0: Pierwsze radio informacyjne.
1: Polscy piłkarze wygrywają 6-0 z Rumunią. Za chwilę więcej o tym meczu Ligi Narodów. Paliwa będą tańsze. To pokłosie podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kary za głupie żarty na lotniskach i w samolotach powinny być wyższe. Chcą tego przedstawiciele branży. To są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek sport i polscy piłkarze, którzy wygrali mecz na PGE Narodowym. Wynik robi wrażenie, bo piłka w bramce przeciwników znalazła się aż 6 razy. O szczegółach opowie Przemysław Pozowski z redakcji sportowej, który oglądał to spotkanie na Narodowym.
2: Robert Lewandowski zaczął, Robert Lewandowski skończył, 6-0. Nie, to nie jest wynik kolejnego seta wygranego przez Igę Świątek. To jest wynik meczu Polska kontra Rumunia. Oczywiście meczu, w którym goście grali od 22 minuty w dziesiątkę, ale no właśnie, najpierw Robert Lewandowski wywalczył rzut karny, który także skutkował wyrzuceniem z boiska zawodnika rywali, potem tego karnego wykorzystał, a potem w drugiej połowie mieliśmy festiwal bramek i właśnie Lewandowski, 47, i potem gol samobójczy, a potem kolejne trafienia, wreszcie tuż przed końcem hat-trick naszego kapitana, który strzelił 3 gole po raz pierwszy od prawie 7 lat, gdy 3 bramki strzelił Łotwie. Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do końca roku Ministerstwo Energii będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać w kraju. W weekend i w poniedziałek za benzynę 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze. 98 kosztować będzie nie więcej niż 6,7 zł i 59 groszy, a za diesla kierowcy zapłacą 7,88, mówi minister Energii Miłosz Motyka.
3: Te ceny na stacjach będą niższe już od jutra, choć oczywiście szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku, tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana.
1: Program będzie kosztować około 5 miliardów złotych. Lewica zaczyna czas rozliczeń. Na sobotniej Radzie Krajowej politycy mają wyciągnąć wnioski z porażki Darii Gosek-Popiołek, która odpadła w pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Kandydatka Lewicy nie zamierza wspierać żadnego z kandydatów w drugiej turze wyborów, a jak mówił w wywiadzie politycznym europoseł Robert Biedroń, głosy lewicowego elektoratu mogą rozłożyć się pomiędzy dwoma kandydatami.
4: No, taki upadek zawsze boli. Ten wynik na pewno nie jest wynikiem naszych marzeń. Powinien dawać nam do myślenia, jeśli chodzi o to, jak się przygotowujemy do takich wyborów w kontekście samorządowym. Więc myślę, że te sympatie lewicy się rozłożą w różnych konfiguracjach i myślę, że słusznie zrobiła Daria Gosek-Popiołek, nie popierając żadnego z kandydatów.
1: Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się za tydzień w niedzielę. Zmierzą się w niej bezpartyjny Łukasz Gibała i senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Teraz informacje z zagranicy. Prezydent Korei Południowej zagroził Ukrainie podjęciem kolejnych działań, jeśli ta publicznie nie przeprosi Seulu. Nie doprecyzował, o jakie działania chodzi. To dalszy ciąg awantury związanej z ujawnieniem przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że 2 północno-koreańskich jeńców zostało wysłanych do Korei Południowej. Tomasz Orchowski.
5: Władze w Seulu podkreślają, że informacja o przekazaniu jeńców miała pozostać tajemnicą. Tymczasem Zełenski powiedział o tym w swoim przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha określił to jako dyplomatyczne nieporozumienie. Przekazał, że Kijów pracuje nad rozwiązaniem sytuacji, ale prezydenta Lee Jae-myunga to nie przekonuje. Południowo-koreański przywódca stwierdził, że cała sytuacja dotyczy, i tu cytat, godności narodu i państwa, i jest krytykowany w swoim kraju przez opozycję. BBC zwraca uwagę, że oskarża się go o tuszowanie przekazania jeńców, by przypodobać się władzom z północy. Tomasz Szkowski, TOK FM.
1: Kary za pozostawienie bagażu na lotnisku bez opieki, nieodpowiedzialne żarty przy kontroli bezpieczeństwa albo wybryki na pokładzie samolotu powinny być wyższe, przekonuje Piotr Rudzki z przedsiębiorstwa Polskie Porty Lotnicze. Takie sytuacje każdego roku utrudniają życie pasażerom. Nad 10-krotną podwyżką maksymalnej wysokości mandatów nakładanych przez Straż Graniczną w takich przypadkach pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Jak mówi reporterowi TOK FM przedstawiciel polskich portów lotniczych, bagaż bez opieki albo dowcip może kosztować życie człowieka.
6: Takie zgłoszenie do mnie trafiło, że jedna pani była pacjentką, która była wpisana na listę rezerwową i dostała informację, że będzie mogła zostać poddana jakiemuś specjalistycznemu leczeniu, pod warunkiem, że doleci konkretnego dnia gdzieś za granicę. W przypadku, gdy będzie pozostawiony bagaż i będzie ewakuacja, albo będzie taka strefa wydzielona, to może kosztować życie tego człowieka.
7: Taka osoba nie zdąży na operację po prostu.
6: Dokładnie tak. Więc musimy też mieć świadomość, że te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
1: A tylko w ubiegłym roku funkcjonariusze wystawili takich kar ponad 870. Kolejne informacje w TOG FM za niespełna godzinę. Teraz pogoda. Sobota przyniesie na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na termometrach w ciągu dnia od 18 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 23 w Katowicach.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Teraz w skrócie, co udało mi się ciekawego wyczytać w gazetach. Tak, tak. Są rzeczy ciekawe i nawet są optymistyczne. Już państwo słyszeliście dziś nieraz. Jest poważna szansa granicząca z pewnością, że benzyna i olej napędowy stanieją. Trochę stanieją. Chciało tego 91% Polaków, jak wynika z sondażu publikowanego w dzisiejszym Super Expressie. Nie chciało tego 9%. Ja należę do tych przegranych 9%. Nie pierwszy raz w życiu, prawdę mówiąc, bo wydaje mi się, że drogie paliwa to szansa na szybką, energetyczną i komunikacyjną modernizację, która jest konieczna, bo paliwa kopalne, paliwa będą niewątpliwie coraz droższe i czym szybciej, bardziej intensywnie będziemy od nich odchodzili, tym po prostu lepiej, a bez tego bodźca ekonomicznego to będzie bardzo trudne i niepotrzebnie długotrwałe. Inna dobra wiadomość na tle złej wiadomości, bo jakoś tak się układa ostatnio, że jeżeli chcemy dobrej wiadomości, najpierw musimy dostać złą wiadomość, a potem przychodzi ta lepsza, jakby na pocieszenie, tak jest w przypadku paliw. Po tragicznej wiadomości o tym, co się wydarzyło w Jarosławiu, mamy dobre wiadomości dotyczące reakcji, zwłaszcza duchownych, po których mieliśmy prawo spodziewać się nie najlepszych reakcji, przynajmniej po ostatnich latach. Teraz to się wyraźnie zmieniło. Wspaniałe przemówienie wygłoszone przez księdza w Jarosławiu teraz podniosła i pełna zadumy, powagi, uroczystość pogrzebowa. Bardzo ciekawie opisuje to Daria Al-Szehabi w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Bardzo państwu polecam ten tekst, bo myślę, że brakowało nam takich naprawdę dobrych wiadomości z, jak mówi się, w kościele kościelnych dołów. Mieliśmy serię dobrych, budujących nominacji na wysokie stanowiska w kościele, ale nie mieliśmy tak znaczących objawów otwartości, chrześcijańskiej powagi, płynących z niższych sfer duchownych, więc jest. Warto to się tu, słuchasz, przez chwilkę ponapawać, bo naprawdę są powody. Jest też jeszcze jeden powód, który mi się udało wyczytać w dzisiejszych gazetach, powód radości, to tym razem w Gazecie Wyborczej, o tym, że uczniowie mają pełnomocnika. Nie udało się z rzecznikiem praw uczniowskich, to pan prezydent zawetował ustawę, ale udało się wprowadzić rozporządzeniem pełnomocnika przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ważne, tak, tak, ale ważne nie tylko, żeby ten pełnomocnik był, także żeby uczniowie korzystali z jego wsparcia, bo przecież szkoła, jeżeli kraj ma być demokratyczny, to szkoła musi być kuźnią postaw zachowań demokratycznych, a jedno z tych zachowań to jest właśnie walka o nasze prawa. Od małego. W szkole, potem w pracy i tak dalej, i tak dalej. Może uda się taką strukturę odbudować, zbudować. To by było ważne. Bardzo liczę na to, że ministerstwo, że także nauczyciele będą zachęcali do uczniów do tego, żeby w takim polemicznym, konstruktywnym, agonistycznym duchu uczniowie dialogowali z władzami edukacyjnymi. Jest na jaki temat? Na przykład z tyłówki, pierwsza strona dzisiejszego Faktu, w szkołach Zielsko w MEN rządzi schabowy. Rzeczywiście mam wrażenie, że ten tekst pokazuje coś ważnego, mianowicie to, że polska władza ma bardzo silną tradycję widzenia świata w dwóch sferach. Jedno to ludzie. Ludzie mają się zachowywać, no i tak dalej, i tak dalej. Drugie to my, władza. No, nie ma nas tak wielu, jak nie będziemy się zachowywali, to świat się nie zawali. To menu opisywane w dzisiejszym Fakcie, menu stołówki w Ministerstwie Edukacji Narodowej, radykalnie odbiegające od menu szkolnego, to jest, mi się wydaje, jeden z takich wielu, może nawet trochę zabawny przykład tej takiej podwójnej logiki współczesnej władzy. A co by zaszkodziło, gdyby w stołówce Ministerstwa Edukacji Narodowej, a może też w stołówce pana premiera w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wprowadzić menu szkolne? Czy to jest do pomyślenia, że ministrowie i ich najbliżsi współpracownicy mają podobne prawa jak reszta obywateli, na przykład uczniowie? Czy to jest do pomyślenia? Proponuję rozważyć taki eksperyment, bo wydaje mi się, że gdybyśmy znaleźli dobrą odpowiedź na to pytanie, to może udałoby się dłużej utrzymać w Polsce władzę demokratyczną. Jest też jeszcze jedna dobra wiadomość, już by mi umknęła w dzisiejszym Fakcie. Rząd da więcej, chodzi oczywiście o kasę, na bary mleczne. Pamiętacie, jak Leszek Miller zamykał bary mleczne, zabierał im pieniądze w ramach programów oszczędnościowych? Ileśmy się przez ten czas w polskiej polityce nauczyli? Na przykład, że nie każda oszczędność to oszczędność. Ten przykład z barami mlecznymi wydaje się ważny i dobry. Niby media są od tego, żeby kontrolować władzę, a nie żeby ją chwalić, ale tym razem nie potrafi się oprzeć. Tak, bardzo dobrze, że jest więcej pieniędzy na bary mleczne w Polsce i myślę, że taka logika budowania zrównoważonego społeczeństwa, także gastronomicznie, to jest coś, co warto poważnie rozważać. W sprawie budżetu bo to oczywiście bary mleczne będą korzystały z pieniędzy budżetowych. Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie: rząd odebrał budżet Trybunałowi Konstytucyjnemu. Oczywiście w Gazecie Polskiej codziennie oburzenie. Sprawa jest kontrowersyjna. Porozmawiamy o tym też z ministrem Żurkiem. Mam nadzieję, że zdążymy. Sprawa jest kontrowersyjna i sądząc z stylu, w jakim opisuje ten problem, to wyzwanie Gazeta Polska codziennie, można pomyśleć, że rząd, że pan prezydent nie uzna uchwalonego przez Sejm budżetu za budżet, skoro będzie w nim brakowało jednego rozdziału konkretnie dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego. To by było w stylu pana prezydenta oczywiście i byłby to kłopot dla wielu instytucji publicznych, bo trzeba by wtedy funkcjonować na podstawie prowizorium. rząd musiałby wtedy funkcjonować. Da się, zdarzało się, ale naprawdę, czy nie mamy wystarczającej liczby kłopotów już, żeby nie prowadzić do kolejnej rundy tego, co Polska Tchoorden opisuje rysunkiem na pierwszej stronie: PDT versus PKN, czyli premier Donald Tusk przeciw prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. No i dwóch pięściarzy. Moim zdaniem to nie jest równa walka. Tusk jest przecież piłkarzem i biegaczem, a Nawrocki pięściarzem, więc wynik takiego pojedynku byłby łatwy do przewidzenia. Może lepiej dla Tuska by było, gdyby się ścigali na 100 metrów na przykład. No, bardzo bym chciał takie zawody zobaczyć, a nawet na 1500 dłuższa by była transmisja. Z rzeczy bardzo poważnych, którymi państwo się niepokoicie i o których pewnie będziemy sporo rozmawiali i myślę i w najbliższych dniach, czyli kwestia pana Romanowskiego i immunitetu. Bardzo państwu polecam tekst Wojciecha Czuchnowskiego w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Minister Żurek chronił swoich. Trochę mnie to, muszę powiedzieć, martwi, nie to, że chronią, bo to wiadomo, że chronią, ale że już o każdym właściwie sędzim w Polsce, a w każdym razie o bardzo wielu sędziach w Polsce potrafią mi powiedzieć, czyj on jest. No, to jest katastrofa wymiaru sprawiedliwości. I mamy już połączenie z Pawłem Kasprzakiem, jednym z liderów ruchu Obywatele RP. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Rośnie miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym, a przynajmniej trwa, odwiedzane przez gwiazdy prawicy, dawniej Zjednoczonej Prawicy, z Jarosławem Kaczyńskim na czele, który siedzi tam sobie w foteliku od czasu do czasu, pogaduje z demonstrantami, którzy zamierzają tam być tak długo, jak trzeba i tak dalej, i tak dalej. Prawicowi liderzy, politycy, aktywiści wzywają do wielkiego obywatelskiego protestu. A po liberalno-demokratycznej stronie jakby taki stupor. Nie ma pan takiego wrażenia?
9: Ten stupor jest zrozumiały, ponieważ liberalno-demokratyczna strona, przynajmniej ten jej taki aktywistyczny odłam, z którym się czuję związany, ma wystarczające powody do bardzo wielu, no tak się mówi, rozczarowań.
8: Czyli?
9: No te wszystkie, że tak powiem, niedowiezione, nie tyle obietnice, co nadzieje na jakieś zmiany ustrojowe, jakąś realną poprawę jakości polskiej polityki, to mam na myśli. I takie poczucie, że ten aktywizm jakby do niczego nie jest w stanie doprowadzić. To jest, nawiasem mówiąc, moją osobistą chyba największą porażką, bo ja przez te 8 lat rządów PiS-u starałem się przede wszystkim pokazać, że jednak sprawstwo takie obywatelskie w polityce jest możliwe i nawet wydawało mi się, że kilka dowodów na ten temat dostarczyłem. No ale, przywykliśmy
8: sądzić, protestując na przykład na miesięcznicach smoleńskich albo pod Palmą w czasie marszu nacjonalistów.
9: To jest też dosyć charakterystyczne, miało być przynajmniej charakterystyczne, dlatego że to przypomnę kontekst. To było w czasach, kiedy ulicami, no głównie Warszawy, ale też innych miast w Polsce, chodziły takie wielotysięczne demonstracje KOD-u, które, szczerze mówiąc, jak sam je widziałem i uczestniczyłem w nich, to sobie pomyślałem, że no kurczę, tak po dwóch miesiącach, tak mniej więcej zaczęło rządów nowej władzy, jak są takie demonstracje, których nikt w Polsce jeszcze nie widział w kwestii co do ich liczebności na przykład, no to ta władza pewnie długo nie potrwa, no jak wszyscy pamiętamy, dosyć mocno się pomyliłem. To rozczarowanie przyszło szybko i przyszło pod hasłem, które i Szydło, i Kaczyński głosili wspólnie, że demokracja w Polsce ma się dobrze, skoro każdemu wolno protestować. Znaczy oni pod tym hasłem ignorowali te społeczne protesty, więc ja wtedy stwierdziłem z przyjaciółmi, że no sprawdźmy, czy rzeczywiście każdemu wolno protestować, i to dlatego stanęliśmy naprzeciwko miesięcznic smoleńskich, próbując taki O, rachunek zysków i strat przedstawić władzy. Znaczy, te demonstracje w naszej ocenie powinny ich rzeczywiście coś bardzo wymiernego kosztować i wtedy być może nastąpią jakieś ustępstwa. I akurat, szczerze mówiąc, przy okazji tych miesięcznic smoleńskich nam się to udało. To znaczy, wprawdzie zajęło to 2 lata, ale Kaczyński z tych marszów blokujących centrum Warszawy, mówię o krakowskim przedmieściu, zrezygnował. One oczywiście dalej trwają pod tym pomnikiem szkaradnym na Placu Zwycięstwa i tam się dzieją rzeczy do dzisiaj skandaliczne zupełnie. No ale to już jakby inna jest rozmowa naszego.
10: Ale wróćmy, bo to PESEL nam podpowiada, żeby powspominać, ale mamy przed sobą wyzwania.
9: Wybory, to.
10: Tak. I teraz ja rozumiem to rozczarowanie, zresztą pewnie z ministrem Żurkiem chwilkę uda nam się też o tym może rozliczeniami. No ale rozczarowaniem, no zakłopotanie nieudolnością tej obecnej władzy, zakłopotaniem, ale jednak gdyby Braun był ministrem kultury albo spraw zagranicznych, byłoby gorzej, prawda? Więc w tym sensie to niebudzenie się społeczeństwa mnie niepokoi. I teraz chciałbym się od pana dowiedzieć, czy to rozczarowanie już jest permanentne, to znaczy, czy nastąpił rozwód między tymi grupami społeczeństwa obywatelskiego, które, jak mi się wydaje, obaliły rządy Zjednoczonej Prawicy, czy to już jest obecną władzą, czy to już jest rozwód, czy tylko separacja, na którą jeszcze można jakąś mediacją zaradzić?
9: Ja myślę, że znaczy, ja nie chcę symetryzować, broń Panie Boże. To nie byłaby prawda. Znaczy, te ekipy nie są sobie równe. Nie da się ich porównać w żaden sposób, chociaż takie głosy słychać oczywiście coraz częściej. Ja też
10: Są takie momenty, w których to się narzuca, prawda? Na przykład jak Piotra Niemczyka zamknęli po kapturowym wyroku, no to siłą rzeczy przychodzą takie myśli do głowy.
9: Znaczy, ja też odsiedziałem w dokładnie tej samej sprawie 2 tygodnie. W trochę innej sytuacji od Piotra Niemczyka, bo w odróżnieniu od niego ja blokowałem tę jezdnię. W odróżnieniu od wielu innych ja wcale nie uważam, że za fakt blokowania jezdni nie powinienem zostać skazany ze względu na jakieś konstytucyjne wartości, w tym prawo do protestu.
10: No tak, ale Niemczyk nie blokował i za niewinność trafił do za kraty. No.
9: Ja też trafiłem za niewinność za kraty, dlatego że nikogo nie wolno skazywać za kraty, nie wysłuchawszy go przed sądem. No po prostu. Natomiast i to jest jedno z zaniechań tej władzy, które ja bym tak, no czy to jest pewnie nadużycie, ale proszę to potraktować jako skrót myślowy, bo czasu mamy niewiele. Znaczy, to pierwszym obowiązkiem tej władzy powinna być myśl o tym, że kiedyś tę władzę straci i że powinna zostawić państwo, taki był kontekst historyczny, w stanie lepszym pod względem odporności na autorytarne zakusy niż je ta władza została. Jest dokładnie na odwrót. Znaczy wszystkie te zmiany, które miały sobie radzić z tymi autorytarnymi rozwiązaniami PiS w prawie i tak dalej, zostały w zasadzie pogłębione, czego najbardziej skrajnym przykładem, pewnie to niewielu ludzi dzisiaj obchodzi, ale mnie obchodzi bardzo, jest białoruska granica. To, co się stało z tymi naszymi odsiadkami, Piotra i moją, no to też jest taka dosyć wyraźna puenta. Ja sobie policzyłem, to jest śmieszne zestawienie.
10: Białoruska granica, dlatego musimy rozjaśnić, przedłużany stan wyjątkowy w pasie.
9: Przedłużany stan wyjątkowy w pasie, to prawo zmienione do używania broni, zawieszenie prawa do azylu, które następuje też, jest przedłużane, następuje z automatu, bez żadnej refleksji w Sejmie. Z jednej strony premier oświadcza, że problem na granicy polsko-białoruskiej zniknął zupełnie, ale z drugiej strony Sejm uznaje, że okoliczności są nadal wyjątkowe i w związku z tym podstawowego prawa ludzkiego do azylu w Polsce się nie przestrzega. I tak dalej, i tak dalej. No to są takie rozwiązania, plus jeszcze wpływ rzeczywiście polskiej dyplomacji za granicą, mam tu na myśli deklarację kiszyniowską, no budzący grozę skandal. No to wszystko to są
10: proszę to rozjaśnić jednym zdaniem. Deklaracja kiszyniowska.
9: Znaczy, deklaracja kiszyniowska, która zawiera zapowiedź jakby rewizji czy aktualizacji, jak to się mówi, postanowień konwencji genewskiej. To jest po prostu odejście takie rzeczywiście zaprogramowane między innymi z silnym udziałem polskiej dyplomacji od takich podstawowych idei cywilizacji zachodniej całkiem po prostu. I to są wszystko takie rzeczy, które Kaczyńskiemu pewnie by na myśl nie przyszły i pewnie by się na nic takiego nie poważył. I muszę sobie powiedzieć, że w tych wszystkich sprawach, w których PiS był bardzo głośny, ale kompletnie nieskuteczny, ta obecna władza jest skuteczna o wiele bardziej. Ale też przede wszystkim nie chcę symetryzować, tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, że ta mobilizacja Sakiewicza, miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym i tak dalej, groźne jest dlatego, że jest jednym z przejawów takiej polsko-polskiej wojny, która się zaostrza oczywiście za każdym razem przy okazji kampanii wyborczej. I to jest oczywiście prawda, że Braun jest groźnym zjawiskiem, tak, i jego udział w rządzie byłby jakąś kompletną katastrofą. Z wielu względów, które wyjaśniać nie trzeba. Ale to jest taki scenariusz, Tuwim pisał 100 lat temu, kiedy rozścierwi się i rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników. No właśnie z tym mamy do czynienia i to jest Sakiewicz pod Trybunałem Konstytucyjnym, to jest orędzie Nawrockiego ostatnie, które proklamuje taką wojnę totalną z tym rządem. Trzeba powiedzieć, że całkiem niezły tekst walnął Nawrocki z tej okazji.
11: Wykonanie takie, powiedziałbym, 3+ najwyżej. No dobrze, artysta się gubił w tekście. Chciałem pana zapytać, ale czy jest szansa, żeby doprowadzić jeszcze w tej kadencji, przed wyborami, do jakiegoś przebudzenia obywatelskiego, bez którego, mi się wydaje, bardzo trudno będzie politykom wygrać wybory?
9: Znaczy, mnie się wydaje, że tak jak zawsze, tak tutaj ktoś musiałby przebić głową dziurę w tym murze takiej beznadziei i po prostu zanotować jakiś jeden sukces. Znaczy, istnieją rozwiązania takie oczywiste, które przez tą oczywistość być może są nierealne. To są na przykład dwa państwa na Bliskim Wschodzie, myślę o Izraelu i Palestynie. Przecież to jest jasne, że tak się to powinno skończyć, natomiast nie ma na to żadnych szans. To też jest jasne. Ja uważam, że ruchy obywatelskie powinny przeprowadzić kampanię na rzecz obywatelskiego Senatu. Cokolwiek by o tym znaczyć, to jest osobny temat, długo by o tym mówić i na to nie ma niewątpliwie czasu. Powinniśmy sobie spróbować spojrzeć, na to też nie ma czasu w kampanii wyborczej i nie będzie na to przestrzeni niestety, ponieważ każda kampania wyborcza rujnuje tutaj podstawy takiej demokracji rozumianej jako aktywność obywatelska na przykład, ale powinniśmy sobie pozwolić na to, żeby spojrzeć na takie sprawy nabrzmiałe, trudne bardzo do rozwiązania i tak dalej, jak Trybunał Konstytucyjny, z takiego lotu ptaka, niezależnie od tego, jak kto ocenia Macieja Berka i grę obozu demokratycznego w tej sprawie. Ja oceniam źle, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że wielu alternatyw nie ma w świecie takiej polityki, do jakiej wszyscy przywykliśmy, prawda? No ale jakby spróbować spojrzeć z tego lotu ptaka, który bardzo proponuję, to jest jasne, że Trybunał Konstytucyjny oraz wiele innych bardzo podstawowych instytucji polskiej demokracji ma wtedy szansę funkcjonować jakoś normalnie, kiedy będzie akceptowany przez obie strony tej wojny. I teraz, jeśli mówimy o politykach z obu stron tej wojny, to żaden z obozów nie jest tym zainteresowany, ponieważ kampania wyborcza, jak to wkrótce zobaczymy w pełnej krasie, żywi się tą polaryzacją, która ma mieć potencjał mobilizujący i tak dalej. Otóż ta mobilizacja to jest coś, czego powinniśmy za wszelką cenę próbować unikać, bo jedną z tych oczywistych recept, równie oczywistych jak dla państwa w Strefie Gazy, jest to coś, co Tuwim napisał poza rozcierwieniem się i rozchamieniem, to jest bujać to my, panowie Szlachta, rżnij karabinem w bruk ulicy. Znaczy, obie te strony powinny porzucić swoich politycznych wozów.
11: Tu na karabinie muszę pana zatrzymać. Ewentualnie wal obcasami w bruk ulicy. Bardzo, bardzo dziękuję. Paweł Kasprzak, jeden z liderów ruchu Obywatelskiego RP, był z nami.
9: Dziękuję.
11: Dziękuję ogromnie. Jest już z nami Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry. Witam pana redaktora i witam państwa.
11: Zanim o sprawiedliwości, to będzie o wczorajszym orędziu i o cenach paliw. Zaskoczył pan prezydent pana?
12: No, myślałem, że będzie kolejne weto, ale ucieszyłem się, bo ludzie będą mieli trochę lżej. Natomiast no, usłyszałem jak zwykle kłamstewka i hipokryzję. I tak się zastanawiam, kiedy prezydent dojrzeje do takiego momentu i powie Polakom, no tak, mój przyjaciel Trump rozpoczął wojnę z Iranem, której nie może skończyć i niestety musicie bardzo dużo płacić przez to na stacjach.
11: A pan myśli, że niestety? Bo ja mam takie wrażenie, że to nas bardzo mobilizuje do transformacji energetycznej w transporcie i że to planeta będzie nam dziękowała za to.
12: Powiem panu, że coś na rzeczy jest. Spotkałem ostatnio człowieka, który ma jakąś firmę i też ma samochody transportowe i mówi, wiesz, chyba się przestawię na elektrykę, bo mi drogo wychodzi teraz przewożenie tych moich rzeczy, jedno, które wożę. A ja mówię, a masz fotowoltaikę? On mówi, nie mam, ale mam miejsce. Chyba pomyślę o tym, żeby to zgrać jedno z drugim.
11: No,
12: więc tutaj akurat...
11: A pan ma już elektryczną limuzynę, czy jeszcze?
12: Nie, nie mam elektrycznej limuzyny, ale mam fotowoltaikę i w drugim miejscu, które mam, też chcę założyć w najbliższym czasie. Nawet myślałem ostatnio, bo zawsze marzył mi się wiatrak, a mieszkam w takim wietrznym miejscu. Wiem, że te wiatraki niektóre mniejsze, takie przydomowe na zgłoszenie...
11: Nie szkodzą, nie hałasują.
12: Nie hałasują, nie szkodzą, są niewielkie. Więc chciałbym być samowystarczalny. A jak,
11: i z tego będzie pan ładował elektryczny samochód, ale i jeździł, to jest też, ścigać przestępców.
12: To jest też strategiczne zagadnienie. Jestem w tym Komitecie Bezpieczeństwa i widać, że Ukraina dywersyfikuje bardzo na instalacje fotowoltaiczne i tak naprawdę w przypadku zagrożenia my wybijamy trochę zęby Rosji, bo jak nam walną w kilka elektrowni, to jesteśmy bezradni. A jak to będzie tak, że każdy będzie miał swój magazyn energii i będzie miał wiatrak czy panele, to jednak nie są w stanie ogarnąć całego kraju koszty tego.
11: Więc w sumie coś źle pan prezydent zrobił, że w te koncerny uderzył namawiane przez pana premiera.
12: Nie, myślę, że tutaj jesteśmy w takiej fazie transformacji, że jeszcze nas trochę czeka, zanim taką samodzielność energetyczną osiągniemy.
11: Pana zdaniem to ten podpis prezydenta, już krytykowany przez część polityków prawicy, to jest zapowiedź jakiegoś nowego trendu czy incydent?
12: Ja widziałem wczoraj chyba pogubionego pierwszy raz prezydenta. Takie miałem wrażenie, bo tak jak był butny i buńczuczny na różnych wystąpieniach i krzyczał tym swoim podniesionym głosem. Może snusowy dał mu wczoraj mniej snusów, ale mam wrażenie, że był trochę inny, to znaczy taki rozedrgany. I chyba jego doradcy zobaczyli, że te sondaże lecą na łeb na szyję. Myślę,
11: no,
12: że...
11: No, tak nawet na szyję jeszcze nie, no troszkę.
12: No, troszkę, ale...
11: Tendencja się
12: ale
11: zmieniła.
12: Tendencja się zupełnie zmieniła, a nie było takich... No, może ta zonda trochę go dotknęła. Natomiast ludzie też dostrzegają i naprawdę Polacy nie są idiotami. Jak widzą to, co się dzieje właśnie w Zatoce i później prezydenta, którym zamiast mówić z rządem, musimy zrobić wszystko, żebyśmy przeszli jakoś suchą stopą przez ten kryzys energetyczny, to on mówi wina Tuska. No, tak się daleko nie zajedzie. I chyba to zrozumiał wczoraj.
11: A to już chyba nawykowe, ja mam wrażenie, po obu stronach.
12: A dalej ja myślę, że to jest incydentalne i bym się nie spodziewał niczego dobrego. Procedujemy teraz ustawę praworządnościową, która mogłaby naprawdę zaprowadzić taki spokój w wymiarze sprawiedliwości, pewność wyroków.
11: Gdyby pan prezydent ją podpisał, a wiemy, że nie podpisze, ale procedujemy.
12: No właśnie. Ja tak
11: pan nie ma poczucia beznadziejności takiej. Bo dużo rzeczy pan próbuje zrobić. Wiadomo, że w większości na końcu jest długopis pana prezydenta, a ten długopis jest suchy.
12: Ten długopis jest suchy, chociaż czasem nam się udaje. Ja się zawsze śmieję, że może urzędnicy prezydenta coś przeoczyli. Zrobiliśmy fajną ustawę, że młodzi prawnicy na czwartym, piątym roku, wtedy kiedy zaczęli już poszukiwać pracy, mogą teraz przychodzić do sądu, być asystentem sędziego, na część etatu nawet. To się nam udało chyba przez przeoczenie. Mamy podpisaną ustawę antyslapową, która też w jakiś sposób będzie chronić wolne media. Kobiety na pokładzie, czyli te uczestnictwo kobiet w zarządach, radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa będzie się zmieniać. Więc są takie drobnostki, natomiast mam takie poczucie, zwłaszcza z moimi współpracownikami, bo ja sam jestem dosyć odporny na... Widzę, jak... Wiedziałem, w jakim momencie obejmuję to stanowisko i na co się pisze, ale pamiętam takie mega rozczarowanie, jak mieliśmy tą ustawę rozwody niesporne bez małoletnich dzieci w urzędach stanu cywilnego. Kilkadziesiąt tysięcy sprawy nam zeszło z sądów. Te sprawy trudne by szybko zaczęły być rozpoznawane I wszyscy właściwie wierzyli w to. Ja mówię, nie wierzcie, bo tutaj polityka gra rolę, a nie dobro obywateli. I ostatnio miałem taką komiczną sytuację, kiedy na jednym ze spotkań, po spotkaniu podeszła do mnie dziennikarka z bardzo prawicowego medium, nazwijmy. I mówi, ja chciałem na boku zapytać, czy wy będziecie jeszcze raz tą ustawę o tych rozwodach, bo ja bardzo na to czekałam. A tutaj nie spodziewałam się, że prezydent zrobi nam takiego psikusa. Można. Więc to jest frustrujące zwłaszcza dla ludzi, bo my tracimy

0: na żelaznej, listu żelaznego. Powiem szczerze, że dla mnie bardzo dziwne jest to, że rząd, pańskie środowisko, pan sam, tak bardzo nie chcecie, żeby pan Romanowski wrócił do Polski i stanął przed prokuratorem.
1: No nie, my się trzymamy pewnych reguł, bo to nie jest tak, że nie chcemy. Służby wiem, że robią wszystko, żeby go ściągnąć, ale wiemy też o tych jego...
0: Służby nic nie dadzą rady, to wiemy, że...
1: No nie, jak ktoś ma takie, nazwijmy to, kościelne powiązania... To nie jest Mossad. Jak ktoś ma kościelne powiązania, może się zaszyć w każdym miejscu na świecie. Znamy to z różnych okresów w historii, więc to będzie akurat bardzo trudne. Natomiast to nie jest tak, że nie chcemy. Ja po prostu muszę trzymać się pewnych reguł i zasad prawa. Natomiast mnie przy tym liście żelaznym wyszło coś, co mnie irytuje od dłuższego czasu, to znaczy takie lekceważenie zepsucia systemu przez zwłaszcza niektórych neosędziów, którzy byli bardzo silnie powiązani z władzą. My na przykład wielu tym ludziom nie możemy dokończyć postępowań dyscyplinarnych, bo w Sądzie Najwyższym jest Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która wywala w powietrze wszystko. Wczoraj byłem w prokuraturze, prokurator mówi 40 wniosków o uchylenie immunitetu. Albo odwalane przez neosędziów, wobec sędziów i prokuratorów, albo leżą sobie latami już w jakichś szafkach neosędziów. Więc to jest rzecz, którą musimy zmienić i ja mam oczywiście na to plan.
0: No, słucham.
1: Słucham. Po takich wyborach prezydenckich, jakie mieliśmy i po tym takim opadnięciu emocji, bo ja uważam, że my troszkę przepaliliśmy te emocje powyborcze, ale była taka nadzieja, ja sam widziałem, jak Adam, mój poprzednik, Adam Bodnar, się starał i on chciał, jak ja to mówię, zrobić wszystko po aptekarsku. Mieliśmy nadzieję na to, że będzie współpracujący demokrata prezydent. Ja nie miałem od samego początku złudzeń, bo uważam, że trzeba się przygotowywać na najgorszą wersję, jaka może się zdarzyć. Więc teraz kluczem jest Trybunał Konstytucyjny.
0: Dobra, to do tego dojdziemy. Ale występuje Romanowski o list żelazny. To jest faktycznie... No, wyjdźmy z krainy bajek. Jedyna szansa, choć tylko szansa, bo oczywiście może oszukać, że przyjedzie i stanie przed prokuratorem. Inaczej go nie sprowadzicie i mogę się z panem tutaj założyć o co pan chce.
1: Nie, to ja bym się tak nie zakładał, bo jednak znam grupę łowców cieni i oni są naprawdę nieźli, więc ja liczę, że wysunie...
0: W Naddniestrzu... No panie ministrze, błagam. Ja wiem, że w Hiszpanii oni sobie dobrze radzą, nawet w Dominikanie kiedyś sobie poradzi, nie w Naddniestrzu. No.
1: Ale okej, okay. Ja myślę jedno. Nie możemy pokazywać przestępcom, że jak będziesz grał na nosie państwu...
0: Ale tylko tacy dostają list żelazny, którzy uciekli
1: zgadza się, zawsze przy liście żelaznym jest pewne minimum wiarygodności klienta, który dostaje ten list żelazny. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz...
0: Gołota. No niech pan nie żartuje. Nie, no, przepraszam, panie Andrzeju, szanuję pięści.
1: Skibicowałem Gołocie.
0: No, poważnie. Powstaje takie wrażenie i prawica to eksploatuje, że nie chcecie, żeby on wrócił, bo się czegoś boicie. Po co to robić?
1: Nie, no nie boimy się. Decydują o tym prokuratorzy i proszę mi wierzyć, to nie jest tak, że ja mówię palcem zespołowi śledczemu, tutaj masz docisnąć, tu masz się zgodzić. Prokuratorzy, myślę, działają tu w imię tych zasad.
0: Mógłby pan jako prokurator.
1: Nie, ale proszę mi wierzyć, to jest tak naprawdę gra pozorów. Myślę, że pan pełnomocnik pana Romanowskiego wie dobrze, jak wygląda Sąd Warszawski. Wie dobrze, jak został w pewnych miejscach zepsuty.
0: Oczywiście.
1: Więc spodziewa się takich ruchów, bo prawdopodobieństwo...
0: To jest sąd okręgowy. Teraz do apelacyjnego, jak rozumiem, pójdzie sprawa.
1: Teraz pójdzie do apelacyjnego i
0: tam jaki jest układ? No dobra. Więc teraz tak, może lepiej wycofać sprzeciw i powiedzieć: prokurator generalny czeka na pana ministra Romanowskiego w swoim gabinecie w Alejach Ujazdowskich.
1: Wie pan co? Zrobię naradę z prokuratorami, bo regularnie się z nimi spotykam. Będzie kierownictwo prokuratury. Rzucę hasło, zobaczę, jak na to reagują prokuratorzy. Natomiast ja wiem jedno, że oczywiście ja się czasem nie zgadzam ze śledczymi. Uważam, że tutaj popełniono błąd, że nie złożono tego wniosku o wyłączenie, wiedząc, kto wylosował tą sprawę.
0: No oczywiście.
1: Paradoksem jest to, że całe społeczeństwo zobaczyło, jak niektóre jednostki w sądach mogą być przepraszam, że to powiem, zepsute. Bo jak zobaczymy, co pisze ten człowiek,

0: jego Mielcarka jest bardzo dobra.
1: Znaczy, tak, bo to jest klasyka przyjęcia tego, co myśmy robili walcząc z autorytaryzmem.
0: Rozproszona konstytucyjna kontrola sądów. Tak. No to, o to panu chodziło, jak pan był sędzią?
1: Wie pan, chodziło mi o to, tylko prawo musi być stosowane w dobrym celu. Moim zdaniem tu jest stosowane instrumentalnie.
0: Że zła wiara.
1: No instrumentalnie i tak właśnie jak, no mamy to przysłowie, ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę świętą dzwoni.
0: Paradoks jest taki, zadzwonił ten diabeł, prawda?
1: Bo no tak, pięknie zadzwonił. Tak, ale on mi też zrobił jedną rzecz pozytywną, to znaczy my możemy teraz pokazać, bo czasem mówimy to, że w sądach są osoby, które powinny stanąć przed niezawisłym sądem dyscyplinarnym i powinny odpowiedzieć za różne swoje koneksje z władzą polityczną i za zachowania, które nie przystoją niezawisłemu sędziemu. I ten człowiek pokazuje to na swoim przykładzie i teraz nagle też opinia publiczna.
0: No ale co pan mu ma za zarzucenia? To jest wybitny karnista.
1: Nie, ja mam to zarzucenia.
0: Autor, współautor komentarza do jednego z artykułów tam o odsyłaniu sprawy do ponownego opracowania przez prokuraturę.
1: Ja mam jedną rzecz mam do zarzucenia, taką bardzo fundamentalną, bo ja już nie komentuję tego, co sędzia wypisuje na mediach społecznościowych i identyfikuje, bo to pokazuje bardzo jego takie poglądy polityczne, powinny być schowane, nawet jak je ma. Druga rzecz, która jest dla mnie najistotniejsza, to jest to, że podpisał listy wtedy, kiedy tworzono neokares. Tworzenie neokaresu było łamaniem konstytucyjnego organu.
0: W tym neokaresie.
1: Tak, ale później dostał tam też nagrodę, bo dostał awans. Dostał też tak zwanego komisarza wyborczego, czyli funkcję, która jest dodatkową pensją co miesiąc.
0: No dobrze, ale jeżeli wydał słuszny wyrok.
1: I to była taka
0: wyrok,
1: nagrodowa funkcja.
0: Jeżeli wydał słuszny wyrok o przyznaniu listu żelaznego, idąc tropem pańskiej własnej idei rozproszonej kontroli konstytucyjnej, to to wszystko może rozmawiać o wyrokach, a nie o sędziach.
1: Tak,
0: to jest
1: ale
0: demokracja.
1: Ja widziałem też wyrok wcześniejszy, przed tym jego listem żelaznym i to był błąd prokuratury, że nie dostrzegła tego wyroku, kiedy sąd wyższej instancji mówi, ten sąd w tym składzie jednoosobowym jest nieprawidłowo
0: to
1: obsadzony.
0: To sąd administracyjny, o ile pamiętam.
1: Nie, tutaj akurat był sąd warszawski drugiej instancji, wydał takie orzeczenie w składzie pięcioosobowym legalnych sędziów, który powiedział jest niewłaściwie obsadzony, bo jest to człowiek, który wystartował w określonej procedurze i my musimy to mieć przed oczami, nie możemy o tym zapominać, że dopóki nie wrócimy tej wiary w to, że to jest właściwy sąd, a to, co wydaje jest pan, orzeczeniem...
0: Ja wiem, że pan jest młodym człowiekiem, ale wierzy pan, że pan dożyje,
1: tak,
0: że przywrócimy?
1: Oczywiście.
2: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na twarzy. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jeszcze w tym miesiącu ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Będzie kolejne podejście w Sejmie do uchwalenia przepisów zakazujących m.in. reklamy alkoholu. A w tych informacjach także podkarpacki ksiądz w areszcie jest podejrzany o prześladowanie chłopca. To są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Maciej Berek złoży ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w tym miesiącu, powiedział w TOK FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Berek na początku września został przez Sejm wybrany nowym sędzią Trybunału i nadal czeka na zaproszenie od prezydenta, żeby złożyć ślubowanie. A co jeśli prezydent takiej uroczystości nie zorganizuje? No, o tym mówił Waldemar Żurek.
5: Myślę, że złoży w tym miesiącu, dlatego że musiał dać i daje ten czas kancelarii prezydenta, która naprawdę już potyka się o własne nogi, bo jak pan zobaczy...
0: Wierzy pan, że prezydent zaprosi?
5: Nie, nie wierzę, ale...
0: Nie wierzy pan, ale inaczej pan Berek złoży w Sejmie w takim trybie, jak...
5: Tak, jak pozostali ta czwórka.
4: No, Maciej Berek to nie jedyny sędzia, którego pracę w Trybunale blokuje prezydent i prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Również czworo innych sędziów już od marca nie jest dopuszczanych do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Teraz kolejne próby włamania i wywierania presji na Europejczyków przez Rosję. Władze Łotwy, która... stale jest celem rosyjskiej propagandy, zaapelowały do obywateli przed wyborami do parlamentu o czujność. Służby ostrzegają przed kampaniami dezinformacyjnymi i mechanizmami manipulacji, które mogłyby wpłynąć na proces wyborczy. Za tydzień w Sejmie będzie druga próba przegłosowania przepisów zakazujących reklamy i nocnej sprzedaży alkoholu, dowiaduje się reporter TOK FM Maciej Kluczka. Druga, bo pierwsza się nie powiodła. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu ten punkt dotyczący alkoholu nieoczekiwanie wypadł z harmonogramu. O szczegółach opowie właśnie Maciej Kluczka.
6: Głosowanie w sprawie ustawy alkoholowej zablokowali politycy PSL-u. Teraz jednak, co udało mi się potwierdzić, doszło do spotkania wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym z Lewicy. Panowie ustalili plan, by ustawę przegłosować za tydzień w Sejmie, a ewentualne poprawki zgłosić w Senacie. PSL nie neguje potrzeby wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu, ale chce zabezpieczyć organizację festiwali wina i piwa. Zdaniem Lewicy organizacja tych wydarzeń nie jest zagrożona, a przyszły tydzień da odpowiedź, czy faktycznie porozumienie w tej kwestii zostało osiągnięte. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: A więcej o polityce także na tokfm.pl. Wigary z Podkarpacia w areszcie. Sąd zdecydował, że Karol H. z parafii w Głogowie Małopolskim spędzi tam 2 miesiące. Ksiądz jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca. Tematem zajmuje się podkarpacki reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, powiedz, jak jest tło tej sprawy.
7: Sprawa ciągnie się od 2025 roku, bo właśnie wtedy, na początku stycznia, miało rozpocząć się nękanie chłopca, które trwało około 6 miesięcy. Jak się okazało, ksiądz uczył nastolatka religii. Do tego, jak udało mi się ustalić, wcześniej miała ich łączyć bliższa relacja. I w momencie, kiedy chłopiec chciał ją zakończyć, rozpoczęło się nękanie. Jak mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
8: Szantażował go, że ujawni informacje dotyczące jego życia prywatnego, wysyłał wiadomości do wspólnych znajomych, jak i do samego pokrzywdzonego, w których go zniesławił.
7: Ksiądz usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia. Marcin Starzec, TOK FM.
4: I takie są informacje TOK FM. U nas kolejne tematy. Z roku na rok zmniejsza się liczba miejsc oferowanych studentom w akademikach, mówi w TOK FM specjalistka do spraw mieszkalnictwa Hanna Milewska-Wilk. Jak pokazują badania, w publicznych akademikach mieszka niespełna 10% studentów.
9: Jeżeli już uczelnie remontują akademię, akademiki, to zmniejsza się liczba łóżek w takim akademiku. Dawne pokoje 3-4 osobowe są na przykład przerabiane na tak zwany segment, czyli dwa pokoje plus aneks kuchenny plus łazienka, no i w tych pokojach jest miejsce może dla 3 osób, a z reguły dla 2.
4: A my przypomnijmy, w Polsce studenci zaczęli właśnie nowy rok akademicki. Tanieją pobyty w sanatoriach. Od 1 października zaczyna się niższy sezon, który potrwa do końca kwietnia. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania. Na przykład za 3-tygodniowy pobyt w jednoosobowym studio kuracjusze zapłacą 250 zł mniej niż w wysokim sezonie, mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
10: Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wszystkie zabiegi w sanatoriach, które wynikają ze skierowania od lekarza. Natomiast przypomnę, że jeśli Państwo będziecie chcieli skorzystać z jakichś dodatkowych zabiegów, które nie wynikają ze skierowania od lekarza, no to już na własny koszt, ale też warto skonsultować z lekarzem od strony medycznej, tak, żeby sobie nie zaszkodzić. I w tym, co płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, jest też częściowy koszt hotelowo-żywieniowy.
4: No, a mimo niższych cen, to właśnie jesienią i zimą kuracjusze częściej rezygnują z wyjazdów. W skali roku tak zwane niedojazdy stanowią już 20% wszystkich skierowań. Kolejne informacje w Tok FM za niespełna godzinę. Teraz pogoda. Sobota przyniesie na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 18 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 23 to w Katowicach.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Wracamy do rozmowy z panem ministrem Waldemarem Żurkiem, ministrem sprawiedliwości. Przypominam, że można nas oglądać, także pana ministra w całej krasie. Proszę się uśmiechnąć do kamery.
12: No i tak zmęczony, koniec tygodnia, ale...
11: Koniec tygodnia, ale początek walki. No to teraz, ponieważ będziemy rozmawiać o przyszłości, to proszę, w której ręce złota kula?
12: Tu. O, co to jest?
11: Co to jest, panie ministrze?
12: O, baseball.
11: Tak.
12: No, powiem czyli panu, co, idziemy na taką małą ustawkę, znaczy, bo ten baseball jest taki malutki.
11: To wie pan, jak się niemowlęciu podaje łyżeczkę i kieliszek, albo coś takiego, prawda? To
12: ojej, niech pan intuicja. Powie, że w tym drugim była temida.
11: A to jest...
12: Szachy?
11: No, to były królówka? Szachy właśnie, których ani pan nie chce, ani pan prezydent, więc będziemy teraz w trybie baseballowym może...
12: Okay. Nie,
11: ale tylko pan Maki zwracam uwagę. W trybie baseballowym będziemy rozmawiali o przyszłości. Bo pan powiedział pan przed informacjami, że wierzy pan. Że wierzy pan, że uda się doprowadzić tę praworządność do no, oczekiwanego porządku. No to zacznijmy od prokuratury. Ilu tam jest takich prokuratorów, na których może się pan oprzeć? Procentowo. 5%?
12: Nie, myślę, że więcej.
11: 10?
12: Myślę, że 10 jest takich, którzy dzisiaj poczuli, że można naprawdę bardzo dużo zmienić.
11: Czyli
12: nawet
11: 10%
12: przy tych blokadach.
11: Takich, do których jak pan zadzwoni, napisze, wszystko jedno powie, to oni będą ścigali Romanowskiego, a 90% takich, którzy będą grali
12: nie,
11: na czas.
12: Nie, muszę inaczej to powiedzieć. Moja babcia kiedyś, która przeżyła wojnę drugą światową, świętej pamięci, mówiła mi, wiesz, za okupacji było tak, 10% walczyło, 10% kolaborowało, a reszta chciała przeżyć. I myślę, że po takich próbach tak to właśnie
11: 80%
12: wygląda.
11: Chce przeżyć.
12: Tak, ale ja tych 80% uważam, że to są ludzie, na których możemy się oprzeć, bo ja obserwowałem to, jak wyglądała walka w sądzie w Krakowie wtedy, kiedy byłem. Byli ludzie, którzy byli frontmenami z tak zwanej linii okopów i oni dostawali bardzo po głowie, ale też ja miałem ogromne poczucie wsparcia tej masy liniowych sędziów, która nie miała czasem takiej odwagi, żeby pójść do mediów, żeby pójść na wiec, żeby rozmawiać z ludźmi na ulicy, ale czułem wsparcie. Ja zaczynam, naprawdę byłem wczoraj w prokuraturze i mam takie dobre dobre wibracje, jak mówią niektórzy, bo poczułem nagle, że wielu prokuratorów zobaczyło, że można coś zmieniać. Dostaliśmy trochę wiatru w żagle.
11: O, i dlatego nie złożyli tego wniosku o wykluczenie sędziego w sprawie Romanowskiego?
12: Jest prokurator, który...
11: Czy chciał przetrwać prokurator?
12: Nie, on jest uparty. I myślał tak, jest zapis w przepisie, złożę sprzeciw. To bez względu na to, kto go dostanie, nikt nie zrobi rozproszonej kontroli konstytucyjnej i się przejechał. Pomimo tego, że ja...
11: Nie słuchał Żurka przez poprzednie lata.
12: Nie tylko, że nie słuchał, bo ja napisałem to na piśmie do prokuratorów i mówię, słuchajcie, naprawdę, jeżeli chcecie mieć niezawisły sąd, bezstronny, to nawet jak to orzeczenie będzie takie, z którym się nie zgadzamy, bo wiele razy miałem tak w swoim życiu, to my musimy go szanować. Natomiast jak dostaniecie gola od człowieka, który jest kwestionowany jako bezstronny, niezawisły sędzia, no to wy macie problem, bo nie wykorzystaliście wszystkich metod.
11: To co pan zrobi teraz?
12: Ale wie pan, ja miałem
11: żeby
12: też...
11: ta prokuratura zaczęła powiedzieć, no po sprawie pana Suszka, tak? Mhm. Ile to lat gadaliśmy, że tak. sprawa Suszka, a prokuratura nic nie robi. No i nic nie robiła. Tyle lat.
12: Ale wie pan,
11: ja... Czy jakiś
12: już...
11: prokurator poszedł siedzieć za nic nie robienie?
12: Wszystko w swoim czasie, tak odpowiem. Ale zaraz...
11: pójdzie ktoś siedzieć za krycie przestępców w sprawie zonda krypto i zwłaszcza porwania pewnie zabójstwa pana Suszka?
12: No myślę, że... Mamy takie osoby, które ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność, ale nie chcę o tym mówić, bo to jest wątek...
11: Ale pan trzyma bejsbola teraz, no to niech pan przywali.
12: Nie, tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby dobrze zrobić te wszystkie wątki w tym śledztwie. I tam jest też wątek związany, nazwijmy to, z osobami, które powinny strzec praworządności wymiaru sprawiedliwości. Nie chcę tego precyzować, ale widział pan ostatnio...
11: Stanie się to nareszcie, bo zaraz jakiś prokurator ma sprawę ale... za łapówkę. No to tam co innego.
12: To się oczywiście stanie, tylko musi być kilka warunków spełnionych i już powiem jakich. Ostatnio, jak pan widział, prokuratura z takim... Właśnie ten śląski wydział prokuratury krajowej, wydział zamiejscowy, aresztował, znaczy najpierw zatrzymał byłego funkcjonariusza policji, naprawdę wysoko postawionego, bardzo mądrego człowieka, który naszym zdaniem poszedł na współpracę z mafią, właśnie w zondzie, i sąd podzielił znowu nasze poglądy i nasze dowody, zastosował tymczasowe aresztowanie. Ale ja nie chcę palić śledztwa prokuratorom, natomiast niech pan zauważy, od wczoraj, jak sobie postawiłem za cel, że zespół zondy przeniesiemy do Warszawy, bo mamy większe możliwości kadrowe, lokalowe, tu jest jednostka policji, która bardzo dobrze współpracuje i tu naprawdę muszę pochwalić bardzo te służby nasze, które...
11: No to co się stało od wczoraj?
12: O czym mówimy?
11: No, od wczoraj jak postanowiłem przenieść się...
12: Tak, kontynuuję, dobrze. Mamy 7 prokuratorów, są następni w odwodzie. Bardzo intensywnie zabrali się do roboty, więc to szybko
11: ale
12: postępuje.
11: Ale kolegów przetrzepią swoich kolegów, bo to jest tak, główny problem, pan, nie to, że są przestępcy.
12: Powiem panu, że są prokuratorzy, którzy jak widzą, że ludzie w jakiś sposób przynosili ujmę stanowi prokuratorskiemu. Są tacy ideowi ludzie i ja ich bardzo cenię. To gotują się. Gotują się, oni już by chcieli dorwać, ale wszystko musi być tak. Jak mamy jakąś grupę dowodów...
11: Ma pan taki wyrywny, co ich pan hamuje, tak?
12: Są też tacy, których trzeba chłodzić, ale to jest akurat dobrze, bo wychodzimy z kryzysu.
11: Jakieś nazwisko?
12: Nie mogę.
11: Wełna?
12: Nie. Wełna to jest jedyny, którego chcę ujawnić jako szef tego zespołu. Natomiast to jest też młoda kadra. To są też dziewczyny, które są naprawdę świetne w wykonywaniu tego zawodu.
11: Pani Jadwiga, nasza słuchaczka, pyta, czy sprawiedliwość spotka kiedyś Macierewicza, Brauno, Mejzę?
12: Sprawiedliwość już dopada.
11: Mejzę dopadnie, to odkreślamy, ale Macierewicz i Braun.
12: Tak, jak pan, nie wiem, czy pan zauważył, pisała o tym jedna z naszych gazet, jak to prokurator z IPN-u nieudolnie podchodził do sprawy Brauna, wtedy kiedy Braun kwestionował komory gazowe. Ja się spotkałem z tym prokuratorem, on przyszedł do mnie już z gotowym wnioskiem o uchylenie immunitetu. Teraz mamy zespół prokuratorów, którzy zajmują się przestępstwami z nienawiści. Tu w Warszawie jest jeden prokurator, który koordynuje tą pracę. i po prostu nie ma zmiłuj się. Brown na początku myślał, że będzie tam uciekał z prokuratury, wyszedł z prokuratury, znowu zakwestionował komorę i już ma kolejne postępowanie. Więc można powiedzieć, że ta pętla wokół tego człowieka w jakiś sposób się zaciska. My nie będziemy robić z niego męczennika, ale on odpowie, już staje przed sądem i kolejne sprawy na niego czekają. I przyjdzie taki moment, tylko wiecie państwo, to przysłowie, ono nie jest niczego. Młyny sprawiedliwości mielą powoli.
13: No tak, ale wszyscy ludzie żyją krótko.
12: Wie pan, co powiedzieli specjaliści? Jeżeli praworządność była niszczona 8 lat, to dwa razy tyle trzeba na jej przywrócenie. I ja uważam, że zejdę do 2,5 roku i będziemy mieli...
13: Przestraszyłem.
12: Nie, ale wie pan, Krajowa Rada Sądownictwa, wydawało się, że nas ograją. Pani Dagmara Pawełczyk, koleżanka Ziobry, myślała, że nie wyjdzie z tego budynku. Mamy Krajową Radę, która działa. Odblokowaliśmy konkursy sędziowskie. Teraz...
13: No, jeszcze nie wiemy. Nie wiemy, czy pan prezydent będzie uznawał rekomendacje tej rady.
12: Widział pan, co było z tak zwanymi kontrasygnatami. Prezydent myślał, że nas ogra. Młodzi ludzie oraz kierownictwo sądu.
13: Zobaczymy, czy będzie wręczał, czy nie. Panie...
12: Teraz Trybunał.
13: Panie ministrze, zaraz Trybunał. Ale jak już byliśmy przy Braunie, za chwilkę na pańskim biurku będzie wniosek o delegalizację Konfederacji Korony Polskiej.
12: Wie pan, co delegalizuje?
13: Przeszło 85 tysięcy podpisów. Ostatnio, jak patrzyłem, już było pod tym wnioskiem.
12: Trybunał Konstytucyjny.
13: Wystąpi tam pan do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację, bo pan może jako prokurator generalny.
12: Oczywiście, że tak, mogę. Ale nigdy, bo takie mam sędziowskie nawyki, jak nie znam akt, to nie wypowiadam się o sprawie.
13: Pan zna.
12: Ale wie pan, delegalizacja partii polega na tym, że partii można przypisać pewne cechy, które są sprzeczne z polskim porządkiem prawnym, musi mieć charakter właśnie jakiś neofaszystowski albo taki wodzowski, że nie można jej nazwać partią, która wpisuje się w system partii politycznych w demokratycznym państwie prawa. Więc to jest taka formuła. Ale ja naprawdę podchodzę do tego bardzo profesjonalnie, bo mnie nie zależy, żeby dostać gole. To tak jak ludzie prowokowali mnie czasem przy Ziobrze, mówili, weźcie, przywieźcie go, zróbcie tak, a ja mówię, nie, hola, hola. Ziobro by bardzo chciał, żebyśmy popełnili jakiś błąd proceduralny, bo wtedy on stałby się męczennikiem, a my bylibyśmy łamaczami prawa.
13: Romanowski wychodził triumfalnie z aresztu. No dobrze, czyli rozumiem, jak ten wniosek podpisany przez tam pewnie już 100 tysięcy obywateli znajdzie się na pańskim biurku, to pan nada mu bieg, zwróci się pan do Trybunału, czy się pan nie zwróci? Co panu mówi pańskie serce i dusza, i rozum również?
12: Prawnik podchodzi do tego bardzo pragmatycznie. Ja mam zespół analityków, prokuratorów, który się zajmuje sprawami konstytucyjnymi w prokuraturze i mam tam naprawdę paru mądrych ludzi. Sam też mam jakąś
13: czyli
12: wiedzę,
13: nie ma pan
12: ale nie
13: w
12: jestem.
13: Tej sprawie w tej chwili.
12: Nie, ja uważam,
13: czy delegalizowanie partii, takiej masowej partii, jak dziś Konfederacja Korony Polskiej, jest w demokracji to dopuszczalne, czy pana zdaniem nie?
12: Nie, oczywiście, że jest dopuszczalne, bo bez względu na to, ilu partia ma członków, sympatyków, wiemy, jak budził się faszyzm. Przez to, że nie było w Niemczech być może legalnego Trybunału Konstytucyjnego i silnych instytucji, które by to hamowały, ale Europa była wtedy bardzo podobna. My mamy to doświadczenie, więc ja muszę dokonać rzetelnej analizy po to, żeby nie przegrać.
13: Trybunał Konstytucyjny.
12: To jest klucz do sukcesu. Tak jak odbudowaliśmy KRS.
13: Dobrze, wiadomo. Teraz jak to zrobić? Co dalej? Kiedy pan Berek złoży ślubowanie?
12: Myślę, że złoży w tym miesiącu, dlatego że musiał dać i daje ten czas Kancelarii Prezydenta, która naprawdę już potyka się o własne nogi, bo jak pan zobaczy...
13: Wierzy pan, że prezydent zaprosi?
12: Nie wierzę, ale...
13: Nie wierzy pan. Czyli raczej pan Berek złoży w Sejmie w takim trybie, jak...
12: Tak, jak pozostali ta czwórka. Dobrze. Natomiast wie pan...
13: I co dalej?
12: Tutaj popełniono szereg błędów Kancelarii Prezydenta. Nie powiem, że mnie cieszy to, bo ja bym wolał, że prezydent współpracował przy budowie państwa, ale jak powiedziano, że badano życiorysy, wcześniej kwestionowano w ogóle procedurę wyboru wszystkich sędziów. Później wybrano sobie jak rodzynki z ciasta. Toczy się postępowanie karne. Niech pan zobaczy, co było w Trybunale. Święczkowski też był takim kozakiem. Mówił, jaki to jest twardy. I nagle jak się mu postawiło zarzuty dwóm ludziom, którzy wykonywali jego polecenia, zawiesiło się ich w czynnościach, to wydaje się, że nagle się zdenerwował. Bo oni wydawali się i wydawało się, że są nietykalni.
13: Tak, zdenerwował się.
12: Ale ten plan odbudowy Trybunału idzie cały czas zgodnie z tym, co ja sobie w głowie poukładałem, jeśli chodzi o daty. My musimy krok po kroku doprowadzić do tego, żeby w Trybunały były niezależne, silne jednostki, żeby było zgromadzenie Trybunału.
13: Następna data, organ. Teraz przyspieszamy już. Następna
12: nie
13: data,
12: będzie dat. Nie czy... będzie dat, dlatego że daty powodują to, że bombarduje się nasze plany, że się podkłada miny pod nie, więc ja powiem tak, sędziowie w Trybunale są kluczem do sukcesu demokracji w Polsce.
13: Co może zrobić dzisiaj pan Berek, który został mianowany takim, no nie wiem, mesjaszem Trybunału?
12: Nie, to właśnie jest pocałunek śmierci, który dał mu premier. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że Berek odszedł, bo widziałem to z bliska, dlatego że sam chciał tą misję pełnić. Oczywiście jest bardzo dobrym prawnikiem, o bardzo twardym kręgosłupie. No i to jest nadzieja
13: z
12: pozostałymi sędziami.
13: Co może zrobić w dalszym ciągu, jak nie będzie uznawany, nie będzie dopuszczany, nie będzie zaprzysiężony?
12: Ale państwo musi pomóc tym sędziom.
13: Jak?
12: Właśnie tak, jak napisano w tym zabezpieczeniu, już mówię, w tym zabezpieczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka napisano wyraźnie, państwo musi użyć wszelkich metod, żeby dopuścić legalnie wybranych sędziów.
13: To jest ten kij, który pan ma teraz na breloczku?
12: Nie, to jest, wszelkie to metody? Jest, to jest baseball z ustawek, ale ma pan jeszcze funkcjonariuszy...
13: Stalowy król z szachów.
12: No, ale my właśnie wygrywamy tą partię szachów, dlatego że cała ta strona, która niszczyła nam państwo prawa i dzisiaj z prezydentem, wydawało się, że my, demokraci są bezradni. I nagle zaczęło się wybory sędziów do Trybunału. I tam się zaczęła panika. Bo oni zrozumieli, że my metodami prawnymi odbijemy państwo prawa. I to się stanie w najbliższych tygodniach zapewne, natomiast...
13: No to niech pan rzuci jakąś datę, się drugi raz umówimy od razu.
12: Nie, nie, jak się ta data ziści, to się umówimy wtedy. Ja przyjdę od razu.
13: Od razu?
12: Tak.
13: Do kamery, tam Kuba kiwa głową, zapisane. Dobrze. Wie pan, napisał do nas widz z YouTube'a. A jak tam doktor Kasprzyk? Ciągle na wolności pod ochroną reżimu Donalda Tuska? Ten to się nakradł, to nie moje słowa.
12: Doktor Kasprzyk nie ucieka, jak paru naszych posłów. Doktor Kasprzyk chciał się ekskulpować, zwracając pieniądze, ale musimy też wiedzieć jedno.
13: Jest zagrożenie wysoką karą w tym przypadku?
12: To wszystko zależy, co ustalimy w postępowaniu.
13: Jest zagrożenie w tym przypadku?
12: Jeżeli mamy takie działanie prokuratury błyskawiczne, że jest sygnalista, który mówi... Mam dowody. Następnego dnia prokurator mówi, zapraszamy na spotkanie, będzie pan zeznawał. Ja sprawdziłem, na SOR-ze w tym szpitalu południowym pracowało ponad 250 osób. Prokuratura musi te osoby skrupulatnie przesłuchać, zajęła całą dokumentację. Wie pan, to nie jest tak, że
13: to
12: już
13: do
12: był
13: emerytury,
12: taki...
13: 200...
12: Ale nie, nie, zaraz, wie pan.
13: Kiedyś byłem dobry, musimy
12: już
13: kończyć.
12: Był taki Ziobro,
13: kiedyś...
12: który mówił, nikt przez tego pana doktora życia
13: kiedyś
12: pozbawiony nie będzie.
13: Kiedyś byłem w takim śledztwie.
12: Pan doktor ma pracować uczciwie i odpowiedzieć za swoje czyny, a my mamy zebrać dowody tak twarde i tak kompletne, żeby sąd nam nie powiedział, nie, jakieś środki radykalniejsze nie są wskazane. Młyny sprawiedliwości mielą, w najbliższym czasie zobaczymy, tylko...
13: Trzeba długo żyć, bądźcie zdrowi. No tak. Wie pan, kiedyś byłem w takim śledztwie, się chyba nazywało Red is Bad, czy coś takiego. Oni taką listę Polaków do eliminacji ogłosili. I tam się moje nazwisko znalazło na końcu.
12: To moje było na wielu listach.
13: Zgodnie z alfabetem i było śledztwo w tej sprawie. I jak chyba po 6 latach zostałem wezwany pod prokurator, tam było parę tysięcy osób. Jak już wszystkich przesłuchał i doszedł do mnie, to już nic nie pamiętam.
12: Wie pan co, ja słyszałem od takiego byłego opozycjonisty, jak podpisał kiedyś listę, która się sprzeciwiała kłamstwu Katyńskiemu. I jak jeden z prokuratorów IPN-u, zobaczył, że na liście jest 40 kilka tysięcy i zaczął przesłuchiwać. On był na 1000 którymś
13: na
12: miejscu.
13: Na 3 pokolenie miał pracę.
12: No to jest właśnie coś, co chcemy zmienić w absurdalnym działaniu niektórych jednostek w prokuraturze.
13: Zacznijmy
12: i to się
13: od
12: udaje.
13: Szpitala Południowego. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, jesteśmy umówieni?
12: Jesteśmy
13: Pamięta
12: umówieni,
13: pan?
12: Tak. Dobra. A później po Trybunale Sąd Najwyższy, pamiętajmy o tym. I prokuratura.
13: A potem ostateczny już tylko.
12: A to każdy z nas będzie musiał stanąć i zdać relację z tego, jak żyje.
13: Nie myślmy o tym o poranku. Waldemar Żurek był z nami. Bardzo dziękuję.
12: Dziękuję bardzo.
13: Zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Imielski, Gazeta Wyborcza i Konstanty Gebert, współpracownik Kultury Liberalnej. Witajcie.
14: Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: No, miło was widzieć o poranku. Kiedy mija miesiąc od wybrania sędziego Berka do Trybunału Konstytucyjnego, znaczy od chwili wyboru sędziego, nie że wcześniej, wcześniej radcy Berka. No wygląda na to, że nic...
14: Że tej zapowiadanej rewolucji
13: że nic nie wygląda
14: jakoś właśnie. Jeszcze nie ma.
13: Ale minister Żurek, jak się z nim rozmawia, to robi, a na OFI jeszcze bardziej, to robi wrażenie absolutnie spokojnego, pewnego swego i nie chcę powiedzieć czego konkretnie. A wy jakie macie wrażenie? Aga?
14: No wydaje się, że jest trochę tak jak wcześniej to obserwowaliśmy w Trybunale Konstytucyjnym, że ta zmiana nie jest też taka prosta i że to nie jest ta zapowiadana rewolucja, że
13: Lewica się wymieni, mówić ezopowym językiem.
14: Że się wymieni jedną osobę i tam jakieś czary się wydarzą. No czary się nie wydarzyły. Trochę zmobilizowała się ewentualnie prawica, która organizuje jakieś protesty i widzimy zdjęcia Jarosława Kaczyńskiego, który jest pod Trybunałem, ale tutaj nie jest to... Nie jest to ta zmiana rewolucyjna, ale też może dla Trybunału to dobrze, znaczy ważne, żeby Trybunał uporządkować, ale może oczywiście ten sposób, który był zaplanowany, znaczy wejście Berka będzie jakimś, nie wiem, jakoś go tam wielce rozwali Trybunał i uporządkuje, no to tego nie obserwujemy. To się nie wydarzyło i to chyba nie miało prawa. Jak pamiętam nasze rozmowy nawet w tym studio, to nie mieliśmy takiego poczucia, że czemu akurat Berek miałby zrobić coś, czego nie mogli zrobić wcześniej inni sędziowie.
13: Ale zobaczcie, z drugiej strony, może bez tego Trybunału jest nieźle. No, jest pan sędzia Mielcarek, który stosuje rozproszoną interpretację konstytucyjną.
14: Okazało się, że prezydent wysyła ustawy do Trybunału, tam nie wiem, ustawę o paliwach, albo tym i tak jednak, jak nie ma Trybunału i nic się nie dzieje, to w końcu kolejną ustawę podpisuje.
13: Autobusy jeżdżą, światło jest, telewizja działa, Netflix jest. I nic się strasznego bez tego Trybunału nie dzieje. Może lepiej po prostu odpuścić i zająć się czym innym, nie wiem. Bo ja mam takie wrażenie, że te ostatnie lata właśnie pokazały, że potrafimy żyć bez Trybunału.
15: Znaczy, oczywiście pewnie można zlikwidować kilka nawet konstytucyjnych instytucji, też dałoby się żyć spokojnie. Natomiast chodzi o to, że mówimy tutaj o pewnej powadze państwa i pewnej powadze, i nie tylko pewnej, o powadze państwa i powadze instytucji, które są zapisane w prawie. I tutaj jak mantrę, zanim odpowiem na twoje pytanie nie ezopowym językiem. Dlaczego prowokacyjne? Nie, normalne. I postaram się odpowiedzieć nie ezopowym językiem. To powiem jak mantrę, że oczywiście Trybunał został zniszczony przez Prawo i Sprawiedliwość. Trybunał pełnił bardzo ważną rolę w polskim systemie konstytucyjnym i pełnił ją dla obywateli.
13: Trzymał zakaz aborcji na przykład jako bardzo konstytucyjny.
15: Słuchaj,
13: miał kilka takich...
15: Okej, ale miał bardzo wiele orzeczeń, które były z korzyścią dla obywateli. Powstrzymywał czasami jakieś niedobre działania rządu, nawet nie czasami, kiedy jeszcze funkcjonował jako normalny. Pamiętajmy, że tam obywatele też mogą kierować poprzez różne instytucje swoje sprawy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że prezydent Karol Nawrocki łamie wprost konstytucję, nie zaprzysiężając czwórki sędziów wybranych prawidłowo przez Sejm i nie zaprzysiężając też Macieja Berka. No i oczywiście tu konstytucję wprost, znaczy prawo łamie wprost prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Teraz wracając do tego planu, który jest związany z Maciejem Berkiem. No nikt do końca go nie zna. Ja nie wykluczam cały czas.
13: Ale jest plan? Wierzysz, że jest plan?
15: Ja uważam, że
13: to jest potwór z Loch Ness?
15: Nie, ja uważam, że ten plan jest i on nawet zaczyna się jakoś wstępnie moim zdaniem realizować, bo my zapominamy, to jakoś nie przebiło się bardzo mocno do opinii publicznej, ale jednak na przykład pani dyrektor Biura Trybunału Konstytucyjnego i szef Straży Trybunalskiej mają już zarzuty za utrudnianie, wykonywania swojej pracy.
13: Manie zarzutów nie jest niczym strasznym.
15: Manie zarzutów w ogóle nie jest niczym strasznym.
13: Zanim dojdą do sądu i zapadnie wyrok, oboje będą na emeryturze.
15: Chodzi o sygnał wysłany do Trybunału. Znaczy zaczynamy na niższym szczeblu, a będziemy szli wyżej.
13: Ale ten sygnał jest zabawny.
15: Nie, on nie jest zabawny.
16: Ponieważ pierwszy sygnał jest taki, że państwo może funkcjonować bez Trybunału Konstytucyjnego. Coraz bardziej pan prezydent nam pokazuje, że państwo może funkcjonować bez konstytucji. Prezydent może ją lekceważyć i łamać i państwo działa. Wniosek z tego może być taki, że może się okazać, że państwo może funkcjonować bez państwa. tak? Przynajmniej do tego momentu, kiedy nie zderzymy się z rzeczywistością. Jeżeli możemy funkcjonować bez Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli możemy funkcjonować bez szanowania Konstytucji, no to następnym krokiem może być decyzja, że no możemy sobie poradzić z Rosją bez wojska, z zagrożeniem międzynarodowym bez sojuszy. To jest oczywiście taka radykalna i dość praktyczna krytyka istnienia Polski jako państwa.
15: Bo w ogóle państwa, bo już od czasów filozofów greckich był wielki spór, czy państwo powinno i w jakiej postaci istnieć.
13: Błagam.
15: No? Nie wchodzimy w to dalej, dobra.
14: Nie no, ale bo wchodzisz na poziomie takim bardzo praktycznym, czyli tam ulice są, jakby jeździmy, infrastruktura działa, to jest oczywiście możliwe, ale takie dywagacje, czy bez trybunału da się żyć, to w zasadzie jak niepotrzebny jest trybunał, który broni i w jakimś sensie konstytucji, no to może da się żyć bez konstytucji, może w ogóle da się żyć bez sądownictwa i to już jest problem.
13: No bez, znaczy, sądownictwa, nie, sądownictwa nie, zobacz. Najpierw sąd w Gdańsku, potem jakieś inne sądy, teraz pan Mielcarek, tak? Obalili niekonstytucyjną nowelizację prawa karnego, które uzależniające przyznanie listu żelaznego zgody prokuratora, tak? Obalili skutecznie. Nie wiemy, jakby się zachował Trybunał, który zawsze będzie złożony z polityków albo z sędziów zaangażowanych politycznie, akceptowalnych politycznie. Nie wiemy tego. A tutaj to zadziałało i już właściwie tego zapisu w polskim prawie faktycznie nie ma w tej chwili, tak? Czyli nie jest tak źle.
16: No to jest jakby odwrócenie zasady pomocniczości. Że zasada pomocniczości mówi, że instancje europejskie działają wtedy, kiedy z jakiegoś powodu nie działają instancje na poziomie krajowym. Mhm. A tutaj sprawdzamy, bez jakich mechanizmów ustrojowych nadal możemy funkcjonować. To jest trochę tak, jak takie eksperymenty z wiwisekcją zwierząt. No. Czyli obcina się jedną łapkę, nie, zwierzę jeszcze się żyje. Drugą
13: ja
16: łapkę.
13: Ja wiem, z muchą, ten słynny ruski daści.
16: Tak, tak, tak, tak, tak. No więc pytanie tylko, kto te eksperymenty przeprowadza, bo na kim? To wiadomo, na nas. Znaczy, to oczywiście jest strasznie zabawny greps, że proszę się, żebyśmy udowodnili, że można bez Trybunału Konstytucyjnego, pewnie można bez Konstytucji, na pewno można bez prezydenta. Pytanie tylko, co jest podmiotem?
13: Czy można bez wszystkiego? Bo problem nie polega chyba na Trybunale Konstytucyjnym, tylko że nie ma również.
15: Tylko widzisz,
16: pytanie brzmi, co jest przedmiotem tego eksperymentu? Tak. To nam się odcina kolejne.
15: No społeczeństwo jest przedmiotem tego eksperymentu.
16: Kolejne fundamentalne instytucje, bez których byliśmy przekonani, że nie damy rady funkcjonować. Jeżeli bardzo dajemy, to znaczy, że godzimy się, by reguły zastępowała wolna Amerykanka.
13: Wracamy do rozmowy komentatorów, Agnieszka Wiśniewska, Konstanty Gebert i Roman Imielski. Który, Romanie?
15: Pamiętam, co mam powiedzieć, więc opowiem.
13: Gratuluję.
15: Chodzi o to, nawiązując do twojej wypowiedzi, że po co nam ten Trybunał Konstytucyjny? Przecież na przykład mamy kontrolę rozproszoną, sędzia Mielzarek to zastosował, prawda, w przypadku Romanowskiego.
13: No tak, no, idąc tropem linii orzeczniczej, to już się ukształtowała wcześniej.
15: Tak, tylko to jest bardzo zabawne, bo teraz triumfuje, jeśli chodzi o tę decyzję Mielzarka, Prawo i Sprawiedliwość, jak to fantastycznie jest, a pamiętam, jak traktował kontrolę rozproszoną za swoich rządów.
13: Oczywiście.
15: No widzisz, czyli by był Trybunał Konstytucyjny, być może by.
13: Ale po to jest trzecia władza, żeby wściekać pierwszą władzę.
15: Ale to w ogóle równowaga władz polega na tym, że się wściekają trochę te władze, bo są, jest konflikt. Na tym to polega. Na tym polega to kontrola w dużej mierze. A ty mówisz, no, że Trybunał Konstytucyjny być może by to uznałby ten przepis
13: konstytucyjny. I co wtedy?
15: Ale, jest domniemanie konstytucyjności, ponieważ no, nikt nie skierował żadnej skargi konstytucyjnej. Opozycja mogła skierować na to również. Właśnie, więc to oczywiście.
13: Ale nie wiem, czy to do mnie nie przestaje być oczywiste po wyrokach sądów kolejnych.
15: Nie przestaje. Ja rozumiem wszystko. Tak. Więc tylko mówię o tym, że jednak gdybyśmy mieli dobrze funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny, a ja uważam, że on był dobrze funkcjonujący do roku 2016, niektóre nam się mogły wyroki nie podobać części obywatelom się te wyroki podobały. Nie o to chodzi. Trybunał też czasami jest
14: robi tak, niepopularne rzeczy i robi.
15: No tak, jest też pewnym wynikiem pewnego konsensusu politycznego, oczywiste, nie? No ale.
13: Henryk Sawka się obudził, przysłał rysunek. Bryła ludzka, spoczywająca na bryle końskiej prawdopodobnie. Druga bryła ludzka, przypominająca pompowego ze stacji benzynowej. bryła ludzka na bryle końskiej mówi do pełna, a bryła ludzka przypominająca pompowego mówi tak jest, panie prezydencie.
15: Czyli to jest nawiązanie do historii Edzio Ramzesa i Aramisa, czyli koni kupionych dla pana prezydenta i jego rodziny, trzymanych w promniku w siedzibie, no jednej z siedzib.
13: Uspokajam państwa, Aramon tego nie zmemoryzował, on to cytuje z telefonu.
15: Czego nie, nie, zmemoryzowałem, ponieważ jest to tekst Wojtka Czuchnowskiego. Dobry. Nie chciałem pomylić tylko nazwy koni, bo mogłyby się obrazić.
13: No właśnie, właśnie, dobrze. No i chciałem teraz was zapytać, bo moim zdaniem to jest istotne zdarzenie, o wczorajsze orędzie i wczorajszy podpis pana prezydenta. Pan prezydent zrobił panu premierowi grzeczność.
14: Ale bardzo takie ale ostre warunki, ale bardzo, bardzo ostre warunki postawił. Tak bardzo długo opowiadał o tym, że jak bardzo ważna jest ta cena paliwa dla wszystkich tam i tego rolnika i takie. Wszyscy to wiemy, no bo dlatego tym zajmował się rząd. Prezydent zdecydował się w końcu podpisać tę ustawę, ale tam rzeczywiście pod takim warunkiem, że po prostu on jutro rano pojedzie na stację i tam ma już być taniej. W zasadzie to trochę tak brzmiało.
13: Nie sprawdzałem.
14: Że ma być...
15: Nie, to są normalne ceny paliw, czyli 8-19.
14: To tak nie działa.
15: Nie, no, normalne w dzisiejszych czasach.
14: Nie, no, one są normalne w dzisiejszych czasach. Znaczy tak wygląda, bo ceny paliw są pochodną, to jest, bo oczywiste tutaj o tym mówicie w tym studio cały czas, pochodną też sytuacji...
13: Wojny, wiadomo, tak.
14: I geopolitycznej wojny i tak dalej. Więc to tak nie działa, że co by się nie działo na świecie, no to państwo po prostu, nie wiem, tu utnie, tam utnie, jakby zamkniemy po prostu szpitale, ale paliwo ma być po 5 zł. To jakby tak nie działa świat.
13: Ja tylko nie bardzo rozumiem, dlaczego
14: nowa normalność tej ceny paliwa.
13: Dlaczego akcjonariusze Orlenu, czyli my emeryci w ramach OFE na przykład, tak, mamy płacić za podtrzymanie intensywności podróży samochodami reszty obywateli. No tego nie
15: wiem. No, spłycasz teraz. Musi, no, że to jest polityczne działanie również, ale też wpływa to na gospodarkę i też na przemieszczanie się, żeby ludzie zjeżdżają do pracy, to często jest jedyny środek komunikacji i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, nie chcę już tego rozwijać, bo tutaj to ty spłyciłeś tak lewicowo.
13: Ale
15: jedną rzecz chcę powiedzieć, że wczoraj najśmieszniejsze było to, czego...
13: Musimy Kostkowi dać głos, bo on bardzo jest poruszony teraz.
15: Ale nie, chciałem tylko powiedzieć, czego... Najciekawsze było to, czego nie było w tym orędziu.

0: I obywatele absolutnie niesłusznie uznają, że jest to sukces rządu, który z definicji żadnych sukcesów mieć nie może. Z drugiej strony, jeżeli pan prezydent by zawetował ustawę, no to ceny by nie spadły i złośliwe języki by mówiły, że to jest cena, którą płacimy za to, że pan prezydent ustawy nie podpisuje. Więc pan prezydent powinien równocześnie ustawę podpisać i nie podpisać.
1: I co zrobił?
0: I to właśnie zrobił, wykazując się niezwykłą gibkością konstytucyjną, a przy okazji opowiedział nam, że mimo tego, że ceny benzyny trochę spadną, to i tak powinniśmy się bać, i wyliczył bardzo dużo rzeczy, których bać się powinniśmy. Głowa państwa, która przekonuje obywateli, że wcale nie jest dobrze i należy się bać.
2: Po czym na końcu też dodał taki,
1: żeby się
2: taki,
1: nie bać.
2: Taki dodatek, że nie wolno straszyć. Żeby
0: tak,
2: nie straszyć, to jest bardzo źle, ponieważ że rządzący straszą.
0: Pan prezydent zastosował tutaj po raz drugi tą samą strategię. To znaczy podpisał, ale nie podpisał, postraszył, ale zabronił się bać. To wszystko razem ma pokazywać, że wychodzi na jego. Mówiliśmy sobie wcześniej o tym obcinaniu kawałków państwa. Tutaj pan prezydent sobie amputował zdrowy rozsądek. Bo jakby nie było, to albo dobrze, że ceny benzyny spadają i wtedy należy się trochę mniej bać, albo jednak źle, że spadają, bo spadają niekonstytucyjnie i pan prezydent, broniąc naszych portfeli przed niekonstytucyjnym imulżeniem, angażuje się w wspieranie Trybunału Konstytucyjnego, którego i tak nie ma. Jeżeli państwo nie rozumiecie...
1: Kostuś, błagam cię.
0: Jeżeli państwo nie rozumiecie, o co chodzi, to informuję, że to są proste konsekwencje próby przyłożenia rozumowania logicznego do sytuacji, która z definicji logiczna nie jest.
2: To mi się wydaje, że tak naprawdę to prezydent też postawił rząd w jakimś sensie w trudnej sytuacji, bo teraz jest tak, że rząd tłumaczy, my byśmy chcieli obniżyć te ceny paliwa, no tam dwa razy zrobiliśmy program CPN, no ale teraz, żeby to rzeczywiście zrobić na jakąś większą skalę, to potrzebujemy mieć pieniądze na to właśnie z tych ekstra zysków Orlenu.
1: A teraz się zacznie rozmowa o tym, czy nie można by lepiej tych pieniędzy
2: i
1: wydać.
2: Teraz jest tak, że prezydent podpisał tę ustawę, stawia warunki, nie stawia, no ale jeżeli prezydent podpisał tę ustawę i rząd obiecał, to te ceny paliwa będą niższe, to co to oznacza w praktyce? Znaczy, ile niższe, jak długo niższe, wiecznie niższe? Znaczy,
1: dla kogo niższe?
2: Dla kogo
1: wiesz,
2: niższe?
1: Bo na przykład jest dramatyczna sytuacja oczywiście w rolnictwie.
2: Tak.
1: Prawda? Tam to jest nieakceptowalne.
3: Mimo tego, że paliwo rolnicze jest dotowane i ma i tak cenę dużo niższą dla rolników niż normalnie. Diesel dla rolników jest dużo tańszy.
1: Ale natomiast wożenie się suwami palącymi 20 litrów po Warszawie.
3: Nie, chodzi też o transport, co jest mało, są małe przedsiębiorstwa i średnie, które mają chociażby transport, którym dowożą swoje towary. Są jednoosobowe firmy, które też wykorzystują to, więc to nie jest takie jak spłaszczasz. Natomiast chcę jedną rzecz powiedzieć.
1: Czekaj, tu musimy sprostować. Jeżeli to będzie znowu CPN, to on żadnej ulgi transportowej nie przyniesie, ponieważ to jest VAT,
3: nie wiemy jeszcze, no dokładnie, ale druga sprawa dotycząca tego wczorajszego weta prezydenta, znaczy w ogóle to jest pierwsze tak naprawdę zmuszenie przez rząd Karola Nawrockiego do puknięcia własnego języka. Zresztą o tym mówiłem. Jeszcze kilka tygodni temu zawetował tamtą ustawę, znaczy skierowałem do Trybunału Konstytucyjnego, ale w trybie nie następczym,
1: tak,
3: czyli
1: tak.
3: No, że wiadomo, że
1: prewencyjny
3: zostanie uwalona.
2: Ale wiadomo, co w tym Trybunale to ona czeka.
3: Kilka dni temu mówił wprost, że ta ustawa, którą teraz ma na biurku, jest też bez sensu, bo ona po prostu nie może działać wstecz. Prawo to obejmuje marzec, czyli marzec 27. Okazuje się, że może. I to jest bardzo symboliczne, to co się przejdzie. Bo poza całą retoryką wystąpienia i tak dalej, to Karol Nawrocki przestał być teflonowy. To znaczy w ciągu kilku miesięcy zjechały o tam ponad 10 punktów procentowych dla niego poparcie dla jego polityki. Teraz to jest już tylko 47% według najnowszego sondażu. I on zdaje sobie sprawę, że następuje rozdźwięk między jego działaniami i też wetomatem, albo inaczej przebija się ta też retoryka rządu do społeczeństwa, że za część naszych

0: kłopotów, być może twoich konkretnych, czyli pani obywateli, odpowiada wetomat prezydenta. I on moim zdaniem się tego przestrzega, bo jeśli nadal będzie ten tak bardzo spadkowy, to prezydent nie będzie mógł odgrywać bardzo dużej roli na scenie politycznej, bo czymś innym jest, kiedy ma się poparcie rzędu 60 punktów procentowych, a czymś innym, kiedy granica 40 albo niżej.
1: Zwłaszcza jeżeli się chce budować koalicję listy przed wyborami.
0: O tym właśnie mówię.
2: Tak. Też pamiętam, że niepopularny
0: prezydent nie może być zwornikiem prawicowej tak zwanej wielkiej koalicji.
3: Niepopularny prezydent na terenie jest bardziej popularny niż rząd, więc
2: Ale w tym sporze rząd, prezydent, tak naprawdę kierowcy tankujący są chyba największymi zwycięzcami, bo możemy mieć, czy wygrał prezydent, bo jednak zmusi rząd teraz do tego, żeby utrzymywał niskie ceny paliwa, czy wygrał rząd, bo zmusił prezydenta, żeby podpisał ustawę, czy, jak pani sprawa zastanowić, czy nie wygrali kierowcy tak naprawdę, którzy tankują, bo wykorzystali tutaj ten pad pomiędzy prezydentem i rządem.
1: Tak, tak, wygrała nasza przeszłość, przegrała nasza...
0: Jacek nie będzie tankował w ramach protestu do samochodu.
1: Nie, oczywiście, że będę tankował, nie jestem aż takim idiotą, ale żeby się tak karać...
3: Ale nie będziesz się zaciągał, tak?
1: Ale,
0: nie będziesz się cieszył.
1: Wiecie co, myślę, że dobrze jest się nie zaciągać za bardzo paliwami kopalnymi, zwłaszcza jak się myśli o dzieciach i wnukach. I właśnie to mnie martwi, że w tej dyskusji mało jest takiej refleksji, że może zamiast wydać te pieniądze na dopłaty do paliwa, można by je wydać na dopłaty do modernizacji polskiego transportu.
0: Ale tutaj muszę ten wątek trochę wrócić.
2: Do wyborów będzie pewnie dopłacane do paliwa.
0: Ale nie jest tak do końca, dlatego że akurat OZE rośnie.
1: Całą prawdę Roman powie nam już w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję.
0: Właśnie, że nie powiem. Bo będę na urlopie.
3: No ja też.
1: Zadzwonimy do ciebie i zapytamy, co nam powiesz, albo nie. Agnieszka Wiśniewska, Roman Niemiecki i Konstanty Gabryt. Jeździcie razem na urlopy zawsze?
2: Rozumiem.
0: Skorzystamy z odmiszki.
1: Piątkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Kuba Żebrowski. Program realizowała Liwia Frązyńska. Bardzo wam dziękuję.
4: To jest powtórka.

0: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
1: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak... To...

0: tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Polscy piłkarze wygrywają 6-0 z Rumunią. Za chwilę więcej o tym meczu Ligi Narodów. Paliwa będą tańsze. To pokłosie ustawy podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kary za głupie żarty na lotniskach i w samolotach powinny być wyższe. Chcą tego przedstawiciele branży. To są informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam na początek. Sport i polscy piłkarze, którzy wygrali mecz na PGE Narodowym. Wynik robi wrażenie, bo piłka w bramce przeciwników znalazła się aż 6 razy. O szczegółach opowie Przemysław Pozowski z redakcji sportowej, który oglądał to spotkanie na Narodowym.
3: Robert Lewandowski zaczął, Robert Lewandowski skończył, 6-0. Nie, to nie jest wynik kolejnego seta wygranego przez Igę Świątek. To jest wynik meczu Polska kontra Rumunia. Oczywiście meczu, w którym goście grali od 22 minuty w dziesiątkę, ale no właśnie, najpierw Robert Lewandowski wywalczył rzut karny, który także skutkował wyrzuceniem z boiska zawodnika rywali, potem tego karnego wykorzystał, a potem w drugiej połowie mieliśmy festiwal bramek i właśnie Lewandowski, 47, i potem gol samobójczy, a potem kolejne trafienia, wreszcie tuż przed końcem hat-trick naszego kapitana, który strzelił 3 gole po raz pierwszy od prawie 7 lat, gdy 3 bramki strzelił Łotwie. Przemysław Pozowski, TOK FM.
2: Kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do końca roku Ministerstwo Energii będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać w kraju. W weekend i w poniedziałek za benzynę 95 zapłacimy 6 zł. 73 grosze. 98 kosztować będzie nie więcej niż 6,7 zł. I 59 groszy, a za diesla kierowcy zapłacą 7,88, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Te ceny na stacjach będą niższe już od jutra, choć oczywiście szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku, tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana.
2: Program będzie kosztować około 5 miliardów złotych. Lewica zaczyna czas rozliczeń. Na sobotniej Radzie Krajowej politycy mają wyciągnąć wnioski z porażki Darii Gosek-Popiołek, która odpadła w pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Kandydatka Lewicy nie zamierza wspierać żadnego z kandydatów w drugiej turze wyborów, a jak mówił w wywiadzie politycznym europoseł Robert Biedroń, głosy lewicowego elektoratu mogą rozłożyć się pomiędzy dwoma kandydatami.
5: No, taki upadek zawsze boli. Ten wynik na pewno nie jest wynikiem naszych marzeń. To nie dawać nam do myślenia, jeśli chodzi o to, jak się przygotowujemy do takich wyborów w kontekście samorządowym. Więc myślę, że te sympatie lewicy się rozłożą w różnych konfiguracjach. I myślę, że słusznie zrobiła Daria Gosek-Popiołek, nie popierając żadnego z kandydatów.
2: A druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się za tydzień w niedzielę. Na zmierzą się w niej bezpartyjny Łukasz Gibała i senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Teraz informacje z zagranicy. Prezydent Korei Południowej zagroził Ukrainie podjęciem kolejnych działań, jeśli ta publicznie nie przeprosi Seulu. Nie doprecyzował, o jakie działania chodzi. To dalszy ciąg awantury związanej z ujawnieniem przez prezydenta Wołodymyra Załańskiego, że 2 północno-koreańskich jeńców zostało wysłanych do Korei Południowej. Tomasz Orchowski.
6: Władze w Seulu podkreślają, że informacja o przekazaniu jeńców miała pozostać tajemnicą. Tymczasem Załański powiedział o tym w swoim przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha określił to jako dyplomatyczne nieporozumienie. Przekazał, że Kijów pracuje nad rozwiązaniem sytuacji, ale prezydenta Lee Jae-myunga to nie przekonuje. Południowo-koreański przywódca stwierdził, że cała sytuacja dotyczy, i tu cytat, godności narodu i państwa, i jest krytykowany w swoim kraju przez opozycję. BBC zwraca uwagę, że oskarża się go o tuszowanie przekazania jeńców, by przypodobać się władzom z północy. Tomasz Szkowski, TOK FM.
2: kary za pozostawienie bagażu na lotnisku bez opieki, nieodpowiedzialne żarty przy kontroli bezpieczeństwa albo wybryki na pokładzie samolotu powinny być wyższe, przekonuje Piotr Rudzki z przedsiębiorstwa Polskie Porty Lotnicze. Takie sytuacje każdego roku utrudniają życie pasażerom. Nad 10-krotną podwyżką maksymalnej wysokości mandatów nakładanych przez Straż Graniczną w takich przypadkach pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Jak mówi reporterowi TOK FM przedstawiciel Polskich Portów Lotniczych, bagaż bez opieki albo dowcip może kosztować życie człowieka.
7: Takie zgłoszenie do mnie trafiło, że jedna pani była pacjentką, która była wpisana na listę rezerwową i dostała informację, że będzie mogła zostać poddana jakiemuś specjalistycznemu leczeniu pod warunkiem, że doleci konkretnego dnia gdzieś za granicę. W przypadku, gdy będzie pozostawiony bagaż i będzie ewakuacja albo będzie taka strefa wydzielona, to może kosztować życie tego człowieka.
8: Taka osoba nie zdąży na operację po prostu.
7: Dokładnie tak. Więc musimy też mieć świadomość, że te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
2: A tylko w ubiegłym roku funkcjonariusze wystawili takich kar ponad 870. Kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę. Teraz pogoda. Sobota przyniesie na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na termometrach w ciągu dnia od 18 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 23 w Katowicach.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Maciej Głogowski, dzień dobry. W naszym studiu pan profesor Paweł Wojciechowski. Dziś przede wszystkim w roli byłego ministra finansów. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Zaskoczony pan decyzją prezydenta, który podpisał ustawę o ponad nadmiarowych zyskach spółek energetycznych?
10: Widać wyraźnie, że był zdenerwowany.
9: Nie, o to pytam.
10: Podpisał, ale się nie cieszył, tak? I widać było to wyraźnie, a ja byłem, trochę lekko zaskoczony, ale zastanawiałem się, co to może być w tym orędziu. I rzeczywiście, to była kwestia, która mocno była wyeksponowana w debacie politycznej, w tej sztuce obwiniania, że to pan prezydent blokuje rzeczywiście obniżkę cen benzyny. I to wybrzmiało mocno i to było takim mottem przewodnim. Widać było to i w rankingach, znaczy w opiniach tych ekonomistów, również w słupkach opinii publicznej. Więc to wszystko spowodowało chyba jednak odwrót, tak? Czyli tak podpisałem, ale się nie cieszę.
9: No dobrze, prezydent podpisał, może się nie cieszył. Ja sobie tutaj rozmawiając z panem na wszelki wypadek jeszcze podglądam Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej. Jest już rozporządzenie ministra finansów i gospodarki o obniżeniu stawek podatku akcyzowego i jest już także rozporządzenie ministra finansów i gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek od towarów i usług, czyli rusza tak naprawdę pakiet CPN 3 chyba już.
10: Tak, numer 3, ale pamiętajmy, że zawsze to jest pakiet. Tak? Pamiętajmy, że to jest kilka ustaw, to jest VAT, akcyza, ustawa o nadzwyczajnych zyskach, która ma sfinansować tą osłonę, no i ceny regulowane, więc to zawsze jest pakiet. Natomiast politycznie jest to pakiet, natomiast oczywiście pewne ruchy dopiero można wykonać, kiedy został połączony tym elementem kompensacji fiskalnej, tak? Znaczy bez tego...
9: Ale jeszcze podatku nie ściągnęliśmy, ale już zaczynamy. Ten obniżoną do 8% stawkę VAT-u się stosuje do 31 grudnia tego roku. Tak czytam tutaj podpis ministra.
10: Jest pewne ryzyko, bo pan prezydent, jak powiedziałem, podpisał się, nie cieszył, ale jednocześnie zadeklarował, powiedział, że również w ramach swojej prerogatywy skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w ramach rewizji takiej następczej. Jest pewne ryzyko prawne, że Trybunał uzna, że to jest niekonstytucyjne, to jest wątpliwe, ale, bo w ogóle Trybunału nie ma to po pierwsze, ale powiedzmy jest wątpliwe, dlatego, bo to rzeczywiście jest, chyba było przebadane wcześniej, że to jednak jest zgodne z konstytucją i nie łamie tego artykułu 2, czyli że prawo nie działa wstecz, bo tam jest w tym artykule zaufanie do państwa, tego zaufania do państwa tutaj nie ma tego elementu, ponieważ ten efekt, ten podażowy efekt, tak, wysokich cen na rynkach ropy na świecie jest rzeczą nadzwyczajną, która wystąpiła można powiedzieć, niezależnie od decyzji firm. Tak? To nie wynika z tego, że firmy inwestowały, podwyższały produktywność i miały w związku z tym wyższe zyski, tylko dlatego, że był taki szok nadzwyczajny zewnętrzny.
9: No dobrze, to panie profesorze, to mamy program, który zaczyna obowiązywać. Z jednej strony jest ta ustawa, która ma nam później pozwolić go sfinansować i program, który zaczyna obowiązywać. Mamy obniżoną akcyzę na paliwa i stawkę VAT-u na paliwa do 8%. I powyżej złotego, mówi się, za litr oleju napędowego i benzyny będzie taniej. To jest, właściwie rozwiązuje wszystkie nasze problemy? No nie będzie pan płacił 8 zł za litr, tylko strzelam oczywiście, proszę tutaj na potrzeby tej rozmowy, no nieco ponad 8 do 6,80, tak?
10: No to nie rozwiązuje żadnych tak naprawdę problemów nawet inflacyjnych, znaczy krótkoterminowo.
9: Lepiej zapłacić niecałe 7 niż ponad 8.
10: Tak, no oczywiście dla kierowców jest to dobrze, ale pamiętajmy, nie jest to jakiś wyrafinowany program, ale stosowany w przypadku, kiedy można tego typu instrumenty wprowadzić w wyniku jakiegoś szoku zewnętrznego, oczywiście czasowo. Można powiedzieć, w Polsce zawsze nigdy się nie stosuje takich bardzo dobrze adresowanych osłon. Przeważnie mamy takie dość prostackie podejście, że dla wszystkich dajemy na przykład 800+, czy dla wszystkich dajemy jakieś ulgi. Tutaj w tym wypadku można powiedzieć, że przynajmniej jest to deklaracja czasowo, widać wyraźnie, że rząd powiedział, będzie czasowo, musi być sfinansowany. Co jest najważniejsze w tym wszystkim?
9: Jeszcze będzie cena maksymalna, którą...
10: I cena maksymalna, to jest coś nowego, bo w innych państwach się tej ceny maksymalnie stosuje.
9: Ale u nas już było znane.
10: To działało i też pamiętajmy, że to jest oparte o algorytmie, tak, liczenia marży, więc nie jest to taka cena, że tam, prawda, pan minister Motyka, minister energii sobie tam spod palca sobie jakąś tam liczbę wpisuje, tylko po prostu jest to rzeczywiście oparte o jakiś algorytm. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że przebiła się do obywateli taka informacja, że jak się coś chce dać, to trzeba znaleźć pieniądze na to.
9: Nie wiem, czy było słychać, jak się zapowietrzyłem. Czyli naprawdę pan uważa, że tu nawet jest jakiś walor edukacyjny tej całej dyskusji?
10: Ja myślę, że tak. Proszę zauważyć, że jak pan prezydent wetował poprzednie ustawy, na przykład podatkowe, to zawsze mówił, no nie, obiecałem, że nie będę podnosił podatków, tak? Tak zwana deklaracja toruńska u pana Mentzena.
9: Panie profesorze, ale poprzednie dwa programy, CPN-1, CPN-2, rząd sfinansował bez tej ustawy, więc ja nie wiem, czy to...
10: No tak, ale powiększając deficyt, dług publiczny, więc... A teraz powiedział tak, no dobrze, zresztą jak zapowiadał CPN-1, to ja doskonale pamiętam, jak premier Tusk mówił tak, wprowadzamy CPN, cena paliwa niżej, bo to tak się nazywa, ten program, a potem paliw się zmieniło na paliw niżej, ale jednocześnie wprowadzamy również, żeby sfinansować to, nową ustawę od nadzwyczajnych zysków. I to powiedział publicznie. Potem ta ustawa została skierowana prewencyjnie do Trybunału Konstytucyjnego przez pana prezydenta. Teraz w wyniku jak gdyby policzenia tych liczby wet pana prezydenta, tej obstrukcji, tej, można powiedzieć, konfrontacyjnej kohabitacji z rządem, pan prezydent się cofnął. Tak?
9: Konfrontacyjnego współistnienia prezydenta.
10: Powinien zgodnie z konstytucją współdziałać z rządem, pozwolić rządowi prowadzić politykę gospodarczą i okazjonalnie może wetować, jeżeli coś zagraża bezpieczeństwu, jakaś wyższa racja stanu, ale nie na zasadzie takiej, że coś obiecałem w ramach kampanii wyborczej.
9: No dobrze, ale to rzeczywiście możemy podejść do sprawy w ten sposób, że okej, sytuacja finansów publicznych, o czym nawet sam rząd powiedział ostatnio tak... No niedokładnie, tak, minister finansów się nad tym nie skupił, ale gdzieś tam przemycił w trakcie konferencji, bo wiedział, że i tak zajrzymy do źródłowych dokumentów i sobie sprawdzimy i będziemy o to pytać, więc w mediach temat się pojawi. No gdzieś powiedział, że ocieramy się o granicę tego długu, po którym trzeba będzie podejmować jakieś decyzje, ale czy ja mam rozumieć, że ten program z ustawą, która została przez prezydenta podpisana, no jest, zaryzykuje, ale to jest tylko pytanie, w miarę bezpieczne dla finansów, no bo pokazano skąd ten fragmencik, jak go sfinansujemy, tak?
10: Znaczy w tym sensie, że po raz pierwszy zrobiono most pomiędzy dwoma różnymi ustawami, to jest, można powiedzieć, jakiś precedens, wymuszający politycznie pewną racjonalność, tak? Jeżeli chcemy obniżyć ceny, dać jakieś osłony obywatelom, znajdźmy na to pieniądze. Jak chcemy zwiększyć na przykład nakłady na zbrojenia, znajdźmy na to pieniądze, tak? Może jakiś podatek wojenny. To są trwałe wydatki. W przypadku nietrwałych wydatków są nadzwyczajne zyski, one też mają charakter nietrwały, bo one się pojawiają w trakcie szoku energetycznego. Więc to połączenie strefery wydatkowej ze stroną dochodową jest takim, można powiedzieć, dla mnie ewenementem, bo nawet jak pamiętam, że pan prezydent wetował ustawę tak zwaną wiatrakową, która dotyczyła lokalizacji turbin wiatrowych, to tam był element też takiego, można powiedzieć w cudzysłowie, bonusu dla ludzi, zamrożenia cen energii. Ale to nie wystarczało, bo nie było tego mostu fiskalnego. Tutaj jest wydatki
9: i
10: dochody.
9: Przypomnę Państwu, to, że prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków, czy ponad tych wymiarowych zysków, to już wiemy od wczoraj. Od teraz wiemy już, że są gotowe rozporządzenia, one zostały opublikowane. Do 31 grudnia będzie obniżona stawka VAT na podatku VAT na paliwa do 8%. Mamy obniżone stawki akcyzy, to jest podobne do tego modelu, który był w CPN1. Czekamy jeszcze na ministra energii i cenę maksymalną i rozumiem, od jutra jedziemy. To znaczy, no, kto jedzie, ten jedzie, no jedziemy powiedzmy taniej. I program będzie trwał do 31 grudnia. Nie uważa pan, że występuje ryzyko, że więcej na ten program wydamy niż zbierzemy z tego podatku?
10: No tak, no bo CPN w ogóle już kosztował 4, tam ponad niecałe 5 miliardów złotych, tutaj może 4 miliardy można zebrać. Jak mówię, ryzyko fiskalne jest niewielkie, tak, to jest potencjalnie negatywne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, ale jednak jest. I rzeczywiście, no wszystko zależy od tego, jak ta formuła zadziała. Pamiętajmy o tym, że to jest 60% od nadzwyczajnego zysku, tam liczona jest marża brana z roku 2025 jako punkt referencyjny plus 20% ekstra. Więc to wszystko, pamiętajmy, to wyjdzie w praniu, jak to zostanie obliczone. Ja rozumiem, że te obliczenia zrobiło Ministerstwo Finansów na około 4 miliardy złotych, więc do końca się nie zbilansuje, no ale to już jest początek, żeby myśleć o jakimś spójnym jak gdyby poglądzie na to, że skoro wydajemy pieniądze, to musimy znaleźć na to dodatkowe dochody budżetowe.
9: No tak na przykład zastosowano taką metodę ostatnio w przyjętych przez rząd już ostatecznie i odesłanych do parlamentu ustawach podatkowych, tak, gdzie jest jakaś, cudzysłów, ulga dla osób płatników PIT-u i jest pokazane, skąd potencjalnie pieniądze podróżują.
10: No właśnie, i to jest kolejny przykład
9: ale
10: tego.
9: Ale tu będzie weto, jak się domyślam.
10: No tu może być weto, no ale skoro będzie weto, to znowuż rząd powie, no dobrze, no to nie ma tej ulgi dla, znaczy tych obniżenia PIT dla klasy średniej z powodu weta prezydenta, więc wydaje mi się, że to jest dobra metoda, żeby jak gdyby pakietować to, znaczy modularnie, bo to pamiętajmy, są różne ustawy, ale politycznie jest to włożone w jeden moduł, takie w parę modułów takich ustawowych, które przekazują pewną myśl, tak, to znaczy chcemy, jeżeli chcemy zrobić nowe ustawy, które dadzą jakieś ulgi albo chociażby jakieś preferencje dla określonych grup lub w ogóle jakieś takie transfery społeczne, to musimy to zbilansować, bo budżet jest bardzo napięty. Pamiętajmy, że już nawet ogłoszona w tym tygodniu strategia długu publicznego przez Ministerstwo Finansów już w okresie czteroletnim, nie tylko ten budżet roczny, pokazuje wyraźnie, że scenariuszem bazowym jest to, że przekraczamy w przyszłej kadencji Sejmu próg 55%.
9: To pan już rozpoczął nowy temat, to ja tylko kończąc, no mamy te wypowiedzi ministra finansów i kolejnych przedstawicieli rządu, że ta ulga na paliwach to będzie między złoty 20 a złoty 30. Mhm. Zamykamy temat, czekamy na efekt, który będzie widoczny na stacjach benzynowych. Ten poziom dzisiaj paliw jest wysoki, więc one, te ceny wciąż będą dużo wyższe niż wcześniej mogliśmy obserwować, no ale jakiś efekt będzie. Dokument, na który pan się powoływał, to jest też cykliczny, publikowany przez resort finansów i przyjęty przez Radę Ministrów, strategia zarządzania długiem. I z tego dokumentu rzeczywiście już wynika, że my w kolejnej kadencji parlamentu przekroczymy relację długu do PKB 55%, tak?
10: Tak, 55% to jest pierwszy jak gdyby taki próg ostrożnościowy według polskiej definicji długu.
9: Tak, ale... jeszcze mieliśmy kiedyś jeden, ale on został wycięty. Teraz mamy w ustawie 55, w konstytucji 60 i widzę, że rząd tak podchodzi na chłodno do tego. Tak, to się po prostu może wydarzyć. Wydajemy tyle, że to się może wydarzyć.
10: Tak,
9: i teraz znaczy, proszę przekonać nie tylko, słuchaczki i słuchaczy, znaczy, że to jest ważne.
10: Rada Fiskalna mówiła, że nawet się może wydarzyć to przekroczenie w 50 w przyszłym roku, no dobrze, już, ale, a nie w 2028.
9: Ale no i co z tego?
10: No i co z tego? No i teraz wtedy wchodzą jak gdyby wszystkie reguły ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych. Jeżeli trzeba po pierwsze trzeba na przykład będą ogorszone oszczędności, tak? No, na wynagrodzenia budżetówki, na waloryzacji
9: włącznie inflacyjna, tylko inflacyjna,
10: jakieś ograniczenia dla jednostek samorządu terytorialnego, brak kredytów, no nie wiem jak będzie z emisją obligacji, żeby finansować plany wieloletnie na przykład na Port Polska czy na Atom. No i jeszcze dodatkowo trzeba będzie...
9: niepopularnych decyzji
10: tak, znaczy
9: politycznych.
10: Wymuszone, czy tracimy swobodę takiej małej konsolidacji, którą mogliśmy rozpocząć wcześniej na rzecz bezwzględnej konsolidacji, która decyduje o tym, jak konsolidować.
9: Jeszcze będziemy o tym rozmawiać nieraz w Radiu Tok FM, dyskutując o stanie finansów publicznych, także i w dzisiejszym odcinku podcastu EKG Plus, który od południa będzie dostępny w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Pan profesor Paweł Wojciechowski, były minister finansów. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
10: Dziękuję bardzo.
11: I ze mną w studio jest pan Maciej Krzysztoszek, rzecznik prasowy Giełdy Papierów Wartościowych.
12: Dzień dobry.
11: Rozmawiamy o nowym systemie transakcyjnym dla Giełdy Papierów Wartościowych, który zadebiutuje w świecie realnym w poniedziałek rano. Co to dokładnie jest system transakcyjny? Jak mamy rozumieć tę zmianę?
12: Dokładnie tak. Planujemy start nowego systemu 5 października, co oznacza, że jego wdrożenie, czyli migracja, odbędzie się w ten weekend najbliższy, czyli 3 i 4 października. A system transakcyjny to serce rynku kapitałowego, serce giełdy papierów wartościowych, bo to jest technologia niezwykle zaawansowana, która umożliwia zawieranie transakcji, rozliczanie tych transakcji i podtrzymuje przebieg całej sesji i notowań.
11: Zapowiadając naszą rozmowę, zawahałam się, bo nie wiedziałam, czy to jest drugi system, ale zdaje się, że to już jeszcze kolejny.
12: Kolejny, tak. To jest tak naprawdę to jest czwarty system, począwszy od 96 roku, odkąd wprowadzono notowania ciągłe, przy czym ten pierwszy system był taki bardzo podstawowy, mówiąc wprost, był taki uproszczony, więc to, co dzisiaj rozumiemy przez systemy transakcyjne, to pewnie byśmy powiedzieli, że to będzie trzeci w historii giełdy papierów wartościowych w Warszawie system. Pierwszy oczywiście to był rok 2000 i system Warset, który był z nami przez 13 lat. W 2013 roku zmigrowaliśmy się do systemu UTP na licencji NYSE Euronext, giełd zagranicznych. I teraz po 13 kolejnych latach przesiadamy się na GPW WOTS. Jest to w ogóle pierwszy w historii giełdy papierów wartościowych autorski system, stworzony na giełdzie przez własnymi siłami i oczywiście też z udziałem rynku.
11: Co dokładnie się zmieni? Po co to robicie? Rozumiem, że za mało było przestrzeni do przeprowadzania transakcji.
12: Przede wszystkim tak, nowy system ma zupełnie inną pojemność, dużo większą pojemność, przepustowość, to znaczy, że będzie mógł realizować więcej transakcji na sekundę. To znaczy, mówiąc już na konkretnych liczbach, no to dzisiejszy system, czyli UTP, umożliwia nam przeprowadzanie 20 tysięcy transakcji na sekundę. Po starcie nowego systemu, czyli GPW WOTS, umożliwi nam zawieranie nawet 40 tysięcy transakcji na sekundę, a docelowo tę wartość będzie można zwiększyć nawet do 100 tysięcy transakcji na sekundę. Więc jest to bardzo przyszłościowe rozwiązanie. I to samo dotyczy też...
11: 5 razy więcej, ale z liczby 20 tysięcy transakcji na sekundę, to i tak mi się wydaje, że jest to całkiem duża ilość zleceń, bo to rozumiem, że chodzi o zarówno zlecenia kupna, jak i sprzedaży. Czy my teraz wykorzystujemy tę przepustowość, te 20 tysięcy, to jest realna ilość zleceń, która na giełdę spływa?
12: tak, dochodzimy już do tego limitu, jesteśmy bardzo blisko, więc potrzebujemy zwiększenia tej przepustowości. I oczywiście nie musimy od razu już w poniedziałek mieć przepustowości na poziomie 100 tysięcy. Z tymi 40 tysiącami, która jest planowana, będziemy czuć się w zupełności bezpiecznie, a wraz z rozwojem rynku, ze zwiększaniem obrotów, ze zwiększaniem też liczby uczestników rynku, no to te potrzeby będą rosły.
11: Będziecie sobie kolejne jakieś klocki dostawiać do tych istniejących?
12: Dokładnie tak. Planujemy też rozwój tego systemu, kolejne jego wersje. Każdą kolejne propozycje zmian będziemy oczywiście konsultować w pierwszej kolejności z członkami giełdy, z domami i biurami maklerskimi, ale jest to system, który umożliwia nam właśnie zarówno zwiększenie wydajności dalej, na przykład liczby operacji na sesję, bo w tej chwili ta projektowana pojemność systemów to wynosi 300 milionów operacji na sesję, a docelowa umożliwi nam nawet zwiększenie jej do miliarda operacji na sesję, czyli dziennie.
11: Więc czym się różni liczba operacji od liczby zleceń?
12: Operacji jest dużo więcej podczas jednej sesji giełdowej, bo to są zarówno i komunikaty, jak i operacje, a zlecenia no to są już te wystawiane te kupna i sprzedaży przez strony handlujące na rynku.
11: Dlaczego tak naprawdę jest to potrzebne? W sensie, ja rozumiem, że są takie momenty na giełdzie, kiedy nagle więcej osób postanawia coś kupić albo sprzedać, bo właśnie spłynął jakiś komunikat, który istotnych informacji dostarczało do jakiejś spółce. Ale czy to jest też miara rozwoju rynku kapitałowego? Czy wy to traktujecie też w jakichś takich aspiracyjnych kategoriach?
12: To jest miara rozwoju, ale też miara stabilności rynku, ponieważ jeśli będzie doprowadzimy do sytuacji, w której system przestałby być wydajny, to giełda papierów wartościowych musiałaby być zmuszona do zawieszenia notowań.
11: Były takie sytuacje w przeszłości.
12: Zdarzyła się w przeszłości taka sytuacja, tak, w ubiegłym roku, w związku z czym nie chcemy dopuścić do kolejnej takiej sytuacji, w związku z czym też zależało nam na tym, żeby ten system transakcyjny już o konkretnych parametrach wdrożyć. To też, jak nasi słuchacze być może wiedzą, nie jest pierwsza data wdrożenia tego systemu, ponieważ data wdrożenia migracji była przesuwana. Pierwotnie też była planowana na lipiec chociażby tego roku, ale tutaj jakby przed tym terminem wdrożenia ważniejsze było bezpieczeństwo i stabilność obrotów. To znaczy musieliśmy być zupełnie w 100% przekonani i pewni, że jesteśmy zarówno my jako giełda gotowi do wdrożenia nowego systemu, jak i też członkowie giełdy. Bo przypomnę tylko, że w 2024 roku do współpracy nad tym systemem zaprosiliśmy tak naprawdę cały ekosystem rynku kapitałowego, czyli domy i biura maklerskie, dystrybutorów informacji, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, też pozostałe spółki z grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych, no i oczywiście Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, więc w sumie tych interesariuszy, którzy byli zaangażowani w pracę nad GPW WOC było ponad 100. Więc jest to bardzo duża operacja, która ma na celu zapewnienie dalszego rozwoju rynku, bo to jest szczególnie istotne, bo widzimy, że obroty rosną, że pojawiają się nowi inwestorzy. Przed nami też od nowego roku nowe rozwiązanie na rynku, czyli OKI osobiste, konta inwestycyjne, które mamy nadzieję, że też zachęcą Polaków do inwestowania, więc pojawią się, mamy nadzieję, nowa grupa inwestorów na rynku, więc też liczymy, że te obroty będą większe, że pojawi się też nowy kapitał na giełdzie. No i to jest rozwój, na który trzeba odpowiedzieć. W związku z czym ten nowy system pozwoli nam też zarówno od strony takiej technicznej i technologicznej zapewnić stabilność obrotów i bezpieczeństwo, ale też od strony rozwoju rynku nowych, potencjalnie nowych produktów i usług, które Giełda Papierów Wartościowych może zaoferować.
11: I jeszcze chciałam na chwilkę wrócić do tego incydentu, kiedy zostały wstrzymane notowania w zeszłym roku. Co to była za sytuacja? Bo czy to może się tak zdarzyć któregoś dnia, że nagle jest za mało tej przestrzeni? Czy to są jakieś super nieoczekiwane wydarzenia?
12: No właśnie sytuacja z ubiegłego roku to jest to, o czym powiedzieliśmy, czyli o tym braku wydajności systemu, że po prostu tych zleceń było na tyle dużo, się pojawiło w jednej chwili, że system już nie podołał.
11: A w jakich to było okolicznościach?
12: To był kwiecień, to był kwiecień ubiegłego roku i jak dobrze pamiętam, nie było wtedy nic nadzwyczajnego w gospodarce, się nie działo. Natomiast no, to była taka właśnie techniczna kwestia, technologiczna.
11: Czy w związku z tym udostępnieniem nowych takich slotów przelotowych, tak to sobie technicznie nazwijmy, czy zamierzacie uruchamiać jakieś, nie wiem, nowe produkty? To znaczy coś, na co do tej pory nie było przestrzeni, a teraz giełda będzie w stanie zaoferować. No wiadomo, wiemy, że planujecie emitować kolejne ETF-y, ale czy jeszcze jakieś inne produkty mogą się pojawić?
12: Tak, na pewno na rynku oczywiście pojawią się nowe ETF-y, debiuty ETF-ów. Na to bardzo liczymy. Jest też produkt bardzo przyszłościowy i mamy nadzieję, że będzie się dynamicznie rozwijał, tak jak w ostatnich 2 latach, ale też myślimy o wprowadzeniu nowych produktów, tutaj głównie produktów strukturyzowanych, czyli o takiej bardziej trochę skomplikowanej budowie, które często bazują na jakichś aktywach, na przykład na surowcach, czy na koszyku jakichś indeksów. Więc plany są i oczywiście w pierwszej kolejności też będziemy je konsultować z członkami giełdy.
11: Powiedział pan, że został przesunięty termin wdrożenia systemu WATS, co oznacza, że te kwestie bezpieczeństwa jakoś są gardłowe. Czy to bezpieczne?
12: Oczywiście bezpieczeństwo jest priorytetem i tutaj nie ma przestrzeni na dyskusję. Musimy być pewni, że to wdrożenie będzie bezpieczne i że członkowie giełdy będą przygotowani także, ponieważ jest to bardzo duża operacja, nie tylko po stronie giełdy papierów wartościowych, to jest też bardzo duża operacja po stronie domów i biur maklerskich, bo one też muszą dostosować swoje systemy do nowego systemu transakcyjnego giełdy. Dlatego też ta migracja do nowego systemu będzie odbywać się w najbliższy weekend, tak żebyśmy byli też pewni, że członkowie giełdy będą odpowiednio zmigrowani i przygotowani do startu w poniedziałek.
11: Mówi pan domy maklerskie, czy to też oznacza właścicieli rachunków? To znaczy, czy ktoś, kto posiada akcje w swoim portfelu, będzie musiał w poniedziałek coś zrobić w swoim koncie, aplikacji, cokolwiek, żeby móc dalej składać zlecenia?
12: Z perspektywy inwestorów niewiele się zmienia, natomiast oczywiście zostaną anulowane wszystkie zlecenia, które nie zostały zrealizowane. To znaczy, jeśli jakiś inwestor miał lub zamierza dzisiaj złożyć zlecenie, które do końca sesji nie zostanie zrealizowane, to ono będzie anulowane i w poniedziałek po starcie notowań będzie musiał je złożyć ponownie. To jest naturalny proces przy zmianie systemów transakcyjnych, tak to się też odbywało wcześniej. Oczywiście inwestorzy indywidualni, ale w ogóle inwestorzy muszą też przygotować się na kilka zmian, bo z perspektywy technicznej tego, jak oni funkcjonują będą funkcjonować na co dzień, to niewiele się zmieni, niewiele zauważą. A natomiast zostanie wprowadzonych kilka zmian, które mają uprościć strukturę sesji, przebiegu sesji. Są wprowadzone też fazy otwarcia, aukcji otwarcia i fazy aukcji zamknięcia. Tam jest też czynnik losowy, który ma zapobiec, powiedziałbym, takiemu takiej zwiększonej skali transakcji, jakichś potencjalnych manipulacji na kursie, na danym papierze.
11: Jeżeli już gracz na jakiś jeden moment ustawi swoje zlecenia, żeby wpłynąć na notowania.
12: Tak, więc na pewno będzie tutaj większa stabilność, precyzyjniejsze też zasady obsługi zleceń i takie zasadnicze mechanizmy wspierające stabilność obrotu.
11: To co w takim razie może pójść nie tak?
12: No, to jest gigantyczne wdrożenie technologiczne, więc jesteśmy przygotowani zarówno na scenariusz pozytywny, jak i na te incydentalne, bo może zdarzyć się tak, że część członków giełdy nie będzie jeszcze gotowa z podłączeniem się do nowego systemu, więc dopuszczamy możliwość, że na przykład w poniedziałek sesja rozpocznie się z opóźnieniem.
11: Czyli wszyscy muszą być gotowi.
12: Tak, wszyscy muszą być gotowi i tutaj może być taka sytuacja, że jeśli istotny podmiot nie będzie jeszcze gotowy, to wtedy będziemy zmuszeni do rozpoczęcia notowań z opóźnieniem. Może być też tak, że w poniedziałek przy starcie nowego systemu okaże się, że wystąpił jakiś poważny incydent, więc będziemy próbować oczywiście go naprawić, no ale to też będzie skutkowało możliwością zawieszenia obrotów. I to jest co, i te pierwsze 4 dni przyszłego tygodnia, pierwsze, czyli od poniedziałku do czwartku, są kluczowe z perspektywy działalności i stabilności nowego systemu, ponieważ my będziemy, gdyby zdarzył się jakiś incydent, to oczywiście będziemy próbowali go niwelować przez 4 dni do skutku. Być może uda się to już jeszcze w poniedziałek, być może we wtorek albo środę. Jeśli do czwartku się to nie uda, to wówczas podejmujemy decyzję o powrocie do obecnego starego systemu UTP. Natomiast jeśli te pierwsze 4 dni okażą się sukcesem i wszystko pójdzie zgodnie z planem, to też czwartek będzie na koniec dnia tym momentem, w którym podejmiemy decyzję, że już nie ma powrotu do UTP.
11: To w takim razie ostatnie pytanie. Ile to wszystko nas kosztowało?
12: Całkowity koszt wdrożenia prac nad tym systemem i wdrożenia wynosi 173 miliony złotych.
11: Dużo? Dużo.
12: No jest to kwota potrzebna, ona była aktualizowana oczywiście w trakcie prac nad systemem, ale jest potrzebna do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność wdrożenia i oczywiście samego funkcjonowania systemu.
11: Pan Maciej Krzysztoszek, rzecznik prasowy Giełdy Papierów Wartościowych, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Południowe wydanie magazynu EKG, ostatniego w tym tygodniu. Patrycja Maciejewicz z tej strony. Na początek sytuacja na rynkach. Dolar kosztuje już 3,90 zł, a euro 3,77 i jest to poziom zbliżony do wczorajszego zamknięcia notowań. Bardzo wyraźnie drożeje zaś frank szwajcarski, 4,72 w ciągu 2 dni. Cena wzrosła o 10 groszy. Martwimy się w ostatnim czasie o notowania na rynku obligacji. Tu sytuacja jest zróżnicowana. Rentowności obligacji polskich i niemieckich spadły. Rośnie jednak premia za ryzyko dla kupujących dług francuski. Na giełdach ani dobrze, ani źle. Indeks WIG i WIG 20 tracą po około 0,5%, 0,6%. Natomiast giełdy niemieckie i francuska wyraźnie zyskują. Dla wielu z nas dziś najważniejsze są jednak wiadomości z rynku paliw, a o nich porozmawiamy już za chwilę. A moją gościnią jest pani Urszula Cieślak, Biuro Analityczne Refleks. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Ropa Brent kosztuje dzisiaj około $100, a WTI około $89. Na te poziomy będziemy jednak dziś patrzeć z nowej krajowej perspektywy. Obniżki cen na skutek

0: dodatkowy jakby wyniósł aż 4 miliardy złotych. Czyli my porównujemy jakby przychody z okresu w obecnym roku z przychodami, porównywalnymi przychodami w porównywalnym okresie w ubiegłym roku.
1: Rozumiem. Mhm. Te stawki są oczywiście ustalane przez ministra energii, będą codziennie ustalane do końca roku przynajmniej, bo to ta ustawa tak jest, taki okres przewiduje, ale to są ceny maksymalne. Poniżej te ceny mogą się wahać między sobą, zarówno dzień do dnia, jak i jeśli chodzi o różne koncerny, różne firmy.
0: Tak, bo rozporządzenie będzie ustalało tą stawkę maksymalną, której przekroczyć nie można. I tak jak już wiemy, że ta stawka na ten weekend, bo ona zacznie obowiązywać o północy, czyli w sobotę już będzie obowiązywała, dla litra benzyny, to ja akurat tankuję 95, to jest dla mnie najbliższe, stąd pamiętam, 6,73 zł za litra, tak? Za litr, tak? Czyli ta stawka nie będzie mogła być wyższa. Czy to koncerny ustalą niższą stawkę? No, zobaczymy, bo dzisiaj akurat przejeżdżałam obok stacji benzynowej Orlenu, na której ku mojemu zaskoczeniu była kolejka i tam ta sama benzyna kosztowała 8,14 za litr. Czyli to jest no, znaczna, od północy będzie znaczna obniżka. Tak. Jeżeli byśmy patrzyli o tej maksymalnej, do tej maksymalnej stawki. Pamiętajmy też, że wiele firm stosowało różnego rodzaju rabaty, promocje. Wszyscy zostali zaskoczeni tym, że może nie wszyscy, ale część osób została zaskoczona tym, że jednak prezydent podpisał ustawę, którą wcześniej tak naprawdę zawetował. Chociaż oczywiście teraz skierował do Trybunału Konstytucyjnego, tam jakby wywołuje całkiem inne skutki. Tak, tak. I zobaczymy, jak zachowają się koncerny paliwowe.
1: A właśnie tak, z punktu widzenia gospodarki mimo wszystko wolnej, a nie sterowanej, chociaż widzimy, że są wyjątki od reguły, takie nagłe działanie polityczne, no bo to jest zaskoczenie ze strony prezydenta, to raz, ustawa od razu wchodzi w życie, to z twojego, według siebie, to z punktu widzenia funkcjonowania koncernów, zarządów, to jest działanie takie ad hoc, może wywoływać jakieś takie turbulencje. Oczywiście te koncerny biedne nie są, to wiemy, ale z drugiej strony, no właśnie, stosowały rabaty, że może przyciągnąć w tej trudnej sytuacji klientów, żeby nie odpływali od nich, żeby tankowali, a tu nagle teraz ceny maksymalne.
0: I te ceny maksymalne znacznie się różnią od dzisiejszej obecnej ceny na wielu stacjach benzynowych. Ja bym powiedziała z innej strony, bo myślę, że te duże koncerny to są w stanie się do tego szybko przygotować. Pamiętajmy, że obniżka ceny benzyny to nie jest tylko efekt ustawy podpisanej przez prezydenta. To jest też obniżka stawki podatku VAT z 23% do 8%, która ma obowiązywać do końca grudnia. I z punktu widzenia firm to tak naprawdę gorszym, jakby trudniejszym do przełknięcia rozwiązaniem jest ten VAT. No bo pamiętajmy, że ten VAT, który wpłacamy, potem sobie odliczamy, tak? Czyli VAT, który wpłacamy, jakby płaciliśmy w wyższej kwocie, będziemy płacić, odliczać w niższej kwocie. I tutaj wiele firm, zwłaszcza transportowych, może widzieć jakieś problemy. A myślę, że te duże spółki paliwowe, do których jest ta ustawa kierowana, czy stacje benzynowe, tak, no bo one też żyją z marży, część jest jakby nie bezpośrednio prowadzona przez koncerny różne, tylko no, są we franczyzie robione na przykład.
1: Czy sobie poradzą?
0: No, pewnie będą miały mniejszą tą marżę. To już zależy od szczegółowych zapisów umowy, ale no, będą musieli sobie poradzić. No, będą musieli się dogadać, porozumieć z dostawcami.
1: Zapytam jeszcze o ten komponent prawny tej ustawy, bo też prawnymi sprawami przecież się zajmujesz i im się przyglądasz.
0: Dlatego tak. O tych ekonomicznych trudniej mi mówić.
1: Ale tak. Wydaje, że wspólnie i tak daliśmy radę trochę tych szczegółów odkryć dla naszych słuchaczy. No ale właśnie, bo to jest kwestia właśnie domniemanej, czy jednak wprost możemy powiedzieć i wywnioskować, że jest

0: tam zapis niekonstytucyjny mówiący o opodatkowaniu koncernów na kilka miesięcy wstecz, bo argument strony rządowej, Jan Grabiec, to powtarza Adam Szłapka, rzecznik rządu, jest taki, że zasada niedziałania prawa wstecz, znana wszystkim studentom prawa już od początku studiów, dotyczy osób prywatnych, a nie koncernów paliwowych chociażby.
1: To nie, to tak nie działa. Zasada niedziałania prawa wstecz dotyczy tak samo firm i tak samo jak zwykli podatnicy, płatnicy PIT, pracownicy nie mogą być zaskakiwani niekorzystnymi przepisami dwa miesiące. Tak, te przepisy muszą być znane dwa miesiące przed końcem danego roku i to jest nasze konstytucyjne prawo tak naprawdę.
0: Czyli gdyby chciały koncerny iść na wojnę z rządem, to mogłyby iść z tym do sądu.
1: Mogłyby, pamiętajmy, że prezydent skierował podpisaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i ogóle, jeżeli w ogóle ta pierwsza ustawa niepodpisana też trafiła do Trybunału, to Trybunał nie może się nim zająć, bo niepodpisane ustawy musi badać w pełnym składzie. A podpisane może w pięcioosobowym. Takim składem dysponuje prezes Święczkowski. Ale sytuacja jest troszkę, myślę, że to nie... No, mamy taki, a nie inny trybunał, gdzie mamy wojnę prawno-polityczną o trybunał, ale Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu ustawy, i myślę, że to jest ważne, podkreślało, że ta zasada niedziałania prawa wstecz to nie jest absolutna i są dopuszczalne odstępstwa. I w takim przypadku są dopuszczalne, jeżeli jest to konieczne do realizacji lub ochrony jakichś innych konstytucyjnych wartości o szczególnej doniosłości. No a tutaj na pewno, bo w Trybunale, czy tak będzie się bronił ustawodawca, w sądach przedsiębiorcy przeciwko Skarbowi Państwa, będzie Skarb Państwa, czy ustawodawca podnosił, no, że dbaliśmy o inne dobro, dobre ochrony konsumentów, których normalnie nie byłoby stać na zakup benzyny, ale także oleju. Tak,
0: który, czyli tu nie jest kwestia, czy to jest osoba prywatna, czy właśnie spółka, firma, to nie w tej kwestii powinniśmy rozpatrywać pod tym kątem sprawy, tylko czy jest ten ważny interes społeczny w łamaniu tej ustawy, odejściu od ustawy niedziałania prawa wstecz.
1: Z prawnego punktu widzenia ważne jest, że ustawodawca, czy właśnie Skarb Państwa, w zależności tak, gdzie ten spór będzie się toczył, czy w Trybunale Konstytucyjnym, czy w zwykłym sądzie powszechnym, w sądzie cywilnym, czy zostanie wykazane, że ta zasada niedziałania prawa wstecz została złamana w ochronie równie ważnych konstytucyjnych praw, przepisy.
0: Tu stawiamy kropkę. Mamy minutkę. Jestem bardzo ciekaw twojej opinii na temat tego, czy list żelazny wobec Marcina Romanowskiego to dobry ruch sądu, może się okazać skuteczny, czy nie. Bo nawet w samej koalicji rządzącej są zdania podzielone. Nie można dawać przywilejów tym, którzy uciekają, a inni mówią, ale może to jest jedyny sposób, żeby ściągnąć ich do kraju, żeby odpowiadali przed sądem. A ty jak uważasz?
1: Zaskoczyłaś mnie, ale
0: lubię tak czasami.
1: Moje prywatne zdanie. Ja jestem przekonana, że sąd dobrze zrobił, że przyznał list żelazny. I uważam, że temat, czy prokuratura wyraziła sprzeciw, że wbrew sprzeciwowi prokuratury nie ma najmniejszego znaczenia, bo ten przepis wszyscy wskazują, że jest niekonstytucyjny, uchwalony za czasów Ziobry, po to właśnie, żeby prokuratura miała większą władzę, większą siłę.
0: I skoro tutaj, służbom się nie udało złapać Romanowskiego do tej pory, to teraz może trzeba użyć tego narzędzia, jakim jest list żelazny.
1: To jest narzędzie znane w polskim prawie. Ono nie jest często stosowane. To nie jest tak, że ten list żelazny często się przyznaje. O list żelazny stara się też na przykład Henryk Kania i dostał go, tylko że właśnie pod warunkiem wpłacenia 20 milionów złotych poręczenia majątkowego. Tutaj sąd To, co mnie zaskakuje i to też mówiła mecenas Gajowniczek-Kruszyńska w Business Insiderze, to, że nie ma tego poręczenia. Mm-hmm. Bo jednak warto byłoby mieć jakieś zabezpieczenie. Minister Żurek mówi tak o tym, że Marcin Romanowski nie wróci do Polski. No, gdyby wpłacił poręczenie i pod warunkiem wpłacenia tego poręczenia dostał list żelazny, no to gdyby nie wrócił do Polski, no to by stracił te pieniądze.
0: Tak, tutaj pewność byłaby większa. Musimy kończyć.
1: Tak, starał, starał o ten list żelazny, to ja zakładam, że już nie chce być uciekinier. No tak o tym to świadczy. Zresztą jego mecenas Lewandowski mówi, że nie wyobraża sobie takiej sytuacji, że gdyby go dostał, to do Polski nie wróci.
0: Jolanta Ojczyk, Business Insider. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Wyjątkowy wywiad polityczny wydawał Jakub Żebrowski, realizował Krzysztof Olesiewicz. O, Maciej Kluczko, dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Polscy piłkarze wygrywają 6-0 z Rumunią. Za chwilę więcej o tym meczu Ligi Narodów. Paliwa będą tańsze, to pokłosie podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kary za głupie żarty na lotniskach i w samolotach powinny być wyższe, chcą tego przedstawiciele branży. Są informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek sport i polscy piłkarze, którzy wygrali mecz na PGE Narodowym. Wynik robi wrażenie, bo piłka w bramce przeciwników znalazła się aż 6 razy. O szczegółach opowie Przemysław Pozowski z redakcji sportowej, który oglądał to spotkanie na Narodowym.
2: Robert Lewandowski zaczął, Robert Lewandowski skończył 6-0. Nie, to nie jest wynik kolejnego seta wygranego przez Igę Świątek. To jest wynik meczu Polska kontra Rumunia. Oczywiście meczu, w którym goście grali od 20 drugiej minuty w dziesiątkę, ale no właśnie, najpierw Robert Lewandowski wywalczył rzut karny, który także skutkował wyrzuceniem z boiska zawodnika rywali, potem tego karnego wykorzystał, a potem w drugiej połowie mieliśmy festiwal bramek i właśnie Lewandowski, 47, i potem gol samobójczy, a potem kolejne trafienia, wreszcie tuż przed końcem hat-trick naszego kapitana, który strzelił 3 gole po raz pierwszy od prawie 7 lat, gdy 3 bramki strzelił Łotwie. Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do końca roku Ministerstwo Energii będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać w kraju. W weekend i w poniedziałek za benzynę 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze. 98 kosztować będzie nie więcej niż 6,7 zł i 59 groszy, a za diesla kierowcy zapłacą 7,88, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Te ceny na stacjach będą niższe już od jutra, choć oczywiście szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku, tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana.
1: Program będzie kosztować około 5 miliardów złotych. Lewica zaczyna czas rozliczeń. Na sobotniej Radzie Krajowej politycy mają wyciągnąć wnioski z porażki Darii Gosek-Popiołek, która odpadła w pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Kandydatka Lewicy nie zamierza wspierać żadnego z kandydatów w drugiej turze wyborów, a jak mówił w wywiadzie politycznym europoseł Robert Biedroń, głosy lewicowego elektoratu mogą rozłożyć się pomiędzy dwoma kandydatami.
4: No, taki upadek zawsze boli. Ten wynik na pewno nie jest wynikiem naszych marzeń. Powinien dawać nam do myślenia, jeśli chodzi o to, jak się przygotowujemy do takich wyborów w kontekście samorządowym. Więc myślę, że te sympatie lewicy się rozłożą w różnych konfiguracjach i myślę, że słusznie zrobiła Daria Gosek-Popiołek, nie popierając żadnego z kandydatów.
1: Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się za tydzień w niedzielę. Zmierzą się w niej bezpartyjny Łukasz Gibała i senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Teraz informacje z zagranicy. Prezydent Korei Południowej zagroził Ukrainie podjęciem kolejnych działań, jeśli ta publicznie nie przeprosi Seulu. Nie doprecyzował, o jakie działania chodzi. To dalszy ciąg awantury związanej z ujawnieniem przez prezydenta Władimira Zełenskiego, że 2 północno-koreańskich jeńców zostało wysłanych do Korei Południowej. Tomasz Orchowski.
5: Władze w Seulu podkreślają, że informacja o przekazaniu jeńców miała pozostać tajemnicą. Tymczasem Zełenski powiedział o tym w swoim przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha określił to jako dyplomatyczne nieporozumienie. Przekazał, że Kijów pracuje nad rozwiązaniem sytuacji, ale prezydenta Lee Jae-myunga to nie przekonuje. Południowo-koreański przywódca stwierdził, że cała sytuacja dotyczy, i tu cytat, godności narodu i państwa, i jest krytykowany w swoim kraju przez opozycję. BBC zwraca uwagę, że oskarża się go o tuszowanie przekazania jeńców, by przypodobać się władzom z północy. Tomasz Szkowski, TOK FM.
1: Kary za pozostawienie bagażu na lotnisku bez opieki, nieodpowiedzialne żarty przy kontroli bezpieczeństwa albo wybryki na pokładzie samolotu powinny być wyższe, przekonuje Piotr Rudzki z przedsiębiorstwa Polskie Porty Lotnicze. Takie sytuacje każdego roku utrudniają życie pasażerom. Nad 10-krotną podwyżką maksymalnej wysokości mandatów nakładanych przez Straż Graniczną w takich przypadkach pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Jak mówi reporterowi TOK FM przedstawiciel polskich portów lotniczych, bagaż bez opieki albo dowcip może kosztować zmienić życie człowieka.
6: Takie zgłoszenie do mnie trafiło, że jedna pani była pacjentką, która była wpisana na listę rezerwową i dostała informację, że będzie mogła zostać poddana jakiemuś specjalistycznemu leczeniu pod warunkiem, że doleci konkretnego dnia gdzieś za granicę. W przypadku, gdy będzie pozostawiony bagaż i będzie ewakuacja, albo będzie taka strefa wydzielona, to może kosztować życie tego człowieka.
7: Taka osoba nie zdąży na operację po prostu.
6: Dokładnie tak. Więc musimy też mieć świadomość, że te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
1: A tylko w ubiegłym roku funkcjonariusze wystawili takich kar ponad 870. Kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę. Teraz pogoda. Sobota przyniesie na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na termometrach w ciągu dnia od 18 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 23 w Katowicach.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu i zapraszam na program, którego wydawczynią jest Maria Mroczkowska, a realizatorem dźwięku jest Adam Brzeziński. Nie możemy rozpocząć inaczej niż od sukcesu polskich siatkarzy, którzy wczoraj wieczorem, tuż przed północą, wywalczyli złoty medal Mistrzostw Europy, wygrywając finałowe spotkanie z Francuzami 3-1. Broniąc tytuł, jeszcze raz powtórzę, co nigdy wcześniej im się nie zdarzyło, stając na najwyższym stopniu podium Euroczempionatu po raz trzeci w historii. Pierwszy raz zdarzyło się to w 2009 roku, kiedy poprowadził biało-czerwonych nieżyjący już trener Daniel Castellani. Przepraszam, Marek Magiera jest z nami. Marku, słyszymy się?
9: Tak, dzień dobry.
8: Ja już rekomendowałem naszą rozmowę także w niedzielnym magazynie i mówiłem, podkreślałem to, że jesteś z naszą reprezentacją od ponad dwóch dekad. Także czyniąc to show, z którym mamy do czynienia, polscy siatkarze są zjawiskiem i nie da się ukryć, budzą same pozytywne emocje, czego dowodem są wpisy w mediach społecznościowych, ale nie tylko te dotyczące uwielbienia. Kibice też silą się na to, żeby w jakiś sposób dokonywać takiej analizy postaci trenera Nikoli Grbicza, poszczególnych zawodników. No jest to fenomen polskiego sportu, z jakim być może nie mieliśmy do czynienia nigdy w historii.
9: No jest, natomiast warto by sobie zadać pytanie, skąd to wszystko się wzięło, prawda? Bo gdzieś wydaje mi się, że któryś z trenerów siatkarskich, już nie pamiętam, czy Raul Lozano, czy Daniel Castellani, Argentyńczycy, gdzie wiemy, w jakich kategoriach piłka nożna jest rozpatrywana. To nie jest dyscyplina sportu, tylko religia. Jeden z nich, chyba Daniel Castellani, właśnie po tych Mistrzostwach Europy w 2009 roku, do których nawiązałeś, powiedział, że siatkówka w Polsce znakomicie wykorzystuje słabość piłki nożnej w naszym kraju. No, nie wiem, czy się z tymi słowami wszyscy zgodzą, ale myślę, że trochę prawdy w tym wszystkim jest, bo patrząc globalnie na siatkówkę, no to rzeczywiście nie ma podejścia do piłki nożnej. W naszym kraju to jest sport bardzo popularny przez to, że siatkarze wygrywają. Siatkarki Złotka Niemczyka wcześniej, czyli ponad dwie dekady, udało się zbudować wokół tej dyscypliny bardzo duże zainteresowanie. Wiadomo, dusza kibica jest taka, że lubi oglądać zwycięstwa swojej drużyny. Jeżeli jest to drużyna narodowa, no to już w ogóle nie ma o czym mówić. I rzeczywiście, jeżeli my w kategoriach takich o siatkówce w Polsce mamy rozmawiać i przedstawiać ją jako nasz sport narodowy, wyłączając tego wszystkiego piłkę nożną jako taką, no to oczywiście tak jest.
8: Zastanawia mnie, czy inne sporty mogą czerpać z naszej siatkówki. I pytanie, czy da się w ogóle ten system, całą tę konstrukcję jeden do jednego przenieść na realia innego sportu. Czy jest to tak osobne, biorąc pod uwagę i specyfikę tej dyscypliny, ale także ten bardzo głęboko wylany fundament, który tworzył się przez lata. Sam pracując jeszcze jako dziennikarz w gazecie, czyli w papierze, w medium bardziej tradycyjnym niż te nowoczesne, no miałem mnóstwo wątpliwości, czy rzeczywiście to jest konstrukcja organizacyjna, która jest nowoczesna, która podoła zadaniu, czy nie jest to taki stereotyp polskich działaczy, którzy tak jak w futbolu, czy też w innych dyscyplinach, tylko przyklejają się do dyscypliny, by przy niej trwać. No, teraz dostajemy wszyscy odpowiedź, że było warto, że był w tym cel, było w tym zamierzenie i coś nam się udało, nie tylko w chwili kryzysu, ale także jeśli chodzi o budowę czegokolwiek, tutaj nawiązuje też do naszych takich społecznych przywar, ale i atutów.
9: No pewnie, że tak. No wiadomo, że potrzebny jest jakiś pomysł i plan. Tutaj w siatkówce taki pomysł i plan był. Trzeba by było wykazać się ogromną cierpliwością. Nie ma sukcesów w zawodowym sporcie bez cierpliwości. Ja wiem, że my byśmy chcieli wszystko tu, teraz, rachciach-ciach i żeby było dobrze, żebyśmy byli we wszystkim najlepsi, ale to jest absolutnie niemożliwe. Oczywiście siatkówka jest tutaj wzorcem tej pracy systemowej, o której wiele mówimy i którą Przemek ty też doskonale znasz z różnych pozycji, także ojca, którego syn siatkówkę uprawiał, więc był bardzo blisko tych struktur młodzieżowych, tego przejścia z siatkówki młodzieżowej do seniorskiej, sam doskonale wiesz i ludzie, którzy siedzą w naszym środowisku dobrze, doskonale wiedzą, że to takie gęste sito selekcji, które jest od najmłodszych lat prowadzone, od tych takich kategorii, nie wiem, U8, U10, od tych sprawności, tych dzieciaków, maluchów, które są monitorowane już wtedy w tych najmłodszych latach, powoduje to, że rzeczywiście jesteśmy w stanie wierzchołek tej piramidy zbudować na najwyższym możliwym poziomie. Natomiast wracając do twojego pytania i całokształtu jakby tego, co się dzieje z polskim sportem, no to warto chyba przypomnieć, że był taki pomysł swego czasu. Ja szczerze mówiąc nie do końca wiem, co się z tym programem stało, tych sportowych talentów, bo o nim było dosyć głośno. Nie chcę mówić, że to była kopia tego wszystkiego, co robią Słoweńcy u siebie ze swoim sportem, ale to było bardzo bliźniacze takie stanowisko naszych władz ministerialnych, którzy wymyśliło taki program badawczy przysposobienia dzieci w wieku chyba od 8 do 16 roku życia i ich potencjalnego wskazywania im miejsca, w którym mogliby się odnaleźć w sporcie. Wiem, że Słoweńcy to robią i odnoszą sukcesy na tej niwie. Nie wiem, co się stało u nas z tymi wszystkimi programami, ale tak jak głośno o tym było jakiś czas temu, tak bardzo szybko te wszystkie inicjatywy troszeczkę gdzieś tam przycichły. A nie wiem, czy widziałeś ostatnio takie badania przeprowadzone na temat sprawności ruchowej naszego najmłodszego pokolenia.
8: Tak, no wczoraj, przepraszam, dodam
9: się,
8: tylko.
9: Głos się jeży na głowie.
8: Wczoraj profesor Bartosz Molik, który wypowiedział te słowa, które podchwycił Robert Lewandowski, był w naszej audycji Żyjmy Dłużej, mówił dokładnie, to ja tylko państwu powiem, zaledwie 6% polskich dzieci ma zasób podstawowych umiejętności ruchowych, co oznacza, że 94% ich nie ma. To możemy sobie przełożyć, nie wiem, na zdolności matematyczne, gdyby państwo jako rodzice dzieci w szkole usłyszeli, że 94% z nich nie umie dodawać, odejmować i tak dalej.
9: No to jeżeli chodzi o sport, ja już nie mówię o tym sporcie takim kwalifikowanym na najwyższym poziomie, opierając się na tych badaniach, no to jest katastrofa. To w ogóle to nie ma mianownika podłoża do tego, żeby znaleźć jakiś wspólny temat, szukając tej pozycji systemowej, o której my tutaj mówimy, a którą siatkówka sobie przez te ponad 20 lat wypracowała. No i tak jakby tutaj kończąc ten temat, bo myślę, że tego wątku teraz nie rozwiniemy pewnie, musiałbyś przygotować jedną albo kilka audycji na ten temat, bo to jest szerokie pole do popisu. No to tak, to siatkówka może być zdecydowanie wzorcem dla wszystkich innych dyscyplin w naszym kraju, jak to wszystko powinno się robić i jak to powinno wyglądać.
8: To jeszcze jedną historię chciałbym przytoczyć, żeby też tych bohaterów przybliżać naszym słuchaczom również. Oni się zmieniają, to nie jest stała, sztywna grupa, chociaż Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, mówię o podstawowych zawodnikach, ale też i tych, którzy są w rezerwie, Kamil Semeniuk czy Aleksander Śliwka, no to są tacy gracze, którzy kojarzeni są z biało-czerwonymi od lat. Natomiast no jest też kilka świeżych stosunkowo postaci. Bartłomiej Lemański, dalej nazwiska, Jakubiszaka, mogę wymieniać, Bołądzia i tak dalej. No właściwie pokazuje to siłę polskiej siatkówki, że możemy dobierać w sposób dowolny z tych, nie chcę powiedzieć głębokich rezerw, tylko tej najbliższej rezerwy, która aż pali się do tego, żeby dla biało-czerwonych grać.
9: No tak, i to też pokazuje te nieograniczone pokłady, prawda, zawodników, z których my możemy korzystać, bo ty wymieniłeś nazwiska graczy, którzy są oficjuszami w naszej kadrze, natomiast wiekowo to są już zaawansowani gracze z przebogatym doświadczeniem ligowym. Wspomniany Szymon Jakubiszak, to żeby nikomu nie umknęło, to jest też członek tej drużyny, która wygrywała regularnie Mistrzostwa Świata w młodzieżowych kategoriach wiekowych. Tyle tylko, że ktoś kiedyś wpadł na pomysł, żeby mu zmienić pozycję. On tam w tej drużynie grał jako przyjmujący, teraz jest środkowym, trafia do drużyny marzeń i to też pokazuje, że czasami takie delikatne spojrzenie z boku, poprawienie tej całej struktury czy przemianowanie z pozycji na pozycję może danemu zawodnikowi pomóc. Ale to abstrahując od wszystkiego. Rzeczywiście tak jest, nie ma mowy o przypadku, natomiast świadomość tych zawodników też jest na bardzo wysokim poziomie i ja to będę zawsze podkreślał, że wiemy, jacy są sportowcy. Każdy chce zaistnieć, to jest, każdy z nich ma w sobie duszę wojownika, trochę też duszę artysty, chce być tą podstawową osobą na scenie, która nie fortepian przynosi, tylko na tym fortepianie gra. Natomiast prawda jest taka, że oni potrafią znakomicie zrozumieć swoją rolę, jaką mają powierzoną do odegrania, chowają to umowne, przysłowiowe ego głęboko do kieszeni i każdy odpowiada za swój wycinek pracy w drużynie, która ma funkcjonować na zasadach określonych przez Nikolę Grbicza. Nikt się nie wyłamuje z jednej prostej przyczyny. Jeżeli otworzy się chociaż minimalnie okienko i ktoś będzie chciał z tego okienka skorzystać, złapać trochę innego powietrza niż jest w tej grupie serwowanej przez Grbicza, to z tej ekipy wypadnie, a na jego miejsce czeka 20 następnych. I to nieważne, czy ktoś tam w tej oczekującej grupie ma lat 20 czy 30, bo każdy ma w sobie tyle siły i potencjału, że tą podstawową grupę jest w stanie dzięki dużym umiejętnościom uzupełnić.
8: Marku, bardzo dziękuję Ci za poświęcony nam czas. My tematu siatkówki nie porzucamy. Marek Magiera był naszym gościem. Kłaniam się. Dobrego wieczoru Ci życzę.
9: Dziękuję bardzo.
8: Szanowni Państwo, za chwilkę wrócimy do sukcesu polskich siatkarzy, którzy, przypomnijmy, wczoraj wygrywając z Francuzami w finale 3-1 wywalczyli kolejne Mistrzostwo Europy, trzecie w historii, a drugie z rzędu. O piłkarzach też powiemy, chociaż powodów do aż takiej radości absolutnie nie ma. To w jeszcze kolejnej odsłonie naszego programu.
0: To jest powtórka. Autopromocja.
10: W sobotnim poranku TOK FM. O wycieku danych z Federalnego Biura Śledczego i o zbuntowanych agentach AI. O krwawej zemście na stolicy i jej mieszkańcach po upadku powstania. Podsumujemy też ten tydzień. Będzie o nowych strategiach polskiej armii wobec rosyjskich prowokacji. Zapraszam w sobotę od 9:00. Aleksandra Karasińska.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama. To jest powtórka.
8: W audycji przy niedzieli o sporcie kontynuujemy opowieść o polskich siatkarzach, którzy wczoraj, tuż przed północą, odebrali złote medale Mistrzostw Europy. Były selekcjoner naszej reprezentacji, Ireneusz Mazur, jest z nami. Dzień dobry, Irku, kłaniam się.
17: Dzień dobry, Przemku. Witam słuchaczy Radia KFM.
8: To jest... cudowna chwila, kolejna cudowna chwila zapewniona nam przez polskich siatkarzy, przez polską reprezentację. Nie dość, że obronili Mistrzostwo Europy, to zdobyli 10. medal za kadencji Nikoli Grbicza w 10. kolejnej imprezie, kwalifikując się jednocześnie do Igrzysk Olimpijskich. Zastanawia mnie, jaką gradację tutaj tych przywilejów, splendorów przyjąć, co jest istotniejsze, biorąc pod uwagę specyfikę kwalifikacji olimpijskich, ale z drugiej strony, skoro reprezentacja Polski jest tak ważną, czołową w Europie, a nawet na świecie, no to też trudno się dziwić, że wywiązała się z roli faworyta i ten mecz z Francuzami 3-1 wygrała.
17: Tak, no może na początek powiem tak, że jestem dumny z tego, co nasi siatkarze osiągają, i dumny z tego, że jestem Polakiem, mogę kibicować, mogę żyć z tą siatkówką i cieszyć się sukcesami. No i to jest jakby na pierwszy plan mi się wysuwa w dniu dzisiejszym, i nawet gdziekolwiek wychodziłem gdzieś tam na spacer, to zaczepiany byłem, rozmawialiśmy i to zawsze przewijało się. To pokazuje, jak siatkówka jest lubiana jako dyscyplina, i z tego powodu jestem dumny. Natomiast jeśli chodzi o taką hierarchię tych zdarzeń, które w tym momencie były, to pierwsze, no powtórzenie tego drugiego sukcesu jakby z rzędu Mistrzostwa Europy, co nie było w naszej męskiej siatkówce, bo w żeńskiej to się zdarzyło, w męskiej, to na pewno to jest pewien rodzaj takiego najpierw presji, a później jakby realizacji tego, przełamywania pewnych barier, jeśli chodzi o tam zaszłości, które gdzieś tam towarzyszyły naszej reprezentacji, w rywalizacji z poszczególnymi reprezentacjami, jak chociażby ze Słowenią czy z Francją w finale. W związku z tym to kolejne przełamanie też miało takie pozytywne odczucie, bo wielu z nas, jak rozmawiamy, no tak, faktycznie mieliśmy problem i z Francją przegraliśmy gdzieś tam na ważnej imprezie, to gdzieś tam, w związku z tym z tego tytułu jakaś duża satysfakcja i świadomość, podkreślanie wagi naszej wartości, naszej reprezentacji. No i oczywiście Igrzyska Olimpijskie, medal Mistrzostw Europy, to jest takie połączenie, jakby dopełnienie zdarzenia i satysfakcji i takiego splendoru, który na pewno jest przy naszej reprezentacji. Obydwa wydarzenia w jednym dniu, w jednej walce na pewno podkreślają dodatkową wagę tego zdarzenia. No i co ważne, to, że jesteśmy zakwalifikowani, to też niesie za sobą wiele bardzo pozytywnych rzeczy, chociażby kalendarz, chociażby niepotrzebnych jakichś w międzyczasie, gdybyśmy się nie kwalifikowali, a musielibyśmy się kwalifikować na różnych imprezach, w związku z tym ta presja na nowo by wzrastała, gdzieś tam trzeba by wykonywać wiele korekt kalendarza, który jest niezbędny do osiągnięcia tych pików, czyli tak zwanych wydarzeń w danym roku, które też często odbijają się na zdrowiu zawodników.
8: Ciebie jako szkoleniowca powinno cieszyć przede wszystkim to, jak zmienia się skład naszej reprezentacji bez utraty jakości, biorąc pod uwagę, do ilu zmian doszło na pozycji środkowego bloku, biorąc pod uwagę, że Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka to nie są wcale podstawowi zawodnicy naszej reprezentacji, ale tacy, którzy w chwilach konieczności na to boisko wchodzą. To jest imponujące i świadczy o rozmachu całego tego systemu, który o siatkówce decyduje?
17: Tak. To ująłeś to bardzo, bardzo tak selektywnie i właściwie trudno cokolwiek więcej o tym mówić, bo się można się wychwalać i etc. Natomiast mamy świadomość tego, że mamy na tyle bogatej młodzieży, bogato sportowej, uzdolnionej sportowo, ćwiczonej, całe systemy szkoleniowe, one funkcjonują i gdzieś tam napływają ci gracze. Natomiast to, czy Śliwka i Semeniuk są rezerwowymi, to akurat każdy z nas może mieć swoje inne zdanie. Na przykład bardzo cenię Semeniuka chociażby z tego tytułu, że on jako zawodnik klubu, podstawowy zawodnik klubu, który zdobył w ostatnim czasie w Europie i na świecie wszystko, co jest możliwe, czyli mówiąc, tylko w najlepszym klubie świata gra, w podstawowym składzie, godzi się na rolę rezerwowego i zawodnika takiego wchodzącego, mimo tego, że ma na pewno dużo większe, a na pewno umiejętności ma co najmniej takie same jak jego koledzy, którzy grają, a mimo to Semeniuk godzi się na tą rolę jakby drugoplanową, chociaż za każdym razem jak wchodzi, tak jak na przykład w wczorajszym meczu wprowadzany w trzecim secie, on ma prawie 90% skuteczności w ataku. Nie popełnił żadnego błędu, chyba dwie piłki nieskończone. Świetnie przyjęciu, bardzo regularna zagrywka. I to nie od samego początku wchodzi, tylko w sytuacji bardzo krytycznej, bo przegranym w trzecim secie i trzeba było jakby budować się bardzo szybko, żeby w kolejnym już w tym czwartym secie odbudować swoją jakość. Śliwka, no duże doświadczenie, on ma troszeczkę więcej problemów zdrowotnych przez ostatnie parę sezonów, w związku z tym ma dłuższą drogę do wchodzenia do tej reprezentacji, ale tak jak mówimy, tak jak powiedziałeś, jest, a w kolejce jeszcze tam czeka, są dwóch środkowych, doświadczonych środkowych, Lemański po 7 latach abstynencji reprezentacyjnej w ogóle, on nawet się zastanawiał o tym, czy nie rezygnować z takiego sportu wyczynowego. Świetne 2 ostatnie sezony ligowe, no i w tym roku doskonałe mecze w reprezentacji. Jakub Iszak, on, no, trudno tutaj kogokolwiek windować wyżej w tej hierarchii. Dla mnie te środkowi to są naprawdę dużym odkryciem, bo wspomniałeś już o tym przy kontuzjach Kochanowskiego, czy jeszcze pozostałych dwóch środkowych, tutaj nastąpiła radykalna zmiana. Także może brakuje nam równoprawnych na innych pozycjach aż tak bardzo, nie tutaj w tej reprezentacji, ale w perspektywie tam gdzieś tam paru lat, 2-3 lat do przodu. Być może jeszcze spotykamy się wsparcia tych na niektórych pozycjach, już nie ma znaczenia jakich, bo dzisiaj cieszymy się z tego, co osiągnęliśmy, jesteśmy, ja przynajmniej jestem bardzo szczęśliwy z tego wydarzenia.
8: Pytanie, jak oceniasz w ogóle powrót tej reprezentacji, fetę, którą zorganizowali kibice, czy to jest taki dowód na to, że to przedstawiciele sportu, którzy cieszą się bezkrytycznym uwielbieniem, czy też zaczną kibice znów wymagać, kiedy, nie wiem, przyjdzie do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles na przykład, przyjdzie do Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Polsce?
17: Myślę, że siatkówka już ma ugruntowaną pozycję jakości i zaufania kibiców, ale takiego zaufania profesjonalnego. Bo to też byłoby, no nie wiem, jakieś może niezbyt normalne, gdyby się okazało, że nawet gdy grają słabo, to się odbywa bezkrytycznie. No nie może się odbywać. Musi być jakaś tam krytyka po to, żeby był odpowiedni miara między sukcesami, a jednocześnie niepowodzeniami, które by się zdarzały, czy zdarzały się w przeszłości, które mogą się zdarzać w przyszłości. Dlatego ta krytyka musi być niezbędna, nawet w ocenie sposobu gry, nawet jeżeli się wygrywa w jakichś tam turniejach, no to przynajmniej eksperci czy kibice, którzy naprawdę się znają, bo naprawdę mamy już świetnie wyrobioną, wypracowaną taką markę wśród kibiców, ale kibice mają, posiadają już naprawdę świetną wiedzę. Często sięga się do tego, żeby się bliżej dowiedział o szczegółach, o detalach właśnie w tym systemie internetowym i tam naprawdę jest pełna wiedza takich zdarzeń, meandrów niektórych siatkarskich. Także to jest tak rozbudowane, tak stworzona jest taka struktura, jednocześnie zaufanie kibiców, że kibice, to już nie jest tak, że na chwilę przyjdą, bo jest sukces, a później odejdą. Nie, to już jest ugruntowane, to jest nawet paropokoleniowe jakby kibicowanie i przenoszenie miłości do siatkówki, zamiłowania, bo może to miłość to za inne określenie, ale zamiłowania do siatkówki jest już na tyle mocno wpojone w strukturę naszych kibiców i Polski generalnie. Oczywiście jest politycznie też pokazywać się przy siatkarzach bardzo, bardzo miło, ale też to jest pewien wymiar jakby hołdu dla naszych siatkarzy.
8: Chciałbym jeszcze zapytać cię o to, co czeka nas w najbliższym czasie. By utrzymać się na tym szczycie całej tej konstrukcji, no bo wiesz, nie będę powtarzał wyświechtanych sformułowań o tym, że trudniej wejść, utrzymać się na szczycie niż na ten szczyt wejść, ale coś w tym jest. Poza tym to oczekiwanie permanentnych zwycięzców będzie cały czas na czasie. A inne reprezentacje, widzę Finlandia, która wywalczyła pierwszy brązowy medal w historii, no też mają swoje aspiracje i będą powoli podgryzać faworytów.
17: No, myślę, że generalnie te mistrzostwa pokazują, że troszkę została zburzona ta bastylia jakby struktury siatkarskiej, takie marki jak Włosi, jak Bułgarzy, Serbowie, czy nawet Ukraińcy, którzy dochodzili już bardzo blisko i prawdopodobnie może byliby takim samym, taką samą sensacją jak i Finowie. Natomiast, no cóż, no, po pierwsze, w takich okolicznościach, jak się zdobywa medal, to w następnym dniu trenerzy powinni szybko. I tak, ja rozumiem, że tak się dzieje, bo inaczej to byśmy nie mieli tych sukcesów z reprezentantami jak Grbicz, który naprawdę wykonuje świetną pracę. To powiem tak, że następnego dnia, jak się zdobywa medal, to się od razu szybko weryfikuje, jakie są błędy. Na to trzeba zwrócić uwagę, jakie pozycje, jakie strefy, co na co przychodziło, trzeba nad tym pracować, nad tym. Oczywiście jest czas jakby prezentacji tego, się to było i oddać wszystkie jakby na ten najbliższy czasie honoru przekazywać, czy tam dziękować, czy otrzymywać podziękowania. To jest jakby stały element i też profesjonalizmu stały element, ale profesjonalizmu stały element również jest to, żeby po zdobyciu sukcesu od razu zacząć już w głowie sobie układać wszystko, dlaczego było tak, czy we wszystkich elementach funkcjonujemy tak, jak należy, czy może obrona, która czy w strefie pierwszej, czy w strefie libero jest na takim poziomie, jak powinna być, czy te elementy, którymi w tej chwili dysponujemy, które powinny i one przynoszą nam, czy też nie tylko przynoszą nam sukces, ale również zakrywają te słabości, to nam wystarczy na kolejne lata. To wszystko trzeba już jakby w tym samym dniu, czy nawet następnego dnia, najpóźniej zacząć o tym myśleć, zacząć się przygotowywać do tego, co należy zrobić, jakie wykonać założenia, jakie na czym trzeba kontrolować. I to już jest sztab trenerski i trener Grbicz, który no nie jest zaambarasowany jakąś drużyną klubową, tylko obowiązkiem jego będzie szukać, sprawdzać i weryfikować wiele rzeczy. I ja myślę, że tak się będzie działo.
8: Bardzo dziękuję. Ireneusz Mazur, były bardzo selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy, opowiadał o sukcesie reprezentacji biało-czerwonych pod wodzą Nikoli Grbicza, która, przypomnijmy, wczoraj sięgnęła po złoty medal Mistrzostw Europy, broniąc tytuł sprzed 3 lat.
18: To jest powtórka.
19: Reklama.
18: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
24: 15 zł.
21: Lepiej.
24: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
24: Ciepło.
21: Z kuponami?
24: Cieplej.
21: W Orlen witaj!
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Reklama.
18: To jest powtórka.
8: Przy niedzieli o sporcie, tak się akurat składa, że mamy możliwość porozmawiania z byłym mistrzem Europy, a właściwie nie byłem, bo tytuł ten zachowuje się na całe życie. Michał Ruciak jest z nami, ten, który wraz z reprezentacją Polski siatkarzy wywalczył pierwszy w historii złoty medal w 2009 roku. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
8: Z podziwem, taką satysfakcją, a może wręcz przeciwnie, zrzymając się, że nie będziecie już tak bardzo fetowani jako mistrzowie Europy sprzed 17 lat, tylko musicie oddać tę palmę pierwszeństwa młodszym kolegom, którzy obronili tytuł z 2023 roku. Patrzyłeś na ten wielki finał. Oczywiście potraktuj to pytanie z przymrużeniem oka.
2: Oczywiście, że tak. Chyba większość ludzi związanych ze sportem, no, zwłaszcza z naszą dyscypliną sportu, oglądało ten finał. Olbrzymie gratulacje tutaj dla chłopaków i wielka radość, bo duma, bo to naprawdę jest coś fantastycznego, że ta nasza dyscyplina sportu nie dość, że się rozwija, to jeszcze naprawdę może sprawiać też wielki uśmiech na twarzy wśród fanów, wśród ludzi z naszego kraju, bo to jest coś fantastycznego. Ja się bardzo cieszę, że tutaj chłopaki wygrali i obronili ten tytuł, bo to jest wielka rzecz. Tym bardziej, że w tym momencie mamy pierwszą kwalifikację olimpijską, która, no, bo dzięki temu również dostali bilet do Los Angeles, co jest naprawdę czymś, co spowoduje, że jakiś etap już jest zrobiony i większy spokój do tego. Nigdy wcześniej ten turniej nie dawał tej kwalifikacji, czyli okres przygotowawczy przez następne dwa lata już trener może sobie myśleć z myślą właśnie o Igrzyskach Olimpijskich.
8: Patrząc na to, jak ta reprezentacja wygląda, jakie ona ma zaplecze, jakie pokłady zawodników, którzy mogą wejść w każdej chwili i uzupełnić skład, to jest taki najlepszy okres w historii polskiej siatkówki, odkąd świadomie to śledzisz?
2: Zdecydowanie tak. Nigdy nie mieliśmy tak wielu wyrównanych zawodników, bo zawsze się mówiło, że gdzieś tam mamy jeden, drugi skład i powiedzmy tą czternastkę, gdzie można grać, a teraz tych zawodników jest po prostu dużo więcej. Mamy 20, nawet 25 zawodników, którzy są w stanie być w tej reprezentacji, zastąpić każdego. Tak trener może rotować tym składem, budować, że jak wypada jeden, dwóch, troje zawodników, no to naprawdę nie ma jakiegoś wielkiego dramatu, tylko budowanie, scalanie tych poszczególnych puzli w układance. I to wszystko do siebie pasuje. Każdy pracuje, każdy podnosi swój poziom i to jest coś fantastycznego. Im jest wyższy poziom 10, 15, 20 graczy, cała drużyna, cała dyscyplina idzie w górę. I to widać, że ta nasza siatkówka po prostu jest na tym najwyższym topie i to my jesteśmy bezapelacyjnie tym numerem jeden światowego rankingu.
8: Podobały ci się wybory, jeśli chodzi o nagrody indywidualne w tym turnieju, czy coś by się zmienił?
2: Nagrody indywidualne zawsze są chyba jedną gdzieś tam kontrowersją. Raczej miałbym w głowie, powiedzmy, inne wybory.
8: To opowiedz o tym, bo naszym słuchaczom też myślę, że to, wiesz, się należy.
2: Z całym szacunkiem tutaj, wiadomo, Finowie osiągnęli olbrzymi sukces.

0: jego przyjmującego, no była gdzieś, powiedzmy, na pewno mógłby być ten wybór inny. Również mimo wszystko myślę, że do jako rozgrywacz Marcin Komenda no, prowadzi już któryś turniej naszą ekipę i w tym turnieju naprawdę grał bardzo dobrze, a z samym tak samo właśnie jakimś gdzieś tam powiedzmy szacunkiem Brizard, no miał mecze naprawdę takie, gdzie oglądaliśmy i ta piłka no nie wychodziła mu powiedzmy tak dokładnie, jak pewnie on by sobie tego życzył, bądź jego koledzy. I tutaj też może można byłoby pokusić się o tą zmianę.
1: Mm-hmm. Jeśli chodzi o wybór najwartościowszego zawodnika całego turnieju, tutaj się w pełni zgadzasz?
0: Myślę, że tak. No Wilfredo ciągnął te mecze. Można mówić sobie, że oczywiście, że czy to w finale, czy w meczu półfinałowym nie kończył, wchodził Kamil Semeniuk, ale naprawdę były ważne piłki, były ważne momenty, które kończył nam sety, zarówno w półfinale ze Słowenią przy 24-23. Na pewno było kończone z jego strony i tutaj przez cały turniej był widoczny, był cały czas. Tak samo nawet jak mieliśmy finał, rozpoczynamy, jak zawodnik nam rozpoczyna trzema asami serwisowymi, no to też jest coś, co daje spokój drużynie, więc jak najbardziej tutaj bym akurat nie szukał jakiegoś tam, powiedzmy, zwady w tym temacie, tylko no, ta nagroda mu się należała.
1: To przejdźmy teraz do tego, co zmieniło się w polskiej siatkówce na przestrzeni lat, a mam na myśli ten okres, kiedy to wy sięgaliście po pierwsze złoto. To trudno w to uwierzyć, ale to było 17 lat temu.
0: No tak, no myślę, że siatkówka troszkę inaczej mimo wszystko wyglądała, ale to też kwestia tego, że my jadąc na ten turniej na pewno no, nie byliśmy faworytem i tutaj drużyna marzeń była też inna, ale to chyba taki początek był naprawdę, ten 2009 rok również, gdzie to Mistrzostwo Europy udało się osiągnąć i wiedzieliśmy, że wtedy więcej tych zawodników właśnie możemy mieć, powiedzmy, na topie niż tylko po podstawową szóstkę. Dołączyło po tym turnieju coraz więcej trenerów, miało większy wybór zawodników do tego, by właśnie sobie wybierać do składu, by ta głębia składu była większa, by możliwość większej liczby, czyli tych 14 czy bądź 16 zawodników, którzy zawsze mogą też pojechać na najważniejszą imprezę.
1: Mm-hmm. Oczekiwanie w Los Angeles będzie tylko i wyłącznie jedno? Złoty medal?
0: Jesteśmy ciężkim narodem, że tak powiem. I tutaj chyba na pewno będzie oczekiwanie tylko jedno. Więc czy to
1: A co
0: tak
1: masz,
0: się
1: co
0: wydarzy?
1: Masz na myśli, mówiąc, że jesteśmy ciężkim narodem?
0: No, że chodzi pod względem takim, że jak już coś zdobędziemy i teraz mamy fajne, naprawdę, trener Nikola Grbicz był z nami z naszą reprezentacją. Był na 10 turniejach, które prowadził, na wszystkich zdobył medal, z czego 5 złotych, więc wiadomo, że
1: wiesz, jeszcze Michał, jedna rzecz jest taka, że w 2027 roku odbędą się Mistrzostwa Świata. Nikola Grbicz nie ma złotego medalu tej imprezy.
0: Tak, na pewno. No, tutaj już było powiedziane, że skoro my wygrywamy poszczególne turnieje, turniej po turnieju, to będziemy chcieli zdobywać złoto z każdej imprezy. I tutaj oczywiście te Mistrzostwa Świata będą fajne i bardziej grane u nas, no to te oczekiwania będą. Oczekiwania będą ponownie właśnie złotego medalu, więc tutaj wierzę w to, że to się osiągnie. Tym bardziej, że zawodnicy są głodni. Przy tym trenerze naprawdę widać to, że tam nie ma odpuszczania. Tam każdy, kto jedzie, nawet począwszy od treningów, widać, że marzą o tym, żeby tylko wygrywać. To ten cel jest po prostu jeden i to jest naprawdę coś świetnego, bo ktoś mógłby powiedzieć, a ja już mam Mistrzostwo Świata, mam Mistrzostwo Europy, to czemu mam miał? A tutaj nie, oni po prostu grają o wszystko. Za każdym razem po prostu tylko liczy się zwycięstwo.
1: Powiedz, byłeś zaskoczony tą fetą dzisiejszą, gdzie na Okęciu witano polskich siatkarzy? Rozmachem tej fety i tak dalej?
0: Nie, myślę, tutaj nie ma zaskoczenia. My Polacy lubią, uwielbiamy jako ludzie

0: chwalić, jak naprawdę coś się dzieje, a i też brakuje nam, no trzeba sobie jasno powiedzieć, nie mamy tych mistrzów tak dużo, żeby nie dziękować im, więc ja tutaj ani nie jestem zaskoczony, a wręcz właśnie to jest coś pięknego, że potrafimy to docenić, że tutaj nikt nie powiedział, a macie kolejny złoty medal, to nie trzeba wam. Nie, to właśnie trzeba jakby dziękować, trzeba chwalić, trzeba im gratulować, bo na to zasłużyli. To nie jest tak, że im się to należało, że no, tak jak właśnie było powiedziane, powiedzmy, że ktoś mógł powiedzieć kolejny medal, no to mogliśmy być przyzwyczajeni. Wcale nie. Tak samo inni pracują ciężko, inne kraje trenują, tak samo nasze chłopaki nie odpuszczają na tych treningach. Jest taki ogrom tej pracy, że tutaj po prostu to trzeba doceniać i za każdym razem trzeba właśnie to dokumentować, że ten złoty medal nie przyszedł łatwo. To, że my wygraliśmy po 3-0, 3-0, tam 3-1, no okej, okay, ale to związało się z tym, że na treningach oni naprawdę wykonali ciężką pracę i nie tylko na treningach, ale tak samo w klubach, w których grali i się rozwijali. To jest coś fantastycznego.
1: Kuba Bednaruk, twój kolega z boiska, także z tej ławy komentatorskiej, mówi, że żeby wyciszyć hasło sport narodowy, bo kiedyś to było śmieszne, a teraz no, niekoniecznie jest mu dobrze, kiedy to słyszy. Ty uważasz, że powinno się siatkówkę podnosić do takiej rangi sportu narodowego w Polsce? Czy to nie ma na to szans, bo piłka nożna jest globalna, a poza tym nie ma co też różnicować. Jedni lubią to, drudzy lubią tamto.
0: Znaczy to, że nie ma co różnicować, no to się z tym mogę zgodzić rzeczywiście, że będą zawsze ludzie, którzy po prostu kochają daną dyscyplinę sportu, ale jeśli chodzi o do sportu narodowego, to bardziej chyba bym się nie zgodził z tym, bo jest to sport narodowy, bo sportem narodowym nie tylko oceniamy to, że okej, okay, będziemy wiadomo, że więcej kibiców będzie na piłce nożnej i tego nikt nie świeci, bo to jest sport globalny, ale jeśli chodzi o nasz kraj, jeśli mamy tak dużo medali z jednej dyscypliny sportu i to jest przez ciąg od powiedzmy 2006 roku, tak, od Mistrzostw Świata, to mamy 20 lat, gdzie praktycznie mamy medali już, nie wiem, w tym momencie, żeby to policzyć, to będzie ze 20 tych medali albo i więcej, no to musimy mówić, że to jest sport narodowy praktycznie, a zwłaszcza jeśli chodzi o sporty drużynowe, bo to my jesteśmy i my jesteśmy numerem jeden światowego rankingu, więc tego trzeba też tutaj doceniać chłopaków właśnie pod takim względem.
1: Bardzo ci dziękuję. Michał Ruciak poświęcił nam swój czas, podsumowując występ siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Bardzo ci, Michał, dziękuję. Celebrujesz dzisiaj ten sukces po przylocie Polaków? Tort zjadłeś jak Nikola Grbicz?
0: Każdy chyba celebruje. Oczywiście, że tak. Także należy się, każdy z nas też może gdzieś tam w domu, bo w duchu część oczywiście krótkie słowa z kilkoma kolegami udało się zamienić, więc jak najbardziej z racji tego, że mogę im i pogratulować, część znam, to można przycelebrować też i w domu, w gronie rodzinnym.
1: Bardzo dziękuję, Michał Ruciak, a my teraz zapraszamy.
2: To jest powtórka.

Witam się z Państwem w sobotni poranku TOK FM, Aleksandra Karasińska. Co dziś przed nami w poranku? Na początek tradycyjnie cotygodniowy przegląd prasy zagranicznej. Zaraz potem o 7.20 będziemy mówić o wycieku danych z Federalnego Biura Śledczego i o zbuntowanych agentach AI. Po 7.40 o krwawej zemście Hitlera na stolicy i jej mieszkańcach po kapitulacji Powstania Warszawskiego, bo dziś rocznica upadku powstania, a tuż po 8.00 w rocznicę zjednoczenia Niemiec przyjrzymy się, jak nasi zachodni sąsiedzi zmagają się ciągle z konsekwencjami powojennego podziału. No i zapytam o to, jak te podziały dziś wpływają na niemiecką politykę i na niemieckie społeczeństwo. A po 8.20, również tradycyjnie, w studio komentatorzy podsumujemy razem ten tydzień w polityce i zapytam o nową strategię polskiej armii wobec rosyjskich prowokacji. Zostańcie z nami, wrócimy do poranka, zaraz po informacjach.

0: Reklama.
1: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
2: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
1: O, wielka sprawa.
2: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
3: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
0: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Tankowanie nieco tańsze na stacjach, znowu obowiązują maksymalne ceny. Unia Europejska zadowolona z porozumienia w sprawie uwolnienia rezerw paliw w ramach G7. Rumuni rozgromieni. Reprezentacja Polski w końcu wygrała w Lidze Narodów i to 6-0. Sobota, 3 października, minęła 7. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Dzień dobry. Ceny na stacjach paliw już spadły. Od północy obowiązuje kolejna odsłona pakietu CPN. Rząd wrócił do niego po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Od dzisiaj do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6,73, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88. Do końca roku Ministerstwo Energii będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać w kraju, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące, codziennie gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna.
5: A program będzie kosztować około 5 miliardów złotych. To próba ustabilizowania światowych rynków energii, mówią przywódcy krajów G7, którzy zapowiedzieli uwolnienie 100 milionów baryłek oleju napędowego i innych paliw ze swoich rezerw. Proces odbędzie się za pośrednictwem Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Decyzja ma być odpowiedzią na groźby wprowadzenia przez Amerykanów zakazu eksportu paliw ze Stanów Zjednoczonych. Na więcej Błażej Kulesza.
7: Uwolnienie zapasów diesla poprzedziły telefoniczne rozmowy prezydentów Donalda Trumpa i Emmanuela Macrona. Prezydent Francji zwołał nawet wideokonferencję przywódców G7, która była poświęcona cenom paliw. Po niej w mediach społecznościowych Trump napisał, że Europa zgodziła się uwolnić ogromne ilości swoich zapasów diesla, a sprawa wzrostu cen paliwa do silników dieslowskich jest jednym z punktów kampanii przed listopadowymi wyborami do Kongresu w Stanach Zjednoczonych. Trump do tej pory obwiniał Ukrainę o wzrost cen oleju napędowego w związku z atakami na rosyjskie rafinerie. Błażej Kulesza, TOK FM.
5: Liderzy unijnych instytucji, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa z zadowoleniem przyjęli porozumienie w sprawie uwolnienia rezerw. Most północny na Dnieprze w Kijowie został rano trafiony podczas rosyjskiego ataku powietrznego na stolicę Ukrainy, poinformował mer Witalij Kliczko. Most, będący kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru, był już kilkakrotnie atakowany przez rosyjskie drony. Prawo i Sprawiedliwość chce dymisji ministra finansów. Klub zapowiada złożenie w Sejmie wniosku o wotum nieufności dla Andrzeja Domańskiego. To w związku ze stanem finansów publicznych, który, jak mówi Przemysław Czarnek, powoduje kryzys na wszystkich możliwych płaszczyznach.
8: Wiemy, że ten rząd go obroni, ale chcemy wykazać skrajną niekompetencję i brak odpowiedzialności za decyzję w sprawie gospodarki.
5: Lewica zachowa się jak zwykle racjonalnie, zapowiada marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
9: Uważamy, że to, co robi pan Domański do tej pory, jest rozsądne. Tak nawiasem, jeżeli to się nie podoba panu Czarnkowi, to uważam, że to jest mocny argument na to, że to jest bardzo rozsądne.
5: Koalicja rządząca będzie bronić ministra finansów. Jeśli zaś chodzi o opozycję, wszystko wskazuje na to, że za dymisją ramię w ramię z PiS-em zagłosuje Rozwój Plus. Kraków po pierwszej turze ma nie tylko dwóch finalistów, ale też bardzo wyraźną mapę ich poparcia. Łukasz Gibała wygrał w zdecydowanej większości obwodów. Monika Piątkowska najmocniejsza była m.in. w częściach centralnych i zachodnich rejonów miasta. Teraz pytanie brzmi: bronić własnych bastionów, czy próbować wejść na teren przeciwnika? Katarzyna Młynarczyk.
0: Można próbować zdobywać teren przeciwnika, można próbować mobilizować własnych wyborców i kandydaci muszą robić obie te rzeczy naraz, mówi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
10: Mobilizować te osoby, które na nich zagłosowały, aby poszły i ponownie to zrobiły, i to jest istotne zarówno w przypadku Łukasza Gibały, jak i Moniki Piątkowskiej, ale też muszą spróbować sięgnąć po istniejący rezerwuar głosów.
0: I tutaj zdecydowanie łatwiej ma Łukasz Gibała,
10: który może na przykład pozyskać wyborców głosujących na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, czyli tutaj wycieczka po Nowej Hucie.
0: Monika Piątkowska liczyć może ewentualnie na głosy lewicy i tych niezdecydowanych, których najwięcej było w centrum, we wschodniej i południowo-wschodniej części Krakowa.
5: A wybory, druga tura wyborów na prezydenta Krakowa za tydzień, w niedzielę. 3 bramki Roberta Lewandowskiego i przekonujące zwycięstwo 6-0 nad Rumunią. Piłkarska reprezentacja Polski w końcu dostarczyła kibicom sporo radości. Dla Lewandowskiego to 90., 91. i 92. bramka w reprezentacji. Jednego gola dołożył też Piotr Zieliński, który mecz podsumował tak.
11: Chcieliśmy za wszelką cenę tutaj fajnie wygrać, w dobrym stylu i to się udało. I wierzę, że da nam takiego kopa na kolejne mecze i te zwycięstwa będą teraz pasą.
5: A ten kolejny mecz w poniedziałek na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który wczoraj dostał żółtą kartkę. Za chwilę startuje poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska już czeka. Sprawdźmy jeszcze, jaka będzie pogoda. Dziś nieco więcej chmur będzie na północnym zachodzie i północy, i tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze kraju słonecznie. W ciągu dnia termometry pokażą 18 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 23 w Katowicach.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Sobotni poranek TOK FM, na zegarze 7.06, przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Witamy się z Państwem raz jeszcze w składzie. Wydawca Magdalena Sikoń i Paweł Ziętara. Program realizuje Michał Brodowski. Będziemy z Państwem od 7 do 9. Zaczynamy tradycyjnie od cotygodniowego przeglądu prasy zagranicznej. Zaczynam od Le Monde'a, który pisze o kryzysie humanitarnym i o głodujących ludziach w okupowanym przez Rosję ukraińskim mieście Oleszki. Mieszkańcy miasta na południu Ukrainy zmagają się z brakiem żywności i leków, energii elektrycznej i gazu. Francuska gazeta donosi, że w Oleszkach wciąż przebywa około 2000 osób, w tym dzieci. Od ponad 4 miesięcy są odcięci od świata zewnętrznego. Ewakuacja jest niemożliwa, ponieważ Rosjanie blokują konwoje humanitarne. W obliczu powagi sytuacji Ukraina na Forum Bezpieczeństwa ONZ wezwała społeczność międzynarodową do interwencji w celu stworzenia korytarza humanitarnego. Cytowany przez Le Monde minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha mówił: przerażające doniesienia wskazują, że ludzie szukają resztek jedzenia i zbierają trawę, by przetrwać. W przypadku Ukrainy informacje o głodzie w Oleszkach mają również szczególny wymiar historyczny. Minister Sybicha przywołał pamięć o Hołodomorze, głodzie wywołanym przez sowieckie władze na Ukrainie w latach 30., w wyniku którego zmarło 4 miliony ludzi. Głód był wówczas bronią Moskwy i jest nią również dzisiaj, mówił Sybicha w Le Monde. Jak donosi z kolei ukraiński serwis Kyiv Independent, 2 dni temu ukraińskiemu wojsku udało się do Oleszek dostarczyć dronami 4 tony żywności. Pomoc tą drogą jest prowadzona od marca, ale jest niewystarczająca. Oleszki są położone tuż nad brzegiem Dniepru, przez który przebiega linia frontu, w odległości zaledwie 4 kilometrów od Chersonia, który wciąż bronią Ukraińcy. Sytuacją w Oleszkach ma się zająć Rada Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, największa na świecie regionalna organizacja bezpieczeństwa, która skupia 57 państw. Brytyjczycy chcą zacieśnić relacje z Unią Europejską. Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści, oświadczył w tym tygodniu wprost brytyjski premier Andy Burnham na zjeździe Partii Pracy w Liverpoolu. Zapowiedział, że chce zmienić relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską i jeszcze w tym roku przedstawi kilka propozycji w tej sprawie. Gazeta Financial Times komentuje: Andy Burnham wkroczył na pole najbardziej zażartych sporów w brytyjskiej polityce, czyli relacji z Europą. Premier chce rozpocząć debatę na temat tych przyszłych relacji przed szczytem Unia-Wielka Brytania, który spodziewany jest w listopadzie, i obiecał, że będzie dążył do wypracowania konsensusu co do najlepszej drogi. No i Financial Times właśnie wymienia 5 możliwych opcji układania się wyspiarzy z Unią. Pierwsza opcja to mozolne trwanie w obecnym stanie, tak pisze gazeta, czyli kontynuowanie obecnej polityki i stopniowa, wyrywkowa poprawa relacji. Takie podejście wyklucza powrót do Unii Celnej, jednolitego rynku czy samej Unii. Opcja druga to przystąpienie do nowej Unii Celnej, co oznaczałoby rezygnację z jednej z najważniejszych wolności wynikających z Brexitu, czyli możliwości samodzielnego zawierania umów handlowych przez Wielką Brytanię. Opcja trzecia to przystąpienie do jednolitego rynku, czyli rozwiązanie postulowane przez liberalnych demokratów. Rozwiązałoby to problem barier regulacyjnych, ale wiązałoby się z długimi i trudnymi negocjacjami z Unią. Wymagałoby też od Brytanii faktycznego przyjmowania narzucanych przez Brukselę praw i regulacji bez pełnego udziału w procesie ich tworzenia. Opcja czwarta to indywidualna, wynegocjowana umowa, tak zwany model szwajcarski. Wielka Brytania w ostatnich latach właśnie o to zabiegała, o pewne negocjacje umowy takiej hybrydowej, w ramach której dostosowałaby się do unijnych przepisów, ale tylko w określonych sektorach przemysłu. Bruksela jednak konsekwentnie odrzuca to rozwiązanie. No i na końcu opcja piąta, czyli pełne członkostwo w Unii. W środę Burnham oświadczył, że można by pójść na całość, czyli innymi słowy złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do Unii Europejskiej. Byłby to ogromny krok, a Unia musiałaby zostać przekonana wcześniej, że ponowne przyjęcie problematycznego sąsiada leży w jej interesie. Powrót do Unii przyniósłby Wielkiej Brytanii pełnoprawne miejsce przy stole, gdzie zapadają najważniejsze decyzje, ale Brytania musiałaby ponownie dostosować się do zasad i przepisów Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę toksyczną atmosferę debaty wokół Brexitu, brzmi to jak myślenie życzeniowe, podsumowuje FT. A teraz przenosimy się za ocean. Amerykanie i cały świat uniwersytecki żył w tym tygodniu sprawą siódemki gwałcicieli z prestiżowego Uniwersytetu Cornella w USA. Do gwałtu doszło 2 lata temu. 7 studentów zwabiło 20-letnią koleżankę z uczelni, po czym zmusili ją do zażycia narkotyku i przez kilka godzin gwałcili. Szokujące jest nie tylko samo przestępstwo, ale to, co się stało później. Kiedy kobieta zgłosiła w końcu sprawę, żaden z napastników nie został aresztowany, a prokuratura umorzyła sprawę z braku dowodów. Z kolei władze uczelni wydaliły jedynie 2 napastników, a dla pozostałej 5 karą miało być napisanie eseju o swoim złym zachowaniu. We wrześniu tego roku na wniosek poszkodowanej, która domaga się sprawiedliwości, sprawa wróciła do sądu. Jak pisze New York Times, gubernatorka stanu Nowy Jork mówi: młoda kobieta, której dotyczy ta sprawa, zasługuje, by wiedzieć, że każdy fakt zostanie zbadany, a sprawiedliwości stanie się zadość. Gubernatorka wyznaczyła do prowadzenia sprawy Letitia James. To słynna prokurator, która jest pierwszą kobietą i pierwszą afroamerykanką, która sprawuje urząd prokuratora generalnego w stanie Nowy Jork. Jest znana dzięki głośnym sprawom wymierzonym w wielkie korporacje oraz czołowe postacie sceny politycznej, w tym Donald Trumpa, któremu wytoczyła proces za to, że zawyżał wartość swojego majątku, aby wprowadzić w błąd kredytobiorców. New York Times przypomina, że wznowienie sprawy z Cornell University na nowo wzbudziło ogólnokrajową dyskusję na temat napaści seksualnych na kampusach uniwersyteckich. Komentując sprawę, senatorka Alexandra Ocasio-Cortez powiedziała: kultura gwałtu, napaści seksualnych i pedofilii jest chroniona w elitarnych instytucjach USA, w tym na Uniwersytecie Cornella. To musi się skończyć. Ten kraj ma dosyć przywództwa, które jest nie tylko skorumpowane finansowo, ale i moralnie, dodała polityczka Partii Demokratycznej. I zostajemy przy New York Timesie, który odnotowuje ważny moment historyczny. Po dwóch dekadach siły amerykańskie opuściły w tym tygodniu Irak. Przypomnę, że USA z wojskami koalicyjnymi zajęły Irak po raz pierwszy w 2003 roku, w czasie tak zwanej II wojny w Zatoce Perskiej, obalając reżim Saddama Husajna. Wśród wojsk sojuszniczych obok Wielkiej Brytanii czy Australii była też Polska. Amerykańska inwazja i późniejsza okupacja, która się zakończyła początkowo w 2011, pozostawiły kraj w chaosie. Był to kraj wstrząsany konfliktami religijnymi i walkami bojówek. Według ostrożnych szacunków konflikt kosztował życie blisko 4,5 tysięcy Amerykanów i ponad 100 tysięcy Irakijczyków. Po krótkiej przerwie Amerykanie wrócili do Iraku za czasów Baracka Obamy w 2014 roku. Tym razem by walczyć z dżihadystami z państwa islamskiego. Właśnie w tym tygodniu USA zakończyły oficjalnie tą operację przeciwko ISIS i wycofały ostatnie 2,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Jak pisze gazeta New York Times, dziś Amerykanie zostawiają po sobie w Iraku trudne przywództwo. Przypomina, że dopuszczali się licznych nadużyć, w tym torturowania irackich więźniów w Abu Ghraib, że korzystali w Iraku z usług najemników z prywatnych firm, takich jak Blackwater. I tu cytat. Amerykanie pozostawiają po sobie zrujnowany naród, próbujący uwolnić się od wpływu dwóch najpotężniejszych, a obecnie skonfliktowanych ze sobą potęg, czyli USA i Iranu. Dla większości Irakijczyków kluczowe pytanie brzmi, co dalej? Czy nastąpi odrodzenie się dżihadystów, czy też dojdzie do wewnętrznych walk z bojówkarzami wspieranymi przez Iran? Jak pisze New York Times, porozumienie w sprawie wycofania wojsk USA zawarł jeszcze Joe Biden, ale fakt, że prezydent Trump dotrzymał ustaleń mimo trwającego konfliktu z Iranem, świadczy o determinacji USA, by wycofać się z tego regionu. Autorzy New York Times tłumaczą, że od lat w społeczeństwie amerykańskim narasta zmęczenie tak zwanymi wiecznymi wojnami, jak zaczęto określać konflikty w Iraku i Afganistanie. I jeszcze zaglądam do Financial Times. Najbogatsze państwa z grupy G7 postanowiły uwolnić 100 milionów baryłek z rezerw, baryłek ropy oczywiście, by walczyć z gwałtownym wzrostem cen oleju napędowego. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłasza to posunięcie, które jest reakcją na groźbę wprowadzenia przez USA zakazu eksportu tego paliwa. Financial Times cytuje dwóch dyplomatów, twierdząc, że wcześniej Biały Dom zwrócił się do Europy o uwolnienie właśnie tego typu zasobów paliwa i zagroził nawet zatrzymaniem eksportu amerykańskiego oleju, jeśli kraje europejskie nie spełnią tego żądania. Jak komentuje FT, Trump stara się obniżyć wysokie ceny oleju napędowego dla amerykańskich kierowców przed listopadowymi wyborami. I to był przegląd prasy, a my za chwilę porozmawiamy o tym, jak hakerzy wykradli dane z FBI. Zostańcie z nami, wracamy zaraz po informacjach.

0: Autopromocja.
1: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
8: Są historie, które wracają w wielkim stylu. Król Lew, Live in Concert. Kultowa muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera. Na żywo w wykonaniu Cinema Festival Symphonics. A na ekranie niezwykła opowieść malowana piaskiem. Listopadowa trasa po Polsce. Bilety na promuzika.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. W przyszłym roku Rozwój Plus wystartuje samodzielnie w wyborach, poinformował szef stowarzyszenia Mateusz Morawiecki. We wpisie na X dodał, że Rozwój Plus to ruch, który ma zmieniać Polskę i zajmować się sprawami ludzi, a partia jest tylko narzędziem, a nie celem samym w sobie. Na początku sierpnia były premier zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. Według nieoficjalnych informacji tak się jednak nie stanie. Protest licealistów we Francji zakłóciły wczoraj funkcjonowanie 735 szkół, przekazał minister edukacji. Francuskie MSW poinformowało, że zatrzymano wczoraj ponad 1700 osób, a od początku demonstracji 5000. Licealiści domagają się od rządu zwiększenia nakładów na szkolnictwo. W rejonie Sydney w Australii samochód wjechał w wielotysięczny tłum kibiców rugby. Wiele osób zostało rannych. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia i liczby poszkodowanych. Kierowca samochodu został zatrzymany. Kibice czekali na drodze na przyjazd autokaru z zawodnikami drużyny Newcastle Knights, którzy mieli rozegrać jutro mecz finałowy.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: To jest sobotni poranek Tok FM. Aleksandra Karasińska. W tym tygodniu przyszła informacja z USA, że grupa hakerów o pseudonimie Shiny Hunters dokonała włamania do systemów FBI. Hakerzy wykradli dużą część danych dotyczących pracowników agencji. I to jest kolejna taka kompromitacja służb amerykańskich po wcześniejszym ataku na bazę danych Pentagonu, kiedy wyciekły dane milionów osób. I oznaczenie tych ataków dla bezpieczeństwa, w tym także Polski, zapytam Joannę Wziątek, ekspertkę cyberbezpieczeństwa, autorkę podcastu Cyberbezpieczeństwo po ludzku. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
4: Pani Joanno, po tym ataku hakerów na FBI okazuje się, że nawet najpilniej strzeżone instytucje są podatne na cyberataki. Zresztą przypomnę, niedawno w Polsce mieliśmy ogromny wyciek danych z serwisu medycznego MyDoctor. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że są źle strzeżone, czy dlatego, że technologia się tak szybko zmienia?
5: Myślę, że odpowiedź jest jeszcze inna, dlatego, że nie mamy 100% bezpiecznych zabezpieczeń i my po tej stronie broniących mamy zawsze trudniej, bo dla cyberprzestępców wystarczy, żeby znaleźli jakąś jedną lukę, malutką, i to im wystarcza. Natomiast osoby, które mają bronić tego, one mają, to mówimy w cyberbezpieczeństwie, ogromną powierzchnię ataku. I tak samo w przypadku FBI, to nie były tak naprawdę sieć wewnętrzna FBI, w której oni mieli swoje poufne dane, czy dane, które są o statusie krytycznym. Natomiast to był serwis, który...
4: O pracę.
5: Tak, o pracę. Należący faktycznie do FBI, gdzie ludzie mogą zgłaszać swoje CV, gdzie są też informacje dotyczące ich rodzin. Natomiast to pokazuje, że nawet mała furteczka gdzieś z boku, albo jakieś małe zabezpieczenie, ja to lubię porównywać do ogrodzenia, że my często mamy ogromną bramę z przodu, monitoring, a tam gdzieś z tyłu jest jakaś mała, zardzewiała brameczka, albo furteczka, albo jakaś po prostu przysłowiowa dziura w płocie i tą dziurę w płocie przestępcy wykorzystają, jak najszybciej mogą.
4: Coraz częściej pojawiają się takie poważne ostrzeżenia, że rozwój, taki gwałtowny rozwój, niekontrolowany rozwój AI, to też zagrożenie chociażby dla globalnego systemu sektora finansowego. I tu przyniosłam cytat z Financial Times. Zagrożenie, jakie stwarzają najbardziej zaawansowane modele sztucznej inteligencji, zwiększa ryzyko załamania rynku. Nawet prezesi banków czy instytucji międzynarodowych mówią, że powinniśmy się przygotować na drastyczne scenariusze obejmujące jednocześnie zakłócenia w działalności wielu podmiotów albo problemy wynikające z właśnie w ogóle załamania się technologicznego systemu. Czy rzeczywiście jest tak, że ten rozwój sztucznej inteligencji jest tak niebezpieczny dla całego funkcjonowania społeczeństwa?
5: Ja myślę, że nie jest aż tak niebezpieczny, natomiast widzimy, że on rośnie bardzo szybko, tak? To nie jest żadna liniowość. Zresztą w ogóle ten rozwój technologii jest cały czas ogromny. I tutaj, jeżeli chodzi o i rynek finansowy i ogólnie, bo ja myślę, że przede wszystkim naszych słuchaczy będzie interesowało, w jakim stopniu to ich może dotyczyć.
4: Tak, naszych pieniędzy.
5: Naszych pieniędzy, a nasze pieniądze są na naszych kontach, a żeby do nich się dostać, nie jest też takie proste, bo my w Polsce mamy bardzo mocne obostrzenie, jeżeli chodzi o rynek finansowy, żeby nawet korzystać z aplikacji w telefonie, to jest wymóg legislacyjny, czyli prawo zmusza banki do tego, żeby dostać się do swojego banku, musi mieć porządne hasło i musimy mieć uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli albo to musi być no najprostszy ten SMS i najgorszy w mojej opinii, ale na przykład uwierzytelnienie przez aplikację, przez jakiś dodatkowy faktor, co ma na celu zabezpieczenie naszych pieniędzy. Ale nie możemy zapomnieć o tym, że faktycznie ta sztuczna inteligencja, z którą mamy do czynienia i ten machine learning, pomaga też przestępcom. Są zrobione badania, w których eksperci przygotowali ataki phishingowe, czyli takie oszukujące wyłudzania, a w drugim miejscu przygotowano takie ataki z użyciem sztucznej inteligencji. No i niestety współczynnik kliknięć był taki sam, czyli to, co przygotują eksperci, jest tak samo dobre, jak to, co przygotowuje AI. No i teraz co to oznacza dla zwykłego obywatela i dla zwykłego człowieka? Że jeżeli ktoś do mnie zadzwoni z banku i powie, że on dzwoni z banku, bo jest pilna sprawa i tu jest konto techniczne w tej chwili przygotowane i oni już zablokowali środki na moim koncie.
4: Sama miałam taki telefon.
5: O właśnie, no bo to nie jest coś wyjątkowego. Tu ja myślę, że wielu z naszych słuchaczy albo miało, jeżeli nie miało, to ktoś z ich znajomych miał, bo to jest coś, co się dzieje nagminnie i codziennie. I naszym teraz jakby powinniśmy mieć w głowie, z tyłu głowy zapisane, że dzięki sztucznej inteligencji przestępcy mogą mieć o nas więcej informacji, które chociażby znajdą sobie na Facebooku, co dla naszego ludzkiego umysłu sprowadza nas do tego, że się oni super dla nas uwiarygodnili. Okej, on tak, to pewnie jest pani z banku, no bo wie o mnie tak dużo rzeczy. Do tego dochodzi element stresu i tego, że to jest już teraz pilne, a my od razu sobie myślimy, Jezu, to są w ogóle wszystkie...
4: Najgorsze scenariusze.
5: Tak, i oszczędności mojego życia, a tu rata kredytu, a tu trzeba za samochód, a tu trzeba jeszcze inne pieniądze, więc działamy w pośpiechu nie myśląc. Bo potem, kiedy robi się wywiady z osobami, które zostały oszukane, to one mówią, no teraz jak ja na to patrzę, to faktycznie mogłem się zorientować.
4: Czyli trzeba być bardzo czujnym, bo tych ataków jest dużo. Ale wróćmy jeszcze do AI, bo ta rozmowa w ogóle o niebezpieczeństwie, czy o tym, że to stanowi jakieś zagrożenie, nasiliły się te obawy po serii takich niedawnych incydentów, których te wiodące modele, najnowsze, testowane przez firmy Anthropic i OpenAI, no zachowywały się w sposób nieprzewidywalny, a przynajmniej nieprzewidywalny dla ich testerów, czyli włamywały się do zewnętrznych organizacji i tworzyły na przykład jakieś fałszywe tożsamości, żeby zmylić osoby no, ludzkie, tak?
5: Tak. No to jakby, tak znowu upraszczając w dużej mierze, no sztuczna inteligencja jest formą black boxu. Czyli ktoś, kto zaprojektował taki system sieci neuronowej, no nie do końca wie, co jest tam w środku, bo mamy wejście, wiemy, widzimy, co wyszło, ale nie wiemy, co się wydarzyło po środku. I to jest właśnie super, bo z jednej strony używają tego przestępcy, żeby wykorzystać to chociażby do phishingu czy do takich ataków. I też mam przykład taki z Tajwanu, który wstrząsnął branżą cyber security, ze względu na to, że tam doszło do prawdziwego ataku, już nie w żaden sposób symulowanego, z wykorzystaniem właśnie agentów AI, które dobierały sobie metody atakowania na instytucje publiczne, no i to się udało. I tam wykradziono bardzo dużą ilość danych, w tej chwili nie pamiętam z głowy, natomiast dla naszej branży to oznaczało, okej, czyli jesteśmy na etapie, gdzie już autonomiczny agent, wprawdzie kierowany przez grupę przestępczą, ale jest w stanie dokonać ataku i zmieniać sobie metody, żeby to się udało. Natomiast z drugiej strony my w cyberbezpieczeństwie też używamy sztucznej inteligencji, żeby nam pomagała chronić się przed tymi atakami. Można szybciej znajdować te podatności, można szybciej łączyć te fakty, rzeczy, które są w sieci użytkowników, czy chociażby tych bankowych, o których rozmawiałyśmy, po to, żeby te ataki odpierać i żeby ta ochrona była skuteczniejsza.
4: Mówiła pani o tej wiecznej wojnie ludzi, którzy próbują się włamać z tymi, którzy próbują chronić systemy, ale widzimy też różnice dosyć zasadnicze w podejściu w ogóle do rozwiązywania problemu i AI, i chociażby kryptowalut, czy systemów cyber, po dwóch stronach oceanu. Inaczej zupełnie podchodzą do tego ludzie i politycy w Europie, no a inaczej za oceanem i w Białym Domu. Gdyby pani mi powiedziała, na czym polega ta różnica?
5: Jeżeli nie wiemy, o co chodzi, to zazwyczaj chodzi o pieniądze. Mhm. W mojej opinii tutaj też dokładnie o to chodzi. Stany Zjednoczone już dawno postawiły na to, że oni chcą być pierwsi technologicznie, oni chcą zdobyć przewagę i tutaj tak naprawdę w IT i w informatyce tak, to się liczy, bo jeżeli oni pierwsi zbudują potężne modele, co już im się udało, no to mają dużą przewagę. Ja myślę, że oni nie tyle walczą tu z nami, z Europą, co z Chinami. Chiny z kolei mają inną metodologię, bo oni wypuszczają też bardzo dobre modele językowe, które są albo zupełnie bezpłatne, albo za cząstkę tylko tych pieniędzy, których oczekują od nas Amerykanie. Ja myślę, że ten wysiłek jest przede wszystkim tu skierowany, a Stany Zjednoczone zawsze były takie, że my chcemy być technologiczni, my chcemy mieć innowacje, natomiast też nie możemy powiedzieć, że tam absolutnie nie ma regulacji. My tutaj w Unii Europejskiej i w Polsce no stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo danych obywateli i ludzi. I tu u nas jest bardzo dużo regulacji, zupełnie mniej tych technologii, co nam Stany Zjednoczone też trochę zarzucają i mówią, no tak, tak, bo wy to macie ten skansen i wy tam żadnych technologii nie macie, nic się u was nie da, a innowacyjność jest u nas. Natomiast z drugiej strony, kiedy ja rozmawiam, no chociażby w instytucjach finansowych o bezpieczeństwie, czym się zajmuję na co dzień, no to mamy wątpliwości, czy my, aby na pewno chcemy, aby nasze dane były przechowywane w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiemy, że rząd amerykański stawia przede wszystkim bezpieczeństwo swojego kraju i swoich obywateli i zażądał wprost, że jeżeli będą wykorzystywane mechanizmy, które na przykład służą do Mytosa, czyli to jest taki algorytm i wersja jedna z oprogramowania, która również narobiła bardzo dużo hałasu w świecie cyber, bo nagle okazało się, że można odkryć bardzo dużo podatności, o których nie wiedzieliśmy, a te podatności znowu dla słuchaczy, którzy nie są specjalistami od cyberbezpieczeństwa, to są te przysłowiowe dziury w płocie, więc jeżeli algorytm, sztuczna inteligencja jest w stanie ich znaleźć bardzo dużo, no to Amerykanie po pierwsze wycofali to z dostępem dla świata, zostawili dla swojego rządu, a teraz powiedzieli, że no jeżeli tam są jakieś dane, to my chcemy mieć do nich, jako rząd amerykański chcemy mieć do nich dostęp do 30 dni. Więc pytanie, czy my w Europie chcemy te dane przekazywać?
4: To nie jest tak do końca, zresztą jak Amerykanie uważają, że w Europie nie ma innowacji, bo są. I mamy firmy technologiczne, chociażby ISAI czy Eleven Labs, o czym ostatnio mówiła Ursula von der Leyen, nawet się chwaliła tymi firmami w Parlamencie Europejskim. Proszę powiedzieć, jaka jest krótko, skala rosyjskich ataków, cyberataków na polskie instytucje, na Polskę w toczonej teraz wojnie hybrydowej?
5: Ach, to jest trudne pytanie, bo nie mamy do końca zmierzonej tej ilości. Wiemy na pewno, że cyberbezpieczeństwo i cyberataki jest częścią tego, co się dzieje w całej tej wojnie hybrydowej, oprócz tych ataków, o których wiemy. Natomiast no, ja byłabym daleka też od mówienia, że jeżeli mamy jakiś incydent i coś się wydarzyło, to na pewno było ze strony Rosji. Być może tak, być może nie. Na pewno to, co ja mogłabym tu słuchaczom powiedzieć, to, żebyśmy nie powtarzali niesprawdzonych informacji. Czyli jeżeli nie wiem, że na pewno to była Rosja czy rosyjskie służby, to nie powtarzam tego. Częścią tej wojny hybrydowej i cyberbezpieczeństwa jest też przejmowanie kont naszych obywateli i właśnie sianie tej dezinformacji. Więc ja też słuchaczy tutaj bym zachęcała do tego, żeby bardzo dbać o swoje konta osobiste, ale niekoniecznie bankowe, a social mediowe.
4: Czyli co robić? Nie przekazywać informacji o sobie.
5: Zastanówmy się w ogóle, jak publikujemy cokolwiek w internecie, czy gdybyśmy stanęli na przysłowiowym przystanku autobusowym w mieście, czy napotkanej obok obcej osobie, powiedziałabym o sobie to wszystko, co publikuję w internecie. Drugi wątek jest taki, że w internecie nic nie ginie i o ile tej osobie na przystanku, jeżeli to powiem, to prawdopodobnie nigdy się więcej nie spotkamy i ona być może zapomni, to internet nie zapomni. Te informacje można łatwo wyciągnąć. Do tego, jeżeli nie zabezpieczymy tego naszego konta, a my uwielbiamy fotografować wszystko, tak?
4: Mieszkanie,
5: samochód, ale też to, co podkreślane było przez nasz rząd, żeby nie fotografować przejeżdżających pojazdów wojskowych.
4: Jednostek,
5: żeby nie robić sobie zdjęć, o tu spadł dron, a potem właśnie spadł dron, potem się okazuje, że to było znowu zdjęcie wygenerowane przez AI, o którym zaczęłyśmy, ale ludzie to powtarzają, tak, a widziałeś to, przeforwardują. Natomiast no ja proszę, żebyśmy konta nasze zabezpieczyli, niech one będą do widoku prywatnego dla naszych znajomych, nieotwarte, a w drugiej kolejności mocne hasło i do niego jakiś drugi składnik uwierzytelniający, żeby te konta nie mogły być łatwo przejęte przez Rosjan, przez cyberprzestępców, przez kogoś innego, bo ja dostaję nagminnie prośby, co ja mam zrobić, moje konto zostało przejęte.
4: Pamiętajmy też, że wszystkie konta społecznościowe, niezależnie od tego, jakie one są, mają ustawienia i w ustawieniach możemy sobie ustalić, kto może widzieć nasze informacje.
5: Niech nie będą publiczne.
4: Więc nie jest to takie skomplikowane. Proszę jeszcze powiedzieć na koniec, czy my powinniśmy, my Polacy dzisiaj, w dzisiejszej sytuacji, też rozmawiać o cyberbezpieczeństwie z dziećmi?
5: Jak najbardziej, bo nasze dzieci dzisiaj rodzą się z tym telefonem w dłoni tak naprawdę. I ja zawsze porównuję wpuszczenie dziecka do internetu jak wypuszczenie go w środku nocy do miasta. Bo o ile my uczymy dzieci, że słuchaj, nie rozmawiaj z obcymi, nie na przystanku, zanim podjedzie autobus, to się odsuń, żeby ci nie zrobił krzywdy, czekaj na zielone światło, to w ogóle nie rozmawiamy z dziećmi o tym, co mogą zobaczyć i spotkać w internecie. A tamten świat jest dużo bardziej przerażający, bo w mieście sklepy są zamknięte w nocy, a w internecie nie. Tam są osoby, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować, bo ktoś może właśnie z wykorzystaniem AI już dzisiaj i podrobić głos, i podrobić wideo, ale większość tych rozmów odbywa się na czacie, gdzie my nie widzimy tej drugiej osoby i to dziecko, kiedy ktoś mu pisze, cześć, jestem Wojtek i mam 12 lat i też moi rodzice mnie wkurzają, to dla dziecka to jest, o, znalazłem osobę, która wreszcie mnie rozumie.
4: W najlepszym wypadku jest to bot, ale w gorszym może być to przestępca.
5: Tak, jak najbardziej przestępca, który najpierw będzie dążył do tego, żeby to dziecko zachęcić swoją obecnością. Potem często te dzieci są zachęcane, dostają jakieś tokeny do gier, kody specjalne, a kiedy już to zaufanie i ta relacja się zbuduje, no to dochodzi do różnych przestępstw już na różnym tle.
4: Mówimy dzisiaj w ogóle o cyberatakach, o tym, jak zmienia się ten świat i jak wielką rolę mają ma cyberbezpieczeństwo, ale proszę powiedzieć, jak pani ocenia jako ekspertka, jaki jest stan tego cyberbezpieczeństwa Polski, bo wiemy, że tych ataków, jak mówił minister cyfryzacji, tych rosyjskich ataków jest kilkadziesiąt dziennie na różne instytucje.
5: Tak, tutaj mamy służby od tego odpowiednie, chociażby NASK. Oni publikują takie raporty, tam podają, ile tych ataków jest. Natomiast to, że mamy tak dużą liczbę ataków, ale one nie zostały wykonane, bo to są tylko próby podjęte.
4: Ale my nie czujemy ich.
5: My ich nie czujemy. To oznacza, że nasze państwo mimo wszystko działa dobrze. Te instytucje, które nas chronią, czyli nasze pieniądze, banki, instytucje, które dbają o nasze dane, też działają poprawnie, więc myślę, że cieszmy się, że mamy dobrych specjalistów, mimo że nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych.
4: Bardzo dziękuję za poranną rozmowę. Joanna Wziątek, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa, była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo pani dziękuję.
5: Dziękuję państwu.
4: A za chwilę w rocznicę upadku Powstania Warszawskiego o krwawej zemście Hitlera na stolicy i na jej mieszkańcach i o też traumach, jakie powstanie niesie do dziś. Porozmawiamy o tym zaraz po informacjach. Zostańcie z nami.
2: Autopromocja.
6: Kochamy sport.
7: Tak mocno, że chcemy więcej.
6: Żyjemy sportem.
7: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
6: Rozmawiamy o sporcie.
7: Tak, że i wy go pokochacie.
6: Jeszcze więcej sportu.
7: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/.

0: Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
1: Brzmi dobrze.
0: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 7.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie wprowadzi zakazu eksportu oleju napędowego i choć wielokrotnie mówił, że poważnie rozważa taką opcję, to podkreślił, że nigdy nie była ona na stole. Trump pochwalił przy tym decyzję państw G7 o uwolnieniu części paliwa i ropy naftowej ze swoich rezerw. MSZ Ukrainy zaprzeczyło doniesieniom brytyjskiego Guardiana, że zachodnie ambasady w Kijowie przygotowują się na wyjazd do Lwowa albo Polski, gdyby rosyjskie wojska zaczęły uderzać w ich siedziby w ukraińskiej stolicy. Dziennik napisał, że choć zachodni dyplomaci deklarują, iż zamierzają pozostać w Kijowie, to w rozmowach nieoficjalnych ujawniają, że przygotowywane są plany awaryjne. Do końca dnia przedsiębiorcy muszą ustalić, czy podlegają przepisom ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i jeśli odpowiedź jest pozytywna, zapisać się do wykazu KSC. Taki obowiązek dzisiaj wchodzi w życie. Za niewywiązanie się z niego grożą kary, które będą mogły być nakładane od 2028 roku.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Sobotni poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska na zegarze 7.41. Dziś w nocy obchodziliśmy rocznicę upadku Powstania Warszawskiego, największego zrywu podziemnego ruchu oporu w okupowanej Europie. Walki o Warszawę trwały 63 dni. I zakończyły się kapitulacją. Jest ze mną w studio współautor książki Przetrwać 44, Mozaika Pamięci o Powstaniu Warszawskim, Michał Wójcik, historyk, dziennikarz i autor wielu książek historycznych. Dzień dobry.
11: Witam serdecznie.
10: Już pod koniec września generał Bur Komorowski uznał, że z takiego punktu widzenia wojskowego, militarnego, ale też politycznego, kontynuacja walki w Powstaniu nie ma sensu. Ale kilku innych dowódców uważało, że trzeba walczyć dalej i nawet sprzeciwiali się ewakuacji ludności cywilnej. Dlaczego nie chcieli kończyć walki? Czy to dlatego, że mieli nadzieję, że będzie pomoc, czy tak naprawdę nie orientowali się w sytuacji?
11: Orientować się w sytuacji to się wszyscy orientowali, bo to było widać, że się ta głupawo śmieje. Widać było na dłoni. No, Warszawa przestała istnieć. Spalono wszystkie archiwa, wszystkie muzea. To dziedzictwo wielesetletnie stolicy Rzeczypospolitej poszło z dymem. Wszystko było widać. Ofiary śmiertelne. No nie ma stolicy, więc to widać jak na dłoni. Ale rzeczywiście, Bur Komorowski, jak wiadomo, był chwiejnym komendantem. Raz był za, raz przeciw. Ja przypominam, że 24 albo 24 sierpnia on jeszcze wydał rozkaz drugiego powstania w Krakowie. Wysłał kolegom z AK rozkaz, że dobrze, żeby oni teraz chwycili za broń, bo to wzmocni naszą pozycję na arenie międzynarodowej, będzie nacisk. No więc właśnie, a to już było po rzezi woli, więc on widział, co się dzieje, a mimo to taki rozkaz. Więc on nie był jedyny. Inni, oczywiście tam ten sztab AK był podzielony, no niektórzy tak, że się poddajemy, bo to w ogóle nie ma sensu już po kilku dniach, a inni walczymy do końca. A przecież trzeba też jeszcze powiedzieć o takim niewspominanym za często, ale do tego liderzy AK się przyznali po wojnie, że było szykowane kolejne powstanie już przeciwko Sowietom. Znaczy powstanie, jak wiadomo, miało trwać 2, 3, 4, 5 dni. Później mieli wyjść Sowieci. Dowódca AK miał ich witać, jak Piłsudski kiedyś z Wojciechowskim na moście, miał witać i jakby wprowadzić tego marszałka, obojętnie który to marszałek, Koniew, Rokossowski, obojętnie, który miał

0: wjechać na koniu do Warszawy. Polacy mieli witać Rosjan jako gospodarzy, po czym przewidywano, że no, Rosjanie no, będą próbować, tak jak w innych miastach, jak w Wilnie, w Lwowie, chwycić tą czołówkę liderów AK i ich wywieźć na białe niedźwiedzie. I wtedy AK miało już schowane swoje, zakonspirowane swoje radioodbiorniki, swoją broń i taki obóz miał powstać w środku Warszawy, w okolicach Politechniki i tam miało być to kolejna dogrywka. Oczywiście powstanie przegrane, no bo tak. Polacy lubią przegrywać, czyli moralnie zwyciężać. No więc tak, takie były pomysły.
1: Ale tak, no zamiast tego kilku dni powstanie trwało 2 miesiące i Armia Czerwona przyglądała się tej klęsce biernie z drugiego brzegu Warszawy. Natomiast już na początku października, mówimy dzisiaj o rocznicy, dowództwo AK zawarło z Niemcami takie porozumienie o wstrzymaniu ognia 1 i 2 października i prowadzono negocjacje. I tam Niemcy w czasie tych negocjacji zgodzili się uznać prawa kombatanckie żołnierzy AK i nie stosować odpowiedzialności zbiorowej wobec ludności cywilnej. No i te obietnice okazały się kłamstwem chyba.
0: No nie do końca. Opisy tych negocjacji w Ożarowie, w Onenbacha z Borem Komorowskim, jeszcze z ekipą, to polsko są, no to jak scenariusz filmu. Zresztą powstał teatr telewizji. Nawet chyba dwie wersje. Bardzo, bardzo ciekawa. Onenbach był taki, no to polski szlachcic, więc zresztą tam kuzynostwo jakieś wchodziło w grę z częścią tej generalicji jakowskiej. Był takim dżentelmenem i oczywiście na wszystko się zgadzał. Generalnie przecież jeszcze próbował przyciągnąć, może nie całe AK, ale na pewno jakiś fragment, żeby nawet dozbrojone walczyło z Rosjanami. Jeszcze takie idee były. No ale nie, no stało się, no oczywiście przecież Warszawa w planach Hitlera miała być Festung i stała się Festung Warszał. W związku z tym to burzenie Warszawy właśnie się rozpoczęło, znaczy te dożynki, czyli wysadzanie kamienic w powietrze. W gruzach, jak wiadomo, te wkopane bunkry, 273 zdaje się, wkopane bunkry, miały stanowić takie szańce Świętej Trójcy przeciwko tej czerwonej zarazie. To była już niemiecka koncepcja. No ale rzeczywiście, no co, no, polscy, znaczy kombatanci akoscy, no zyskali te prawa kombatanckie, poszli do obozów, więc...
1: Niektórzy z tych obozów trafili do obozów koncentracyjnych, zresztą Pruszkowa.
0: Tak, no i ludność cywilna, pamiętajmy, że prawda, były transporty do Oświęcimia. Bartnikowski przecież, jeden z ostatnich żyjących dzieci powstania warszawskiego, był więźniem Auschwitz razem z własną mamą. No tak, no pamiętajmy, że Trzecia Rzesza to też nie był monolit. To, co mówi jeden oficer, drugi na przykład może mieć już kompletnie w nosie. Takie rzeczy pod koniec wojny, no tak, miały miejsce. No tak, no koszmarna tragedia.
1: Nie chcę już wracać do strat, bo ty wspomniałeś o tym, liczbę zabitych cywili, zabitych powstańców, zniszczona Warszawa. Prawobrzeżna Warszawa, która została zajęta przez Sowietów i gdzie powstanie trwało bardzo krótko, właściwie nie była tak mocno zniszczona. Natomiast no, te zniszczenia po lewej stronie to szacuje się na około 80%. Sam kiedyś powiedziałeś, że Warszawa jest dziś repliką.
0: No bo nie ma Warszawy, jest jak Trojan, ileś warstw.
1: Jest gdzieś pod ziemią, pewnie są ruiny w piwnic.
0: Tak jak profesor Leociak, prawda, napisał o getcie z Warszawy, miasto podziemne. To jak prawda, do tych ruin getta dołączyła ta aryjska strona, że tak powiem, prawda. Warszawa została dorżnięta. No przecież Zamek Królewski został wysadzony już pod koniec września. I te zabytki zostały też zlikwidowane, wysadzone w powietrze, jakby dorżnięte, zrównane z ziemią później. No to dożynanie to jest październik, listopad, nawet grudzień. I to miasto wygląda jak trup. Jest takie wstrząsające wspomnienie jednego z ostatnich, do niedawna ostatniego żyjącego cichociemnego, Aleksander Tarnawski, który no właśnie chyba z tego 17 stycznia przeszedł lodem skutą Wisłą na drugi brzeg i pierwsze co zobaczył, no symbolem Warszawy jest ta Nike, ta syrenka z podniesionym mieczem, a on zobaczył nogę w onucy, taką trupią nogę wystającą ze śniegu. I to jest ten symbol, ten rewers tego miasta, ten cień, ten trup.
1: Mówisz o tych totalnej furii czy zniszczeniu, któremu została poddana Warszawa, i to chyba nie było przypadkowe, też nie było emocjonalne, tylko strategiczne. Hitlerowcy chcieli pokazać, co się stanie z innymi krajami, jeżeli próbują się zbuntować.
0: I tak i nie, bo rzeczywiście masz rację, pamiętajmy, kiedy wybucha powstanie, to jest ten, prawda, 1 sierpnia, ile to jest? 11 dni czy 10 dni po zamachu na Hitlera. Hitler jest wściekły, jest rozwibrowany psychicznie. No to
1: odsuwa
0: jest jasne.
1: Wehrmacht, otacza się SS.
0: Tam się dzieje, prawda, w jego głowie różne rzeczy i nagle dostaje taką informację, że Warszawa, a przecież Gestapo i różne niemieckie służby go uspokajały. Do niczego nie dojdzie, jesteśmy dogadani z częścią, bo rzeczywiście takie rozmowy były, o czym pisze Tadeusz Myśliński. Nie z głównym AK, ale z różnymi odłamami, że do powstania nie dojdzie. No dobra, dochodzi, jest wściekły, decyduje się na to, co się decyduje. No prawda, jest przez tych kilka dni, jest ta rzeź woli, też nieprzypadkowa. To jak ktoś wydawał rozkazy, ktoś ściągał przecież z całego frontu tych zboczeńców, te formacje ROA, RONA, i to prawdopodobnie to nie było wojsko, to była taka mieszanina takich kryminalistów, która miała wyrzynać, zabijać. To jest ta wściekłość. A później rzeczywiście te plany kiedyś w Fokusie Historii żeśmy opublikowali, taką mapę, że Warszawa jest zamieniona, to miasto gruzów jest zamienione w taką twierdzę z wkopanymi bunkrami, tam trzy linie obrony, no bo oczywiście symbolicznie, znaczy Armia Czerwona musiała dalej iść w stronę Berlina, więc te ruiny miały być zdobyte, no i o te ruiny miała się toczyć jeszcze jakaś tam walka, Festung Elbląg był później, Festung Wrocław, Breslau i tak dalej. No, Kołobrzeg to są takie miasta, które miały się nie poddawać.
1: Napisałeś taką książkę, Błyskawica, historia Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierza Powstania Warszawskiego. I w tej książce ona mówi, że w powstaniu była chłopakiem, powstańcem, a nie powstanką. Dlaczego udawała chłopca?
0: Wanda Traczyk-Stawska, wczoraj akurat Izba Pamięci, jej dziecko, można powiedzieć, przy cmentarzu Powstańców Warszawy zostało nazwane jej imieniem. Pani Wanda chciała strzelać, chciała mieć w ręku broń, prawda? Rozkaz był taki, że dziewczyny broni do ręki nie dostają, no bo broni jest mało, a chłopcy są lepiej wyszkoleni, pod chorążówki i tak dalej. No wiadomo, jeszcze to jest połowa XX wieku. Dziewczyny nie są od tego. Dziewczyny są od pojenia koni,
1: od meldunków, jak moja babcia.
0: Łączniczki, sanitariuszki i tak dalej, nie będą strzelać. Oczywiście kilka oddziałów kobiet sobie wywalczyło to prawo.
1: A Wanda postanowiła udawać chłopaka.
0: No młodziutka, no przecież ona miała tam kilkanaście lat. Postanowiła, bo dostała się do oddziału takich dwumetrowych dryblasów, narodowców, no naprawdę ostrych chłopaków od osłony drukarni, dla których była maskotką. No ale była w tym oddziale, no więc pierwsze co, to jej dali kolta, tak, jak brudne Harry wyglądała ta dziewczynka z taką gigantyczną spluwą jedenastką. No bo już wyglądała komicznie, no więc się zlitowano i dostała błyskawicę, później Thompsona. Ten oddział miał swoją własną broń, bo miał rusznikarnię, więc tej broni było dużo, więc ona otrzymała. No i musiała udawać chłopaka, bo inne oddziały, czy chłopcy, żołnierze, akowcy z innych oddziałów zabierali, jak widzieli dziewczynę, no to zabierali broń. Więc ona obwiązała piersi, ścięła włosy, nosiła taką pilotkę, później była zakrwawiona, więc jeszcze takie bandaże, kurtkę. No wyglądała jak mały, ale jednak chłopak.
1: Przeczytałam też, że ona mówiła, że mimo tych horrorów, które przeżyła w powstaniu, to najgorszym wspomnieniem z powstania była właśnie kapitulacja. Dlaczego?
0: No tak, nie no, to jest dla każdego Polaka, to jest strasznie przykre. No nie żartuję, no dla każdego to jest koszmar. Oddać się w niewolę po tylu dniach takiej walki, już ci akowcy byli dobrze uzbrojeni, znaczy ci, którzy
1: jeszcze walczyli,
0: a później naprawdę szli do tej niewoli, no to prawda, to na tych obrazkach widać te sterty tej broni, muszą wrzucić na ten stos broń i w takim upokorzeniu, prawda, no wyjść z tej Warszawy, zostawić tą Warszawę na pastwę tych najeźdźców, więc jest to straszne, we wszystkich wspomnieniach jest to straszne, aczkolwiek to tam, prawda, te oddziały akowskie w jakiejś dyscyplinie to robiły, znaczy, żeby pokazać też morale i tak że ta armia to jest armia, a nie jakieś zbiorowisko cywilów. No więc tak, ona to wspomina strasznie. Miała tą swoją małpkę, PM-kę, która jest dzisiaj w muzeum, w gablocie Muzeum Warszawy. W tej PM-ce wynosiła jeszcze tam jakieś skarby swoje ostatnie. Ta małpka przetrwała. No tak, no ale generalnie AK-owcy albo zakopali tą broń, albo oddali.
1: Aczkolwiek nie wszyscy, nie dla wszystkich kapitulacja była końcem walki, bo dla części żołnierzy AK wojna się nie skończyła z upadkiem powstania. Obóz w Pruszkowie działał do stycznia 45, ale wielu żołnierzy, tak jak mój dziadek, ukrywali się w Kampinosie już po wyzwoleniu przez Rosjan.
0: No, Kampinosie, ale część...
1: Poszło do tak zwanego lasu.
0: Do lasu, prawda, część jakby liderów podziemia z różnych partii politycznych przeniosła się do Częstochowy, żeby jeszcze coś próbować. No właśnie teraz piszę, badam taki temat, no że jednak część, zwłaszcza tej prawej strony, no jednak próbowała z Niemcami jeszcze walczyć ze Związkiem Radzieckim i nie mówimy o Brygadzie Świętokrzyskiej, tylko o jakiejś grupie powstańców warszawskim. Wiem, to jest szokujące, ale takie koncepcje były. No i ale one nie wyszły oczywiście. No tak, jeszcze ta walka przecież trwała do kilka dobrych miesięcy.
1: Michał, wiesz co, jak mówimy zawsze co roku o Powstaniu Warszawskim, to ta dyskusja jest trudna, bo ciągle po tych latach budzi bardzo duże emocje i ja jestem wnuczką powstańców warszawskich, chociażby z tego powodu jest jakby trudno o obiektywizm, ale zastanawiam się, jak dzisiaj w ogóle powinniśmy mówić o powstaniu, żeby z jednej strony nie odbierać bohaterstwa powstańcom, ale z drugiej strony nie uciekać od pytań o odpowiedzialność i też o skutki powstania polityczne.
0: Jest takie piękne zdanie chyba Konwickiego. Nie wiem, czy był sens, ale na pewno był mus. Mus był, tak. I stało
1: bardzo
0: się.
1: Bardzo ładnie, tak, bardzo ładno.
0: No, rzeczywiście, rozmawiamy o tym sensie powstania. W momencie, kiedy widzimy, co się wydarzyło, że nie mamy Warszawy, tylko mamy replikę Warszawy.
1: Mamy masakrę ludności.
0: Że mamy absolutną masakrę ludności cywilnej. Cmentarze, te warszawskie cmentarze, to jest ta kronika tej zapowiedzianej śmierci. No to rzeczywiście nagle tego sensu nie ma. Ale pamiętajmy, że rzeczywiście im się wydawało, że to powstanie to jest 3-4 dni, bo rzeczywiście... No, mogło się tak wydarzyć, no ale się nie wydarzyło.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Wójcik, historyk, dziennikarz, autor książek, był gościem Poranka. Bardzo ci dziękuję.
0: Ja dziękuję.
1: A my wracamy do Poranka zaraz po informacjach.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotę. to branie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto branie w kino. Najbliżej ciebie.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
14: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Kierowcy już tankują za mniej. Na stacjach paliw obowiązują nowe cenniki. W Hiszpanii nadal wrze. Niższa izba parlamentu odrzuciła propozycję zwiększenia dostępności mieszkań. Kibice w końcu się doczekali. Polscy piłkarze wysoko wygrali z Rumunią i już szykują się do kolejnego meczu. Sobota 3 października, minęła 8. Czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Od północy obowiązują nowe, niższe ceny paliw. To kolejna odsłona pakietu CPN. Rząd wrócił do niego po tym, jak prezydent, mimo zastrzeżeń, podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Efekty już widać, mówią reporterowi TOK FM kierowcy.
17: No widzę. Ponad złotówka różnicy jest.
18: Tak jest, jest dużo, tak?
17: Dużo jest różnica.
18: Ostatnie dni próbował pan jakoś oszczędzać, gdy już to dobijało do wysokich...
17: Ja mam auto służbowe, więc najlepsze auto na świecie, więc po prostu firma płaci, więc no...
18: Ale pewnie też w firmie ta dyskusja była, tak? O kosztach.
17: O kosztach, tak, była jak najbardziej.
18: Czy widzi pan różnicę?
19: Chyba widzę różnicę.
18: Jest lżej.
19: Jest lżej. Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
16: Od dzisiaj do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6,73, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88. Mało którzy sprzedawcy na razie pokuszą się, żeby obniżyć je bardziej, bo mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłacili wyższą akcyzę, mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
20: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli stacji.
16: Po weekendzie natomiast ceny mogą jeszcze trochę spaść, bo uwzględnią ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Z pakietu CPN wyłączony jest znów autogaz, teraz kosztujący przeciętnie około 3 zł 20-30 groszy. W przyszłym roku Rozwój Plus wystartuje samodzielnie w wyborach, poinformował szef stowarzyszenia Mateusz Morawiecki. We wpisie na X-ie dodał, że partia jest tylko narzędziem, a nie celem samym w sobie. Na początku sierpnia były premier zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. Według nieoficjalnych informacji tak się jednak nie stanie. Lewica zaczyna czas rozliczeń. Na dzisiejszej Radzie Krajowej politycy mają wyciągnąć wnioski z porażki Darii Gosek-Popiołek, która odpadła w pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Kandydatka Lewicy nie zamierza wspierać żadnego z kandydatów w drugiej turze. Jak mówił w TOK FM europoseł Robert Biedroń, głosy lewicowego elektoratu mogą rozłożyć się pomiędzy dwoma kandydatami.
21: No, taki upadek zawsze boli. Ten wynik na pewno nie jest wynikiem naszych marzeń. Powinien dawać nam do myślenia, jeśli chodzi o to, jak się przygotowujemy do takich wyborów w kontekście samorządowym. Więc myślę, że te sympatie lewicy się rozłożą w różnych konfiguracjach. I myślę, że słusznie zrobiła Daria Gosek-Popiołek, nie popierając żadnego z kandydatów.
16: kandydatów. Druga tura wyborów w Krakowie odbędzie się za tydzień w niedzielę. Zmierzą się w niej bezpartyjny Łukasz Gibała i senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Niższa Izba hiszpańskiego parlamentu odrzuciła dwie rządowe propozycje, które przewidywały zwiększenie dostępności mieszkań. Doszło do tego podczas trwających w Hiszpanii wielotysięcznych demonstracji, których uczestnicy domagają się realizacji prawa do mieszkania. Przewidując taki wynik głosowania, jeszcze wczoraj Konfederacja Związków Lokatorów zwołała na dziś demonstrację w co najmniej 50 hiszpańskich miastach. Zapowiedziała też strajk generalny. Kwestia mieszkalnictwa stała się centralnym punktem debaty w Hiszpanii. PX 87-letniej emerytki z jej mieszkania w Madrycie, która zajmowała od 70 lat. 20 lat temu samoloty F-16 zaczęły bronić polskiej przestrzeni powietrznej. Piloci świętowali w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu Krzesinach.
10: Jesteśmy normalnymi ludźmi, normalnymi pilotami jak każdy inny. Czasami trochę wylewamy więcej potu. Nie, wszyscy wylewamy tyle samo potu, żeby to wszystko funkcjonowało.
11: 20 lat temu było coś, co pana zaskoczyło w tej maszynie.
10: Tak, że jest taki łatwy w pilotażu. Dużo wybacza, komputer niektóre lekcje odrabia za ciebie, natomiast najgorsze, co jest w tym wszystkim, nauczy się wykorzystać tego uzbrojenia. Jak ten pilot-friendly samolot zamienić w maszynę do zabijania wroga?
16: Mówi generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski z 20-letnim stażem na F-16. 3 bramki Roberta Lewandowskiego i przekonujące zwycięstwo 6-0 nad Rumunią. Piłkarska reprezentacja Polski w końcu dostarczyła kibicom sporo radości. Pytanie, czy teraz pójdzie za ciosem? O czym teraz Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM, który wieczór spędził na Stadionie Narodowym.
22: Ponad 50 tysięcy kibiców 6 razy podnosiło się z krzesełek, z czego 3 razy za sprawą Roberta Lewandowskiego, który strzelił swoją 90., 91. i 92. bramkę w reprezentacji. Jednego gola dołożył też Piotr Zieliński, który mecz podsumował tak.
23: Chcieliśmy za wszelką cenę tutaj fajnie wygrać, w dobrym stylu i to się udało. I wierzę, że da nam takiego kopa na kolejne mecze i te zwycięstwa będą teraz pasą.
22: W tej radości jest jednak jedno ale. Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika, zauważa Sebastian Szymański.
24: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
22: A w poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Przemysław Pozowski, TOK FM.
16: 10 nieco więcej chmur będzie na północnym zachodzie i północy i tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze kraju słonecznie. Od 16 stopni na północnym zachodzie, około 21 w większości kraju, do 23 lokalnie na południu.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, na zegarze już 8:06. Dziś mija dokładnie 36 lat od zjednoczenia Niemiec i konsekwencje tego widać wciąż w niemieckiej polityce. I o tym porozmawiam z panią Ryszardą Formusiewicz, prawniczką i politolożką, koordynatorką projektu Dialog Polsko-Niemiecki w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
1: Kiedy 3 października w Berlinie upadał mur, jakie były największe obawy, ale też problemy w tym procesie zjednoczenia? Czy to były różnice gospodarcze, czy to były obawa przed migracjami wewnętrznymi, czy może w ogóle coś innego, na przykład różnice mentalne?
25: Na początek warto przypomnieć, że w 1990 roku nie łączono dwóch stabilnych państw, z których jedno było po prostu trochę biedniejsze. Mhm. NRD znajdowała się w głębokim kryzysie gospodarczym. Załamywał się jej system polityczny, a jednocześnie rozpadał się cały blok wschodni, który przez 40 lat tworzył ramy funkcjonowania tego państwa. I to przesądziło o tym, że zjednoczenie odbywało się w bardzo asymetryczny sposób. Zachód zasadniczo zachował swoje instytucje i swój sposób życia, natomiast na wschodzie w bardzo krótkim czasie zmieniło się niemal wszystko. Państwo, pieniądz, prawo, gospodarka, rynek pracy, a wraz z nimi także dotychczasowe hierarchie społeczne i zawodowe. I to trochę, jak patrzymy wstecz, trochę umyka właśnie, że nie było to połączenie dwóch organizmów, które były na tym samym etapie. I trzeba przyznać, że Niemcy Zachodnie poniosły ogromny wysiłek integracji nowych krajów federacji, przede wszystkim finansowy, ale to na wschodzie mieszkańcy ponieśli ciężar indywidualnej adaptacji do nowych warunków. Mm. I w tym właśnie doświadczeniu trzeba szukać źródeł tych późniejszych różnic, które do dzisiaj obserwujemy.
1: Mówi pani, że to następowało w asymetryczny sposób. I przypominam sobie, że w tym słynnym przemówieniu w 21 roku kanclerz Angela Merkel mówiła w taki bardzo otwarty sposób o swoich własnych doświadczeniach. Mówiła, że byli mieszkańcy NRD musieli cały czas nieustannie udowadniać, że są prawdziwymi Niemcami. Czy też jest tak do dzisiaj, że Niemcy ze wschodnich landów nadal mają poczucie, że są takimi obywatelami drugiej kategorii?
25: Rzeczywiście badania potwierdzają takie poczucie i może warto było tutaj podkreślić, że ta wypowiedź kanclerz Merkel, ona ujawniła pewien zasadniczy element tego społecznego problemu, to znaczy poczucie, że doświadczenie życia w NRD nie jest traktowane jako równoprawna część niemieckiej biografii zbiorowej, że w takiej zbiorowej pamięci nie jest to tak samo istotne i tak samo ważne. I ciekawe jest to, że w ostatnich latach debata o tym, jakie różnice się utrzymują i też o tych właśnie żalach formułowanych po wschodniej stronie, ona nie tylko nie wygasła, ale pod pewnymi względami się nawet nasiliła. I mamy kilka źródeł tego zjawiska. I po pierwsze to są konkretne, mierzalne nierówności. Nadal są różnice płac i dochodów. One są dzisiaj znacznie mniejsze, ale bardzo trwała okazała się różnica majątkowa. Gospodarstwa domowe mają znacznie mniejszy majątek. To się też później po prostu w procesie dziedziczenia utrwala. Drugi wymiar to jest charakter statusowy. To jest to, że osoby pochodzące ze wschodnich landów nie są dostatecznie reprezentowane na najwyższych stanowiskach. I trzeci, ten właśnie najbardziej emocjonalny, geograficzny wymiar, czyli poczucie, że było się tylko przedmiotem transformacji, a nie że to społeczeństwo nie mogło być współtwórcą tego procesu transformacji i zjednoczenia.
1: Mówi pani o tych czynnikach, które sprawiają, że obywatele niemieccy ze wschodnich landów czują się źle albo czują się inaczej, inni. I widzieliśmy ostatnie efekty tego w wynikach landowych, chociażby w Saksonii, Anhalt czy w Mecklenburgii. Kanclerz Merz mówił o tym jako o katastrofie. No i to jest właśnie to poparcie dla skrajnej prawicy, dla AfD. Czy uważa pani, że to się bierze właśnie jeszcze z tych czynników pozjednoczeniowych?
25: Nie da się sukcesu AfD wytłumaczyć jednym czynnikiem, więc nie jest to tylko konsekwencja tego, że Niemcy Wschodnie wciąż jeszcze mają traumę zjednoczenia i transformacji. Ale faktem jest, że transformacja stworzyła pewien zasób doświadczeń, który może zwiększać podatność na przekaz oparty na nieufności wobec elit, na podważaniu sprawności instytucji i na przekonaniu, że decyzje są podejmowane ponad głowami mieszkańców. Więc pewna narracja polityczna, którą bardzo intensywnie prowadzi partia AfD, ona ma tam specyficzne podglebie. Ale warto zwrócić też uwagę na to, że AfD nie jest już też wyłącznie partią, która służy wyborcom do wyrażania protestu. Coraz częściej wyborcy przypisują jej też realną kompetencję w rozwiązywaniu konkretnych problemów i stoi za tym zasadniczy kryzys tradycyjnych partii. I na wschodzie one były zawsze słabiej zakorzenione i słabsza była też identyfikacja z poszczególnymi partiami, ale problem nie jest tylko wschodnio-niemiecki. To jest zjawisko szersze i zresztą wykraczające również poza granice Niemiec. To jest pewna obserwowana zmiana w całej zachodniej Europie.
1: Widzimy tą zmianę też w Polsce. 36 lat temu, kiedy rządy państw europejskich widziały czy akceptowały zjednoczenie Niemiec, no też czuły się takie, widzieliśmy takie głosy obaw, co będzie, jakie te zjednoczone Niemcy będą, czy będą znowu takim hegemonem. A dziś w obliczu wycofywania się USA z Europy, ale w ogóle też takiej zmiany polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, te same kraje oczekują, że Berlin rozbuduje swoje siły zbrojne i będzie wspierał Europę w bezpieczeństwie. Kanclerz Merz zapowiada budowę największej armii w Europie. No ale z drugiej strony znowu te zapowiedzi wielkiej armii niemieckiej no, budzą nasze traumy historyczne. Przed chwilą rozmawiałam tu w studiu o Powstaniu Warszawskim, ale to też niepokoi Francuzów. Czy słusznie?
25: Przy zjednoczeniu bardzo wiele wysiłku włożono w to, żeby zakotwiczyć ten potencjał nowych, wielkich Niemiec w struktury europejskie i transatlantyckie. I tak jak pani wspomniała, dzisiejsza rozbudowa niemieckich sił zbrojnych odbywa się właśnie wewnątrz NATO i w dużej mierze w odpowiedzi na oczekiwania sojuszników. I dla Polski ważniejsza jest kwestia, czy ten potencjał, który Niemcy teraz wojskowy budują, czy on będzie wykorzystany w tych ramach i dla obrony i odstraszania na wschodniej flance. I kluczowe pytanie, które powinniśmy w Polsce stawiać, to nie jest to, jak silna będzie Bundeswehra, tylko czy wzrost tego niemieckiego potencjału wojskowego, on będzie wsparty trwałą polityczną gotowością Niemiec do realizacji zobowiązań wobec sojuszników. Czyli chodzi nie tyle o to, czy Niemcy będą dysponowały dużą siłą wojskową, tylko o to, czy w sytuacji kryzysowej będą politycznie gotowe użyć jej do obrony sojusznika.
1: Rozumiem. Zjednoczenie Niemiec przez samych Niemców wciąż jest opisywane jako proces niedokończony. Dlaczego tak się dzieje? Co to znaczy?
25: Samo zjednoczenie w sensie instytucjonalnym dokonało się stosunkowo szybko, ale i potem przez kolejne lata następowało zbliżenie naprawdę bardzo imponujące poziomu życia i rozwoju w obu częściach Niemiec. Ale znacznie trwalsze okazały się te różnice majątkowe, w strukturze własności, w reprezentacji w elitach i przede wszystkim te różnice doświadczeń i biografii. I to jest lekcja, że można jedność państwa ustanowić aktem prawnym, ale nie da się w ten sposób ujednolicić biografii, majątku, ani pamięci. I dlatego to jest jedno państwo, ale skutki tego asymetrycznego zjednoczenia, one są nadal społecznie i politycznie widoczne i tak na pewno jeszcze przez dłuższy czas zostanie.
1: To na koniec króciutko. Jak sądzi pani, jak młodzi Niemcy, którzy urodzili się już po zjednoczeniu, dzisiaj postrzegają ten podział na wschód-zachód? Czy to jest dla nich jakiś ważny element tożsamości ciągle, czy raczej historia odległa i doświadczenie ojców, dziadków?
25: Jeżeli mówimy o doświadczeniu młodego pokolenia w Niemczech Wschodnich, to na pewno jest to część doświadczenia zbiorowego, w którym wzrastają i w którym odbywa się ich socjalizacja, więc to na pewno odgrywa rolę. Na Zachodzie myślę, że wielu jest nawet już nieświadomych tego, że było to wyzwanie tej skali.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, doktor Ryszarda.
25: Dziękuję bardzo.
1: Doktor Ryszarda Formusiewicz, prawniczka i politolożka, koordynatorka projektu Dialog Polsko-Niemiecki w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, była gościnią poranka. A ja zaproszę państwa za chwilę na polityczne podsumowanie tygodnia i w studiu będą komentatorzy wspaniali. Zostańcie z nami. Wracamy zaraz po informacjach.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
1: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was na wyspy o dwóch nazwach, zależnie z której strony historii na nie spojrzeć. Ja zaproszę na Falklandy, wyspy, które są dzisiaj pod kontrolą Wielkiej Brytanii, choć leżą u wybrzeży Argentyny.
2: Ja dla kontrastu zapraszam na Malwiny, które są sercem argentyńskiej tożsamości narodowej, bo Malvinas son Argentinas.
1: Historia z końca świata, która bardzo wiele o tym świecie mówi w Globalnym Popołudniu w niedzielę, tuż po godzinie 16. Zapraszamy. Krzysztof Story
2: i Doma Matejko.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgo.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Dużo dobrego.
15: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 8.20. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rosja zaatakowała rano most północny w Kijowie, poinformowały lokalne władze. Atak wpisuje się w kampanię rosyjskich uderzeń w krytyczną infrastrukturę ukraińskiej stolicy. Na moście uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Prokuratura Generalna Portugalii rozpoczęła śledztwo dotyczące okoliczności użycia bazy na Azorach do amerykańskiej operacji wojskowej Epicka Furia przeciwko Iranowi, rozpoczętej 28 lutego. To bezprecedensowe dochodzenie od czasu II wojny światowej. Światowej, od kiedy USA korzystają z tego obiektu. Dochodzenie ruszyło z inicjatywy opozycyjnej partii Blok Lewicy, która zarzuca rządowi Portugalii niezgodne z umową z USA wykorzystywanie przez Amerykanów bazy lotniczej. Rząd zmagającej się z zadłużeniem Argentyny ogłosił program, w ramach którego inwestorzy z zagranicy będą mogli otrzymać argentyńskie obywatelstwo w zamian za wpłatę w wysokości 350 tysięcy dolarów lub zakup specjalnych obligacji za 800 tysięcy dolarów. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się przed końcem roku.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: To jest sobotni poranek Tok FM. Aleksandra Karasińska, na zegarze 8:21 i 25 sekund. Czas na komentarze i podsumowanie tygodnia. W studiu ze mną jest Magdalena Chrzczonowicz, OKO.press. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
3: Nie jesteśmy w stanie pokoju. Tak powtarzają politycy polscy, ale też za granicą. Mówił tak szef MON, Kosiniak-Kamysz. To samo zdanie słyszeliśmy z ust szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że armia polska wprowadza zmianę procedury zestrzeliwania obcych obiektów latujących w naszą przestrzeń powietrzną. Powiedz proszę, skąd ta zmiana i co ona oznacza tak naprawdę?
14: No, to jest dobre pytanie, skąd ta zmiana. Ja rozumiem, że od jakiegoś czasu, że to jest jakoś stopniowalne, tak? Znaczy o tym, że jesteśmy w stanie wojny, słyszymy od dawna. No i rozumiem, że szybsze reagowanie na, no bo pojawiały się takie obawy, że w związku z tym, że tych dronów, tudzież rakiet, niestety, może być więcej, no to taka procedura polegająca na tym, że podrywasz samoloty, no to może jakby zadziałać trochę późno. W związku z czym rozumiem, że z tego wynika ta zmiana, żeby szybciej reagować na takie sytuacje i żeby no uchronić przed tragicznym ewentualnym wydarzeniem. Więc to tak technicznie, a bardziej ogólnie, no to rozumiem, że politycy próbują nas przygotować do, czy siebie i nas przygotować do
3: eskalacji.
14: No, eskalacji. Nie jestem pewna, czy robią to we właściwy sposób. To jest jakby inne zagadnienie, natomiast rozumiem, że dostają takie informacje, takie intelligence, jak to się mówi, czyli takie informacje z wywiadów zachodnich, z różnych zresztą, które wskazują na tę eskalację. Zresztą jakoś Rosja też niespecjalnie jakby udaje, że jest inaczej, tak? To znaczy robi wszystko, żebyśmy byli o tym przekonani i to jest zresztą część tej eskalacji. Znaczy eskalacja ze strony Rosji polega nie na tym, że rzeczywiście wjedzie tutaj czołgiem, tylko potęguje strach.
3: Ja słyszałam też taką wersję, a mianowicie, że po pierwsze do tej zmiany procedury tą decyzję podjęła armia, to wojskowi potrzebowali tej zmiany procedury, a po drugie eksperci wojenni mówią tak, zobaczcie przykłady innych krajów, to znaczy Rosja eskaluje i szuka tej granicy, gdzie państwa NATO postawią ją i będzie się posuwała coraz dalej i to się, te ich ataki, te prowokacje, te wlatywanie dronów, czy nawet śmigłowców, czy jakichś innych obiektów wojskowych, robią się coraz bardziej niebezpieczne również dla ludności cywilnej, w związku z czym tą granicę gdzieś trzeba postawić i w przypadku Turcji było tak, że Rosjanie prowokowali Turków, ci zestrzelili helikopter, no i potem te ataki ustały po prostu.
14: Tak, no i dokładnie na tym to polega. Rozumiem, że ta zmiana była przyspieszona właśnie przez takie myślenie, poniekąd zapewne słuszne, że no, pozwalanie na to Rosji prowokuje ją do dalszych działań. Kiedyś trzeba postawić, dokładnie tak jak powiedziałaś, kiedyś trzeba postawić granice i przestać się, że tak powiem, bawić w kotka i myszkę, jeżeli można tak to nazwać.
3: Usłyszeliśmy od premiera, ale też czołowych ekspertów i polityków, że Rosjanie chcą wywierać presję na polskie władze, na polskie społeczeństwo. I zastanawiam się, jakimi metodami oni tą presję wywierają, bo sam fakt, że my wiemy, że te uderzenia rosyjskie następują bardzo blisko granicy i to już wiemy, tak, że przejścia graniczne, że część dronów narusza polską przestrzeń powietrzną, ale z niej zawraca zaraz, zanim zostanie zestrzelona. No, po drugiej stronie, no, są, odzywają się te alerty RCB i to zmusza ludzi do szukania schronienia, czy no właściwie podnosi poziom takiej obawy i niepokoju. Czy to jest właśnie to, ten nacisk?
14: To jest jedno z narzędzi. Oczywiście, że tak. Czyli te lęki, które są naturalne, lęki, które mamy w sobie, lęki, które tak naprawdę niektórym pokoleniom, nie wiem, moich rodziców, gdzieś towarzyszyły przez dużą część życia. Te lęki o tej trzeciej wojnie i tak dalej. I teraz jakby te lęki są budzone z powrotem. Więc ta eskalacja taka czysto kinetyczna to jest jedno narzędzie, ale musimy pamiętać o drugim, dużo gorszym i dużo trudniej z nim walczyć, czyli dezinformacją. Dezinformacja zresztą polega między innymi na właśnie na tym straszeniu. To także jest część dezinformacji. Dezinformacja polega między innymi na tym, żeby zwalać winę na Ukrainę, na Ukraińców. Znaczy, że to oni eskalują ten konflikt. Że gdyby Ukraina,
3: To nie jest nasza wojna.
14: Że gdyby że Ukraina wciąga nas w tę wojnę. Że gdyby Ukraina się, nie wiem, no, poddała albo przestała gnębić Rosjan mieszkających w Ukrainie, no to Rosja przecież by nic nie, tutaj w ogóle nie chciała nigdzie wchodzić i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest element, w związku z tym i wtedy myślimy sobie, no tak, faktycznie, no gdyby nie to, to ja bym się nie musiał bać.
3: Tak, to jest ta wojna kognitywna, dokładnie, która trwa w Polsce, tak. I my musimy sobie z niej zdawać sprawę, że Rosjanie mają do tego świetne narzędzia, przeszkolonych ludzi, specjalne jednostki, czy w Petersburgu, czy w Moskwie, czy w innych miejscach, które cały czas prowadzą te akcje manipulacji i dezinformacji w Polsce, żeby co? Żeby kształtować opinię publiczną.
14: Dokładnie. Pamiętajmy o tym też, że ostatni rok to jest niezwykle szybki rozwój AI. Było to zresztą w twoim programie godzinę temu. Mówiłaś o tym. I twoja gościnia o tym mówiła. To jest bardzo szybki rozwój AI. Ten AI jest również karmiony przez Rosję. Modele językowe są karmione przez dezinformację rosyjską. Więc to również uzyskujemy, kiedy wpisujemy coś w Google, żeby się dowiedzieć innej rzeczy zupełnie.
3: To prawda. Okazuje się, że modele AI można zatruć, wprowadzając fałszywe dane w dużej ilości, rozsiewając je po prostu po różnych miejscach w internecie, a te modele zaciągają dane właśnie z internetu, czytują te dane. No i potem się może okazywać właśnie, że to Rosja jest tutaj państwem broniącym się, a nie atakującym i poszkodowanym. I takie też informacje w internecie fałszywe możemy znaleźć. Powiem ci, że byłam w tym tygodniu w Warszawie na spotkaniu z ukraińską wybitną pisarką Oksaną Zabłoszką. I ona mówiła coś takiego, że te histeryczne ataki na Kijów. Ona użyła właśnie słowa histeryczne ataki na Kijów. Ta eskalacja gróźb i ataków skierowanych wobec państw zachodnich, bo widzieliśmy, że była próba sabotażu nawet na Wyspach Brytyjskich. Ale też prezydent Macron zapowiedział, że na terenie Francji może dojść do jakichś zamachów. Widzieliśmy ataki na lotniska w Niemczech, więc ciągle widzimy takie samo naruszenie przestrzeni powietrznej w Rumunii czy w państwach bałtyckich. Więc ta eskalacja dotyczy całej Europy. I Oksana Zabłoszka powiedziała, ta eskalacja to dlatego, że rosyjska letnia ofensywa upadła, za chwilę demokraci mogą przejąć kongres i że Rosjanom, i tu cytat, ziemia pali się pod nogami. Nie w Ukrainie, powiedziała Zabłoszko, ale w Rosji. Czy ty się z nią zgadzasz?
14: Tak, natomiast jest to jednocześnie dobra i zła wiadomość. To znaczy oczywiście, że jest to... No... Dobrze jest, kiedy Rosjanie są, czy Rosja, czy Putin jest pod ścianą w kryzysie. Z drugiej strony, to oczywiście do tego dążymy, tego chcemy, ale z drugiej strony wtedy Rosja wykonuje ruchy gwałtowne i niebezpieczne.
3: I wtedy jest niebezpiecznie.
14: I wtedy jest dokładnie niebezpiecznie. Dlatego no, oczywiście lepiej mieć Rosję pod ścianą niż potężną i wygrywającą kolejne ofensywy. Ona je przegrywa, ale na razie. Ale z drugiej strony nie możemy nie doceniać tego, co może zrobić tam Putin, to znaczy jakie siły może zebrać. Biorąc pod uwagę to, że Putin nie przejmuje się specjalnie swoimi, mówiąc brzydko, zasobami ludzkimi, to znaczy nie przejmuje się tym, ile osób zginie, ilu Rosjan zginie na tej wojnie, nie przejmuje się również dobrobytem w takim sensie, że oczywiście musi się nim przejmować do tego stopnia, żeby ludzie
3: mieli
14: coś, żebyśmy się nie zbuntowali, bo on wbrew pozorom polega na tym. To znaczy on wbrew pozorom, dla niego ważne jest, co on jest dyktatorem, ale z drugiej strony ważne jest dla niego, te sondaże są dla niego ważne, więc nie może, że tak powiem, docisnąć ludzi do ściany za bardzo. No ale może przeznaczyć dowolną ilość środków i nikt mu się nie zbuntuje na armię. W związku z czym musimy pamiętać, że to jest także niebezpieczne. No i chociażby ta informacja, którą mamy z wczoraj, że no takim planem Rosji, co nie jest jakimś zaskoczeniem, jest to, żeby Ukrainę w tę zimę pokonać właśnie atakami na elektrownie, czyli brakiem prądu, energii i tak dalej, co jest bardzo groźne, no bo jak wiadomo, bez tego kraj nie jest w stanie funkcjonować, a co dopiero walczyć.
3: Mówisz, że jesteśmy w takim groźnym momencie, kiedy Rosja przyciśnięta do ściany, bo nie udała się ofensywa letnia i wręcz Ukraińcy zdobywają przewagę, a też zmienia się powoli ta sytuacja geopolityczna, bo zamiast chwiejnego Trumpa za chwilę w wyborach połówkowych może się okazać, że kongres przejmą demokraci i ta pomoc dla Ukrainy amerykańska może się zwiększyć. Więc Rosja jest nieprzewidywalna i teraz, jak mówił prezydent Zełenski, puściły hamulce i właściwie wydarzyć może się wszystko. Tak? Więc my musimy też być gotowi na ten moment. Jak myślisz, jakie są takie najgorsze scenariusze? Mówimy o tym, że Putin chce zastraszyć Europę, żeby nie pomagała Ukrainie. Będzie więcej sabotaży, więcej tego, co znamy, czy coś jeszcze? Czy jest jakiś scenariusz na przykład tak zwanych zielonych ludzików, nie żołnierzy armii regularnej, ale na przykład w którymś z państw bałtyckich, na przykład w Estonii?
14: To jest możliwe zawsze. Mi się wydaje, że tego nie możemy wykluczyć. To, co wydaje mi się, możemy, oczywiście nie jestem ekspertką od wojny i wojskowości, ale ze wszystkiego, co czytam, a czytam dużo, no to wiemy, że raczej taka otwarta wojna kinetyczna nie jest w tym momencie jakby realnym scenariuszem, może tak. Natomiast każdy rodzaj sabotażu, wzmożenie dezinformacji, ataki na infrastrukturę krytyczną, te podpalenia, wybuchy, to wszystko będziemy widzieć. Natomiast ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę a propos tego, co powiedziałaś o Stanach Zjednoczonych. Tam być może sytuacja zmieni się na lepsze z naszego punktu widzenia Ukraińców punktu widzenia, ale na przykład w Niemczech sytuacja może zmienić się na gorsze.
3: We Francji również.
14: I to myślę nie o sytuacji, w której nawet, nie wiem, AfD przejmie władzę i powie, a my teraz w takim razie sojusz z Rosją zawiązujemy, bo być może w taki otwarty sposób to się nie wydarzy, ale już zaczynają się rozmowy, Reuters ostatnio o tym donosił, że zaczynają się rozmowy o przywróceniu, czy o zdejmowaniu takim powolnym i cichym sankcji na Rosję. Czyli, że Rosja będzie mogła się znowu, no, będzie jej łatwiej budować potęgę gospodarczą. Potęgę to może za dużo powiedziane, no ale odbudowywać się gospodarczo.
3: Pieniądze na wojnę.
14: Dokładnie, będzie miała pieniądze na wojnę, bo tutaj po cichu ktoś powie, no tak, gospodarczo nam to pasuje. I jednak ta nie do końca szczelna, ale jednak, no jakaś tam bariera między Europą a Rosją gospodarcza, mówię, nieszczelna, ale jednak może się załamywać, mogą się w niej pojawiać dziury. I to jest tak naprawdę niebezpieczne, czyli przejdziemy do sytuacji business as usual. I to jest tak naprawdę niebezpieczne.
3: Wiesz, na koniec mamy jeszcze minutkę. Chciałam cię zapytać, jak komunikować, jak my, dziennikarze, dziennikarki, powinniśmy mówić o tych zagrożeniach, żeby nie siać paniki, nie straszyć obywateli, ale jednocześnie no, zwiększać naszą odporność i taką gotowość na kryzysy.
14: Bardzo polecam Państwu cykl, który ostatnio zaczęliśmy w OKO.press. Agnieszka Jędrzejczyk w tytule jest napisane, Agnieszka Jędrzejczyk go tworzy, w tytule jest napisane recepty na strachy przed Putinem. I tam Agnieszka rozmawia z samorządowcami, rozmawia z osobami z organizacji pozarządowych, które właśnie tworzą tą naszą odporność społeczną. I tam dowiemy się z tych rozmów, z tych tekstów, jakby o tych małych rzeczach, które możemy zrobić. Natomiast to, czego nie róbmy, błagam jako media, i tego już mamy, myślę, wszyscy powyżej uszu, ale to jest również niebezpieczne, to są te straszące tytuły dotyczące wojny. Tytuły "Wojna już za progiem", "Bombardują", i właściwie wczoraj widziałam taki tytuł, który był wyśmiany jako clickbait, o tym, że drony już zaatakowały szkołę, tymczasem chodziło o ćwiczenia jakieś, z tego, co zrozumiałam. Nie róbmy tak, i apeluję do mediów, do szefów mediów i tak dalej, nie róbmy, błagam, takich tytułów. One nam się może opłacą przez chwilę, bo ktoś w nie kliknie, ale również mogą być niebezpieczne, bo jeżeli ktoś się naczyta takich tytułów, a potem się nic nie wydarzy, to w momencie rzeczywistej próby nie zareaguje.
3: Bardzo dziękuję. Kończymy tą część komentarzy. Magdalena Chrzczonowicz, redaktorka naczelna OKO.press, jest ze mną dzisiaj w studiu. Wracamy do poranka i komentarzy zaraz po informacjach.

0: Reklama.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
3: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
4: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
3: O, wielka sprawa.
4: Największa! Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę...

0: Nie życzę.
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 8.40, informacje TOK FM, Krzysztof Korwat, zapraszam. Łotwa głosuje w wyborach do parlamentu. Wyraźnym faworytem jest kierowany przez premiera Andrisa Kulbergsa Centrowy Sojusz Zjednoczona Lista, choć sondaże wskazują, że do utworzenia rządu nadal będzie potrzebował koalicjantów. Drugie miejsce w sondażach zajmuje partia o nazwie Władza Suwerenna, która odwołuje się do rosyjskojęzycznej mniejszości, a trzecie, prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu. Amerykańsko-Ukraiński Inwestycyjny Fundusz Odbudowy zawarł pierwszą umowę w sprawie eksploatacji surowców krytycznych oraz projektów energetycznych, podał Reuters. Plany Funduszu Odbudowy obejmują projekty warte około 70 milionów dolarów i są formą wsparcia USA dla walczącej z Rosją Ukrainy. W Warszawie do jutra tramwaje nie będą jeździć ulicą Nowowiejską między Aleją Niepodległości a Placem Zbawiciela, a jutro także ulicą Grochowską między Aleją Zieleniecką a Rondem Wiatraczna. Trzeba wymienić kolejne zwrotnice, ich prace nie spowodują utrudnień dla kierowców. Czas na raport smogowy.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Mimo niezłej pogody nie wszędzie jakość powietrza jest dobra. Lekkie przekroczenia norm notują stacje pomiarowe w Kaliszu, Koninie, Krotoszynie, Lublińcu i Rybniku oraz w Zamościu.
6: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, 8.41 w studio, Magdalena Chrzczonowicz, redaktorka naczelna OKO.press. Jeszcze raz dzień dobry, Magda.
8: Dzień dobry.
7: Rozmawialiśmy o tym, że Putin chce zastraszyć Europę i że musimy przygotować się na różnego rodzaju sabotaże, wojnę kognitywną. I zastanawia mnie różnica w podejściu do tego tematu w naszej klasie politycznej. Z jednej strony rząd dosyć stanowczo, ale spokojnie ustami premiera, wicepremiera, ministra spraw zagranicznych, ale swoich polityków mówi o tych zagrożeniach i mówi, że one są realne. Dzisiaj rano przeczytałam, że wiceszef MON-u, pan Cezary Tomczak, powiedział, że w polskich więzieniach w tej chwili znajduje się 50 sabotażystów złapanych przez polskie służby specjalne. No ta liczba jest zaskakująco wysoka, to znaczy duża, tak? To świadczy też o tym, no chyba jak dobrze działają służby specjalne. A z drugiej strony, wczoraj, w piątek, pan prezydent w Stargardzie no, mówił, że rząd niepotrzebnie straszy, że jest wręcz propaganda strachu. Takich słów prezydent użył. Co ty z tego czytasz, z tych dwóch przekazów?
8: No, zacznijmy może od rządu, bo tak, ja też miałam poczucie, ja też mam czasami złość, jako nie dziennikarka może koniecznie, ale jako obywatelka. Kiedy wychodzi Donald Tusk nie użyję słowa eskaluje, no, ale w takim sensie, że te komunikaty są coraz bardziej poważne. I ja wtedy mój problem polega na tym, że ja nie wiem, co mam robić. Mhm. I to jest chyba największy problem, bo ja uważam, że dobrze, że rząd nie ukrywa zagrożeń. To jest konieczne. Czy przy okazji realizuje ten efekt flagi? Jeżeli tak, no to z tego. Ważne, żeby zagrożenia nie były rzeczywiście, nie wiem, fałszywe, żeby fałszywie nie budował takiego scenariusza. Natomiast wiemy, że zagrożenie jest. Tylko teraz jest dobrze by było, gdyby rząd bardzo dobrze komunikował, jakiego rodzaju są to zagrożenia i jak mamy się przygotować. Mhm. I więc ja nie mam pretensji do rządu, że alarmuje w tej sprawie. Przeciwnie, to dobrze. Z drugiej strony za tym powinny iść jak najszybciej takie działania, które sprawią,

0: że będziemy mieli do tego rządu zaufanie, do tej władzy zaufanie, że dobrze jest przygotowana oraz że nas dobrze przygotowuje, czy wspomaga nas w tym przygotowaniu do tych trudnych sytuacji. I teraz ważne by było te procedury, które ja mam nadzieję, że one są w trakcie update'owania i naprawiania. Niektóre na pewno działały, niektóre nie. Wiemy już, że pewną trudnością są te alarmy na wschodzie, dlatego że jeżeli ludzie codziennie słyszą alarm, a jednak żyją i ten alarm, czy mają schodzić do schronu, czy nie, wiemy, że w tamtej sytuacji, kiedy rzeczywiście niektóre szkoły zareagowały i dzieci, lekcje zostały przerwane, no to tak, jedni poszli na strych, inni poszli do piwnicy, a trzecia szkoła wyszła na boisko.
1: Tak, ja słyszałam też, czytałam w Wyborczej taką historię, gdzie nauczyciele zdecydowali jednak rozesłać uczniów do domów i część tych dzieci po prostu poszła na przystanek i pojechała do domu.
0: Dokładnie. Niektóre szkoły zadzwoniły do rodziców i poprosiły o odebranie. Trudno powiedzieć, żeby akurat wszyscy, co, nauczyciele są nieprzygotowani? Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie ma tych jasnych procedur. I ja też rozumiem, że one się dopiero mają tworzyć, tylko że one muszą się tworzyć szybciej. Mhm. Dlatego, że jesteśmy już teraz, tu i teraz. W związku z czym, jeżeli ta siatka na poziomie jakby od rządu do samorządu i ten samorząd będzie... lokalne władze będą dobrze o tym informować, nie tylko przez social media, nie tylko przez elektronicznie, no bo to na przykład może paść w każdej chwili. W związku z czym, żeby każdy wiedział, co idzie za kolejnym komunikatem, co ma w tej chwili robić. Oczywiście to należy też do każdego z nas. Każdy z nas się może jakoś przygotować przy pomocy poradnika bezpieczeństwa. To jest jakoś baza może wyjściowa, może się przygotować, ale też powinien dostać od władz jasny komunikat, co robić w której sytuacji, a nie, żeby nie było tak, że przestajemy reagować na alarmy, bo było ich za dużo.
1: To prawda. Wiesz, też trzeba jakby być sprawiedliwym, że trudno opowiedzieć wszystkie te zagrożenia, bo one częściowo są nieprzewidywalne, bo to tak. Może być atak na kolej, to może być cyberatak i na przykład przestanie, nie wiem, energia dopływać, nie będzie prądu albo internetu, albo inne tego typu systemy mogą szwankować. Jak na razie tak się nie dzieje, mimo że wicepremier do spraw i minister cyfryzacji powiedział, że mamy kilkadziesiąt ataków cybernetycznych na instytucje polskie kluczowe dziennie, więc te służby działają. No ale wróćmy jeszcze do prawej strony i ich narracji. W piątek prezydent Karol Nawrocki w wystąpieniu w Stargardzie powiedział: dystrybucja strachu, którą uprawia premier Tusk i poszukiwanie zastępczej propagandy ma odwrócić uwagę wszystkich od tego, że idziemy na ścianę finansową i nikt nie chce za to podjąć odpowiedzialności.
0: To mi się wydaje skrajnie nieodpowiedzialne, dlatego że ja rozumiem, że w kwestiach bezpieczeństwa prezydent ponad podziałami może współpracować z premierem i z rządem w ogóle.
1: Może.
0: Może, powinien. Nie może, tylko powinien. I do pewnego momentu, już to kiedyś powiedzieliśmy w różnych mediach, że do pewnego momentu ta współpraca taka bazowa była i nie podważało się nawzajem własnych komunikatów tych dwóch stron, no bo uznawało się, że okej, to jest kwestia bezpieczeństwa, więc tutaj teraz jak widać ten pakt został zerwany i jest to bardzo niedobrze, dlatego że taka narracja, która oczywiście trafia do części ludzi, nie tylko zwolenników PiS-u, ale również taka narracja może trafić do osób, które nie chcą się bać. I mogą sobie powiedzieć, okej, czyli jakaś część klasy politycznej mówi to. To znaczy, że rząd mówi bzdury, a jeżeli ja nie wierzę w nic, co mówi rząd, to też w momencie można nie lubić tego rządu i można na niego nie głosować i tak dalej, nie głosować w kolejnych wyborach. Natomiast z drugiej strony w sytuacji zagrożenia dobrze jest mieć bazowe zaufanie do władz. To jest dosyć niebezpieczne, kiedy go nie mamy w ogóle.
1: To prawda. Ja też dam taki przykład. Rozmawiałam, byłam na jakiejś debacie i był tam komentator z tej prawej strony sceny politycznej i kiedy rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, to on powiedział, że on nawet nie przeczytał tej ulotki, która przyszła do niego do domu.
0: Tego poradnika bezpieczeństwa.
1: Wyrzucił do kosza. I jak zrozumiałam, właśnie dlatego, że rozesłał tę ulotkę ten rząd.
0: No więc to jest pytanie, czy gdyby tę ulotkę... No, to jest oczywiście wynik tej
1: polaryzacji.
0: Która wydawało mi się, że do pewnego momentu, że w pewnym momencie się kończy właśnie, kiedy chodzi o to bezpieczeństwo. Niestety, jak się okazuje, nie ma już takiej sytuacji. Zresztą obserwujemy to niestety wszędzie. W Stanach Zjednoczonych również obserwujemy to, że nie wiem, Donald Trump jest w stanie poświęcić wszystko dla swojego poparcia, czy dla po prostu swojego widzimisię i nie ma tutaj jakby świętości. No i jeszcze tak już mnie to napięcie między rządem a opozycją, bo myślę sobie cały czas o tym, że powinniśmy się krytycznie przyglądać właśnie i punktować działania rządu w tej sprawie, póki jesteśmy bezpieczni, to znaczy póki nie dzieje się nic strasznego. Natomiast warto podkreślić, że kiedy już to wypunktujemy i pokażemy, gdzie powinny się procedury poprawić, to bazowe zaufanie musimy mieć, bo inaczej...
1: Do instytucji w ogóle.
0: Do instytucji. Tak, mówię do rządu, ale tak, chodziło mi bardziej o instytucje. Być może nawet samorząd lokalny bardziej niż
1: Wojsko,
0: rząd.
1: Policja, Straż
0: Dokładnie.
1: Miejska,
0: strażacy. Musimy mieć to zaufanie, dlatego że...
1: Dziennikarze.
0: Dziennikarze, dlatego że inaczej po prostu nie przetrwamy słabsi. Takiego momentu.
1: To prawda, ja zawsze sobie powtarzam formułkę brytyjską z czasów wojny Blitzu, czyli wojny o Anglię. Keep calm and carry on. Czyli zachowaj spokój i działaj normalnie, ale jednocześnie bądź świadoma zagrożeń.
0: Ja jeszcze chciałam na sekundkę wrócić, zanim zmienimy temat do tych mediów, bo mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo ważna rola mediów tutaj i rząd, czy władza w ogóle, może w tym pomóc. Bo widzimy spadek zaufania do mediów, to nie jest nowe zdanie, które mówię, ale także to, że w związku z sztuczną inteligencją coraz mniej tych mediów czytamy. Tymczasem, jeżeli chcemy mieć pewność, że informacja, którą czytamy, jest prawdziwa, no to musimy sięgnąć do rzetelnych i sprawdzonych mediów, tym, którym ufamy. AI nam tego nie powie. W związku z czym, jeżeli chcemy być dobrze poinformowani, to sięgajmy do mediów i tutaj władza też może coś z tym zrobić, regulując na przykład działanie big techów. To jest daleko poszłam, ale jest to w gruncie rzeczy bardzo połączone. A mój apel jeszcze raz do mediów jest taki, żeby informować, żeby na niebezpieczeństwie i bezpieczeństwie nie zbierać klików.
1: To prawda. Mamy jeszcze dosłownie 3 minutki. I tak się ciebie chciałam podpytać, co dla ciebie w tym tygodniu było najciekawsze? Czy to, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powołał taki specjalny zespół do spraw prokuratorskich, do spraw zonda krypto? Czy to, że prezydent Nawrocki jednak podpisał ustawę w sprawie cen paliw i wygłosił orędzie? Czy to, że mamy nowe zatrzymania w sprawie Kolegium Humanum? No, czy jednak sprawa zatrzymania spin-doktorów partii Jarosława Kaczyńskiego? Czy może coś jeszcze w tym tygodniu było dla ciebie najciekawsze?
0: A tu mnie zaskoczyłaś. Wybiorę chyba, zanim pójdę w swoje rejony, wybrałabym chyba... Albo nie, powiem zupełnie o czymś innym. Byłam w tym tygodniu na Kongresie Prawa Migracyjnego.
1: O, bardzo ciekawe.
0: Tak, to jest, to nie wymieniłaś tego, bo nie wszyscy wiedzą, że takie coś się odbywa. Byli na nim przedstawiciele rzeczniczki praw obywatelskich. Nie wiem, jak teraz mówić. Rzeczniczka. Znaczy oni tak, ale o urzędzie nie wiem, jak mówić, więc dlatego się zawahałam. Nieważne. W każdym razie było to dwudniowe wydarzenie. Bardzo ciekawe, na którym rozmawialiśmy, ja słuchałam debaty o deklaracji kiszyniowskiej i w jaki sposób ona wpłynęła na deklarację kiszyniowskiej, czyli tej deklaracji ministrów i rządów krajów, które mówiły o tym, że nazywano to próbą wpływu na ETPC, żeby nie wydawał, żeby w jaki sposób powinien wydawać wyroki, jeżeli chodzi o migrację i nielegalną migrację i tak dalej. Jakie wyroki wobec takie właśnie zgodne raczej z tym, co się teraz w Europie dzieje, czyli Europa idzie w kierunku
1: uszczelniania
0: granic i ostrzejszych zasad na tych granicach, deportacji i idzie w kierunku tych hubów w państwach trzecich. Czy deklaracja kiszyniowska na to rzeczywiście wpłynęła, czy nie. I oczywiście o zawieszeniu prawa do azylu, które ciągle w Polsce obowiązuje. Więc to dla mnie było bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie, z którego zapamiętałam to, że rzeczywiście jest tak, że Polska jakoś wpłynęła w moim mniemaniu negatywnie na na sposób myślenia o migracji w całej Europie. Znaczy, że Europa rzeczywiście idzie w kierunku ograniczania tych praw i według mnie jest to negatywny trend.
1: Tu się pewnie byśmy nie zgodziły, bo ja też postrzegam tą zmianę w stosunku do migracji i migrantów jako konsekwencje wojny hybrydowej i wykorzystywania migracji i migrantów nielegalnych właśnie przez Federację Rosyjską, poprzez Białoruś, jako też element wpływu na sytuację polityczną Polski i taką destabilizację sytuacji politycznej przez to, że pojawiają się nielegalni imigranci, którzy w postrzeganiu obywateli stanowią zagrożenie. Nie mówię, że tak jest w rzeczywistości, ale że to jest kolejny bardzo silny element tej wojny hybrydowej.
0: Zgadza się. I ja się z tobą zgodzę i uważam, że reakcja polskiego rządu była zgodna z
1: oczekiwaniami ludzi.
0: Z oczekiwaniami tej dezinformacji. Z oczekiwaniami. Dlatego, że jeżeli... Bo reakcja rządu nie była uspokajająca, czy mówiąca o tym, mamy na to procedury, będziemy wiedzieć, kto tutaj wchodzi, wszystko sprawdzimy, wszystko wiemy, mamy zasoby, była strasząca, czyli zgodna z tą intencją. I dlatego w tym sensie uważam, że to jest negatywny wpływ.
1: Bardzo dziękuję za komentarze i podsumowanie całego tygodnia w polityce w Polsce i w Europie. Redaktorka OKO.press Magdalena Chrzczonowicz, bardzo ci dziękuję za poranną wizytę w studio. Ale zanim się z państwem pożegnam, i ze słuchaczami, to zajrzę na moment do studia obok, gdzie do wyborów w toku przygotowuje się już Dominika Wielowiejska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Dominiko. O czym będziesz dzisiaj rozmawiała z politykami?
2: Chciałam porozmawiać o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, no i generalnie o cenach paliw, o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego, o Trybunale Konstytucyjnym i o wyborach w Krakowie.
1: Wspaniale, czekamy na wybory w toku, a ja już bardzo, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony poranek, które wydawali Magdalena Sikoń i Paweł Ziętara, realizował go dźwiękowo Michał Brodowski. I ja się z państwem żegnam, Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia za tydzień.
3: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czyta lektor AI.

0: Dobniszki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Ciny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
2: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
1: O, wielka sprawa.
2: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
3: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
4: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też.

0: W Dino! Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę masło ekstra mazurski smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prawie minuta po dziewiątej. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Droga krajowa nr 11 w Opolskiem jest zablokowana. To po wypadku w Biskupicach na trasie Kluczbork-Kępno. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zginął kierowca samochodu osobowego. Policja wytyczyła objazd. Ceny na stacjach paliw poszły w dół. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73, benzyny 98 7,59, a diesla 7,88. To już trzecia odsłona pakietu CP. Rząd wprowadził go po tym, jak prezydent mimo zastrzeżeń podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu stwierdził, że podpisał ustawę, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd, jego zdaniem, toczy z prezydentem. Wytknął premierowi i ministrowi finansów zadłużanie kraju.
5: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków. Jutro musi być lepsze. Nie ma już alibi, nie ma zakładników. Jutro wstajemy, jedziemy na stację i benzyna jest po 5,19.
4: To kolejny raz, gdy prezydent wypomina Donaldowi Tuskowi, że przed wyborami zapowiadał, że gdyby on był premierem, to za jednym podpisem paliwo kosztowałoby 5,19. Drugi pilot samolotu linii Fly Dubai próbował zaatakować kapitana siekierą i przeprowadzić atak terrorystyczny w trakcie lotu z Dubaju do Tel Awiwu, poinformował prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Okoliczności zdarzenia i motywy sprawcy są nadal przedmiotem trwającego śledztwa. Do ataku doszło w środę. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu został przekierowany do Arabii Saudyjskiej, gdzie lądował awaryjnie. Premier Kanady Mark Carney powołał Krajową Radę do Spraw Sztucznej Inteligencji. Będzie informować rząd i doradzać w sprawach najskuteczniejszych rozwiązań wdrażania AI w Kanadzie. Rada liczy 13 osób. Wśród nich są m.in. jeden z pionierów AI, Joshua Bendio, oraz Valerie Pisano, prezeska Montrealskiego Instytutu Mila, jednego z najważniejszych w Kanadzie ośrodków badań nad sztuczną inteligencją. Na północnym zachodzie i północy możliwe słabe opady deszczu, wreszcie kraju słonecznie od 16 do 23 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Dominika Wielowiejska. Witam Państwa. Wybory w toku właśnie się zaczynają. Michał Wawrykiewicz, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Paweł Szrot, Prawo i Sprawiedliwość. Witam.
8: Pani redaktor, szanowni Państwo, szanowni słuchacze, dzień dobry.
6: Joanna Scheuring-Wielgus, Nowa Lewica. Dzień dobry.
9: Witam, dzień dobry.
6: Marek Krawczyk, Polska 2050. Dzień dobry.
10: Dzień dobry Państwu.
6: I Marek Szewczyk, Konfederacja Ruch Narodowy. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
6: Chciałam rozpocząć naszą rozmowę od cen paliw na stacjach benzynowych, bo od dzisiaj te ceny mają być niższe. Jak rozumiem, rzeczywiście tak się stało. Oczywiście ta decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, który mimo wcześniejszych zapowiedzi podpisał ustawę o podatku od zysków nadzwyczajnych koncernów paliwowych, to jednak była rzecz niespodziewana, bo wcześniej pan prezydent twierdził, że jest to ustawa niekonstytucyjna i nie podpisze jej. Przypomnę państwu, że koalicja rządząca już raz uchwaliła taką ustawę i prezydent ją zablokował, wysyłając do Trybunału Konstytucyjnego, w którym to Trybunale nic specjalnie się z nią nie stało, więc koalicja rządząca uchwaliła tę ustawę ponownie, ale znów prezydent zapowiadał, że jej nie podpisze, zgłosił swój projekt, który przewidywał po prostu ingerencję państwa taką bezpośrednią i obniżenie marż, jeśli chodzi o paliwa. No i teraz właśnie, dyskusja się toczy wokół tego, dlaczego prezydent nie był w stanie podpisać tej ustawy już za pierwszym razem, no i dlaczego nagle zmienił zdanie. Paweł Szrot, Prawo i Sprawiedliwość. Podobno posłowie PiS byli zaskoczeni tą decyzją, no bo jednak prezydent wcześniej mówił co innego.
8: Po pierwsze, moje myśli i współczucie są dzisiaj rano z panem ministrem energii Motyką, bo on musiał mieć ciężki poranek, bo zdaje się na niektórych stacjach, jak pisały media, coś nie, mówiąc kolokwialnie, pykło. Pewnie miał szereg nerwowych telefonów, również pewnie od swojego szefa Donalda Tuska. Jadąc tutaj, mijając różne stacje, zaobserwowałem, że jednak koniec końców pykło. Mogę spokojnie zatarkować. Z zimną krwią odczekałem, żeby nie tankować po 8 zł. To by było jednak traumatyczne przeżycie. Tyle względem cen wymiernych.
6: Ale natomiast tak jak pan używa słowa pykło, to może by pykło wcześniej, gdyby prezydent od razu podpisał ustawę.
8: Oczywiście to jest propagandowa teoria, którą pani redaktor powtarza. Jeśli chodzi o decyzję pana prezydenta...
6: faktem jest, że prezydent nie podpisał tej ustawy wcześniej, teraz ją podpisał.
8: Jeśli chodzi o decyzję pana prezydenta, to nie trzeba być von Clausewicem ani Sun Tzu, żeby znać jedną podstawową zasadę. Jeśli ktoś, reguły gry pisze i scenariusz tej gry pisze twój przeciwnik, to nie należy po prostu się do tych reguł stosować i należy je w pewnym momencie złamać. Pan prezydent powiedział o tym wyraźnie w referendum, że nie zgadza się na traktowanie Polaków tankujących benzynę jako zakładników, że nie wierzy absolutnie w dobre intencje rządu i nie zakłada, że rządowi ta konkretna ustawa jest potrzebna do sfinansowania programu CPN. Ale powtarzam, nie należy grać w reguły gry, które napisał przeciwnik. I ja to też ponownie pod rozwagę poddaję przyjaciołom z Rozwoju Plus.
6: A może prezydent
8: spojrzał na sondaże?
6: To jest zasada,
8: podstawowa zasada strategii politycznej. Pan prezydent jako historyk, naukowiec, ale też jako sportowiec, bokser zna zasady strategii i się do nich stosuje.
6: Może po prostu pan prezydent spojrzał na sondaże, które wskazują, że większość Polaków oczekiwała podpisu pod tą ustawą. Prezydent nie zdołał ich przekonać, że jego pomysł jest lepszy. No i w związku z tym, że spadają rankingi zaufania do pana prezydenta, no, dokonał tego zwrotu o 180 stopni.
8: Pani redaktor, jako były minister prezydencki, powiem pani tyle, że w Pałac Prezydencki daje taki komfort, że na różne sondaże, w tym sondaże poparcia dla pana prezydenta, patrzy się albo z politowaniem, albo ze wzruszeniem ramion. Jedyny sondaż dla pana prezydenta to będą wybory przed drugą kadencją.
6: Joanna Scheuring-Wielgus, Nowa Lewica. Pani poseł, bo tutaj zarzut jest taki, że to uderza, jeśli chodzi o ten podatek, w fundusze emerytalne. Konfederacja podnosi, że stracą przyszli emeryci, ponieważ akcjonariuszami Orlenu są właśnie towarzystwa emerytalne.
2: Nie stracą emeryci, zyskają Polki i Polacy. To po pierwsze. Po drugie, szereg nerwowych telefonów, o których tutaj przed chwilą pan minister Szrot mówił, na pewno miał Karol Nawrocki przez ostatnie miesiące, dlatego podjął taką decyzję. Jeżeli chodzi o zakładników, o których pan Szrot przed chwilą mówił, że traktujemy Polaków jak zakładników, to raczej Donald Trump i Karol Nawrocki traktują Polki i Polaków jako zakładników, bo to, że są wyższe ceny paliwa, to nie jest wina ani Tuska, ani kogokolwiek innego z Polski, tylko to jest wina niestety beznadziejnej polityki i tragicznej polityki Donalda Trumpa, kolegi bardzo bliskiego
8: prezydenta. Pan premier Tusk powiedział ostatnio, że to jest wina ataków Ukrainy na rosyjskie rafinerie.
2: Panie Pawle, ja sobie słuchałam tego, co pan mówi, więc proszę teraz dać mi skomentować to, co pan powiedział. Więc dziękuję serdecznie, że pan mi na to pozwolił. Ale generalnie fajnie by było, gdybyśmy słuchali się wzajemnie, a nie sobie przerywali. I ja patrzę na to troszeczkę inaczej, ponieważ bardzo dobrze, że pani redaktor przypomniała, że spadają sondaże zaufania prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ale nie tylko jemu. Również pierwsza dama straciła minus 17%. To to jednak jest jakiś trend i trzeba na to w ten sposób patrzeć.
6: Ale pierwsza dama nie ma wpływu na...
2: Ja wiem, ale patrzymy na nich jako na...
7: Ale pani minister satysfakcji trochę to...
2: naprawdę, panie Pawle, ja nie wiem, niech pan się może napije kawy albo wody.
6: No dobrze, ale prawdę
7: proszę się przyzwyczaić.
6: Ja wrócę, przyznać, wrócę. Że spadające...
7: Dobra, ale wiecie, że
6: mają średni związek
2: ale
6: z paliwami.
2: Ale nie, ale ja mówię, ale ja nie mówię, że to ma związek z paliwami, tylko mówię o pewien wizerunek Pałacu Prezydenckiego. I nawet jeżeli pan Paweł Szrot będzie tutaj mówił, że Pałac Prezydencki nie zwraca uwagi na sondaże, to jednak jak zwrócimy uwagę na to, co się działo przez ostatnie tygodnie i miesiące, to za każdym razem zwraca uwagę, kiedy Karolowi Nawrockiemu te sondaże wzrastają. I sam Karol Nawrocki wielokrotnie chwalił się tym, że jest prezydentem o najwyższym zaufaniu. A wiemy też, że nie jest o najwyższym zaufaniu, bo gdy patrzymy na medianę poparcia dla prezydentów, którzy byli przy swoim fotelu prezydenckim przez ostatni rok, to akurat Karol Nawrocki ma najgorsze notowania. Wracając do paliw. To, że Karol Nawrocki podjął taką decyzję, to jest jego kapitulacja, niestety nie miał wyjścia, musiał to zrobić i bardzo się cieszę, że już od dzisiaj Polki i Polacy mogą tankować za niższą kwotę.
6: Marek Szewczyk, Konfederacja. Chciałam zapytać pana o te gwałtowne reakcje Sławomira Mencena czy Przemysława Wiplera, że to jest bardzo zła decyzja prezydenta, że został ograny przez Donalda Tuska, że obiecywał, podpisując deklarację toruńską, że nie będzie podnosił żadnych podatków, a tu proszę, podatki podniósł.
9: Znaczy, mogę mówić za siebie, a o gwałtowne reakcje, jak pani reaktorowała, to proszę pytać kolegów. Znaczy,
6: czyli pan się raczej dystansuje od tego, co napisał Sławomir Mencen jako przedstawiciel ruchu narodowego, bo Sławomir Mencen to jest partia Nowa Nadzieja.
9: Rozumiem te reakcje, natomiast... Pierwsza rzecz. Donald Tusk umiejętnie wybierał płaszczyzny, na których chce toczyć boje z prezydentem Nawrockim. Najpierw to była zonda krypto, 3 razy bodajże ta sama ustawa niezmieniona trafiała na biurko prezydenta, po to tylko, żeby opinia publiczna mówiła o tym, że prezydent wetuje kolejną ustawę. Teraz, jeżeli chodzi o ceny paliw, wybrał sobie tę poletko. Pierwsza ustawa bodajże w lipcu została uchwalona, nie została podpisana przez prezydenta. Teraz we wrześniu została przez tego prezydenta podpisana. Ja patrzę na to trochę z perspektywy prawnej, jako że jestem radcą prawnym, podzielam zdanie profesora Matczaka chociażby, który myślę, że dla wielu z obecnej koalicji rządzącej jest autorytetem w dziedzinach prawnych, że ta ustawa jest niezgodna z polską konstytucją, bo nie możemy zaskakiwać obywateli w ten czy inny sposób, że podatki są wprowadzane z mocą wsteczną. Ktoś działa w tym reżimie prawnym, a nagle się dowiaduje, że to zostaje.
6: Koncerny paliwowe, doprecyzujmy.
9: No koncerny paliwowe, tylko że finalnie to i tak za to ktoś musi zapłacić. Koncerny sobie gdzieś te pieniądze będą szukały, żeby odbić. To nie jest tak, że pieniądze spadają z nieba koncernom paliwowym, nagle oni zarabiają, tylko zarabiają od nas. Będą chcieli te pieniądze znów w jakiś sposób ten czy inny wyciągnąć. I moją głęboką obawę, i uważam to za olbrzymie ryzyko, jest takie, że w przyszłym roku zmieni się rząd i kolejny rząd zostanie w 27 z rekordowym deficytem budżetowym, który zapowiedział już ten rząd, ponad 281 miliardów złotych, zostanie ze spłatą KPO, którą zaciągnął rząd PiSu. Zostanie ze spłatą sejfu, którą zaciągnął ten rząd. I zostanie
6: część
9: jeszcze...
6: KPO to są granty niezwracalne, przypomnijmy.
9: No tak, część, ale część to są pożyczki. Raczej to są pożyczki, które
6: tak,
9: będzie trzeba spłacać. Które
6: tak.
9: Również będzie trzeba spłacać. No i sejf to jest 100% pożyczka, więc również do spłaty. I teraz zostaniemy jeszcze z tym, że mam nadzieję, kiedyś Trybunał zacznie funkcjonować i może orzec, że ta ustawa była niezgodna z polską konstytucją. A jeżeli nie zrobi tego Trybunał Konstytucyjny, który jest obecnie sparaliżowany, to może do tego doprowadzić inny sąd, czy nawet mogą te koncerny paliwowe, które pani wymieniła, które mają olbrzymie pieniądze na kancelarii prawne, mogą dochodzić przed europejskimi sądami, trybunałami. I obawiam się tego, że kolejny rząd zostanie z olbrzymim problemem, jak zarządzać państwem w sytuacji, gdy ma horrendalne długi, ma horrendalne kredyty i niską perspektywę na to, żeby gdzieś zwiększać dochody, no bo dochody są, umówmy się, z podatków.
6: Ja rozumiem, ale jako prawnik pan zdaje sobie sprawę z tego, że już wielokrotnie powracała kwestia opodatkowania nadzwyczajnych zysków. Było to rozpatrywane przez Unię Europejską. Zrobił to rząd Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
9: Wtedy
6: i
9: była minimalnie inna sytuacja prawna.
6: No nie, Unia Europejska, nikt tego nie kwestionował i nikt nie wygrał sprawy w sądzie.
9: Wtedy była inna sytuacja prawna, ponieważ Unia Europejska podjęła inne działania i to opodatkowanie za 2022 rok, 2023. co również nie pochwalam tego, ale wówczas było nieco inną sytuacją niż obecnie. Ponieważ też byłaby tego zapowiedź, no to możemy porównywać, że bodajże chyba w szwedzkim prawie jest tak, że w sytuacji zapowiedzi jakichś wprowadzenia podatków, no to jest to zgodne z ich konstytucją, na co powoływał się w swoim materiale profesor Matczak. Natomiast uważam, że ta decyzja wiąże się z olbrzymim ryzykiem, że ten rząd wykorzysta te środki, natomiast kolejny zostanie z długami zaciągniętymi i de facto te podatki będą tylko pożyczką, która zostanie oprocentowana na odsetki.
6: To zaraz Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej pewnie odpowie na te zarzuty dotyczące konstytucyjności tej ustawy. Ja chcę tylko zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz. KPO to jest połowa grantów, połowa pożyczek, które są o wiele niżej oprocentowane, niż byśmy pożyczali te pieniądze na rynku. Podobnie jest z programem SAFE. Oprocentowanie jest o wiele niższe, niż gdybyśmy się mieli zadłużać na normalnych zasadach na rynku, więc warto to przypominać, bo państwo polskie tak czy owak się zadłuża i zaciąga te długi. Chodzi o to, żeby one nie kosztowały nas.
9: Myślę, że Polacy doskonale wiedzą, że nie warto żyć na kredyt, pani redaktor.
6: Przypomnę,
9: doktryna Komorowskiego zmień pracę, weź kredyt, no nie zapewniła mu drugiej kadencji zdecydowanie. Polacy nie popierają takiego podejścia. I druga kwestia to jest obsługa długu,
6: no właśnie,
9: która
6: o tym
9: jest
6: mówię.
9: Bardzo wysoka.
6: No właśnie mówię,
9: dziś płacimy miliardy złotych
6: i
9: za to,
6: KPO,
9: żeby obsługiwać tylko dług, który mamy zaciągnięty jako
6: ja
9: państwo.
6: To wszystko rozumiem pańskie argumenty, tylko dla pełności obrazu trzeba powiedzieć, że obsługa tego długu, który jest KPO czy SAFE, jest o wiele mniejsza, niż gdyby rząd pożyczał na normalnych zasadach samo państwo polskie na rynkach. I to jest akurat fakt i dla wiedzy naszych słuchaczy.
8: Dziękujemy,
6: wydaje mi się, że ta
8: pani redaktor, za to
6: uwagę. Natomiast teraz ma głos
9: to, że musimy się zadłużać.
8: Ja tylko chciałem przypomnieć, że ustawa o podatku nadzwyczajnym tak czy inaczej zajmie się Trybunał jej konstytucyjności.
6: Michał Wawrykiewicz, Koalicja Obywatelska.
10: Pierwsza uwaga do tego, co pan poseł Szrot powiedział, bo to było bardzo ciekawe, jak on zidentyfikował pozycję prezydenta i rządu, jak prezydent postrzega rząd, jako przeciwnika, jako nieprzyjaciela. Więc rzeczywiście tak jest i to jest całkowite niezrozumienie roli głowy państwa, funkcji ustrojowej głowy państwa, który jest emanacją właśnie państwa, patria, nie partia. A pan prezydent jest emanacją partii, swojego obozu politycznego i postrzega rząd jako przeciwnika. Od samego początku, panie pośle, sekundkę. Od samego początku, już w kampanii wyborczej mówił, że jego celem jest to, aby obalić rząd Donalda Tuska. W tej chwili, ponieważ nie może tego rządu obalić, to zidentyfikował sobie ten cel jako przegraną obozu Koalicji Demokratycznej w 2027 roku. Więc to jest właśnie z tego wynika cała polityka Karola Nawrockiego, który robi wszystko, aby podłożyć nogę rządowi, aby właśnie wstrzymać politykę prowadzoną przez rząd. 45 wet, żaden inny prezydent w ciągu 10 lat nie zawetował tylu ustaw. No i ta ustawa jest takim momentem, kiedy pan prezydent potknął się po prostu o własne nogi, ponieważ chciał wstrzymać dobrą politykę, dobry ruch, dobry instrument rynkowy zastosowany przez rząd, który, no jak widzimy dzisiaj na stacjach benzynowych, spowodował, że mamy ceny paliwa tańsze o złoty 50 od średniej Unii Europejskiej, ponad 2 złote od cen w Niemczech, więc no jest to wielka ulga dla Polaków i zupełnie niezrozumiała polityka. Rzeczywiście od samego początku powinna ta ustawa już za pierwszym razem być podpisana, no ale taka jest właśnie polityka Karola Nawrockiego.
6: Ale panie pośle, bo chciałam się odnieść do tego zarzutu, żeby pan się odniósł do tego zarzutu niekonstytucyjności, w tym sensie, że tutaj te przepisy działałyby wstecz, chodziłoby już o wcześniejsze zyski koncernów paliwowych.
10: No, czytanie konstytucji to jest bardzo złożony proces. Trzeba tę konstytucję czytać holistycznie i w tym wypadku też trzeba brać pod uwagę okoliczność taką, że te nadzwyczajne zyski były nie do przewidzenia wcześniej, więc nie można reagować legislacyjnie na zjawiska rynkowe, światowe, globalne, które nastąpią dopiero i to nastąpiło z uwagi na wojnę Donalda Trumpa z Iranem. No i taka jest rzeczywistość, więc rząd reaguje w takiej sytuacji w sposób zupełnie adekwatny i konstytucja moim zdaniem to dopuszcza. Jeżeli będziemy mieli normalnie funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny, to na pewno będzie mógł się zająć takim wnioskiem, ale tylko mówię normalnie funkcjonujący ze wszystkimi legalnie powołanymi sędziami, który merytorycznie się tym zajmie. Zobaczymy, jaka będzie jego decyzja. Nie przesądzam absolutnie a priori, jaka tutaj byłaby decyzja. Natomiast uważam, że to jest dobra decyzja przede wszystkim dla obywateli, bo obciążenie w tym wypadku takim podatkiem od zysków nadzwyczajnych, ogromnych koncernów jest znacznie mniejszą obciążeniem w stosunku do tego, co płaciliśmy my wszyscy jako obywatele na stacjach benzynowych w związku ze światowym wzrostem paliw. Teraz jeszcze mamy zapowiedź uwolnienia przez G7 tych rezerw 100 milionów baryłek ropy, co też spowoduje spadek cen paliw i to jest też dobra decyzja, dobra informacja dla nas wszystkich, więc myślę, że podsumowując, ta decyzja, ten ruch rządu w mojej ocenie całkowicie zgodny z prawem, a jeżeli ma być pod kątem konstytucyjnym badany, to tylko przez normalnie, prawdziwie.
6: O Trybunale jeszcze porozmawiamy. Marek Krawczyk, Polska 2050, bo opozycja mówi, że...
10: A przepraszam pani redaktor, tak. Właśnie do pana mecenasa, bo to też ciekawe, pan powiedział o zbadaniu przez międzynarodowe trybunały tego ruchu przez koncerny.
6: To chodzi o wypowiedź Marka Szewczyka z
10: Konfederacji. Tak. I to mnie zaciekawiło, bo zastanawiam się, który Trybunał Międzynarodowy miałby tu jurysdykcję. Był ani Europejski Trybunał Praw Człowieka, ani Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ani Międzynarodowy Trybunał Karny, więc bardzo to ciekawa koncepcja.
11: Bo ECPC i TSUE bardzo często wychodzi poza swoje kompetencje traktatowe, więc ja się spodziewam naprawdę każdej sytuacji. Zresztą, no chyba przykład PiS-u był taki, że oni się nie spodziewali, że KPO można wstrzymać. Można było wstrzymać KPO, no tak, kiedy rządził PiS.
10: Ale żaden koncern nie może skutecznej skargi, pozwu wnieść przed te trybunały,
6: no, bo
10: nie
6: ma... Państwa,
11: że nie ma sądów w Polsce, zaraz... bo nie są publikowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ja przypomnę, że ponad 200 tysięcy emerytów czeka na publikację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, bo mają za niskie emerytury, zostają szukani przez państwo.
10: Na emerytury przychodzi, ja pytałem o to, co ale, pan powiedział.
11: Ale nie, tłumaczę panu, że obecnie Polacy nie mogą dojść sprawiedliwości przed Trybunałem Konstytucyjnym, bo nie są publikowane orzeczenia TK. I emeryci pewnie czekają. Poszczególne osoby, ponad 200 tysięcy osób czeka na to, że mają zaniżone emerytury.
6: Proszę państwa.
11: Więc jeżeli koncerny dojdą do, w jakiś sposób, do cudownej wykładni, bo ja nie mówię, że ta wykładnia obecnie jest, ale że może zostać stworzona, bo mieliśmy już tego typu przykłady, że unijne sądy i trybunały ingerowały w sposób nieprawny, w sposób nieuprawniony w ogóle.
10: No chociażby, same tu zaingerują Deus Ex Machina jakieś...
11: Ale mamy kwestię chociażby końca, transkrypcji aktu stanu cywilnego, którą wywiedli ze swobody poruszania się. No przecież to jest
6: bardzo
11: absurd.
6: Bardzo proszę, bo żeśmy już popłynęli dalej. Ja tylko chcę zrobić jedno zastrzeżenie. Ta teza, że rzekomo Unia Europejska zablokowała KPO i to była po prostu decyzja komisji bardzo polityczna, to chcę panu powiedzieć, że ja słyszałam rozmowę Mateusza Morawieckiego bodajże z Bogdanem Rymanowskim, gdzie Morawiecki powiedział otwartym tekstem, że winą za zablokowanie KPO należy obarczyć Zbigniewa Ziobry, który robił wrzutki ustawowe, poprawki. Ja polecam państwu ten wywiad.
8: Przypomnę pani mogę, tylko pani redaktor, tak przypadkiem
11: jestem wielkim przeciwnikiem Zbigniewa Ziobry, ale Morawiecki w tej sytuacji pewnie kłamie, ponieważ zgodził się
6: Bo Orban działał tak jak Ziobro. Otóż informuję panów, rozumiem, że panom się nie podoba wypowiedź Mateusza Morawieckiego, ale ona jest... Zablokowane KPO zostało poprzez wrzutki Zbigniewa Ziobry i dywersję na tyłach, bo ponieważ Zbigniew Ziobro chciał zablokować KPO.
8: Ja mogę się odnieść do
11: Komisji Europejskiej.
6: Ale panowie, dyskutujcie z Mateuszem Morawieckim. Dyskutujcie z Mateuszem Morawieckim. Teraz bardzo proszę, Marek Krawczyk.
8: Ja chciałem powiedzieć, że jestem przekonany, że gdyby nie było tak zwanych, zdaniem premiera Morawieckiego, wrzutek Zbigniewa Ziobry, komisja znalazłaby inny dowolny pretekst, żeby zablokować
6: ten sondaż. Może pan swoje przekonanie, niech pan dyskutuje z Mateuszem Morawieckim.
12: Dziękuję bardzo, ale
8: nie chciałbym dyskutować.
6: Marek Krawczyk, Polska 2050.
12: Zabrać głos w tej dzisiejszej audycji, chociaż ciężko jest pana posła Szrota przekrzyczeć, więc staram się tego nie robić.
8: Dziękuję.
12: Ale teraz mam nadzieję, że chwilę będę mógł coś powiedzieć. No ja przede wszystkim bardzo się cieszę z decyzji pana prezydenta. Ona była rzeczywiście motywowana pana w mojej ocenie i sondażami trochę się zmieniającymi, ale przede wszystkim oczekiwaniami Polaków. Tutaj prezydent został no, trochę przymuszony, bo Polacy jasno wyrazili swoją opinię, że domagają się nagłe, szybkiej obniżki cen paliw. Bardzo dobrze, że pan prezydent to zrobił. Szkoda, że za drugim razem, szkoda, że padały te najróżniejsze argumenty mówiące o tym, że to jest, że Polacy są zakładnikami, że tutaj są wątpliwości konstytucyjne do tej ustawy. Rozumiem, następczo ta ustawa trafi do Trybunału. Trybunał nie działa, więc nie wiadomo, co się z nią dalej stanie. Natomiast, żeby być zupełnie uczciwym w kwestii konstytucyjności tego rozwiązania, to miejmy tego świadomość, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości Jastrzębska Spółka Węglowa, o czym tutaj wspominaliśmy, została wstecznie obciążona podatkiem. I co ciekawe, dzisiaj...
6: Za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
12: Tak, ale dzisiaj, żebyśmy mieli tego świadomość, mamy sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, gdzie Jastrzębska Spółka domaga się zwrotu tych środków. Także też nie wiemy, jak się ta sprawa skończy. Natomiast no, najważniejsze jest to, że tu i teraz ceny paliw na stacjach spadły. To jest bardzo ważne. Rzeczywiście sytuacja jest nie do przewidzenia globalna, więc też nie można tutaj robić takiego zarzutu, że to są pieniądze, jak powiedział pan Szewczyk z Konfederacji, które spadły koncernom, że pieniądze nie spadają z nieba. No właśnie tutaj nikt się nie spodziewał tego, że zostanie zablokowana cieśnina Ormus i nagle średnie ceny paliw na rynkach światowych wzrosną i koncerny nagle zaczną w szalony sposób zarabiać. Nikt tego nie przewidywał. W związku z tym sytuacja specjalna, specjalne rozwiązania rządu, ustawa podpisana. No i co? Cieszymy się niższym paliwem na stacjach. Sytuacja wraca do normy. Ja jeszcze chcę zwrócić uwagę, że sam pan prezydent chwalił co do zasady poprzednie programy CPN, więc dzisiaj mówienie, że dzisiejszy CPN można by zrobić jakoś inaczej i są do niego wątpliwości, no to jest już
6: ale jakieś zupełne szaleństwo. Ale ja mam pytanie, czy spodziewa się pan na przykład, że fundusze emerytalne, które są udziałowcami Orlenie, tak jak JSW wystąpią później do sądu o zwrot pieniędzy?
12: To jest oczywiście sytuacja trudna dzisiaj do przewidzenia, natomiast miejmy też świadomość, że te nadmiarowe zyski to też nie jest cała rzeczywistość funkcjonowania koncernów paliwowych. To jest jakiś określony w jednostce czasu moment. Jeżeli sytuacja na rynkach paliw, tutaj myślę o tej ingerencji państw G7 i uwolnieniu kolejnych rezerw się zmieni, no to też te nadzwyczajne zyski przestaną się pojawiać, także sytuacja też przestanie obowiązywać i ta ustawa nie będzie miała wtedy zastosowania. Także widzę tutaj pewne ryzyko, natomiast no, interes państwowy jest taki, że należało dokonać tej interwencji i obniżyć Polakom ceny na stacjach. To było najważniejsze.
6: Proszę Państwa, chciałam Państwa zapytać o zdanie na temat listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Ja przypomnę, to jest były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, który uciekł przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Ostatnie doniesienia, które sam zresztą jakby potwierdzał, że jest w Naddniestrzu, jest to region kontrolowany przez rosyjskie służby specjalne.
13: Były też doniesienia, że jest na Słowacji. Więc.
6: Ale sam napisał, że jest w Naddniestrzu, podkreślam to. I teraz problem polega na tym, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał taką decyzję, iż rzeczywiście należy wydać list żelazny, przy czym zarzuty wobec sędziego, który wydał ten wyrok, są takie, że był on dwukrotnie beneficjentem decyzji personalnych ekipy Zbigniewa Ziobry, to po pierwsze, a po drugie na platformach społecznościowych wyraża swoje opinie, które świadczą o tym, że jest zdecydowanym zwolennikiem właśnie środowiska byłej, solidarnej, suwerennej Polski. Paweł Szrot, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Co pan sądzi na to?
13: Chętnie bym na początek wysłuchał sofistyki prawniki, czyli pana mecenasa Wewekiewicza.
6: A to pan mecenas, pan europoseł, zaraz się odniesie do tego.
13: W tej sprawie. Bardzo chętnie bym powitał kolegę Romanowskiego w Polsce. Mam nadzieję, że...
6: No i by pan zapytał, co tam robił w Naddniestrzu.
13: Korzystając, powiedziałbym mu wtedy, że być może ja bym wybrał jakiś inny kraj niż Naddniestrze do przebywania wobec prześladowań politycznych w Polsce. No, szczerze bym mu to powiedział.
6: A też na marginesie, skąd pan czerpie wiedzę, że jest w Słowacji?
13: Były takie informacje medialne. No i prawdopodobnie w Słowacji to źródła powoływały się na polskie służby tak naprawdę, więc, więc to też jest równie prawdopodobne.
6: Myślałam, że od kolegów pan
13: myślę, aha, tak. O, jakbym na pewno tego, czego się dowiedziałem od kolegów, ogłosiłbym hucznie w Radiu Tok FM. Zapewniam, że tak by na pewno było. Tutaj jest przede wszystkim, właśnie dlatego mówiłem o opiniach prawniczych pana mecenasa, bo jest teraz konflikt, czy sąd słusznie zrobił, kierując się ustaloną linią orzeczniczą w sprawie listu żelaznego, czyli tym, że sprzeciw, opinia prokuratury nie powinna być w tej sprawie stanowcza i to jest przepis za daleko idący, czy też literalnym rozumieniem zapisu kodeksu postępowania karnego. Powtarzam, wyrok jeszcze nie jest prawomocny, bo prokuratura założyła, to czy wyrok, orzeczenie w tej sprawie nie jest prawomocne, bo prokuratura zapowiedziała zażalenie, więc póki co jeszcze pan poseł Romanowski, myślę, że powinien poczekać chwilę z powrotem do Polski. Mam nadzieję, że to zażalenie zostanie odrzucone i przyjedzie tutaj kolega Marcin, żeby składać po prostu zeznania i wyjaśniać wszystko, co trzeba.
6: Ale rozumiem, że ma pan zaufanie do mecena Bartosza Lewandowskiego, który mówi, że Marcin Romanowski zjawi się w Polsce. Ja przypomnę, że mecenas Lewandowski wielokrotnie dezinformował polską opinię publiczną, twierdząc, że Marcin Romanowski nie ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, że wyjechał na Węgry, ponieważ miał tam konferencję, że miał jakiś wypadek groźny, zagrożenie życia, po czym to się okazało, że te dramatyczne zdjęcia, to jest po prostu planowany zabieg. No wielokrotnie pan mecenas wprowadzał nas w błąd. Więc dlaczego mamy teraz wierzyć, że przyjedzie, a nie fakt wykorzysta po prostu list żelazny, żeby uciec jeszcze dalej? Jaką mamy gwarancję?
13: Pani redaktor, ja w polityce funkcjonuję od 20 lat, więc instrumentu zaufania używam raczej oszczędnie, zwłaszcza po obserwacji działalności Donalda Tuska w ciągu ostatnich
6: lat. Ta ograniczona wiara w słowa mecenasa nas łączy.
13: Natomiast pamiętam też, że kolega Romanowski stawił się w prokuraturze, chciał w tej sprawie zeznawać, nie został przesłuchany, więc myślę po prostu, że chce dokończyć to, co nie zostało wtedy skonsumowane. Ja przede wszystkim nie śledzę tutaj żadnych wypowiedzi, żadnych polityków. Czytam kodeks postępowania karnego i czytam orzecznictwo sądów powszechnych w tej sprawie.
6: Panie pośle,
13: generalnie i wyciągam z tego wnioski.
6: Nie osoba podejrzana decyduje.
13: Jako prosty, szeregowy prawnik, niekoniecznie mecenas. Właśnie teraz czekam na głos pana Mawrykiewicza.
10: Ja to ten quasi orzeczenie oceniam ze wszechmiar negatywnie i zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Poczynając od tego, dlaczego quasi orzeczenie, no wydał je pan neosędzia Mielcarek, awansowany na wniosek neo-KRS-u do sądu okręgowego, ale nie tylko to, że został powołany na wniosek neo-KRS-u, ale także cały szereg okoliczności, które towarzyszą temu jego powołaniu, jego koneksje, to, że był komisarzem wyborczym mianowanym przez ekipę Ziobry, to, że podpisywał listy poparcia dla Stanisława Zduna do sądu okręgowego w Warszawie do neo-KRS-u i tak dalej, i tak dalej. Także jego właśnie wypowiedzi takie skrajnie prawicowe na mediach społecznościowych, podawanie dalej Brauna i tak dalej. Więc to jest osoba ze wszechmiar jako sędzia niewiarygodna i myślę, że sąd apelacyjny z tych tylko względów uchyli to quasi orzeczenie. A jeśli chodzi o merytorykę, to mamy tutaj naruszenie, ale będzie pan politycznych łaskaw,
13: sędziego, tak?
10: Będzie pan łaskaw posłuchać. Chciał pan mnie posłuchać, to teraz niech pan da mi powiedzieć, ale potem pan będzie się odnosił. Nie ma tutaj żadnej takiej utrwalonej, koherentnej linii orzeczniczej na temat tego artykułu 281. To są przepisy wprowadzone przez PiS.
6: No ale powinien się pan zgodzić, dlatego że generalnie krytykowano ten przepis wprowadzony za Zbigniewa Ziobry, że sąd nie może wydać listu żelaznego bez zgody prokuratury.
10: Nie ma tutaj żadnej jasności.
6: Sądy apelacyjne orzekały, że zlekceważyć tę zasadę.
10: Jestem zdania i nie zmieniam, że te zmiany dokonane przez PiS w 2022 roku, które wzmacniały uprawnienia prokuratury względem sądu, były niekorzystnymi zmianami wprowadzonymi do procedury karnej, bo to także na przykład instytucja małego świadka koronnego, gdzie tu prokurator ma decydujące znaczenie, a nie sąd, jeśli chodzi o nadzwyczajne złagodzenie kary i bardzo wielu innych przestrzeni. Natomiast ten przepis 281 paragraf 2 jest jaki jest dzisiaj. No i sąd, prawdziwy sąd, powinien się do niego zastosować. Oczywiście w nadzwyczajnych okolicznościach mógłby tutaj dokonywać rozproszonej kontroli konstytucyjności.
6: No właśnie, przecież tego się domagaliście.
10: W nadzwyczajnych okolicznościach.
6: W związku z tym, że nie ma trybunału.
10: No tak, tylko że sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności, także okoliczności dotyczące danej osoby. Bo jeśli mielibyśmy taką sytuację, że tu rzeczywiście prokuratura próbuje zablokować list żelazny, a nie ma ku temu przyczyn, bo ta osoba daje rękojmię, że będzie współpracować z prokuraturą, że jej się należy list żelazny. Mamy Romanowskiego, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości do rosyjskiej, kremlowskiej enklawy gangsterskiej w Naddniestrzu, najprawdopodobniej, który być może współpracuje z rosyjskimi służbami i przekazuje informacje, którymi dysponował jako wiceminister sprawiedliwości. No to jest horrendalna sytuacja. Być może, powiedziałem, bo raczej enklawa Naddniestrza, raczej enklawa Naddniestrza za darmo nikomu parasola ochronnego.
6: Panie pośle, bo poseł Szrot zakłada szlachetne intencje służb rosyjskich, że one tak za darmo przyjęły i za darmo dały mu dokument na inną tożsamość. Na pewno są szlachetni agenci rosyjscy, którzy taką działalność charytatywną prowadzą.
10: Ale jeszcze kończąc tę myśl na temat merytorycznych przesłanek, rzeczywiście musi być tak przy udzielaniu listu żelaznego, że dana osoba daje rękojmię współpracy z prokuraturą, że ona rzeczywiście nie będzie utrudniać postępowania. Jak czytamy sobie uzasadnienie orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu Romanowskiego, no to sąd daje pełną tutaj wachlarz argumentacji, dlaczego to tymczasowe aresztowanie. Dlatego, że jest możliwe utrudnianie przez postępowania przygotowawczego. Dlatego, że można mataczyć. Dlatego, że ucieknie. No to wszystkie te okoliczności są absolutnie nie tylko możliwe, ale prawdopodobnie graniczące to, z pewnością.
6: Marek Szewczyk, Konfederacja, co pan sądzi na temat listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego?
14: Ja sądzę, że ta sprawa jak w soczewce obrazuje Polakom podejście PiS-u i Koalicji Obywatelskiej do prawa i do tego, jak rozumie prawo. W zależności od tego, zresztą pan mecenas przyznał, w zależności od tego, kto jest sądzony. I tutaj pięknie pokazuje, że PiS uchwalił prawo, które teraz krytykuje, bo jak to prawo to było złe prawo i trzeba inaczej interpretować niż napisaliśmy i rozdziela szaty. Koalicja Obywatelska znów krytykuje starych sędziów, tych, których nominuje na prezesów sądów apelacyjnych później, ich orzecznictwo, ich dorobek, że to nie tak, to tak nie wolno robić, nie wolno robić rozproszonej kontroli konstytucyjnej, nie wolno interpretować w ten sposób, bo przecież ustawa stanowi jasno.
10: Co innego zupełnie.
6: Jednak Michał Wawrykiewicz powiedział coś innego, panie przeczynasie, przepraszam, ale...
14: Tak, tylko minister Żurek tutaj bardzo mocno personalnie zaatakował pana sędziego, co uważam, że ministrowi sprawiedliwości po prostu nie przystoi, żeby w przypadku orzeczeń, z którymi on się nie zgadza, atakował ad personam sędziów, którzy je wydają. Uważam, że jest to szykana i jest to taki element zastraszający, że sędzia ma się zastanowić, czy wydając orzeczenie niezgodne z linią władzy, to on się narazi panu ministrowi sprawiedliwości, co uważam, że tym bardziej, że pan minister sprawiedliwości był sędzią, jest tym bardziej karygodnym zachowaniem. Przypomnę orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 2 AKZ 222/22, bardzo łatwa sygnatura do zapamiętania, same dwójki, które wydał sędzia Sławomir Steinborn. Sędzia, który został nominowany przez tą poprzednią KRS, jeszcze uznawaną przez państwa, został mianowany do Sądu Apelacyjnego na sędziego. W 2025 roku został prezesem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku decyzją ministra ówczesnego sprawiedliwości pana Bodnara, który ma ponad 100 publikacji, który przejechał się właśnie po tym przepisie i wytyczył linię, która teraz jest raczej powszechnie uznawana. Ja tylko przeczytam podsumowanie tego. Wykładnia systemowa i funkcjonalna artykułu 281 paragraf 2 KPK prowadzi do wniosku, że sąd okręgowy rozpoznający wniosek podejrzanego o wydanie listu żelaznego w postępowaniu przygotowawczym nie jest związany z przeciwem prokuratora, czyli literalnie wprost przeciwnie niż jest zawarta dyspozycja językowa tegoż przepisu, co też pokazuje, że
11: przepis, który funkcjonuje w polskim systemie prawnym, a który jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją, funkcjonuje, ponieważ Trybunał nie rozpoznaje sprawy.
6: Ale panie mecenasie, jedno pytanie takie uzupełniające, bo ja się z panem zgodzę, że takie były rzeczywiście orzeczenia sądu apelacyjnego. Ja tego nie neguję, tylko problem polega na tym, że odłóżmy na chwilę fakt, iż ten przepis jest niekonstytucyjny, tak, że nie można wydać listu żelaznego,
11: ale mówię
6: o czymś innym, o samej istocie tej decyzji. Mamy podejrzanego, który wielokrotnie wprowadzał wymiar sprawiedliwości w błąd. Jego mecenasa, który też wprowadzał w błąd opinię publiczną. Jak my mamy zaufać, że on przyjedzie do Polski zamiast uciec gdzie indziej, bo uchylą mu europejski nakaz aresztowania i przestanie się na czerwono wyświetlać w systemach i po prostu zwieje. Ja chcę powiedzieć, że list żelazny bardzo często stosuje się wobec osób, które po prostu były za granicą, dowiedziały się, że stawiają im zarzuty i nie chcą wrócić. I wtedy oczywiście otwiera się przestrzeń, można dyskutować. Pan mecenas Szewczyk, jedno zdanie i zaraz pan Marek Krawczyk i pani poseł.
11: To pierwsza rzecz. A potem ja uważam, że sprawę ministra Romanowskiego

0: chcą się nad nim znęcać, torturować, bo ja uważam, że rządzący niestety mają zły paradygmat. Bo oni nie chcą rozliczyć PiS-u. Oni nie chcą rozliczyć tych afer, oni chcą gonić króliczka i go nie złapać.
1: Ale nie widzi pan tej przestrzeni do ucieczki? Ministra, no niech pan na to odpowiem, to pani redaktor pytała.
0: No to ja powiem panu tak, że...
1: Bardzo prosta przestrzeń.
0: Ile rządziliście, kiedy Romanowski wyjechał z kraju? Rok? Dwa?
2: No dobrze, panie mecenasie, to teraz Marek Krawczyk, Polska 2050, pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus.
3: Żeby szybko to podsumować, całą tutaj tą bardzo rozsądną dyskusję, jeżeli chodzi o decyzję o przyznaniu listu żelaznego, no to ja mam raz, że są te wątpliwości, jeżeli chodzi o pana sędziego, ale to, co najbardziej mnie tutaj martwi, to jednak i tutaj ta obawa, że wcale to pan Romanowski nie trafi do Polski, tylko wyjedzie sobie na wyspy, na następny koniec świata, do Argentyny, czy Bóg wie gdzie. I to jest absolutnie, nie temu ma to służyć. Niemniej jednak, jako obywatel domagałbym się w końcu przesłuchania pana Romanowskiego i wyjaśnienia tej sprawy. Przypomnijmy, wiele zarzuty kryminalne, zorganizowana grupa przestępcza w tle i to toczy się już miesiącami, latami o tym rozmawiamy i ciągle poseł Romanowski nie jest w tej sprawie przesłuchany. Czy list żelazny pozwoli rozwiązać ten konflikt? Obawiam się niestety, że nie, ponieważ naprawdę nie wierzę w ani jedno słowo pana Romanowskiego, tak jak tutaj wielokrotnie padało, oszukiwał wymiar sprawiedliwości, informacje nieprawdziwe przekazywane były na jego temat i on osobiście też tutaj kluczył, mataczył i starał się uniknąć odpowiedzialności. Także z punktu widzenia obywatela chciałbym, żeby to się w końcu dokonało i żeby on trafił do Polski, odpowiedział, wyjaśnił, ale pewnie poniósł karę, no bo te są przytłaczające dowody w tej sprawie, doniesienia i cała ta sprawa. Natomiast dajemy po prostu człowiekowi, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, narzędzie, żeby uciekał jeszcze dalej. A na sam koniec...
2: Pański kolega, mecenas Ślis, mówi, dajmy ten list, niech on przyjedzie. No jak dobrze, zakłada, tylko, że przyjedzie.
3: Na sam koniec, pamiętajmy, jest to jeszcze nieprawomocne orzeczenie, więc jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle do tego dojdzie.
2: Joanna Scheuring-Wielgus, Nowa Lewica.
4: Po prostu z zażenowaniem słucham tego, co mówią koledzy z PiS-u i z Konfederacji. Przypomnę jedną ważną rzecz. Jak Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości przez 8 lat, wielokrotnie zdarzały się sytuacje, że osoby z opozycji, ja byłam wtedy opozycji 8 lat, były ciągane po sądach, były przesłuchiwane. Za każdym razem stawialiśmy się w sądzie, za każdym razem byliśmy przesłuchiwani. Nikt nie uciekł. Nikt nie wpadł na tak kuriozalny pomysł jak Ziobro i Romanowski, żeby uciekać pomimo tego, że wiedzieliśmy, że jest minister sprawiedliwości Ziobro, który całą prokuraturę i całe ministerstwo podporządkowuje sobie.
2: Pani
4: więc
2: poseł,
4: pamiętajmy
2: czy mogę
4: o tym.
2: Tylko jedno, zaraz pani oddam głos. Pan poseł Szrot przypomina Romana Giertycha. Ja jestem zobowiązana powiedzieć słuchaczom, co się wydarzyło. Otóż w momencie, kiedy prokuratura zatrzymała Romana Giertycha, on był w Polsce. Nie. Był w Polsce. Sąd rozpatrywał wniosek o areszt dla Romana Giertycha. Roman Giertych był wtedy w Polsce i sąd uznał, że aresztowanie jest niezasadne. W związku
5: co zrobił wtedy Roman Giertych, pani redaktor?
2: Jeździł po Europie, ja tego nie neguję. Zwracam tylko uwagę, że stało się to po decyzji sądu, który ocenił wniosek o areszt i jest to inna sytuacja niż w przypadku
5: uciekł
2: Marcina.
5: Do Veletri.
1: Ale zaraz, wszystkie decyzje prokuratury zostały uchylone przez sądy w odniesieniu do mecenasa.
2: Ja myślę, że słuchacze rozumieją, co mówię. Pan poseł Szrot nie przyjmuje tego do wiadomości. Zostawmy to. Dalej, bardzo proszę.
6: Teraz ja
0: prokuratura umożyła postępowanie.
3: Poseł, a ja później jeszcze jedno zdanie.
2: Bardzo proszę, Joanna Scheuring.
4: Przez 8 lat byłam ciągana przez sądy, przez samego Zbigniewa Ziobrę. Za każdym razem stawiałam się w sądzie, na policji i nie miałam, pomimo tego, że nie miałam 100% zaufania do sprawiedliwości, do prokuratury, jednak to robiłam, nie byłam tchórzem, nie miękiszonem, nie uciekałam. Mówmy o tym głośno. Zbigniew Ziobro, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, zbiegł i uciekł i nie potrafi przyznać się do tego, że popełnia coś, co dla każdego Polaka i Polki byłoby po prostu

0: haniebne. Ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości. Romanowski nie jest żadnym prześladowanym politykiem, tylko to jest polityk, który ma 11 zarzutów prokuratorskich. Za co? Za współpracę z zorganizowanej grupie przestępczej, za mataczenie w konkursach w Funduszu Sprawiedliwości i za przywłaszczenie mienia państwowego. Więc gdyby miał jaja, mówiąc waszym językiem, to by stawił się w prokuraturze, przed sądem i by wszystko wyjaśnił. Mataczy, ucieka i jest chórzem. Jeżeli chodzi o ten list żelazny, niestety, jakby idąc za argumentami Michała Wawrykiewicza, które wszystkie popieram, jaki mamy obrazek dla takiego zwykłego obywatela polskiego? No mam obrazek taki, który pokazuje po pierwsze, że można być ministrem sprawiedliwości i można po prostu sobie zbiec z kraju, uciec i mieć to po prostu wszystko w nosie i pokazać przysłowiowy palec środkowy wszystkim Polkom i Polakom, że można, jeżeli ja mogę, to wy też możecie. Ale druga rzecz, którą tutaj widzimy, to pokazanie, że jednak Zbigniew Ziobro zrobił straszne czystki w Ministerstwie Sprawiedliwości i w prokuraturze. Obsadził swoimi ludźmi, na których prawdopodobnie ma mnóstwo haków, tak jak na Jarosława Kaczyńskiego, bo nadal jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, więc Zbigniew Ziobro paradoksalnie steruje tymi ludźmi, będąc gdzieś, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, będąc zbiegiem. Więc powtarzajmy to, często jest zbiegiem, jest, nie, to są fakty. Uciekł, zbiegł, nie chce zeznawać, jest chórzem, jest miękiszonem. Nie, no tak.
1: Bardzo proszę, pani poseł, że taki pani człowiek.
2: Bardzo proszę, jedno zdanie, bo ja chciałem pochwalić polityków prawicy, którzy jednak odpowiadali za swoje czyny. Mamy przykłady polityków PiSu, którzy byli w kraju, odpowiadali, mało tego, trafiali nawet do aresztu. Także można. To jest naprawdę, nawet wśród polityków PiSu znajdują się takie osoby,
3: panie
2: które
3: ministrze, ja się staram żadnego z kolegów nie pouczać, jak się powinni zachować, bo ja w przeciwieństwie do nich w
1: aresztu. Proszę Państwa, panie pośle, ja nie udzielam panu głosu. Teraz bardzo bym prosiła, bo
3: proszę
1: mamy
3: o głos,
1: mało czasu.
3: Marszałek.
1: Mało czasu mamy,
3: proszę o głos.
1: Jeśli chodzi o część
3: wniosek
1: radiową.
3: Formalny, o głos.
1: Ale w jakiej sprawie?
3: W sprawie tego, co mówiła pani minister
1: Sojring-Wielgu. Jedno zdanie.
3: Ja powiem tak, tak, to bzdura o zorganizowanej grupie przestępczej. Nawet wycofujecie teraz ze wniosku o Trybunał Stanu dla ministra Ziobry. To po pierwsze. Po drugie, pani redaktor, szybkiej kwerendy dokonałem. Nigdzie pan poseł Romanowski nie potwierdził, że jakoby znajdował się...
1: Wysłał list do sądu. Proszę państwa...
3: Nigdy nie potwierdził.
4: W 2015 roku Koalicji Obywatelskiej, wówczas Platformy Obywatelskiej, brakło jaj, żeby postawić Ziobrę przed Trybunałem Stanu.
1: Tak, to pamiętamy, zabrakło głosu.
4: Teraz nie
1: proszę
4: płaczcie.
1: Państwa, teraz tak, mamy mało czasu do końca części radiowej. Ja przypominam państwu, że jest transmisja na YouTubie, tam będzie dogrywka pozaradiowa. I teraz bardzo proszę 60 sekund na odpowiedzi na następujące pytanie. Czy Bogdan Święczkowski łamie prawo, nie dopuszczając sędziów wybranych przez Sejm do orzekania? Punkt pierwszy. Punkt drugi. Manipuluje składami wcześniej, wykluczając między innymi sędziego Jakuba Steliny. Przypomnę, że jest to sędzia wybrany jeszcze za czasów PiSu, ponieważ są wymogi ustawowe dotyczące konstruowania składów sędziowskich, a zarzut jest taki, że Bogdan Święczkowski tak je konstruował, żeby orzeczenia zawsze były po myśli Prawa i Sprawiedliwości. Pan mecenas Szewczyk, Konfederacja Ruch Narodowy.
5: Znaczy sędzia, żeby został nawiązał stosunek prawny z Trybunałem Konstytucyjnym, musi złożyć ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli te osoby nie złożyły wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to nie powinny być dopuszczone i złamaniem prawa byłoby dopuszczenie do orzekania. Brakuje w polskim prawie niestety instytucji, która by rzetelnie sprawdziła, czy sędziowie, którzy zostali wybrani, spełniają warunki formalne, bo moim zdaniem pan minister Berek nie wykazał, że spełnia warunki formalne do tego, aby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: No i to jest zarzut dowodzi manipulowanie składami.
5: Za to, że będziemy jeszcze
1: rozwijać ten wątek.
5: Manipulowanie składami, no to żałuję, że nie ma wprowadzonego tego systemu losowania spraw, który zresztą minister Bodnar wycofał ze sądów powszechnych, więc dobór składów no niestety jest domeną i jednych i drugich, że starają się manipulować tymi
1: Ale
5: składami.
1: Pan nie odpowiedział na moje pytanie. I czy prezes Trybunału może dowolnie układać sobie składy, pomijając jednego sędziego?
5: Układy, czy faktycznie ten sędzia był pomijany, więc tutaj proszę o kwestię zapoznania się i
1: dobrze, to pan poseł Michał Fawryki.
6: Po pierwsze, żaden minister nie wycofał systemu losowego przydziału spraw. To jest pierwsza kwestia. Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny i pana Święczkowskiego, bezwzględnie łamie prawo na każdym poziomie, nie dopuszczając prawidłowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tej czwórki, do orzekania. Tutaj też pan prezydent uzurpuje sobie prawo do udziału w procesie powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co jest wprost sprzeczne z konstytucją. Tak, pan Święczkowski w mojej ocenie manipulował składami, podobnie jak to robiła pani Przyłębska. W obu sprawach jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Pierwsze złożone w odniesieniu do Przyłębskiej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Drugie w odniesieniu do pana Święczkowskiego przez pana profesora Sławomira Patyrę, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Będzie tym się zajmować prokuratura. Nie mam wątpliwości co do tego, że we wszystkich tych przypadkach, jeśli chodzi o niedopuszczanie, jeśli chodzi o manipulowanie składami, pan Święczkowski narusza prawo.
1: Bardzo proszę, Paweł.
3: Oczywiście, że nie narusza prawa, to już zostało tutaj wyjaśnione. Dzięki panie mecenasie. A jeszcze 10 sekund chciałbym wykorzystać na pozdrowienie polskich patriotów broniących praworządności pod Trybunałem Konstytucyjnym. Byłem z wami przedwczoraj, niedługo znowu do was wrócę. Wielkie podziękowanie.
1: Ale nie wie pan, czy można manipulować składami sędziów.
3: Przede wszystkim co do jednego sędziego mam pewność, że nie został wybrany zgodnie z prawem. Co do kolejnych sędziów mam olbrzymie wątpliwości.
1: Czy ale ja mówię o czymś innym. Ja mówię o czasach, kiedy...
3: Nie powinni brać udziału w rozprawach, nie powinni...
1: Panie pośle, rozumiem, że pan nie wie, o czym mówimy. Ja mówię o manipulowaniu składami sędziowskimi nawet jeszcze przed wyborem sędziów tej kadencji Sejmu. Jakub Stelina powołany przez PiS był notorycznie wykluczany.
3: Gra idzie o to, żeby uchylić immunitet dla pana prezesa Święczkowskiego i stąd te wszystkie zarzuty.
6: Zobaczymy, jak pan wie, będzie.
1: Joanna Scheuring-Wielgus, bardzo proszę.
0: Bogdan Święczkowski, człowiek Zbigniewa Ziobry, polityk Prawa i Sprawiedliwości, wsadzony do Trybunału Konstytucyjnego, łamie prawo, manipuluje składami i również powinien odpowiadać przed prokuraturą. Mam nadzieję, że sprawiedliwość również go dosięgnie.
1: Bardzo proszę, pan minister.
2: Nie mam żadnych wątpliwości, że Bogdan Święczkowski manipulował i manipuluje dalej składami orzeczniczymi w Trybunale Konstytucyjnym. Jeżeli chodzi o dopuszczenie, to nigdzie nie jest powiedziane, że prezes Trybunału Konstytucyjnego czy też prezydent mogą oceniać czy kompetencje wybranych legalnie przez sąd sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest ich domena.
3: Czyli prawo do wyboru niekompetencji.
2: No dobrze, ale brak kompetencji jest podważany. Sejm zadecydował.
3: Wymogi ustawowe niekompetencji.
2: Sejm o tym zadecydował, a prezydent czy prezes Trybunału nie mają żadnych uprawnień do tego, żeby te kwestie, żeby to kwestionować, poddawać wątpliwość i inaczej oceniać. Także wybrani legalnie sędziowie powinni natychmiast być dopuszczeni do orzekania.
4: Jeśli mogę, bo to jest ważny wątek poruszony. Panowie
1: właśnie, panie mecenasie, ja panu zadam proste pytanie. Jaki
4: decyduje?
1: Przepis pozwala prezydentowi wybierać sobie spośród tej szóstki sędziów, tych sędziów, od których odbiera stosowania, od których nie ma. Pan wskaże ten przepis.
4: Bo panowie powiedzieli, że to Sejm decyduje o tym, czy ktoś spełnia warunki formalne, czy nie spełnia. I to jest taka rozmyta odpowiedzialność.
6: Nie odpowiada pan na pytanie.
4: Ale chcę się odnieść do tego, co panowie powiedzieli, bo mówicie państwo, że Sejm odpowiada. Chcę wytłumaczyć słuchaczom i obywatelom, że wy jako posłowie nie odpowiadacie za nic. Literalnie za nic. Podejmiecie bzdurne decyzje i nie odpowiadacie za te decyzje. Podejmiecie decyzje niezgodne z prawem.
6: Ustrojowy państwa, że to Sejm decyduje, kto jest...
4: Ale
6: sędzią Trybunału Konstytucyjnego
4: również konstrukt prawny jest taki, że trzeba spełnić warunki formalne. Każdy podchodząc do konkursu
6: Sejm.
4: O pracę chociażby musi spełnić warunki formalne. Każdy wybór,
6: Sejm,
4: każdy kto chce kandydować, musi ocenić warunki formalne. I nie, panie pośle, Sejm nie ocenia warunków formalnych. Sejm głosuje tylko za lub przeciw posłowie. Pan ocenia, że Sejm, jakiś mityczny twór...
6: Nie
1: konstytucyjny.
4: Nie ma dowodów na to, że złamał prawo.
1: Widzę, że nie odpowiedział pan na pytanie. Nie odpowiedział pan na
7: już tłumaczę.
1: I to jest konstytucji. Niestety, już musimy się... Panie Mecenasie, musimy przenieść się do części
6: głowy państwa,
1: poza
6: niekompetencje.
1: Bardzo
6: mieli
1: proszę.
6: Pan
1: ale jest, proszę panów, ja chcę wam przerwać. Nie mówcie jednocześnie, bo nikt nie słyszy. Bardzo proszę. Michał Wawrykiewicz, Koalicja Obywatelska, Paweł Szrot, Prawo i Sprawiedliwość, Joanna Scholling-Wiel, Gustaw Falewica, Marek Krawczyk, Polska 2050 i Marek Szewczyk.
7: Dziękuję.
1: Konfederacja.
7: Pamiętajcie państwo, że tych nigdy nie uciekł do Włoch, tak o rzeczy pani redaktor Wielowiejska.
1: Panie pośle, niech pan nie opowiada głupstw. Mówię tylko, że sąd zdecydował o tym, że wniosek o areszt został odsunięty i Giertych był wtedy
7: uciekł,
1: w kraju. To powiedziałam.
7: Uciekł, pani redaktor.
1: Czas na informacje, TOK FM, a my wracamy do dyskusji, ale już na YouTubie. Dominika Wielowiejska, do zobaczenia, do usłyszenia.
8: A tuż po informacjach audycja Wspólna Sobota. Wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Jesteśmy na lotnisku przed wylotem na wakacje, na przykład na 2 godziny przed odlotem. Przechodzimy przez jedną bramkę, przez drugą bramkę, a tu niespodzianka. Nasz samolot odlatuje bez nas. I co wtedy? O tym opowiemy między innymi po godzinie 10.
9: W programie także przyjrzymy się mitom, jakie narosły wokół pokolenia Alfa i zastanowimy się, jak chronić panoramę naszych Tatr. Zapraszamy już po informacjach TOK FM.
10: Reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kilogramy na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Dużo dobrego!
21: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto dużo dobrego!
22: Każdą sobotę ruszaj na Soboto Branie w Kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie Soboto Branie w Kino. Najbliżej ciebie.
23: 3,17,41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11.
26: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
28: Lidl, to się opłaca.
29: Zrobisz to sobie.
0: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Ceny paliw niżej, odsłona trzecia. Od dzisiaj kierowcy tankują za mniej. Przez alarm powietrzny lotnisko w Wilnie musiało wstrzymać loty. W nocy Rosja znowu atakowała Kijów. Kolejny raz uderzyła w kluczowy obiekt w mieście. Minęła 10:00, to są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Od północy obowiązują nowe, niższe ceny paliw. To kolejna odsłona pakietu CPN. Rząd wrócił do niego po tym, jak prezydent mimo zastrzeżeń podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Prezydent wziął pod uwagę sytuację kierowców, a nie szantaż premiera Donalda Tuska. Tak zmianę zdania głowy państwa komentował w programie Wybory w Toku poseł PiSu Paweł Szrot.
6: Pan prezydent nie zgadza się na traktowanie Polaków tankujących benzynę jako zakładników. Nie należy grać w reguły gry, które napisał przeciwnik. I ja to też ponownie pod rozwagę poddaję. Prezydent jako historyk, ale też jako sportowiec, bokser zna zasady strategii i się do nich stosuje.
5: Joanna Szojring-Wielgus stwierdzi z kolei, że prezydent był pod presją opinii publicznej. Karol Nawrocki nie chciał stracić w sondażach, mówi europosłanka Lewicy.
7: Szereg nerwowych telefonów na pewno miał Karol Nawrocki, dlatego podjął taką decyzję. To, że są wyższe ceny paliwa, to nie jest wina ani Tuska, ani kogokolwiek innego z Polski, tylko to jest wina niestety beznadziejnej polityki i tragicznej polityki Donalda Trumpa, kolegi bardzo bliskiego prezydenta.
5: Program ceny paliw niżej ma obowiązywać do końca roku. Alarm powietrzny ogłosił litewskie służby w okręgu wileńskim. To w związku z wykryciem podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona, który nadleciał od strony Białorusi. W odpowiedzi wojsko poderwało myśliwce NATO. Zawieszone jest działanie lotniska w Wilnie. W nocy Rosja ponownie uderzyła w Kijów. Jak poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko, Rosjanie trafili most północny na Dnieprze, jedną z największych przepraw w mieście. To też zwiastun nowej strategii Kremla na ataki na Kijów, o czym więcej Marcin Starzec.
20: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega między innymi kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób. Marcin Starzec, TOK FM.
5: Bomba ekologiczna na Śląsku. Ostatnie badania gruntu hałdy Pokój w Rudzie Śląskiej wykazały wielokrotne przekroczenia norm metali ciężkich. Prezydent miasta złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, a przedmiotem zawiadomienia dotyczącego rekultowowanej hałdy jest duże skażenie w powietrzu i glebie, mówił podczas sesji Rady Miasta prezydent Michał Pierończyk.
25: Chodzi tu przede wszystkim o nawiezienie najprawdopodobniej w roku 2020 materiału, który zawiera te podwyższone skażenie metalami.
5: Pomiędzy władzami Rudy Śląskiej a spółką restrukturyzacji kopalń rozpoczęła się wymiana stanowisk dotycząca odpowiedzialności za prowadzone prace. Mariusz Tomalik ze spółki restrukturyzacji wyjaśnia, że miasto od 2 lat wie o metalach ciężkich na hałdzie.
29: Miasto otrzymało szczegółową dokumentację dotyczącą technologii robót. Opisano w niej również możliwe uciążliwości związane z pracami, tak jak m.in. zapylenie i emisję gazów. Do dokumentacji tej miasto nie zgłosiło swoich uwag.
5: Teraz radni domagają się od magistratu wyjaśnień. Pionierskie zabiegi w Centrum Zdrowia Matki Polki. Od tego roku instytut jako jedyny w Europie prowadzi zabiegi wszczepiania zastawek serca przez skórę, a od kardiologów z Łodzi uczą się lekarze z Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Bartosz Kądziołka.
30: Chodzi o wszczepianie wszystkich 3 dostępnych zastawek dzieciom z wrodzoną wadą serca, mówi lekarz Joanna Młodawska z Kliniki Kardiologii Szpitala.
31: Zastawkę implantujemy przez
1: żyłę udową i ona ma się ułożyć w pniu płucnym i zapewnić prawidłowy przepływ odkomorowy do naczyń płucnych i niwelować niedomykalność zastawki tętnicy płucnej.
30: Wszczepianie przez skórę różni się od operacji kardiochirurgicznej.
1: Nie ma konieczności rozcinania mostka klatki piersiowej, czyli kolejnej deformacji.
30: Wady serca to jedna z najczęstszych wad płodu. 1/4 z nich wymaga interwencji już w pierwszym miesiącu życia. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
5: Historyczną i wstydliwą nazywają rumuńskie media wczorajszą porażkę swoich piłkarzy w meczu z Polską. Piszą także o blamażu i mrocznym wieczorze w Warszawie. Na Stadionie Narodowym biało-czerwoni wygrali 6-0, dając kibicom wreszcie powody do radości. 3 gole strzelił Robert Lewandowski. W tej radości jest jednak jedno ale. Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika, zauważa Sebastian Szymański.
3: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
5: A w poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Dziś będzie się chmurzyć na północnym zachodzie i północy, tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze słonecznie, od 16 stopni na północnym zachodzie, około 21 w większości kraju, do 23 lokalnie na południu.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: 6:10 startujemy z audycją Wspólna Sobota. Przy mikrofonach Anna Sobańda i Rafał Turowski i przez najbliższe 2 godziny będziemy z Państwem wraz z naszymi bardzo ciekawymi gośćmi. Zresztą jak zwykle, prawda Rafał?
9: Dzień dobry Państwu, oczywiście. Zaczynamy od Radomia. Pan Jarosław Rabenda, dyrektor Teatru Powszechnego w Radomiu, jest naszym gościem. Dzień dobry panie dyrektorze.
10: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
9: A teatr jest organizatorem 17. Festiwalu Gombrowiczowskiego, który to festiwal startuje za tydzień. Dlaczego on się odbywa w Radomiu, ten Festiwal Gombrowiczowski?
10: O, to musimy sięgnąć do historii dosyć odległej. W 33 lata temu na fali odwilży Wojciech Kępczyński pomyślał sobie, że na taki boom był wtedy na Gombrowicza, wreszcie można było go czytać. Pokazały się nowe wydawnictwa. Więc Wojciech Kępczyński pomyślał, ówczesny dyrektor Teatru Powszechnego w Radomiu, że jednorazowo zrobi festiwal z dzieł Gombrowicza, teatralny festiwal. Ponieważ to był ogromny sukces, a zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania, to 2 lata później pomyślał, no to jeszcze raz, ale to już na pewno ostatni raz. No to myśmy teraz pomyśleli, no to jeszcze 17.
9: Ale dlaczego Radom właśnie? Co
8: Radom ma związki takie rodzinne, Gombrowicza?
10: Ogromne związki rodzinne, tak, z Radomiem. On tutaj mieszkał niedaleko. We Wsoli jest Muzeum Witolda Gombrowicza, tam jego rodzina mieszkała w Małoszycach. To też niedaleko. On ma ogromne związki, spędził tutaj lata swojego młodzieńczego życia.
8: A skąd w ogóle taka popularność Gombrowicza w teatrze? No bo to jest pisarz, który na koncie ma zaledwie 3 sztuki teatralne.
9: Może 4.
8: Więc skąd ta popularność akurat dzieł Gombrowicza na deskach teatralnych?
10: Rzeczywiście napisał 3 sztuki teatralne. To też zawsze myślałem o tym z jakim przerażeniem, jak można robić festiwal gombrowiczowski autora, który napisał 3 sztuki. No ale jeszcze są 4 powieściami, tego nie można nazwać książki, powiedzmy. Do tego kilka opowiadań i innych form, które dadzą się zaadaptować na scenę. Więc jest tego materiału odrobina. A popularność stąd, że fascynujące jak u geniusza każdego jest to, że Gombrowicz trochę przewidywał przyszłość, że te sztuki są uniwersalne, że jedna z jego pierwszych prac przecież jest o stalkingu, a my tego słowa nauczyliśmy się paręnaście lat temu, zdaje się dopiero. A pancerz mecenasa Krajkowskiego, który niedługo skończy 100 lat, właśnie o tym opowiada, że kiedy rozmawiamy o relacjach międzyludzkich. Sięgamy do hasła Gombrowicza Kościół międzyludzki na przykład, strzelonego snu Henryka ze ślubu. I tam można znaleźć odniesienia do tych właśnie relacji międzyludzkich. One się dzisiaj pokomplikowały i zadziwiające jest, jak bardzo aktualne są spostrzeżenia Witolda Gombrowicza zawarte w tej i innych dziełach, w tym dziele i innych dziełach. Naprawdę ciągle, mimo tego, że świat się bardzo zmienia, to Gombrowicza dzieła są aktualne. Tam ciągle można znaleźć jakieś odniesienia do bieżącej rzeczywistości. No pewnie na tym geniusz literata polega.
11: Mhm. Mamy Iwonę Księżniczkę Burgunda, mamy dużo rzadziej grany ślub i mamy prawie w ogóle niegraną, a szkoda, operetkę. I to jest trochę tak, panie dyrektorze, przeglądając programy nie tylko tegorocznego, ale i poprzednich festiwali, że na festiwalu w Radomiu, no cóż, zapraszane są przedstawienia z Polski i z Europy, czy też ze świata nawet. No więc w programach festiwalu mamy Iwonę, Iwonę, Iwonę, Iwonę, coś jeszcze. Iwonę, Iwonę, Iwonę, Iwonę i coś jeszcze.
10: Tak było raz. Powiem szczerze, rzeczywiście tak było jeden raz, że mieliśmy 5 Iwon w 7 dni festiwalu, ale to się na szczęście tylko jeden raz zdarzyło i to było trochę nie do zniesienia. Po prostu nie było innej oferty wtedy, podobno na rynku. Ja nie organizowałem tego festiwalu, więc nie mogę powiedzieć.
11: Znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to jest fantastyczny tekst, bardzo wdzięczny zresztą.
12: No tak, ale ile można?
11: Można, można, można.
10: Nie, można, bo to było ciekawe zestawienie, słuchajcie, bo bardzo interesujące było porównanie, jak ludzie o tym myślą w różnych częściach świata. W osłupienie wprowadziła nas na przykład Iwona, wtedy pamiętam, z Rumunii, która cały spektakl spacerowała w takim ogromnym, przepraszam, szambie, zrobionym z lanej czekolady jakiejś. Metafora, której nie dogoniłem nigdy, powiem szczerze. No tak. Chociaż wysiłek umysłowy by daleko pogalopował, ale nie udało mi się. Tam były naprawdę rozwiązania przedziwne. Natomiast tym razem zadbaliśmy bardzo pieczołowicie, zadbaliśmy, żeby nie było przewagi ani Iwony, ani niczego innego. Są dwie Iwony, są dwa spektakle oparte na dziennikach, są dwa spektakle Sferdy Durkę, także no, jest różnorodność, a na tym mi bardzo zależało.
11: Na ten festiwal powraca po raz kolejny zresztą Mikołaj Grabowski, który wyspecjalizował się, można powiedzieć, w Gombrowiczu, jest częstym gościem na festiwalu. I pan Mikołaj tym razem po raz kolejny sięga do tekstów niedramatycznych Gombrowicza i to będzie Państwa Teatru Kochanowskiego w Radomiu przy okazji premiera, prawda? Powiedzmy dwa słowa na ten temat.
10: Tak, myśmy się zastanawiali. Ja zaprosiłem Mikołaja Grabowskiego do tego, żeby zrobił z nami ten spektakl na festiwal. Nie było łatwo na początku, bo on mówi, ja już wszystko zrobiłem z tego Gombrowicza, ale po długim namyśle postanowiliśmy, że warto się pochylić nad taką tematyką. Gombrowicz był ciągle przeciw czemuś. Przeciw poetom, przeciw kobietom, przeciw religii, przeciw Polakom, przeciw historii i Bóg wie przeciw czemu jeszcze. Więc pomyśleliśmy sobie, a może by tak zebrać te wszystkie przeciw z każdego dzieła Gombrowicza i stworzyć z tego jakąś jedną osobną wartość w postaci przedstawienia teatralnego. I tak się rzeczywiście stało. Pan Mikołaj Grabowski napisał świetny scenariusz z przede wszystkim Ferdy Durkę i Dzienników, ale też z innych, z listów do Miłosza na przykład, czy z takiego tekstu przeciw poetom. Zebrał to wszystko w bardzo fajną taką, konkretną i ciekawą formę. No i ten spektakl odbędzie się na otwarcie Festiwalu Gombrowiczowskiego 10 o 17. Mamy już próby generalne w przyszłym tygodniu, więc bardzo, bardzo jesteśmy podekscytowani tą propozycją.
12: A jakie spektakle by pan jeszcze polecił dla kogoś, kto się wybiera na festiwal, ale nie ma czasu zobaczyć wszystkiego?
10: Bardzo ciekawie zapowiadają się, no ja bym cię chciał tak wyróżniać, bo wtedy nie wyróżnię innych. Natomiast widziałem, bo kwalifikowałem, spektakl Leny Frankiewicz z Bielska-Białej, Iwona Księżniczka Burgunda, bardzo ciekawy plastycznie przede wszystkim, imponujący. No jest ten spektakl Rejs Historia Radosława Stępnia z Teatru Nowego Izabeli Cywińskiej z Poznania, z Mikołajem Grabowskim zresztą, w jednej z głównych ról. Jest ciekawa propozycja Cyrk Transatlantyk Alejandro Radawskiego, to jest teatr, który przyjeżdża do nas z Buenos Aires, z Argentyny. Pierwszy raz zaprezentuje się na przykład teatr z Macedonii, to jest National Comedy Theatre ze Skopje, którzy przywiozą też Iwonę. Ciekawa propozycja z nie z teatru, a z Mareckiego Ośrodka Kultury, z Marek właśnie. Gombrowicz kiedyś powiedział, ja nie wiem, czy wiernie zacytuję, było nas trzech wielkich muszkieterów polskiej awangardy. Nie wiem, czy użył muszkieterów, ale chyba tak. Szulc, Gombrowicz, Szulc, Witkacy i ja. I oni sobie pomyśleli, że a no dobra, skoro tak, to spiszmy z tego scenariusz. To się nazywa Niasycenie, czyli Czysta Blaga. To jest oparte właśnie na tekstach Witkacego, Szulca i Gombrowicza. Ciekawe przedstawienie z Rafałem Królikowskim między innymi. Ferdy Durkę z Och Teatru w reżyserii Mariusza Malca jest bardzo ciekawą propozycją. No jest naprawdę, no Wierszalin to jest wartość sama w sobie, też przywożą ślub tym razem. Naprawdę jest co oglądać. Bardzo ciekawe, Ferdy Durkę też z Teatru Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego mamy tym razem.
13: No i poza tym... A propos tego, co pan powiedział, faktycznie nasz autor miał dość wysokie mniemanie na swój temat, więc to będzie widać chyba na radomskiej scenie. Panie dyrektorze, ponieważ musimy szukać kropki powolutku, ja tylko chciałem zauważyć, że jutro, zdaje się, będzie spacer po Radomiu śladami Gombrowicza. Proszę nam powiedzieć, te ślady są mocno widoczne w mieście, czy tak trzeba się dokładniej przyjrzeć, żeby je zobaczyć?
10: Nie, no jest parę miejsc w Radomiu i pod Radomiem, gdzie naprawdę jest sporo śladów Gombrowicza. Gombrowicz ma swoją ławeczkę w mieście i kilka śladów, które specjalnie Robert Utkowski przygotował na ten spacer. Jutro rzeczywiście o 15:00 zapraszam państwa serdecznie, kto może. Spacer uformowany. Można poznać wszystkie miejsca, z którymi Gombrowicz i jego rodzina były związane. Także sobie pospacerujemy jutro. No i są bardzo ciekawe imprezy towarzyszące, też państwa zapraszam. Bardzo ciekawie się zapowiada debata w niedzielę.
12: Wszystko brzmi
10: Dlaczego
12: bardzo...
10: Dlaczego Gombrowicz nie chodził do teatru? O, taki jest tytuł.
12: Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Zapraszamy i bardzo dziękujemy. Pan Jarosław Rabenda był naszym gościem, a już po informacjach TOK FM porozmawiamy o problemach z lataniem.
14: Autopromocja.
15: Dziki budzą ogromne emocje. Drastyczna uchwała przyjęta na wniosek prezydenta Warszawy, zgodnie z którą w stolicy będzie można uśmiercać dziki bez wyznaczonego limitu, wręcz wyprowadziła ludzi na ulicę. Jak jest naprawdę? Czy dziki faktycznie nam zagrażają i czy jedyny sposób, żeby sobie z nimi poradzić, to ostrzał? O tym w najbliższym programie jest temat w niedzielę o godzinie 11:00. Agata Szczęśniak, zapraszam.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
17: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
16: Nie. Jakie to składniki?
17: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
16: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
17: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
18: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
19: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
22: Kogo?
21: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
22: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
21: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklanę. Słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
22: Tak jest, posterunkowy Cezary.
21: No, więcej na szkłomazgon.pl.
22: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
21: I Cezary Pazura.
0: tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
6: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
20: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 10.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Orlen znacznie obniżył hurtowe ceny paliw. Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia ministra finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Od dzisiaj na stacjach obowiązuje kolejny pakiet CPN z ustalanymi odgórnie maksymalnymi cenami paliw. Wybory prezydenckie w Brazylii będą kluczowe dla mapy politycznej Ameryki Łacińskiej i zdecydują o przyszłych relacjach najludniejszego kraju w tym regionie z USA, Europą, Chinami, a także o jego roli w grupie BRICS, oceniają eksperci. Pierwsza tura wyborów odbędzie się jutro. Główna batalia rozegra się pomiędzy urzędującym prezydentem Lulą da Silvą i prawicowym senatorem Flaviem Bolsonaro, synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Iga Świątek pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-2, 6-3 i awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Chorwatka Donna Vekić.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Audycja Wspólna Sobota. Anna Sobańda, Rafał Turowski. Jesteśmy z Państwem. A teraz porozmawiamy o tym, jakie problemy mogą nas spotkać na lotnisku i w samolocie.
13: Krzysztof Loga-Sowiński, portal Pasażer.com. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
12: Dzień dobry.
13: Przepraszam, że użyję tego związku frazeologicznego, ale za moich czasów na lotnisku trzeba było być 2 godziny przed odlotem. A jak jest teraz?
24: Znaczy, teraz jest różnie. Oczywiście linie lotnicze nalegają, żeby być jak najwcześniej. No, ponieważ to powoduje to, że nie mają później problemów z szukaniem pasażerów czy z opóźnieniami. Także mówią 3 godziny, nawet słyszałem 4 godziny, w zależności od lotu. Jeżeli to jest lot rzeczywiście daleki, który powoduje to, że trzeba jeszcze przejść odprawę paszportową, to nie jest lot w obszarze Schengen, to powoduje, że po prostu trzeba jeszcze wcześniej być w samolocie. Teraz jeszcze w ostatnich miesiącach był problem z tym nowym systemem rejestracji pasażerów. On się już chyba nazywa EES, o ile dobrze pamiętam. I tutaj też były problemy, bo pasażerowie po prostu nie byli w stanie się zarejestrować na samolot. Linie lotnicze prosiły, żeby to przełożyć. Chyba to nie zostało przełożone. W każdym razie prośba jest taka od linii lotniczych, żeby wszystko robić przed przybyciem na lotnisko, co jest możliwe.
13: Doprecyzuję, panie Krzysztofie. Były takie sytuacje, co najmniej dwie, obie dotyczące dość popularnej, taniej linii lotniczej, której samolot odleciał po prostu bez kompletu pasażerów. Pasażerowie przybyli na lotnisko z odpowiednim, jakim się wydawało, wyprzedzeniem, czyli owych 2 godzin. No i po drodze, nie wiem, czy lotnisko nie dało rady, czy odprawa paszportowa, czy security. I samolot nie poczekał, odleciał. Czyja to jest wina?
24: Znaczy, w dużej mierze jest tak, że no wiadomo, że linie lotnicze nie będą czekać na pasażerów. To jest oczywiste. Jeżeli nie ma, szczególnie linie lotnicze, tak zwane tanie linie lotnicze, które latają z punktu do punktu i nie mają tak zwanych pasażerów przesiadkowych. Oni na nich nie czekają. Wiadomo, że każda linia lotnicza dąży do tego, żeby samolot był jak najdłużej w powietrzu, bo to jest najbardziej wartościowe aktywo linii lotniczych. W związku z tym one muszą latać. Problemy pojawiają się takie, że po prostu pasażer musi dotrzeć na lotnisko, przejść przez kontrolę bezpieczeństwa i trafić do gate'u. I tutaj się robią czasami zastoje, które powodują, że pasażer nie zdąży.
13: Kto jest winien?
24: Kto jest...
13: Znaczy, linia lotnicza mówi, że my pasażerowie.
24: No bo jeżeli de facto jest w umowie w warunkach przewozu jest w zasadzie napisane, że pasażer musi się stawić w określonej porze w gejcie, tak? Jeżeli się nie stawi w gejcie, no to linia lotnicza mówi, no okej, nie stawił się w gejcie, w związku z tym nie dotrzyma umowy, możemy lecieć.
12: Ale jest jeszcze coś takiego jak przecież odprawa, tak? Nadanie bagażu rejestrowanego. I kiedy mam na bilecie napisane, że mam być 2 godziny przed odlotem, to bycie 3 godziny przed lotem nie ma sensu, bo przecież te okienka są zamknięte bardzo często. Znaczy zależy od linii. Lot ma na przykład otwarte często wcześniej, ale tanie linie mają otwarte 2 godziny przed odlotem. Więc jeśli ja będę 2 godziny przed odlotem, nadam swój bagaż, a coś się zadzieje w trakcie, no to to już chyba nie jest wina pasażera.
24: Znaczy to jest oczywiście, znaczy trudno powiedzieć, że to jest wina pasażera, natomiast jest to po prostu niedoskonałość infrastruktury lotniskowej często, no która powoduje, że za dużo się czasu spędza w kolejce do kontroli, czy to paszportowej, czy kontroli bezpieczeństwa. W obecnej chwili całe szczęście te maszyny już są o wiele lepsze. Teraz więcej tych maszyn już nowoczesnych jest w Polsce. Wiem, że Kraków ją ma, wiem, że Poznań nie ma. W obecnej chwili są montowane te nowe maszyny na Okęciu, które powodują, że na przykład nie trzeba wyjmować laptopów.
1: No tak, ale wciąż, jeżeli obsada na tych stanowiskach do bezpieczeństwa jest niewystarczająca, na przykład pracuje tylko jedna obsada na całe mnóstwo pasażerów, no to to też nie jest wina pasażera.
24: No to też się zdarza, tylko że tutaj, znaczy problem jest taki, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o odszkodowania za takie, to jest jak gdyby w takiej szarej strefie. Bo linia lotnicza mówi, okej, okay, pasażer się nie stawił się w gejcie o odpowiedniej porze, czyli my nie jesteśmy winni. Myśmy spełnili na co się umawialiśmy. Umawialiśmy się na to, że on się stawi, nie stawił się, lecimy. Z drugiej strony lotnisko nie jest do końca odpowiedzialne za pasażera, no bo lotnisko jest tylko po to, żeby przyjmować samoloty i przyjmować tych pasażerów i powinno oczywiście doprowadzić, żeby ich systemy były sprawne i szybko przepuszczały pasażera przez te wszystkie bariery bezpieczeństwa i paszportowe, no ale za to nie ponoszą odpowiedzialności. Znaczy nie ma przepisów, które bym powiedziały, że lotnisko powinno za to zapłacić.
1: Mimo że jest ewidentnie winne.
24: Jest winne w tym sensie, że no jeżeli nie jest w stanie zapewnić odpowiednich systemów kontroli, odpowiednich systemów do przepuszczenia pasażerów, oczywiście przyczynia się do tego, że pasażer nie zdąży na ten rejs. Oczywiście tak.
12: A czy linia lotnicza bierze odpowiedzialność za odprawę pasażerów w odpowiednim czasie? Bo ja kiedyś miałam taką sytuację na przykładzie konkretnym na lotnisku w Maladze. Jedna z tanich linii wprowadziła odprawę przez aplikację. I jakby nie było innej możliwości. Natomiast no oczywiście, jak to zwykle z technologiami bywa, nie wszystkim te aplikacje działały tak, jak powinny. I wtedy odsyłano tych pasażerów, którym coś tam nie działa, do jednego, jedynego czynnego okienka, w którym no standardowo ta rejestracja bagażu i ta odprawa się odbywała. Oczywiście kolejka była strasznie długa. No zdążyliśmy na ostatni moment do gate'u, natomiast baliśmy się, że nie zdążymy. Gdybyśmy nie zdążyli w takiej sytuacji, no bo za tę odprawę odpowiada linia, nie lotnisko. To jednak linia wzięłaby tę odpowiedzialność za to, że my nie wsiedliśmy do tego samolotu.
24: Linia nie odpowiada tak naprawdę do końca za odprawę. To są podwykonawcy, tak można powiedzieć. To są po prostu agenci, zazwyczaj handlingowi, którzy obsługują odprawę. Teoretycznie można powiedzieć, że linia... trudno powiedzieć, że linia może ponosić odpowiedzialność za to, bo linia tak naprawdę powie, okej, myśmy czekali na pasażera, pasażer się nie pojawił. Można próbować oczywiście powiedzieć, no ale przecież to linia umówiła się z tym agentem handlingowym, żeby zostało to odpowiednio zrobione i powinna za to odpowiadać. Ale to nie, bo jak gdyby się kierujemy w kierunku tej rozporządzenia 261/04, tego sławnego, który jest w Unii Europejskiej, który umożliwia otrzymywanie rekompensaty za nieprzyjęcie na pokład i za opóźnienie i za anulację lotu, ale te 3 wypadki, no w przypadku, gdy pasażer się nie pojawi w gejcie w odpowiednim czasie, nie wchodzą w grę, no bo linia powiem, myśmy chcieli przyjąć, ale pasażera nie było, prawda?
1: No więc stoimy przy gejcie, samolot stoi, rękaw jest i obsługa mówi, że nas nie wpuści, bo boarding zakończony. To jest brak życzliwości, czy to są procedury?
24: Nie, ja myślę, że to nie jest brak życzliwości, to jest po prostu wymóg, znaczy można powiedzieć walka o rentowność, tak? No, trzeba sobie uświadomić, że jeśli chodzi o opóźnienia, których tak naprawdę takich poważnych opóźnień w skali całej branży nie jest tak wiele, bo to jest około 1%, nie więcej, takich opóźnień, które mają, przekraczają 3 godziny, ale duża z nich część jest spowodowana tak zwaną wcześniejszymi opóźnieniami samolotów, tak zwanymi konsekwencjami. W związku z tym linie lotnicze unikają jak ognia sytuacji, kiedy im się opóźni jeden samolot, bo jeżeli im się opóźni jeden samolot, to od razu następuje cała sekwencja wydarzeń, które powodują, że jest to łańcuch i dalej są opóźniane kolejne samoloty. Jest to po prostu dla linii bardzo trudna sytuacja. Operacyjna głównie, ale oczywiście dla pasażera, no to jest wiadomo, że to jest bardzo nieprzyjemny moment, kiedy się nie może dostać do samolotu.
12: To porozmawiajmy o innej sytuacji, która się czasami zdarza, czyli to, że stawiamy się z ważnym biletem przy gejcie, a obsługa mówi, że nie ma dla nas miejsca, samolot zapełniony.
24: No tutaj wchodzimy już w tak zwany denied boarding, czyli odmowa przyjęcia pasażera z tego powodu, że linia lotnicza prawdopodobnie zbyt agresywnie stosowała tak zwaną politykę overbookingu, czyli sprzedawania tych miejsc, które myślała, że będą wolne, a się nie stały. W tym wypadku nam się przysługuje oczywiście odszkodowanie i tutaj nie ma żadnego wyjątku. Oczywiście możemy też wybrać, poza odszkodowaniem, możemy wybrać albo zwrot za bilet, albo linia lotnicza musi nam zaoferować inną trasę i wtedy decydujemy, co wybieramy. Natomiast odszkodowanie nam się należy. Zresztą odszkodowanie, trudno to nazywać odszkodowaniem, ja bym to raczej nazwał kara umowna, bo my nie musimy wcale wykazać tutaj szkody. Po prostu my pokazujemy, nie zabrano nas, chociaż mieliśmy bilet, byliśmy w gejcie o właściwej porze, ale nas nie zabrano.
12: A czy to, kto nie wsiada? Bo rozumiem, że tam zawsze jest pytanie, czy są ochotnicy, którzy chcą się zgłosić i jeśli się znajdą, to w porządku. Natomiast jak się nie znajdą, to na jakiej zasadzie jest wybierany ten pasażer, który nie wsiada? Czy na przykład rezerwacja miejsca nas chroni przed tym?
24: Znaczy rezerwacja miejsca, no wszystkie rezerwacje są zarezerwowane tak naprawdę.
13: Znaczy odprawa wcześniejsza.
12: Tak, wcześniejsza odprawa.
24: Odprawa wcześniejsza w zasadzie powinna tak. Znaczy oczywiście linie lotnicze mają taką listę tak zwanych pasażerów, jak to się nazywa, dobrze pamiętam, w skrócie jest PAT, czyli pasażerowie, które mogą być wycofani z samolotu. I to oczywiście się zaczyna od tego, że to się wycofuje swoich pracowników, jeżeli ktoś, pasażerów, którzy lecieli na przykład na bezpłatnych biletach, nie frequent flyerów, tylko pasażerów, którzy lecieli na bezpłatnych biletach z jakiegoś powodu, no stara się po prostu minimalizować straty, no żeby nie wysadzić na przykład jakiejś gwiazdy znanej, czy polityka,
12: żeby
24: bo
12: z tego, będzie,
24: z, tego będzie, z tego będzie problem.
13: Tak. Mhm. Samolot ma godzinę opóźnienia i nie zdążamy na przesiadkę. Co wtedy robić?
24: Znaczy, jeżeli jest to... Znaczy, pytanie, jaki mamy bilet? Czyli jeżeli kupiliśmy dwa różne bilety, na przykład kupiliśmy dwa różne bilety w linii low-costowej, niskokosztowej, no to mamy problem. Mhm. Bo linie, bo to są tak naprawdę dwie odrębne umowy. I w związku z tym one się nie wiążą. Jeżeli już została wykonana jedna umowa, druga nie doszła do skutku prawdopodobnie, bo żeśmy się nie pojawili. Natomiast nie mamy, jak gdyby, nie możemy powiedzieć linii lotniczej, no dobra, ale my przecież mamy bilet i chcemy lecieć dalej. Jeżeli natomiast to robimy z linią, która się zajmuje tranzytem, no to powinna się zająć pasażerem na lotnisku i mu po prostu zaproponować inne rozwiązanie. Najlepiej, jeżeli już można coś radzić, to najlepiej jest lecieć jedną linią na całej trasie, bo jeżeli nawet jest jeden bilet i nawet te linie współpracują, to czasami są kłopoty między liniami. One tak lubią czasami sobie powiedzieć, no to, ale myśmy przywieźli, to w zasadzie nie jest nasza wina, my się już nie będziemy zajmować. Ta druga linia powiedziała, no ale żeście nie przyjechali o czasie. Także lepiej, najlepiej lecieć takie odcinki, gdzie się trzeba przesiąść, szczególnie gdzie te przesiadki są krótkie, na bilecie jednej i tej samej linii lotniczej.
13: A to może powtórzmy, bo to jest bardzo ważna informacja, bo niekiedy szukając tańszych połączeń, kupujemy osobne bilety, bo tak jest po prostu niekiedy dużo taniej. Natomiast to się wiąże z dużym ryzykiem.
24: Znaczy, dużym ryzykiem jest takim, że to są dwie odrębne zupełnie umowy, w związku z tym nie możemy się powołać na to, że mamy...
13: Więc jeżeli nasz samolot ucieknie, to po prostu przepadło. Najczęściej.
24: Najczęściej tak. Musimy kupić nowy bilet.
12: Panie Krzysztofie, co jest ważniejsze w dochodzeniu potem, kto zawinił i czy należy nam się odszkodowanie? Regulamin przewoźnika czy prawa pasażera?
24: Znaczy, to wszystko zależy od tego, co się wydarzyło. Tak jak mówiłem, te przepisy, które mówią o rekompensatach, to rozporządzenie Unii Europejskiej 261/04, to tak naprawdę mówi o karach umownych, bo tutaj, tak jak mówię, nie musimy wykazać żadnej szkody. Natomiast no, są różne sytuacje. Rolnictwo jest dość złożoną branżą i tych sytuacji dziwnych i czasami zabawnych, czasami tragicznych można by wymienić bez liku. W związku z tym, no, czasami trzeba po prostu wystąpić do linii o odszkodowanie, o właściwe odszkodowanie. I tutaj jest taka, moim zdaniem, też rada, że jak już piszemy do linii lotniczej, nie mamy możliwości powołania się na rezolucję 261/04, która tak naprawdę już jest, można powiedzieć, ogarnięta przez linie lotnicze i wszystkie linie lotnicze mają w zasadzie system, w którym można ten wniosek zgłosić. O tyle w wypadku innych odszkodowań, to jeżeli piszemy do linii lotniczej, to jest bardzo dobrze napisać, czego konkretnie chcemy. Nie rozpisywać tam się, że coś nam się stało i się żalić, tylko powiedzieć, jaka była szkoda i wyrazić to najlepiej.
13: Oraz oczywiście nagłośnić możliwych wszystkich mediach społecznościowych.
24: Również, ale przede wszystkim napisać, ile pieniędzy chcemy, bo wtedy o wiele jest to łatwiej osobie, która rozpatruje takie skargi. Okej, okay, ma pasażer ma uzasadnioną pretensję, chce 150 euro. Okej, okay, jako kierownik działu mogę te 150 euro mu dać. Natomiast napisze później 500, no to później pójdzie do wyżej w hierarchii, prawda, linii lotniczej, ale po prostu wie, co z tym zrobić. Natomiast jak piszemy o różnych wypadkach, że nam się coś nie podobało, że było źle i tak dalej, no to jest to trochę beletrystyka, która dla działów szkód, znaczy te, które się zajmują obsługą klienta, jest nie znaczy, mało tak precyzyjna.
13: Mhm. No, chcieliśmy jeszcze z panem porozmawiać o bagażach podręcznych, ponieważ największa linia lotnicza Europy, pełnopłatna, wprowadza właśnie płatny bagaż poza takim minimalnym. Mamy takie wrażenie, którym się podzielimy, że jest to po prostu pazerność, a nie biznes, ale tu już nie mamy niestety
12: mamy czasu,
13: na to
12: więcej. Ale ja mam takie szybkie jeszcze pytanie. Czy pisząc te skargi, czyli te wnioski o odszkodowanie, pisać samemu, czy korzystać z firm, których teraz jest coraz więcej? Czy to jednak z ostrożnością?
24: Znaczy, ja myślę, że pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, jeżeli oczywiście chcemy odszkodowanie z rezolucji tej unijnej, to pierw pisać do linii lotniczej. Mhm. Linia lotnicza, jeżeli odpowie negatywnie, to wtedy można się zastanawiać, gdzie dalej. Czy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czy do firm, które się zajmują odszkodowaniami.
12: No Krzysztof, mamy jasność. Dziękujemy.
13: Krzysztof Logasowiński, portal Passenger.com. A w audycji Wspólna Sobota już za chwilę po informacjach Radia Tok FM o pokoleniu Alfa.
3: Dziękuję. Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu. Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
25: Uwaga, uwaga! Ryszaki rozrabiaki przejmują Kaufland.
3: Tylko z Kaufland Kart Ekstra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
27: Marian, a po całym tygodniu pracy?
28: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
27: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
11: Stokrotka.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13.

0: z Dubaju do Tel Awiwu próbował zaatakować kapitana siekierą i przeprowadzić atak terrorystyczny. Agencja AP podaje, że to obywatel Omanu. Według dziennika Wall Street Journal mężczyzna był objęty zakazem lotów w Omanie w związku z obawami, że uległ radykalizacji. Nie jest jasne, czy linie Fly Dubai były tego świadome, gdy przyjmowały go do pracy. Narażenie dzieci na aerozol z e-papierosów zwiększa ryzyko zaostrzeń astmy. Najgorzej działa łączenie ich z tytoniem. Ogłosili to naukowcy ze szpitala dziecięcego w Filadelfii, a swoje wnioski oparli na analizie dokumentacji medycznej ponad 48 tysięcy wizyt w okresie 33 miesięcy.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Słuchają Państwo audycji Wspólna Sobota za 19 minut, godzina 11. Fundacja Półtorej Minuty wydała pierwszy w Polsce raport o generacji alfa.
3: Z nami w studio jest Dominik Kuc z Fundacji właśnie Półtorej Minuty. Cześć Dominik.
4: Cześć, dzień dobry i witam Państwa.
2: Witamy.
3: Bardzo się cieszę na tę rozmowę, bo mam w domu dwie alfy, więc chętnie się czegoś więcej o nich dowiem. Ale zanim powiemy, co to za pokolenie, to powiedzmy właśnie, kim są alfy, czyli kiedy dokładnie się alfy urodziły.
4: Zasadniczo możemy przyjąć 2010 rok jako taki graniczny, czyli od wszystkie osoby urodzone po 2010 roku traktowalibyśmy jako pokolenie alfa, choć jednocześnie wiemy, że jest to podział bardzo nieostry. Różne opracowania mówią o różnych latach, można przyjąć 2012, czasem nawet 2013, ale ten 2010 pojawiał się najczęściej w badaniach międzynarodowych i też pierwszych opracowaniach w Polsce, dlatego ten rok przyjęliśmy, a on się też zachował, dlatego że 2010, wtedy publikacja pierwszego iPada, stąd medialna nazwa i taka łatka iPad Kids. Wtedy pierwszy iPad, no to nazwano.
2: Nie wiem, czy nie za łatwa ta łatka, mówiąc szczerze.
3: Czyli najstarsze alfy mają około 16 lat aktualnie. No właśnie, to jest takie pierwsze pytanie, które mi się nasunęło. Czy my możemy, no bo to są właściwie dzieci i nastolatkowie. Czy my możemy coś powiedzieć o pokoleniu, czy my właściwie mówimy o etapie życia, etapie rozwoju, badając te alfy teraz?
4: Na pewno mówimy o nawet nie jednym etapie rozwoju, tylko tak naprawdę kilku, bo oczywiście bardzo ciężko jest zestawić jednocześnie doświadczenie bardzo małych dzieci, 4-5-letnich, z doświadczeniem osób, które już mają właśnie 14, 15, 16 lat. To jest wręcz niemożliwe, więc my tutaj w zasadzie skupiamy się w tych opracowaniach przede wszystkim na tych pierwszych rocznikach pokolenia alfa, no bo oczywiście jesteśmy świadomi tego, że rozwój i dalsze kształtowanie przyszłości osób, które mają teraz po 5-6 lat, to jeszcze będzie trwało, tak. Więc jest to taka pierwsza próba, można powiedzieć, nazwania czegoś, tej zmiany pokoleniowej pomiędzy właśnie zetkami, naszym pokoleniem, a jeszcze młodszym, ale na pewno nie ostatnia i na pewno w ciągu najbliższych 3, 5, 10 lat będziemy jeszcze obserwować zupełnie inne doświadczenia generacyjne, więc naszym zdaniem jest to takie otwarcie w ogóle dyskusji. Na temat...
3: No coś już można zaobserwować.
2: Ja mam takie wrażenie, że to badanie, które przeprowadziliście, że jego głównym bohaterem jest nie tyle to pokolenie alfa, co jego bohaterem jest sztuczna inteligencja, która towarzyszy tym dzieciakom właściwie od ich, można powiedzieć, no jeżeli nie narodzin, to bardzo wczesnego dzieciństwa i która stoi przy nich jako te anioły stróże.
4: To prawda, można tak powiedzieć. W zasadzie można już wysnuć, myślę, taką hipotezę śmiało, że rozpowszechnienie sztucznej inteligencji jest już doświadczeniem generacyjnym dla tych młodych ludzi, no bo nie będą pamiętać świata bez AI. I faktycznie ta rola sztucznej inteligencji jest bardzo tutaj odzwierciedlona. Po pierwsze, w dwóch takich aspektach. Pierwszym właśnie bliskości sztucznej inteligencji, tego, że aż 12,5% młodych osób zwraca się przede wszystkim z rozmową o emocjach, o swoich prywatnych sprawach, bo, jak mówią, nie mają nikogo innego, a chatbot jest po prostu dostępny, ale też w drugim aspekcie tego, że wcale nie są aż tak zaawansowani w te kompetencje cyfrowe, jak moglibyśmy myśleć. To znaczy, że te godziny scrollowania, dużo słyszymy też w mediach o liczbie godzin, którą młode osoby spędzają przed ekranem, to wszystko jest prawda, tylko nie przekłada się jednocześnie na jakieś zaawansowane kompetencje cyfrowe. To znaczy 63% nastolatków nie wie, czym są deepfake'i, a to jest przecież pokłosie sztucznej inteligencji. Generują je, korzystają z chatbota, wrzucają zdjęcia, a jednocześnie nie rozpoznają tego, co widzą. I to jest duża luka. To jest...
3: Znaczy, moim zdaniem to jest bardzo ważna informacja w ogóle dla dorosłych opiekunów, nauczycieli, bo mam wrażenie, że panuje takie powszechne przekonanie,

0: że ponieważ to są, używa się takiego określenia tubylcy cyfrowi, czyli no, tak, ludzie, którzy już w tym świecie właściwie, tak jak Rafał powiedziałeś, prawie się urodzili, co nie znaczy, że mają kompetencje pełne w tym świecie i że wciąż trzeba ich tego świata uczyć, że to, że oni się czasami sprawniej posługują telefonem niż my na przykład, niż ich rodzice, to nie znaczy, że wiedzą, jakie tam są zagrożenia, jakie mechanizmy działają, jeśli chodzi o big techy, o te wszystkie media, w których oni też funkcjonują. Więc myślę, że to jest bardzo ważna wiadomość dla dorosłych.
1: Tak, to jest, myślę, jeden z takich głównych mitów, który ten raport też obala, czyli że no właśnie, szybkość obsługi narzędzia wcale nie oznacza bardzo dużej wiedzy na temat wszystkich aspektów jego funkcjonowania. To, że pamiętam, to mogę tak anegdotycznie nawet, my kiedy jako pokolenie Z wchodziliśmy na rynek pracy, bardzo często mówiono, że no to skoro jesteś młodym pracownikiem, pracowniczką, na pewno nam poprowadzisz social media, na pewno będziesz tą osobą, która zrobi nam zasięgi na Instagramie, na Facebooku w firmie, bo pewnie się na tym znasz. Nagle okazywało się, że no wcale tak nie było, więc już trochę to widzieliśmy, a teraz na przykładzie pokolenia alfa widać ten rozjazd jeszcze bardziej. 51% ósmoklasistów nie jest w międzynarodowych badaniach kompetencji na takim poziomie rozróżniania samodzielnego informacji prawdziwej od fałszywej, takiej otrzymanej właśnie ze sztucznej inteligencji czy z mediów społecznościowych, więc mamy tutaj bardzo dużą lekcję do odrobienia i właśnie tak, trzeba rozmawiać o technologii, trzeba rozmawiać nawet o tych podstawowych rzeczach.
0: Rozmawiać, moim zdaniem, uczyć. Szkoły wciąż uczyć, za mało robią tak w tym zakresie.
2: Dziękuję, Aniu, że podrzuciłaś ten temat, dlatego że myślę sobie, że skoro sztuczna inteligencja jest w stanie napisać piękne wypracowanie bez błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, skoro jest w stanie przygotować prezentację, odpowiedzieć na pytania o dylematy, które mają nastolatkowie, bo sztuczna inteligencja jest często dla nich również powiernikiem, przyjacielem, spowiednikiem, psychologiem, psychoterapeutą, to czego w takim razie powinna ich uczyć szkoła?
1: No właśnie, to jest pytanie, na które też same młode osoby w badaniu fokusowym odpowiadały, bo oczywiście dorastają właśnie w takim świecie, którym słyszą to wszystko, a jednocześnie wiedzą, że no pierwsze roczniki z pokolenia alfa już za 3 lata mogą być na rynku pracy. Czyli słyszą jednocześnie to wszystko o tym, ile tych kompetencji brakuje i tym, że AI będzie ich zastępować, a jednocześnie wiedzą, że do tego czasu do właśnie rynku pracy jest coraz mniej. Myślę, że przede wszystkim szkoła jest od tego, aby uczyć elastyczności i komunikacji, czyli tych takich punktów, których AI nie zastąpi. Bo oczywiście ze sztucznej inteligencji pewnie większość z nas korzysta jako forma narzędzia i musimy do pewnego stopnia ją oswoić. Bez tego nie pójdziemy dalej. Natomiast rolą szkoły jest to, aby właśnie wyznaczać tą granicę krytycznego myślenia, aby realizować ten priorytet edukacyjny, który w tym roku jest wskazany jako jeden z głównych przez ministerstwo, czyli właśnie krytyczne myślenie, rozpoznawanie informacji. Tą kompetencją przyszłości staje się powiedzenie chatbotowi nie, mylisz się, pokazałeś mi fałszywą analizę albo fałszywą informację, czyli te ludzkie elementy, które zawsze mówiono o kompetencjach miękkich, ale one stają się tym bardziej ważne, kiedy no właśnie zalewa nas na przykład bardzo duża liczba tych treści sztucznych. To się staje coraz bardziej cenne. Choć faktycznie niesie ze sobą też ryzyka, no właśnie na przykład chatbota będącego po prostu powiernikiem.
2: Ale słuchajcie, szkoły o tym wiedzą?
0: Dobrze, że to mówisz, bo ja mam nadzieję i widzę w tym takie światełko, bo mówi się dużo o tych zagrożeniach płynących z AI wobec młodych ludzi, ale ja mam wrażenie, że szkoły będą musiały za chwilkę zrezygnować z tych rzeczy, które my już teraz w nich krytykujemy, czyli takiego uczenia do testu, do rozwiązywania testów, nie uczenia kompetencji, które są potem potrzebne na rynku pracy, tylko takiego bezmyślnego wkuwania różnych rzeczy, no bo to zastąpi za chwilę AI, więc będzie się musiał ten program zmienić. Mam nadzieję, że szybciej niż później, no bo dzieciaki już teraz wiedzą, jak sobie radzić za pomocą AI, ale z drugiej strony to jest też ciekawe, bo korzystają, jak rozumiem, z tego, co mówisz, z AI jako narzędzia, jako powiernika. To jest bardzo w ogóle smutne, to co wam tu wyszło, że dlatego, że nie mają nikogo innego, ale z drugiej strony jest wiele takich sygnałów, że młodzi ludzie nie cenią AI. Hej, jakby przykład tego, jaka była reakcja na nowy teledysk Dawida Podsiadły, że jakby uważają, że tworzenie czegoś za pomocą AI to jest trochę obciach, że niefajnie, więc to jest takie sprzeczne w tym ich podejściu?
1: Wydaje mi się, że to, że nawet w tym nie ma sprzeczności, to znaczy to jest bardzo logiczne, bo w świecie, w którym dorastają i widzą tak wiele treści, no to jasna sprawa jest taka, że te naturalne i te generowane, te robione właśnie z dużym udziałem ludzkim będą oczywiście oceniane jako te lepsze, bardziej cenne, czyli ten taki sztuczny content będzie nas po prostu mniej interesował i wydaje mi się to nawet tutaj bardzo logiczne, dlatego że te młode osoby właśnie wspomniały o tym, że często sztuczną inteligencję traktują jako narzędzie. Nawet w obszarze tej bliskości, czyli mówienia i właśnie AI jako powiernik, tutaj też jest to raczej narzędzie, to znaczy używają go dlatego, że nie mają nikogo innego, ale za tym kryje się coś takiego, że no właśnie, nie mam, że na przykład chatbot jest zawsze dostępny, że mogę powiedzieć wszystko, że mnie nie oceni, że... Czyli to też jest takie narzędziowe podejście do tego.
2: No dobrze, ale to po co, skoro jest sztuczna inteligencja, która mnie wysłucha w dowolnym momencie wybranym przeze mnie, to po co mam dokonywać trudu budowy relacji z innym człowiekiem, zapyta ktoś z pokolenia alfa. Ja myślę, że to jest bardzo duże zagrożenie.
1: To jest pytanie, które realnie młode osoby zadają, które realnie zadają, obawa, o której realnie powiedzieli i powiedziały w czasie takich wywiadów fokusowych, które prowadziliśmy, to jest dokładnie to pytanie. To znaczy, to w takim razie, no bo często jest też tak, że na przykład, jeżeli mam problem, mam jakieś wyzwanie, rodzice nie są akurat dostępni, żeby porozmawiać, bo pracują bardzo długo po godzinach, a jednocześnie nie idę do psychologa, no bo za to muszą zapłacić też rodzice, no to uciekam się do chatbota, więc po co w takim razie mam szukać tej relacji? Ale jednocześnie jest duże dążenie do tego, że i taka chęć tego, żeby te relacje nawiązywać. To nie jest tak, że ta potrzeba w ogóle gdzieś się wymazała i teraz ona i tak zostaje jako potrzeba i część bardzo duża młodych osób i w tych badaniach, ale też i poza, mówi wprost, aby no właśnie wszystkich wyzwań ich przyszłości nie sprowadzać tylko do smartfona i tylko do sztucznej inteligencji, że chcą mieć tą relację bliższą, tylko często nie wiedzą jak, no bo jak są już zalani tymi informacjami czy tym wygenerowanym kontentem, no to nagle się okazuje, że nawiązywanie faktycznie jest dużo trudniejsze, ale że no właśnie brakuje narzędzi, więc trochę wracamy do takiego początku, kiedy my na przykład projektując programy edukacyjne bezpośrednio dla szkół, no właśnie wracamy do takich absolutnych podstaw, czyli tego, czym jest relacja, jakie są w niej granice, jak nawiązywać, jak możemy, nie wiem, kiedy mamy zespół, to kim my jesteśmy w zespole, co do niego wnosimy, co też dostajemy, czyli tak naprawdę do takich podstaw, ale jednocześnie jest duża potrzeba, więc ja tutaj widzę takie światełko w tunelu, tego, że ci młodzi ludzie też sami, no właśnie, chcą się trochę odkopać z tego wygenerowanych treści do tej relacji, ale to jest rola dorosłych, żeby no właśnie ich trochę wyciągnąć, pomóc. I
0: na moje serce to, co mówisz. Znaczy, to jest właśnie ten optymizm i światełko w tunelu, że jednak ta potrzeba ludzka jest i że te technologie tego nie zepsuły,
2: no
0: jeszcze
2: Ania,
0: do końca.
2: 14% badanych rozmawia z AI o emocjach. To szczęśliwie niewiele. Prawda?
0: No, na razie
2: ale
0: tak, ale...
2: mam takie wrażenie, że to jest troszkę niedoszacowane.
0: Tak, no to jest, tak jak mówi Dominik, że to jest jakiś problem i bardzo fajnie, że młodzi ludzie sami go zauważają i o tym mówią, a nasza rola dorosłych, żeby im w tym pomóc. Powiedz jeszcze proszę na zakończenie, bo wam wyszło w badaniu, to jest taki kolejny mit na temat tego pokolenia, że oni nie są uzależnieni od ekranów.
1: Tak, to są badania też naukowe, które potwierdzają, uniwersyteckie, które potwierdzają taką tezę, że właśnie bardzo często ekran pełni rolę taką narzędziową, czyli do tej pory tak mieliśmy takie przekonanie czasem też w debacie publicznej, że wiele problemów wynika z tego, że właśnie młodzi ludzie tak dużo z niego korzystają. Tymczasem okazuje się, że tak duży czas korzystania, tak duży czas ekranowy, tak duże zaufanie tego narzędzia, raczej trzeba na to patrzeć jako na skutek pewnych problemów, które mają swoje podłoże głębiej. Na przykład w bardzo dużej skali przemocy rówieśniczej. O tym alarmuje Fundacja Dajemy dzieciom siłę, o dużym też zaniedbaniu czasem ze strony dorosłych, czasem także tych rodziców, którzy no właśnie pracują po godzinach, przeciążeniu i przytłoczeniu szkołą, czyli należy na to spojrzeć jako skutek i zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, że młode osoby są tak bardzo mocno w sieci i jakby rozmawiając, ale też interweniując, nie ograniczać się tylko do tego, że słuchaj, odłóż telefon po godzinie 20, ale ja i tak będę z narzędziem, bo ja jestem dorosły, więc mogę jeszcze wieczorem pisać maile na laptopie, ale ty odłóż po 20, tylko raczej zastanowić się, jaka jest alternatywa do tego, bo faktycznie, jak się okazuje, większość nie wykazuje tych cech takiego
0: uzależnienia
1: behawioralnego, tak.
2: Tutaj wynika z tego badania, że pokolenie alfa mierzy się na co dzień z bezsilnością i przytłoczeniem. Tak się zastanawiałem, czy to nie jest to przytłoczenie właśnie nadmiarem informacji, które otrzymują, które przyjmują. No ale z tego, co mówiłeś, nie, niekoniecznie. Czym są zatem przytłoczeni?
1: Przytłoczeni presją, stresem szkolnym, który w porównaniu do poprzednich pomiarów wcześniej jest najwyższy do tej pory. Tutaj te wskaźniki bardzo mocno poszły w górę, bo pomimo tego, że faktycznie takie braki edukacyjne po pandemii zostały odrobione, no to właśnie ten aspekt relacyjny, szczególnie w przypadku tych osób, które pandemię, izolację zdalną przeżywały w pierwszej klasie szkoły podstawowej, nie został. Więc mamy dużo większy wskaźnik stresu szkolnego, dużo większą presję, jeżeli chodzi o obowiązki i też takie cudze oczekiwania w znaczeniu takim, że często rodzice, którzy chcą przygotować młodego, rodzice są świadomi, więc chcą przygotować
0: tak,
1: młodego człowieka. Tak. Chcą przygotować młodego człowieka na wszystkie możliwe wyzwania przyszłości, więc nakładają na niego na przykład dużo zajęć dodatkowych, różnych oczekiwań.
2: To jest taki wąż, który zjada własne
0: ogon. Tak, tu w ogóle w tym ważnym badaniu jest bardzo dużo też o tych wychowaniu, czyli przez kogo alfy są wychowywane i jak to też na nie same wpływa. Więc ja bardzo polecam to badanie wszystkim, którzy mają w domu przedstawicieli pokolenia alfa, bo to jest bardzo dużo cennych informacji stąd. Dziękujemy ci. Dominik Kuc z Fundacji Półtorej Minuty był naszym gościem.
2: A po informacjach Radia Tok FM przeniesiemy się w Tatry.
3: Reklama.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto. Dużo dobrego.
9: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Wpadaj do Lidla. To się opłaca.
3: Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
19: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Coraz więcej wiadomo o zdarzeniach z pokładu samolotu Fly Dubai, który w środę musiał awaryjnie lądować po bójce pilotów. We Francji protesty licealistów wymknęły się spod kontroli. Spłonęło kilka budynków, ale jest nadzieja na dialog. Za wybryki na lotniskach kara ma być surowsza. Za chwilę szczegóły. Minuta po 11:00, to są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Reporter TOK FM Marcin Starzec zbiera najnowsze informacje. Jakie są te ustalenia w tej sprawie? Jak wyglądała próba przejęcia samolotu?
23: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. W trakcie samolot zaczął wysyłać sygnały alarmowe wskazujące na porwanie. Gwałtownie stracił wysokość, a następnie zmienił kurs nad terytorium Arabii Saudyjskiej. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami. Teraz śledczy sprawdzają jego motywy, ewentualne powiązania oraz zabezpieczone dowody cyfrowe i rzeczowe. Marcin Starzec, TOK FM.
22: Do zdarzenia doszło w środę. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Lotnisko w Wilnie wznowiło działanie. Litewskie służby po 40 minutach odwołały alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Wojsko poderwało myśliwce. Licealiści we Francji wciąż protestują, bo chcą mieć większy wpływ na szkołę. Manifestacje wymknęły się spod kontroli, spłynęło kilka szkolnych budynków. Odnotowano też liczne starcia z policją. Są ranni i zatrzymani. Francuski minister spraw wewnętrznych, Laurent Nunez, zapowiedział, że rodzice nieletnich sprawców mogą zostać obciążeni kosztami napraw.
23: Protest objął 735 szkół. Odnotowaliśmy też przypadki przemocy w pobliżu 158 placówek. Rzucano przedmiot celując w funkcjonariuszy służb porządkowych i nauczycieli, a w niektórych przypadkach także w przypadkowych przechodniów.
22: Od początku protestów około 2000 osób trafiło do aresztu, około 90% to nieletni. Rannych zostało ponad 300 policjantów i żandarmów. Głównym powodem protestu jest niedofinansowanie szkół publicznych i złe warunki nauczania. A wczoraj minister edukacji spotkał się z organizacjami reprezentującymi licealistów. Po spotkaniu zapowiedział, że od przyszłego tygodnia zostanie wprowadzony plan działania, który ma odpowiedzieć na część postulatów protestującej młodzieży. Nie 500, a 5 tysięcy złotych może wkrótce kosztować pozostawienie bagażu na lotnisku bez opieki. Nieodpowiedzialny żart przy kontroli bezpieczeństwa albo ignorowanie poleceń kapitana samolotu. Ministerstwo Infrastruktury pracuje bowiem nad zwiększeniem maksymalnej kwoty mandatu. Załamanie zasad na terenie portów lotniczych lub wybryki już w podróży. W zeszłym roku na lotniskach w Polsce Straż Graniczna wystawiła ponad 870 takich kar na łączną kwotę ponad 300 tysięcy złotych. A o tym, jak podróżującym czasem brakuje wyobraźni. Więcej opowie Tomasz Fęskę.
24: Głupi żart o czymś niebezpiecznym w bagażu może skończyć się wstrzymaniem kontroli bezpieczeństwa albo wydzieleniem części lotniska, co komplikuje życie setek, a czasem tysięcy ludzi, mówi Piotr Rudzki z polskich portów lotniczych.
25: Pasażerowie mówią później, że głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu taki powerbank wybuchł.
24: Czasem czasem wielka wiara w bezpieczeństwo na lotnisku przynosi paradoksalne skutki.
25: Całkiem niedawno dwie obywatelki Meksyku zostawiły bagaż i postanowiły pojechać pozwiedzać Warszawę.
24: Co tak po prostu na środku
25: przejścia, nie tak, żeby nikt się o to nie potknął. Kilkaset osób musiało zostać ewakuowanych, wiele osób straciło rejs.
24: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Chopina w Warszawie. W tym roku niechlubną pałeczkę pierwszeństwa przejęli turyści korzystający z lotniska Kraków-Balice. Tomasz Węskę, TOK FM.
22: Zwykły autokar, który w pół godziny zmienia się w pojazd do przewozu rannych. Taki prototyp ewakuobusa powstał w Sanoku na Podkarpaciu. Mówi dyrektor oddziału autosanu w Sanoku Łukasz Futyma.
0: W szybkim tempie możemy przezbroić, składając siedzenia boczne i zakładając nosze, i transport rannych odbywa się przez przednią klapę autobusu. Jest to na razie nasz prototyp.
22: Po zmianach w środku zmieści się nawet 16 rannych na noszach. Autokar jest w fazie testów. Pogoda zachęca do górskich wędrówek. Wybierając się dziś w Tatry, warto jednak pamiętać o zdrowym rozsądku. Mimo wysokich temperatur jak na jesień, w górach leży śnieg. Miejscami, szczególnie w wyższych partiach Tatr, może być bardzo ślisko i niebezpiecznie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Jeżeli wybieramy się na takie szlaki jak Rysy od polskiej strony, Przełęcz pod Łopkiem, Szpiglasowa Przełęcz od Doliny Pięciu Stawów, czy Zawrat z Doliny Gąsienicowej, no to niestety obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
22: Ciemno, robi się już po 18:00, do plecaka lepiej więc wrzucić latarkę lub czołówkę. Czas na prognozę pogody.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
22: Dziś będzie się chmurzyć na północnym zachodzie i północy, tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze słonecznie, najcieplej na południu 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie 16, a w większości kraju około 21.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
21: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Słuchają Państwo audycji Wspólna Sobota. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Jesteśmy z Wami jeszcze do godziny 12:00. A teraz wybierzemy się na Podhale.
5: A dokładniej do Zakopanego, ponieważ dzisiaj dosłownie za 2 godziny kończy się akcja Panorama Wspólna. To jest akcja, po której mamy się zastanowić nad tym, jaką wartość ma dzisiaj tatrzańska panorama, tatrzańskie widoki. Czy to jest w ogóle wartość? Na to pytanie spróbuje pomóc nam odpowiedzieć dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, pan Michał Murzyn. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
26: Dzień dobry. Dzień dobry.
5: Panie Michale, kiedy my tutaj, nie górale, mówimy o tym, że Zakopane to jeden wielki baner reklamowy, to pan się burzy, czy trochę zgadza?
26: Sam od wielu lat staram się, żeby Zakopane nie było jednym wielkim banerem reklamowym i myślę, że w tej sprawie wydarzyło się już dużo pozytywnych inicjatyw, rzeczy. W Zakopanem powstała uchwała reklamowa, wcześniej park kulturowy, który też porządkował reklamy na Krupówkach. Pozostaje jeszcze słynna Zakopianka, która chyba obrosła w reklamę, także to jest na pewno wyzwanie na najbliższe lata, a mam nadzieję, że miesiące.
4: A jak to się stało, że Zakopane tymi reklamami zostało tak zasypane? Czy tego chcieli turyści, miasto, przedsiębiorcy, czy po prostu stracono nad tym kontrolę?
26: Ja myślę, że to jest wiele czynników. Z jednej strony do Zakopanego przyjeżdżają milionowo turyści. Jest ich tutaj dość sporo, więc to jest takie miejsce, gdzie postawienie reklamy daje taką przynajmniej złudną taką, no myślę, że złudną perspektywę tego, że wszyscy będą na tą reklamę patrzeć. I dlatego tych reklam jest dużo. Te reklamy dla właścicieli działek też są jakimś dochodem, więc też powstaje ich sporo. No i przez jakiś czas nie było regulacji, które w taki dobry sposób mogłyby te reklamy eliminować bądź regulować tak, żeby były tworzone w sposób logiczny, rozsądny i żeby służyły celowi, do którego reklama powstaje, bo reklama, szyld są istotną częścią naszej komunikacji, natomiast jak jest ich za dużo, to już przestają tworzyć system komunikacyjny, a tworzą chaos.
5: My przyjeżdżamy do Zakopanego dla gór, dla widoku, dla panoramy Tatr. Dzisiaj będzie ona z pewnością jest piękna. No to turyści. No ale mieszkańcy mają te panoramy, te widoki na co dzień. A w Zakopanem także toczy się zwyczajne, no cóż, kapitalistyczne życie. To łatwo jest taką równowagę osiągnąć.
26: Z jednej strony, jako mieszkaniec Zakopanego i osoba, która się urodziła w górach, mogę powiedzieć, że panorama Tatry stanowią taki bardzo poważny element tożsamości regionalnej. Moje dzieci, które chodziły do przedszkola, jeżeli dostawały zadanie w szkole czy w przedszkolu, narysuj swój dom, to zawsze w tyle były góry i patrząc na rysunki kolegów z grupy, również te góry się tam znajdowały. Czasem wyglądały jak zęby, w bardzo uproszczony sposób rysowane, ale zawsze te góry się tam znajdowały. Na jednej z gór zawsze był krzyż symbolizując Giewont, który też jest symbolem Zakopanego, myślę. I te góry są elementem tożsamości. Jak jest mgła, jak wyjeżdżamy na Kasprowy Wierch i nie widać widoku wokół, ani też jak stoimy na Krupówkach czy na Równi Krupowej i pogoda nie pozwala nam dostrzec tą panoramę, to myślę, że turyści są zawiedzeni. Więc to jest trochę jak jedziemy nad morze i nie widzimy morza z widoku okna. I ta wartość, którą możemy przypisać panoramie, nie tylko tatrzańskiej, ale każdej innej, widok z okna, widok z jakiejś góry, widok na Wawel, widok na miasto, z jakiejś perspektywy, stanowi ogromną wartość. Jeżeli ją zabudujemy, czyli ten widok, który góry można powiedzieć, że są częścią przyrody, ale dla nas też są częścią kultury, więc patrzenie na góry jest też, no myślę, że dużym fenomenem, który sprowadził pod Zakopane rzesze artystów i dalej sprowadza. Dlatego do akcji, którą zaplanowaliśmy, zaprosiliśmy Huberta Czerepoka, profesora Akademii Sztuki w Szczecinie, który jest artystą sztuki współczesnej i być może język sztuki pozwoli nam w inny sposób patrzeć na reklamę.
4: Proszę nam opowiedzieć trochę o tej, właśnie o tej akcji. Jaki jest cel tej inicjatywy?
26: Cel inicjatywy jest taki, że o reklamach w Zakopanem mówi się już dużo, długo i w zasadzie można powiedzieć, że z niewielkim skutkiem, takim skutkiem, który byłby jakoś bardzo widoczny. I tak jak mówiłem wcześniej, uchwała Parku Kulturowego posprzątała trochę reklamy na Krupówkach. Mam nadzieję, że kodeks reklamowy, który Zakopane przyjęło kilka miesięcy temu, również się przyczyni do uporządkowania tej przestrzeni. To takie działania negatywne, szkalujące, napiętnujące i mówiące ty jesteś zły, a ty jesteś dobry, nie prowadzą do niczego, tylko do antagonizmów, kłótni i być może jakichś sporów. Chcemy w sposób pozytywny zwrócić uwagę, być może przewrotny, robiąc coś na odwrót, nie odsłaniając, a zasłaniając góry. I być może taka refleksja pozwoli nam też popatrzeć na panoramę, co jak ją utracimy. Bo bardzo często dostrzegamy wartości dopiero wtedy, kiedy je tracimy.
5: Tutaj państwo zwracają uwagę na to, że ten widok na Tatry jest dobrem wspólnym, o które to dobro możemy się wszyscy, czyli rozumiem nie tylko mieszkańcy Zakopanego Tatr, zatroszczyć. To w jaki sposób my, turyści na przykład, przyjeżdżający raz na jakiś czas pod Giewont, możemy się o ten widok, o panoramę zatroszczyć?
26: Ja myślę, że gdybyśmy wszyscy piętnowali albo nie dopuszczali zachowania, które są powszechnie uznawane za te, które ten krajobraz zaburzają, bo teraz mówimy o reklamie, ale też jest chaotyczna zabudowa, są stragany czy inne urządzenia, które w sposób taki brutalny wchodzą w przestrzeń i w krajobraz. Jeżeli będziemy je bojkotować, nie chcę mówić, że bojkot jest jakimś dobrym sformułowaniem, ale żeby nie przyzwalać na to, żeby takie sytuacje miały miejsce, myślę, że wiele tych akcji, inicjatyw jest skierowana właśnie po to, żeby turyści mogli albo skorzystać z jakiejś usługi, albo mogli być częścią reklamowania jakiegoś produktu. Jeżeli widzimy dużą reklamę dużej, poważnej firmy, wystarczy napisać, myślę, że takiego maila do takiej firmy i powiedzieć, że to jednak nie jest forma reklamy, tylko antyreklamy, no bo któż niszczy krajobraz myślę, że to może powodować właśnie odwrotny efekt. I chciałbym, żeby reklama miała swoją funkcję, ale taką dobrą funkcję, bo ona też jest potrzebna. Ja rozumiem, że świat jest tak zbudowany, ale nie musi ingerować w przestrzeń. Mamy już świat internetu, mamy przeróżne formy reklam ambientowych albo akcji reklamowych, które tworzą zupełnie inną atmosferę i nawet mogę powiedzieć, że czasem budują i wspierają przestrzeń wspólną.
6: Ja zawsze widząc taką reklamozę w jakimś miejscu zastanawiam się, czy ktoś kiedyś to zbadał, czy to faktycznie odnosi taki skutek, jakiego chcieliby ci, którzy te reklamy tam stawiają, bo wydaje mi się, że wręcz odwrotnie od zamierzonego, ale to pewnie to na inną rozmowę.
26: Ja powiem, że tak, są takie badania i tak odnosi odwrotny skutek. Jak jest za dużo reklam, to tak naprawdę nie widać żadnej.
6: I nie widzimy niczego, dokładnie.
26: I to można jasno zbadać. Na Zakopiance jest około 1200 reklam między Nowym Targiem a Zakopanem, to jest 20 kilka kilometrów. A jak pytam kogokolwiek, ile pamięta reklam Zakopianki, to kilkanaście to jest maks, które potrafi ktoś wymienić. Najczęściej to jest kilka, więc możemy sobie sami odpowiedzieć na pytanie, jaki jest tego efekt i skutek.
5: Czyli dzisiaj o godzinie 13:00 finał tejże akcji. Może pan, panie dyrektorze, jeszcze w dwóch słowach opowiedzieć, na czym ten finał będzie polegał dokładniej?
26: Tak, przez kilka ostatnich dni od czwartku był montaż i tworzenie takich, można powiedzieć, że banerów, elementów instalacji artystycznej. Instalacja ma 12 metrów, jest w kształcie panoramy tatrzańskiej widzianej z równi Krupowej. Ta instalacja jest zbudowana z reklam, które częściowo mieliśmy od osób, które same przyniosły i zdjęły te reklamy. Częściowo mieliśmy takie reklamy, które kiedyś Muzeum Tatrzańskie nawet wystawiało, więc też mieliśmy je gdzieś schowane na strychu. Ta instalacja będzie zasłaniać panoramę Tatr. Będą trzymać ją uczestnicy. Ona jest w formie takich sloganów, no może nie sloganów, ale takich elementów, które każdy będzie mógł unieść i razem połączone jak puzzle zasłonią panoramę z pewnego punktu, który sobie wybraliśmy i będzie zrobione zdjęcie, które idealnie tak naprawdę ta panorama pokryje panoramę Tatr. No i w taki sposób chcemy pokazać, że co jak ją zasłonimy i co jak utracimy ten widok. I cieszę się, bo w tworzeniu tej instalacji brali udział uczniowie szkół zakopiańskich, brali udział seniorzy, przypadkowi turyści, a także rzesze miłośników i zwolenników walki z reklamozą, ale też z chaosem.
6: Więc jeśli ktoś tak chciałby się przekonać, jak wyglądały, bo byłoby Zakopane bez Tatr, to zapraszamy.
5: Dziś o godzinie 13:00.
6: Bardzo dziękujemy. Pan Michał,
26: Michał
6: Murzyn był naszym rozmówcą, a już po informacjach TOK FM zastanowimy się nad tym, jak wygląda przemoc ekonomiczna.
8: Reklama.
9: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
10: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99.

0: Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 11.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. 5 rosyjskich obiektów wtargnęło w przestrzeń powietrzną Mołdawii, poinformowała na platformie X prezydentka tego kraju Maja Sandu. Dodała, że były to m.in. pociski Banderol i drony. Ukraińska agencja Unian podała, że według wstępnych ustaleń część obiektów wleciała nad Mołdawię z nadgraniczącego z nią obwodu odeskiego na południu Ukrainy. Podczas posiedzenia w przyszłym tygodniu Sejm ma kończyć pracę nad tak zwaną ustawą praworządową, mającą na celu uporządkowanie statusu nieprawidłowo powołanych sędziów. Drugie czytanie projektu przewidziano na czwartek. Planowana regulacja przewiduje pozbawienie mocy prawnej uchwał Krajowej Rady Sądownictwa 2 poprzednich kadencji, a sędziowie, których miałaby dotyczyć ustawa, powracaliby na wcześniej zajmowane stanowiska lub do poprzednio wykonywanego zawodu. Wyjątkiem mają być uchwały poprzednich KRS dotyczące tak zwanych początkujących sędziów. I jeszcze informacja dla kierowców planujących podróż wieczorem i w nocy. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla 9 województw na zachodzie i północy kraju. Zacznie ono obowiązywać o 22 i potrwa do jutra, do 10.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Słuchają Państwo audycji Wspólna Sobota, 22 po 11. Teraz temat naprawdę poważny, ale wydaje nam się, że bardzo również ważny. Naszym gościem jest pani Agnieszka Szymańska, prawniczka od lat praktykująca w prawie rodzinnym, specjalistka, którą witamy. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam serdecznie.
17: Zaprosiliśmy panią Agnieszkę, ponieważ chcemy porozmawiać o takim temacie jak przemoc ekonomiczna w związku. To, żebyśmy wiedzieli, o czym w ogóle mówimy, pani Agnieszko, to jakaś mała definicja. Czym w ogóle jest ta przemoc ekonomiczna?
18: Ja, przygotowując się do tego programu, podzieliłam sobie przemoc ekonomiczną
6: na zdefiniowanie jej w dwóch zakresach. Mianowicie mamy definicję ustawową i taką definicję praktyczną. Jeśli chodzi o definicję ustawową, to musimy sięgnąć tutaj do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która co do zasady nie używa odrębnej definicji przemocy ekonomicznej, ale włącza ją wprost do przemocy domowej.
16: Czyli prawo zauważa tę przemoc ekonomiczną.
6: Na szczęście to jest
7: zauważa przemocy domowej.
6: Mhm. I zgodnie z artykułem 2 tej ustawy ustawodawca przewidział, że przemoc domowa może polegać na wykorzystaniu przewagi ekonomicznej, w szczególności poprzez ograniczanie lub pozbawianie osoby dostępu do środków finansowych albo możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej. Ja jednak praktykując bardzo często sięgam do definicji, która została przygotowana przez Centrum Praw Kobiet, bo tam ta definicja jest bardziej taka praktyczna, pokazana przez przykłady, na czym polega ta przemoc ekonomiczna, inaczej zwana przemocą finansową. I tak CPK wskazuje na to, że przemoc ekonomiczna to zakazywanie lub utrudnianie podjęcia albo wykonywania pracy, wydzielanie pieniędzy i żądanie rozliczenia wydatków, uzależnianie przekazywania pieniędzy od określonego zachowania, dysponowanie wspólnymi pieniędzmi bez konsultacji, korzystanie z karty partnera bez jego zgody, odmowa łożenia na utrzymanie rodziny i tak zwana niealimentacja.
16: Mhm. To w którym momencie taki, nie wiem, może codzienny, czy zdarzający się konflikt o pieniądze, który się zdarza w każdej rodzinie, czy w każdym związku, przeradza się w przemoc ekonomiczną? Czy te granice można w jakiś łatwy sposób wskazać?
6: Może w łatwy to nie, bo to jest tą granicę trudno odczytać, ale tak naprawdę chodzi o to, że ja zawsze tłumaczyłam swojemu dziecku, które pytało się mnie: mamo, a o czym będziesz mówiła w radiu? Ja mówię o przemocy ekonomicznej. I wiesz co, synku? Przemoc ekonomiczna polega na tym, że każdy z nas ma w sobie jakieś swoje moce, swoją autonomię. I jeśli ktoś występuje przeciwko tym mocom, czyli zabiera nam naszą autonomię i możliwość decydowania o finansach, podejmowania pracy bądź korzystania z karty, to wtedy to jest przemoc. No i on to zrozumiał.
7: W prawie zwykle tak bywa, że te granice są właśnie takie, prawnicy lubią odpowiadać, nie wiem, czy pani mecenas również, to zależy. I że to zależy od sytuacji, to zależy od tych konkretnych okoliczności. Ale jeśli chodzi o tę przemoc ekonomiczną, to podejrzewam, że bardzo często ona się odbywa pod płaszczykiem takiej troski o rodzinny budżet, tradycyjnego podziału ról. No bo czy są takie badania, że ta przemoc częściej dotyczy kobiet czy mężczyzn, czy nie ma tutaj takiego rozróżnienia?
6: Jeśli chodzi o statystyki, bo nawet przygotowując się do programu szukałam tych statystyk, nie ma co do zasady odrębnych statystyk dotyczących przemocy ekonomicznej. Raczej badana jest ogólnie przemoc, bo przecież mamy przemoc fizyczną, przemoc seksualną, przemoc emocjonalną, przemoc ekonomiczną i jak gdyby wszystkie te badania koncentrują się na przemocy jako takiej w ogóle.
7: Całości.
6: A odnośnie przemocy ekonomicznej takich badań nie mamy. Ja tylko mogę wskazać, że często właśnie w analizowanych przypadkach wśród osób, którym pomagam przejść przez tą drogę prawną, czy to rozwodu, czy to innych kwestii dotyczących prawa rodzinnego, zauważam właśnie taką tendencję, że bardzo często jest taka sytuacja, niezależnie w odniesieniu do kobiet czy do mężczyzn, że jeden z partnerów mówi do drugiego: słuchaj, ja zarabiam więcej, ty się zajmij wychowaniem dzieci. Również w odniesieniu do mężczyzn. I ta osoba, która zostaje z tymi dziećmi w domu, później okazuje się po latach, że nie ma żadnego zabezpieczenia emerytalnego, tak naprawdę nie zna finansów rodziny. Często ma też wydzielane pieniądze, że dlaczego za dużo wydajesz, przestań korzystać z karty. Jest rozliczania co do złotówki. Czyli jej tutaj ta możliwość, autonomia podejmowania decyzji finansowych zostaje znacznie ograniczona.
7: Czy te osoby sobie to uświadamiają? Bo mówi się, że to taki był odzew po filmie Dom Dobry, który pani mecenas na pewno też zna, że wiele kobiet po obejrzeniu dopiero tego filmu uświadomiło sobie, że są w domu ofiarami przemocy, że wiele zachowań normalizowały, wydawało mi się, że no, że tak się może czasem zdarzać w małżeństwie. Ta świadomość, że to jest przemoc, pojawiła się później. Czy z przemocą ekonomiczną też tak jest? Czy może ona jest rozpoznawalna jakoś łatwiej i szybciej przez ofiary?
6: Nie, według mnie jest rozpoznawalna trudniej. często właśnie ludzie nie mają świadomości, że są ofiarami przemocy ekonomicznej, bo tak jak pani redaktor powiedziała na początku pytania, że to jest pod płaszczykiem takiego zadbania o ciebie. Słuchaj, zostań w domu, zadbam o ciebie, zaopiekuję się rodziną, ty zajmij się utrzymaniem porządku w domu, zajmij się dziećmi, tak? Więc tutaj często to rozpoznawanie tego, że jest to przemoc ekonomiczna, jest bardzo trudne i ludzie po prostu nie mają o tym świadomości, zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
16: Czyli niepłacanie alimentów to też jest przemoc ekonomiczna.
6: Oczywiście. Mhm. Artykuł 209 Kodeksu Karnego mówi o przestępstwie, a nie alimentacji i z całą pewnością jest to przejaw przemocy ekonomicznej.
16: Czy małżonkowie, którzy podpisują pani mecenas rozdzielność majątkową podczas zawierania związku małżeńskiego, są niepodatni na przemoc ekonomiczną? Czy to nie ma żadnego znaczenia?
6: Nie mam takiej wiedzy, ale bardzo, bardzo cenię sobie, jeśli moi klienci na przykład zawierają takie umowy. W ogóle zawsze staram się uświadamiać, jeśli ktoś przychodzi po poradę prawną i mówi, że jest taka sytuacja, że chyba jestem ofiarą przemocy, że muszę się zastanowić nad rozpadem, nad prawnym zakończeniem tego małżeństwa, to ja zawsze rekomenduję najpierw rozmowę, tak? Że należy usiąść, porozmawiać z partnerem, omówić te wspólne finanse, zdecydować, tak, zobaczyć, poprosić o dostęp do tych wspólnych środków, jeśli ktoś go nie ma, a dopiero później sięgnąć po inne środki prawne. Przecież można udać się na terapię, można porozmawiać z bliskimi. Słuchaj, mam taki problem, tak? Jak ty myślisz, jak uważasz? Trzeba sięgać po tą pomoc.
7: A jak to jest, jeśli chodzi o taką, no właśnie, to rozpoznanie i definicję? Bo tak jak wspomnieliśmy o tym, że ta granica jest płynna, prawda? Może być przecież tak, że małżonkowie na początku umawiają się na taki podział ról, czyli że jedna strona, to może być też kobieta przecież, idzie do pracy, mąż zostaje na przykład z dziećmi. Mhm. I umówili się na to, oboje się na to zgodzili. No i teraz ta osoba, która zarabia, jakby no, trzyma ten budżet bardziej pod kontrolą niż ta druga strona. I teraz w którym momencie możemy uznać, że tam zachodzi jakaś przemoc? Co musi się zadziać takiego? Czy to jest kwestia poczucia tej drugiej strony, że ja nie mam dostępu do tych finansów, że jestem rozliczana? Czy jakby jak to zdefiniować w ogóle?
6: Właśnie pani redaktor trafiła w sedno, że jeśli osoba ma takie poczucie, że nie może decydować o tym wspólnym majątku.
7: Czyli odebranie decyzyjności to już jest taki...
6: Oczywiście. To jest ten pierwszy teraz najbardziej popularne słowo red flag, który wskazuje na to, że być może ma tu miejsce przemoc ekonomiczna, tak?
7: Ale to mąż wtedy powie, albo żona, może by odwrócić sytuację, żeby nie było tak stereotypowo. Żona jest tą, która pracuje, mąż tym, który został w domu i na przykład wydaje dużo pieniędzy na sprzęty sportowe, gry komputerowe, nie wiem, co tam mężczyźni lubią kupować. No i żona wtedy powie, ale jakby ja w ten sposób dbam o finanse naszej rodziny, no po prostu za dużo wydajesz na te rzeczy. Więc czy on subiektywnie, znaczy tak, czując, że jest kontrolowany, może już uznać, że to jest przemoc?
6: Nie do końca, bo ja na przykład zawsze też zaznaczam, że przemoc ekonomiczna to nie zawsze spory o wspólny portfel, tak? Przemoc ekonomiczna ma miejsce wtedy, kiedy pieniądz decyduje o tym, że ktoś jest podporządkowany, ktoś nie może samodzielnie podejmować różnych decyzji, ktoś po prostu nie ma wpływu na kwestie finansowe dotyczące rodziny. Wtedy ma miejsce przemoc, tak? A takie spory dotyczące tego, że słuchaj, mąż mówi do żony albo żona do męża, za dużo wydajesz. To są spory o wspólne finanse, które da się rozstrzygnąć. Ale jeśli jest to podporządkowanie, tak? I to ograniczenie jednej osoby, takie wyraźne, że ona nie zna stanu wspólnych finansów, bądź jeszcze, o czym dzisiaj nie wspomnieliśmy, są zaciągane długi bez jej wiedzy dotyczące wspólnego majątku, to również wtedy mamy przemoc ekonomiczną.
7: A jakie najbardziej jaskrawe przykłady takiej przemocy spotkała pani na swojej drodze zawodowej?
16: Ponieważ może się wydawać, że takie sytuacje, o których pani mecenas mówiła, na przykład to rozliczanie co do złotówki, co do grosza, no to jest to coś no niesłychanie upokarzającego dla tego, kto jest rozliczany, prawda?
6: Dlatego to jest bardzo rzadko zgłaszane, tak? Mhm. do organów ścigania. Bardzo rzadko zakładana jest niebieska karta z tego tytułu. Bardzo rzadko ludzie sięgają po pomoc prawną, bo po prostu się wstydzą do tego przyznać.
7: A to może być pretekst do założenia niebieskiej karty? Jeśli nie ma przemocy fizycznej, tylko jest taka?
6: To jest ta przemoc w białych rękawiczkach, tak? Przemoc ekonomiczna jest przemocą w białych rękawiczkach, najbardziej wyrafinowanym przykładem zbrodni, tak? Bo po prostu tego nie widać, nie ma śladów na ciele. Chodzi o odczucia danej osoby.
7: A upokarza tak samo.
6: Upokarza jak najbardziej. Pytanie było najbardziej jaskrawy. Przykład. Najbardziej popularny. Ostatni przykład, jaki miałam okazję analizować. Mąż z żoną wyjeżdżają za granicę. Mąż otrzymał tam bardzo dobrą pracę. Mówi do żony, słuchaj, mamy dwójkę dzieci, zajmiesz się wychowaniem dzieci, jesteśmy w innym kraju, ja będę zarabiał pieniądze. Po 5 latach wracają. Pozycja żony zdezaktualizowała się na rynku. Ciężko jej będzie znaleźć nową pracę. Mąż mówi, no nie zarabiasz, dzieci już dorosły. No i tak ode mnie nie odejdziesz, cokolwiek się nie wydarzy, tak? To jest taki najbardziej jaskrawy przykład stosowania przemocy.
16: A to wygląda jak scenariusz filmu właściwie, pani mecenas. Takie historie się naprawdę zdarzają?
6: Oczywiście, że się zdarzają. Bardzo często, tylko właśnie o nich się nie mówi.
7: Czy wyzysk ekonomiczny, czym jest wyzysk ekonomiczny? Czy to jest element przemocy, czy to jest jakaś inna forma?
6: Oczywiście. To, co się dzieje teraz na rynku na przykład z paliwami, to jest przemoc ekonomiczna. Nie chciałabym to wchodzić, bo to nie jest moja branża, nie znam się na tym. Niemniej jednak mamy takie przypadki, tak?
16: Ja się zastanawiam, czy przemoc ekonomiczna może być stosowana również wobec osób zamożnych, lepiej zarabiających. To znaczy, czy wysokość dochodów albo w ogóle fakt posiadania dochodów ma tutaj znaczenie?
6: Oczywiście. Oczywiście, no nie będę też mówiła o podatkach i różnych skalach podatkowych, tak, że ci, co zarabiają więcej, płacą większe podatki. Nie wiem, czy to można do końca nazwać przemocą ekonomiczną, niemniej jednak jakieś czynniki ta sytuacja również spełnia, tak?
16: A w rodzinach? W związkach, w relacjach, w małżeństwach?
6: Ale chodzi o to panu redaktorowi, czy takie sytuacje przemocowe mają miejsce
16: wobec
6: w tak
16: osób,
6: zwanych
16: tak, lepiej
6: bogatych...
16: zarabiają, tak.
6: Oczywiście, to jest niezależne od stanu portfela. Mało tego, im większy majątek, tym większe pole do stosowania przemocy, tak? Szczególnie względem jednego z partnerów bądź małżonków.
7: Czytałam ostatnio reportaż o rozwodach w Polsce i tam padło takie zdanie, że ponieważ tak tradycyjnie w Polsce rozkłada się to zwykle tak, że mężczyźni częściej są tymi, którzy utrzymują finansowo dom, natomiast kobiety są tymi, które zostają z dziećmi i się nimi opiekują, no to później, w trakcie rozwodu, każdy gra tymi kartami, które ma. Czyli mężczyzna finansami, kobiety tymi relacjami z dziećmi. Czy to faktycznie widać w...
6: Jak na dłoni. Jak na dłoni. Mało tego, właśnie też chciałam Państwu oczywiście nie reklamować, ale zarekomendować. Teraz wyszła fajna książka na rynku polskim dotycząca akurat Irlandii. Niemniej jednak... mimo wszystko jesteśmy do siebie podobni. Książka Gniazdo Rosin O'Donnell. Bardzo polecam. Tam jest ta sytuacja przemocy ekonomicznej. Akurat tej przemocy doświadcza kobieta. Jest pokazana jak na dłoni. I nie kończy się na tym, że tutaj główna bohaterka rozwodzi się z mężem. Później jest cała walka z systemem. O tym, o czym mówiłam. Zdezaktualizowana pozycja na rynku. Brak możliwości podjęcia pracy. Żadna historia emerytalna, tak? Jak ciężko jest takiej kobiecie później, która odeszła od męża, utrzymać się na rynku, tak?
7: Tak, jak ciężko wyjść z tego wszystkiego.
16: Pani mecenas Agnieszka Szymańska, specjalistka prawa rodzinnego, dzisiaj była naszym gościem, rozmawialiśmy o przemocy ekonomicznej.
7: A po informacjach TOK FM wybierzemy się do Krakowa.
16: Pięknie dziękujemy.
7: Dziękujemy.
6: Dziękuję bardzo.
13: Autopromocja.
18: Bunt nastolatka, ciągłe kłótnie i trzaskanie drzwiami.
19: W czasie rodziców wracamy do rozmowy o dojrzewaniu.
18: Będzie też o używkach, ryzykownych zachowaniach i manosferze.
19: Dziś o 13:00.
18: Ula Malko,
19: Krzysztof Chorwat.
13: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
20: Reklama. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
21: Magda, wszystko w porządku?
22: Przepraszam, migrena.
23: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
22: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
24: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
25: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
26: Au! Znów ten ból.
27: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
26: Mm-hmm.
27: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
26: O.
27: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
28: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
27: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
29: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
30: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
31: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
30: A, no to w Media Expert.
32: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
33: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5.

0: Szef sędziów piłkarskich w Turcji, Ferhat Gündoğdu, został tymczasowo aresztowany, podobnie jak 4 inne osoby w związku ze śledztwem w sprawie korupcji i ustawiania wyników meczów, poinformowała agencja prasowa Anadolu. Zarzuca się im manipulowanie procesem obsady arbitrów, co przekładało się na ustawianie wyników spotkań. Przed rokiem Turcją wstrząsnęła afera bukmacherskokorupcyjna, w której sędziowie odgrywali główne role. Teraz jednak ani minister sprawiedliwości, ani media nie wiążą obu spraw. Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są bardzo dobre, podali GoProwcy. Słońce zachęca do wędrówek. Ratownicy przypominają jednak, że coraz szybciej zapada zmrok. Warto mieć ze sobą latarkę.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Audycja Wspólna Sobota, Anna Sobańda, Rafał Turowski. Po tym trochę trudnym temacie związanym z przemocą, teraz będzie, myślę, przyjemniej, czyli wybieramy się do Krakowa.
3: Doktor Michał Niezabitowski, historyk, muzealnik, muzeolog i autor książki Kraków, biografia miasta. Witamy panie doktorze,
2: dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Panie doktorze, biografia to tak nam się kojarzy bardziej z człowiekiem, z opisem życia, dokonań człowieka. No chyba, że spojrzeć na Kraków jak na człowieka z jego wadami, zaletami, kaprysami, przywarami i tak dalej.
4: No to chyba tak jest, że idąc od Wyspiańskiego, a nawet dużo wcześniej, my mamy taką tendencję, że jeżeli do czegoś jesteśmy przywiązani, powiem, kochamy to, to mówiąc językiem cokolwiek uczonym antropomorfizujemy, znaczy uczłowieczamy. Mówię o Wyspiańskim, bo Wyspiański powiedział o kocham Kraków, a dużo wcześniej Stanisław Ciołek zwracał się do Krakowa w takim tonie bezpośrednio osobowym. Oczywiście, że miasto nie ma komórek nerwowych, oczywiście, że miasta nie można przytulić, oczywiście, że miasto nie cierpi w takim rozumieniu jak człowiek, oczywiście, że miasto jest zupełnie innym bytem, ale z drugiej strony historycy od pewnego czasu zauważają, że istnieje coś takiego jak pamięć zbiorowa, to znaczy my przeżywamy jako społeczność przywiązanie do określonej lokalności, do miasta, do ojczyzny bardzo bezpośrednio. I w tym sensie wydaje mi się, że jakkolwiek rzeczywiście biografia przede wszystkim dotyczy osoby czy też jakiegoś rodu, to biorąc pod uwagę to, w jaki sposób dzisiaj patrzymy na pamięć, możemy o mieście mówić osobowo. Oczywiście to nie jest osoba w takim rozumieniu, w jakim my jesteśmy osobami, ale ten gatunek biografia dotycząca miasta staje się coraz bardziej uzasadniony, przy okazji też modny.
2: Panie Michale, a czy ta historia Krakowa, no niewątpliwie bogata i długa, to taki turystyczny wabik, czy może jednak część tożsamości mieszkańców?
4: Co do turystycznego wabika, też się wypowiadam w tej książce, ponieważ staram się wskazać ten moment, kiedy Kraków stał się no, takim ośrodkiem turystycznym. Natomiast no, historia to jest przede wszystkim tożsamość. Ta książka jest książką, która myślę, że krakowianom pozwoli zrozumieć siebie, a ludziom, którzy nie są z Krakowa, pozwoli zrozumieć krakowian. A ja wiem, że nie zawsze to jest łatwe. Więc może to jest bardziej taki przewodnik po tym, o czym jest Kraków, a nie po Krakowie. To nie jest przewodnik. Każde miasto o czymś jest. Kraków wymyślał się wiele razy w ciągu swojej historii. Zdolność do wymyślania się, zdolność do zbudowania takiej koncepcji, wokół której się rozwijamy, jest zdolnością szalenie istotną. I właściwie to jest taki przewodnik, no jeszcze powtórzę, o czym to miasto w gruncie rzeczy jest, czy też o czym to było. Przy czym jak się potem okazuje, jeżeli to miasto o czymś było, to w jakiś sposób w dalszym ciągu o tym jest.
3: Kraków się oczywiście zmienia, tak jak cały świat się zmienia, przepraszam za to piękne zdanie, ale ciekawi jesteśmy, panie doktorze, czy ludzie, którzy do Krakowa przyjeżdżali, artyści, politycy, naukowcy, turyści, to oni bardziej to miasto zmieniali, czy też Krakusi z dziada pradziada?
4: Kraków jest, no to powiedział pan redaktor zdanie okrągłe, to ja powiem takie zdanie, które w tej chwili no, jest mocno nacechowane dyskursem politycznym. Czy Kraków to jest miasto migrantów? Kraków to jest miasto emigrantów. Miasto, zacznijmy od tego, że kiedy mu dotykamy tej legendy początków Krakowa, to tam się pojawia Wincentego Kadłubka, książę Krak, który wedle Kadłubka

0: przybył z Karyntii i założył tutaj miasto. Po drodze jeszcze musiał drobiazg pokonać smoka, do czego użył swoich synów. Natomiast potem, kiedy mówimy o wielkiej lokacji Krakowa, to znaczy o tym momencie, kiedy Kraków stał się, wszedł na drogę wielkiej metropolii średniowiecznej Europy, mówię to z całą odpowiedzialnością, to ten Kraków zbudowali migranci, migranci z zachodu, ze Śląska, z Niemiec. Kraków został założony na prawie niemieckim, czyli prawie majdyburskim, o którym to bardzo często mówiono. To jest na swój sposób ciekawe, że to Jus Magdeburgie to było prawo polskie zarazem, bo zostało tutaj asymilowane.
1: No i mamy kłopoty z połączeniem obu stolic, Krakowa i Warszawy. Czy pan nas słyszy, panie doktorze? Spróbujemy się z Krakowem.
2: Tak, spróbujemy się połączyć ponownie.
1: Jeszcze za moment przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj nie tylko o książce Kraków, biografia miasta, ale również o samym Krakowie, który jest tejże biografii oczywiście bohaterem.
2: Tak, my polecamy w ogóle tę książkę, bo to jest ciekawa książka. My, tak jak pan doktor wspomniał, nie tylko dla samych mieszkańców Krakowa, którzy czegoś o swoim mieście więcej mogą się dowiedzieć.
1: A wręcz przeciwnie. Właśnie wręcz... Tak. Myślę, tak, że Krakowianie wiedzą dużo o swoim mieście, bardzo dużo. A
2: mieszkańcy innych miast. Ale tam jest sporo takich rzeczy, które... Bo to czasami jest tak, że wydaje nam się, że o swoim mieście wiemy dużo, a okazuje się, że nie do końca. W tej biografii, jak to zwykle w biografii, jesteśmy prowadzeni od początków, takich bardzo wczesnych początków, czyli od historii mamutów znalezionych na terenie Krakowa przez kolejne wieki, epoki, aż do współczesności. Więc ja myślę, że to jest ciekawe nie tylko dla mieszkańców, ale i dla tych, którzy Kraków chcą odwiedzić. No i można trochę lepiej to miasto zrozumieć, bo ono jednak ma swój taki wyjątkowy charakter na tle polskich miast.
1: Zerkamy z niepokojem, nie mamy połączenia z panem doktorem. No to jeszcze może sekundę zaczekamy, bo chcielibyśmy,
2: tak, bo
1: bardzo
2: chcielibyśmy jeszcze zapytać pana doktora o parę rzeczy związanych z książką. Masz swoje ulubione miejsce w Krakowie, Rafał?
1: No całe mnóstwo, głównie jest to szlak teatralny, rzecz jasna, ale nie tylko. Ostatnio byłem w Krakowie w mroźnym lutym i odwiedziłem teatr, który jest na terenie szpitala psychiatrycznego.
2: O,
1: to niezwykłe zupełnie
2: miejsce.
1: Zupełnie miejsce.
2: Ja z kolei nie będę oryginalna i to chyba będzie Kazimierz. Ale bardzo lubię też muzea krakowskie. W ogóle Muzeum Krakowa ma wiele filii bardzo ciekawych, związanych nie tylko z historią.
1: Mamy pana doktora już na linii. Właśnie to, co przed chwilą ta rozmowa, którą państwo słyszeli, to był przykład takiego radiowego szycia. Musieliśmy troszkę uszyć.
2: Dobrze, żeby... że oboje byliśmy w Krakowie.
1: Tak, żeby pan doktor był z nami. Witamy ponownie.
0: Dzień dobry. Nie mam pojęcia, w którym momencie straciłem.
1: Panie Michale, no to jest tak, że obie te stolice są połączone tak mocniej albo słabiej. No to było to słabsze połączenie.
0: No, antagonizmy krakowsko-warszawskie są urocze. Jak gdzieś jakiś wykład mam i cokolwiek mi się w tym wykładzie nie powodzi, to zaraz mówię o antagonizmach krakowsko-warszawskich. Zawsze się sprawdzają. Publiczność kocha te antagonizmy.
2: Mówił pan, zanim nam przerwało to połączenie, o tym, że Kraków jest miastem imigrantów, zbudowanym przez właściwie imigrantów. I to jest w sumie ciekawe, bo z drugiej strony jest takie przekonanie, że nie jest łatwo zostać Krakusem. Że no jednak trzeba swoje przejść, żeby zostać zaakceptowanym przez społeczność krakowską i uznanym za swojego?
0: No jest mi ciężko się w tej sprawie wypowiadać. Ja potwierdzam, że ja takie zdania słyszę. Słyszę, że Kraków nie jest miastem szczególnie otwartym, że jest miastem, w którym ludzie trochę się po zasiedzeniu zaczynają czuć, no trudno powiedzieć, jak tak, no słyszę to. To znaczy, ja bardzo serdecznie zapraszam do Krakowa, jestem niezwykle otwarty. To z wielu rzeczy może wynikać, ale ja będę upierał się przy tym, że to jest miasto, które we wszystkich swoich tak zwanych zwrotnych momentach otwierało się na świat, otwierało się na Europę i z tego czerpało takie żywotne soki dla swojego dalszego rozwoju.
1: No właśnie, a propos otwarcia na świat i na Europę, panie doktorze, czy można wskazać precyzyjnie moment, w którym Kraków zaczął być również produktem turystycznym?
0: Ano, według mnie można, to znaczy Kraków był miejscem, to może tak, w XIX wieku, kiedy straciliśmy państwo i kiedy straciliśmy wolność, Kraków stał się pamiątką tej wolności, stał się miejscem pielgrzymkowym. Groby Kościuszki, groby Poniatowskiego, groby królów były takim miejscem, gdzie można było oddychać Polską, choć Polski nie było. I Kraków wtedy był takim miastem, które my nazywamy to bardzo trafnie, miastem pątniczym. Ale w dwudziestoleciu międzywojennym za prezydentury Mieczysława Kaplickiego powstał referat Biura Miejskiej Propagandy i powstała wtedy taka myśl, taka pierwszy raz taka koncepcja, to są lata 30., żeby zmienić Kraków z tylko i wyłącznie takiego miejsca pątnictwa narodowego w produkt turystyczny. I bardzo konsekwentnie w latach 30. wykonywano różne działania, które miały przyciągnąć do Krakowa turystę, rozumianego bardzo, bardzo współcześnie. Z dzisiejszej perspektywy, kiedy mówimy o tym, że Kraków odwiedza 16 milionów turystów i ten temat turystyczny jest tematem czasem kontrowersyjnym, czasem delikatnym, no bo ci turyści no, po prostu w pewnych okresach w centrum po prostu dominują. Słucha się tego nieco inaczej i inaczej się też patrzy na to takie stwierdzenie, że Kraków jest produktem, ale w dwudziestoleciu międzywojennym w moim przekonaniu z ogromnym przekonaniem, z determinacją zaczęto budować właśnie markę Krakowa właśnie taką. No, potem była wojna, potem był okres komunizmu i to ziarno zasiane w okresie dwudziestolecia międzywojennego tak naprawdę wybuchło z wielką mocą, wydało plony po roku 2004. Ale tak ja to widzę w świetle źródeł.
2: A czy łatwo się myśli i patrzy w przyszłość, kiedy historia jest tak ważnym elementem tożsamości? Czy to nie jest trochę tak, że można się na tej historii zafiksować i ciężko jest budować przyszłość miasta?
0: Użyję słów mojego mistrza i przyjaciela, profesora Jacka Purchli, który o Krakowie powiedział, że tu przeszłość ma przyszłość. To jest tak, to znaczy to jest tak, że w moim najgłębszym przekonaniu historyk i muzealnik jestem jednym i drugim, wbrew temu, co się może wydawać komuś, że to są takie zawody, które wynikają z miłości do przeszłości, absolutnie nie. To jest zawód, który wynika z miłości do przyszłości, tylko tyle, że mamy takie najgłębsze przekonanie, że bez tego kodu, tego instrukcji obsługi, tego sposobu na życie, który jest zapisany w przeszłości, nie jesteśmy w stanie otworzyć się na przyszłość. Czy przeszłość jest kodem do zrozumienia przyszłości, ale kluczem jest przyszłość. Kraków jest miastem przyszłości, uwikłanym bardzo mocno w przeszłość, oczywiście, że bardzo mocno uwikłanym. Czasami napisał o tym Wyspiański, prawda, Chocholitaniec, to jest próba ucieczki od przeszłości. Cały czas według Wyspiańskiego nam się nie udaje. Z drugiej strony przez cały czas wydzieramy się w stronę tej przyszłości, bo mamy przekonanie, że to jest jedyne miejsce, w którym to miasto powinno się znajdować.
1: Doktor Michał Niezabitowski, historyk, muzealnik, muzeolog i autor książki Kraków, biografia miasta. Pięknie panu doktorowi za tę rozmowę dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: To była ostatnia rozmowa w naszym programie. Program Wspólna Sobota przygotowała Magdalena Sikoń, wydawał Jakub Żebrowski, a realizował Michał Brodowski i Adam Brzeziński. O godzinie 12 informacje TOK FM, a po nich program Przy Stole i Tomasz Fęskę. Cześć Tomku, co u ciebie w programie dzisiaj?
3: Cześć, dzień dobry. Tak mnie jeszcze lalka natchnęła i ta serialowa, którą już obejrzałem na dwa posiedzenia i ta kinowa, którą dziś mam nadzieję nadrobić, żeby się przy sobocie pozastanawiać i popytać, co jedli bohaterowie lalki, co w czasach Bolesława Prusa mogli jadać i gdzie mogli bywać mieszkańcy Warszawy, którzy mieli przy sobie trochę, no wtedy może niestety, rubli, a nie złotych do wydania. I trochę szerzej, co nam jedzenie mówi na ekranie, jaką informację, jaki ładunek niesie. O tym słów kilka. Na początek, a po 12.20 rozmowa z Bartoszem Paluszkiewiczem, znawcą przedwojennych barów, kawiarni, gastronomii. Zapraszam, Tomasz Fęskę, no i lepiej nie na głodnego. No
2: dziękuję, właśnie. Brzmi ciekawie.
1: Zaburczało nam w brzuchu zdziek.
2: Tak, zresztą tak. My o lalce też dzisiaj rozmawialiśmy przed anteną, prawda Rafał?
1: Może to i lepiej.
2: Że przed anteną, a nie na. Bardzo zapraszamy na program Tomka, a my dziękujemy za uwagę.
1: Anna Sobańda, Rafał Turowski. Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia za tydzień.
4: Autopromocja.
5: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was na wyspy o dwóch nazwach, zależnie z której strony historii na nie spojrzeć. Ja zaproszę na Falklandy, wyspy, które są dzisiaj pod kontrolą Wielkiej Brytanii, choć leżą u wybrzeży Argentyny.
6: Ja dla kontrastu zapraszam na Malwiny, które są sercem argentyńskiej tożsamości narodowej, bo Malvinas son Argentinas.
5: Historia z końca świata, która bardzo wiele o tym świecie mówi w Globalnym Popołudniu w niedzielę, tuż po godzinie 16. Zapraszamy. Krzysztof Story
6: i Dema Matejko.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: W 29 urodziny Carrefour. Fura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
10: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w Tok FM.
19: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
7: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Kilka rosyjskich dronów i pocisków wleciało nad Mołdawię. W Hiszpanii niesłabną protesty przeciwko polityce mieszkaniowej rządu. Badajcie się, apelują do kobiet lekarze w miesiącu świadomości raka piersi. Jest południe, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. O szczegółach Marcin Starzec.
21: O naruszeniu...
7: poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię z nad ukraińskiego obwodu odeskiego. Sandu oskarżyła Moskwę o narażenie życia ludzi w Europie. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny, a zniszczenia odnotowano jeszcze w 12 innych miejscach. Także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia. Marcin Starzec, TOG FM.
21: Łotwa głosuje w wyborach parlamentarnych. Do 100-osobowego parlamentu startuje prawie 1500 kandydatów z 14 partii. Na kilka dni przed głosowaniem Służba Bezpieczeństwa Państwa ostrzegała przed możliwymi rosyjskimi kampaniami dezinformacyjnymi i prowokacjami, które mogłyby mieć na celu wpłynięcie na przebieg lub wynik wyborów. W sondażach prowadzi sojusz Zjednoczona Lista premiera Andrisa Kulbergsa, ale nie byłaby w stanie samodzielnie utworzyć rządu. Hiszpania ponownie na ulicach po tym, jak parlament odrzucił przepisy chroniące najemców. Rząd chciał ograniczyć podwyżki czynszów i eksmisje, ale przeciw zagłosowali m.in. konserwatyści.
7: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
21: Od wczoraj związki lokatorów ponownie wyszły na ulice w co najmniej 50 miastach. Z tego powodu według hiszpańskich mediów premier Pedro Sanchez rozważa przedterminowe wybory już w listopadzie. Mieszkania stały się najważniejszym tematem w hiszpańskiej polityce wewnętrznej po tym, jak 80-letnia kobieta została siłą eksmitowana ze swojego domu, w którym mieszkała od 70 lat. Prokuratura ma jeszcze kilka dni na odwołanie się od decyzji sądu, który przyznał posłowi PiSu Marcinowi Romanowskiemu list żelazny. Minister Waldemar Żurek zapowiedział odwołanie, bo prokuratura uważa, że list żelazny to przywilej, który Romanowskiemu nie powinien przysługiwać. Jednak według części prawników list żelazny może być jedynym skutecznym sposobem na ściągnięcie byłego wiceministra sprawiedliwości do Polski. Maciej Kluczka.
22: Romanowski ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ale od miesięcy ukrywa się za granicą. Liczę na to, że list żelazny się uprawomocni, mówił poseł PiSu Paweł Szrot w programie Wybory w Toku.
23: Mam nadzieję, że to zażalenie zostanie odrzucone i przyjedzie tutaj kolega Marcin, żeby składać po prostu zeznania i wyjaśniać wszystko, co trzeba.
22: Pytanie, czy list żelazny nie posłuży Romanowskiemu do dalszej ucieczki, mówi prawnik eurodeputowany Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej.
24: Musi być tak, przy udzielaniu listu żelaznego, że dana osoba daje rękojmię współpracy z prokuraturą, że ona rzeczywiście nie będzie utrudniać postępowania.
22: List żelazny daje podejrzanemu gwarancję, że nie zostanie aresztowany, ale pod warunkiem, że będzie stawiać się na przesłuchania w prokuraturze. Maciej Kluczka, TOG FM.
21: Polacy dostaną dofinansowanie na przydomowe magazyny energii. Nowy program wsparcia ogłosiła ministra klimatu i środowiska. Program wystartuje 20 października, ale będziemy refinansować wydatki poniesione także wcześniej, podkreśla Paulina Henik-Kloska.
25: Te osoby, które zakupiły magazyn w przeszłości od 1 listopada 2025 roku i nie załapały się na wcześniejsze dofinansowanie, jeśli spełnią parametry programu, będą mogły również refinansować swoje wydatki. I mamy, co bardzo ważne na ten program, 1 mld zł, więc wielu obywateli będzie mogło z niego skorzystać.
21: Maksymalne wsparcie wyniesie 19 tysięcy złotych. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. W Polsce ponad 20 tysięcy pacjentek rocznie dowiaduje się, że ma ten typ nowotworu. Jak przekonują specjaliści, rak to nie wyrok, ale trzeba regularnie się badać. Także w domu, zachęca Tatiana Mielczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
26: Raz w miesiącu najlepiej sobie zrobić kąpiel, może jakiś balsam, żeby to było przyjemne. Można to badanie robić, czy na leżące, czy na stojące, nie ma większej różnicy. Jedną rękę zakładamy za głowę, a drugą ręką badamy piersi. Tymi trzema opuszczkami środkowymi dłoni, mocno przyciskając, w szczególności tutaj, gdzie mamy najwięcej tego miąższu, czyli pod brodawką, mocno naciskając takimi okrągłymi ruchami, naciskamy aż do samego końca i coraz bardziej na zewnątrz, w taki sam sposób, przyciskając, mocno kręcimy takie kółka i sprawdzamy, czy nie ma żadnych guzów.
21: W Polsce na badania profilaktyczne zgłasza się tylko co trzecia kobieta, w Wielkiej Brytanii dwa razy więcej. Mamografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania. W systemie wolnych jest niemal 380 tysięcy miejsc. Dziś najwięcej chmur na północnym zachodzie i północy, tam też lokalnie możliwe słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze słonecznie. Najcieplej na południu 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie 16, a w większości kraju około 21.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Węska i bardzo mi miło Państwa gościć w sobotnie popołudnie w programie Przy Stole. Proszę zgarnąć herbatę, może kawę, może nawet wciąż coś no, tak niekoniecznie gorącego, bo pogoda przynajmniej w Warszawie na razie mało jesienna, jest całkiem ciepło. Proszę się rozsiąść wygodnie i radzę też zaopatrzyć się w jakąś przekąskę, bo po wspólnie spędzonej godzinie mogą Państwo mieć rozbudzone apetyty na różne smaczne rzeczy. Nie wiem, czy oglądali już Państwo najnowszą kinową adaptację powieści Lalka Macieja Kowalskiego. Jeśli nie, to oczywiście zrozumiałe, bo to dopiero pierwszy weekend, kiedy film jest wyświetlany w kinach, ale może obejrzeli już Państwo na Netflixie serial Pawła Maślony, szeroko dyskutowany. Mnie te dwie adaptacje powieści Bolesława Prusa, mające premierę w zasadzie w tym samym czasie, zainspirowały do tego, by przyjrzeć się nim przez pryzmat kuchni, jedzenia, tego jak jest pokazywane na ekranie. O tym, co jadali, co mogli jadać mieszkańcy Warszawy w końcówce drugiej połowy XIX wieku, w drugiej części programu Przy Stole porozmawiam z moim gościem, znawcą tematyki przedwojennych restauracji, barów, kawiarni, Bartoszem Paluszkiewiczem. Gorąco już na tę rozmowę zapraszam, bo jedzenie w Lalce odgrywa ważną rolę, może nie pierwszoplanową, ale też niebagatelną. To, co bohaterowie mają na swoich talerzach, wiele nam mówi o ich statusie, o możliwościach materialnych, ale też o tym, jak widział Warszawę autor literackiego pierwowzoru serialu i filmu Lalka, jak wyglądała kultura stołu w czasach Bolesława Prusa, no i jaki wpływ na nią miało to, że nasza stolica była, czy tego chcemy, czy nie, przez pewien czas częścią carskiej Rosji. Ale zanim przejdziemy do Lalki, zachęcam Państwa do pewnej zabawy, znaczy zwrócenia uwagi na jedzenie w filmach. Twórcy od lat sięgają po jedzenie właśnie, żeby nam coś powiedzieć, na przykład o naturze bohaterów. W filmie Harry Angel mam wrażenie, że nieco dziś zapomnianym, to w jaki sposób Robert De Niro obiera, a następnie je jajko, no, może wręcz wywoływać niepokój. Grany przez niego Louis Cypher zdaje się świetnie bawić, dosłownie pożerając symbol odradzającego się życia na oczach głównego bohatera. No i od razu wiemy, że mamy do czynienia z Lucyferem, nawet jeśli nie wiemy, jak ten bohater ma na imię i nazwisko. Wracając do jajka, bo ono jest jakoś ekranowo wdzięczne najwyraźniej, to w adaptacji poematu o Beowulfie, nie tej średnio udanej z Zemeckisa z 2007 roku, tylko tej o dwa lata starszej, Sturli Gunnarssona, bohaterowie martwią się, czy przetrwają noc, bo zagraża im nękający królestwo troll Grendel. No, jeden się w końcu zdobywa na takie słowa otuchy i mówi: spotkamy się rano przy śledziu i jajku. I ta myśl o tym prostym śniadaniu wojowników przynosi jakąś taką nadzieję. W Ojcu Chrzestnym gangster dzieli się tym, jak zrobić pyszny sos pomidorowy. Radzi do pomidorów dosypać cukru, dolać wina. No i taka krótka, prosta scena wiele nam mówi o tym, jakie znaczenie ma kuchnia dla tych bandytów włoskiego pochodzenia. Zostaw pistolet, weź cannoli, mówi w innej scenie jeden do drugiego, świeżo po kryminalnej robocie. Bardzo mocna scena i Francis Ford Coppola wie, co robi, bo mamy do czynienia z zimnymi zabójcami, a jakoś tak nie sposób ich trochę nie polubić. No, z kolei niemożność towarzyszenia komuś przy stole też może nieść potężny ładunek, pokazywać jakąś taką beznadzieję. W Nosferatu Wernera Herzoga, czy w niedawnej adaptacji Nosferatu Roberta Eggersa, tytułowy potwór w ludzkiej skórze no nie może zjeść kolacji z prawnikiem, który przybył do jego posiadłości, by dopełnić formalności związanych z zakupem nieruchomości na drugim końcu Europy, no bo ludzka strawa już mu nie przejdzie przez gardło, nie przyniesie ukojenia. Więc odżywia go i daje czysto fizyczną taką przyjemność z posiłku, już zupełnie coś innego. No ale żeby nie było tak mrocznie. Jedzenie to przecież wspaniała rzecz, która może być kluczowa dla przebiegu fabuły. Kto nie zna sceny z disneyowskiego Zakochanego kundla, gdzie parę głównych bohaterów zasłuchanych w piosence śpiewanej przez właścicieli włoskiej knajpki, no nieoczekiwanie łączy jedna niteczka spaghetti, której dwa końce przypadkiem znalazły się w ich pyszczkach. Świetne zresztą wyczucie kwestii znaczenia jedzenia miał Stanisław Bareja, nasz rodak, autor kapitalnych komedii. Badanie zawartości cukru w cukrze weszło do języka, podobnie jak parówkowi skrytożercy, którzy byli odpowiedzialni za zniknięcie parówek właśnie z planu fikcyjnego filmu kręcanego przez bohaterów Misia. Jedzenie jest u Barei sednem dowcipu, czy to w scenie, w której bohater stara się zdobyć bilety na samolot, przedkładając pani na lotnisku pod Wawelską, zawiniętą w gazetę jako łapówkę, czy podczas absurdalnej wymiany zdań w kiosku, w którym na czarno handluje się mięsem i w którym Politechnik oznacza schabik, a poradnik speleologiczny wątróbkę. W wielkim żarciu Ferreriego w latach 70. był to film dość brawurowy. No, jedzenie dosłownie wysypuje się, wylewa się z kadru, no bo jego bohaterowie postanawiają zajeść się, obeżreć się, przepraszam za słowo, na śmierć. No i ta taka orgiastyczna, zwulgaryzowana wyżerka jest może mało finezyjną, ale na pewno sugestywną metaforą skrajnego konsumpcjonizmu. Ten sam medal, tylko jakby na drugą stronę odwracają twórcy filmu Mni. Niezbyt udanego moim zdaniem, ale ciekawego ze względu na podjęty temat. No, oto widzimy gości ekskluzywnego wydarzenia gastronomicznego, w którym jedzenie jest już totalnie oderwane od swojej pierwotnej funkcji. Wiedzą państwo tego po prostu, żeby dobrze smakowało, nasyciło, dało frajdę z dzielenia się tym jedzeniem z najbliższą osobą. Może stanowiło jakiś pretekst, by pobyć razem. O nie, to już jest za mało. W świecie instagramifikacji jedzenia, jego przeestetyzowania, takiego rytualnego szukania tego jednego miejsca, które będzie najlepsze z najlepszych, które zasłuży na ocenę 10 na 10 albo na 5 gwiazdek w Google, no jedzenie musi być czymś więcej. Staje się takim ekstremalnym performancem. Jedzenie na ekranie może więc nam dużo powiedzieć o bohaterach, może odegrać jakąś kluczową rolę fabularną, może nieść ładunek komizmu albo niepokoju. Może też coś mówić o czasach. I nie tyle o tych, w których dzieje się akcja filmu czy serialu, ale o tych, kiedy daną produkcję realizowano. No bo w lalce Wojciecha Hasa z 1968 roku, nakręconej przecież w głębokim PRL-u, bohaterowie wytwornego rautu odkrywają sobie kawałki czegoś, co wygląda jak gigantyczna galareta mięsno-warzywna. Galert, powiedzieliby Ślązacy. W najnowszej, serialowej lalce Pawła Maślony, no, wytworni państwo siedzą już przy takich malutkich porcyjkach, przywołujących na myśl minimalistyczne dania z modnych dzisiaj restauracji. O tym, co jedli bohaterowie lalki i co naprawdę mogli jadać, gdzie mogli bywać mieszkańcy Warszawy pod koniec XIX wieku, co oferowało im miasto, co można było znaleźć na targu, w sklepach kolonialnych, do czego mieli dostęp i jak to się ma do tego, co mamy na stołach, do czego mamy dostęp dziś. O tym porozmawiam z moim gościem, Bartoszem Paluszkiewiczem, zaraz po informacjach. Zostańcie państwo z Radiem Tok FM. Będzie o lalce od strony stołu, będzie apetycznie, no i na pewno będzie ciekawie.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
2: Tok 1.
3: Godzina 7:07 dochodzi, już za kilkanaście sekund.
2: Smutek mnie dopadł, bo właśnie z informacji Radia Tok FM dowiedziałem się, że oto mamy pierwszy dzień jesieni, tej kalendarzowej, ale i astronomicznej, bo w tym roku podobno się zbiegły te dwie daty. Ja się pytam, kiedy lato było. Pamiętam zimę, krótki okres słońca i za chwilę znowu deszcz i smutek. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy słońca cały rok. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy pogody takiej jak na południu Europy, tylko żeby był klimat taki jak u nas, znaczy żeby nie było tak gorąco jak na południu Europy. No ja się pytam, dlaczego u nas nie rosną pomarańcze, nie kwitną na drzewach, a nie kwitną, tylko w szklarniach. Wydawcy dzisiejszego programu, czyli Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, patrzą na mnie, jakbym zwariował. A czy wy, drodzy wydawcy, wiedzieliście, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni? No właśnie, zaprzeczają ruchem głowy. Wy też nie zauważyliście, kiedy było lato. Liwia Prądzyńska realizuje program. Liwia, a ty zauważyłaś, że było lato w ogóle? Też nie. Wszyscy jesteśmy jacyś tutaj smutni i tacy. Ja proszę rząd, i to bardzo proszę, aby w tym roku przełożył jesień przynajmniej o 2 miesiące. Można. W przeciwnym wypadku uznamy tutaj wszyscy, że to wina Tuska, że już jest jesień.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
1: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
0: Bestia, jak się patrzy.
1: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
0: Dane techniczne.
2: To jest wielkości orki. Orki, nie tylko z Majorki.
0: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku po 9:00. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mój tani weekend, moje Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. A z kartą Moja Biedronka ser żółty Gouda Światowit 400 gramów 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie jogurty pitne 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 12.20. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Na stacjach paliw obowiązują nowe, niższe ceny. To kolejna odsłona pakietu CPN. Rząd wrócił do niego po tym, jak prezydent, mimo zastrzeżeń, podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6,73, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,88. Ceny maksymalne będą ogłaszane do końca roku. Hiszpanie nadal protestują na ulicach po tym, jak parlament odrzucił przepisy chroniące najemców. Rząd chciał ograniczyć podwyżki czynszów i eksmisji, ale przeciw zagłosowali m.in. konserwatyści. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej. Informacje przekazał rosyjski portal Meduza. Kaszpirowski miał 87 lat. Rosyjskie media informowały w lipcu, że chorował na nowotwór złośliwy. Dzisiaj pojawiły się doniesienia, że próbował leczyć chorobę na własną rękę i trafił do szpitala w stanie ciężkim.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dzień dobry, kłaniam się Państwu w sobotnie popołudnie. Nazywam się Tomasz Fęska, a to jest program Przy stole, w którym dziś goszczę Bartosza Paluszkiewicza, twórcę profilu Przedwojenne restauracje, bary i kawiarnie, popularyzatora historii polskiej gastronomii, znawcę dawnego barowo-restauracyjnego życia, autora książki na ten temat. Dzień dobry.
14: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tomku.
13: Spotykamy się, by przy okazji premiery kinowej Lalki Macieja Kowalskiego porozmawiać o tym, co jedli, co mogli jeść bohaterowie powieści Bolesława Prusa, ale też jak to jest pokazywane na ekranie, jak bywało w przeszłości pokazywane, jak to się ma do tego, co faktycznie jadano w drugiej połowie XIX wieku w carskiej Warszawie. I tak na rozgrzewkę, masz jakieś swoje ulubione danie, które zahacza o tamte czasy?
14: No chyba przede wszystkim te słynne zrazy Alan Nelson, które się pojawiają i które też w okresie międzywojennym bardzo często...
13: Żebyśmy mieli teraz jasność, spójrz na moje notatki.
14: Tak jest. No,
13: Zrazy po nelsońsku.
14: Dokładnie, dokładnie, biorąc pod uwagę, że przede wszystkim była to potrawa mięsna, bo mamy okres drugiej połowy XIX wieku, więc to mięso nie zawsze bywało na talerzach. My dzisiaj będziemy mówić o ludziach w miarę dobrze sytuowanych, co jest, drodzy państwo...
13: Ale nie tylko.
14: Ale nie tylko, ale no tutaj to widzimy to fajne, takie bogate jedzenie, no myślę, że nawet i bardzo bogate ostrygi, któż codziennie z nas jada ostrygi, prawda? A tutaj te ostrygi pojawiały się na tych wielkich rautach, balach, kolacjach, więc ja bym tu szedł w te zrazy Alan Nelson, które w drugiej połowie XIX wieku, zwłaszcza, że się pojawiały w książkach kucharskich, one zyskały sporą popularność i w okresie międzywojennym również w kartach menu możemy je odnaleźć. Co ciekawe, sam temat zrazów był bardzo fajnie przedstawiany w prasie, słynny Wiech przecież na łamach warszawskich dzienników w sposób fantastyczny opisywał w ogóle historię tychże zrazów, więc ja w ogóle państwu polecam, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli znajdziecie państwo chwilę czasu w domowych kontach, ażeby wgryzać się, i myślę, że to jest dobre słowo, wgryzać się w tą historię Polski i polskiej gastronomii i
13: trochę ją przeżyć
14: tych polskich dań. I tutaj te zrazy po nelsońsku, zrazy nelsońskie czy a la Nelson.
13: Ja właśnie też chciałem zrazy po nelsońsku wspomnieć, bo kupcy się nimi zajadali u Prusa na początku powieści i one są takie coraz rzadsze dziś, jakby niemodne wręcz. To znaczy jeszcze powiedzmy na Śląsku, no to owszem rolada, która jest chyba bliskim krewnym zrazów po nelsońsku, ale jest w Warszawie miejsce, gdzie można ich spróbować?
14: Bardzo możliwe. Niestety nie znam wszystkich lokali, Tomku, bo jest ich ponad, według spisu ostatnio, ponad 3,5 tysiąca. Mówię o wszystkich. Inaczej, czy my też możemy dzisiaj mówić, bo tak jak rozmawiałem z panem redaktorem, z Tomaszem, my sobie dzisiaj trochę popłyniemy w tym temacie. Zrobimy taką zupę albo taki bigos historyczno-gastronomiczny.
13: Pierwszy odcinek tego programu był o bigosie. Trafiłeś fajnie.
14: Wszystko nam pasuje. Więc mamy restauracje w Warszawie i też w Polsce, które nawiązują trochę do tych historycznych dań. Pytanie, czy zrazy a la Nelson są daniem historycznym? Pytanie, czy pierogi są daniem historycznym? Bo cały czas one pojawiają się. Są dania, które na chwilę nam zanikają, tak jak słynny jesiod, który po prostu zaniknął z racji naturalnych, bo nie było go w polskich rzekach, ale nagle hodowle jesiotra się pojawiają, podobnie jak raki. No i znowu mamy renesans, można powiedzieć, dań ciekawych, dobrych, drogi, bo nie ma co ukrywać, że jesiod, czy w ogóle mięso w restauracjach jest drogie. Ja myślę, że moglibyśmy znaleźć gdzieś te zrazy, czy też podobne zrazy, czy jakąś taką interpretację. Dzisiejsi młodzi, fajni kucharze sięgają do przedwojennych przepisów, do przepisów XIX wieku, ale starają się zawsze tak trochę zrobić tą interpretację na stoły nam współczesne, do tej pięknej galanterii stołowej, które mają, do tych pięknych wnętrz lokali, które mają, bo one też muszą niestety albo stety pasować, bo proszę mi uwierzyć.
13: O wnętrzach jeszcze pogadamy, bo to jest arcyciekawy temat. Prus, kiedy pisał lalkę, opisywał autentyczne miejsca w Warszawie z bardzo dużą pieczołowitością. Wokulski przy okazji otwarcia nowego magazynu wydał kolację w restauracji w hotelu europejskim. Co my o niej wiemy? Bo tam też bywał sam Prus jako autor Kuriera Warszawskiego, więc no pewnie dobrze wiedział, o czym pisze.
14: Gdybyśmy sięgnęli do źródeł z początku XIX wieku, przede wszystkim prasy, no bo głównym materiałem źródłowym, oczywiście pomijam Bolesława Prusa, który żył wówczas, chodził i opisywał, tak jak autor Zaklętych Rewirów, który opisywał rzeczywistość, czy autor Karier Nikodemadyzmy, gdzie też te restauracje mamy z okresu lat 30., no to świetnie się opisuje rzeczywistość, no bo jest ona na wyciągnięcie ręki. Ale wróćmy do tego hotelu europejskiego. Prus opisywał to, co widział, i taka ciekawostka, drodzy państwo, my nie wiemy, jak te dania wyglądały. Realnie. Dlaczego? Ponieważ kolorowe ilustracje w książkach kucharskich, no to jest początek XX wieku, a takie kolorowe, no to jest Dislova i to są jej interpretacje dań. Gdy sięgamy do materiałów ikonograficznych, czyli do zdjęć nawet z lat 20-30, gdzie te zdjęcia zaczęły się robić popularne, my nie wiemy, co było na talerzach, ponieważ ja to zawsze powtarzam, istniał taki niepisany etos fotografów, głównie fotografów oczywiście z wielkich koncernów prasowych, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli, Kurier Warszawski na przykład, i oni nie fotografowali ludzi przy jedzeniu. Więc nie fotografowali też stricte sami, ponieważ jedzenie było w strefie bardzo intymnej, niczym pocałunek. No nie robiono zdjęć, gdy, proszę się nie brać za słowo, ktoś miał otwartą gębę i wkładał sobie widelet czy tam kurczaka. Mamy zdjęcia jednego aktora, pana Leliwy, który brał udział w przedstawieniu teatralnym w Łodzi. No i są to zdjęcia pozowane i trochę mamy zdjęć dzieci, które jedzą kanapki, ale finalnie nie wiemy, jak te dania wyglądały. Więc tutaj w filmie scenarzyści, reżyser mają taką trochę dowolną interpretację tego dania. Wiadomo, że ono było na talerzu. Ten talerz jesteśmy w stanie zidentyfikować. Jesteśmy w stanie zidentyfikować galanterię stołową, jakieś serwetki. po części wystrój. Ja tu już mówię o lokalach okresu międzywojennego, bo bardzo często nowe restauracje były opisywane między innymi w takim miesięcznego architektura i budownictwo, tam gdzie się pojawiała na przykład winda, wentylacja, jakieś takie nowinki i tu jesteśmy w stanie zidentyfikować nawet skąd pochodził dywan. Czy tapeta. W tych wcześniejszych, no to oczywiście prasa tak tego nie opisywała, no ale restauracja hotelu europejskiego, no była restauracją najwyższych lotów. Sam hotel był najwyższych lotów, potem sąsiedztwo Bristolu spowodowało, że te miejsca gastronomiczne w tychże dwóch hotelach, a tutaj hotel europejski, no były top of the top, więc no już się tam pojawić, no to przede wszystkim trzeba było być bardzo zamożnym, trzeba było mieć to słynne zaproszenie na taki raut. No i tam mogliśmy się spodziewać najlepszych rzeczy.
13: A te najlepsze rzeczy to...
14: A te najlepsze rzeczy, drodzy Państwo, na przykład to kawior czy ostrygi, do tego francuski szampan, najwyższej jakości ryby, najwyższej jakości owoce tropikalne, które już się pojawiały na naszych stołach, które były na przykład dodatkami do lodów, które też wiemy, że tutaj Łęcka jadła lody, czy jej towarzystwo jadało lody i to też nie takie lody, jakie my znamy, czyli otwarcie pudełka plastikowego, łyżka i nałożenie, ale lody robione naturalnie, lody śmietankowe, lody na mleku, drodzy Państwo, uwaga, w specjalnych takich wiadrach z takim mieszadłem. Były takie specjalne maszyny do robienia.
13: To wraca.
14: To wraca i to też pokazuje nam czasochłonność przygotowywania tych wszystkich potraw. W Bristolu mamy takie piękne zdjęcie z początku działalności hotelu Bristol, pieca, gdzie mamy 12 palników. Podobne piece musiały się znajdować w restauracji hotelu europejskiego w drugiej połowie XIX wieku, gdzie ci kucharze to wszystko robili na świeżo. Te karty gastronomiczne były bardzo rozbudowane i niekiedy, gdy je prezentuję młodym szefom kuchni, to się dosłownie chwyta im za głowę. Matko Boska, przecież bez zamrażarki tutaj bez mrożenia nie ma szans. Dzisiejsze karty menu są o wiele krótsze niż te przedwojenne. I my też, ja tutaj mam takie dwie, co prawda z lat 30, ale mamy też kartę hotelu europejskiego, więc zaraz sobie przeczytamy, co można było 60 lat po lalce można było zjeść, żebyście Państwo porównali.
13: Czyli mniej więcej w latach 30.
14: Tak, to może otworzymy.
13: XX wieku.
14: 35 rok. Na przykąski oczywiście kawior. On pozostawał cały czas. Homar w majonezie, węgorz po grecku, galantyna z kaczki, śniadania, które były, uwaga, podawane od godziny 13 do godziny 15, karp po rybacku, pilaw z wątróbek czy andruty z kremem. Kolacja z trzech dań za ówczesne 5 zł, na początek przekąski zimne, potem sandacz po kardynalsku czy antrykot z indyka z groszkiem szparagowym.
13: A ówczesne 5 zł z lat 30 to było dużo, bardzo dużo? Przypominam, mówimy o latach 30, do lalki zaraz wrócimy.
14: Biorąc pod uwagę informacje, które my wiemy między innymi z małych roczników statystycznych, które już były prowadzone, no przeciętny robotnik, przepraszam za określenie, ale tak trzeba nazwać i tak też osoby pracujące fizycznie były określone, zarabiał kilkanaście złotych tygodniowo, tudzież kilkadziesiąt złotych miesięcznie. 5 zł, drodzy Państwo, za kolację z trzech dań, to było horrendalnie dużo.
13: Wspomniałeś o tym, że lata mijały, ale ten kawior jako przystawka starter, dzisiaj niektórzy by powiedzieli, został w karcie restauracji hotelu europejskiego. W scenie obiadu Wokulskiego i Rzeckiego w restauracji, w serialu teraz najnowszym Pawła Maślony, Wokulski z Rzeckim siedzą, dostają czarny kawior, drobniejszy, czerwony taki jędrny, jakieś polędwiczki, jak sądzę, podane z sosem i cytrusami, o których wspomniałeś. I w ogóle ciekawostka, na stole jest wino, oczywiście rekwizyt, ale z datą 1855. Próżno szukać tych zrazów nelsońskich, o których rozmawialiśmy, ale są zielone szparagi, ziemniaczki, dużo mocnej substancji w ogóle, takiej w kieliszeczku. Wokulski zawąchuje wódkę chlebem, wedle takiego dawnego i chyba wymierającego zwyczaju. I zastanawiam się, czy wiemy, co to może być za restauracja. To znaczy, czy to jest być może właśnie te wnętrze hotelu europejskiego, w cudzysłowie oczywiście, bo to się tutaj dzieje, magia ekranu. Ale czy właśnie w takim miejscu mógł jadać Wokulski z Rzeckim po, nie wiem, po dłuższym niewidzeniu się?
14: Oczywiście, że tak. Jeżeli bierzemy pod uwagę tych dwóch bohaterów, którzy byli przyjaciółmi i po długim niewidzeniu się, więc no, to tak jak my byśmy się dzisiaj spotkali. Nie widzimy się 10, 15, 20 lat. Jeden z bohaterów przyjeżdża z dalekich krain.
13: No, ale mnie na europejski nie stać.
14: No, myślę, że na jedno posiedzenie byśmy dali radę, Tomku. Gdzieś nawet lekko...
13: Raz na 20 lat.
14: Tak jest. Więc oczywiście no, na pewno wybrano lokal pierwszej albo drugiej klasy, czyli tego pierwszego albo drugiego rzędu, zwłaszcza, że pojawia się kawior i mówisz o winie z lat 50. XIX wieku. To mamy różnicę 20 paru lat.
13: 78 to jest akcja lalki.
14: Tak jest, więc mamy tutaj dwie dekady, więc już był to lokal, który to wino posiadał. I pozwolę sobie, jeżeli możemy o tym winie. Warszawa słynęła z dobrych winiarni. No słynny Fukier oczywiście i wina, tysiące butelek win. Dodatkowo te winiarnie cieszyły się coraz większą popularnością i to właśnie przy tych winiarniach, pojawiają nam się powolutku w pierwszej połowie XIX wieku, pomijam restauracje hotelowe, które były, pojawiają nam się tak zwane pokoje gościnne, które powoli ewoluowały nam w większe pokoje restauracyjne i to jest ta taka mała lokomotywa, któraś gastronomiczna, która się zaczyna rozpędzać. I ona w taki dobry tryb wchodzi pod koniec XIX wieku. Rozkwit, jeden z dwóch, to jest początek XX wieku i o tym tak naprawdę nikt nie pisze. Ja zaczynam się nad tym tematem zastanawiać, bo mamy duży rozkwit w pierwszej dekadzie XX wieku dobrych restauracji, aż do wybuchu I wojny światowej. No i potem oczywiście boom, szał, okresy międzywojenny. Ale wracając do lokalu. Lokal renomowany. Możliwe, że były to sale hotelu europejskiego, kawior. Ten kawior był wówczas. Biorąc pod uwagę też umiejscowienie na mapie geopolitycznej Warszawy, tak?
13: Imperium Carskie.
14: Dokładnie, więc ten kawior był, no bo był to świetny rynek zbytu. Pieniądze nasi bohaterowie mieli, no bo były. I to wino, idąc tym tropem, bo to już dla nas dzisiaj 20-letnie wino to już jest coś wow. U Fukiera w latach 30. XX wieku sprzedawano najstarsze wino wówczas w Europie z 1604 albo 6 roku, drodzy Państwo. Czyli wino, które miało już 330 lat i kosztowało ono 450 zł za butelkę. My rozmawialiśmy o 5 złotych za kolację. Tu mamy 450 za butelkę. I gdy Wokulski z Rzeckim się spotkali, tutaj ja bym obstawiał europejski, może wszedłbym w tematy hotelowe, może restauracja hotelu angielskiego, która znajdowała się na Wierzbowej, czyli niedaleko krakowskiego przedmieścia. Przecież na Wierzbowej w grudniu 1812 roku biesiadował sam Napoleon Bonaparte, który w cudzysłowie pod kulonym ogonem wracał spod kampanii moskiewskiej.
13: To Rzecki mógłby mieć sentyment.
14: Dokładnie. I Tadeusz Gąsiorowski, ówczesny restaurator w 1812 roku, podał mu niezwykły obiad. Był 10 grudnia, minus 16 stopni i Napoleon przyjeżdża, opatulony, skórami niedźwiedzia, lamparta i nie wiadomo co się w takich saniach. I Tadeusz Gąsiorowski podaje mu, uwaga, zrazy z ziemniakami właśnie.
13: Wspominałeś o Fukierze. Prus właśnie pisze o tym, że jeden z bohaterów lalki, niejaki Machalski, znajomy Rzeckiego, już o 6 rano gna do składu win u Lesisza, a po obiedzie chadza do Fukiera właśnie wspomnianego. I tak się zastanawiam, na ile ten ówczesny Fukier i dzisiejsze u Fukiera, no, znanej restauratorki z bujnymi lokami, są do siebie podobne. No bo u Lesisza to był skład hurtowy, ale pewnie też się można było raczyć na miejscu.
14: Jak najbardziej. Ówcześni restauratorzy, winiarze to były osoby bardzo inteligentne. To byli handlowcy z krwi i kości. Oni wszędzie czuli pieniądz i to było bardzo dobre, bo dzięki nim ta nasza warszawska gastronomia, bo o niej dzisiaj rozmawiamy, się rozwijała. Mamy tego pana Lesisza, tak? I mamy też Fukiera. To były osoby, którzy jechali na Węgry i sprawdzali tamtejsze wina. I uwaga! Informacje takie, że na przykład zarządca Fukierowski pojechał sprawdzać wina na przykład na Węgry, była podawana normalnie w prasie. A żeby zachęcić już potencjalną publiczność, bo tak kiedyś zwracano się do gości restauracyjnych, że za chwilę przyjedzie, pewnie przywiezie jakieś nowości, że będzie dostawa nowych win. I przy tych właśnie składach win oni zauważyli potencjał, że gość zaczyna być głodny przy piciu. Co my do dzisiaj wykorzystujemy. Więc warto by było zagospodarować ten mały magazynek, który jest z tyłu, na fajny pokój. Ci goście z pieniędzmi, handlarze, dziennikarze, ówcześni lekarze, oficerowie wojska carskiego, prawda? Oni i tak przesiadywali w tych lokalach. To dlaczego nie wykorzystać potencjału, który jest w samej winiarni, czy też w składach kolonialnych? Na przykład Antoni Stępkowski rozpoczął swoją działalność od składu kolonialnego, a finalnie otrzymaliśmy legendarny dancing restauracji Oaza właśnie na Wierzbowej w kamienicy Tmuszewskiego pod Dziewiątką. Zapytałeś, Tomku, co mamy dzisiaj do tego Fukiera, który jest? Nic. Oprócz lokalizacji. Realnie. I może doboru jakiegoś tam win. Nic, ponieważ w ogóle sama duża restauracja Fukiera pojawiła się dopiero w latach 30.
13: To tu postawimy przecinek i na chwilę oddalimy się od stołu, żeby przekazać Państwu porcję informacji w Radiu Tok FM. Po informacjach wrócimy do tego, co jedli bohaterowie lalki w różnych też ekranizacjach, adaptacjach. No i co z tego zostało nam do dziś.

0: Autopromocja.
1: Dziki budzą ogromne emocje. Drastyczna uchwała przyjęta na wniosek prezydenta Warszawy, zgodnie z którą w stolicy będzie można uśmiercać dziki bez wyznaczonego limitu, wręcz wyprowadziła ludzi na ulicę. Jak jest naprawdę? Czy dziki faktycznie nam zagrażają i czy jedyny sposób, żeby sobie z nimi poradzić, to ostrzał? O tym w najbliższym programie jest temat w niedzielę o godzinie 11. Agata Szczęśniak, zapraszam.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 12.40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Służby drogowe przywróciły normalny ruch na drodze krajowej numer 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku na trasie Kluczbork-Kępno. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką, w wypadku zginął kierowca osobówki. Rosyjskie drony i pociski naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. We wpisie na platformie X oskarżyła Moskwę o narażenie życia ludzi w Europie. Zakopane przeżywa wzmożony napływ turystów. Bardzo duży ruch panuje na tatrzańskich szlakach. Wszystkie miejsca parkingowe przy szlaku do Morskiego Oka zostały zarezerwowane, a przed kolejką linową na Kasprowy Wierch utworzył się sznur oczekujących. Słońce zachęca do wędrówek, ale ratownicy przypominają, że zmrok zapada coraz szybciej, dlatego lepiej mieć latarkę.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Wracamy do rozmowy z moim gościem, z Bartoszem Paluszkiewiczem, autorem

0: funkcjonowały bardzo dobrze. Jeżeli można było sprowadzić kawior, można było sprowadzić świetne węgrzyny, można było sprowadzić szampana, można było sprowadzić belgijskie czekoladki, to dlaczego nie można by było sprowadzić owoców cytrusowych, stąd pomarańcze? I gdybyśmy sięgnęli do katalogów, to jest bardzo fajny temat, bo gastronomia, drodzy Państwo, to nie tylko jedzenie. Ja zadam pytanie, czy bohater obiera pomarańcze ręką, czy specjalnym nożykiem?
1: Jeżeli dobrze pamiętam scenę w filmie, on to robił nożykiem.
0: No, czyli mieliśmy specjalny nożyk, który na przykład produkowała fabryka Farageta czy Norbina, z takim ząbkiem, który pozwalał się temu ząbkowi wbić i wtedy spokojnie obierać sobie tą pomarańczę. Więc jeżeli już mamy właściwy nóż do tego, to znaczy, że owoce, ryby, sery były popularne. Bo jeżeli
1: nie byłoby narzędzi do tego.
0: Dokładnie, jeżeli uczyliśmy Francuzów jeść widelcem i nożem, tak jak to kiedyś powiedział, no to dlaczegoż nasz polski bohater niezwykłej powieści ma jeść, obierać rękoma pomarańcze, zwłaszcza w towarzystwie, gdzie te dobre obyczaje musiały być zachowane.
1: Wokulskiemu to różnie wychodziło.
0: Dokładnie, jedzona jest ryba chyba widelcem i nożem i tutaj w ogóle był cały ambaras. I tych sztuczców tej galanterisowej było bardzo dużo, więc jeżeli je jadł nożem, to one już były. Ananasy też. I my to też widzimy w książkach kucharskich z drugiej połowy XIX wieku, że te owoce nam się pojawiają nie tylko jako tak zwany garnitur.
1: Czyli takie przybranie.
0: Przybranie. Dokładnie, przebranie.
1: Danie też trzeba było przybrać w coś ładnego.
0: Tak, ponieważ tak jak dzisiaj, przede wszystkim jemy oczyma. Potem trochę wąchamy, pobudzamy te nasze zmysły i dopiero jemy, więc wszelkiego rodzaju kolorowe elementy, jak czy to galaretki, czy bakalie, rodzynki, winogrona, kawałki ananasa sprawiały, że te dania wyglądały kolorowo. Czy można było na przykład, bo mówiliśmy o wzmacnianej substancji, napić się kruszonu ananasowego? Czyli napoju wzmacnianego z winem szampańskim czy francuskim, właśnie z dodatkami ananasa czy soku z ananasa.
1: U Hasa jest taka scena, jak goście słuchający koncertu Molinariego częstują się z takiego wielkiego półmiska, na którym jest chyba jakieś mięsiwo, nie wiem, może jakaś wieprzowina. I tam jest taki cytat, jeden z bohaterów mówi: kolacja była, rozumie się, ostrygi, ryby, zwierzyna, ale pojawiają się ostrygi również w najnowszej adaptacji serialowej Lalki, kiedy Wokulski z Łęcką planują wesele, tam jest jeszcze Florentyna, też się pojawiają właśnie ostrygi, które mają przyjechać w dniu ślubu, włącznie z lodem. I zastanawiam się, czy te ostrygi były wówczas faktycznie bardzo ekskluzywne, bo też mam wrażenie, że one dzisiaj w Polsce uchodzą za taki nowy jedzeniowy luksus, czasami troszkę na pokaz, kilkanaście złotych, czy nawet dwadzieścia kilka złotych, w zależności od gatunku i wielkości za sztukę. We Francji czy we Włoszech mam wrażenie, że ostryga za euro 50, 2,50 to raczej standard. No, nie jest tak wysoko lokowane jak u nas. Jak to było z tymi ostrygami w czasach Wokulskiego i Łęckiej? Jadali zamożni? To było bardzo rzadkie, bardzo drogie? Skąd jechało? Coś wiemy?
0: Wiemy, oczywiście, że wiemy, ponieważ przeglądając prasę z okresu drugiej połowy XIX wieku, my trafimy na ogłoszenia świeże ostrygi halsztackie przyjechały, albo będą w czwartek. I one były świeże, dosłownie świeże. Fajnie, że powiedziałeś o tym lodzie. Oczywiście ten lód był, drodzy Państwo. I gdybyśmy się teraz przenieśli do Warszawy końca lat 70.
1: XIX wieku.
0: I zabrałbym cię, Tomku, na wyprawy właśnie przez Trakt Królewski, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, zahaczylibyśmy o Plac Teatralny. To myślę, że w co, żeby też Państwo nie skali, myślę, że w co 8 albo 9 witrynie napotkalibyśmy piękny kosz z owocami, butelki wina i właśnie hasło, że są ostrygi. I tutaj wrócę do Antoniego Stępkowskiego, który miał taki skład kolonialny, bo tak to się nazywało. I on dwu albo trzykrotnie w ciągu tygodnia otrzymywał świeże ostrygi. One naprawdę były świeże. Przyjeżdżały w koszach, z lodem oczywiście, w sianie, no bo siano jest, powoduje, że ten lód się nie topi. I każdy mógł je kupić w sklepie, kto miał pieniądze. Więc czy był to temat?
1: Wydaje się, że może nawet były bardziej popularne niż dziś wciąż.
0: A czy idąc do zwykłego sklepu jesteśmy w stanie kupić ostrygi?
1: Niespecjalnie.
0: Jesteśmy w stanie kupić w dużych dyskontach, tudzież w specjalizowanych sklepach, prawda? Jakieś fish markety, coś takiego. To tak, ale wówczas te sklepy kolonialne, no to ja nie powiem, że to był nasza typowa dzisiaj sklep na każdym osiedlu, ale no to był dla osób zamożnych, to był taki ekskluzywny dyskont. I myślę, że tak, wówczas one były bardziej popularne, bardziej dostępne, o tak powiem.
1: A co wiemy o słodkościach? Bo mamy w Lalce scenę, jak Łęcka wybiera się z Florentyną do cukierni na czekoladę i siadają sobie przy oknie. Przez to okno widzą ją dzieci warszawskie, biedne, obdarte, i tak patrzą na tą czekoladę i te ciastka. Prus pisze: z ciekawością

0: łakomstwem głodnych zwierzątek. Mogę sobie to wyobrazić. Też Rzecki w jednej ze scen idzie posiedzieć przy gorącej czekoladzie. To był popularny sposób spędzania czasu, albo też popularna rzecz, bo mam wrażenie, że gorąca czekolada tak dzisiaj, no, są amatorzy, ale to nie jest jakaś taka rzecz, na którą się chadza regularnie. Wtedy, mam wrażenie, było trochę inaczej.
1: Przede wszystkim no, te cukiernie i kawiarnie to były zupełnie inne miejsca niż dzisiaj. Musimy pamiętać, że oglądamy te filmy, czytamy o gastronomii, tak jak o każdym temacie z pryzmatu naszej rzeczywistości. I dzisiaj dla nas kawiarnia to, tak jak Tomku mówisz, ta czekolada jest, take away, kubeczek, idziemy sobie. Ale dawniej przede wszystkim chadzano do kawiarni czy cukierni, żeby po prostu usiąść, odpocząć, pomyśleć. Panie były, porozmawiać. Możliwe, że w cukierni, w której były nasze bohaterki, mogły przeczytać jakiś francuski żurnal modowy, bo i to już było popularne, ponieważ tego gościa trzeba było w jakikolwiek sposób, oprócz jedzenia i napojów, przytrzymać w lokalu. Świetny w ogóle ten cytat o tych dzieciach. Mamy też taką fotografię z lat 30. cukierni, chyba Zalewskiego ze Lwowa, gdzie dzieci też oglądają samochód wybudowany z piernika i z czekolady na przykład. I o, coś, co tam się dzieje. Nie mam pojęcia, jak te rzeczy smakowały. My nie wiemy o tym, jak one smakowały. Myślę, że wybornie na tym maśle, ta czekolada, te słodkie dodatki, ilości tego lukru, jakieś owoce kandyzowane, te alkohole, które też były dodawane, ta śmietana robiona na świeżo. Z drugiej strony nie wiem, czy nasze żołądki były w stanie to też przetrwać, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie innego jedzenia.
0: Wspomniałeś o alkoholach. Nie reklamujemy, nie zachęcamy, omawiamy literaturę. To bardzo ważne.
1: Tak jest, tak jest.
0: Mazagran, dobrze mówię?
1: Tak jest, Mazagran.
0: Wokulski był fanem.
1: Wokulski był fanem Mazagranu, który pił chyba na obczyźnie, prawda? Bo
0: w Paryżu?
1: W Paryżu, oczywiście, znowu rozmyślając.
0: To jest... A skąd ta egzotyczna nazwa?
1: Tu musimy sięgnąć trochę daleko, daleko, daleko. Lata 40, XIX wiek. Podboje kolonialne francuskie, Algieria i twierdza Mazagran. I tam francuscy żołnierze, którzy byli trochę pod ścianą, bo byli oblegani przez wojska angielskie, starali się te upały trochę tak zripostować napojem na bazie kawy i w substancji wzmacnianej, myślę, że mogę powiedzieć, koniaku albo rumu i odrobiny cukru. No oczywiście, jak się te podboje skończyły, no to z tymże przepisem wrócili do siebie i paryscy, francuscy właściciele kawiarni, cukierni stwierdzili, no, że są pytania, czy można taki napój zrobić, więc ten Mazagran wszedł na salony, Wokulski go pił i on też wszedł na salony, drodzy państwo, nad Wisłą, no bo ta kuchnia francuska, ona nam się przeplatała w tej drugiej połowie XIX wieku i była to mocna kawa, podawana na zimno, z lodem. Mamy nawet zdjęcie z jednej książki kucharskiej, że ona była podawana w dużej szklance na spodeczku. Do tego oczywiście rum albo koniak. No i była słodzona syropem cukrowym tudzież cukrem. Moglibyśmy powiedzieć, że jest to swoisty trochę koktajl, niemieszany, budowany bezpośrednio w szkle i to się świetnie przyjął. Wokulski to pił i pił to ten Mazagran do 1939 roku.
0: Kawiarnie, cukiernie to były trochę inne przybytki niż dzisiaj. Też chyba myślę pod kątem bystroju. To znaczy te jasne sufity, jasne ściany to dopiero w przyszłości miały zostać co sobie wynalezione, ale w gastronomii, w lokalach, w restauracjach, w kawiarniach było ciemno.
1: Było ciemno, no ponieważ same meble były ciemne. To było ciemne drzewo. Bardzo często meble były tapicerowane. Pokrycia były ciemnej zieleni, brązowe, fioletowe. Ta elektryczność dopiero też wchodziła na salony, no więc nie wszystkie lokale gastronomiczne mogły sobie o 21 pozwolić na rozświetlenie żyrandoli, więc one były ciemne. Były gabinety, które były zamykane, ciemne kotary. Kawiarnie i cukiernie to były to mniejsze lokale też pod kątem powierzchni i pomieszczeń, więc one były bardziej jasne. No i tutaj jak nasze bohaterki usiadły przy witrynie, czyli przy szybie, no to te światło też trochę wpadało, tak? Te mebelki, jeżeli mogę tak powiedzieć, one były troszkę takie, jakby to powiedzieć, bardziej filigranowe w cukierniach i kawiarniach, bo tego miejsca było mniej. Jeżeli będziecie państwo oglądać zdjęcia, ja już mówię o zdjęciach oczywiście z okresu międzywojennego i tych zdjęciach pocztówkowych z końca XIX wieku, to bardzo łatwo rozróżnić, jeżeli nie będzie nazwy, jaki jest to typ lokalu. Kwadratowe, ciężkie stoły, to jest w 99% restauracja. Bo na stołach kwadratowych musiały się pojawić zakąski, przekąski, talerze, popielniczka, kabaret do przypraw, kabaret nie taneczny, ale kabaret, czyli taki specjalny element wystroju na rączce, gdzie mogliśmy położyć sól, pieprz, oliwę, olej. Wszystkie fabryki platerów to produkowały. Do tego jakiś kwiatek, do tego, drodzy Państwo, serwetnik. No i duże talerze na pierwsze danie, drugie danie, a w kawiarni to filiżanka kawy, filiżanka czekolady, drobniejsza łyżeczka, mniejszy talerzyk na coś słodkiego. Więc też no, te kawiarnie głównie były w lokalach na froncie kamienic, tak? I te sale były na froncie, czyli właśnie z tą witryną, a te sale restauracyjne, one mogły być w głębi, więc one były zawsze ciemniejsze, no bo bardzo często było tak, że to nie było po prostu okna. Już nie mówię o toaletach, ale to nie dzisiaj temat o toaletach.
0: A co z biedotą? Jest taka rycina Jana Feliksa Piwowarskiego, starsza wprawdzie o nieco ponad 30 lat niż lalka, pokazuje gar kuchnię pod studnią. Ja rozumiem, że to były raczej posiłki wydawane za darmo albo w ramach pomocy, czy za jakąś taką symboliczną opłatę 5 groszy. Co wtedy jedli ci, którzy no pewnie dla takiego Wokulskiego pracowali i to raczej nie jako subjekci, tylko ci, którzy, nie wiem, gdzieś tam może się uwijali przy jakimś rozładowywaniu towarów.
1: A jak tam ku myślisz? Tak jak dzisiaj, realnie. Jeżeli mówimy o pomocy społecznej dla najuboższych, zupa. Pojawiały się pierwsze pijalnie mleka dla robotników, tak, żeby i pierwsze bary mleczne, w cudzysłowie bary mleczne, wówczas mleczarnie, tak, żeby właśnie robotnik idący do pracy mógł zjeść taki w miarę solidny posiłek na bazie mleka. Mięso, nie ma takiej opcji. Ci ludzie mniej zamożni jedli to, co było. Czasem jakieś warzywa, może jajko. Mamy taki na krakowskim przedmieściu bar pod Karasiem, gdzie ci biedniejsi ludzie mogli zjeść pomarańcza na przykład. Ale mamy opis, że to pomarańcze już były koloru zielonego, ale one cały czas były w sprzedaży. W okresie międzywojennym, no, który ja uwielbiam, który ja opisuję, no, mieliśmy lokale trzeciego rzędu, gdzie też już się pojawiało mięso. Było one tańsze, było one na zimno, ponieważ ówczesne komisje sanitarne zabraniały smażenia w tego typu restauracjach. Jakieś jajko w oczcie, drobne takie przekąski, no i te słynne flaki, prawda? Jakieś pampuchy, czyli pyzy. Jedzenie, które miało zabić głód, no i spowodować, żeby była ta siła do tej pracy.
0: A czy masz poczucie, że zataczamy jakąś pętlę z XIX wiekiem? Jakaś moda wraca, jakieś smaki? Bo naszą gastronomię, sam o tym wspomniałeś, jej ciągłość, ewolucję bardzo boleśnie przeorał XX wiek. I najpierw wojny, a później już zawartość półek sklepowych za socjalizmu. Przypominamy sobie trochę o rybach w większym stopniu, o rakach.
1: Zobaczymy, jak wpływ ekranizacji, dwóch ekranizacji lalki wpłynie na kreatywność kucharzy, zarządców, ja uwielbiam słowo w ogóle zarządca restauracji, dzisiaj byśmy powiedzieli właścicieli, i osób odpowiedzialnych za marketing w tychże lokalach.
0: Spodziewasz się lalkowych menu?
1: Spodziewam się lalkowych menu, spodziewam się sylwestrów lalkowych, podpowiadam. Ja uważam, że restauracja, kawiarnia, która podejmie temat speed date'ów teraz, no bo my tu mamy przede wszystkim miłość. My tu mamy miłość, prawda? My zapominamy o tej miłości. Ona też trochę na tym talerzu była, bo ta ostryga jest afrodyzjakiem. Szparagi są afrodyzjakiem, nie zapominajmy o tym. Więc ja liczę na to, że ci social menu menadżerowie dzisiaj powiedzą szefa kuchni, grzejmy, bo trzeba tak robić. No bo my serial będziemy mieć na streamingu, prawda? Czyli w języku angielskim, francuskim też będą go mogli obejrzeć. I dlaczego by nie goście, którzy przyjadą na naszą piękną złotą jesień czy na zimę do Warszawy, nie będą mogli skosztować dań, które widzieli w serialu. Stworzenie do tego świetnego storytellingu historycznego, pokazania gościom, też warszawiakom, no drodzy Państwo, ja też bym dzisiaj poszedł zjadł, wypił taką właśnie prawdziwą czekoladę z filiżanki. Tomku, myślę, że ty też. Taką fajną ostrygę, fajne cenie, prawda? Spróbujmy. Kolację właśnie inspirowaną.
0: Lalką.
1: Lalką. No jest to dzisiaj na wyciągnięcie ręki. Nikt wam nie broni nazwać deseru Łęcka, prawda? I niech to będzie fajna melba, niech to będzie melba z lodami, niech będą te zrazy a la Wokulski i niech to się...
0: Beza a la Łęcka. Mi to pięknie zagrało.
1: Beza a la Łęcka. Zróbmy to.
0: Zróbmy to. Nie wiem, czy państwo słyszeli, mi w brzuchu zaburczało, jak żeśmy rozmawiali tutaj z Bartoszem. Mam nadzieję...
1: Siedzimy o samej, Tomku, siedzimy o samej wodzie, więc nawet węgrzyna nie mamy tu polanego, no.
0: Mam nadzieję, że wspólnie z Bartoszem rozbudziliśmy Państwa apetyty i zachęciliśmy tych z Państwa, którzy mieszkają w Warszawie, do spaceru, może małej uczty, śladami przedwojennej, nawet XIX-wiecznej gastronomii, śladami bohaterów lalki, do tego, żeby sobie dogodzić jak Izabela Łęcka, by zasiąść nad kubkiem gorącej czekolady jak Rzecki, albo poszukać miejsc, gdzie zamożny kupiec mógł czasem przy stole, czasem obok dobijać interesów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem audycji Przy Stole był Bartosz Paluszkiewicz. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Życzę Państwu zawsze zawsze bogatych obiadów, deserów i tak jak pan redaktor powiedział, zapraszam was na spacery po Warszawie, bo warto szukać tych śladów i przede wszystkim smacznego, wszystkiego dobrego.
0: Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 13, a po nich audycja Czas Rodziców, na którą zapraszają Ula Malko i Krzysztof Chorwat. Same ciekawe rzeczy, bo dziś Czas Rodziców jest poświęcony dojrzewaniu. W audycji przy stole słyszymy się znów już za tydzień, w sobotę o 12. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
2: Dzień dobry. Dzisiaj w Czasie Rodziców wracamy do rozmowy o dojrzewaniu.
3: Będzie o buncie nastolatka, o ciągłych kłótniach.
2: Trzaskaniu drzwiami, niekiedy. Będzie też o używkach. Porozmawiamy też o ryzykownych zachowaniach.
3: I dowiemy się, czym jest manosfera.
2: Zapraszamy.
4: Reklama.
5: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
6: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99.

0: 50, 600 i 1000 gramów. Wybrane rodzaje. Jedno plus jedno gratis. Limit 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Kierowcy mogą tankować za mniej. Kolejny pakiet CPN już obowiązuje. Nowe wątki w sprawie incydentu na pokładzie samolotu Fly Dubai. Drugi pilot miał użyć toporka wobec kapitana. Brazylia jutro zagłosuje w wyborach prezydenckich. Ich wynik będzie ważny dla całej Ameryki Łacińskiej. Minęła 13. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Widać różnicę i czuć ulgę. Tak kierowcy tankujący na stacjach paliw reagują na nowe ceny paliw. Nowe ceny są niższe dzięki wdrożeniu nowej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej. Tym razem ma on obowiązywać do końca roku. Różnica jest taka, że finansowany będzie nie z dotychczasowych zasobów budżetu państwa, ale z nowego podatku nałożonego na koncerny paliwowe. Rządową ustawę mimo zastrzeżeń podpisał prezydent. Reporter TOK FM rozmawiał z kierowcami. Większość z nich wiedziała, że od dziś obowiązuje program CPN, choć znaleźli się i tacy, którzy byli tym faktem zaskoczeni.
15: Czy państwo przyjechali specjalnie dzisiaj rano, a nie wczoraj z powodu nowej odsłony programu CPN?
16: Nie. Tylko by państwo... na uczelnię.
15: A, czyli nie liczycie aż tak?
16: Nie, aż tak nie liczymy.
15: Pytam dzisiaj kierowców, którzy przyjeżdżają rano, czy widzą zniżkę na pylonach?
17: Nie da się nie widzieć.
15: Czyli pan od razu różnica uśmiechnięty.
17: No, jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie, tak? Pod tym kątem im taniej, tym lepiej, bo jeszcze jak ja to pół biedy. Ale jak podniosą ceny wszystkiego, to będzie dużo gorzej.
14: Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, do poniedziałku włącznie benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł za litr, 98 7,59 zł za litr, a litr oleju napędowego nie więcej niż 7,88 zł. Nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie Fly Dubai podaje prokuratura Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według niej drugi pilot samolotu linii lecącego w środę z Dubaju do Tel Awiwu próbował zaatakować kapitana siekierą i przeprowadzić atak terrorystyczny. Agencja AP podaje, że to obywatel Omanu. Według dziennika Wall Street Journal mężczyzna był objęty zakazem lotów w Omanie w związku z obawami, że uległ radykalizacji. Nie jest jasne, czy linie Fly Dubai były tego świadome, gdy przyjmowały go do pracy. A co do narzędzia, to porek ratowniczy to wyposażenie wymagane przepisami lotniczymi. Jest umieszczane w kokpicie samolotu do wykorzystania w sytuacji awaryjnej, na przykład do usunięcia przeszkód utrudniających ewakuację. Sprawa ataku jest nadal szczegółowo wyjaśniana. Brazylia jutro zagłosuje w wyborach prezydenckich. Stawką jest układ sił w całej Ameryce Łacińskiej. Obecny prezydent Lula stawia na pragmatyczne relacje ze wszystkimi i na BRICS. Prawicowy senator Flavio Bolsonaro, syn skazanego byłego prezydenta, chce bliskiego sojuszu z Donaldem Trumpem. Sondaże nie wskazują faworyta, a w drugiej turze 25 października zmierzą się najpewniej właśnie oni. Na finiszu temperatura sięga zenitu. Prezydent Lula nie przyszedł na zaplanowaną ostatnią debatę. Jego przeciwnik nie przebierał w słowach.
12: Uciekł z debaty. Tchórz, wzywałem Lulę do debaty. Nie raz, nie dwa. Chcę debatować z tobą.
14: Później Bolsonaro sam wycofał się z debaty, mówiąc o cenzurze ze strony sądu wyborczego. Pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji w ramach rozwijanej współpracy międzynarodowej w transplantologii. Od 2023 roku polskie zespoły pobrały poza krajem 170 narządów, z których większość przeszczepiono polskim braciom. Ze szczegółami reporter TOK FM Grzegorz Kozioł.
18: Lekarze w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeszczepiali już serca od dawców z Czech, natomiast niedawno, bo pod koniec września, serce od dawcy ze Słowacji otrzymał 44-letni pacjent. Informuje dr Szymon Pawlak, kardiochirurg i transplantolog kliniczny.
19: No i dzięki temu uratowaliśmy mu życie. No, musiałby bardzo długo czekać prawdopodobnie w szpitalu, a te przeszczepy pozwalają nam zwiększyć ilość transplantacji w Polsce.
18: Jeśli chodzi o transplantację, to Czechy i Słowacja są idealnymi krajami dla ośrodka na Śląsku, ponieważ organ można tu przewieźć w miarę szybko samochodem.
19: Należy pamiętać o tym, że dla serca to są przy normalnym takim transporcie, to są czasy akceptowalne rzędu 4,5 godziny.
18: W ubiegłym roku w Zabrzu wykonano 200 przeszczepów serca, ale w kolejce na ten narząd czekało ponad 350 osób. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
14: Defibrylator, miejsce na nosze i butle z tlenem w zwykłym autokarze. Taki pojazd do ewakuacji rannych powstaje w Sanoku na Podkarpaciu. Na co dzień to zwykły autokar, ale w 30 minut można go przerobić na specjalistyczny ewakuobus, mówi ratownik medyczny Wojciech Urban.
20: Z wyposażenia medycznego w tym autobusie ewakuacyjnym znajduje się defibrylator, plecak ratowniczy, ssak oraz butla z tlenem. To jest najpotrzebniejszy sprzęt do szybkiej ewakuacji poszkodowanego z potencjalnego zagrożenia.
14: Autokar jest w fazie testów, potem czeka go homologacja. Kosmiczne są plany Politechniki Śląskiej. Uczelnia chce mieć wkład w rozwój polskiego programu kosmicznego i rozwijać współpracę z NASA. W tym celu Politechnikę Śląską odwiedził menadżer misji kosmicznych NASA Artur Chmielewski.
21: Chciałbym właśnie, żeby tutaj też zainteresowano się Księżycem. Księżyc w NASA jest numer jeden. Myślimy, żeby tam być już na stałe. Tylko, że to się wszystko zaczyna. Ja myślę, że od początku Polska powinna być tym miejscem, gdzie wszyscy przyjeżdżają tutaj testować. Bo są mądrzy ludzie, bo są studenci.
14: Politechnika Śląska przyjęła na kierunek inżynieria lotnicza i kosmiczna 200 studentów. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 13.20. Teraz jeszcze pogoda.
22: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: 10 więcej chmur na północnym zachodzie i północy, tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze słonecznie. Najcieplej na południu 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie 16, a w większości kraju termometry pokazują około 21 stopni.
22: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Dzień dobry, witamy się z wami w kolejnej audycji Czas Rodziców.
25: Ula Malko.
24: I Krzysztof Chorwat. Olga Tanajewska audycję wydaje, a wy możecie do nas pisać na adres rodzice@tok.fm. Dzisiaj postanowiliśmy wrócić do tematu dojrzewania, no bo pytań jest mnóstwo i właściwie cały czas mamy poczucie, i jest gdzieś to hasło z tyłu, małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, wiadomo. Coraz gorzej, ponoć. No ale my się z tymi mitami trochę rozprawiamy i pytamy ekspertki.
25: No i dzisiaj chcemy wrócić do tematu obaw rodziców na temat dojrzewania. Co wynika z realnych zagrożeń, a ile w tych naszych lękach wynika z jakichś wyobrażeń?
24: Z nami w studiu ponownie, z czego bardzo się cieszymy, Ewa Pietruszczak i Kasia Jabłońska-Kuśmierek z Fundacji Munka. Witajcie.
26: Cześć.
27: Witajcie. Cześć. Ponownie.
26: Dziękujemy za zaproszenie.
24: No to jak to z tymi lękami, wyobrażeniami, realnymi zagrożeniami? Rzeczywiście jest aż tak źle, że już tylko załamać ręce, czy da się to przejść jakoś sensownie?
25: To jest tak, że rzeczywiście, kiedy myślimy o dojrzewaniu, to główną taką emocją rodziców jest lęk i są obawy. I ja myślę sobie tak, że część tych obaw, albo większość tych obaw wynika z własnych doświadczeń i z naszego przeżywania dojrzewania. I tutaj bym zachęcała, żeby sprawdzać, na ile to, co my przeżyliśmy, jest adekwatne dla tego dziecka, które mamy pod własnym dachem. A z drugiej strony, bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, co rzeczywiście jest w tej chwili zagrożeniem, dlatego że my tego nie przeżyliśmy. Więc rzeczywiście okres dojrzewania jest, kurczę, takim, może być bardzo rozwojowym okresem dla rodziców i jest taką szansą na przepracowanie pewnych trudnych rzeczy z dojrzewania, szczególnie w kontekście seksualności i szczególnie w kontekście relacji.
24: Mówiła Ewa Pietruszczak. Ja mam taką propozycję, ponieważ dużo mówiliśmy w poprzednim naszym, podczas poprzedniego spotkania o tych potrzebach oczywiście psychicznych, o relacjach, o tym, żeby w ogóle z dziećmi rozmawiać, wiadomo. Ale skupmy się na takich konkretach, no bo tak, po pierwsze to jest ten, kojarzymy ten okres z okresem buntu. Co to właściwie jest ten okres buntu? Czy on jest u każdego? Kiedy może się zacząć? No i do czego może doprowadzić? No bo wiele osób, mam wrażenie, wtedy myśli sobie, straciłem moje dziecko, nie wiem czy już na zawsze, ale na jakiś czas, bo ważniejsza jest grupa rówieśników, być może używki, być może imprezy. Ja jestem gdzieś tam z tyłu. Czy to zawsze musi tak wyglądać? No i kiedy się ewentualnie zaczyna?
25: Tak, to musi tak wyglądać i można powiedzieć, że jeżeli...
24: Takie odcięcie się po prostu tak, od pępowiny.
25: Tak, trochę. I że jak dziecko trzaska drzwiami i mówi w ogóle mam cię dość, to jeśli kogoś na to stać, to mógłby powiedzieć hura, moje dziecko książkowo dorasta i jest w porządku. Rzeczywiście to odcięcie pępowiny jest rozwojowo konieczne. Okres dojrzewania to jest ten okres, w którym się ten nasz człowiek kształtuje, a żeby się ukształtować, to musi sam trochę sprawdzić, kim jest, a kim nie jest. I nie będzie tej pracy wykonywał filozoficznie siedząc w beczce, tylko niestety musi poprzymierzać, musi zobaczyć, co mu nie pasuje, do czego chce się odciąć i niestety tym pierwszym miejscem odcięcia są rodzice, dlatego żeby zobaczyć, jakie są inne możliwości. Dobra wiadomość dla rodziców, jest duża szansa, że dziecko wróci, ponieważ musi trochę sobie pochodzić swoimi ścieżkami, ale rzeczywiście okres dojrzewania dla rodziców, na przykład dla mnie też, był takim okresem żałoby, ponieważ jest to rzeczywiście strata maluszka, strata tego dziecka, które było słodkie, które znaliśmy, z którym mieliśmy jakieś myśli, oczekiwania. I no, idzie jakiś nowy człowiek, tak, który idzie swoją drogą i nie potrzebuje już nas tak, jak potrzebował. Dużo się dla nas zmienia. Nagle dziecko staje się niedotykalne, nieprzytulalne. To jest, no to może być smutne i fajnie dać sobie ten czas taki, że to jest dla mnie, dla rodzica smutne. Na rozum jest to fantastyczne, bo to moje dziecko staje się osobą, jakby ja tak rozumiem rodzicielstwo jako wychowanie kogoś do jego własnego życia, tak? Do niezależności, do tego, żeby się poradził sobie w życiu, więc z jednej strony to jest hura, wspaniale, ale z drugiej strony no jest to dużo smutku.
24: Taki pierwszy etap do wysunięcia z gniazda też.
0: Tak, ja myślę, że to, co Ewo mówisz, jest ważne w kontekście tego, że to jest takie pulsacyjne, że to nie jest takie odcięcie, że ten człowiek się po prostu wyprowadza i mówi do widzenia, już z wami nie mieszkam, będę teraz zupełnie w innym świecie. No tylko on się trochę wyprowadza, a trochę do nas wraca, czyli tak. Trzaska tymi drzwiami, a potem znowu przychodzi i jednak czegoś potrzebuje. I dla rodziców to jest chyba takie najtrudniejsze, gdzie znaleźć ten balans. To jest przecież często tak, że część z tych dzieciaków trzaska drzwiami,
25: ale jednak chciałby, żebyśmy do tych drzwi zapukali i powiedzieli, ej, jakby co to ja tu jestem, możesz ze mną pogadać.
1: Ale myślę, że też bardzo ważne jest dla dorosłych usłyszeć, zrozumieć i przyjrzeć się temu, że to, co dzieci mówią nam w złości i w bardzo takich dużych, dużych emocjach, to nie do końca jest to, co one myślą. I to jest bardzo trudne, bo my czasem słyszymy ekstremalnie trudne rzeczy, które być może słyszymy w ogóle po raz pierwszy od swojego cudownego dziecka, ukochanego, słyszymy po raz pierwszy. Ale naprawdę pomaga taka myśl w tym całym kotle dojrzewania, że te słowa trzeba oddzielić od emocji. Że to są po prostu dwa kanały i one nie nachodzą na siebie. I to dziecko, które mówi nam te straszne rzeczy, trzaskając drzwiami przy tym, to nie jest to, co myśli, tylko to, co czuje, a to jest jednak trochę inna historia. Wiem, że dla wielu rodziców to, co słyszą, jest bardzo trudne po prostu do przyjęcia.
2: No a co jeśli to słyszą codziennie, kilka razy dziennie i raczej częściej słyszą te złe rzeczy niż te lepsze? I też, czy to nie jest, być może to jest tak, że ta dynamika tego okresu, pewna burzliwość, napięcia, to wszystko zależy od tego, jak została zbudowana relacja od małego, czy to nie ma jakiegoś większego znaczenia, czy zawsze przebiega tak samo?
3: Trochę tak, a trochę nie. Właściwie głównie...
2: Też nie chciałbym, przepraszam, załamywać tych rodziców, którzy może nie zbudowali relacji, że teraz to już powiedzą, ojej, no to już mamy przechlapane.
3: Nie, myślę, że tutaj nam trochę pomaga biologia, która troszeczkę nam, mi to pomogło. Świadomość, dlaczego to dziecko się tak zachowuje i jest to po prostu przebudowa w jego mózgu. I to, że ta część, która odpowiada za emocje, ona się rozwija dużo szybciej i jest taka nadreaktywna, a ta część mózgu, która odpowiada za przeanalizowanie, planowanie, rozsądek.
1: Świadome działanie.
3: Tak, podejmowanie jakichś działań świadomych konsekwencji, czyli kora przedczołowa. Nie dość, że ona się rozwija powoli, dużo wolniej, to ona jeszcze czasami się rozwija, a czasami się cofa, tak? Coś się wybudowało, a potem to nagle się zburzyło i to jest po prostu mega męczące. Ale też wyobraźmy sobie, jak bardzo jest to męczące dla tego dzieciaka, który też przecież tego nie ogarnia. Mi bardzo pomogło, jak miałam taki trudny okres z dziećmi, uczestnictwo w grupie dla rodziców. Bardzo to polecam. Po prostu po to, żeby sobie albo popłakać z innymi rodzicami, albo się pośmiać i zobaczyć, że nie tylko ja tak mam i dziecko, które mówi, nienawidzę cię, nigdy mnie nie rozumiałaś. To nie jest coś, co jest jakoś, że to jest generalnie też pospolite. I na tej grupie my sobie taki pomoc uknuliśmy, że mamy kosmitę w domu. Że po prostu to jest jakiś, że to, co pomaga, to traktowanie tego dziecka, że ono naprawdę przyleciało chwilowo z innej planety i w związku z tym nie ma za bardzo sensu wdawać się z nim w dyskusję, tak? Ale jak to ja cię nie rozumiem? Przecież robiliśmy, on w ogóle to nie ma sensu. Moje dzieci miały mnie dosyć, bo ja w takich momentach, kiedy pomyślałam, albo wyrzucę przez okno, albo sama wyskoczę, oddychałam i mówiłam, kora przedczołowa. To nie ma kory przedczołowej. To dziecko nie ma kory przedczołowej. Mi to bardzo pomagało wtedy, żeby nie wchodzić w dyskusję, w ogóle tego nie brać dla siebie, no bo co ono może? No po prostu coś mu się dzieje w mózgu.
2: To jak radzić sobie z tym kosmitą i co czasami taki kosmita potrafi wywinąć w domu? Porozmawiamy za chwilę po informacjach TOK FM, a z nami są Ewa Pietruszczak i Kasia Obońska-Kuśmierek z Fundacji Munk.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
5: TOK 3.
6: Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości przedstawi pan poseł Michał Wójcik. Bardzo proszę.
26: Szanowny panie marszałku, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo. Rozmawiamy o konstytucji. Że jak słuchałem, co pani, moja przedmówczyni mówiła, to pani mówiła o urządzaniu życia ludziom. Nie, my rozmawiamy o konstytucji, o pewnych ramach. O tym, czym machaliście przez kilka lat, krzycząc konstytucja, konstytucja i co? Pan się nawet wzruszał, ja w doborowym towarzystwie dzisiaj jestem.
6: Nadal mam chusteczkę.
26: Pan się nawet wzruszał, panie marszałku. Patrzę na pana marszałka, czasem widzę podpuchnięte oczy. Może gdzieś tam wieczorem pan ma te refleksje, że ta konstytucja jest po prostu łamana,
5: ja
26: a pan jest w tym obozie
5: rzeczy.
26: Władzy przez trzy lata. Trzy lata.
7: Panie pośle, jaką pan ma czystą, prostą duszę. Jeżeli wierzy pan, że podkrążone oczy można mieć tylko po nocnych płaczach nad konstytucją. I pana wystąpienie było jak krem pod te moje spracowane powieki. Serdecznie panu dziękuję, a teraz pani posłanka Elżbieta Duda i Klub Rozwój Plus. Pani posłanka Skowrońska zmierzyła mnie takim wzrokiem, że moje oczy już zawsze będą podkrążone.
8: Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowny panie ministrze.
4: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
9: Reklama.
10: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
11: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99.

0: Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
2: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 13.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Po kolizji dwóch samochodów osobowych na autostradzie A4 pod Strzelcami Opolskimi zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic. Do zdarzenia doszło na wysokości Nogowczyc między węzłami Strzelce Opolskie a Łany. Nie ma informacji o osobach rannych. Połowa Brytyjczyków chciałaby, żeby ich kraj wrócił do Unii Europejskiej. Wynika z sondażu opublikowanego przez dziennik The Guardian. Przeciwko powrotowi do wspólnoty jest niespełna 30% badanych. Druga, najpopularniejsza opcja, jaka została przedstawiona respondentom, to pozostanie Wielkiej Brytanii poza Unią, ale zbliżenie się do niej. Nie żyje aktor i pieśniarz Przemysław Branny, artysta od ponad 30 lat związany z krakowskim Teatrem Bagatela. Wiadomość o jego śmierci przekazał Urząd Miasta, powołując się na informacje teatru. Aktor na scenie Bagateli stworzył 42 role. Branny był również cenionym wokalistą. Współpracował m.in. z krakowskim kabaretem Loch Camelot. Był solistą oratoriów Piotra Rubika i Zbigniewa Książka, m.in. Tues Petrus i Psałterza Wrześniowego. Branny miał 55 lat.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Czas rodziców, witamy ponownie.
12: Ula Malko.
11: I Krzysztof Chorwat, a z nami dzisiaj są Ewa Pietruszczak i Kasia Jabłońska-Kuśmierek z Fundacji Munka. Znowu rozmawiamy o dojrzewaniu. Już powiedzieliśmy sobie, że ten kosmita, jak można nazwać też takiego nastolatka dojrzewającego, jest z nami w domu, no to często może się zdarzyć, że trzaśnie drzwiami, krzyknie, powie coś niemiłego i wyjdzie. I długo nie wraca. Nie mówię o jakichś spektakularnych ucieczkach z domu, ale rzeczywiście coś robi, nie mamy z nim kontaktu, mimo że telefony mamy, ale tego telefonu wcale nie chce odbierać ten nastolatek od nas. No i jak tutaj nie zwariować? Co wtedy może się dziać?
13: Co się dzieje za zamkniętymi drzwiami? Ja wiem, że pytacie o te niepokojące rzeczy, ale zacznę tak łagodnie, bo tam może po prostu ten człowiek nasz leżeć i odpoczywać. I to jest też taka rzecz, z którą się spotykamy, że to jest zaskoczenie dla rodziców, że w czasie dojrzewania bardzo często mylimy skrajne zmęczenie z lenistwem. I za tymi drzwiami można po prostu już być tak wycieńczonym emocjami i całą mieszanką tym, co się dzieje, i tymi kłótniami z rodzicami, i tym poczuciem wiecznego niezrozumienia.
11: Pracą w szkole, na przykład.
13: Praca w szkole.
11: Mnóstwo roboty. Nie?
13: Oczywiście, dochodzi też ogromna presja, o którym mówią nam wszystkie raporty, które pojawiają się w naszym kraju, które badają dzieci, nastoletnie dzieci. Presja jest olbrzymia, wzrasta z każdym rokiem. I teraz taki nasz młody człowiek po prostu trzaska tymi drzwiami po to, żeby zasnąć i nie robi nic. I właśnie chciałam na to zwrócić uwagę, bo często, zwłaszcza ósma klasa jest takim trudnym momentem, czy czas matury, to już jest trochę później, ale to zmęczenie nie jest lenistwem, jest po prostu odpoczywaniem i zadbaniem o siebie i to jest też naturalna rzecz. Natomiast to, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, no dzieje się czarna przestrzeń internetowa, do której rodzice nie mają najczęściej dostępu, nie mają też o tym za dużo wiedzy.
11: No właśnie, Kasiu, bo przypomina mi się ten serial Dojrzewanie. Tak, oczywiście. To jakoś tak, no siłą rzeczy też mówimy o dojrzewaniu, ale no absolutnie polecamy chyba wszystkim, tylko to też nie jest tak, że tam to, co się tam dzieje, to w ogóle inne są realia, to jest w ogóle przecież inny kraj. Ale za tymi drzwiami dzieją się naprawdę tam takie rzeczy, które wynikają też z tego, że brakuje tej relacji jednak w rodzinie często i nie wiadomo, co tam się dzieje. Nawet jeśli by była relacja, to może to dziecko nie chce rozmawiać. No i tutaj wchodzą właśnie takie rzeczy jak ta sieć.
13: Tak, serial Dojrzewanie wprowadza, tak mi się wydaje, że po raz pierwszy w taki bardzo dostępny sposób temat manosfery i w ogóle tematów, on też dotyczy tam chłopców, tak jak manosfera dotyczy chłopców bezpośrednio, a pośrednio nas wszystkich. I to ten serial też przywołuje taką sytuację, że tam jest taka scena, nie wiem, czy ją pamiętacie, ojciec zagląda do pokoju i mówi, jest w pokoju, wszystko jest okej. Okay. Przecież sobie siedzi, przecież nie wychodzi, nie szlaja się z kolegami, nie ma jakichś właśnie ryzykownych zachowań, o które pytaliście przed przerwą. Wszystko jest w porządku, tylko to jest jak w ciemną noc wypuścić dziecko bez żadnego zabezpieczenia. Tak? Na tym polega niebezpieczeństwo wejścia w internet. I teraz manosfera. Manosfera jest bardzo podstępnym środowiskiem. To jest środowisko, które jest skierowane przede wszystkim do młodych chłopców i ono jest bardzo antyfeministyczne, utrwalające stereotypy takiego wzorca męskości, takiego pancerza męskości, bardzo szkodzące chłopcom. Ale dlaczego jest tak niebezpieczna? Ponieważ ma bardzo ułatwione zadanie. Nie ma wzorców, które by konkurowały z manosferą. Manosfera mówi wspaniałe rzeczy właściwie dla chłopców. Chodź, my ci pokażemy twoją siłę, to jest wszystko wina dziewczyn, kobiet. O tym też jest serial Dojrzewanie, między innymi o tym.
11: To też, tak jak rozmawialiśmy poprzednim razem, o tym, że nie ma przestrzeni dla chłopców w ogóle w rozmowie w ogóle o dojrzewaniu.
13: Tak.
11: I tutaj zagospodarowała ta
13: atmosfera. Tak. I jeszcze tylko
11: jak można się natknąć na to, może to jeszcze powiedzmy, znaczy jak dziecko może się natknąć, ale jak my możemy rozpoznać, że ono tam jest?
13: Wszelkie niepokojące takie hasła, które dwie rzeczy. Wszystko, co jest utrwalające patriarchat, ale to oczywiście my to wyłapiemy jako dorośli, ale takie bardzo negatywne działania przeciwko dziewczynom, utrwalające taką męskość w takim naszym, takim pancerzu męskości, czyli taką bardzo patriarchalną, siła, przemoc, agresja, to jest wszystko tam normalizowane, ale bardzo ważna rzecz w manosferze. Manosfera łączy dwie rzeczy. To, że będziesz super przystojny, super aktywny, silny, przebojowy, pozwoli ci być również bogatym. Tylko wystarczy, że na przykład zapiszesz się na nasz kurs. I o tym się nie mówi, ponieważ manosfera jest biznesowym rynkiem, który zagarnia chłopców, po to została stworzona. Nie ma konkurencji niestety. I więc wszystkie takie alarmy powinny dać nam do myślenia, jeśli chłopiec wchodzi w jakieś kursy, w jakieś webinary, początkowo bezpłatne, ogląda mężczyzn, którzy coachują go w jakiś taki bardzo nachalny sposób. Jeśli mamy dobrą relację z dzieckiem, to naprawdę namawiam do zadania dziecku wprost pytania, czy miał do czynienia ze treściami manosferycznymi. Ja zapytałam swojego 14-latka o to. I on powiedział, że tak, to jest bardzo proste.
11: Albo może jakoś omijając takie bezpośrednie pytanie, tak mi przychodzi do głowy, że co myślisz o kobietach, o mężczyznach, o waszej roli?
13: Oczywiście.
11: Czy to już jest zbyt filozoficzne?
13: Nie, absolutnie nie. Oczywiście, że tak. Czy ty zgadzasz się z tymi treściami? Co one ci robią? Czy chciałbyś, czy masz koleżanki w klasie, które tak chciałbyś traktować? W ogóle dobrze odwoływać się do bardzo takich bliskich nam sytuacji życiowych, do znajomych, do siostry, do mamy. I też myślę, że dobrym pomysłem jest obejrzenie drugiego filmu, który był taką kontynuacją tematu Manosfery. Również można go obejrzeć na jednej z platform streamingowych. I to jest W głębi Manosfery Luisa Teru. To jest już dokument, to jest dokumentalista, który zagłębia się w Manosferę, rozmawiając z przedstawicielami tego rynku. I warto zobaczyć to z dzieckiem, 14-letnim.
8: Kasiu, a powiedz, bo na nasz adres rodzice@tok.fm napisał też tata. I wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym możemy zadać jego pytanie, bo on napisał tak: mój syn bardzo lubi chodzić na siłownię, dużo ćwiczy, łyka suplementy, ma 14 lat, a zaczyna wyglądać na 18. Zaczynam się zastanawiać, czy nie powinienem się martwić.
13: Siłownia to jest to trzecie ukochane miejsce chłopców, jedno z najważniejszych miejsc w ogóle współczesnych chłopców z kilku powodów.
11: Wcześniej co jest? To jeszcze tylko dopytam.
13: Szkoła, ale szkoła dla chłopców nie jest przyjaznym miejscem, natomiast nie czują się tam sprawczy. A na siłowni owszem. Wytłumaczę, dlaczego tak jest w dwóch zdaniach, ponieważ nadal panuje kult siły i męskość i chłopieńcość nadal w bardzo powszechny sposób definiujemy przez kategorię siły. A tą siłę tworzy się w różny sposób, także przez fizyczność. Wszelka słabość jest odbierana, to jest jakby odbieranie męskości. Tą męskość musimy nieustannie, męskość i chłopięcość, musimy nieustannie udowadniać. Stąd między innymi siłownia.
11: A czy to tylko siła? Bo mi się wydaje, że teraz to też jest kult w ogóle pięknego ciała, które też często narzucają dorośli dzieciom.
13: Też, to też, stąd, też siła, piękne ciało, to też w ogóle całe zjawisko również manosferyczne lux maxingu, czyli w skrajnych sytuacjach po prostu samo okaleczanie się chłopców, żeby wyglądać pięknie jak samce alfa. To jest to wszystko, bierzemy to po prostu z treści manosferycznych. Wracając do taty, ja osobiście bym się zainteresowała, zapytała, dlaczego tak jest i gdzie, mnie osobiście, jako, ale mówię to z pozycji mamy i jakoś osoby, która siedzi w temacie chłopców, nie niepokoi mnie to, bo nie jest to jednostkowe, nie jest to indywidualne, jest to dosyć powszechne, ale ze względu na tego konkretnego chłopca i tatę na pewno bym zapytała, dlaczego tak jest. Co powoduje, że ta siłownia i te suplementy są tak bardzo istotne?
12: Ja chciałam się do siły jeszcze odnieść, bo mam takie poczucie, że to, co jest właśnie bardzo atrakcyjne w manosferze, to jest to, że chłopcy słyszą, to jest okej, że jesteś silny, generalnie masz być silny i masz być sprawczy. I zastanawiam się, czasami mam taką refleksję, że być może my chcemy trochę, no nie wiem, wybić zęby tej cesze, która, kurczę, no jest fantastyczną cechą. No jakbym miała wybór, czy chcę być słaba, czy silna, no oczywiście, że wolę być silna, tak? Czy mam być sprawcza, czy nie sprawca? No oczywiście, że wolę być sprawcza. I to nam wyszło i w naszych badaniach In Future Institute i Munki, ale w takim super badaniu Her Story, właśnie zrobionym ze Sztamą, że chłopcy chcą być sprawczy i chcą być silni. I wydaje mi się, że to jest wspaniale. Tylko zależy, czym my napełnimy, tak, to wiaderko z siłą i ze sprawczością i co jest tą siłą i sprawczością?
11: Słyszę, że tutaj dochodzi w ogóle jeszcze takie zjawisko, no chyba jednak kryzysu męskości trochę i to gdzieś poszukiwanie tej własnej męskości w okresie dojrzewania jest to jeszcze ważniejsze, jeszcze no, duża potrzeba jest znalezienia tego, kim ja chcę być. Jakim mężczyzną też, no można mieć wzorce w domu i wszystko super, tylko gorzej, jak tych wzorców nie ma, no wtedy może to może jest uproszczenie, że akurat pójdą na siłownię, no ale są ci koledzy, jest ten internet, I tu zaczynają się problemy, no bo wypaczona męskość to już w ogóle prowadzi w różne dziwne meandry. Mhm. Gdzieś tam, gdzie oni często brną i może być coraz gorzej. I to chyba też... Oto są te pytania dotyczące zmartwienia w ogóle, czym się, jak tutaj zaprowadzić to dalej, żeby jednak ten mój syn wyszedł na człowieka, dorosłego mężczyznę.
12: Pokazujmy chłopcom, jak mogą być sprawczy w taki sposób, który jest właśnie wnoszący, który jest opiekuńczy, jak mogą być silni i czym jest siła, tak? Ja, nie wiem, uwielbiam Ted Lasso i też Ted Lasso wyszedł nam w badaniu jako ten przykład męskości, który bardzo polecam wszystkim obejrzenie przynajmniej tej sceny, kiedy Ted Lasso ma wtyczkę na rzutki z takim samcem alfa. No to jest przepiękne, to jest dokładnie scena, co znaczy siła, sprawczość, mądrość. Myślę, że życzylibyśmy sobie właśnie takich, żeby to szło w tą stronę.
8: Ja też myślałam o tych lękach rodziców, że one często są o tym, że oni nie wiedzą, jak się odnaleźć w tym świecie cyfrowym, na ile zaglądać do telefonów, na ile używać tego śledzenia na przykład, tak? To jest wielu rodziców mnie pyta. No, dałam dziecku telefon, jak miał 10 lat i wracał do domu, no i tam jest ta funkcja śledzenia, no ale teraz ma 13 i nie wiem, mam wyłączyć czy nie, bo to mi daje spokój. No właśnie. Ciekawa jestem, co, czy badania coś mówią na ten temat?
11: No i czy śledzić, czy nie śledzić? To jest podstawowe pytanie.
13: Czy zaglądać, czy nie zaglądać? Bo to, znam rodziców, którzy po prostu mają 13-letnie dzieci i mają taką umowę, że po prostu raz na jakiś czas jest wjazd na media społecznościowe, na grupy WhatsAppowe różne, że po prostu jest tam kontrola. Ja tego nie robię, jakoś bardzo to jest nie moje, ale nie wiem.
12: Nie, absolutnie, ja też tego nie wiem, nie jestem psycholożką. Dla mnie jakoś bardzo ważna jest autentyczna relacja z dziećmi i szacunek. I ponieważ dla mnie jakby wolność jest taką cechą nadrzędną, to ja nigdy tego dzieciom nie robiłam. Mamy takie zasady, że jak dziecko wychodzi, to mówi, o której wraca i to nie jest kwestia kontroli, tylko żebym ja wiedziała, ja zawsze mówię bardzo bezpośrednio, żebym wiedziała, kiedy dzwonić na policję, tak? Więc mamy takie bardzo jasne zasady, dokąd idziesz, po to, żebym wiedziała, gdzie byłeś.
11: Ja z mojego doświadczenia też wiem, że inaczej patrzy się, czy na co innego pozwala się starszym dzieciom, a na coś innego młodszym. Ja byłem najmłodszy, więc wydaje mi się, że przetarte szlaki miałem. Ale do rozmowy o dojrzewaniu wrócimy za chwilę po informacjach TOK FM. Są z nami Ewa Pietruszczak i Kasia Jabłońska-Kuśmierek z Fundacji Munk.
14: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was na wyspy o dwóch nazwach, zależnie z której strony historii na nie spojrzeć. Ja zaproszę na Falklandy, wyspy, które są dzisiaj pod kontrolą Wielkiej Brytanii, choć leżą u wybrzeży Argentyny.
2: Ja dla kontrastu zapraszam na Malwiny, które są sercem argentyńskiej tożsamości narodowej, bo Malvinas son Argentinas.
1: Historia z końca świata, która bardzo wiele o tym świecie mówi w Globalnym Popołudniu w niedzielę, tuż po godzinie 16. Zapraszamy. Krzysztof Story
2: i Dama Matejko.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
8: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 13.40, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Musimy być gotowi. Jak przyjdzie niebezpieczeństwo, często nie będzie czasu na to, aby zastanawiać się długo, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński, rozpoczynając w Gdańsku kolejną edycję cywilnych treningów reagowania w sytuacjach kryzysowych. Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie obywatelom, jak właściwie reagować na syreny alarmowe, alerty RCB i potencjalne zagrożenia przestrzeni powietrznej. Śląski Uniwersytet Medyczny powołał zespół do spraw etyki i rzetelności naukowej, który ma m.in. opracować rekomendacje dotyczące wykorzystywania sztucznej inteligencji w badaniach i publikacjach. Zespół ma też monitorować przestrzeganie zasad etyki naukowej. Na poznańskie ulice wróciły i karusy. Z okazji 45-lecia wprowadzenia tych autobusów do poznańskiej komunikacji miejskiej dziś i jutro można się wybrać nimi w podróż po mieście. Oprócz poznańskiego i karusa 280 na trasy wyjechały też pojazdy m.in. z Bydgoszczy i Warszawy. Kursy odbywają się w ramach taryfy linii turystycznych, a bilety można zakupić u konduktorów w autobusach.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Tu czas rodziców, witamy ponownie.
7: Ula Malko.
6: Krzysztof Chorwat, a z nami są Ewa Pietruszczak i Kasia Jabłońska-Kuśmierek z Fundacji Munka. Rozmawiamy o dojrzewaniu. Powiedzieliśmy już trochę o tej kontroli rodziców. No to zostańmy przy tym, przy tych zakazach, no bo tak w głowie niejednego rodzica jest. Seks, alkohol, narkotyki, jakieś różne inne używki. Papierosy to chyba już teraz nie. Inne są, się tam rzeczy waporuje czy coś. No i stąd pytanie, czy to jest w ogóle kwestia zakazów, jak to ułożyć, czy jednak rozmawiać i jak rozmawiać, żeby to dziecku nie wydawało się, że to zakaz, bo wiadomo, jak to z tym zakazanym owocem jest.
7: Ewa Pietro.

0: bezpieczeństwa dziecka, więc oczywiście mówimy, dlaczego alkohol jest zły i dlaczego to jest niedobre dla mózgu i co się może wydarzać. I myślę, że jeżeli któryś z rodziców myśli, że dziecko nie będzie próbowało alkoholu, to myśli, tak? Mhm. Więc ja bym na przykład zachęcała bardzo jasno rozmawiać z dzieckiem, co się dzieje, kiedy wypijemy alkohol.
1: No, zwłaszcza w domach taki zakaz będzie trochę inaczej wyglądał, gdzie po prostu alkohol jest przy imprezach, prawda? I tak. Od małego dzieci tak. Właściwie to widzą.
0: Tak. I na przykład to może być bardzo już kontrowersyjne. W jakiej kolejności pije się jakie trunki? Po to, żeby dzieci jakby już nie zabezpieczyć je, albo że jak już się zdarzy twojemu koledze na przykład, to zadbaj, żeby on pił dużo wody, tak? I jakby to jest też przekształcanie tej sprawczości i siły. No, mi się to sprawdza z dziećmi, że nie mówienie takie, słuchaj, nie pij, tylko właśnie takie odwracanie, że jak zobaczysz, że ktoś tak robi, albo że na przykład ktoś wymiotuje, no to słuchaj, to jest ten moment, że dobrze by było zadzwonić po dorosłego, tak? Po prostu antycypowanie sytuacji, bo my wiemy, co się może wydarzyć.
1: Mamy doświadczenie.
0: Tak, więc i tak samo z seksem. No oczywiście mówienie, że słuchaj, no masz już okres, nie chciałabym zostać babcią, no pewnie się zdarza, tak? Albo że nie może chłopak u nas spać, bo będziecie uprawiać seks. No też jest takim, no tak, dzieci będą się całować, będą uprawiać różne pieszczoty i pewnie wtedy, kiedy poczują, że bardzo tego chcą, to będą uprawiać seks. Co my możemy zrobić? Tak naprawdę, no możemy sprawić, żeby to było dla nich bezpieczne, tak? I że cokolwiek się wydarzy, że mogą przyjść, tak? Tak samo z tymi zakazami. No ja bym wolała, że każdy z rodziców by wolał, żeby dziecko, które wypije za dużo czegokolwiek albo weźmie czegokolwiek, wróciło do domu i wiedziało, że tam zostanie przyjęte, tak? A nie, że będzie się ukrywało, bo zrobiło coś strasznego i już nie może wrócić do domu.
2: Ja myślę o tym, jaka w ogóle jest ważna edukacja związana z używkami w tym kontekście. Przypomina mi się taka historia o lekcji właśnie dotyczącej narkotyków. Jak chłopak przyszedł, który kiedyś używał na lekcję, niestety nie w Polsce, i opowiedział po prostu o tym, co się dzieje po danych używkach, co ci się może wydarzyć, na co powinieneś zwracać uwagę. No i to jest o tym, to można mówić, że to kontrowersyjne, a z drugiej strony to jest o uwrażliwianiu tych młodych ludzi. Słuchaj, no na przykład, jeżeli palisz takie narkotyki, a się czujesz inaczej, może oznaczać, że one nie były bezpieczne. Albo jeżeli się to zacznie z tobą dziać, no to może to oznaczać, że no, jakieś procesy psychiczne się zaczęły dziać przy okazji, prawda? I że to jest o takim uwrażliwianiu tych dzieciaków właśnie po to, żeby to było bezpieczne i uświadamiające, jaka to jest skala, co się wtedy dzieje z mózgiem, tak. Co się dzieje z naszym ciałem. Wtedy, tak jak mówisz, to jest bardziej, można powiedzieć, świadoma decyzja. Wiadomo, że jest presja rówieśnicza i nie ma co temu zaprzeczać. Niemniej, jak mam wiedzę, no to mogę chociażby podjąć decyzję, czy robię to dziś, czy następnym razem.
1: Tak. Że mam takie wyposażenie, ten plecak, nie, w którym mam wiedzę właśnie. Tak. Wiedzę. Ale to dobrze, że o tym mówisz i bardzo fajnie, bo już mi mówisz, że z alkoholem jest trochę łatwiej pewnie nam wszystkim w Polsce. Rozmowa o tym. O seksie może trochę mniej, no ale o narkotykach, no to już w ogóle jak rozmawiać? No jak nie zakazywać? No co można wiedzieć? No i się okazuje, że można chociaż wiedzę wyposażyć.
3: To ta opowieść prawie, że rówieśnicza, bo o której mówisz, Ula, to jest w ogóle bezcenna sytuacja, bo mój syn miał ostatnio taką sytuację, że na wycieczce szkolnej jednym z elementów było wysłuchanie właśnie chłopca po bardzo silnym uzależnieniu od narkotyków. I on wrócił z tej wycieczki i przez pół dnia opowiadał, relacjonował mi to spotkanie z tym chłopakiem. Był naprawdę tym przejęty, więc w ogóle nie bać się zapraszać osoby, które przeżyły coś, bo autentyczność jest dla nastolatków absolutnym fundamentem, to jest coś najważniejszego. Widzimy to w raportach, w badaniach tutaj naszych ulubionych. To, Ewa wspominała raport nastoletni chłopcy o dyskryminacji i swojej codzienności właśnie wydane przez Fundację Herstory. I tam jest to, oni bardzo pięknie o tym

0: mówią chłopcy, akurat chłopcy, że autentyczny dorosły to jest ten, któremu po prostu najłatwiej nam zaufać. I nie musi być to mężczyzna czy kobieta akurat w sytuacji szkolnej, bo o tym to tam badano, tylko ten, który autentycznie jest nami zainteresowany. Ale to mi, wiecie co, prowadzi do jeszcze jednej sytuacji, właśnie używki, seks, czego się boją dorośli, bo gdzieś to pytanie cały czas krąży, że my się trochę boimy też tego, że będziemy za szybko. To znaczy, zanim zaczniemy o czymś rozmawiać, to otworzymy jakieś pole, które sprowokujemy. Tak, tam się otworzy temat i o matko, matko. Czyli na przykład jak przychodzi chłopak, który jest doświadczony po...
1: seksualizuje, wiadomo.
0: Tak. Więc nie jest. Naprawdę ta wiedza jest bezcenna i ona po prostu gwarantuje bezpieczeństwo naszym dzieciom, które jest właściwie, nie ma nic ważniejszego. I tak jest z papierosami, z alkoholem, z seksem, z używkami, że trzeba być tam wcześniej.
2: No i z pornografią, tak? To jest mega ważny temat. I nawet jak rodzice pozakładają wszystkie blokady i w ogóle w tym telefonie dziecka, w komputerze dziecka nie ma takiej możliwości, to dziecko chodzi do szkoły. I zwykle, wydaje mi się, nie mam na to badań, ale taką intuicję, że w 80% rodzice się dowiadują, w sensie są nieprzygotowani, są zadziwieni, że wow, dzieci oglądały pornografię albo bawią się w jakieś dziwne zabawy, które no musiały być zainspirowane przez jakieś sceny.
1: No i co wtedy? Jak rodzic powinien zareagować?
2: Po fakcie to zwykle szkoły robią wielkie halo i wtedy się robi wow, interwencje kryzysowe i tak dalej. Bardzo żałuję, że nie robi się tego dużo wcześniej, tak? Mówiąc na przykład już, nie wiem, w klasie trzeciej rodzicom. Wtedy rodzice nie przychodzą na takie warsztaty. To jest bardzo śmieszne. Czyli rodzice rzeczywiście mają alert, jak coś się wydarzy w szkole. Nie umiemy jeszcze za dobrze w profilaktykę. Powinniśmy mówić dziecku, co się wydarza i że są też takie filmy i one są naprawdę bardzo szkodliwe dla dzieci, że są niedobre i tam są takie okropne rzeczy, można spotkać i być może ktoś ci to pokaże i wtedy dyskutujemy, jak zareagować, tak? I no właśnie, jak zrobić, ale to jest takie śmieszne, nie? Bo jak mówimy dziecku o narkotykach, przyjdzie ktoś i powie o narkotykach, to mamy taką fantazję, że wow, te dzieci wyjdą z klasy i rzucą się, nie wiem, będą szukać po całym mieście dealerów, tak? I kurczę, to jakoś nie działa w drugą stronę, że jak mówimy dzieciom, no nie wiem, o pielęgnacji lasów, to nagle wszyscy nie lecą do lasu, tak? Albo jak mówimy o historii, to też nie biegną do muzeum, żeby coś zrobić. Więc tak, to myślę, że to są też odzwierciedlenie naszych lęków.
1: No dobra, no a jak właśnie już się dowiemy, że dziecko obejrzało pornografię, pewnie zależnie od wieku, no powiedzmy, no ile tam, 10 lat nawet niech ma dziecko.
0: Średnia w Polsce to jest 11 lat, kiedy mamy kontakt z pornografią.
1: No i co taki rodzic powinien wtedy zrobić?
0: Przytulić, to na pewno. Naprawdę, po prostu zaopiekować dziecko w takiej swojej relacji, nie oceniać tego, co się wydarzyło i powolutku, krok po kroku od przytulenia do rozmowy. Również, wydaje mi się, powinna być pomoc, profesjonalna pomoc psychologiczna, bo nie każdy rodzic może sam unieść temat. Dzieją się naprawdę trudne rzeczy w szkole. Ostatnio doszło tutaj do nas sytuacja, że chłopiec masturbował się w szkole i zostało to nagrane przez kolegę z góry w łazience, przez kabinę, no i rozpowszechnione po szkole. Ilu rodziców uniesie taką sytuację? Naprawdę wspierajmy się profesjonalnymi osobami, które potrafią pomóc zarówno nam, jak i dziecku i zaopiekować to. Musi też być pomoc w szkole. Znaczy szkoła też musi być tym kawałkiem, który zaopiekuje się tą sytuacją. Więc takie trzy kroki bym widziała. No i jest też czwarty, że część tych rzeczy są po prostu przestępstwa. I o tym też trzeba edukować wcześniej. I no, to już są trudne.
2: Tak, ja się podczepię pod to, co mówiła Kasia, że w takich trudnych sytuacjach powinniśmy zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w samolocie, czyli najpierw zaopiekować się sobą, bo jeżeli my jesteśmy, Boże, co tu się wydarzyło i jak ja mogłam do tego, co tu w ogóle z tego dziecka wyrośnie, no to nic dobrego, tak? Najpierw musimy dać sobie empatię i jakoś siebie w tym dorosłym ustawić, pooddychać, a potem rzeczywiście dać empatię dziecku, że po prostu bardzo mi jest przykro, że coś takiego obejrzałeś, tak? I to powinna być pierwsza reakcja, a nie co ty zrobiłeś, bo to naprawdę jest strasznie przykre, że dziecko zanim drugą bliską sobie osobę chwyci za rękę i jakby ogląda takie obrazki. To jest naprawdę smutne i straszne.
3: Ja myślę, że też ważne jest sprawdzić, co dziecko rzeczywiście przestraszyło, bo też często w naszych umysłach się pojawiają najczarniejsze scenariusze, a dziecko jest w emocjach z powodu tego, że wszyscy krzyczeli potem wokół tego, co wyście tu oglądali, albo zapamiętało coś z tego filmu jeszcze innego. Mhm. Więc warto sprawdzić, co tak naprawdę się wydarzyło. W takim sensie, co dziecko przeżywa, z czym jest mu trudno, czy z tym, że obejrzało, co obejrzało, czy konkretne rzeczy je tam przestraszyły, czy fantazja o tym, jeśli to jest starsze dziecko, że ono tak nie wygląda na przykład. Tak, warto się zaciekawić i zgadzam się absolutnie z tym, co mówisz, Ewo, że nas wtedy trafiają bardzo silne emocje i strasznie jest ważne, żeby mieć takie miejsce albo takich ludzi, gdzie się możemy zaopiekować sobą, bo lęk, co to dziecko zobaczyło, no w naszych głowach często naprawdę dzieje się wszystko. I chodzi o to, żeby się najpierw właśnie sobą zaopiekować, żeby móc zaopiekować się tym młodym człowiekiem.
0: Tak, też to poczucie winy u dorosłych jest takie ogromne. Nie dopilnowałam, nie dopilnowałem. Jak mogłem na to pozwolić? I te pytania rosną, emocje rosną. Też trudno rozmawiać z tej pozycji.
1: Czyli podsumowując, nie zawsze, mimo rzeczywiście podejść do dojrzewania bardzo poważnie, racjonalnie, ale też nie zawsze przesadzać w drugą stronę. Po prostu dajmy sobie przestrzeń też dla nas, nie obwiniajmy się, jak już padło, nie rozmawiajmy z dziećmi. Nie jest to zawsze łatwe, oczywiście w tym okresie, z tymi kosmitami, jak już zostało powiedziane, ale się pewnie da.
2: I rozmawiajmy z tymi dorosłymi też.
0: Wydaje mi się, że tamtą rozmowę zaczynaliśmy od normalizacji i kończymy, że naprawdę wszystkich nas to dotyczy. Naturalny proces w życiu każdego z nas.
1: To was, drodzy słuchacze, zainteresowanych tym, o czym mówiliśmy również w poprzedniej części i w poprzednim spotkaniu. Zachęcamy oczywiście do odwiedzenia tok.fm.pl i aplikacji. Tam również rozmowa o dojrzewaniu. A z nami dzisiaj były i pozwalały i pomagały nam oswajać się z tematem dojrzewania Ewa Pietruszczak i Kasia Jabłońska-Kuśmierek z Fundacji Munka. Bardzo dziękujemy za ponowne spotkanie.
0: Dziękujemy.
2: Dziękuję.
3: Ula Malko
1: i Krzysztof Chorwat. Olga Tanajewska wydawała audycję, a już za chwilę po informacjach to KFM o 14:00 Przemysław Iwańczyk i żyjmy dłużej.
4: Czy wiecie Państwo, że trening mózgu, który realnie spowalnia proces jego starzenia, to jak chodzenie po polu kukurydzy coraz to nowymi ścieżkami? Czy wiecie Państwo, że udar dotyka już 30-latków i rzadko daje w pierwszym stadium poważne objawy? Czy wiecie Państwo, że możemy pracować nad tym, by uniknąć w wieku dojrzałym migreny? I nie jest to niedogodność, która dotyka tylko kobiety. O tym, jak nie dać się chorobom neurodegeneracyjnym, w kolejnej odsłonie programu Żyjmy Dłużej opowie dr Krzysztof Wierzbicki, kierujący oddziałem neurologicznym Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
5: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
6: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
5: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem, im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Reklama.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
12: Są historie, które wracają w wielkim stylu. Król Lew, Live in Concert. Kultowa muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera. Na żywo w wykonaniu Cinema Festival Symphonics. A na ekranie niezwykła opowieść malowana piaskiem. Listopadowa trasa po Polsce. Bilety na promuzika.pl.
13: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma uszula?
14: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
13: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: O jednym ważnym zadaniu, jakie ma prezydent teraz, mówi szef polskiej dyplomacji w kontekście powstania w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Na Łotwie trwa głosowanie na członków nowego parlamentu, a władze kraju ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Miasto starające się o organizację Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku zaliczyło falstart z prezentacją logo imprezy. Minęła 14. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki ma główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, aby wyegzekwować na stronie amerykańskiej utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce. Ocenił w rozmowie z dziennikarzami w Krakowie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, pytany o słowa szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz stwierdził, że polityczna decyzja w sprawie utworzenia bazy USA w Polsce została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło, a decyzje muszą wykonać Pentagon i MON. Sikorski podkreślił, że rząd zrobił już to, co do niego należało, czyli wystosował uchwałę Rady Ministrów do władz amerykańskich, że jesteśmy gotowi bazę przyjąć i za nią zapłacić. Szef MSZ wyraził też nadzieję, że nawet gdyby Stany Zjednoczone miały redukować liczbę swoich żołnierzy w Europie jako całości, to tu, gdzie jest prawdziwe założenie, zagrożenie, wzmocnią swoją obecność. Do końca miesiąca Maciej Berek, nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, powinien złożyć ślubowanie, powiedział w TOK FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie wiadomo jednak, czy zgodnie z przepisami i zwyczajem Berek będzie mógł to zrobić w Pałacu Prezydenckim, bo Karol Nawrocki zgłasza wobec niego wątpliwości. Prezydent nie ma prawa weryfikowania decyzji Sejmu o wyborze sędziego Trybunału, mówi w TOK FM mecenas i eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
16: Będzie tym się zajmować prokuratura. Nie mam wątpliwości co do tego, że we wszystkich tych przypadkach, jeśli chodzi o niedopuszczanie, jeśli chodzi o manipulowanie składami, pan Święczkowski narusza prawo.
15: Możliwe, że Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie, a odpowiednie dokumenty wyślę do Kancelarii Prezydenta. Zdaniem Marka Szewczyka z Konfederacji takie ślubowanie nie będzie ważne.
8: Sędzia, żeby nawiązał stosunek prawny z Trybunałem Konstytucyjnym, musi złożyć ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i złamaniem prawa byłoby dopuszczenie do orzekania.
15: Wybrani przez Sejm sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są blokowani zarówno przez Prezydenta, jak i Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, podkreślała Joanna Schering-Wielgus z Lewicy.
17: Bogdan Święczkowski, człowiek Zbigniewa Ziobry, polityk Prawa i Sprawiedliwości, wsadzony do Trybunału Konstytucyjnego, łamie prawo, manipuluje składami i również powinien odpowiadać przed prokuraturą. Mam nadzieję, że sprawiedliwość również go dosięgnie.
15: A prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie niedopuszczenia sędziów do pracy. Zarzuty usłyszała już m.in. dyrektorka Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Łotysze wybierają dziś nowy parlament z widmem kremlowskich prowokacji. Władze kraju ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć. Wyborcy mówią o jednym.
18: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo. Nie chcemy, żeby do parlamentu weszli jacyś prorosyjscy goście. Trwa to w tym kraju od ponad 20 lat. Nie potrzebujemy tego więcej.
15: Według sondaży zwycięstwo zjednoczonej listy, które pozwoliłoby jej na samodzielne rządy, jest mało prawdopodobne, dlatego będzie musiała poszukać koalicjantów. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Tańszy obiad zamiast kolejnego wydatku, który trzeba wykroić ze studenckiego budżetu. Uniwersytet Jagielloński od tego roku akademickiego dopłaca studentom do posiłków. Ma być taniej, różnorodniej, to bez względu na to, czy ktoś wybiera mięso, danie wegetariańskie czy wegańskie. Ze szczegółami reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
19: Rektor uczelni profesor Piotr Jedynak mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
20: Przy tej dużej grupie studentów, którą my mamy, no będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby no praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
19: Do wyboru mają być pełne obiady. Zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
20: Pełna kwota, która obowiązuje, ustalona na rok akademicki 2026-2027, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
19: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ albo po prostu Lunchuj. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
15: Tematem zajęła się Katarzyna Młynarczyk. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawo organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy. Oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego kupułką kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTubie na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji. Gdybyśmy mogli cofnąć czas, być może przeprowadzilibyśmy to inaczej, przyznał dyrektor do spraw marketingu Brisbane 2032. Wyraził jednak zadowolenie z faktu, że reakcja opinii publicznej na logo i emblematy jest pozytywna. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 14.20. Teraz jeszcze pogoda. Po południu i wieczorem w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze sporo jeszcze słońca. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym zachodzie, około 20 pokazują termometry na przeważającym obszarze kraju, a do 24 najcieplej jest miejscami na południu kraju.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Żyjmy dłużej, jak co sobota Przemysław Iwańczyk w Radiu TOK FM. Będziemy rozmawiać o długowieczności, ale także o sposobie, w jakim możemy wpływać na długowieczność. Wydawczynią tego programu jest Maria Mroczkowska, a realizatorem dźwięku Adam Brzeziński. Dziś jesteśmy w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, gdzie dostaliśmy zaproszenie, za co bardzo dziękuję, od doktora Krzysztofa Wierzbickiego, specjalisty neurologa, lekarza kierującego oddziałem neurologicznym w szpitalu w Cieszynie. Dzień dobry, panie doktorze.
23: Dzień dobry, witam państwa.
22: Dowiedziałem się, że spogląda pan na swoją specjalność w sposób inny niż większość specjalistów. Stara się pan także spoglądać na pacjenta w ujęciu jego komfortu życia, ale także długowieczności. Mówimy, kiedy chcemy pomyśleć o dobrym starzeniu się, o zdrowej diecie, o kondycji serca. Tutaj kardiolodzy, także goszczący u nas, wielokrotnie zabierali głos na ten temat. Specjaliści od lipidogramów, także epigenetycy, którzy starają się gdzieś ten temat zgłębiać, zabierali już głos, ale przyznam, że jako specjalista neurolog jest pan pierwszym naszym gościem. Co neurologia ma do procesu starzenia się, albo inaczej, dobrej jesieni życia?
0: Wydaje mi się, że neurologia w zasadzie jak każda dziedzina medycyny też, że tak powiem, mierzy się z tym procesem starzenia się i w miarę starzenia się mózgu też pewne objawy czy dolegliwości neurologiczne u naszych pacjentów się ujawniają, co przekłada się właśnie na pogorszenie tej jakości życia, o której, że tak powiem, teraz tak wiele się mówi. A przecież jakby o tą jakość życia walczymy również i w tych późniejszych latach. No, neurologia jest dziedziną specyficzną, dlatego że no też pewne bardzo konkretne neurologiczne objawy z tych neurologicznych zaburzeń wynikają. I neurologia też ma to do siebie, że starzenie się układu nerwowego niestety przekłada się też na pewną konkretną fizyczną niesprawność pacjentów i to przekłada się też na konieczność czy na wymóg opieki nad takim pacjentem, na taką utratę samodzielności i to chyba w tej neurologii dla pacjentów jest takie najbardziej, wydaje się, z jednej strony bolesne i też wiążące się z obawami, kiedy myślimy o starości.
22: Problem jest z tym, że ani układ nerwowy, ani mózg na ogół nie boli. Nie daje znać o sobie, ale postępuje związanej z metryką degradacji. Jak wychwycić ten moment, kiedy zaczyna się coś dziać? Proszę zrozumieć, coś dziać, jakkolwiek pan chce, coś złego, coś degradującego. No bo jeśli czujemy, że nasze serce bije niemiarowo, no to udajemy się do kardiologa. Kiedy czujemy, że jesteśmy słabi, no to robimy badania krwi, zastanawiamy się, gdzie może tkwić tego przyczyna. No ale kiedy nie kojarzymy tak, jak należy, jest to raczej proces rozłożony w czasie i dzień po dniu trudno te zmiany zauważyć.
0: To prawda. Fizjologicznie nasz mózg zaczyna się starzeć gdzieś w okolicach 30-40 roku życia i to w pewnym sensie jest proces nieunikniony, który dzieje się u każdego człowieka. Z drugiej strony jakby nasz organizm jest obdarzony pewną, powiedzmy, nadmiarowością, czyli to, że na przykład mamy dwie nerki, a do życia spokojnie wystarcza nam jedna, to z perspektywy jakby neurologii no działa podobnie. My mamy jakby, można powiedzieć, tego potencjału mózgu w nadmiarze w pewnym sensie i wydaje się, że kiedy jakby zaczyna nam tego brakować, no to ten proces starzenia się często, czy jakiejś tam neurodegeneracji, często jest na dość już zaawansowanym poziomie i moment, kiedy my wychwytujemy pewne objawy neurologiczne, no jest gdzieś tam, powiedzmy, takim już momentem, kiedy niektóre schorzenia już się toczą. Stąd jakby pojawiają się takie teorie dotyczące czy choroby Alzheimera, czy choroby Parkinsona, o tej jakby takiej biologicznej definicji choroby, która jakby rozpoczyna się niestety dużo wcześniej niż my obserwujemy jakiekolwiek objawy u pacjentów, czy kiedy pacjenci sami u siebie obserwują objawy. No i to powoduje niestety ten problem, że my pewne rzeczy wyłapujemy dosyć późno. Stąd myślę, jakby wracamy do tego tematu, jednak jakieś tam próby, przynajmniej próby profilaktyki tych wszystkich chorób neurozwyrodnieniowych.
22: No tak, tylko panie doktorze, proszę zwrócić uwagę, że w tym przekazie publicznym, medialnym, nawet przy rozwijającej się filozofii longevity, mówimy o tym, żeby zadbać o swoje ciało, żeby je trenować, poddawać permanentnym bodźcom. Natomiast o mózgu nikt nie mówi. Czy nie uważa pan, że ta narracja powinna się zmienić i w ogóle ten trend powinien zaistnieć? Nie chcę upraszczać sprawy, nie myślę tutaj o rozwiązywaniu krzyżówek, ale pewnie to są metody, które pozwalają ten mózg bodźcować. I nawet jeśli tego procesu degradacji nie da się zatrzymać, no to można go przynajmniej spowolnić, chyba że się nie da, że jest to osobnicze, że mamy to dane w spadku od naszych przodków, jak będzie postępować ta degradacja mózgu.
0: No to jest takie trudne rozważanie, bo to wchodzimy w taką ścieżkę trochę gdybania. Co by było, gdyby powiedzmy pacjent, który dzisiaj ma pewne neurologiczne objawy, gdyby on 20 lat zaczął lepiej dbać o siebie, czy on dzisiaj byłby w innym stanie? Pewnie tak, bo jeżeli jesteśmy w stanie zadbać o nasz układ krążenia, czy o każdą jakąś tam inną naszą funkcjonalność, to na pewno jakby dbanie o mózg jest, wydaje się, chyba nawet najważniejszym punktem, bo tak naprawdę to jakby mózg decyduje o tym, jacy jesteśmy i w ogóle o nas jako osoby, osobowości. I myślę, że tutaj jakby to dbanie o ten mózg ma swoje miejsce, aczkolwiek ono wpisuje się, czy mieści się też w to, co jakby wiemy na przykład z kardiologii, w jaki sposób tam promowane są te wszystkie zalecenia dbałości, to często się w wielu kwestiach pokrywa, jak choćby zalecenie co do aktywności fizycznej. Dzisiaj wiemy, że gdzieś tam odpowiedni poziom aktywności fizycznej w jakimś tam stopniu jest w stanie zapobiegać chorobom neurozwyrodnieniowym, co wydaje się jakby na pierwszy rzut oka mało logiczne, bo co ma spacer do tego, że mój mózg będzie zdrowszy, a jednak okazuje się, że to tak działa i myślę, że to są takie te najprostsze punkty, które trzeba cały czas promować, bo jakby z tymi najprostszymi punktami mamy najwięcej kłopotu na co dzień, bo jakby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pójdziemy sobie do apteki i kupimy sobie dwie tabletki na porost mózgu i to jest dużo łatwiejsze niż wygospodarowanie czasu, chęci na to, żeby pójść na półgodzinny spacer i gdzieś tam się zrelaksować i faktycznie realnie zadbać o siebie, a nie tak tylko prowizorycznie.
22: Czym jest neuroplastyczność mózgu?
0: No to jest taki temat, który gdzieś tam się przewija w ostatnich czasach coraz głośniej, że nasz mózg jest w stanie w jakiś sposób odpowiadać na to, co dzieje się w otoczeniu i w jakiś sposób też może się rozwijać według tego, co mu proponujemy, można tak powiedzieć. Ja często, że tak powiem, pracę naszego mózgu przyrównuje i to tak obrazowo dosyć działa dla ludzi do pola kukurydzy. Przejście przez pole kukurydzy za pierwszym razem jest trudne. Za drugim razem przejście tą samą ścieżką w polu kukurydzy jest już łatwiejsze. A jeżeli regularnie gdzieś tam tą ścieżkę się wytoczy, to się okaże, że przejście przez to pole kukurydzy jest już dużo, dużo łatwiejsze. I w ten sposób działa nasz mózg. Jak my wytrenujemy pewne ścieżki, to z czasem jakby będzie nam łatwiej te pozytywne zwyczaje na co dzień jakby wykonywać.
22: Wrócimy do naszej rozmowy już niebawem po informacjach TOK FM. Dr Krzysztof Wierzbicki, specjalista neurolog, lekarz kierujący oddziałem neurologicznym Szpitala Śląskiego w Cieszynie, jest gościem programu Żyjmy Dłużej. Właściwie to my jesteśmy pańskimi gośćmi. Zaprosił nas pan do siebie do gabinetu. Będziemy rozmawiać już po informacjach, jak zapobiegać starzeniu się mózgu, jak zapewnić naszemu mózgowi długowieczność. To o tym dziś jest ta historia.

0: Autopromocja.
1: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
0: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
0: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12:20 w TOK FM.
8: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 14:20, Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Dobra decyzja pana prezydenta, choć stanowczo spóźniona, ocenił w Gdańsku minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, odnosząc się do podpisania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o obniżeniu cen paliw. Szef MSWiA w rozmowie z dziennikarzami ocenił, że gdyby decyzja prezydenta zapadła wcześniej bez politycznego sporu z rządem, obywatele już od kilku tygodni płaciliby mniej na stacjach benzynowych. Zdolność do rozwijania własnych technologii, kształcenia wysoko wykwalifikowanych inżynierów i prowadzenia zaawansowanych badań jest jednym z fundamentów gospodarczej i strategicznej odporności kraju, napisał prezydent Karol Nawrocki w liście do społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej. Krakowska uczelnia inauguruje dziś 108. rok akademicki. Robert Lewandowski, zdobywca 3 goli we wczorajszym meczu piłkarskiej Ligi Narodów z Rumunią, opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Lewy z powodu żółtych kartek nie będzie mógł zagrać w poniedziałek przeciwko Bośni i Hercegowinie. Poza nim kadrę trenera Jana Urbana opuścił też Wojciech Monika. 19-letni obrońca Lecha Poznań ostatecznie nie zadebiutował w dorosłej reprezentacji. Teraz przeniósł się do zespołu do lat 21, który w poniedziałek czeka decydujące starcie z Włochami o awans do młodzieżowych mistrzostw Europy.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Żyjmy dłużej, w sobotnie popołudnie. To dobry czas, żeby z taką refleksją przejść przez nasze zdrowie, dokonać takiej retrospekcji, co dla siebie zrobiliśmy choćby w ostatnim tygodniu. Za chwilkę zapytam o to naszego gościa, doktora Krzysztofa Wierzbickiego, specjalistę neurologa, lekarza kierującego oddziałem neurologicznym w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Dzień dobry, panie doktorze, ponownie.
12: Dzień dobry, witam.
11: A co pan zrobił dla własnego mózgu, by żyć, by inaczej, by organ ten funkcjonował dłużej w pańskim przypadku i lepiej? Jak nas powiedzi?
12: To jest niebezpieczne pytanie, bo niestety lekarze często nie do końca w odpowiedni sposób dbają o swoje zdrowie.
11: Czyli szef bez butów chodzi, pan każe swoim pacjentom, a samemu nie robi pan nic.
12: Myślę, że nic to za dużo powiedziane, natomiast na pewno widziałbym w swoim takim codziennym życiu jeszcze wiele, wiele do poprawienia. Pierwszym myślę takim punktem byłoby to, żeby jednak trochę mniej pracować, a to jakby w tych różnych okolicznościach życia nie zawsze jest takie proste. Natomiast na pewno to, o co jakby każdy z nas musi zadbać na co dzień, i mówię też to do siebie, no to właśnie ta wspomniana wcześniej aktywność fizyczna, żeby znaleźć jednak ten czas na coś, co nas oderwie trochę od takiego codziennego pędu. Zwykle taką formą faktycznie optymalnej aktywności dla człowieka jest spacer, ale to jakby to nie jest narzucone. Jeżeli ktoś nie lubi tego, to może być rower, to może być pływanie, rolki, jakakolwiek forma aktywności, byle faktycznie coś w tym zakresie się działo. Na pewno drugim takim ważnym punktem jest nasza dieta, bo tutaj też tak naprawdę to od nas zależy, ile jemy, co jemy, czy jemy w odpowiednich odstępach czasu, bo to jakby jest, że tak powiem, taki element całościowego zdrowia. No i z punktu widzenia mózgu jeszcze niezwykle ważnym elementem jest odpowiednia ilość snu. O tym trzeba pamiętać, żeby tą właściwą ilość sobie zapewnić.
2: A co to znaczy właściwa ilość? Czy pan ma konkretną rekomendację, czy jest to osobnicze, bo jeden ma chronotyp sowy, drugi chronotyp skowronka, jeden potrzebuje 6, a drugi 8 godzin?
12: Podręcznikowo mówi się, że optymalnie to jest takie powiedzmy 7 do 8 godzin. Faktycznie są osoby, które po 6 godzinach snu czują się idealnie wypoczęci. Teraz mamy najróżniejsze takie powiedzmy mierniki jakości snu w postaci zegarków czy innych, że tak powiem, przyrządów, które sprawdzają, czy dobrze się wyspaliśmy, i rano oceniamy to, czy jesteśmy wyspani po tym, co nam powie zegarek, a nie po tym, jak się czujemy. To też jest pewna jakaś taka obserwowana czasami skrajność tych naszych czasów, ale faktycznie myślę, że gdzieś tam, jeżeli uda się realnie sypiać te 7 godzin dziennie, to wydaje się, że dla naszego mózgu to jest taka ilość wystarczająca do regeneracji i też jakby w czasie snu, można powiedzieć, nasz mózg się oczyszcza, tak jakby nie wgłębiając się w jakieś tam, powiedzmy, takie neurobiologiczne szczegóły, ale to naprawdę jest ważny element tego, żeby gdzieś tam ten proces neurogeneracji trochę zatrzymać.
2: Jakie są jeszcze najpoważniejsze choroby neurodegeneracyjne, na które powinniśmy mieć baczenie, zwłaszcza w młodym wieku? I w ogóle, kiedy zacząć pilnować siebie samego, jeśli chodzi o ten proces starzenia się mózgu i nie tylko?
12: Od urodzenia, myślę.
2: Rodzimy się bez świadomości tak naprawdę.
12: Tak. To jakby często jest już trochę po stronie naszych rodziców. To, jakie wypracują w nas zwyczaje żywieniowe, to jakie wypracują w nas zwyczaje, jeśli chodzi o taką codzienną aktywność. Więc to jest ten etap, kiedy rzeczywiście pewne rzeczy też w naszym mózgu się kształtują i to potem przekłada się na resztę życia. Jeżeli ktoś tam, powiedzmy, w młodości nie jest zachęcany przez rodziców do aktywności, nie jest nauczony właściwego odżywiania się, to bardzo trudno jest to potem zmienić w wieku dorosłym. Stare przysłowie mówi o tym, że nie da się nauczyć starego psa nowych trików, i to u człowieka często też się sprawdza. To potem trzeba na nowo przebijać się przez to pole kukurydzy, a obok są wydeptane łatwe ścieżki i to potem bardzo kusi, że gdzieś tam wraca się do tych utartych szlaków, I dlatego też tutaj jakby ta rola rodziców jest niezwykle ważna. No ale po naszej stronie na pewno też jest wiele tego, co jakby na co dzień możemy zrobić. Pytanie było o to, co jakby najczęściej nam zagraża. Mówiliśmy trochę o tych chorobach neurozwyrodnieniowych. No tu oczywiście gdzieś tam na pierwszym miejscu choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona są takie te choroby, które jakby wszyscy znają i trochę kojarzą, jak one wyglądają, ale w neurologii też jakby dużym zagrożeniem jest udar mózgu i to jest, powiedzmy, to zachorowanie, które trochę mamy jakby wspólne z kardiologami, bo to są podobne mechanizmy jak w zawale serca i też często wspólna, podobna profilaktyka.
2: No właśnie, to teraz dotykamy udarów. W ogóle czy istnieją badania, które, nie wiem, opisywałyby albo dawałyby jakąś predykcję, ilu z nas na 100 dotknie udar mózgu?
12: Udar mózgu, jakby ta częstotliwość udaru mózgu, ona realnie zwiększa się w miarę upływu życia. Czyli im jesteśmy starsi, tym ten udar zdarza się częściej. I to gdzieś tam po 60 roku życia realnie to ryzyko wzrasta. Natomiast jakby patrząc z drugiej strony, udar mózgu jest najczęstszą przyczyną niesprawności osób po 40 roku życia. Więc
2: jakiego rodzaju niesprawność pan ma na myśli? Proszę to wyjaśnić.
12: Udar mózgu najczęściej wiąże się albo z jakimiś zaburzeniami mowy utrwalonymi u tych pacjentów, które zaburzają im kontakt z otoczeniem, albo co częściej to jest mniejszy lub większy niedowład, czyli pacjenci mają niesprawną rękę, niesprawną nogę, co często nie pozwala im na przykład na powrót do pracy po takim zachorowaniu. I no, w skrajnych przypadkach to są pacjenci, którzy wymagają opieki w takich nawet codziennych czynnościach, bo na przykład nie są w stanie sami przygotować sobie posiłku, nie są w stanie sami się ubrać, więc jakby no, ten wachlarz niesprawności może być duży, ale no, jeśli mówimy o młodych ludziach, którzy są, powiedzmy, w wieku takim produkcyjnym, no to samo to, że jednak nie są w stanie pracować, nie są w stanie wrócić do swoich aktywności, nie są w stanie, powiedzmy, w weekend z rodziną pójść w góry, no to jest jednak duży problem taki widoczny na zewnątrz, ale też w głowie u tych pacjentów, gdzie jakby nagle oni czasami mówią, że oni, mimo że jakby funkcjonują, to przestali żyć w pewnym sensie.
2: To muszę pana w takim razie zapytać. Przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Szanowni państwo, z naszej opowieści właściwie pana doktora wyłania się jeden bardzo istotny przekaz. Wydeptujmy nowe ścieżki w polu kukurydzy. Pozwoli pan, że to będzie takim motywem przewodnim, nawet podcast jasne, tak nazwiemy. Jasne. Wydeptujmy nowe ścieżki w polu kukurydzy, ale chodzi o te ścieżki w mózgu. Czyli nie chodźmy utartym szlakiem. Próbujmy tworzyć nowe połączenia poprzez wyzwania, jakie niesie nam codzienne życie. Ale do tego udaru chciałbym wrócić. Czy w świetle współczesnej nauki, współczesnej medycyny i postępu, z jakim mamy do czynienia, da się w tej chwili opisać algorytmem, jak bardzo udar determinowany jest naszą predyspozycją genetyczną, a na ile stylem życia?
12: Myślę, że jakby cały czas niestety ten styl życia ma bardzo duży udział.
2: To stety, panie doktorze, no bo mamy na to wpływ.
12: Niestety mówię to z pewnego rodzaju jakby wstydem, bo to jest taka działka, gdzie jakby dużo możemy zrobić, a nie robimy. Więc niestety to tak trochę faktycznie w cudzysłowie. Natomiast no to jest to jakby duże pole do popisu. No tam szacuje się, że być może nawet te 30% udziału w tym wszystkim ma nasz styl życia. Więc jakby tutaj wszelkiego rodzaju modyfikacje czy poprawa tego stylu życia rzeczywiście jest w stanie realnie nas przed tym zachorowaniem uchronić, a może inaczej, realnie zmniejszyć ryzyko zapadnięcia na udar mózgu.
2: Ale tak jak w przypadku innych chorób, bardzo często można bagatelizować objawy, myląc je z innymi, traktując jako taką doraźną dysfunkcję, która minie. Nie wiem, czy pan oglądał serial Daleko od szosy. Tam główny bohater Leszek posługiwał się takim powiedzeniem: samo wlazło, samo wyjdzie, prawda?
12: To jest,
2: w kontekście zdrowia.
12: Tak, tak. To jest taki problem, z którym się trochę borykamy, w sensie takiej jeszcze może potrzeby promocji neurologii. Dlatego, że jeżeli mamy ból w klatce piersiowej, to każdy wie, że to może być zawał i dzwonimy po pogotowie. Natomiast jeżeli zdrętwieje ręka, to często jest taka pokusa, żeby przeczekać, a może przejdzie. I tu myślę, też jest jakaś taka jeszcze trochę pole do takiej właśnie promocji tych neurologicznych objawów, żeby wiedzieć, że w momencie, kiedy opadnie kącik czy osłabnie ręka, to jest moment, kiedy trzeba wezwać pogotowie, a nie czekać na wizytę u lekarza rodzinnego na dzień następny, bo tak naprawdę w udarze my mamy krótki czas, żeby móc realnie pacjentowi pomóc i to jest czas, którego jakby nie da się cofnąć. Jeżeli pacjent ten czas przeczeka w domu, to jakby traci szansę na odzyskanie sprawności.
2: Czy obniża się próg wieku u pacjentów, z którymi ma pan do czynienia, a których dotyczy to zjawisko udaru? A jeśli tak, to dlaczego tak się dzieje?
12: Myślę, że to jest jakby taki temat może nie, statystycznie nie do końca jasne. Znaczy, statystyka nas zawsze czasami, czy może zawsze, czasami zdarza się, że statystyka nas przekłamuje troszkę, bo na pewno jakoś powiedzmy średnia liczba tych udarów, przynajmniej tu w naszej okolicy, tak obserwujemy z ostatnich lat, analizując liczbę pacjentów, których hospitalizujemy, mniej więcej jest podobna. Natomiast my w ostatnim czasie faktycznie realnie żyjemy dłużej, więc im dłużej żyjemy, im jesteśmy starsi, tym jakby no, ten udar u tych pacjentów starszych się pojawia częściej. Z drugiej strony na pewno obserwujemy więcej młodych pacjentów, którzy do nas trafiają z udarem, więc...
2: Najmłodszy pacjent?
12: No my hospitalizujemy pacjentów od 18 roku życia, więc w ostatnim powiedzmy półroczu to był pacjent, który miał tam 30 kilka lat. Natomiast oczywiście udary zdarzają się też u dzieci, to tam troszkę inne mechanizmy na to wpływają, więc u kilkulatków czy tam u niemowląt udary mózgu też występują, a to jakby jest troszkę inny temat, tam jakby inne czynniki o tym decydują. Natomiast faktycznie takie udary u dorosłych obserwujemy też u takich, powiedzmy, młodych, faktycznie w pełni sprawnych do tej pory ludzi.
2: Panie doktorze, za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Zajmiemy się też jeszcze inną sprawą. Czy da się w kontekście długiego i dobrego życia zadbać o siebie tak, by wyeliminować bardzo popularne i coraz powszechniejsze migreny? Bo też myślę, że będzie pan miał sporo do powiedzenia na ten temat. Doktor Krzysztof Wierzbicki jest dziś z nami w audycji Żyjmy Dłużej, specjalista neurolog, lekarz kierujący oddziałem neurologicznym Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Informacje TOK FM.

0: Reklama.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 14:40, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Jedna osoba zginęła, a trzy trafiły do szpitala po zderzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim w Puławach na Lubelszczyźnie. Droga wojewódzka nr 801 między Puławami a Dęblinem jest zablokowana. Dla kierowców wyznaczono objazdy. Korea Północna poinformowała, że przeprowadziła test strategicznego pocisku średniego zasięgu, w którym zastosowano sztuczną inteligencję. Pocisk jest zdolny do zmiany trajektorii lotu na małej wysokości i zintegrowano z nim sztuczną inteligencję, przekazała Kim Jo-jong, siostra przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una, w oświadczeniu cytowanym przez Reutersa. Kilka godzin wcześniej, jak podaje AFP, południowo-koreańskie wojsko poinformowało, że Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny, który pokonał dystans ponad 700 kilometrów w kierunku Morza Japońskiego. Według źródeł japońskich pocisk spadł do morza i nie naruszył wyłącznej strefy ekonomicznej Japonii. Rekordową liczbę ponad 300 gatunków grzybów występujących w Puszczy Białowieskiej można zobaczyć na wystawie otwartej w Białowieży. To prezentacja żywych okazów, dlatego jest czynna tylko dwa dni. To jubileuszowa 30. edycja wystawy grzybów w Puszczy Białowieskiej.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Żyjmy dłużej. W sobotnie popołudnie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Jest dziś z nami doktor Krzysztof Wierzbicki, który... Dzień dobry jeszcze raz.
17: Dzień dobry, witam Państwa.
16: Który opowiada nam o tym, jak żyć dłużej, ale w kontekście naszego układu neurologicznego, tak nazwijmy, chociaż nie ma takiego układu w ludzkim ciele, prawda? Czy można uprościć i tak nazwać?
17: No można układ nerwowy, czyli nasz mózg, rdzeń kręgowy i to, co jakby odpowiada za przekazywanie tych impulsów do reszty ciała, czyli część obwodowa układu nerwowego też. Jak najbardziej jest to, dobrze, to jednostka funkcjonalna.
16: Niech zostanie układ neurologiczny. Jest pan specjalistą neurologiem, lekarzem kierującym oddziałem neurologicznym Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Żyjmy dłużej, to także żyjmy bezboleśnie, komfortowo. Zjawisko migren, którymi się pan też zajmuje, czy da się nad tym pracować, by nigdy ich nie doświadczyć? To po pierwsze. Czy powinniśmy wyjść ze stereotypu, że migreny dotyczą tylko kobiet, a nie mężczyzn? I wreszcie trzecia rzecz, to taką

0: w swojej świadomości zbudować to, że migrena jest chorobą. Tak jak nadciśnienie, jak cukrzyca, choroba, która wymaga leczenia, tak samo migrena jest jednostką chorobową, która wymaga jakby adekwatnego do nasilenia objawów leczenia i to, co gdzieś tam czasami jeszcze pokutuje, a tam powiedzmy boli cię głowa, to weź nie marudź, zaciśnij zęby i jakoś tam zrób, co do ciebie należy. To niestety często tak nie działa. Migrena potrafi w sposób istotny też wpłynąć na jakość życia pacjentów czy pacjentek. Pytanie było jeszcze o to, czy dotyczy też mężczyzn. Oczywiście dotyczy tak samo mężczyzn, jak i kobiet, natomiast faktycznie realnie dużo częściej chorują kobiety. To tak jak obserwujemy wśród pacjentów, których leczymy w programie lekowym leczenia migreny, to mniej więcej 90% stanowią kobiety, ale mężczyźni też z tym problemem się borykają. I rzeczywiście migrena ma też różne, że tak powiem, poziomy swojego nasilenia od takiej migreny, gdzie tam powiedzmy są epizodyczne ataki, że powiedzmy pacjent czy pacjentka ma raz na kilka miesięcy napad migreny, który jakoś tam doraźnie udaje się opanować, po migrenę przewlekłą, gdzie pacjenci borykają się z tym bólem głowy codziennie czy prawie codziennie i wtedy też wymaga to troszkę jakby innego postępowania niż w przypadku tej migreny rzadszej. No i szczególnie ta migrena przewlekła jest taką przypadłością, która realnie tą jakość życia pacjentom obniża, bo tutaj znowu trudno w pracy, trudno czasami jakieś towarzyskie życie zaplanować, bo mamy wyjście na jakąś rodzinną uroczystość i nagle się okazuje, że migrena powoduje, że nie da się pójść. Więc jakby w wielu dziedzinach życia faktycznie ten ból migrenowy potrafi skomplikować życie.
1: A ta toksyna?
0: Toksyna ma swoje miejsce w leczeniu tych cięższych postaci migreny. Szczególnie jeśli mówimy o migrenie przewlekłej. I tutaj jakby ta nazwa migreny przewlekłej, ona nie do końca dotyczy jakby czasu trwania samej migreny, bo czasami pacjenci myślą, że jak powiedzmy od 20 lat borykają się z migreną, to już jest migrena przewlekła. Migrena przewlekła to taka, która powiedzmy przynajmniej w ostatnich 3 miesiącach powoduje, że w miesiącu mamy co najmniej 15 dni z bólem głowy. I dla takich pacjentów w tej chwili jakby w naszym kraju to leczenie tą toksyną botulinową jest refundowane. I polega to na tym, że ostrzykuje się toksyną głowę w takich cyklach co 12 tygodni. I rzeczywiście pacjentki odnoszą z tego realną korzyść.
1: A to jest, przepraszam, odkrycie, nie wiem, specjalistów w Polsce, pańskie odkrycie, jak to...
0: Nie, to jakby...
1: Jest to implementowane, nie wiem, z medycyny innych krajów?
0: Myślę, że tak. Rola toksyny botulinowej w neurologii w ciągu ostatnich, tam myślę, 30-40 lat znacząco się jakby rozwinęła. Zaczęło się od leczenia spastyczności, czyli u pacjentów po udarze mózgu, którzy mają takie wzmożone napięcie mięśni, i ta toksyna świetnie się sprawdza do walki z tą spastycznością. Natomiast mniej więcej w migrenie ta toksyna ma historię około tam powiedzmy 15-letnią, kiedy no tam w wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że ta toksyna realnie zmniejsza nasilenie tych bólów głowy. To było takie międzynarodowe badanie, PRIM Study się nazywa, i ono udowodniło, że toksyna ma skuteczność w leczeniu migreny.
1: Takim tematem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania jest mózg. Co zrobić, żeby on pozostał wiecznie młody, chociaż jest to niemożliwe. Forever Young to tylko taka piosenka była i nie można tego przenieść na nasze życie codzienne. Zajmuje się pan, teraz użyję bardzo skomplikowanego terminu, diagnostyką elektromiograficzną. Może pan wyjaśnić, co to oznacza i czy ten rodzaj diagnostyki też jest w jakiś sposób elementem prewencji?

0: w chęci zatrzymania procesu starzenia się, spowolnienia, nie, bo zatrzymać go nie można.
1: No tutaj jakby wracamy do tego, czego zaczęliśmy, od tego, że układ nerwowy jest jakąś tam jednak funkcjonalną jednostką w naszym organizmie. No i układ nerwowy składa się z tej części ośrodkowej i z części owodowej, czyli z nerwów owodowych, które jakby te sygnały, czyli to, co mózg wysteruje, musi jakoś tam przekazać do reszty ciała. I jakby samym przekazem tej informacji zajmuje się ta część owodowa układu nerwowego. No i elektromiografia i elektroneurografia no służy do diagnostyki właśnie tej części owodowej układu nerwowego. I no ona ma jakby takie swoje dwie, można powiedzieć, dwie części, czyli neurografia, która gdzie badamy szybkość i sprawność przewodzenia tych bodźców nerwowych w nerwach owodowych, no i elektromiografia, która ocenia sprawność mięśni. Natomiast myślę, że tutaj jeśli chodzi o rolę samej elektromiografii czy neurografii w takiej diagnostyce długowieczności, to chyba tutaj zbyt wiele bym w tej dziedzinie nie upatrywał. Aczkolwiek no, w diagnostyce polineuropatii, czyli takiego uszkodzenia tego obwodowego układu nerwowego, na pewno ma swoje miejsce i na przykład u pacjentów z cukrzycą, którzy gdzieś tam jako takie powikłanie mają te objawy neuropatyczne, no to ta neurografia ma swoje miejsce, bo pokazuje nam po pierwsze, czy pacjent ma tam jakieś uszkodzenie i po drugie, na jakim etapie zaawansowania to jest.
0: Panie doktorze, my też spotkaliśmy się, generalnie te spotkania w cyklu Żyjmy Dłużej mają na celu to, by słuchacze też brali dla siebie to, co najlepsze. I w ramach tej profilaktyki neurologicznej, jeśli taka w ogóle istnieje, spróbujmy to uporządkować i też, bo trochę prześlizgnęliśmy się, pan nieco więcej powiedział o wysiłku aktywności fizycznej, ale nieco mniej mówiliśmy o diecie, o śnie było troszeczkę, uporządkujmy to i sporządźmy taki katalog właściwych zachowań, tak by na poziomie naszej dyspozycji neurologicznej żyć w zdrowiu przez długie lata.
1: Więc myślę, że tu jakby te pierwsze trzy punkty to znowu jakby wrócimy do tego, co mówiliśmy, bo to jakby od nas zależy i to jest jakby kwestia naszego stylu życia, czyli znowu jakby trochę jak mantra, ta aktywność fizyczna do tego zachęcam, bo to jest jakby tak naprawdę najważniejsze lekarstwo na większość naszych przypadłości. Już to kiedyś w dawnych czasach jeden z polskich lekarzy powiedział, że ruch może zastąpić wiele lekarstw, ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu i to jest absolutnie ciągle nadal aktualne. Drugi punkt to jest dieta. To my decydujemy, co jemy, ile jemy, w jakich odstępach czasowych i o to bezwzględnie musimy zadbać. No i ilość snu, to my decydujemy, kiedy się kładziemy spać, ile czasu poświęcamy sobie na sen, ile z tego czasu chcemy wyrwać na pracę czy na jakieś inne plany, które mamy. Więc to myślę, te trzy punkty są najważniejsze. No czwarty punkt, myślę, że to gdzieś tam powiedzmy nasz stres, nasze emocje, to w czym funkcjonujemy, ale umówmy się, że czasy mamy takie, że trudno byłoby ten stres naszego życia wyeliminować. Zresztą do pewnego poziomu stres ma jakieś swoje takie motywujące działanie, natomiast przy jak przekroczymy pewien limit stresu, no to niestety włącza się jego takie destruktywne działanie i wtedy ten stres nas bardziej niszczy niż nam pomaga. No ale tu jakby trzeba zachować jakiś tam powiedzmy zdrowy rozsądek i wiemy, że jakby bez emocji, bez stresu życia nie da się przejść. No i piąty punkt to może już dla osób, które gdzieś tam borykają się z pewnymi problemami zdrowotnymi, jak nadciśnienie czy cukrzyca, to na pewno jakby właściwe leczenie tych przewlekłych chorób. też zmniejsza ryzyko jakby tej neurodegeneracji, czyli jeżeli ktoś ma nadciśnienie, to bezwzględnie trzeba tych wartości ciśnienia pilnować, w odpowiedni sposób je leczyć, bo zaniedbane ciśnienie niestety bardzo, bardzo mocno niszczy nasz układ nerwowy, niszczy mózg. Więc to są te dodatkowe elementy dla tych pacjentów, którzy już z jakimiś problemami zdrowotnymi się borykają.
0: Panie doktorze, pan powiedział bardzo ciekawą rzecz a propos diety, że my mamy wpływ na to, co jemy i jak regularnie jemy, ale paradoks polega na tym, i to ma wpływ na nasz mózg, ale paradoks polega na tym, że rozmaite dysfunkcje mózgu powodują, że jemy bez opamiętania, jemy byle co. Trochę pętląca się historia, prawda?
1: Tak, no to jakby choćby to popularne powiedzenie, że zajadamy na przykład nasze stresy, nie? Czyli gdzieś tam powiedzmy odreagowaniem emocji jest to, że gdzieś tam idzie się do lodówki i trzeba coś zjeść, ktoś inny sięga po papierosa, żeby gdzieś tam to odreagować. No trzeba znaleźć jakąś jednak alternatywę taką, powiedzmy, zdrowszą. No to znowu gdzieś tam idziemy w stronę jednak jakiejś tam formy aktywności fizycznej, która pozwoli ten stres troszkę nam rozładować. No ale to jedzenie jest jakby no, ważnym punktem codziennego dnia.
0: Panie doktorze, jeszcze chciałbym na koniec, bo zbliżamy się już, jesteśmy na finiszu niemal, powiedzieć tak czarno na białym, co dzieje się z naszym mózgiem, kiedy nie śpimy wystarczająco długo.
1: Znaczy to...
0: Gdyby pan zechciał jakiegoś porównania użyć, które przemówi do naszych słuchaczy.
1: Znaczy nieprzespanie nocy jest porównywalne z upojeniem alkoholowym czasami, nie? Czyli jeżeli pacjent nie śpi 24 godziny, to czas jego reakcji jest zbliżony do człowieka, który jest pod wpływem alkoholu, na przykład w przypadku prowadzenia samochodu, nie? Więc jakby zresztą każdy z nas pewnie doświadczył czasami gdzieś tam zarwanej nocy, no to wiemy, że nasze kojarzenie, nasza zdolność, że tak powiem, podejmowania jakichś tam sensownych decyzji no, radykalnie spada, więc a przewlekłe niewyspanie no, przede wszystkim wpływa na funkcjonowanie naszej pamięci i koncentracji i to też jakby tak z praktyki, jeżeli młodzi ludzie przychodzą do poradni z problemem właśnie z koncentracją, z pamięcią, to najczęściej to wynika z obciążenia stresem, emocjami, z przepracowania, z niewyspania. Więc jakby ten sen jest absolutnie jednym z kluczowych elementów dla prawidłowego funkcjonowania mózgu.
0: Bardzo panu dziękuję. Dr Krzysztof Wierzbicki, specjalista neurolog, lekarz kierujący oddziałem neurologicznym Szpitala Śląskiego w Cieszynie, był z nami.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobiega końca nasza audycja Żyjmy Dłużej w sobotnie popołudnie, której wydawczynią była Maria Mroczkowska, a realizatorem dźwięku Adam Brzeziński. Już za chwilę informacje po informacjach Mikołaj Lizot i pisarki i pisarze. A ja się kłaniam Państwu i do usłyszenia.
2: Dzień dobry. Tuż po informacjach w pisarkach i pisarzach Państwa i moim gościem będzie Kasper Bajon, jeden z najbardziej utalentowanych scenarzystów w polskiej kinematografii, a także pisarz, poeta i reżyser. Zapraszam bardzo serdecznie, Mikołaj Lizut.
3: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
4: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
5: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
6: To FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
5: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
4: Brzmi dobrze.
5: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Gdyby decyzja prezydenta była podjęta wcześniej, kierowcy płaciliby mniej już od kilku tygodni, mówi szef MSWiA. Od dziś w ramach programu CPN mamy obniżki cen na stacjach paliw. Łotysze wybierają nowy parlament, a władze kraju ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. W Krakowie to decydujący tydzień kampanii i w przyszłą niedzielę mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. Minęła 15. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dobra decyzja pana prezydenta, choć stanowczo spóźniona, ocenił w Gdańsku minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, odnosząc się do podpisania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy umożliwiającej obniżenie cen paliw. Szef MSWiA w rozmowie z dziennikarzami ocenił, że gdyby decyzja prezydenta zapadła wcześniej bez politycznego sporu z rządem, obywatele już od kilku tygodni płaciliby mniej na stacjach benzynowych. Prezydent wziął pod uwagę sytuację kierowców, a nie szantaż premiera Donalda Tuska. Tak w programie Wybory w Toku poseł PiSu Paweł Szrot tłumaczył zmianę zdania Karola Nawrockiego w sprawie ustawy wprowadzającej podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Podpis prezydenta pod ustawą krytykuje jednak Konfederacja i polityk tego ugrupowania Marek Szewczyk.
11: Ja patrzę na to z perspektywy prawnej. Ja podzielam zdanie profesora Matczaka chociażby, który myślę, że dla wielu z obecnej koalicji rządzącej jest autorytetem w dziedzinach prawnych, że ta ustawa jest niezgodna z polską konstytucją, bo nie możemy zaskakiwać, że podatki są wprowadzane z mocą wsteczną.
10: Wejście w życie ustawy pozwoliło rządowi na wprowadzenie nowej odsłony programu ceny paliw niżej, która ma obowiązywać do końca roku. Zadowolenia nie kryją kierowcy.
12: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie, tak? Pod tym kątem im taniej, tym lepiej, bo jeszcze jak ja, to pół biedy. Ale jak podniosą ceny wszystkiego, to będzie dużo gorzej.
10: Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, do poniedziałku włącznie benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł za litr. Za 98 zapłacimy maksymalnie 7,59 zł, a litr oleju napędowego to koszt maksymalnie 7,88 zł. Łotwa wybiera dziś parlament. Głównym tematem w kampanii wyborczej było bezpieczeństwo i Rosja. W tle obawa o moskiewską dezinformację, a także o większą ilość mandatów dla proklemrowskich frakcji. Ze szczegółami reporter TOK FM Marcin Starzec.
13: Faworytem w sondażach jest zjednoczona lista premiera Kulberksa, która opowiada się za dalszą pomocą Ukrainie. Ale druga jest prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć. W czasie kampanii dominowały tematy związane z bezpieczeństwem. Do tego stopnia, że władze przygotowały się na cyberataki i próby podważania zaufania do wyników. To m.in. po wiosennym skandalu korupcyjnym w branży informatycznej zrezygnowano dziś ze skanowania kart. Głosy będą liczone ręcznie. Temat bezpieczeństwa dominuje również wśród wyborców. To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo. Nie chcemy, żeby do parlamentu weszli jacyś prorosyjscy goście. Trwa to w tym kraju od ponad 20 lat. Nie potrzebujemy tego więcej. Według sondaży zwycięstwo Zjednoczonej Listy, które pozwoliłoby jej na samodzielne rządy, jest mało prawdopodobne. Dlatego będzie musiała poszukać koalicjantów. Marcin Starzec, TOK FM.
10: Nie da się zarządzać drugim miastem w Polsce, będąc politycznym outsiderem, oceniła senatorka Monika Piątkowska, kandydująca z poparciem Koalicji Obywatelskiej i PSL w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Jak podkreśliła kandydatka, potrzebna jest szeroka współpraca w ramach Rady Miasta Krakowa, ale również dobra współpraca z polskim rządem, ministrami i premierami. Według niej współpraca taka jest szczególnie ważna w obliczu obecnej niestabilnej sytuacji międzynarodowej. Kandydatkę podczas dzisiejszego spotkania w Nowej Hucie wsparł wicepremier, szef w MSZ Radosław Sikorski. Żadnego z kandydatów na prezydenta Krakowa w drugiej turze nie poprze Daria Gosek-Popiołek. Posłanka Nowej Lewicy w głosowaniu 27 września uplasowała się na piątej pozycji i zdobyła niewiele ponad 5% głosów. Jak mówiła, chce, żeby jej wyborcy poszli do urn 11 października, ale nie powie im, na kogo mają głosować.
8: To wyraz szacunku dla mieszkańców Krakowa, to wyraz szacunku dla tego, z jaką perspektywą, z jakimi problemami mieszkańcy muszą się mierzyć.
10: W drugiej turze, w przyszłą niedzielę, w przedterminowych wyborach w Krakowie, zmierzą się Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, oraz Łukasz Gibała, radny z klubu Kraków dla Mieszkańców, który zdobył najwięcej głosów w pierwszej turze. Pierwszy weekend października to weekend seniora z kulturą. Na dziś i jutro placówki kultury w całym kraju przygotowały z myślą o seniorach specjalne propozycje. W Radomiu w akcję włączyło się Muzeum Jacka Malczewskiego, które zaprasza jutro w samo południe, mówi Mariusz Turczyk z muzeum.
14: Adelina Szczerbińska zaprasza na swoją wystawę Śmierć to dopiero początek. Przenosimy się do starożytnego Egiptu.
10: Po zwiedzaniu wystawy zaplanowano warsztaty. Seniorzy w ten weekend mogą też odwiedzić Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Zaprasza Łukasz Rudecki, zastępca dyrektora do spraw artystycznych.
15: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia włącza się w tę akcję i zaprasza wszystkie osoby po 60 roku życia. 4 października o godzinie 12.30 seniorzy będą mogli wziąć udział w zajęciach plastycznych.
10: W ramach akcji wejścia do muzeów są za symboliczną złotówkę. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 15.20. Teraz jeszcze pogoda. Temperatura maksymalna dzisiaj od 16 stopni na północnym zachodzie, około 20 na przeważającym obszarze kraju, do 24 miejscami na południu. Po południu i wieczorem w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze sporo jeszcze słońca. Na północy lokalnie może pokropić.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Mikołaj Lis, odkłaniam się Państwu, a ze mną dzisiaj w programie Kasper Bajon, pisarz, poeta, scenarzysta, jedno z najgorętszych nazwisk polskiego kina i literatury. Witam Cię bardzo serdecznie.
17: Dzień dobry, cześć.
16: Kasper, jaki był Twój dom? Pytam Cię o to, bo zastanawiam się, czy trudno być synem znanej malarki i znanego reżysera.
17: No, grubo, żeś zaczął. Wiesz co, to jest ciekawe, jaki był mój dom, bo myślę, że z wiekiem zmienia nam się widzenie tego właściwie, jaki on był. Na początku to w ogóle nie zdajesz sobie sprawy z tego, czyim jesteś synem. Jakby to jeszcze było, powiedzmy, 89, 90 rok, kiedy ja na przykład do szkoły zacząłem chodzić, no to jeszcze było wszystko w miarę wypłaszczone, tego trochę się nie czuło. Tata był dość znany, ale nie odczuwało się tego na takiej, wiesz, zasadzie, że czułeś, że jest jakoś inaczej. Może moja wychowawczyni jakby bardzo chciała, żeby pojechał na przykład na wycieczkę z nami na basen, ale to były takie takie rzeczy. Natomiast to zaczęło się na przykład moim zdaniem bardziej dla mnie gdzieś tam w liceum. To kiedy jesteśmy bardziej świadomi, to już pewne osoby to...
16: No, bo zwłaszcza, że twój tata, Filip Bajon, ma taki bardzo wyraźny podpis artystyczny. Bardzo silną osobowość, więc ciekaw jestem właśnie, jak was wychował, w sensie artystycznym też.
17: To było, ja muszę powiedzieć tak, że wychowaliśmy się w kulcie, powiedzmy, jakkolwiek to zabrzmi dziwnie, ale trochę tak było, powiedzmy, sztuki, kultury i sportu. Mhm. I jakby to było coś takiego, co gdzieś nas ukształtowało, mówię w imieniu swoim, ale też moich braci. I to jest tak, że gdzieś to było bardzo silne, no, czyli że te dwie jakby drogi, które gdzieś zawsze z nami tutaj kroczyły. Natomiast to było tak, powiedziałbym, że może nie był bardzo surowym ojcem, bo to w porównaniu do ojców moich kolegów z podwórka to był, powiedziałbym, bardzo liberalny. Natomiast na pewne rzeczy nam nie pozwalał. I to było coś takiego, że miało się wrażenie, że się nie godzi pewnych rzeczy robić, jak myśmy robili, że nam głupio nawet było, ale też nie, że tak powiem, nie szczędził nam gorzkich słów i myślę, że usłyszeliśmy kilka razy, jakby, ja mogę powiedzieć w ramach tego, że kiedyś przyszedłem do mamy i spytałem się, co to jest Tybeton, jak byłem mały, bo nie rozumiałem, bo ojciec mówił do mnie Tybetonie, jak coś zrobiłem. Więc jakby to było na takiej zasadzie, ale wiesz, no, to był też dom w dużej mierze, no, dzisiaj powiedzmy tymi kategoriami, które obowiązują, no, byliśmy uprzywilejowani, tak? Jakiś czas mieszkaliśmy w Finlandii, w Helsinkach, bo tata tam wykładał, jeździliśmy na wakacje do Włoch i Grecji. I wtedy się w szkole pojawiało to, że trochę gdzie indziej jeździmy na te wakacje, gdzieś ten wychylenie na zachód, które zawsze było gdzieś obecne w mojej rodzinie, które się zawsze czuło, no, było bardzo mocne. Kazano nam się uczyć języków z różnymi efektami, no ale kazano, musieliśmy po prostu się uczyć. Ja teraz tak widzę, że byłem zmuszany do czytania. I muszę powiedzieć, że bardzo dobrze, że byłem zmuszany do czytania. Co więcej, byłem przekupywany czasem, żeby coś przeczytać i w ramach tego, że w rodzinie mojego ojca od strony taty było zawsze, jedyną metodą wychowawczą było zakręcanie finansowego, że tak powiem, tutaj źródełka. I to świetnie działało. Znaczy, to była metoda wychowawcza, która przyszła z Poznania i ona została wprowadzona też u nas w domu.
16: Do Poznania jeszcze dojdziemy, bo...
17: To jakby gdzieś tam, więc myśmy wychowali się w pewnym, ja się na przykład wychowałem w bardzo dużym szacunku do ludzi sportu i ludzi kultury, ale w takim maksymalnie dużym, szczególnie do pisarzy i do poetów, którzy bardzo byli z ojcem zaprzyjaźnieni. I to jakby we mnie było bardzo, bardzo silne.
16: A gdy ty zaczynałeś pisać? Zaczynałeś pisać swoje wiersze, zaczynałeś pisać swoją prozę? Przychodziłeś z tym do ojca?
17: Tak, przychodziłem do ojca, ale szybko ojciec mnie przekierował do swoich właśnie przyjaciół. Mi bardzo wtedy pomógł przyjaciel mojego taty Jurek Górzański, który mi tak jakby pozwolił zadebiutować w twórczości, wysłał Januszowi Drzewuckiemu wiersze, który był wtedy redaktorem poezji w twórczości. I właśnie jakoś tą stroną poszedłem. Tata to komentował, widział, ale zawsze mówił, że się do końca nie jest obiektywnym w takich wypadkach. Więc ja jakby wszedłem od tej strony, no ale miałem dostęp do tych ludzi, tak? Miałem do nich dość duży dostęp i próbowałem z niego jakoś korzystać, tak?
16: A jeśli chodzi na przykład o... Pytam o to, czy na przykład się spierałeś z ojcem, w sensie o materię twórczą. No, zarówno o jego filmy, jak i twoją prozę, czy twoją poezję.
17: Myślę, że się bardzo spierałem. Myślę, że nadal się w pewnych kwestiach spieramy trochę na innym poziomie. Myślę, że ja na początku byłem dość niepewny siebie. Ja nie jestem ze swoich pierwszych prób literackich zadowolony teraz. Ja w ogóle na to ja myślę, że ja tak twórczo ruszyłem mocno w wieku 30 lat, 30 kilku lat. I to jest dla mnie jakiś ten. Natomiast jak to było bardziej z mojej strony wtedy jakiś taki, powiedziałbym, z niepewności brało się takie kąsanie. Nie był to jeszcze taki spór, powiedziałbym, mocny spór, który był równoważny. Ale lubiłem bardzo taty filmy, na przykład. W sensie lubiłem filmy ojca. Bardzo mi się podobał Bal na dworcu w Koluszkach i nadal mi się bardzo podoba. I chyba jest to mój ulubiony film taty. I to są takie rzeczy, które gdzieś mi się zgadzali. Natomiast, nie wiem, no w ocenie pewnie pewnych pisarzy, na przykład niektóre lektury, które tata mi polecał bądź dawał, i ja zacząłem doceniać na przykład całkiem niedawno, tak? Albo dużo później.
16: Pytam o to, czy miałeś konflikt pokoleń, to znaczy, czy byłeś jego jakimś udziałowcem?
17: Wiesz co, problem był taki, że trudno było się w naszej rodzinie zbuntować, w sensie, że bunt nie robił żadnego wrażenia w naszej rodzinie, w sensie na ojcu. Być może moim buntem było coś paradoksalnie, że ja w wieku tak, ja młodo zostałem tatą, dość młodo się ożeniłem, pierwsze małżeństwo, ślub wziąłem, jak miałem 22 lata i uważałem, że będę prowadził takie gdzieś tam, powiedzmy w cudzysłowie, mieszczańskie, spokojne, ułożone życie w kontrze do życia moich rodziców, które nigdy takie nie było, i w kontrze do ojca. To się skończyło totalną katastrofą na poziomie osobistym i każdym innym, żeby przejść na ten, więc to był taki bunt. Ja myślę, że coś takiego było w tym, że z tym pewnym duchem, nazwijmy go na potrzeby tej rozmowy, hipisowskim, który ojciec i mama wprowadzali do domu, który gdzieś był obecny, był gdzieś tam się pojawiał. Również ten duch, powiedzmy, tej Warszawy, warszawki tak zwanej, która też gdzieś była cały czas gdzieś obok, no to na kontrze do tego chciałem się jakoś ustawić. I myślę, że musiałem przez to przejść gdzieś tam, żeby zrozumieć, że to zupełnie nie jest moja droga. Natomiast takiego buntu, że ja bardzo mocnego, takiego twórczego buntu w stosunku do taty nie mam i do mamy. W sensie to jest tak, że ja bardzo doceniam rzeczy, które oni robią. I myślę, że te filmy taty na przykład są mi coraz bliższe. W ogóle muszę powiedzieć, że polskie filmy są mi coraz bliższe.
16: Nie, pytam o to, wiesz, w kontekście wielu naszych wspólnych znajomych, którzy mieli podobny rodzinny background. Zawsze mam w pamięci egzamin do szkoły teatralnej Maćka Sztura, którego komisja zapytała się, dlaczego pan chce zostać aktorem. Na co Maciek mówi, no tato, przestań.
17: No, ja nie poszedłem na przykład do szkoły filmowej. Związało się to trochę właśnie z o tym, co mówiłem, z tym, jak życie moje osobiste się potoczyło, jak również z tym, że tata w jednej szkole był dziekanem, w drugiej uczył, a wcześniej był w tamtej dziekanem i to tak było. Gdzieś chciałem to ominąć, nie poszedłem i myślę, że to jest taki trochę bunt w związku z tym, co gdzieś jakby myślałem, że trochę się uwolnię, ale ja też bardzo długo z filmem nie chciałem mieć wiele wspólnego. To też był taki, myślę, bunt, co było dość dziwne. Natomiast to była, myślę, taka próba ustanowienia samego siebie wobec tej sytuacji. No więc jak pytałeś się mnie na początku, no to jest jakaś trudność. To nie jest, wiadomo, największa trudność na świecie, no ale ona się z czymś wiąże, że musisz się już opowiedzieć wobec czegoś, wejść w pewien rodzaj, mimo wszystko, butów, w które rodzina gdzieś tam, myślę, że nieświadomie, ale chcecie w nie włożyć.
16: Kasper Bajon jest gościem państwa i moim. Wracamy tuż po informacjach Radia TOK FM.
18: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
19: TOK 7.
20: Pan poseł Marcin Horała przedstawi stanowisko klubu Rozwój Plus. Szanowni państwo z opozycji rządzącej, pomóżcie nam pomóc sobie w rządzeniu. Nie umiecie, no wiemy to, tak?
21: Dziękuję bardzo. W wypowiedzi pana posła pojawiła się taka charakterystyczna fraza opozycja rządząca. Bardzo mi się to spodobało. Taka dialektyczna jedność przeciwieństw heglowska. Cudownie. Pan poseł Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo Ludowe. Z opozycji rządzącej teraz ktoś.
22: Tak jest, panie marszałku, i na scenie politycznej 130 lat.
21: Co pan? 130 lat?
22: 1 lat. Ugrupowanie.
21: Chcę poznać pana lekarzy i kosmetologów. Panie pośle,
22: panie marszałku, Wysoka Izbo.
18: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
23: Autopromocja.
24: Kochamy sport.
25: Tak mocno, że chcemy więcej.
24: Żyjemy sportem.
25: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
24: Rozmawiamy o sporcie.
25: Tak, że i wy go pokochacie.
24: Jeszcze więcej sportu.
25: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
26: Reklama.
0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: 3, 17, 41.
26: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8, 11.
28: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
30: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
29: Czyli frosty kupiłeś?
30: Prościej się nie da.
31: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
32: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
33: Marian, a po całym tygodniu pracy?
34: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
33: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
35: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
36: Reklama.
37: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 15.20, Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie wszyscy będą żołnierzami, ale wszyscy są odpowiedzialni za obronność, mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas inauguracji roku akademickiego określił AGH jako najbardziej wojskową z cywilnych uczelni w Polsce. Podczas uroczystości minister obrony narodowej wygłosił wykład poświęcony technologiom podwójnego zastosowania, tak zwany dual use, służącym jednocześnie gospodarce i obronności. Performance artystyczny, podczas którego instalacja ze starych banerów i materiałów reklamowych symbolicznie zasłoniła panoramę teatr, zorganizowało Muzeum Tatrzańskie. Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem nadmiaru reklam wielkoformatowych. Instalacja powstała podczas dwudniowych warsztatów, w których uczestniczyli m.in. uczniowie zakopiańskich szkół, seniorzy i mieszkańcy. Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmans przegrali z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Bavassorim i Simone Bolellim 3-6-4-6 w drugiej rundzie debla turnieju tenisowego ATP 500 na kortach twardych w Tokio.
37: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: W pisarkach i pisarzach Kasper Bajon. Słuchaj, wybrałeś taki zawód filmowy, scenarzysta, który wydaje się być fundamentem filmu, a jednocześnie jest to chyba taka profesja najbardziej niewdzięczna, najtrudniejsza. No cóż, wielu scenarzystów narzeka, że nie da się zrobić dobrego filmu bez dobrego scenariusza, a gdy to się uda, to potem reżyser mówi: mój film, mój film.
17: Tak, znaczy ja miałem to szczęście, że współpracowałem z reżyserami, reżyserkami, którzy tak się nie zachowywali. A Jasiek, z którym najwięcej współpracuję, i ten jest
6: Jan Holubek.
17: Jan Holubek jest osobą skromną, która jakby też nie postępuje w ten sposób, więc nam się bardzo dobrze współpracuje, więc ja wiem, że są takie doświadczenia, ja ich trochę nie doświadczyłem. Jeżeli ich doświadczałem, to na bardzo początkowym etapie pracy. No to wtedy się wycofywałem, w sensie to mnie jakby nie interesowało, bo trochę nie chcę drzeć kotów na samym początku już jakby i tutaj mierzyć się, kto ma większego. Wiesz, ja nie wiem, czy tak strasznie zbyt tym scenarzystą i pisać te scenariusze. W sensie wydaje mi się, że to się też bardzo zmienia, że producenci, producentki są coraz bardziej nastawione pro scenarzystów w stosunku do scenarzystów.
6: Trzeba kochać scenarzystów, bo jest was tak mało.
17: Tak, dokładnie. I wydaje mi się, że to też się zmienia. Też trzeba powiedzieć, że no trochę rynek się zmienia, bo my wychodzimy trochę cały czas takiej, powiedziałbym, tradycji kina bardzo modernistycznego, gdzie jest ten demiurg, reżyser, który tworzy, kina mocno autorskiego, gdzie rzeczywiście często reżyser pisał sobie jednocześnie scenariusz i to było wszystko w ramach pewnej wypowiedzi koherentne. I
6: no taka jest polska tradycja, europejska tradycja.
17: Tak, natomiast weszła tradycja amerykańska, dość mocno anglosaska, powiedzmy, gdzie trochę to inaczej wygląda. Czy się to lubi, czy nie, ja teraz nie chcę o tym mówić, bo ja mam bardzo różne na ten temat myślenia, ale ona jest storytellingowa, gdzie rzeczywiście ten scenarzysta jest dość istotny, tak? Gdzie to się trochę zmieniło i wydaje mi się, że scenarzyści trochę to czują, że jest dla nich jakiś taki moc. Natomiast ja teraz oglądam, nie wiem, Ścibora Lyskiego filmy i po prostu jestem zachwycony tymi scenariuszami. W sensie, jak bardzo nowoczesne one są. To mnie na przykład zaskakuje, więc ta tradycja scenariusza...
6: Nie wiem, jak wiesz, jaki miał warsztat Ścibor Rylski, pracując na przykład z Wajdą, no ale coś wiemy, jak pracował Wajda, no na przykład z książki Janusza Głowackiego, jak pisałem scenariusz o Wałęsie i widać było, jak to była ścisła współpraca jednak, to znaczy panu Andrzejowi niektóre rzeczy się najpierw podobały, potem nie podobały i właściwie można powiedzieć, że tak brał te klocki sobie.
17: To jest kwestia tej konkretnie współpracy. Tam były pewne rozbieżności co do wizji końcowej tego, jak ma film o Wałęsie wyglądać, no więc to też się zdarza, więc prawem reżysera jest branie tych klocków. Natomiast ja myślę, że Wajda ma coś... I ci reżyserzy z tamtego pokolenia mają coś, czego bardzo często brakuje współczesnym reżyserom młodszego pokolenia. I mówię to, wiem, że teraz może wywołam jakąś ten, powiedziałbym, pewnej kompetencji literackiej. Wydaje mi się, że ta kompetencja literacka u reżyserów młodszego pokolenia jest dużo niższa. Jest ona po prostu, gdzie indziej jest ciężar ich zainteresowań.
6: Ale mówisz o guście?
17: Mówię o świadomości literatury i o tego, czym jest literatura, jak czytać literaturę, jak literaturę przekładać na język filmowy, jak pracować z pisarzami, jak z nimi rozmawiać, co od nich brać. Myślę, że te filmy tak bardzo mocno związane z osobami piszącymi, ale pisarzami, którzy pisali scenariusze w Polsce, brały się z tego, że po prostu to ta literatura była cholernie ważna. Mi się wydaje, że to nie jest kwestia gustu czy tego, tylko ważkości literatury współcześnie.
6: No, chociaż wiesz, bardzo często właśnie w rozmowach o scenariuszach pada takie bardzo filmowe określenie. Nie, stary, to jest literatura. To znaczy w tym języku tyle, że ktoś napisał coś filmowo niemożliwego. Chodzi o to, że kamera to jest bardzo proste narzędzie, jak łopata. To znaczy pokazuje tylko to, co jest przed nią. A wszystkie inne rzeczy, które kartka zniesie, kamera po prostu nie pokaże.
17: To wiadomo, tak, że są te... Są słynne jakby opisy bardzo głębokie życia wewnętrznego postaci, które sięgają w scenariuszach i rzeczywiście to się zdarza. I one literacko bardzo pewnie przechodzą. Natomiast w filmie dobrym jest takim zadaniem dla początkujących scenarzystów powiedzenie im, w takim razie pokaż mi, jak to będzie wyglądać, jak to aktor ma zagrać. I to moim zdaniem bardzo dużo weryfikuje wtedy. Natomiast tu chodzi o pewien rodzaj świadomości jednego i drugiego, bo też się mówi, że coś jest literackie, na przykład jeżeli chodzi o dialogi, a to nie zawsze jest wada. W sensie ja tego trochę nie rozumiem, że ktoś używa tego, że coś jest literackie, jako pejoratywnego określenia. Mi się zdaje, że bierze się to stąd, że Polska, tak jak obserwuję, nie chcę generalizować, ale tak myślę, jest bardzo po stronie realizmu. Mhm. Bardzo. W związku z tym to jest realizm dość specyficznie rozumiany, ale to jest taki realizm, który każe dialogom za wszelką cenę na przykład naśladować język, który słyszę w autobusie.
6: Takie robienie klusek jeden do jednego.
17: Tak? No, myślę, że tak. Wiesz, to nie, ja też nie mam tak, że z tym bardzo walczę, nie? Bo wydaje mi się, że to jest nie do zwalczenia obecnie. Mhm. Natomiast no, brakuje mi, to nie jest tak, że nie ma nikogo, jest, nie wiem, powiedzmy, jest Agnieszka Smoczyńska, tak? Która kombinuje zupełnie inaczej.
6: Ola Terpińska.
17: Ale Ola Terpińska, tak. No, to jest jakby coś takiego, wiesz, chodzi mi o to, że zasadniczo pewien rodzaj realizmu jest dominujący, tak? To jest okej, nie? To nie jest nic ten, tylko wydaje mi się, że stąd też się biorą pewne fundamentalne też spory, myślę, reżyserów ze scenarzystami, bo być może jest tak, że prawdziwie realistyczny scenariusz jest bardzo trudno napisać. Mhm. Że to jest trudna sprawa, tak? Miałem przyjemność czytać scenariusze Damiana Kocura, no to one dają na przykład dużą przestrzeń, która daje przestrzeń do tego, żeby ją wypełniło to życie.
6: Chociaż jest tam sporo realizmu.
17: Tak. Nie, no to o tym mówię. Jeszcze na początku jest sporo realizmu, ale potem jeszcze dochodzi pewien, powiedziałbym, element, którego nie do końca, nie wszyscy potrafią zapisać, o tak bym powiedział, tak. No bo to nie jest tak, że nikt nie ten, ale nie wszyscy potrafią, tak? Więc to jest moim zdaniem dość ciekawe. No.
6: Słuchaj, ty, Kasper, kąsasz literaturę od różnych, że tak powiem, jej stron. Jesteś poetą, jesteś prozaikiem, masz na swoim koncie i powieści, i rodzaje reportaży, czy takiego eseju reportażu, czy wręcz takiego reportażu bardzo wewnętrznego, dotyczącego twoich korzeni, twojej rodziny. No i jednocześnie też jesteś scenarzystą. Ciekaw jestem, czy to jest jeden warsztat, to znaczy, czy siadasz do tego wszystkiego podobnie? Czy to traktujesz jako zupełnie odrębne, inne zajęcie?
17: Trochę traktuję jako odrębne zajęcie. W sensie, jednak wydaje mi się, że pisanie scenariusza jest bardzo rzeczą techniczną. W scenariuszu język nie niesie. Trochę nie myśli tobą, ale chciałem pisać scenariusze tak, jak piszę książki. Czasem móc. Bo to jest trochę tak, że myślę, że jest bardzo mało teraz... Jest pewna sztanca pisania scenariusza. Ja tę sztancę gdzieś tam, myślę, znam dość dobrze. Posiadłem pewną umiejętność pisania tych scenariuszy.
6: No właśnie. To ciekawą rzecz poruszyłeś, bo rzeczywiście to jest taki najbardziej sformalizowany kawałek prozy. W sensie warsztatu. Tak. No, trzeba się tego... Nauczyć. A jednocześnie najlepiej wyceniany.
17: Wiesz, to jakby paradoksy kapitalizmu są jakby paradoksami.
6: No, za 160 stron można dostać naprawdę bardzo dobre pieniądze. Tak, nieporównywalne z inną prozą.
17: Nie ma tutaj, wiesz, porównania rzeczywiście. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że użyję tego porównania, że nie, żeby to ono jest bardzo, że tak powiem, dookoła, ale wiesz, no w piłkę nożną też jest sformalizowane to wszystko i dość sformatowane jak grać, ale te małe szczegóły robią to, że ktoś gra w Ruchu Radziąków, a ktoś inny gra w Realu Madryt, gdzie też jest dobrze opłacany. Paradoksalnie ta formalizacja i ten pewien rodzaj struktury, że to jest dość trudne, w sensie, żeby to tak dobrze przełożyć i zrozumieć w jakimś sensie takim. Myślę, że to ma dużo wspólnego z jakimś takim bardzo i to może jest podobne do pisania gdzieś tam prozy, że to jest jednak wsobne zajęcie. Bo w sumie w dobrym scenariuszu dla mnie jest ważne to, jak grają poszczególne elementy. Jak ja czytam czyjeś scenariusze, to widzę, jak ktoś coś zaznacza. I w sumie didaskalia są dla mnie czymś takim, że zaczynam rozpoznawać, czy mam do czynienia z rasowym scenarzystą, czy jeszcze takim uczącym się scenarzystą, tak? To jest moje. Mhm. I widzę, co zaznacza, jak to wraca, jak funkcjonują w ramach tego tekstu pewne rzeczy.
6: Podaj jakiś przykład.
17: Podam przykład taki, że wydaje mi się, że w didaskaliach powinny być opisane rzeczy tylko, kurczę, i istotne dla historii. że nie powinien być cały świat opisywany jak w literaturze, nie powinien być ten, tylko istotna rzecz, istotne te że tak powiem, McGuffin na przykład, nie? Mhm. Że to jest istotne. To jak dobrze jest przeprowadzona przyczyna i skutek scenariuszu. I myślę, że w dobrym scenariuszu, aczkolwiek mało tego jest teraz w współczesnym kinie, ta przyczyna i skutek są bardzo od siebie oddalone i są może na innym poziomie niż taki poziom typowo zewnętrzny. Natomiast łatwo się czyta scenariusze, gdzie przyczyna i skutek są bardzo blisko siebie, gdzie sceny wynikają z siebie i też na takim bardzo, wiesz, powiedziałbym, powierzchownym poziomie. I to jest trochę taki miecz obosieczny, bo na czym on polega? On polega na tym, że scenarzysta, który się tego nauczy, on w ten sposób pisze i trochę wszyscy tego od niego oczekują. Ponieważ wszyscy potrafią to czytać. Bo to się łatwo czyta.
6: Uniwersalny język.
17: To jest pewien uniwersalny język czytania. Natomiast scenariusze, które są dużo bardziej skomplikowane, trudne, które nie wynikają do końca, nie są oparte na takim prostym, fabularnym wynikaniu, tylko na czymś afabularnym, czymś dużo głębszym, one wymagają właśnie tej literackiej kompetencji, o której mówiłem wcześniej, która moim zdaniem gdzieś tam zanika. I w tym sensie ja mówię, że chciałbym pisać scenariusze, jak piszę książki coraz bardziej, to właśnie o tym mówię, że chciałbym trochę odejść od pewnego sposobu pisania, który mam, który poznałem, na rzecz pisania gdzieś, gdzie ta, że tak powiem, stawka, rozgrywka rozgrywa się dużo głębiej, dużo gdzie indziej. Ja wiem, że to, co mówię, jest gdzieś jakieś abstrakcyjne i jest...
6: Nie, jest, wydaje mi się, znaczy to nie jest abstrakcyjne, to jest bardzo, bardzo jasne. Często pewnie, znaczy zarówno ja, jak i nasi słuchacze, być może zastanawiają się w ogóle, jak zapisać scenariusz niektórych filmów, które oglądamy, które są na przykład bardzo takie w ogóle poetyckie, kontemplacyjne, zupełnie w innym, właśnie tym nie afabularnym trochę stylu, no bo na papierze to musi wyglądać głupio.
17: No chyba, że ktoś naprawdę świetnie pisze, tak? W sensie ostatnio oglądałem Dolinę Issy. Mhm. Nie wiem, jak scenariusz wyglądał, nie? W sensie, ale... podejrzewam, oglądałem i czytałem jednocześnie. Mm-hmm. Podejrzewam, że to wszyscy wiedzieli jakby też, że gdzie ten scenariusz tam jest, tak? Ja często mówię, jak prowadzę jakieś kursy, czy warsztaty, to podzielę się taką anegdotą, to mówię, no żeby państwo, może wyszły teraz nowele filmowe Herzoga, żeby przeczytać to, jak można pisać scenariusze inaczej, jak w ogóle można myśleć o scenariuszu i zostałem ostatnio strasznie zaatakowany z powodu tego, że powołuje się na Herzoga. Do końca nie wiedziałem, o co chodzi. Chodziło o to, że
6: przemocowiec.
17: Nie, przede wszystkim, że pracował z Klausem Kińskim, a ten już jest ten nowy.
6: Tak, to
17: więc,
6: tak.
17: Więc teraz mówię, jak mówię, to mówię teraz mówię tak. To, co powiem, proszę państwa, może być kontrowersyjne, ale proponuję przeczytać prozy filmowe, nowele filmowe Herzoga, bo można zobaczyć i obejrzeć filmy, zobaczyć, jak można trochę inaczej kombinować. Gdzieś wyjść poza rady z podręczników do pisania scenariuszy, jak, nie wiem, jest ta książka Scenariusz na miary XXI wieku. Dużo jest tych książek i one się mogą przydać, ale one moim zdaniem się przydają, w ogóle te wszystkie myki przydają się w momencie, w którym trzeba rozwiązać jakiś problem i szybko pójść dalej, ale one na koniec, to jest oszukiwanie samego siebie. Ja się na tym złapałem, w sensie, że i tak musisz wrócić i to inaczej przerobić, że one pozwolą ci pójść dalej, to jest bardzo ważne czasami, szczególnie jak gonicie deadline.
6: Tak.
17: Ale jest to, powiedziałbym, wiecie, że tak powiem, jak w piłce nożnej, wykopywanie nauk.
6: Wracamy do naszej rozmowy tuż po informacjach. Kasper Bajon jest gościem Pisarek i Pisarzy.

0: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości i rzeczywiście no, można zaobserwować jakby zwiększenie pacjentów. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku.
1: Gdzie... Taka w chwili obecnej jest sytuacja, że ja dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć.
2: Mamy mnóstwo bardzo poważnych środków europejskich na to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne zbudować, ponieważ bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy jest temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Jak 2000 lat temu zdobywano miłość?
4: Anubisie, Boże ziemi i podziemia i nieba. Psie, psie, psie.
3: Jak rozpalano uczucie?
4: Wywar ze skarabeusza, gotowanego z pewnymi przyprawami.
3: Jak można było zawładnąć czyimś sercem?
4: Tylko seks, seks, seks.
3: Magia, mikstury, zaklęcia i dużo więcej w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
8: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
7: O, wielka sprawa.
8: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
14: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 15.40, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jako skandaliczne i bardzo głupie ocenił szef MSWiA Marcin Kierwiński opublikowane przez Sławomira Mencena nagranie o policjantkach. Kierwiński zadeklarował przy tym, że trzyma kciuki za odwagę lidera Konfederacji, aby przyjął wyzwanie byłej funkcjonariuszki i wziął udział w teście sprawnościowym. W środę Sławomir Mencen opublikował w serwisie X nagranie przedstawiające m.in. zdjęcia przyjętych do policji funkcjonariuszek. Film ten opatrzył ironicznym komentarzem, w którym mówił, że od razu czuje się bezpieczniej. Bułgaria powitała szczątki cara Samuela przekazane przez Grecję ponad 1000 lat po śmierci jednego z najsłynniejszych średniowiecznych władców Bułgarii, przekazała telewizja BNT. Szczątki cara, który władał państwem bułgarskim na przełomie X i XI wieku, przywieziono do kraju w eskorcie dwóch par myśliwców MiG-29 i F-16. Car Samuel walczył o zachowanie niepodległości Bułgarii w obliczu zagrożenia ze strony Cesarstwa Bizantyjskiego i pozostaje do dziś bohaterem narodowym Bułgarów. Blisko 760 tysięcy złotych unijnego dofinansowania otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu na rozwój Centrum Centrum Zdrowia Psychicznego. W ramach wsparcia w dawnej szpitalnej oranżerii powstanie siedziba klubu pacjenta, a zespół leczenia środowiskowego otrzyma samochód elektryczny.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: W programie jest ze mną Kasper Bajon. Rozmawiamy o twórczości Kaspra. Właśnie mówiliśmy o scenariuszach w poprzednim naszym wejściu. Jesteś autorem wielu głośnych tytułów, takich jak Wielka Woda czy Heweliusz, seriali dla Netflixa. I ciekaw jestem, jak to się zaczynało. To znaczy, czy ty sam chodziłeś z tymi pomysłami, czy... No, czy to raczej jest takie przedsięwzięcie producenckie?
16: Wszystko zaczęło się kiedyś, jak się z Jaśkiem poznaliśmy. Jaśek miał, Jankiem Holubkiem, miał scenariusz filmu fabularnego, który chciał, żebym przeczytał i żebyśmy razem popracowali nad nim, bo znał moją książkę Klub, którą przeczytał, bardzo mu się podobała. Poznaliśmy się przypadkowo i zaczęliśmy rozmawiać i to był zaczątek serialu Roist. I wtedy mieliśmy szczęście w tym, że pojawił się Showmax i szukał serialu. My akurat mieliśmy ten serial, który pisaliśmy trochę do szuflady.
14: Pojawił się zresztą na krótko.
16: Na krótko i mieliśmy to szczęście, że my
14: krótkie okno.
16: Krótkie okno, w które myśmy się wstrzelili jakby. Więc dużo zależy w życiu od szczęścia i od tego, jak jesteś przygotowany na dane sytuacje. No i potem jakby zaczęła się moja współpraca powoli z Netflixem, który zaczął wchodzić na polski rynek coraz mocniej. Ania Nagler, która wtedy tam pracowała, jakby odpowiadała za content, zaczęła, bardzo kibicowała drugiej części Roysta. Jednocześnie pracowałem nad innym serialem, gdzie jeszcze

0: wydarzenia z 97 roku zdobył ogromną publiczność, no na przykład także w Meksyku, gdzie w ogóle nie ma żadnych powodzi.
1: Tak, to prawda. W dziwnych miejscach można się dowiedzieć, że się coś jest popularne. No mi się wydaje, że Wielka Woda, która akurat była pomysłem Ani Kępińskiej, z którą bardzo pracujemy, jakby wtedy zaczęliśmy pracować i przyszła do nas z tym pomysłem. Ona jednak mówiła o czymś uniwersalnym bardzo. Gdziekolwiek się pojawia powódź, wtedy tam gdzieś ta Wielka Woda jest oglądana na świecie. Mniej więcej widać naprawdę taką tendencję. Heweliusz jest na przykład bardziej, moim zdaniem, lokalny. Jednak to już jest pewna specyfika, tam jest większa polska specyfika pewnych zachowań.
0: No, z drugiej strony tutaj zrobiliście z Jankiem taki zabieg trochę jak Nolan w Oppenheimerze, to znaczy, żeby z tej dużej opowieści zrobić jednak dramat sądowy.
1: No, tutaj szukaliśmy kilku gatunków. Wydawało nam się, że ta duża opowieść, ale jednak ona gdzieś tam wymaga bycia bliżej tych ludzi, że to jednak jest zawsze tragedia gdzieś konkretnych osób i opowiadamy o konkretnych osobach i to moim zdaniem było bardzo ciekawe. W sensie, myślę tak, dla mnie warsztatowo z przyjrzenia się, pisania tego, to mi dużo dało, tego jak można te układać te pewne struktury, gdzie można... Ja na początku wszystko sobie ułożyłem linearnie, a dopiero potem zacząłem to zmieniać. I to jest bardzo ciekawe w pisaniu, bo trochę właśnie a propos tego, co mówiłem, inaczej trzeba kombinować, co z czego wynika, bo z jednej strony sytuacje wynikają z siebie, jakby były opowiadane linearnie, bo muszą tak wynikać, ale przez to, że nie są obok siebie, to jeszcze teoretycznie jakoś powinny z siebie wynikać te klocki, które są obok siebie, tak? Więc to jest taki inny rodzaj opowiadania, który gdzieś mi się bardzo spodobał. No i to było duże przedsięwzięcie. Ja jakoś zawsze chciałem tego Heweliusza opowiedzieć. To było coś takiego, co za mną chodziło przez pamiętałem, coś mi się wyrył, taki obrazek, który tego statku przewróconego do głowy i po prostu jak zaczęliśmy pracować nad Wielką Wodą, to ja zdałem sobie sprawę, że być może jest teraz możliwość zrobienia czegoś takiego, no bo to jest zawsze kwestia pewnych możliwości, które są. No teraz te możliwości są większe niż były kiedyś, więc można próbować robić większe rzeczy i się na nie jakoś tam próbować z nimi zmierzyć.
0: Ciekawe jest to, że twoje książki prozatorskie, no nie zawsze są filmowe. No właściwie mogę podać dwa takie przykłady książek zupełnie niefilmowych. Na przykład ta twoja historia rodzinna związana z Jeżycami i z historią kolonialną w Afryce no wymagałaby bardzo dużej adaptacji pewnie, żeby to opowiedzieć filmowo. Na Fuerte w ogóle jest zbiorem eseistycznym.
1: No, mi się wydaje, że ja w literaturze uciekam od filmu. W sensie, to jest coś takiego, że literatura daje mi większą przestrzeń. Więcej dalej eksploruję. Gdzie indziej się udaje.
0: Czyli nie obraz, tak?
1: Czyli nie obraz. Że film, tak jak powiedziałeś, no, kamera jest topornym urządzeniem i film jest dość banalną i jednak, trzeba powiedzieć sobie, powierzchowną sztuką. To nie jest, ona jest bardzo trudna przez to, film jest bardzo trudny przez to i dotyka bardzo wielu rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o pewien rodzaj, na przykład, nie wiem, introspekcji, pewnych rzeczy, które jesteś w stanie eksplorować przy pomocy literatury, no to film w ogóle nie ma takich możliwości, tak? To jest co innego. Z drugiej strony też trochę nie chcę jakby, bo zawsze bym się zastanawiał, czy nie chciałbym tego zekranizować. W sensie, nie chcę stawiać sobie tego pytania. Może lepiej by było napisać scenariusz? A może...
0: Na pewno bardziej się opłaca.
1: Na pewno bardziej i wtedy właśnie cała rodzina mówi, pisz scenariusz. więc trochę od tego uciekam i trochę powiem, że literatura jest dla mnie takim większym polem wolności mojej, tak? Mhm. Ja jakby bardzo ją piszę dla siebie, ona jest bardzo dla mnie osobista, to jest jakieś takie moje doświadczenie, które jest, jednak zdaję sobie sprawę, że w przypadku seriali, filmów to choć mi się to też nie podoba, to musimy być trochę w stronę widza wychyleni. Natomiast w literaturze nie sądzę, że trzeba być wychylonym w stronę czytelnika, tak bardzo. Tak? Mm-hmm. Trzeba w sensie fajnie mieć swoich czytelników, fajnie mieć, że ktoś to przeczyta, to jest naprawdę ten. Natomiast dla mnie to jest inny rodzaj, inny rodzaj.

0: inny rodzaj aktywności twórczej, z czym innym się tam mierzę, więc i inne rzeczy mnie gdzieś pociągają, tak? Myślę, że nie byłbym w stanie napisać, mówię, nie wiem, prozy Heweliusz, tak? To myślę, żebym... Nie mam jakoś tak, ten literacki mój, moja wrażliwość literacka, zmysł są gdzie indziej ustawione. Też takie książki czytam.
1: A z poezją jak jest? Nasz poetą się jest? Poetą się
0: ja bywa? Nie piszę, wiesz, już wierszy od dłuższego czasu. Myślę, że nie byłem dobrym poetą. Myślę, że to było doświadczenie, które było mi potrzebne.
1: Chociaż i... docenionym.
0: Wiesz, to nie jest tak, ale też widzę, jakby to trochę czujesz, jakby wiesz, jak nie wiem... Tkaczyszyna Dyckiego czytałem, to mi po prostu szczęka opadała. Tak, w sensie, że widzisz nagle, że ktoś po prostu gra w innej lidze i ta liga jest w jakiś sposób dla ciebie niedostępna. Że jest to doświadczenie językowe już tak mocne, tak intensywne, że właściwie poza twoim rejestrem, ja tak odczuwałem, no to jednak z tą poezją było tak, że mi to było potrzebne, bo myślę w pewien sposób, że takie myślenie poetyckie, czytanie poezji, dużo poezji czytam, więc jakby ono mnie uruchamia też na inny rodzaj myślenia we wszystkich tych dziedzinach, w literaturze bardzo, powiedzmy w prozie, w sensie, jak również coraz bardziej mam wrażenie w scenariuszach. Też lubię coraz bardziej filmy poetyckie. Nie wykluczam, że jeszcze kiedyś, nie wiem, jakiś tom poezji napiszę, tak? Ale w moim przypadku się bywa, nie? W sensie bywa się poetą, a jest się czytelnikiem poezji.
2: A jeśli chodzi o reżyserię, to jest kolejna artystyczna profesja, którą otworzyłeś już dawno, no bo jak rozumiem, pierwszy wasz film z Klarą, Via Carpatia, to były te początki, prawda?
0: Tak, no potem miałem długą przerwę, no potem się pojawił projekt UFO, no teraz zaraz ma wejść serial Prawo Bestii, no więc gdzieś tam jakieś projekty filmowe mam, które są takimi... To jest jeszcze kolejna jakby obszar, bo to są rzeczy, które nie zawsze chcę oddać. W sensie pojawiły się scenariusze, których nie chciałem oddać. Nawet osobom, z którymi najbliżej współpracuję, którymi zawsze oddaję i w ogóle, które zaskakują mnie tym. No, zawsze realizacja Janka mnie zaskakuje. To jest w sensie, ja zawsze jako scenarzysta jestem super zadowolony z tego, co widziałem. I zawsze lubię to obejrzeć i to mnie zaskakuje. Mnie nie ma na planie, towarzysko może się pojawia. Natomiast są pewne rzeczy, których ja nie do końca oddaję. Ja mówię o kimś, kto jest mi bliski. Też rozmawialiśmy o rodzinach, więc jakby kto jest jakimś takim dla mnie wzorem postaci, która się pojawiła w moim wczesnym dzieciństwie i która jest gdzieś tam moim mistrzem. Wiadomo, nie porównuje się, żeby była jasność, tak? Znam proporcje, ale że dla mnie Konwicki jest taką osobą, która... I myślę, że tak jest jak... Że dla mnie literatura jest domem, a film jest taką podróżą, gdzie lubię ten, ale na przykład... Gdzieś ta literatura to jest ten dom, a tam to jest pewne eksplorowanie kolejnych obszarów, które są mi gdzieś tam potrzebne, które gdzieś, ja lubię gdzieś nowe wyzwania, tak? Ja tak jak myślę, że piszę wiele gatunków, chwytam się, to ja to lubię, tak? Niezależnie od tego, jak mi to wychodzi, niezależnie kto co o tym myśli, ja nie mógłbym być w stanie na przykład robić, wiesz, cały czas pisać tych samych scenariuszy, nie? Nie mógłbym robić tak cały czas samych rzeczy. Ja muszę to zmieniać, bo ja nie wiem, to jest jakaś taka moja wewnętrzna potrzeba, że...
1: Fajnie, że wspomniałeś Tadeusza Konowickiego, bo tak sobie pomyślałem, że dobrze by było zamknąć tę naszą rozmowę życiem literackim. Ciekaw jestem, czy prowadzisz życie literackie, no bo z jednej strony w ogóle ta kondycja pisarza wydaje mi się czymś takim dojmująco samotnym. Scenarzysty pewnie też, no bo to jest taki zawód filmowy jednak, który mierzy się z tą otchłanią białej kartki w przeciwieństwie do innych zawodów filmowych, które są bardziej stadne.
0: Tak.
1: No ale właśnie Tadeusz Konwicki, który prowadził życie literackie, to znaczy Stolik. Był taką instytucją właściwie, gdzie
0: myślę, że z Jankiem jakiś stolik może kiedyś powołamy. A tak serio, to wydaje mi się, mam znajomych wśród ludzi piszących, przyjaźnię się z nimi, z niektórymi się często spotykam. Jest też z którymi się widuję. Myślę, że jest to, powiedziałbym, bardziej życie towarzyskie niż literackie niestety, aczkolwiek muszę powiedzieć, że tam te tematy literackie są dla nas gdzieś tam żywe, to są osoby, które się tym zajmują, natomiast takiego życia literackiego, powiedzmy, jakie było na przykład w PRL-u.
2: No ciekawy jestem właśnie, czy jest jakieś życie.
0: Takiego nie prowadzę, aczkolwiek dużo się o nim nasłuchałem i mam, ono jest, to jest trochę tak, jak ja mówię, że ten świat, który kiedyś tylko jakby zerknąłem na niego, jakby mały, no bo on wraz z rozwijaniem się kapitalizmu gdzieś przepadł, ten świat, do którego wprowadził mnie ojciec, tych poetów, pisarzy, aktorów, tych wszystkich osób, które żyły razem, ja je zobaczyłem i to on miał wiele w sobie, dzisiaj byśmy powiedzieli pewnie patologii, różnych rzeczy, które ten, ale on mnie fascynował i on mnie nadal fascynuje, w sensie, że to jest coś takiego, że ja na to patrzyłem i mówiłem, Boże, tak może wyglądać życie, to jest wspaniałe i to są kolorowi ludzie. I potem wiadomo, różnie ci ludzie pokończyli, natomiast muszę powiedzieć, że mieli wielką fantazję i ta fantazja mi jako dziecku się gdzieś udzieliła. Ja ją doskonale pamiętam i już dużo z tych osób nie ma, dużo tych osób, które pisały, jak na przykład Zuzia Łapicka o tym wspominała też i pisała, też jej z nami nie ma, natomiast te... Gdzieś one we mnie są i te postaci są bardzo silne dla mnie, które gdzieś tu tworzyły to kolorowe życie, które gdzieś kapitalizm jakoś zmiótł, no, tak naprawdę. I chyba tak poszatkował i zawsze były pewnie koterie i środowiska, ale jednak myślę, że teraz to jest bardzo zatomizowany świat.
2: Panie i panowie, Kasper Bajon, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę.
0: Dzięki, wielkie.
2: Program przygotowała Katarzyna Kozak, ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
3: To jedyna alternatywa, jaką mamy. Wszystkie pozostałe partie trzymają ze sobą i chcą zniszczyć ten kraj. Mamy tylko jedną szansę. Alternatywa dla Niemiec. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Bardzo dobrze mieć partię, która idzie do przodu, a nie zbitkę starych ugrupowań, które nie chcą niczego zmieniać, żeby zachować stołki. Dlatego cieszę się, że AfD wygrała. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl. Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats? restauracji Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: O dążeniach Putina do odcięcia Ukrainy od pomocy zagranicznej mówi szef polskiej dyplomacji w kontekście wtargnięć rosyjskich maszyn w mołdawską przestrzeń powietrzną. Prokuratura ma jeszcze czas na odwołanie się od decyzji sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie transplantologii prężnie rozwija się w jednej z klinik na Śląsku. Minęła 16. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Putin ewidentnie chce odciąć Ukrainę od pomocy zagranicznej, a im bardziej Ukraina atakuje, im bardziej nam grozi, tym bardziej powinniśmy Ukrainę wspierać. Ocenił wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, pytany o dzisiejsze wtargnięcia 5 rosyjskich środków napadu powietrznego w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Dodał, że nie ma znaczenia, że Mołdawia nie należy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo Putin nie ma zahamowań w ataku także na państwa NATO. Sikorski zaapelował też o to, żeby nie dać się Rosji zastraszyć. Prezydentka Mołdawii Maja Sandu poinformowała we wpisie na X, że 5 rosyjskich środków napadu powietrznego, m.in. pociski Banderol i drony, wtargnęło w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do incydentu doszło rano podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Sandu podkreśliła, że Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. W komunikacie mołdawskiego resortu obrony i w mołdawskich mediach nie ma informacji o poszkodowanych. Od marca uwolniono już około 325 milionów baryłek rezerw ropy, poinformowała Międzynarodowa Agencja Energetyczna. To efekt decyzji państw grupy G7 o uwolnieniu łącznie 400 milionów baryłek. Wczoraj prezydent Francji Emmanuel Macron zwołał zdalne spotkanie przywódców państw G7, na którym postanowiono o uwolnieniu zapasów na poziomie 100 milionów baryłek paliwa dieslowskiego i innych paliw. Warunkiem jest jednak nie wprowadzanie zakazu eksportu oleju napędowego, czym groziły w ostatnich dniach Stany Zjednoczone, wywierając presję na swoich partnerów. Agencja AFP zwróciła uwagę, że nie jest do końca jasne, czy wczorajsza decyzja państw G7 zakłada uwolnienie dodatkowych baryłek ropy, czy też wpisuje się w nią 75 milionów baryłek, których brakuje do realizacji marcowej obietnicy. Prokuratura ma jeszcze kilka dni na odwołanie się od decyzji sądu, który posłowi PiSu Marcinowi Romanowskiemu wydał list żelazny. Minister Waldemar Żurek zapowiedział odwołanie, bo prokuratura uważa, że list żelazny to przywilej, który Romanowskiemu nie powinien przysługiwać. Jednak według części prawników list żelazny może być jedynym skutecznym sposobem na ściągnięcie byłego wiceministra sprawiedliwości do Polski. Romanowski ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ale od miesięcy ukrywa się za granicą. Liczę na to, że list żelazny się uprawomocniej, mówi poseł PiSu Paweł Szrot w programie Wybory w Toku.
20: Jeszcze pan poseł Romanowski, myślę, że powinien poczekać chwilę z powrotem do Polski. Mam nadzieję, że to zażalenie zostanie odrzucone i przyjedzie tutaj kolega Marcin, żeby składać po prostu zeznania i wyjaśniać wszystko, co trzeba.
19: Pytanie, czy list żelazny nie posłuży Romanowskiemu do dalszej ucieczki, mówił prawnik i eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
21: Musi być tak, przy udzielaniu listu żelaznego, że dana osoba daje rękojmi współpracy z prokuraturą, że ona rzeczywiście nie będzie utrudniać postępowania. Jak czytamy sobie uzasadnienie o tymczasowym aresztowaniu Romanowskiego, no to sąd daje pełną tutaj wachlarz argumentacji, dlaczego to tymczasowe aresztowanie. Dlatego, że jest możliwe utrudnianie postępowania. zachowania, dlatego, że można mataczyć, dlatego, że ucieknie. No to wszystkie te okoliczności są absolutnie nie tylko możliwe, ale prawdopodobieństwo graniczące z pewnością.
19: List żelazny daje podejrzanemu gwarancję, że nie zostanie aresztowany, ale pod warunkiem, że będzie się stawiać na przesłuchania w prokuraturze. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu rozwija współpracę międzynarodową w transplantologii. Niedawno pierwszy pacjent w Polsce otrzymał tu serce od dawcy ze Słowacji, ale jak informuje dr Szymon Pawlak, kardiochirurg i transplantolog kliniczny, taki organ można przywieźć tu nawet z krajów bardziej oddalonych od Polski.
0: Musimy mieć urządzenie, które umożliwi transport tego serca powyżej tych 4 godzin i musimy mieć zorganizowany transport ze szpitala w państwie, powiedzmy, które jest od nas bardzo oddalone. Na lotnisko, transport lotniczy i transport z lotniska do nas do szpitala. To jest bardzo skomplikowana procedura, żeby to wszystko dobrze skoordynować.
19: Od 2023 roku 170 narządów zostało już pobranych poza granicami Polski i zdecydowana większość z nich została przeszczepiona dla polskich biorców. Najczęściej pozyskiwane są w ten sposób wątroby, nerki, serca i płuca. Sceny jak z filmu akcji rozegrały się wczoraj na ulicach Poznania, gdzie doszło do policyjnego pościgu. Przed mundurowymi uciekał Fordem 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli, a okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. To jednak nie wszystko.
1: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefedronu i marihuany.
19: Wyliczał sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale w związku ze znaleziskami z samochodu policjanci zdecydowali o pobraniu od mężczyzny krwi do badania na obecność środków odurzających. Ostatecznie 29-latek trafił do aresztu. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 16.20. Teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dzisiaj na południu kraju miejscami do 24 stopni. 20-21 mamy na przeważającym obszarze kraju, a najchłodniej jest na północnym zachodzie, maksymalnie 16 stopni Celsjusza. Do wieczora w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze jeszcze możemy się cieszyć słońcem. Tylko na północy lokalnie może dziś delikatnie popadać.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Cezary Łasiczka, to jest program Interluda, a gościem jest pani Anka Herbut, dramaturszka i człowiek teatru. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
22: W dłoniach swych trzymam wydaną przez TR Warszawa, jak to dobrze nazwać? No, nazwę to książką zatytułowaną Debiut TR. I to jest książka, której pomysłodawczynią jest pani Anka Herbut i też jest tutaj w postaci osoby, która dzieli się i osoby, która odpowiada też na pytania innych osób. I myślę, że to jest bardzo ciekawy instruktaż, instrukcja obsługi dla osób, które myślą sobie, chciałbym zostać reżyserem, reżyserką teatralną, ale także jest to, myślę, świetne spojrzenie na to, czym jest dzisiaj teatr, jak ci, którzy do tego teatru wchodzą, o nim myślą, zarówno dobrze lub źle. Za długi wstęp, ale dzień dobry.
23: Dzień dobry.
22: To ja powiedziałem to o tym, co mi nie się wydaje, czym ta książka jest, ale czym ta książka jest, skąd pomysł?
23: Ja bym powiedziała, że ja jestem jedną z pomysłodawców, ponieważ w tą książkę zaangażowany był zespół programowy TR Warszawa, ale też tak naprawdę cały teatr. I ma to związek z tym, że początek debiutów sięga 2015 roku, więc tak naprawdę te 10 lat, bo okazją do wydania tej książki jest dziesięciolecie debiutów, właśnie zaangażowanie całego teatru umożliwiło dopiero jakby sięgnięcie do tej historii, bym powiedziała, debiutu i spojrzenie na te 10 spektakli i 10 lat praktyk w taki w miarę możliwie całościowy sposób.
22: I teraz mówiąc debiutu, chodzi o taki program, który TR Warszawa stworzył w którymś momencie. Program, który w pewnym sensie też zmienił zasady gry, można powiedzieć, w świecie teatralnym, no bo każdy, kto próbuje się gdzieś wedrzeć do jakiegoś miejsca, wie, że ci, którzy już są, to tam już są i pewnie będą. I w jaki sposób zadebiutować, tak? Kto ma debiutować? No, jeżeli ma to być osoba młoda, bez doświadczenia reżyserskiego, to pewnie spotka się z odmową, bo się powie, słuchaj, no nie znasz się jeszcze na tym, jak się nauczysz, no to wtedy wróć, bo tutaj mamy teraz takie tuzy, że ho, ho. No ale gdzie nauczyć się debiutowania, gdzie nauczyć się reżyserii, jeżeli nie w prawdziwym teatrze, a nie w teatrzyku, tak? Albo w jakimś, z całym szacunkiem, oczywiście poza teatralnych miejscach. Trzeba zadebiutować, żeby potem stać się świetnym reżyserem, albo żeby z gry wypaść, ale debiut jest konieczny. No ale rozumiem, że te drzwi były albo zamknięte, albo bardzo leciutko uchylone.
23: Tak, tak było wcześniej. Ja bym powiedziała, że one były uchylone, albo czasami nawet były niewidoczne dla wszystkich, po prostu. I to, co się zmieniło dzięki też Forum Młodej Reżyserii w Krakowie, to, że ta sytuacja potencjalnych kontaktów dyrektorów zespołów programowych z młodymi osobami reżyserskimi, studentami tak naprawdę, że to zostało, że to się stało transparentne, że to Forum Młodej Reżyserii spowodowało, że zaistniała struktura, w ramach której można obejrzeć egzaminy studentów i mieć szansę nagrodzić czy zaprosić te osoby, z którymi chce się współpracować, których te egzaminy jakoś rezonują z miejscem, z programem danego teatru, do zrobienia właśnie debiutu.
22: I mamy kogoś, kto marzy o tym, żeby być reżyserem i teraz wygrywa Forum Młodej Reżyserii i ma szansę zaistnieć z prawdziwymi aktorami, w prawdziwym teatrze, z prawdziwym budżetem. Oczywiście ten budżet może być budżetem, który odbiega od takiego budżetu, z jakim pracują najlepsi już po latach, no ale wciąż jest to dość zacny budżet, 100 tysięcy złotych.
23: Tak.
22: I to nie jest tak, że ktoś bierze sobie 100 tysięcy złotych i mówi, świetnie, to teraz wydam, tylko to jest budżet, z którym trzeba także się zmierzyć, więc reżyserka uczy się też, jak się pracuje i co można zrealizować.
23: Tak, tak jest i też powiem może od razu, że to właśnie nie jest tak, że ktoś dostaje 100 tysięcy złotych i może sobie dzielić tak jak chce, a jak być może nie umie tego zrobić, tylko właśnie dlatego mówię o zaangażowaniu całego teatru, bo na przykład w taki proces też współpracy przy dzieleniu budżetu, przy zastanawianiu się, jak go podzielić, na co, gdzie można taniej, gdzie nie można taniej, bierze udział właśnie zespół produkcyjny, cały dział produkcji. Także taka osoba, która przychodzi do TR-u debiutować, ona tak naprawdę jest przeprowadzana przez różne działy teatru, przez proces właśnie na tych poszczególnych polach. Nigdy nie zostaje sama z tym. Aczkolwiek decyzję może podejmować, to oczywiście, że tak.
22: Czyli wtedy mamy takie pierwsze przebudzenie, że jak działa teatr.
23: Tak, tak, trochę tak jest i ja muszę powiedzieć, że pewne rzeczy się mogą wydawać właśnie oczywiste osobom, które pracują w teatrze, ale takie nie są. Ja pamiętam swój pierwszy spektakl w Teatrze Dramatycznym, Fragmenty dyskursu miłosnego z Radkiem Rychcikiem, to był chyba 2009 rok i pamiętam, że weszłam na próbie w scenę. Po prostu aktorzy próbowali, a ja otworzyłam drzwi i w nią wlazłam. I ja naprawdę nie wiedziałam, że tak nie można. I teraz wydaje mi się to oczywiste, ale nie wiedziałam i było to dla mnie traumatyczne, jakby do tej pory to wspominam. I chodzi też o to chyba, żeby amortyzować jakoś tego typu sytuacje, a czasami bardziej poważne sytuacje po prostu. I żeby może rzeczy, które wydają nam się proste, oczywiste, jakoś jednak wyjaśniać może na brudno najpierw.
22: Na brudno wyjaśniać, ale też odpowiedzieć sobie na pytania jako... Część tej książki Debiut TR jest taki zestaw pytań, które osoba, która chce się zmierzyć, ale myślę, że to też każdy, myślę, że niekoniecznie osoba debiutująca, ale każdy, kto zabiera się do tego, aby wystawić jakiś spektakl w teatrze, a być może zrobić film, powinien sobie zadać pytania, dlaczego chciałbym opowiedzieć tę historię, w jaki sposób chciałbym ją opowiedzieć, dlaczego to jest ważne teraz, a jeżeli nie jest ważne teraz, to dlaczego?
23: Tak, tak. My zdecydowałyśmy się z Justyną Lipko-Konieczną, z którą razem stworzyłyśmy tą listę pytań, opublikować ją w książce, dlatego że nasza współpraca z debiutantami, z którymi miałyśmy tą przyjemność pracować, czyli z Krzyśkiem Zyguckim i z Julką Nowak, pokazała, że wymaganie ze strony teatru koncepcji reżyserskiej od osoby debiutującej jest wymaganiem, które nie jest tak oczywiste dla tych osób. To znaczy koncepcję reżyserską można rozumieć na różne sposoby, w zależności też od tego, jakich się miało pedagogów, z kim się pracowało, jak się to według swoich osobistych jakichś map rozumie. Natomiast my tam stawiamy takie pytania, które tym debiutantom zawsze zadajemy, ale one nie mają do końca za zadanie zaspokoić naszej ciekawości, co raczej dać im taką drabinkę, taki stelaż do tego, żeby samym sobie mogli odpowiedzieć na pytania, które będą w stanie ich poprowadzić później w dalszym procesie.
22: Jeżeli się obserwuje debiutantów, jeżeli się z nimi rozmawia, to jest jasne, że w większości sobie na te pytania odpowiedzieli, czy raczej to jest dla nich takim zaskoczeniem, że nie pomyślałem o tym?
23: To jest tak, że gdzieś tam, nie chcę może powiedzieć mgławicowo, bo to jest zbyt pasujące słowo, ale oni sobie odpowiadają na wiele pytań, ale tutaj te pytania, które opublikowałyśmy w książce, są bardzo konkretne i czasami bardzo trudne przez to. To znaczy każdy z debiutantów sobie zarysowuje tą przestrzeń spektaklu, o której marzy i którą chce stworzyć, ale czasami te pytania, które dotyczą na przykład relacji dźwięku wobec opowiadanej historii, nie są sobie stawiane. Dlatego, kiedy zostają zadane wprost, zmuszają do myślenia.
22: Ale rozumiem, że zmuszają także do myślenia, że reżyser, reżyserka powinna mieć te rzeczy przemyślane, a nie tak, że będzie ktoś od dźwięku, kto się tym zajmie, będzie ktoś od dekoracji, kto się tym zajmie, będzie ktoś od świateł i to wszystko zrobię. Ja tylko mam przyjść i powiedzieć lewo na prawo, prawo na lewo.
23: Tak, dokładnie, dokładnie. Aczkolwiek też jest tak, że na niektóre z tych pytań daje się odpowiedzieć dopiero w późniejszym czasie, jakby na późniejszych etapach pracy. Ale ważne, że one są i że gdzieś tam z tyłu głowy nam wiszą i wiemy, że warto na nie odpowiedzieć.
22: To dzisiaj będziemy na te pytania odpowiadać częściowo. Czym jest debiut? Jak powstaje debiut? Z czym mierzą się debiutanci, debiutantki w teatrze? Książka Debiut TR, której współautorką i współpomysłodawczynią jest Anka Herbut. Leży przed nami książka i o niej rozmawiamy. A Anka Herbut jest dramaturżką, ale też krytyczką sztuki. Informacje TOK FM zbliżają się o godzinie 16:20, a po informacjach wracamy do programu Interluda i rozmawiamy o debiutach teatralnych.

0: Autopromocja.
1: Dziki budzą ogromne emocje. Drastyczna uchwała przyjęta na wniosek prezydenta Warszawy, zgodnie z którą w stolicy będzie można uśmiercać dziki bez wyznaczonego limitu, wręcz wyprowadziła ludzi na ulicę. Jak jest naprawdę? Czy dziki faktycznie nam zagrażają i czy jedyny sposób, żeby sobie z nimi poradzić, to ostrzał? O tym w najbliższym programie jest temat w niedzielę o godzinie 11. Agata Szczęśniak, zapraszam.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobry. 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Mam ochotę na safari.
12: Na safari to trochę daleko.
11: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
12: A ile można upolować?
11: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
12: No to w drogę.
13: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Masz. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 16.20, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rosja zaapelowała do dyplomatów i obcokrajowców, aby opuścili stolicę Ukrainy, Kijów, poinformowała agencja AFP, powołując się na komunikat rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W dokumencie rosyjski resort ostrzega, że Moskwa będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Do tego tematu w informacjach TOK FM będziemy dziś jeszcze wracać. Codzienna służba na granicy to stała ochrona polskich domów, rodzin, przedsiębiorstw oraz fundamentów ustrojowych zapisanych w Konstytucji, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas dzisiejszej wizyty w Wyższej Szkole Straży Granicznej w Koszalinie. To jedyna uczelnia w kraju z ofertą studiowania wyłącznie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślił ważność uczelni dla wspólnotowego bezpieczeństwa i podziękował studentom za gotowość wzięcia odpowiedzialności za polską granicę. Czeski prywatny przewoźnik kolejowy zawiesza od poniedziałku połączenie kolejowe Przemyśl-Praga-Frankfurt, poinformował czeski portal z doprawy. Powodem decyzji są prace budowlane na niemieckich torach. Na razie nie jest jasne, kiedy połączenie zostanie przywrócone i czy w ogóle do tego dojdzie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Studio Anka Herbut, dramaturżka, krytyczka sztuki. Co za słowem debiut wciąż kryje się? Cóż, czym jest debiut? Mamy, jak to się ładnie mówi, osoby reżyserskie, i po szkole przychodzi ten moment, że trzeba się zmierzyć z tym życiem i teatralnym, z prawdziwą sceną, prawdziwymi aktorami. I kiedy myślałem sobie też o tym spotkaniu w ogóle z aktorami, to trochę jest tak, że ze strony widza myślę sobie, że reżyseria to jest praca człowieka z ludźmi, więc niesłychanie ważne są pewne także cechy takie, które pozwolą ulepić to, co mamy w głowie dzięki, przy pomocy, we współpracy z innymi osobami. No ale przecież każda z tych osób ma jakiś swój świat, swoją wizję, swoją osobowość, czasami łatwą, czasami trudną, podobnie jak osoba reżyserska taką ma. I teraz, jak ważny jest ten element interpersonalny?
9: Ja myślę, że bardzo ważny i zapytałeś o to właśnie, czym jest debiut, jakby co to w ogóle jest. I oczywiście to jest, chociaż nie wiem, czy tak oczywiście, ale jest to ten pierwszy spektakl, który robi się w instytucji kultury, ale jednocześnie debiutem jest ten moment, w którym na przykład trzeba stworzyć grupę, która będzie pracować na wspólny cel, na spektakl, mając właśnie cały czas w pamięci to, że tak naprawdę w tej grupie twórców, aktorów, osób, które realizują spektakl, osób technicznych i tak dalej, są osoby o bardzo różnym podejściu. Nawet patrząc na to, z jakimi aktorami młodzi twórcy mogą współpracować, kiedy przychodzą do TR-u, no to widać, że są to osoby, które lubią pracować pewnie na różne sposoby. I teraz myślę, że takim dużym zadaniem jest to, żeby stworzyć po pierwsze sytuację zaufania, która będzie w jakiś sposób odczytywana jako sytuacja bezpieczna, gdzie można tworzyć wspólnie i otwierać się przed sobą. Ja muszę też powiedzieć, że kiedyś było tak, że jak ja byłam gdzieś w okresie, powiedzmy, debiutowania, to myślało się o takiej osobie reżyserskiej jako o kimś, kto musi przyjść do teatru i znać odpowiedzi na wszystkie pytania, bo jak aktor zrozumie, że reżyser nie potrafi odpowiedzieć, to już kaplica po prostu. Teraz jest trochę inaczej. Teraz właściwie myśli się i mówi się raczej o tym, żeby potrafić odpowiedzieć w taki sposób, że się nie wie, na przykład, i dalej próbować sobie na to pytanie odpowiedzieć, nie zostawiać go tak samopas i nie odrzucać, ale mieć odwagę przyznać się też do tego, że nie wszystko się wie. Nikt z nas wszystkiego nie wie.
8: A to nie jest trochę właśnie taka wymówka na to, że nie przemyślałem sprawy?
9: Myślę, że może, można tak to czytać, ale nie wiem, no mi się wydaje, że chyba głupszym albo bardziej takim butnym, taką butną reakcją byłoby szycie odpowiedzi w 3 minuty, żeby odpowiedzieć cokolwiek, a potem się musieć z tego wycofywać. Więc oczywiście to ma jakby dwie strony, ale ja jestem za tym, żeby też nie krygować się na geniusza w wieku 20 paru lat.
8: Czyli musimy przede wszystkim zbudować relacje z osobami, z którymi będziemy współtworzyć ten spektakl w taki sposób, żeby było zaufanie przede wszystkim wynikające z tego, że nie ściemniam. Jak wiem, to wiem, jak nie wiem, to nie wiem. Jak nie wiem, to pytam, proszę o pomoc albo rozkładam ręce.
9: Tak, i mi się wydaje, że to też dotyczy w ogóle twórczości i nie tylko osób debiutujących, bo powiedziałam, że nie krygować się na geniusza w wieku 20 paru lat. Ja bym powiedziała, nie krygować się na geniusza w żadnym wieku, po prostu. To też pozwala odchudzić tą sytuację i trochę zrzucić ten taki stres związany z jakimś przymusem wiedzy, wszechwiedzy, przymusem posiadania wszystkich narzędzi i tak dalej.
8: To w takim razie kim dla niereżyserów jest reżyser, reżyserka? No bo czy każdy może być reżyserem, czy oto przychodzi do nas ktoś, kto jednak jakąś wiedzę, umiejętności posiada? I cóż to za umiejętności, skoro czegoś nie wie? Czego może nie wiedzieć reżysera, czego nie wypada, żeby nie wiedział?
9: Wydaje mi się, że w ogóle tworzenie światów teatralnych wynika z niewiedzy jakiejś. Bo gdybyśmy wiedzieli wszystko w momencie startu, to po co byłoby jakby wchodzić w ogóle w proces, w którym uczestniczy kilkanaście osób artystycznych. I wydaje mi się, że ten taki punkt, w którym właśnie nie wie się, dokąd się dotrze, to jest fascynujący moment. Aczkolwiek to nie oznacza, że można przyjść do teatru i powiedzieć, że w ogóle nie wie się, co się chce zrobić. Mam poczucie, że trzeba wiedzieć, za jaki temat się chce wziąć, jaką metodę chce się praktykować, w jaki sposób pracować chciałoby się z aktorami, jakie zadania ma się dla osób, które realizują spektakl, w jaki sposób chce rozmawiać z zespołem, jaką w ogóle taką politykę, dynamikę, relacje chce wprowadzić. I wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które trzeba wiedzieć i jakie pytania nas interesują. Wydaje mi się, że najważniejsze jest zadanie sobie konkretnych pytań i takiego celu polegającego na tym, że chcę coś zbadać, chcę czegoś dotknąć, chcę pójść w jakieś nieznane, ale też nie zakładać z góry tezy, jakby nie zaczynać z tezą. I to jest ta niewiadoma taka, która wydaje mi się, że jest też po prostu potrzebna w procesie twórczym.
8: Czy każdy może być reżyserem od tak, z ulicy?
9: Nie, wydaje mi się, że nie. Ja nie mogę być reżyserką. To jest bardzo trudne pytanie wbrew pozorom, bo wydaje mi się, że artystą może być każdy. I każdy ma takie obszary w sobie kreatywności. Ale bycie reżyserem wymaga naprawdę odpowiedzialności za zespół. I tego też nie każdy może doświadczyć. Tego też to nie każdy potrafi robić. Ta odpowiedzialność za zespół, odpowiedzialność za zespół przed 150 osobami, które przychodzą oglądać spektakl, to jest duża odpowiedzialność po prostu. I trzeba mieć takie narzędzia. Właśnie mam na końcu języka takie słowo, którego bardzo nie chcę użyć. Chciałam powiedzieć przywódcze, ale może raczej bym powiedziała organizacyjne, a jednocześnie też trzeba mieć wizję artystyczną tego, gdzie się chce podążać.
8: A jeżeli ta wizja artystyczna nie dotrze do celu, czyli nie wywoła oklasków, owacji na stojąco, przychylnych głosów, przynajmniej części krytyków, a wręcz przeciwnie, spotka się z obojętnością, milczeniem i negatywnymi komentarzami, to co wtedy?
9: Co wtedy? Ta sytuacja może się też wydarzyć osobom niedebiutującym, to jest oczywiste, ale myślę, że jest na pewno bardziej bolesna w momencie, w którym się debiutuje. I My robimy wszystko w procesie powstawania spektaklu, żeby pomóc tym dziełom, które powstają, móc się właśnie spotkać, na przynajmniej na jakimś poziomie, nie wiem, estetycznym albo tekstowym. Wydaje mi się, że publiczność nie jest jednorodna i że zawsze można coś tam dla siebie znaleźć w tym, co się ogląda. My towarzyszymy też procesom twórczym, to znaczy jesteśmy zawsze obok tych twórców, dając im autonomię, ale jednocześnie feedbackując w procesie. I mimo to i mimo nawet posiadania na przykład ogromnych narzędzi czasami przez tych młodych twórców, może się tak wydarzyć, że to nie działa po prostu. I ja myślę, że wtedy to, co warto na pewno robić, to być, myślę teraz o krytyce, że być uczciwym w podejściu do tych spektakli, bo myślę, że na taką uczciwość zasługuje i debiutujący twórca, i każdy inny, ale jednocześnie mieć na uwadze tą kruchość, która towarzyszy debiutującym, i nie pisać w sposób, który może zmiażdżyć osobę na samym początku jej drogi.
8: A skoro tyle osób towarzyszy temu, żeby ten debiut wypadł jak najlepiej, to jeżeli wypadnie średnio, pół biedy, ale jeżeli wypadnie źle, to o czym to świadczy? Czy o reżyserze, reżyserce, czy o wspomagającym go zespole?
9: Znowu bardzo trudne pytanie. Nie wiem, jak na nie odpowiedzieć, bo ono zakłada chyba gdzieś pod spodem to, że można kogoś obciążyć winą za to, że to nie wyszło. A wydaje mi się, że często ona się rozkłada pomiędzy osoby, zdarzenia, instytucje.
8: To może powiem inaczej. Pamiętam pewien spektakl niedebiutanta, żeby nie było, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. I reżyser, który większość swojego czasu na scenie spędził jako aktor, chyba za bardzo, za długo, za głęboko zmagał się z operową materią, która jest trochę inna niż czysto teatralna. I zbliżała się premiera. I podejrzewam, że gdyby nie pojawił się na scenie inny reżyser, też trochę w roli kierowniczej, który powiedział, dobra, koniec, czas pytań już minął, teraz jest czas odpowiedzi. Robimy tak, tak, tak, tak, dlatego że nie ma czasu. I być może to nie będzie najlepszy spektakl, ale ja tutaj już używam mojego know-how i tego, że czas się kończy. I zastanawiam się, czy istnieje analogiczna sytuacja, że w momencie, kiedy widać, że na przykład debiutant, debiutantka sobie nie radzi z pewną materią, że trzeba wkroczyć i powiedzieć, to nie, tamto nie, tu tak i już.
9: Wkroczyć?
8: No właśnie, czy wkroczyć i uratować efekt artystyczny, czy nie wkraczać i powiedzieć, no trochę na własny rachunek, czy dzięki własnej decyzji tak jest, ale jednak pilotowaliśmy ten efekt.
9: Tak, ten wątek jest już potwornie jakiś taki delikatny, trudny i delikatny bardzo, bo my jako teatr mamy odpowiedzialność nie tylko wobec osób debiutujących, ale też wobec zespołu aktorskiego i wobec widza przede wszystkim. Natomiast ja jestem za tym i tak też pracuję, że feedbackuję ten proces twórczy i jak widzę, że coś naprawdę nie działa, to wskazuję to i tłumaczę, dlaczego tak jest. I nie spotkałam się z tym, żeby ktoś jakby stał w poprzek takich rad. Zazwyczaj to ten dialog się rozwija i te rzeczy zostają w jakiś sposób ukształtowane. Ale czy na przykład wchodzić i mówić, ja to teraz ustawię, bo mam narzędzia i to zrobię?
8: Wolność czy sztuka?
9: Dialog. Ja bym powiedziała, że dialog. Doprowadzić do takiej sytuacji warto by było...
8: Dialog na scenie, a na widowni?
9: No to też jest ważny dialog, widzę ze sceną, ale ja bym się starała raczej robić tak, żeby rozmawiać z reżyserem, reżyserką i merytorycznie bardzo wskazywać, dlaczego to nie działa i co trzeba by było zrobić, żeby to zadziałało. I jeżeli ten dialog będzie między nami i ta odpowiedzialność też zostanie przez tą osobę reżyserską zrozumiana, no to powinno wszystko być lepiej niż było.
8: Często mówi się, że najlepiej się uczyć na cudzych błędach, ale czuję, że własne błędy też mogą być niesamowitym źródłem, szczególnie w takiej materii właśnie jak teatr, tak? Że jasne, że możemy obserwować, dlaczego coś u kogoś innego nie zagrało, ale dopiero w momencie, kiedy upadniemy, że się tak wyrażę, to być może albo nas osłabi, albo nas wzmocni, bo przeszliśmy tę drogę i teraz wiemy, co nie zadziałało i następny spektakl już będzie hitem.
9: Tak, tak, ale dokładnie tak jest. Myślę, że popełnianie błędów jest często ważniejsze i dużo więcej nas uczy niż zadowolenie z tego, co się zrobiło.
8: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut, o godzinie 16.40. Studio Anka Herbut, dramaturżka, krytyczka sztuki, ale też pomysłodawczyni i współautorka książki Debiut TR, czyli takiego podręcznika, ale też pewnego spojrzenia z góry na 10 lat debiutów. Wracamy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM.
2: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
3: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
5: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
2: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: 17.41.
13: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
16: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
16: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O! Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
16: Tak jest, posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgon.pl.
16: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
17: Panie Paskalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
19: Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
19: 15 zł.
21: Lepiej.
19: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
21: Z kuponami?
19: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
24: Reklama.
25: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 16.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Maszynista pociągu PKP Intercity relacji Bystrzyca, Rzeszów, Bydgoszcz w Otłoczynie w województwie kujawsko-pomorskim musiał zatrzymać skład po tym, jak zauważył drzewo leżące na torze. Jak poinformowała policja z Aleksandrowa Kujawskiego, drzewo, które przewróciło się na tor, było spróchniałe. Jednocześnie wykluczono, żeby ktokolwiek przyczynił się do zdarzenia. Przeszkodę z torów usunęli strażacy. Przerwa w ruchu trwała ponad półtorej godziny. Żaglowiec Dar Młodzieży pozostaje własnością Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, zapewnił rektor uczelni profesor Adam Weintritt podczas inauguracji nowego roku akademickiego. Rektor przypomniał, że uczelnia ogłosiła przetarg na budowę następcy żaglowca, podkreślając jednocześnie, że nie są prowadzone rozmowy w sprawie zakończenia służby daru młodzieży, ani przekazania go do Szczecina czy innego miasta. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali ostatni etap terenowego rajdu Maroka. To drugie podium pary w tej imprezie. Poprzednio byli drudzy na drugim etapie. W Tok FM czas teraz na raport smogowy.
26: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: W kraju oddychamy dzisiaj przeważnie dobrym i bardzo dobrym powietrzem, ale miejscami są i niewielkie przekroczenia. Umiarkowaną jakość powietrza pokazują pojedyncze stacje w Kaliszu, granicy Warszawie, Belsku Dużym i Gołuchowie.
26: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
25: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Gościem jest Anka Herbut, dramaturżka, krytyczka sztuki. Patrząc na 10 lat debiutów TR, co widać? Ilu osobom, no bo to są, rozumiem, są różne osoby, tak? Które zmierzyły się z debiutem, co musi być czymś trudnym. Pewnie są takie, które dzisiaj święcą triumfy i wszyscy zastanawiamy się, wow, jak to cudownie, skąd ta osoba się wzięła? Przecież to jest w ogóle jakaś bajka i magia i dziękujemy. A być może są takie, które doszły do wniosku, że to nie dla nich, albo nie potrafiły jeszcze rozwinąć w pełni skrzydeł. Mm-hmm. Nie musimy używać nazwisk.
27: No właśnie.
8: Patrzcie, chodzi mi o takie spojrzenie z góry, bo to też trochę mówi o tym, o programie, o wspomaganiu, tak? Czy on działa, czy nie działa, albo czy działa dlatego, że jest świetny, czy być może trzeba go jakoś modyfikować, także dlatego, że zmienia się myślenie o teatrze, zmieniają się relacje i dynamika po obydwu stronach kurtyny, ale też zmieniają się technologie, oczekiwania widzów i społeczeństwo.
27: Tak. Mnie się wydaje, że ta okoliczność 10 lat debiutów jest takim dobrym momentem właśnie, żeby spojrzeć na to z pewnej perspektywy, jakby z dystansu. I my też jesteśmy w takim momencie, że zastanawiamy się nad zmianą tej formuły. Właśnie to jest właśnie z tych powodów wszystkich, o których mówisz, czyli tego, jak dalece rzeczy się pozmieniały przez te ostatnie 10 lat. I też dlatego, że to Forum Młodej Reżyserii też stało się takimi, no ja bym powiedziała, targami trochę. I też się zastanawiamy nad tym, jak to rozszczelnić i jak próbować trochę inaczej o tym myśleć. Tak naprawdę, jak spojrzeć na te 10 osób, to mamy bardzo różnych twórców. I właściwie tylko jedna

0: również tytułowani są wielkimi. Bo przecież początek jego panowania to jest Karol Robert, władca węgierski, ale później Ludwik, który u nas do naszej historiografii przeszedł jako Ludwik Węgierski, ale w historiografii węgierskiej to jest Ludwik Wielki. To są potężni władcy, jak Luksemburczyk, to jest również potężny władca. To jest czas osłabienia władzy papieskiej, tak zwanej niewoli awiniońskiej. Więc to są też w Europie bardzo ciekawe, interesujące czasy wybitnych władców. No to jakoś na tle tych wybitnych władców trzeba się wyróżnić. I utworzenie akademii, takie pokazanie, że dba się, że ma się pewną dbałość też o wykształcenie, że stosuje się do pewnych trendów, które są w zachodniej Europie, one też mają pokazać pewne aspiracje władcy. Więc oprócz tego stworzenia tej nowej elity, która ma otoczyć władcę, która ma być jego elitą, ma zapewnić w ten sposób pewną ciągłość władzy również, być tą fundamentem zapewnienia ciągłości władzy, to stworzenie Akademii Krakowskiej niewątpliwie ma też ten cel propagandowy. No ale przypomnijmy, że dopiero Jadwiga Dygawęńska, to jest monarchini, która tak naprawdę te tradycje uniwersyteckie na terenie Krakowa umocniła. Akademia próbowała to zrobić, no ale nie była uczelnią, która miała na tyle silne podstawy i finansowe, i tradycje akademickie były jeszcze zbyt słabe, żeby to utrwalić. Dopiero fundacja oczywiście Jadwigi, a później kontynuowanie wspierania uniwersytetu przez Władysława Jagiełłę, ona dopiero umożliwiła tym tradycjom akademickim krakowskim na umocnienie i też znalezienie swojego miejsca na mapie uczelni europejskich.
1: Kazimierz miał 4 żony, ale synów doczekał się jedynie ze związków nieślubnych, a więc oni nie liczyli się jako następcy tronu. Więc chcę zapytać, panie doktorze, o układ, na mocy którego następcą Kazimierza na polskim tronie miał zostać król Ludwik Węgierski.
0: Tak, ten układ z Ludwikiem Węgierskim, on ma również pewne źródła w historii wcześniejszej. Chodzi tutaj o układ z 1327 roku. To jest oczywiście układ pomiędzy Władysławem Łokietkiem a wówczas Karolem Robertem. Ten układ ma zresztą też uzasadnienie w biografii samego Kazimierza Wielkiego, bo on wówczas zapadł na bardzo groźną chorobę. Sądzono, że może to się skończyć tragicznie. Stąd też w 1327 roku na Łokietku został taki układ wymuszony, który miał gwarantować następstwo tronu Andygawenom w przypadku bezpotomnej śmierci Władysława Łokietka, raczej śmierci bez męskiego następcy. Oczywiście w przypadku Władysława, w przypadku Kazimierza Wielkiego mamy problem z tym męskim następcą tronu. Kazimierz Wielki, te liczne matrymonia, które w swoim życiu miał, również bigamiczne, bo był oczywiście problem z rozwodem z Adelaidą Heską, która okazała się bezpłodna, ale też prawdopodobnie chora też na inne schorzenia, które, jak tam twierdził Kazimierz Wielki, miała przed nim ukrywać. No pojawił się oczywiście problem następstwa tronu. I wówczas, ze względu również na konflikt na Rusi Halickiej i pretensje węgierskie związane z Rusią Halicką, podpisano układ z Ludwikiem Węgierskim, którego podstawą było to, że w przypadku bezpotomnej śmierci Kazimierza Wielkiego tron miał przejść na stronę andygaweńską. Więc powtórzono to, co wcześniej ustalono w 1327 roku. Ale oczywiście Kazimierz Wielki tak łatwo swojego tronu nie chciał oddać. Stąd też ogromne starania o usynowienie Kazika Słupskiego. Kazika Słupskiego, też takiego monarchy pomorskiego. To również oczywiście były starania związane z chęcią odzyskania Pomorza i pewnej ekspansji również w kierunku Pomorza. Tuż przed swoją śmiercią w takim testamencie Kazimierz Wielki Kazikowi Słupskiemu nadał bardzo poważne ziemie, właśnie między innymi ziemię łęczycką i sieradzką. To miało być to dziedzictwo, od którego miał rozpocząć ewentualnie Kazik Słupski swoje starania o opanowanie całej monarchii, ale ostatecznie po śmierci Kazimierza Wielkiego te nadania unieważniono. I to jest w ogóle bardzo ważny punkt w historii, bo on pokazuje, że to, co zrobił Kazimierz Wielki, było cechą charakterystyczną monarchii patrimonialnej. Natomiast my bardzo często mówimy o tym, że panowanie Kazimierza Wielkiego to jest panowanie

0: zdanie, które rozpoczyna tak zwaną ideę korony Królestwa Polskiego. Czyli ideę oderwania państwa od osoby monarchy. Monarcha nie jest już właścicielem państwa. Jest królem, który tymczasowo na okres swojego życia zarządza danym terytorium. I oczywiście ma pełne prawo do zarządzania tym terytorium, ale ostatecznie terytorium jest od niego oderwane. To znaczy istnieje jakieś państwo w określonych granicach, które cechuje prawo, cechuje jakaś tradycja historyczna, cechuje jakaś symbolika i ona jest wspólna. I od czasu do czasu są jacyś monarchowie, którzy tym państwem rządzą, ale oni nie mogą sobie nim swobodnie dysponować. I to, co się dzieje po śmierci Kazimierza Wielkiego i to odwołanie jego testamentu, a powołanie się jednak na traktaty międzynarodowe, to właśnie jest ten dowód istnienia świadomości korony Królestwa Polskiego, że ta społeczność, społeczeństwo, oczywiście szlacheckie, społeczeństwo możnowładztwa, ma w sobie takie poczucie, że stanowi już coś odrębnego od bycia po prostu prostymi podwładnymi władcy. Że oto są właścicielami swojego państwa i nie władca będzie decydował o losach tego państwa. Nie władca będzie decydował o tym, czy to państwo ma być podzielone, czy nie. To doświadczenie rozbicia dzielnicowego jest na tyle silne i pewnej też klęski rozbicia dzielnicowego, która wówczas była odczuwana. My dzisiaj historycy jesteśmy mądrzy, możemy cofać się, możemy spojrzeć w przeszłość, możemy powiedzieć, no tak, ale tutaj urbanizacja miast, tutaj lokowanie miast, tutaj szereg oczywiście cech pozytywnych rozbicia możemy wymieniać, ale wówczas ono było postrzegane jako coś negatywnego. I to negatywne postrzeganie rozbicia, ono właśnie utworzyło, czy wpłynęło również na stworzenie tej idei korony Królestwa Polskiego, która bardzo silnie widoczna była w 1370 roku i w tym akcie odcięcia się od decyzji Kazimierza Wielkiego i od jego testamentu i ostatecznie uznania władzy Andegawenów. To jest bardzo ważny moment polskiej historii, bo pokazuje, jak dojrzewa świadomość państwotwórcza. Pod tym kątem to jest niezwykle istotne, że nie mamy już do czynienia po prostu z państwem zarządzanym przez jakiegoś prywatnego właściciela. Zaczynamy mieć do czynienia z państwem, które jest coraz bardziej dojrzałe, albo raczej ze społeczeństwem, które dojrzewa do pewnej świadomości, że jest właścicielami państwa. W dużej mierze z tych wydarzeń wypływa nasza dzisiejsza świadomość, że to też jesteśmy suwerenem, jak to niedawno jeszcze wszyscy politycy odmieniali przez wszystkie przypadki to pojęcie, czyli właścicielami państwa, jesteśmy za to państwo odpowiedzialni.
1: Doktor Sebastian Adamkiewicz, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, także Uniwersytet Łódzki. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Rozmawiała Karolina Lewicka. To była audycja Powrót do przeszłości, którą wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i życzymy dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
2: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie.

0: Dzień dobry, Ewa Podolska. Migrena, ból głowy. Czy to poważna choroba? Proszę Państwa, bardzo poważna choroba. O tym posłuchajmy już za chwilę w audycji z cyklu U doktora.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie. Jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
10: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
11: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
12: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
11: Brzmi dobrze.
12: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Tatry przeżywają oblężenie turystów. Jedna osoba zginęła, a ratownicy ostrzegają, warunki w górach nie są łatwe. Tysiące mieszkańców Hiszpanii wyszło na ulice. Chcą przepisów zwiększających prawa najemców i ograniczających ceny wynajmu. O głosy wyborców ubiegają się partie etniczne, obywatelskie oraz separatyści. Mieszkańcy Bośni i Hercegowiny jutro wybiorą swoich przedstawicieli. Minęła 18. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Turysta, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie Przełęczy Zawrat w Tatrach, zmarł w szpitalu w Zakopanem, przekazał Polskiej Agencji Prasowej dyżurny ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. W górach panują trudne przejściowe warunki. W wyższych partiach zalega śnieg. Jak informuje TOPR, od rana ratownicy mają duże procy, w tym kilka wyjazdów do upadków z wysokości. Jak podkreślają ratownicy, obecne warunki są szczególnie niebezpieczne nawet dla doświadczonych turystów. Na stromych, oblodzonych stokach bardzo bardzo trudną, skuteczną asekurację, a zatrzymanie upadku na zamrożonym śniegu za pomocą czekana może być praktycznie niemożliwe. Sobota w Zakopanem zdecydowanie przyniosła wzmożony napływ turystów. Na tatrzańskich szlakach ruch był bardzo duży. Wszystkie miejsca parkingowe przy szlaku do Morskiego Oka zostały zarezerwowane, a przed kolejką linową na Kasprowy Wierch ustawił się sznur oczekujących. Bilety z rezerwacją konkretnej godziny na przejazd koleją linową zostały wyprzedane także na jutro. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w rosyjskim ataku na port w obwodzie odeskim w Ukrainie. Rosjanie, jak poinformowała ukraińska administracja portów morskich, ostrzelali statek towarowy zarejestrowany pod liberyjską banderą. Ofiarą śmiertelną ataku był członek załogi pełniący funkcję inżyniera. Pozostałych 13 osób, w tym rannych, ewakuowano. Wielotysięczne demonstracje ogarnęły wiele hiszpańskich miast. Manifestanci, rozgoryczeni odrzuceniem przez parlament propozycji zwiększających ochronę najemców, domagają się realizacji prawa do mieszkania i nawołują do strajku generalnego. Konfederacja Związków Lokatorów zwołała sobotnie demonstracje w ponad 50 miastach. W Walencji doszło do zamieszek z policją. W Madrycie manifestowały dziesiątki tysięcy ludzi. Według organizatorów było to 500 000, według danych rządowych około 70 tysięcy osób. Od tygodnia trwa też protest na stołecznym placu Puerta del Sol, na którym ustawione są setki namiotów. Protesty związane z mieszkalnictwem trwają w Hiszpanii od 23 września, kiedy wielu jej mieszkańców oglądało transmisję eksmisji 87-latki z madryckiego mieszkania, które zajmowała przez ostatnich 70 lat. Nowy właściciel lokalu, wykorzystując lukę prawną, podwyższył jej czynsz z około 500 do 1650 euro. To jest to około 300 euro więcej niż wynosi jej emerytura. Swoje władze wybiera w ten weekend Bośnia i Hercegowina. Stawką jest to, czy kraj ma przetrwać jako jedno państwo. Trzy dekady po wojnie rządzi nim skomplikowany system, w którym władze dzielą Bośniacy, Serbowie i Chorwaci. Wybory wybiorą trzyosobowe prezydium, parlament centralny i parlament obu części kraju, Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej. Bośniaccy kandydaci opowiadają się za jednością kraju i drodze do Unii Europejskiej oraz NATO. Przeciwnego zdania są politycy Republiki Serbskiej z liderem frakcji Miloradem Dodikiem, który na przedwyborczym wiecu w Banjaluce mówił otwarcie o końcu jednego państwa.
1: Bośnia i Hercegowina jest martwa. To niemożliwy kraj. Nie ma sensu. Jest już tylko pustą skorupą dla tych, którzy próbują utrzymać ją przy życiu, żeby udowodnić, że mieli w czymkolwiek rację.
17: W zeszłym roku Dodik został skazany i przez 6 lat nie może być prezydentem. Mimo to on prowadził kampanię swojej partii, opierając ją na dążeniu do pełnej autonomii Republiki Serbskiej i zacieśnianiu współpracy z Władimirem Putinem. Popyt w sanatoriach tańszy i to zarówno wyjazdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i komercyjne. 1 października rozpoczął niższy sezon, który potrwa do końca kwietnia. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
18: Koszty, które ponosi pacjent, to są właśnie częściowe koszty tej stawki hotelowo-żywieniowej. Przypomnę, że NFZ nie finansuje też kosztów transportu do i z uzdrowiska, no i pozostałych kwestii, na przykład parkingu, tak?
17: Tanieją też wyjazdy komercyjne, dodaje Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki w Inowrocławiu.
19: Przy pobytach komercyjnych stosujemy też taką samą zasadę, że w tych okresach takich jesienno-zimowych staramy się tą cenę też obniżać za osobodzień, aby też zachęcić więcej gości do odwiedzin.
17: Mimo niższych cen i mimo wystawionego skierowania, to właśnie jesienią i zimą kuracjusze najczęściej rezygnują z wyjazdów. To nieformalne święto poświęcone jesieni oraz kasztanowcom. Dziś obchodzimy Dzień Kasztana. Piękna polska złota jesień, jaka towarzyszy nam od kilku dni, sprzyja spacerom i zbieraniu darów jesieni. Co z takich zebranych kasztanów można zrobić?
20: Ja przyznam, że nie zbierałam kasztanów już kilkadziesiąt lat, ale może zacznę.
21: Kiedyś?
20: No kiedyś tak, jako dziecko tak, ale teraz to już jakaś taka przerwa się zrobiła dłuższa.
21: Ludziki, jakieś nie, koniki, pieski, różne takie ludziki z kasztanów. Ja w przedszkolu pracowałam, więc narobiłam się troszeczkę.
17: Jak przyznają mieszkańcy Warszawy, najpiękniejsze kasztany można znaleźć w Łazienkach Królewskich i w Parku Skaryszewskim oraz po prostu na osiedlach, na których rosną stare drzewa. A jeśli ktoś przy okazji zbierania kasztanów znajdzie żołędzie, to warto je oddać do warszawskiego zoo, gdzie jeszcze do jutra trwa ich zbiórka dla zwierząt. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 18.20, a teraz jeszcze pogoda.
22: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
17: Do Do wieczora i w nocy na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. W północno-zachodniej połowie kraju mogą wystąpić mgły. Najchłodniej w nocy na południowym wschodzie od 2 do 5 stopni, lokalnie możliwe spadki temperatury do zera, a w obniżeniach terenu nawet do minus 2 stopni Celsjusza. W centrum termometry pokażą około 8 stopni, na północnym zachodzie od 10 do 12, a najcieplej będzie w rejonie Półwyspu Helskiego do 13 stopni Celsjusza.
22: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Rozpoczynamy kolejny program z cyklu U doktora. Proszę Państwa, w tym programie mówić będziemy o migrenie. Punktem wyjścia jest dla mnie książka, którą mam przed sobą. Migrena, pokonaj cierpienie. Wydawnictwo RM ją wydało. A vis-a-vis mnie siedzi pani doktor Ewa Czapińska-Ciepiela. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Jak się Państwo domyślają, skoro powiedziałam migrena, to Państwo się już domyślają, jaka jest specjalizacja pani doktor. Jest oczywiście neurologiem, pracuje w Centrum Leczenia Padaczki i Migreny w Krakowie, gdzie też właśnie jesteśmy tutaj w naszym studiu i rozmawiamy. I co bardzo ważne, to jest ważne dla wszystkich, bo to jest taka dostępność wiedzy i pełni funkcję edukacyjną. Prowadzi pani blog www.okiemneurologa.pl. I tak samo można panią znaleźć na Facebooku i Instagramie, wrzucając okiem neurologa.
2: Dokładnie tak. Bardzo zależy mi na tym, żeby ta wiedza docierała do jak najbardziej szerokiego grona, dlatego prowadzę właśnie te profile i ten blog.
0: Pani doktor, należy do tej, chyba z punktu widzenia w kontekście tego choroby, o której mamy mówić, szczęśliwej grupy, którą prawie nigdy w życiu głowa nie bolała. Kilka razy, gdy mocno płakałam wtedy. Dlatego trudno mi sobie wyobrazić ten rodzaj cierpienia, o którym pani tu pisze i którego doznają ci wszyscy, którzy cierpią na migreny. Przeczytałam książkę i to jest świetny taki przewodnik, który zbiera podstawowe wiadomości, ale także konkretne rady dla osób z migreną. Polecam Państwu każdemu. Przypominam, migrena, pokonaj cierpienie. I to, co takie wnioski, jakie się mi narzuciły od razu po przeczytaniu tej książki, są takie. Po pierwsze, migrena jest ciągle chorobą taką niedocenianą, nie powiem nieznaną, ale taką, która dosyć późno przychodzi do głowy lekarzowi pierwszego kontaktu, żeby nie powiedzieć, że czasami tak lekko lekceważoną. Po drugie, migrena jest ciągle źle leczona w Polsce. A wracając z kolei do tej diagnostyki migreny, czasami ona trwa długo. Ludzie chodzą po lekarzach różnych specjalności, a są jeszcze takie rodzaje migreny rzadkie, które już w ogóle są, ja w ogóle nie wiedziałam, że takie istnieją, mimo że zrobiłam kilka programów o migrenie, które już w ogóle przez tą swoją rzadkość są trudne do diagnostyki i do postawienia tej diagnozy i do tego, by efektywnie pomóc człowiekowi. Co pani sądzi o tych moich wnioskach?
2: Pani redaktor, to wszystko jest prawda, ja się z tym zgadzam jak najbardziej. Jakiś czas temu byłam współautorką takiego badania migrena w Polsce, które wykazało, że osoby, które mają migrenę, czekają w Polsce 2 lata, zanim w ogóle skonsultują się z jakimkolwiek lekarzem, czy to rodzinnym, czy to neurologiem, czy to niekiedy okulistą, ale później niestety kolejne 2 po tej konsultacji, aż zostaną prawidłowo zdiagnozowane i zostanie im włączone prawidłowe leczenie.
0: Czyli 4 lata,
2: tak? Czyli w sumie 4 lata, tak. A migrena to choroba, której po prostu nie widać, wobec czego ona rzeczywiście często jest taka niedoceniana.
0: Poza tym, wie pani, w powszechnym odczuciu, no ból głowy. Teraz upraszczam, mówię tak, o tym podstawowym. No ból głowy. No cóż to takiego ból głowy? Weź pastylkę. Za czasów mojej młodości to były tak zwane pastylki z krzyżykiem. wypijemy z pastylką, że ci przejdzie, tak?
2: Tak.
0: I nie traktujemy tego jako chorobę, chyba że te objawy są aż tak dokuczliwe, trwają tak długo, powtarzają się tak często, że wtedy szukamy pomocy. No i właśnie, problem na ile ją znajdujemy. Pani doktor, gdyby pani miała powiedzieć, kiedy powinno nam zapalić się takie czerwone światełko, że nasze bóle głowy mogą być spowodowane właśnie przez tę poważną chorobę?
2: To jest dobre pytanie, dlatego że mniej więcej nawet 80% z nas miewa jakieś bóle głowy, czyli no, pani redaktor jest jednak w mniejszości tych 20%, która nie miewa. Natomiast tylko albo aż raczej może 10-15% osób ma migrenę. Problemem są jeszcze różne inne bóle głowy, u których podłoża może leżeć jeszcze coś niebezpiecznego, wobec czego ja myślę, że jeżeli mamy częste bóle głowy, albo silne bóle głowy, albo coś nas w tych bólach głowy niepokoi, bo się coś zmieniło, czyli mieliśmy rzadko jakiś mały ból głowy, a teraz mamy albo często, albo jakiś inny, jakiś silny, czy jakieś niepokojące inne objawy, to powinniśmy zdecydowanie zgłosić się do lekarza i ten ból zdiagnozować przede wszystkim. Co to jest za ból, czy coś leży u jego podłoża. Czyli po pierwsze lekarz nas powinien uspokoić, że to nie jest coś groźnego, ale jednocześnie też no, nie powinien tylko po prostu tego zdiagnozować i zostawić, tylko powinien też nas leczyć. Czyli powinniśmy znaleźć skuteczne leczenie, które ten ból będzie przerywało i nie będziemy musieli cierpieć.
0: Mówiąc migrena, w takim potocznym myśleniu o niej, mamy na myśli tylko ból głowy.
2: Potocznym myśleniu, rzeczywiście tak.
0: Ale czy może być migrena bez bólu głowy? Nie.
2: Może być, tak? Jak najbardziej, tak. Chociaż to jest rzadkość oczywiście, ale bywa. Czyli migrena to nie tylko ból głowy, to jest takie hasło, które ostatnio często mi towarzyszy, ponieważ właśnie rozwiewam różne mity na temat migreny. Niemniej rzeczywiście migrena jest silnym bólem głowy, czyli to jest taka główna składowa. Silny ból głowy, pulsujący, uniemożliwiający funkcjonowanie. Ale migrena to też nadwrażliwość na światło, na hałas, na zapachy. Przed migreną też często występują takie objawy prodromalne, czyli ochota na jakieś słodkie, słone przekąski.
0: A dlaczego jest z tego pochodzi słowo prodromalne?
2: Prodromalny od czegoś, co następuje przed, czyli to są objawy, które poprzedzają napad migreny.
0: Pani mówi bóle głowy, powiedziała kilka cech takiego bólu głowy, bo mogą być bóle głowy, które nie są pochodzenia migrenowego, prawda? Czy trudne jest to różnicowanie? Bo czy jeśli przychodzę do lekarza i mówię, boli mnie głowa, lekarz przeprowadza ze mną wywiad.
2: Tak.
0: I co jest takiego charakterystycznego, gdybyśmy to jeszcze raz podkreślili, dla bólu głowy pochodzenia migrenowego?
2: Najbardziej charakterystyczny jest rodzaj tego bólu, czyli ból migrenowy to jest ból często połowiczy, czyli dotyczy jednej strony twarzy i głowy, choć niekoniecznie. Jest zwykle silny i pulsujący, albo taki rozsadzający i towarzyszy mu też nadwrażliwość na światło, nadwrażliwość na hałas i na zapachy. Nudności to jest też cecha, która często występuje, a nawet niekiedy wymioty i ten ból nasila się przy próbie jakiejkolwiek aktywności fizycznej, czyli chociażby wchodzenia po schodach, czyli wtedy on zaczyna pulsować, chce rozsadzić głowę. To są takie najbardziej charakterystyczne cechy bólu migrenowego.
0: W którymś momencie się zaczyna chorować na migrenę. Czy to jest tak, że od razu zaczynają się pojawiać bóle o takim nasileniu charakterystycznie, jak pani mówi, czy na początku są to po prostu te objawy są zdecydowanie mniej silne i one się natężają z rozwojem choroby?
2: To jest bardzo różnie, bo może być rzeczywiście tak właśnie, że one są krótsze, że wystarczy jakiś sen, odpoczynek, jakaś zwykła tabletka przeciwbólowa i to przechodzi, czyli te bóle są słabsze, łatwiejsze do przerwania, a później rzeczywiście one są coraz jakby bardziej nasilone, ale no, mam też pacjentów, u których było odwrotnie, czyli kiedy byli dziećmi, to mieli takie gwałtowne napady migreny z silnym bólem, z wymiotami, a po jakimś czasie te napady zaczęły się robić inne, może trochę lżejsze, ale to nie zawsze znaczy, że ta migrena straciła na sile, bo czasem z kolei robi się bardziej częsta, czyli te napady są coraz częstsze. Różnie to bywa.
0: A jak reaguje organizm w wypadku podania zwykłych środków przeciwbólowych?
2: Zwykłe środki przeciwbólowe są takim pierwszą linią leczenia napadu migreny, czyli my ich próbujemy. rzadko już w gabinecie lekarskim, szczerze mówiąc, dlatego że pacjenci zwykle przychodzą, kiedy już jednak przetestowali
0: tak.
2: bardzo
0: no tak, już
2: wiele.
0: Nałykali się dosyć. Leków,
2: dokładnie. Więc to jest, ale jest to pierwsza linia leczenia napadów migreny, wobec czego niekiedy pomaga. Jeżeli pomaga i wystarcza, to oczywiście czemu by jej nie zostawić i nie zastosować. Chyba, że ktoś ma jakieś różne przeciwwskazania, żołądkowe, nerkowe, wątrobowe, albo po prostu za dużo już tych leków zażywa, no to wtedy trochę zmieniamy strategię. Albo jeżeli oczywiście właśnie pacjent przychodzi do mnie i to już wszystko nie działało, to nie próbuję dalej jeszcze kolejnych i kolejnych leków przeciwbólowych, tylko przechodzę do nowszych leków, czyli na przykład tryptanów albo ewentualnie gepantów, które są kolejną linią leczenia napadu migreny.
0: Może być taka sytuacja, że człowiek do końca życia radzi sobie z migreną w ten sposób, jakoś w miarę skutecznie, że bierze tylko te to, co określiłam jako zwykłe środki przeciwbólowe?
2: Może być tak. Oczywiście bywa tak, że pacjenci radzą sobie w taki sposób. Bywa też tak, że raz na jakiś czas zdarza się jakiś silniejszy napad migreny, w którym trzeba użyć czegoś innego, ale tak, myślę, że to się też zdarza, że nie trzeba po prostu.
0: Proszę Państwa, rozmawiamy w tej chwili o migrenie. Vis-a-vis mnie w naszym studiu krakowskim jest pani doktor Ewa Czapińska-Ciepiela, autorka książki Migrena, pokonaj cierpienie. Pani doktor także prowadzi blog www.okiemneurologa.pl, a także mogą ją Państwo znaleźć na Facebooku i Instagramie, też profil Okiem Neurologa. Za chwileczkę wracamy do programu.

0: Autopromocja.
1: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie zabieramy Was na wyspy o dwóch nazwach, zależnie z której strony historii na nie spojrzeć. Ja zaproszę na Falklandy, wyspy, które są dzisiaj pod kontrolą Wielkiej Brytanii, choć leżą u wybrzeży Argentyny.
2: Ja dla kontrastu zapraszam na Malwiny, które są sercem argentyńskiej tożsamości narodowej, bo Malvinas są Argentinas.
1: Historia z końca świata, która bardzo wiele o tym świecie mówi w Globalnym Popołudniu w niedzielę, tuż po godzinie 16. Zapraszamy. Krzysztof Story
2: i Doma Matejko.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu składa prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 18.20, Sylwia Freczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Wyciekły dane klientów w wakacje.pl. Jak poinformował serwis turystyczny, doszło do incydentu bezpieczeństwa, który polegał na nieuprawnionym dostępie do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów. Okoliczności zdarzenia analizować mają eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który z niewiadomych przyczyn wpadł do Wisły w Rozgartach koło Grudziądza w województwie kujawsko-pomorskim. Mężczyzna, którego z wody wyciągnęli strażacy, zmarł w drodze do szpitala. Wyjaśnianiem przyczyn i okoliczności zdarzenia zajmą się prokuratura i policja oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Przewaga obecnego prezydenta Brazylii Luisa Ignacio Lula da Silva nad prawicowym senatorem Flaviem Bolsonaro przed jutrzejszą pierwszą turą wyborów prezydenckich zmniejszyła się do około 5 punktów procentowych. Wynika z opublikowanego dzisiaj sondażu. Z badania wynika też, że w pierwszej turze Lula może liczyć na 43,1% głosów, a Bolsonaro na 38%. 80-letni Lula, uznawany za ikonę latynoamerykańskiej lewicy, ubiega się o swoją czwartą kadencję na stanowisku szefa państwa. Jego rywal jest synem ideologicznego sojuszu sojusznika prezydenta USA Donalda Trumpa, byłego prezydenta Jaira Bolsonaro.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Proszę Państwa, jesteśmy z powrotem na antenie. Razem ze mną pani doktor Czapińska-Ciepiela, specjalista, neurolog z Centrum Leczenia Padaczki i Migreny w Krakowie. Autorka książki Migrena, pokonaj cierpienie. Porozmawiajmy chwilę o owej aurze. To brzmi tak tajemniczo. Aura. Nie wiem, ktoś ma co? Objawy, coś mu się zdaje.
13: Takie wizje, prawda?
12: Tak, wizje. Mm-hmm.
13: Aura migrenowa to jest coś, co poprzedza migrenę u mniej więcej 1/4 chorych. Zazwyczaj aura jest wzrokowa, czyli są to objawy wzrokowe, które powodują takie niewidzenie połowy pola widzenia, można by powiedzieć, ale nie takie tylko, że nie widzimy, bo jest czarno, tylko są to różne mroczki migoczące, zygzaki, coś, co nazywamy fortyfikacjami, czyli powiedzmy, że widać takie jakby cegiełki zbudowane. Te obrazy się przesuwają, więc one są...
12: Przepraszam, czyli jak ja tutaj teraz patrzę normalnie i pół obrazu, który widzę, to jest ściana, a drugie pół to są szklane drzwi, to znaczy w połowie... bym widziała, tu bym dalej widziała ścianę, a tu gdzie te drzwi mroczki, tak?
13: Tak, tu gdzie te drzwi mroczki i tak, i różne inne właśnie takie zygzaki, coś co świeci, coś co jest ciemne, na przemian. Myślę, że to rzeczywiście przypomina pewne wizje, wobec czego nawet w przeszłości, teraz wydaje nam się, że to co w przeszłości niektórzy ludzie określali jako różne swoje wizje, nawet takie mistyczne, mogły być po prostu aurą migrenową, więc tak, ta nazwa rzeczywiście kojarzy się bardzo tajemniczo. Inne rodzaje aury niż ta wzrokowa to aura czuciowa, czyli takie drętwienie, mrowienie ręki, twarzy, języka, które zwykle następuje po kolei, jedno po drugim. Afazja. Afazja to jest niemożność mówienia, czyli trudność z mówieniem, trudność z pisaniem. To występuje już na szczęście dużo rzadziej, bo to nasuwa na myśl udar. Natomiast ta aura wzrokowa, czuciowa to są takie dwie najczęstsze.
12: Aura poprzedza, a tak migrenowy ból migrenowy poprzedza.
13: Aura poprzedza migrenowy ból głowy, tak. Czyli zazwyczaj jest tak, że najpierw jest ta aura, a później jest migrenowy ból głowy.
12: Trwa?
13: Aura może trwać od 5 minut do godziny. Natomiast ten migrenowy ból później jest taka przerwa. 5 minut do pół godziny i później następuje ten migrenowy ból głowy. Czyli tak jest typowo.
12: I już aura znika wtedy.
13: I aura zwykle wtedy znika. Oczywiście nie zawsze tak się dzieje, jak to w medycynie, nie jak w matematyce, ale zwykle tak.
12: Aura jest na tyle charakterystyczna, że gdy pani rozmawia z osobą, która opowiada pani o bólu głowy, ułatwia bardzo diagnozę. No
13: tak,
12: bo to dosyć charakterystyczne, prawda?
13: Tak, oczywiście, to jest bardzo charakterystyczne. Natomiast jeżeli ktoś miewa aurę, to nie jest tak, że zawsze ją ma, czyli to może mieć zupełnie też napady migreny, których nic nie poprzedza.
12: I nigdy nie ma aury. Może mieć napady migreny i on nie wie, co to jest aura, bo nigdy
13: oczywiście,
12: nie ma.
13: Tak też może być. Albo może miewać aurę, czyli niekiedy ją miewać przed niektórymi napadami migreny, albo może mieć ją zawsze. I to, co pani redaktor jeszcze pytała wcześniej, przed przerwą, czy może być migrena bez bólu głowy? Tak, może być. I to właśnie może być na przykład aura migrenowa, czyli można mieć samą aurę migrenową, same na przykład zaburzenia widzenia, po których nie ma bólu głowy. I to już jest dość ciężkie do diagnozy.
12: No tak, to bo jakby to niewiele ma wspólnego z bólem głowy. Wyobrażam sobie, że człowiek wtedy idzie, nie wiem, do okulisty idzie.
13: Tak, i dlatego część z tych pacjentów trafia właśnie do okulisty, czyli trafiają do neurologów, lekarzy rodzinnych, tak, ale też i do okulistów. Jeżeli ktoś miewa aurę migrenową, to jest pierwszy specjalista, o którym myśli zwykle.
12: A gdyby pani tak spojrzała na całość osób chorych na migrenę, to jaki procent ma aurę? Czasami, rzadko, ale miało kiedykolwiek aurę?
13: No około 1/4. Około 1/4 miewa od czasu do czasu aurę.
12: Czyli w zasadzie większość nie.
13: Tak, w zasadzie większość nie. Natomiast to, o czym bym jeszcze chciała powiedzieć, to czasem chorzy interpretują tą aurę inaczej. To znaczy, wydaje się tak powszechnie, że aura to jest coś takiego, co towarzyszy temu bólowi, czyli że to jest ta nadwrażliwość na światło, na hałas i nudności. To nie jest aura. To są po prostu objawy towarzyszące migrenie. Aura to jest to, co poprzedza migrenę.
12: Na migrenę można zachorować w każdym wieku?
13: Tak, w zasadzie tak. Natomiast szczyt zachorowania to jest okres dojrzewania, czyli wtedy najwięcej osób ujawnia tą migrenę, a taki szczyt chorowania, czyli tych szczyt objawów, to jest mniej więcej 40 rok życia.
12: Jeżeli byśmy spojrzeli na migrenę bardzo prosto, jako pewna nadwrażliwość systemu nerwowego, to no, ktoś sobie żył, powiedzmy nam, 15 lat. I nie miał tej nadwrażliwości. Co, skąd ona się nagle wzięła? Czy to nauka zbadała?
13: Tak, nauka to zbadała do pewnego stopnia oczywiście. To jest nadwrażliwość genetyczna i ona nie zawsze się tak łatwo ujawnia. Czyli to nie jest takie dziedziczenie proste, że jak moja mama miała, to ja na pewno też będę mieć. Na to składa się wiele czynników takich środowiskowych. Czyli też to, jaki my mamy na przykład poziom stresu, w jakim my żyjemy, w jakiej szerokości geograficznej, tak? Jakie mamy nasłonecznienie, jakie mamy wahania temperatury, zmiany w pogodzie, jaki mamy styl życia, czyli czy śpimy regularnie, czy jemy regularnie. Od wszelkich tego typu odchyleń w naszym życiu i w naszym środowisku ta migrena ma większą szansę się ujawnić.
12: Czyli może być tak, że mogę mieć rodziców, nawet dwójka, że cierpieć na migrenę, ja migreny mieć nie będę.
13: Teoretycznie może tak być.
12: Ale pani mówi
13: dwójka, dwójka rodziców, to już jest taki silny czynnik
12: rzadko bywa też dlatego, że zdecydowanie mniej jest mężczyzn, którzy mają migrenę.
13: Tak, mniej. Kobiety chorują 3 razy częściej na migrenę. Natomiast często bywa tak, że ktoś ma migrenę i wydaje mu się, że nikt w rodzinie przed nim nie miał, okazuje się, że miała prababcia. Także to nie jest takie proste, bo 2 pokolenia właściwie jej nie miały.
12: Ale gdy pani mówi, migrena ujawni się, gdy pojawiają się różne bodźce, to czy z tego można wyciągnąć wniosek, że im bardziej spokojne życie, im mniej zmian, im mniej stresu, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że migrena jako choroba ujawni się, ale także może można to przełożyć na ataki migrenowe.
13: Tak, myślę, że można. Czyli rzeczywiście im mniej stresu, im bardziej uregulowany tryb życia, tym tej migreny jest mniej. Nie zawsze tak jest. Niektórzy pacjenci już wszystko zrobili, co mogli ze swoim życiem, żeby tej migreny było mniej, żeby bardziej higienicznie żyć, żeby spokojniej. I dalej ją mają, ale jednak im higieniczniej żyjemy, czyli im mamy bardziej uregulowany tryb życia, tym zwykle jest lepiej.
12: Powiedziała pani, że częściej chorują kobiety. To jest też jakoś uwarunkowane, poznane? Dlaczego?
13: Tak, to jest poznane i uwarunkowane jest zmianami hormonalnymi, które w naszym organizmie występują w cyklu miesiączkowym i też przez całe życie. Dlatego też ta migrena najczęściej ujawnia się w okresie dojrzewania, czyli wtedy, kiedy jest pierwsza miesiączka albo tuż później. To jest coś, na co my w zasadzie nie mamy wpływu, tak? Czyli mówię o tym stylu życia, że tu mamy wpływ, no ale na nasze hormony nie mamy za dużego wpływu i to nie są też żadne zaburzenia hormonalne. To jest tak naprawdę fizjologia, ale fizjologia, która właśnie wpływa na migrenę, czyli spadki, zwłaszcza estrogenów gwałtowne, które występują przed miesiączką, tą migrenę często aktywują i ta migrena, która występuje przed czy w trakcie miesiączki, ona zwykle jest cięższa niż napady migreny występujące gdzieś w środku cyklu.
12: Z książki dowiedziałam się o 2 rodzajach migreny, o których w ogóle nie wiedziałam. Migrena brzuszna i migrena przedsionkowa. Cóż to takiego?
13: To są takie 2 rodzaje, które nie wiążą się z bólem głowy, aczkolwiek osoby, które mają te 2 typy migreny, mogą też mieć migrenowe bóle głowy w międzyczasie, czyli pomiędzy tamtymi napadami. Natomiast napady migreny brzusznej to są napady silnego, takiego kurczowego, kolkowego bólu brzucha, czyli zamiast głowy.
12: To sobie wyobrażam, jak to jest trudne do zdiagnozowania.
13: Tak, dokładnie. To jest bardzo trudne do zdiagnozowania, no bo brzuch może boleć z 1000 różnych powodów.
12: I w ogóle po prostu zwartwiałam lekko, jak przeczytałam, że zdarzają się niepotrzebne wycięcia wrostka robaczkowego w związku z tym.
13: Zdarzają się, bo przypuszczam, że to jest po prostu bardzo trudne do wykluczenia, tak? W warunkach, powiedzmy, szpitalnego oddziału ratunkowego, no bo nie ma takiego badania, które wyklucza nam całkiem zapalenie wyrostka. Tak. Natomiast te bóle brzucha mogą być silne, ale to, co jest typowe, to, że one nawracają, tak? Czyli to nie jest tak jak z wyrostkiem, że on raz w życiu jest zapalny, tylko te bóle brzucha nawracają z jakąś częstotliwością, różną oczywiście, tak jak migrena. Ten ból brzucha powoduje też, że zwykle chory ma wymioty, jest blady, ale oczywiście to też nie jest jakoś bardzo charakterystyczne, ale bardziej charakterystyczne jest to, że on ma te nadwrażliwości słuchowe, na zapachy, na światło, czyli on zachowuje się jak migrenik, tak? Kładzie się w ciemnym, cichym pomieszczeniu, chce, żeby mu dać święty spokój, żeby nikt go nie dotykał i nic do niego nie mówił.
12: No ale ja, panie doktorze, sobie wyobrażam, ile różnych badań taka osoba może przejść, te wszystkie badania obrazowe, USG, tomografię, co się komuś dzieje w brzuchu. Jeżeli ktoś nie ma takiej czujności, któryś z lekarzy, prawda? No bo on trafia, nie wiem, do szpitala na przykład trafia na SOR, potem na oddział gastroenterologia i tak dalej, i zaczynają mu ten brzuch badać, ale nie wypytają tej osoby, bo pani powiedziała, że ma też te inne objawy, tylko że to trzeba wypytać i trzeba to skojarzyć.
13: Tak, to prawda. Ja myślę, że ten chory musi mieć te wszystkie badania, no bo musimy wykluczyć.
12: No, no
13: tak,
12: to prawda. No
13: czy
12: tak.
13: To jednak nie
12: no
13: jest
12: tak,
13: coś
12: oczywiście.
13: W tym ruchu, w nerkach,
12: oczywiście.
13: Czy nie, to nie jest coś bardziej, powiedzmy,
12: tylko,
13: typowego.
12: Tylko, że najgorzej, jak powiedzą, proszę pana, nic nie stwierdziliśmy, nie wiemy, dlaczego pana boli brzuch.
13: No
12: czy
13: tak
12: panią?
13: Zwykle jest. No czasem już ten chory jest nawet do psychiatry wysyłany, tak? No bo jak nic nie widać, nic tam nie ma, no to już, prawda, no to być może są to bóle psychogenne, tak się uważa. No to jest taka już, powiedzmy, że bezsilność trochę, tak. Wydaje mi się, lekarzy czasem. Natomiast typowe jest to, że ten chory może mieć bóle migrenowe głowy też w swoim życiu, miewał albo miewa, albo że w jego rodzinie są te bóle migrenowe. Czyli na przykład ta migrena brzuszna często ujawnia się w dzieciństwie. Chociaż ona może towarzyszyć też no, aż do dorosłości i dalej. Natomiast często jest tak, że jest dwójka rodziców, którzy mają migrenowe bóle głowy. Oni mają dziecko i to dziecko nie ma migrenowych bólów głowy, ale ma bóle brzucha. Tak? I tu się zaczyna właśnie ta cała diagnostyka, czemu jego boli brzuch, czemu on wymiotuje, czy on się zatruł. No kilka pierwszych razy to jest taka myśl, że się pewnie czymś tak zatruł, że coś zjadł nie takiego, że to jest wirus. Tak, później są te bardziej już właśnie skomplikowane badania diagnostyczne brzucha. No a na końcu zwykle dopiero jest neurolog, który podsumowuje to, stwierdza, no nic nigdzie nie wyszło, ale tutaj jest bardzo dodatni wywiad rodzinny, dodatni wywiad migrenowy w tej rodzinie i być może to dziecko ma migrenowe bóle brzucha albo już dopiero dorosły, tak? Ja jestem neurologiem dorosłych, więc ja te bóle brzucha migrenowe czasem diagnozuję dopiero u pacjentów dorosłości.
12: O ile na końcu jest neurolog, pani doktor? I po ilu latach ten neurolog
13: się pojawi? Latach, tak, to prawda. Czasem po wielu, bardzo wielu.
12: Ale może jedynym pocieszeniem jest to, że jest to bardzo rzadko występujący postać choroby.
13: Tak, tutaj rozmawiamy.
12: To co, 1%? Może mniej?
13: Właściwie to nawet nie wiadomo, tak? Bo to jest właśnie niedodiagnozowana jednostka chorobowa, więc tu nawet o częstości nie da się w sumie powiedzieć.
12: A migrena przedsionkowa?
13: Migrena przedsionkowa to też jest rzadka postać choroby, ale no, potrafi dręczyć też chorych. Dość długo nie jest diagnozowana. To są po prostu zawroty głowy, czyli napadowe zawroty głowy, napadowe zaburzenia równowagi. Czyli albo to jest napad takiego uczucia, że kręci się świat, albo to jest napad tego, że my krzywo chodzimy, że się zataczamy, aha, czyli to są zaburzenia równowagi.
12: Czyli zaczyna się badać błędnik wtedy.
13: Zaczyna się badać błędnik, tak. Jak w tym błędniku nic nie wychodzi, no to znowu, to co się dzieje w takim razie, tak? To czemu pani ma takie objawy, skoro nic nigdzie nie wychodzi? No i tutaj też, no ten chory zwykle jest odsyłany z kolei od laryngologa do neurologa. Robi się rezonans głowy, oczywiście w tym rezonansie nic też nie wychodzi. I ta diagnoza migreny przedsionkowej tak naprawdę też przychodzi z takim wywiadem migrenowym, czyli albo ten chory już miewał migrenowe bóle głowy i nagle mu się zmienił się charakter tych dolegliwości, albo w rodzinie ktoś miewa migrenę.
12: Proszę państwa, za chwileczkę wracamy do rozmowy o migrenie. Przypominam, że moim gościem jest pani dr Ewa Czapińska-Ciepiela, neurolog.

0: Autopromocja.
1: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Są historie, które wracają w wielkim stylu. Król Lew, Live in Concert. Kultowa muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera. Na żywo w wykonaniu Cinema Festival Symphonics. A na ekranie niezwykła opowieść malowana piaskiem. Listopadowa trasa po Polsce. Bilety na promuzika.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 18:40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Powrót do składki zdrowotnej na zasadach sprzed 2022 roku, prowadzenie jednorazowej amortyzacji wydatków na inwestycje jako kosztów uzyskania przychodów, czy dobrowolny KSeF dla małych i średnich przedsiębiorców. To niektóre propozycje przedstawione podczas dzisiejszego Kongresu Gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że to pierwsza konferencja ekonomiczna o tak szerokim zakresie na prapoczątku kampanii wyborczej. W rozmowach z wysłannikami USA, Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem o zakończeniu wojny w Ukrainie, Władimir Putin zaproponował sprzedaż rafinerii i innych aktywów rosyjskiego koncernu Lukoil, podał New York Times. Jak dodał dziennik, jeśli sprzedaż dojdzie do skutku, zyskają na niej biznesmeni powiązani z wysłannikami USA. Powołując się na kilka anonimowych źródeł zaznajomionych ze sprawą, New York Times podkreślił, że rozmowy na ten temat między USA a Rosją są prowadzone od miesięcy. Umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji modernizacji poznańskiej areny została podpisana. Według wstępnych założeń po przebudowie obiekt ma pomieścić nawet 4,5 tysiąca osób. Jak podkreślił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, władze miasta chcą, by poznaniacy i poznanianki znów spędzali czas w arenie na wydarzeniach sportowych czy kulturalnych, a do tego niezbędna jest przebudowa hali.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Jesteśmy z powrotem na antenie. Mówię jesteśmy, ponieważ vis-a-vis mnie siedzi specjalista neurolog, pani doktor Ewa Czapińska-Ciepiela, Centrum Leczenia Padaczki i Migreny w Krakowie. Pani doktor prowadzi blog, do którego państwa odsyłam, www.okiemneurologa.pl, a także mogą państwo ją znaleźć na Facebooku, Instagramie, też Okiem Neurologa. Pani doktor, czy z migreny można wyleczyć człowieka? To, że miał migrenę, koniec, już do końca życia nie ma.
13: Myślę, że niestety nie można go wyleczyć, czyli to nie jest takie proste. Nie jesteśmy w stanie zmienić mu tych genów predysponujących. Jesteśmy w stanie jednak poprawić jego jakość życia poprzez to, żeby mu zmniejszyć ilość tego cierpienia, czyli zmniejszyć ilość napadów migreny, ich siłę i skutecznie je przerywać. Czyli to jest to, czym my neurolodzy się zajmujemy, jeżeli już tą migrenę zdiagnozujemy. Pierwsza sprawa to jest, czy ten chory potrafi przerywać swoje napady. Czyli tu to, o czym mówiłyśmy. Dobieramy leczenie najpierw tak zwane doraźne, czyli po prostu to, co chory bierze w czasie napadu migreny.
2: Czyli boli, biorę, żeby mnie przestało boleć.
13: Dokładnie. Jeżeli to działa, nie daje jakichś szczególnych objawów ubocznych, stosuje się to rzadko, mniej na pewno niż 4 razy w miesiącu, no to w zasadzie nie ma już powodu, żeby robić coś innego. Natomiast jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie tego dobrać, albo to jest za często, to wtedy dobieramy leczenie profilaktyczne tak zwane, czyli takie, które będzie zapobiegało napadom migreny i będzie zmniejszało ich ilość przede wszystkim.
2: Czyli wtedy jest dwojakie leczenie. Jest leczenie profilaktyczne, a jeżeli jednak zdarzy się napad, to wtedy chory go leczy doraźnie.
13: Dokładnie, tak. Mhm. Tak, tak. Czyli jeżeli chodzi o leczenie profilaktyczne, to tutaj lek dobieramy do pacjenta. Mamy oczywiście pewne standardy, pewne zalecenia, którymi zajmuje się Polskie Towarzystwo Bólów Głowy. I mamy tak naprawdę różne leki, które albo zostały wynalezione kiedyś w leczeniu innych chorób, mhm, i zostały następnie zbadane w migrenie. Okazało się, że działają, wobec czego mamy je w zaleceniach i one są skuteczne, albo mamy trochę nowsze terapie, czyli już takie terapie celowane na migrenę, czyli wymyślono, skąd ta migrena się bierze, co tam uczestniczy w takim napadzie migreny, jakie białka, jakie peptydy, co to jest to zapalenie, które się dzieje wokół naczyń w czasie migreny, i wymyślono leki, które będą te białka zmieniały, czy będą je po prostu blokowały i w związku z tym ten napad migreny nie będzie się mógł zadziać z taką siłą.
2: Tutaj o migrenie na antenie Radia Tok FM, a ze mną rozmawia najczęściej profesor Jacek Groźniecki z Łodzi. I to, co ja na pewno zawsze pamiętam, to, że pojawiły się, no to on już to mówił też jakiś czas temu, prawda?
13: Tak,
2: bardzo dobre, nowoczesne leki. Czy pacjent ma do nich dostęp w Polsce?
13: W Polsce sytuacja wygląda tak, że teoretycznie tak, jest do nich dostęp, tylko że ten dostęp jest dość drogi. Czyli one w większości są nierefundowane dla większości chorych. Jest co prawda program leczenia migreny przewlekłej NFZ, ale jak sama nazwa wskazuje, on jest przeznaczony tylko dla pacjentów z migreną przewlekłą.

0: napisał Fryderyk Nietzsche, że światem rządzą, na świat mają wpływ najmniejsze i najmniejsze ręce. O, Tolkien, można odesłać. Ja teraz piszę bajki różne, więc może dlatego jestem w takim nastroju. A Tolkien, Gandalf w wyprawie mówi do Bilba, albo Froda, do Bilba, Froda, nie, już nie pamiętam, sztuczna inteligencja by powiedziała. Takie zdanie o tym, że przed każdym jest postawione zadanie i powinien je wykonać tak najlepiej, jak potrafi. Ja sobie to powtarzam, kiedy nachodzą mnie różne czarne myśli, bo nie jestem w stanie nic więcej zrobić, więc uważam, że to jest całkiem dobra rada, patrzeć na to, co jest przed nosem i zrobić najlepiej, jak się potrafi, to zadanie, które przed nami stoi. I to jest całkiem dobry sposób wpływania na to, żeby świat się poprawił. Zamiast zaczynać od drugiego końca, czyli martwić o rzeczy, na które nie mamy wpływu. Oczywiście dobrze jest martwić się też w gronach, które mają jakiś wpływ na te rzeczy, ale wydaje mi się, że ten zdrowy rozsądek Gandalfa ma tu zastosowanie do każdego pojedynczego życia z osobna. Ja mam bardzo wiele optymizmu w związku z tym, że dość dobrze znam różne straszne karty z historii świata, nie tylko Europy. I w miarę jak zastanawiam się również nad taką bardzo odległą historią, bo w tej chwili piszę książkę o bajkach i tam jest rozdział o, malarstwie jaskiniowym. Jest to wspaniała, zupełnie wspaniały zasób wyobraźni, żeby zobaczyć, jak stara jest historia rozwiązywania przez człowieka problemów. Ile niebezpieczeństw czyhało na niego w przeszłości, a jednak w jakiś sposób ludzkość to rozwiązała. Różne gatunki, takie jak Neandertalczycy na przykład, wyginęły. A Homo sapiens, twierdzę, że ze względu na to, że jest właśnie sapiens, oparł się temu. Jest niesłychanie dużo narzędzi, które kryją się w historii, żebyśmy zapobiegli różnym katastrofom, ale namysł jest jednym z najlepszych.
1: O sapiens potrafił współpracować. Na współpracy jest to przetrwanie oparte. Nie pamiętam, czy to Harari, książkę o tym, którędy to się stało. To też tracimy troszeczkę tą umiejętność współpracowania i współdziałania ze sobą, ale może będę się trzymać twojego szalonego optymizmu. W chwili próby nagle zewrzemy szranki i zrobię wszystko, żeby pomiędzy moich zębów nie wydobywało się za dużo ironii. W każdym razie...
0: Odysei by się to powiedziała spoza zagrody twoich zębów, żeby nie wydobywał się ten syk pesymizmu.
1: Właśnie. I mamy popkulturę oraz antyk trochę załatwiony, więc wróćmy do pytania, od którego zaczęła się trzecia część Maszeruj albo myśl, a mianowicie jak będą wyglądały studia przyszłości?
0: Myślę, że studia przyszłości będą miały postać podstawową, w której sztuczna inteligencja jest bardzo pomocna, czyli opanowanie pewnego zasobu wiedzy podstawowej oraz część mentorską. I tu znowu pozwolę sobie na złośliwość. Znam bardzo wielu nauczycieli akademickich, których można zredukować do tej pierwszej części, czyli zastąpić ich przez sztuczną inteligencję. I myślę, że to będzie wymagało bardzo gruntownej reformy szkolnictwa wyższego, gdzie ci mentorzy muszą być docenieni. To jest najważniejszy problem, bo my ciągle nie mamy kryteriów pozwalających na wycenę wiedzy, ewaluacje, które zjadają uniwersytety i które niszczą po prostu uniwersytet. Administracja, która niszczy uniwersytet. To wszystko może zostać przez sztuczną inteligencję w dużym stopniu wyeliminowane, ale nic nie zastąpi tego etapu mentorskiego. Innym pytaniem jest to, czego my właściwie chcemy się uczyć.

0: czy postaci takie, które mogą nam pomóc w zdobyciu tych umiejętności, w przyszłości będą doceniane, czy nie? Ja bym od tego uzależniała odpowiedź na pytanie o perspektywy przetrwania. Czy pojawią się miejsca namysłu? Czy będą to tylko miejsca prestiżu? Bo jeśli będą to tylko miejsca prestiżu, to dlaczego nie zatrudnić influencerów z portali takich jak OnlyFans, to się chyba tak nazywa, uniwersytetach i,
1: ja nie
0: i po
1: wiem,
0: prostu
1: czy...
0: założyć te katedry.
1: Ja nie wiem, czy OnlyFans to nie są jakieś rzeczy nieprzyzwoite.
0: Są,
1: wiesz?
0: Są.
1: A, no to daleko poszłeś
0: tak,
1: z tym
0: tak,
1: pomysłem.
0: Na tym mi zależało, bo trzeba po prostu head on zmierzyć się z tym pytaniem. Co my cenimy?
1: Ja tylko chcę powiedzieć, że to na pewno byłyby gęsto odwiedzane
0: właśnie,
1: zajęcia.
0: Właśnie, więc... Zmierzmy się z tym pytaniem i wtedy odpowiedzmy sobie na pytanie, czym ma być uniwersytet i czym ma być nasza cywilizacja, bo to jednak jest chyba kluczowa sprawa.
1: No widzisz...
0: Jeśli jeszcze pozwolisz mi coś powiedzieć o nauczycielach, bo
1: oczywiście.
0: O niewielu powiedziałam. Chcę też powiedzieć o tym, że taką bardzo ważną funkcją nauczyciela nie lekceważyłabym jej też w przypadku sztucznej inteligencji. Jest to, że nauczyciel bywa, że w nas wierzy. To może być wyśmiewane w postaci tych komplementów, które mówi sztuczna inteligencja, być może głupich czasem.
1: Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć, Korczak.
0: Och, to bardzo dobry jest cytat, bo właśnie ten nauczyciel, o którym chcę powiedzieć, chcę opowiedzieć swoją historię z liceum. Otóż w pierwszej licealnej zostałam osierocona przez polonistę, do którego cała klasa była bardzo przywiązana. On został zawieszony, to były jakieś sprawy molestowania, nie rozstrzygam. Słusznie, niesłusznie. Ja zostałam biedną sierotką, bez polonisty, a robiłam olimpiadę polonistyczną. I wtedy pewien człowiek, który jest zresztą figurą publiczną, więc nie będę wymieniać jego nazwiska. Może powinnam, ale nie będę. Który był polonistą w liceum Władysława IV, wiedząc, że jestem bez polonisty, dał mi klucz do swojego domu, gdzie była biblioteka teatrologiczna, bo ja miałam specjalizację w tej olimpiadzie teatrologiczną. Ja mogłam przychodzić do niego do domu, tam była zawsze jego babcia, wypożyczać książki z jego prywatnej biblioteki, ponieważ on we mnie uwierzył, że jestem po pierwsze osobą zdolną, po drugie osobą godną zaufania i tak dalej. On nic więcej nie zrobił, tylko o to chodzi, że to postawił jakby na mnie, obstawił. To jest zupełnie niesamowite, jak jestem wdzięczna temu człowiekowi za to. Ja oczywiście zrobiłam tą olimpiadę, co też uważam za jakiś cud, bo nie byłam przygotowana odpowiednio. Nie uwierzysz, ale wylosowałam jedno z nielicznych pytań, do których byłam przygotowana. To było pytanie o teatr grecki. Ja wiedziałam wszystko o wszystkich elementach proscenium i zascenium i tak dalej. Wylosowałam i w drugiej klasie liceum dostałam wstęp na uniwersytet na polonistykę, o co się bardzo martwiłam. Ale ten polonista i to, że on na mnie postawił, nie musiał zrobić nic więcej. To jest naprawdę coś, czego strasznie brakuje takim dzieciom, do których ja się zaliczałam. Czyli takim, które nie wiedzą, o co chodzi, w którą stronę iść, może coś by chciały, ale ktoś musiałby ten kierunek nadać. On mi nadał ten kierunek, czy też te skrzydła, tak? U Korczaka to są skrzydła.
1: Ty w ogóle dzisiaj dużo z Korczaka, wiesz, powiedziałaś, bo Korczak też nauczyciel, który nie jest stale uczniem, nie jest dobrym nauczycielem. Właściwie
0: tak.
1: Od Korczaka zaczęłaś
0: to
1: trochę, nie mówiąc,
0: kluczowe,
1: że to Korczak.
0: Rzeczywiście.
1: W każdym razie zbliżamy się do końca Maszeruj albo myśl. W sumie jestem jakoś podniesiona po tej rozmowie z tobą.
0: Ja jeszcze mam dużo do powiedzenia, ale już nie zdążymy. Chciałam na przykład powiedzieć, że nauczycielem może być książka albo kot.
1: Czemu?
0: Tak, ale zwierzę. Ja tu mam taką bardzo poważną książkę filozofa bardzo szanowanego, Johna Greya, pod tytułem Kocia filozofia, sens życia według kotów. Jak ktoś nie wierzy, to powinien sprawdzić, jakim nauczycielem może być zwierzę, na przykład kot. Ale to tylko takie wtrącenie na marginesie.
1: Słuchaj, no bardzo trudno nam dzisiaj jest się rozstać, bo dopiero się rozpędziłyśmy w obrębie Dnia Edukacji Narodowej. Audycja o Dniu Nauczyciela z akademicką wykładowczynią, chociaż zdaje się, że mówisz, że już niechętnie i nie bardzo. Mi się też zdarza od czasu do czasu spotkania ze studentami na Uniwersytecie SWPS, więc sobie machamy przyjaźnie, żebyśmy jednak nie zastygły w swoich schematach. I zapraszamy Państwa na następne Maszeruj albo Myśl. To będzie pierwsza sobota listopada. Z Joanną Tokarską-Bakier się spotkamy. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: A za chwilę o 20:00 informacje w TOK FM. Wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska, Anna Wacławik. Ja zapraszam za tydzień o 19:00.
2: Dobry wieczór. Ewa Podolska. Proszę Państwa, chcę Państwa zaprosić na audycję po 20:00. To przypomnienie programu z lipca, a ja chcę wyruszyć tropem tego tematu. Jak Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przestrzega lub nie przestrzega prawa, gdy remontuje własny budynek? Niszczy czy nie niszczy siedliska ptaków? Chcę Państwu przypomnieć tę audycję, ponieważ niedługo, jak powiedziałam, wybiorę się do Wrocławia i zobaczę, jaki ciąg dalszy ma ta sprawa. Zapraszam.
3: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
4: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
3: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12:20 w TOK FM.
10: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Nie milkną echa nieudanej egzekucji w Stanach Zjednoczonych. Ze stanowiska rezygnuje stanowy szef więziennictwa. W Rudzie Śląskiej hałda pokopalniana okazała się być bombą ekologiczną. Trwa szukanie, kto w tej sprawie dopuścił się zaniedbań. Październik miesiącem świadomości raka piersi. Lekarze przypominają, że wczesne wykrycie może uratować życie, a na mammografię w kraju można się dostać od ręki. Minęła 20:00, Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee, Frank Strada, ustąpi ze stanowiska po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike, poinformował gubernator Bill Lee. Wykonywanie pozostałych wyroków śmierci w stanie jest obecnie wstrzymane. Jak podał New York Times, Strada ma odejść pod koniec października. Jego rezygnacja następuje po drugiej w tym roku w Tennessee nieudanej próbie wykonania wyroku śmierci przez podanie śmiertelnego zastrzyku i wśród apeli przedstawicieli obu partii o jego dymisję. Według Associated Press prawnicy Pike poinformowali, że skazana pozostaje nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora, a personel medyczny walczy o jej życie. Lekarze próbowali usunąć z jej organizmu dwie dawki substancji użytej do egzekucji. Prawnicy Pike uznali rezygnację Strady za uzasadnioną. Jak argumentowali, to jednak w żaden sposób nie pomaga Christie. A to, co ją spotkało w środę, świadczy o systemowej niewydolności wykraczającej poza kwestię odpowiedzialności jednej osoby. Christie Pike została skazana na karę śmierci za zabicie koleżanki. Ostatnie 30 lat spędziła w celi śmierci, czekając na egzekucję. Przyjęty został program pracy do wyborów parlamentarnych w październiku przyszłego roku, w tym terminy i osoby odpowiedzialne za określone obszary. Przekazali Polskiej Agencji Prasowej po Radzie Krajowej przewodniczący Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i rzecznik partii Łukasz Michnik po posiedzeniu. Wśród podjętych decyzji m.in. przedłużenie do wyborów parlamentarnych rozpoczętym latem trasy pod szyldem Lewica dowozi, w ramach której raz w miesiącu partia odwiedza dwa województwa. 24 i 25 października akcja zawita do Lublina i do Rzeszowa. Jak podkreślił lider partii, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, decyzje o tym, czy i z kim Lewica pójdzie razem do wyborów parlamentarnych, zapadną w lutym. Bomba ekologiczna na Śląsku. Ostatnie badania gruntu Hałdy Pokój w Rudzie Śląskiej wykazały wielokrotne przekroczenie normy metali ciężkich. Prezydent miasta złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Z kolei spółka restrukturyzacji kopalń odpiera zarzuty. Ze szczegółami reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
15: Przedmiotem zawiadomienia dotyczącego rekultywowanej hałdy jest duże skażenie w powietrzu i w glebie, jak mówił podczas sesji Rady Miasta prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
16: Chodzi tu przede wszystkim o nawiezienie najprawdopodobniej w roku 2020 materiału, który zawierał te podwyższone skażenie metalami.
15: Pomiędzy władzami Rudy Śląskiej a spółką restrukturyzacji kopalń rozpoczęła się wymiana stanowisk dotycząca odpowiedzialności za prowadzone prace. Mariusz Tomalik, rzecznik SRK, wyjaśnia, że miasto od 2 lat wie o metalach ciężkich na hałdzie.
17: Miasto otrzymało szczegółową dokumentację dotyczącą technologii robót. Opisano w niej również możliwe uciążliwości związane z pracami, tak jak m.in. zapylenie i emisję gazów. Do dokumentacji tej miasto nie zgłosiło swoich uwag.
15: Radni domagają się wyjaśnień od magistratu. Z Rudy Śląskiej Grzegorz Kozieł, TOK FM.
14: Lekarze z Łodzi uczą lekarzy z Wielkiej Brytanii czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich wszczepiania wszystkich dostępnych zastawek serca przez skórę, a nie przez operację kardiochirurgiczną. Od tego roku Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki jako jedyny w Europie prowadzi zabiegi wszczepienia 3 dostępnych zastawek serca przez skórę wśród dzieci z wrodzoną wadą serca, mówi lekarka Joanna Młodawska z Kliniki Kardiologii Szpitala.
18: W tym przypadku wchodzimy przez żyłę oddową, nie ma konieczności stosowania krążenia pozaostrojowego. Pacjent przychodzi, ma zabieg i po 3 dniach wychodzi do domu.
14: I są tego efekty, bo jak mówi lekarz Wojciech Karolak z kliniki.
19: Najbardziej cieszy nas, jak pacjent przychodzi już na kontrolę do kliniki, ma robioną próbę wysiłkową i zauważa, że stać go na wiele więcej, że może wrócić do jakiegoś sportu, do jakiejś aktywności i mówi po prostu, że się lepiej czuje.
14: Z wrodzoną wadą serca rodzi się około 1% dzieci. 1/4 z nich wymaga interwencji chirurgicznej w pierwszym miesiącu życia. A październik to miesiąc świadomości raka piersi. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba regularnie się badać. W systemie jest bardzo dużo wolnych miejsc. Na mammografię można zapisać się praktycznie od ręki, mówi w rozmowie z reporterką TOK FM Agnieszką Wynarską Tatiana Milczarek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
20: Jeżeli chodzi o Polskę, to tylko co trzecia pani na przykład sobie wykonuje mammografię regularnie, ma na chwilę obecną tę mammografię aktualną, więc myślę, że tutaj jest dużo do poprawy. Myślę, że z dostępnością to tutaj naprawdę nie można narzekać. Oprócz tego, że stacjonarnie są te badania wykonywane, tak samo jeżdżą mamobusy, gdzie można tą mamografię sobie wykonać też prawie pod domem, bo prawie do każdej gminy trafiają.
21: Październik jest szczególnym miesiącem poświęconym właśnie profilaktyce raka piersi. Zachęcamy do tego, żeby z tych badań korzystać, ale też, żeby badać się samemu w domu.
20: Badamy się raz w miesiącu. O tym trzeba pamiętać. Nie za często i nie wtedy, kiedy akurat nas coś zaboli, bo to mija się z celem. I każda taka zmiana, która pojawia się w piersi, powinna być skonsultowana z lekarzem pod kątem onkologicznym.
14: W Polsce ponad 20 tysięcy pacjentek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 8 tysięcy umiera, bo nowotwór został wykryty zbyt późno. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 21:00. Teraz pogoda na najbliższe godziny. W nocy słabe opady deszczu lub mrzawki możliwe tylko na północy. W północnej połowie kraju mogą wystąpić gęste mgły, przed czym ostrzega IMGW. Najchłodniej w nocy na południowym wschodzie, przeważnie od 2 do 5 stopni, tam też lokalnie możliwe przymrozki. W centrum termometry pokażą około 8 stopni, na północnym zachodzie będzie do 12, a w rejonie Półwyspu Helskiego nawet do 13 stopni.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dobry wieczór Państwu. Ewa Podolska. Jestem z Państwem dzisiaj do godziny 23, zresztą jak w każdą sobotę. Ten program realizuje Maciej Kolczyński, a wydaje Maria Mroczkowska. A oto na co Państwa zapraszam. Po godzinie 22 chcę Państwu przypomnieć audycję, która miała swoją premierę w lipcu. Otóż niedawno rozmawiałam z autorką książek, Elżbietą Sieradzińską, i dowiedziałam się, że kończy pisać książkę o Louise de Finesse. Niedawno wróciła z Francji, gdzie zbierała materiały na Lazurowym Wybrzeżu. Bardzo chcę ją zaprosić i porozmawiać o tym, jak pisze się książka, sięgając do tych źródeł wszystkich biograficznych, bo przypominam, że Elżbieta Sieradzińska napisała także książkę o Cezarii Eworze i książkę o Josephine Baker. Ale zanim tak się stanie, chcę Państwu przypomnieć audycję, w której opowiada ona o sobie, jak wyglądało jej życie, jak to się stało, że zajmuje się tym właśnie aktualnie, a mianowicie pisze książki, ma zespół, śpiewa. I nie tylko zresztą. To po godzinie 22 Elżbieta Sieradzińska. Po godzinie 21 sprawa bardzo mi bliska. Już 30 kilka lat temu pewien pasjonat chciałby niedaleko tu, gdzie mam stary dom na Śląsku, powstał rezerwat. I ja nie widziałam wtedy na to żadnych szans, a teraz rezerwat powstał i właśnie z osobami, które brały udział w powstaniu tego rezerwatu, które się przyczyniły do tego, rozmawiam po 21. Program świeży, można powiedzieć, ponieważ nagrany dosłownie godzinę po tym, gdy zakończyliśmy 4-godzinny spacer po przyszłym rezerwacie. A po godzinie 20 dosłownie już za chwileczkę sprawa, która na pewno będzie miała na naszej antenie ciąg dalszy, a mianowicie będę śledziła, co dalej, jakie są losy interwencji młodych ludzi we Wrocławiu, którzy zauważyli, że Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu chyba łamie prawo. Ale cóż, prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania o znęcanie się nad zwierzętami, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zgodę na odstępstwa od zakazu wobec gatunków prawnie chronionych pod koniec września, gdy remont już jest praktycznie ukończony. Co będzie dalej, okaże się, gdy pojadę do Wrocławia. A na razie chcę Państwu przypomnieć, o co chodziło w tej sprawie. Tak więc zapraszam. Ja mam taką refleksję. 18 lat temu, chyba w kwietniu zaczęłam robić, to był pierwszy program poświęcony kwestiom ptaków w budynkach, poświęcony temu, że my robiąc remonty, przeprowadzając termomodernizację albo w ogóle robiąc remonty, w ogóle udajemy, że nie widzimy, że tam są ptaki. Te ptaki chroni prawo, ale nic z tego nie wynika. Bardzo mało w każdym razie z tego wynika, ponieważ albo ludzie prawa nie znają, albo udają, że nie znają, albo mają to też wszystko przekalkulowane i wiedzą, że odpowiedzialność, jaką poniosą za śmierć zamurowanych ptaków, praktycznie nie jest dokuczliwa, znaczy kara nie jest dokuczliwa, tak chciałam powiedzieć. Wszystko zaczęło się wtedy w 2008 roku od listu państwa Makowskich z Jaworzna, gdzie to w Jaworznie zostały zamknięte wszystkie otwory, zakratowane wszystkie otwory w stropodachach, co spowodowało masową śmierć jeżyków, które nie mogąc się tam dostać, wciskały się za takie falujące blachy, no i tam ginęły po prostu. Proszę Państwa, dzisiaj wracam do tego tematu. Właściwie to jest jeden z takich tematów, nigdy nie kończąca się historia. Ja bym chciała już nie wracać do tego tematu. Ja już bym chciała nie mówić o tym. A jednak ciągle mówię. No i właśnie, czy ta sytuacja się zmienia? Zobaczyłam, że na stronie demokracja, na stronie nasza demokracja.pl jest zawieszona petycja stop zabijaniu ptaków i nietoperzy podczas remontów. Ja zacytuję Państwu. Zwracamy się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o podjęcie działań mających na celu zmianę szkodliwych dla ptaków i nietoperzy praktyk Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację, a także weryfikację działań innych zaangażowanych instytucji. I dalej. W wyniku, tam już wcześniej nie cytuję, ale konkluzja. Ochrona ptaków w budynkach we Wrocławiu jest fikcją, a nawet jak dojdzie do interwencji, nie ma obecnie żadnych szans na zatrzymanie budowy ani ukaranie osób odpowiedzialnych. I potem są przykłady, zdjęcia, filmy, ptaki dobijające się do swoich siedlisk, do swoich gniazd, ptaki karmiące małe, które nie mogą, pisklęta, które nie mogą dostać się do miejsc, w których znajdują się właściciele. I tak, to jest, proszę Państwa, najśmieszniejsze. Instytucja, która ma bronić prawa, która stoi na straży prawa, policja. A mianowicie rzecz się dzieje na budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Potem wymienione miejsca, inne ulice. Na ulicy Legnickiej, na ulicy Wincentego Stysia, na ulicy Skwierzyńskiej, na ulicy Poznańskiej, kościół świętego Wojciecha. Gdy zobaczyłam to słowo Wrocław, pomyślałam, czy za tym przypadkowo nie stoją osoby, z którymi 2 lata temu już rozmawiałam. Wtedy chyba chodziło o właśnie kościół świętego Wojciecha. Osoby, które były na początku swojej drogi zaangażowania, czyli Rafał Łukasik i Zuzanna Pietrowska, i rzeczywiście nie myliłam się i właśnie dzisiaj spotykam się z Zuzanną i Rafałem. Dzień dobry, Zuzanno.
0: Dzień dobry, Ewa.
2: Dzień dobry, Rafale.
1: Dzień dobry.
2: To wy stworzyliście tę petycję już teraz w tym roku jako Fundacja Animalculum, bo kiedyś, gdy przyjechaliście tu do mnie do Rybnika i siedzieliśmy tu w mojej kuchni, opowiadaliście o swoich działaniach, jeszcze fundacji wtedy nie było, dobrze myślę?
1: Tak, dobrze myślisz. No teraz przyjechaliśmy do ciebie pod nowym szyldem właśnie Fundacji Animalculum, lecz niestety w podobnej sprawie co poprzednio.
2: No, że już bogaci tak o doświadczenia i to doświadczenia niedobre w gruncie rzeczy, prawda?
1: Doświadczenia, trzeba tu prosto powiedzieć, złe. No, z roku na rok jest coraz więcej problemów i w ciągu ostatnich 5 lat zaobserwowaliśmy właśnie podczas naszych interwencji liczne nieprawidłowości i też brak dobrej woli i problemy ze współpracą z urzędami. No i w szczególności to niestety dotyczy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
2: Bo Rafale, bo ileś lat temu nie widzieliście różnych rzeczy, po prostu. A teraz to wchodzicie krok po kroku i zaczynacie od pewnego czasu walczyć. I to jest to, co, czego ja jestem świadkiem. Odbijania się od muru.
1: To prawda, no poznajemy coraz więcej szczegółów związanych z tym, w jaki sposób to się odbywa i tak naprawdę jest wiele problemów jest związanych, wpływa na to, jaka jest sytuacja we Wrocławiu, ale właśnie jeden z głównych jest ten, którego dotyczy właśnie nasz apel.
2: Wiecie, jaką mam refleksję? Powiem wam, gdy czytałam ten długi, bardzo długi dokument, powołujący się na załączniki, w których jest wszystko, i pisma, i zdjęcia, i filmy. Ten dokument, który opisuje to, co stało się, ten, który przysłaliście mi, ten, który opisuje tą sytuację, waszą interwencję w tej sytuacji, to wszystko, co się działo na budynku Komendy Wojewódzkiej Policji. Gdy ja to czytam, ja widzę, jaka praca za tym stoi, ile godzin obserwacji, ile rozmów, no, praca tytaniczna. I ku czemu ta moja refleksja zmierza? Opowiem wam, obserwując ludzi, robiąc z nimi programy, które walczą o przyrodę, walczą o zwierzęta, myślę, jakże szczęśliwi są ci, tu tylko na ptakach się skoncentruję, jakże szczęśliwi są ci, co nie patrzą się w górę, w mieście na przykład. Albo tylko ptaki, bo nawet ptaki podglądają przez lornetkę, ale w przyrodzie zachwycają się nimi. Szczęśliwi są ci, którzy nie widzą tego, co się dzieje, którzy nie widzą tych rusztowań, tych odbijających się ptaków od rusztowań.
0: tych zasłoniętych otworów, tych wiszących siatek i tak dalej. I co czują takie osoby jak wy, wam podobni, gdy to widzą, gdy chcą coś zmienić, gdy chcą ratować, gdy zaczynają poświęcać swój czas i energię na obserwacje, rozmowy, pisanie, no jeszcze dalej tam sprawy sądowe, za komunikację z wydziałami ochrony środowiska, z nadzorem budowlanym, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, gdy rozmawiają z inwestorami, zarządcami wspólno, zwykłymi mieszkańcami, majstrami i tak dalej. Często są traktowane te osoby, bo ja sama jeździłam na takie budowy, tak? Bywałam, widziałam jak reakcje wielu osób, ja wiem, jak jakieś takie niespełne rozumy właściwie, o co im chodzi, o jakie ptaki, no latały tu ptaki, latają, no ale co? Nie, co się dzieje? Ptaki są chronione, ale co z tego? Ludzie albo albo nie znają prawa dotyczącego ptaków, albo udają, że nie znają, albo nawet specjalnie nie udają, tylko wiedzą, że kara, jaką poniosą za zniszczenie, czytaj zabicie ptaka lub piskląt, jest taka, że bez żadnej szkody mogą ją ponieść. To jest moja taka smutna refleksja i czasem dyskutuję z osobami, które mam, ach, jak się zmieniło, jak świadomość wzrosła. Świadomość, no, wzrosła, więcej ludzie wiedzą, więcej ludzi jest zaangażowanych, ale ta zmiana następuje bardzo powoli. A to wasze działania są tego przykładem. Wyście też kiedyś, tam ileś lat temu, też w ogóle nie zdawaliście sobie sprawy, tak samo jak ja, że istnieje w ogóle taki problem. Masy ludzi sobie nie zdaje sprawy, że ten kościół, o którym rozmawialiśmy, kościół świętego Wojciecha, to była pierwsza wasza taka interwencja?
1: Nie, to zdecydowanie nie była nasza pierwsza interwencja. Kościół świętego Wojciecha to była interwencja z 2024 roku. Ona była po prostu bardzo bulwersująca wtedy, bo teraz mamy jeszcze bardziej bulwersujące tematy, na przykład to, co się działo na budynku administracyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji, ale dążę do tego, że naszą pierwszą interwencją była interwencja z 2021 roku, czyli dosłownie 5 lat temu, nie?
0: I co, udana była wtedy?
4: Tak, wtedy się udało akurat zatrzymać i to wystarczyło wezwać Straż Miejską. I to był taki no pierwszy sukces, a potem właśnie no niestety, tak jak Rafał powiedział, było już coraz gorzej. Po prostu się okazało, że te interwencje są coraz mniej skuteczne. Tej Straży Miejskiej jakby, nie wiem, przestali się inwestorzy bać i tutaj... Cały problem polega na tym, że w tej chwili w ogóle nie jest możliwe zatrzymanie tych prac, chociaż zgłaszamy absolutnie wszędzie, gdzie trzeba, nawet szerzej bardzo często, bo my piszemy po prostu do wszystkich urzędów, których no tutaj nazwy już w większości padły, nagłaśniamy, edukujemy, my w ogóle nawet na konferencje ornitologiczne tutaj się już zgłaszaliśmy i opowiadaliśmy o problemie, opowiadaliśmy przed Radą Miasta we Wrocławiu, również przez Komisją Środowiska. No i jedyne, co udało się w zasadzie tutaj szerzej zdziałać, to są akcje PR-owe miejskie tak naprawdę, ponieważ też realnych działań po prostu brak, jest coraz gorzej naprawdę. Jak już dochodzi do interwencji, to nie ma żadnych szans na zatrzymanie tych budowy. My też bardzo dużo spraw zgłaszamy do policji, prokuratury. No niestety po prostu wszystko jest umarzane lub dostajemy odmowy wszczęcia postępowania. Dla nas w ogóle najważniejsze jest to, żeby kiedy dochodzi do interwencji, żeby zatrzymać te prace w takim momencie, żeby uratować zwierzęta, żeby zapobiec ich cierpieniu. Więc to jest tu dla nas absolutnym priorytetem. Natomiast no też istotne jest to, jaki to ma wpływ na w ogóle całe gatunki, ponieważ no problem jest też w ogóle z kompensacją, z tym, że te zwierzęta tracą miejsca lęgowe, tracą swoje schronienia, one nie mają potem gdzie wrócić i to się odbija po prostu na całych populacjach. I tutaj właśnie chciałam się odnieść do czegoś bardzo ważnego, co powiedziałaś, że właśnie dużo ludzi po prostu nie patrzy w niebo, nie patrzy na te budynki w rusztowania. No dokładnie tak jest i tu chciałam powiedzieć, że my nie prowadzimy monitoringu budynków i wszystkie te interwencje to były zauważone przypadkiem, czyli ja po prostu się też no realnie wręcz czasami boję w okresie lęgowym wyjść na spacer, ponieważ jest
0: znowu
4: bardzo
0: duża szansa,
4: że znowu coś zobaczę, tak.
0: Bo ja ci powiem, ja wam powiem brutalnie. Wtedy, 5 lat temu, to wam się udało. To była rzecz wyjątkowa i to was zmyliło, bo z moich doświadczeń normą jest to, co się dzieje teraz. Może przesadzam, może wyolbrzymiam, ale naprawdę wtedy wam się udało. A to, co was spotkało teraz, to, co się dzieje teraz w Wrocławiu, wcale mnie nie dziwi. Rozmawiam z różnymi osobami z innych i także z innych miast. Ale powiedzcie mi w tej chwili, bo ten przykład tej policji jest szczególnie bulwersujący, prawda?
4: Tak, dokładnie. I tutaj właśnie też zaznaczę, że to znowu była sytuacja taka, że ja akurat w drodze na zakupy zauważyłam, że po prostu kręcą się ptaki na rusztowaniach. No i oczywiście już świadoma tego, no co to oznacza, po prostu podeszłam. I to, co zauważyłam od razu, to jest to, że pod zawieszoną plandekę na takim budynku już w znacznej mierze wyremontowanym jest... No próbują się dostać po prostu wróble pod spód i one tam podlatują po kilka razy, nie mogą tam wlecieć, w końcu im się udaje. Ja to oczywiście nagrałam i widać było, że to, do czego przynajmniej doszło, to jest to, że one już mają utrudniony dostęp do miejsc lęgowych, a to taki moment oczywiście, że no wiadomo po prostu, że ptaki mają pisklęta. Więc tutaj ja jeszcze na tym etapie nawet nie wiedziałam, czyj to jest budynek. Więc to dopiero najpierw sobie obeszłam ten budynek dookoła, zadzwoniłam po Rafała, bo oczywiście też zobaczyłam, że tych gniazd w ogóle na całym tym budynku to jest po prostu mnóstwo. Gniazd około gniazda i prace są i od ulicy, i od podwórka. Rafał przyjechał, zaczęliśmy dokumentować i od razu tego 19 maja zaczęliśmy wysyłać pisma. Tych pism w ogóle wysłaliśmy bardzo, bardzo dużo. W ogóle nagrania właśnie z tego budynku, to jest dokładnie budynek administracyjny Komendy Wojewódzkiej Policji i tam jest link do YouTube'a wrzucony właśnie w tą petycję. Można też znaleźć chyba nawet trochę więcej nagrań na naszym fanpage'u na Facebooku. I tutaj właśnie w trakcie dokumentowania to ja po prostu sprawdziłam w ogóle, no kto zarządza tym budynkiem. Okazało się, że no Komenda Wojewódzka Policji. I to jest, tak jak powiedziałaś, no szczególnie bulwersujące, zwłaszcza, że to jest jeszcze tak wysoko w policji, tak? Bo normalnie to wszelkie sprawy...
0: Nie jakiś tam posterunek, prawda? Tak, jakaś tam komenda miejska.
4: Dokładnie, te wszystkie posterunki, te komisariaty, które normalnie prowadzą właśnie zgłoszone przez nas sprawy, albo te patrole, które przyjeżdżają na miejsce, to oni podlegają pod tą Komendę Wojewódzką Policji, więc dlatego to jest w ogóle takie szczególnie bulwersujące. No i my oczywiście oprócz tego, że zaczęliśmy nagrywać to i wysłaliśmy te wszystkie pisma, no to na drugi dzień tam byliśmy z samego rana, w ogóle z samego rana przy nas jeżyk w ogóle wleciał między te rusztowania, zasiadki od frontu, on się przez dłuższą chwilę nie mógł wydostać. Tego akurat nam się nie udało nagrać, ale oboje byliśmy po prostu świadkami tego zdarzenia. I teraz dlaczego to jest takie ważne? Jeżyki poruszają się z ogromną prędkością. To są ptaki w ogóle wysokogórskie, które tak jakby rzucają się, żeby polecieć i dla nich takie rusztowanie, taka siatka, to jest po prostu śmiertelne zagrożenie. A na przykład młode, żeby opuścić gniazda, to one w ogóle w takiej sytuacji, jak to rusztowanie stoi, to nie mają szans. Tam powinno być przynajmniej 5 metrów wolnej przestrzeni do tych ich miejsc lęgowych czy schronień, gdzie one próbują się dobić. I teraz to, co jest jeszcze bardzo ważne, to jest to, że jeżyki też, one co roku wracają w te same miejsca. I one po prostu będą uporczywie próbowały się dostać. I nawet jak są na przykład zatkane jakieś otwory całkowicie i w kolejnym roku, jak one już są zatkane, one tam wracają, to one potrafią tam no uporczywie się po prostu dobijać i zrobić sobie nawet krzywdę. No
0: to jest to, co ja opowiadałam w tym Jaworznie. One znalazły miejsce zastępcze, ale to miejsce okazało się pułapką dla nich.
4: Dokładnie. Dokładnie tak jest i tutaj no takie to rusztowanie, ta siatka, no to jest po prostu śmiertelna pułapka dla tych zwierząt, to jest właśnie bardzo istotne i no, trzeba być tego świadomym. Mi się wydaje, że właśnie ludzie faktycznie często nie są, natomiast no ciężko mi jest uwierzyć, że właśnie ekipy budowlane, inwestorzy, że tego nie wiedzą w momencie, kiedy te remonty robią regularnie i no niestety, ale my też często się... jakby spotykamy w gruncie rzeczy mniej więcej z tymi samymi, prawda, ludźmi przy okazji tych interwencji, więc to nie jest tak, że ci ludzie pierwszy raz słyszą o tych problemach od nas. No i ten patrol policji w każdym razie wtedy przyjechał i oczywiście tutaj no standardowa sytuacja, Czyli patrole policji w zasadzie zawsze nam mówią, że oni nie wiedzą, nie mają uprawnień, nie mogą zatrzymać tych prac, a w ogóle to po co te, skąd my wiemy, po co te ptaki tam wlatują. I teraz chciałam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Po pierwsze, to te ptaki naprawdę nie będą narażały siebie dla przyjemności, prawda? Po drugie, to wcale nie trzeba na przykład wchodzić na rusztowania, żeby stwierdzić, że te ptaki tam mają miejsca lęgowe, bo to po prostu widać po tym chociażby, jak właśnie intensywnie próbują się gdzieś dostać. I po trzecie, prawo tak naprawdę to chroni wcale nawet nie tylko gniazda, nie tylko te lęgi, tylko tam jest cały szereg, że tych zwierząt nie można płoszyć, nie można na przykład utrudniać ich dostępu do schronień i do miejsc noclegu, tak? Więc tak naprawdę w jakim celu to zwierzę korzysta z tego otworu na tym budynku, to jest drugorzędne, ponieważ po prostu nie wolno tak czy owak mu tego dostępu utrudniać, uniemożliwiać. No i w każdym razie wracając do tego budynku policji, bo to w ogóle to był naprawdę początek historii, to tak jak mówię, dopiero 19 maja był. Myśmy tam w ogóle spędzili łącznie kilkadziesiąt godzin dokumentując, co tam się dzieje. No i właśnie ponagrywaliśmy różne rzeczy, jak na przykład te wróble pod siatkami ze znacznie utrudnionym dostępem próbują się gdzieś dostać i jakoś podać pokarm. No ewidentnie samica pokarm niosła w dziobie i się dobijała do takiej klapki rewizyjnej. I tutaj to w ogóle dowiedzieliśmy się paru rzeczy parę dni później, dlatego że my w ogóle bardzo szybko dostaliśmy odpowiedź z Komendy Wojewódzkiej Policji, że w związku z naszą interwencją to oni jakby przenieśli pracę tam, gdzie nie ma ptaków i wykonali inwentaryzację przyrodniczą. Więc my powiedzieliśmy...
0: Ale przepraszam, a jak oni tak napisali, rozumiem, że wykonali inwentaryzację przyrodniczą, czy sądzisz, że oni... No to jest taka odpowiedź, jakby to powiedzieć, głupiego, udawanie głupiego, bo co, oni nie wiedzieli, że inwentaryzację przyrodniczą to trzeba robić wówczas, gdy równocześnie się stara u Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska występuje się o możliwość płoszenia czy zniszczenia gwiazd. Wcześniej trzeba robić inwentaryzację, a nie jak już się... Tak, to co, tak. Nie widzieli tego?
4: Wiesz co, do tego się zaraz jeszcze odniosę, ale opowiem dokładnie o tej inwentaryzacji, bo to jest ciekawe, bo my powiedzieliśmy w ogóle w odpowiedzi, jak dostaliśmy tą odpowiedź, to powiedzieliśmy od razu sprawdzamy, czyli zrobiliśmy dwie rzeczy. Po pierwsze, poszliśmy tam zobaczyć, gdzie przenieśli dokładnie te prace, to było od strony podwórka i dokładnie w tym miejscu, gdzie te prace przenieśli, postawili nowy kawałek rusztowania i to wszystko mamy na nagraniach, nagraliśmy co? Kolejne gniazdo wróbla. Czyli na jakiej podstawie w ogóle stwierdzili, że w tym miejscu, gdzie przenieśli, nie ma tych ptaków, tak? Te ptaki tam na budynku były co kawałek. Po drugie, złożyliśmy od razu wniosek o dostęp do informacji publicznej, bo taka ekspertyza to jest coś, co każdy może po prostu dostać w związku z tym obowiązkiem udzielania informacji o środowisku. I w odpowiedzi, słuchaj, na ten wniosek, my dostaliśmy z komendy informację, że jak będą mieli tą inwentaryzację, to nam prześlą. Czyli najpierw nam napisali, że ją mają, a potem napisali, że jak będą mieć, to ją prześlą. I tą inwentaryzację finalnie nam wysłali później. Ona była skończona 25 maja, czyli zobacz, 6 dni od tego, kiedy ja w ogóle zauważyłam po raz pierwszy ten budynek. I oni 26 maja wystąpili wtedy z tą decyzją o właśnie zgodę na te odstępstwa od zakazów wobec gatunków prawnie chronionych do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dopiero na takim trwającym, zaawansowanym remoncie z inwentaryzacją, która była wykonana dopiero po naszej interwencji. Jeszcze w dodatku, no ewidentnie była, bo wiesz, my tych pism wysyłaliśmy codziennie, myśmy tam byli codziennie i dokumentowaliśmy naprawdę przez kilkadziesiąt godzin te gniazda, te nagrania. I ewidentnie było widać, że tam było to jakby dopisywane i oni na przykład przesuwali rzeczywiście gdzieś kawałek dalej na tym budynku, a my potem coś wysyłaliśmy nowego, tak? I to potem było jakby uzupełniane przez nich, czyli właśnie kompletnie nie przed remontem, a jest dokładnie tak, jak ty mówisz, że prawo w ogóle nie przewiduje tego, że my to robimy w trakcie, kiedy już, prawda, no coś się wydarzyło i tak jak mówiłam, nawet nie wolno utrudniać dostępu do schronień bez tych zgód. I to jest w ogóle warunek wstępny, nawet wydania pozwolenia na budowę. My w tej chwili już mamy bardzo dużo w ogóle dokumentów rozmaitych. Tu akurat taka jest grupa Jerzyki w Polsce. Tutaj dzięki działaniom pana Adama Gatniewskiego. Oni gromadzili przez lata rozmaitą dokumentację właśnie taką z stanowiskami różnych najważniejszych urzędów, na przykład też prokuratury generalnej i tak dalej. No i mamy taki okólnik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 2012 roku, gdzie jest wprost napisane, że właśnie uzyskanie tej zgody na odstępstwa od zakazu wobec gatunków prawnie chronionych, to jest w ogóle warunek wstępny wydania pozwolenia na budowę. To tam jest po prostu wprost napisane.
2: Proszę Państwa, rozmawiamy o tym, jak prawo chroni, a raczej nie chroni, powinno chronić ptaki w budynkach, a o swojej walce o życie ptaków opowiadają Zuzanna Pietrowska i Rafał Łukasik. Za chwilę wracamy na antenę.
6: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
3: A flat white?
5: Też.
3: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: I jesteśmy już z powrotem na antenie. O swoich działaniach w obronie ptaków, które tracą siedliska, a czasem nawet są zabijane we Wrocławiu w budynkach, opowiadają Zuzanna Pietrowska i Rafał Łukasik.
4: Ja nie wiem, jak to w ogóle komentować. Ciężko mi się odnieść do tego, czy tutaj no, policja jako też właśnie organ, który w ogóle ma interweniować w takich przypadkach.
2: Kto miałby zatrzymać? Samo... Kto my czegoś się oczekiwali? Oczekiwaliście zatrzymania zdjęcia tych siatek? Czegoś się oczekiwali?
4: Tu powinno być całkowite zatrzymanie prac i należy zdemontować w takiej sytuacji w ogóle całe rusztowania, całe te siatki i te prace absolutnie nie mogą być kontynuowane. No tutaj te prace
2: kto były miałby, normalnie... Zaraz, kto miałby nakazać inwestorowi zrobienie tego?
4: To jest tak, że takie całkowite zatrzymanie to może wykonać nadzór budowlany, który tutaj również był o tym oczywiście poinformowany. Natomiast także policja jest właśnie zasadna do tego, żeby wstrzymać te prace, dopóki ten nadzór budowlany nie zdąży przyjechać na taką kontrolę, no bo te kontrole nadzoru budowlanego to faktycznie mogą się odbyć tam z parodniowym opóźnieniem, no chociaż też powiem szczerze, że ja nie do końca tego rozumiem, bo to jest pilna sytuacja. Po paru dniach to tam po prostu może...
2: Ale policja nie zatrzymuje tego, ja nie znam
4: no właśnie nie
2: zatrzymuje. Żeby policja zatrzymywała pracę.
4: My mieliśmy w naszej historii jeden taki przypadek chyba, albo dwa, gdzie faktycznie patrol policji jak gdyby powiedział, że po prostu tu w tej chwili no, proszą o przerwanie tych prac, no bo są te ptaki i tak dalej. I wtedy.
2: Ale jakby to mógł patrol policji powiedzieć komendzie wojewódzkiej, że ma pracę zatrzymać, co?
4: No to jest właśnie ten problem, prawda? Bo to jest wszystko zwierzchność jakby i tak jak mówię, no tak jak mówię, tutaj ta komenda wojewódzka to powinna być przykładem w ogóle dla wszystkich, zarówno dla funkcjonariuszy, dla tych komisariatów, które nawiasem mówiąc właśnie prowadzą przecież te śledztwa potem, jak my na przykład zgłaszamy przestępstwo, tak? To przecież to są te komisariaty właśnie podrzędne. I powinna też być przykładem dla pozostałych inwestorów, no bo jakie to w ogóle daje sygnał i to nie tylko w kwestii ochrony ptaków, ale w ogóle w kwestii ochrony zwierząt, tak, dla wszystkich innych w kontekście tego, jakie w ogóle są konsekwencje i czy to prawo w ogóle no jakkolwiek faktycznie obowiązuje, nie?
2: Ale powiedzcie mi taką rzecz. Jak wyglądał przepływ informacji między nadzorem budowlanym, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i wami alarmującymi, bo w tej sytuacji rozumiem, że prace mogły być wstrzymane tylko przez nadzór budowlany. Na policję tutaj nie liczymy, przez nadzór budowlany. Ale dlaczego w tym wypadku nadzór budowlany, znaczy co, uchylał się od tej decyzji albo twierdził, że jest wszystko w porządku, bo co, bazował na dokumentach z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która klepnęła stan za stany, czyli jakby klepnęła naruszenie prawa już istniejące, prawda? Ktoś robi ekspertyzę w momencie, gdy już zniszczył część siedlisk i Regionalna Dyrekcja mówi okej, to wydajemy zgodę.
4: Tu regionalna akurat jeszcze nie zdążyła wydać tej zgody, bo cały czas trwa to postępowanie administracyjne i wyjątkowo po raz pierwszy jesteśmy dopuszczeni.
0: Jak nie mają zgody, to zaraz. Jak nie ma zgody, to dlaczego remont ciągle trwa?
4: Teraz uważaj, ornitolog, który im wykonał tą ekspertyzę właśnie po fakcie tej interwencji, napisał ogólnie, że nie ma przeszkód, żeby te prace kontynuować, że tutaj w ogóle do żadnych naruszeń nie doszło i po prostu jakby zalecił złożenie tego wniosku. On tam w tej ekspertyzie, która była uzupełniana o gniazda na bieżąco, jak myśmy je wykrywali, to on tam dał jakieś w ogóle minimalne, po prostu śmieszne marginesy, gdzie można pracować. Przy czym, żeby pokazać, jakie to jest absurdalne, ja tu wspominałam o tym przykładzie z tą kratką rewizyjną, to myśmy zaczęli interweniować w sprawie tej kratki dość wcześnie, bo ja pierwszy raz w ogóle 23 maja zauważyłam, że ten wróbel tam nie może się dostać. I okazało się potem, że w tej ekspertyzie, czyli tutaj maksymalnie 22 maja, bo on tam takie daty podawał obserwacji, było zrobione zdjęcie tej kratki rewizyjnej i tam było dość duże światło, tak że ten wróbel mógł sobie swobodnie wlatywać tam, gdzie miał te lęgi. I po prostu to, co ja potem miałam na nagrania z 23, potem też nagrywaliśmy 25 i tak dalej, znowu 25 wzywaliśmy na miejsce patrol policji, to światło było zmniejszone, tak, że ten wróbel nie mógł wejść do środka i ta samica tam po prostu się tak trzepała i to jest właśnie to, co możecie na części tych naszych nagrań zobaczyć. I ja nie wiem, czy ona była w stanie jakkolwiek przez ten minimalny pozostawiony otwór podać ten pokarm. Natomiast to, co jest ważne, to tam właśnie ornitolog napisał, że absolutnie nie ma problemu, żeby tam pracowali wyżej na rusztowaniach, a tu drabina była tuż obok tego wejścia do tej klapki rewizyjnej i pracowali sobie na przykład wyżej, tak, przy jakichś śmiesznych w ogóle marginesach i po prostu tutaj doszło do zmniejszenia światła tego otworu, tak, że ten ptak nie mógł się tam dostać. I dopiero potem po kilku tam kolejnych naszych pismach, bo my też nie wiedzieliśmy, co się dokładnie z tą klapką rewizyjną stało, tak? I dopiero po kilku naszych pismach, no to 28 maja zobaczyliśmy, że tam jest zwiększone to światło, przy czym z kolei nie było dla nas jasne, czy nie zostawili za dużego tego otworu, bo to też ma znaczenie, tak? Dla tych ptaków. No i poza tym, czy to nie było za późno, bo ta sytuacja trwała parę dni. Więc ornitolog im popisał takie kocopały za przeproszeniem.
0: Ale inwestor wystąpił do RDOŚ-u o zgodę na płoszenie, niszczenie, tak wystąpił?
4: Wystąpili tylko o zgodę na zniszczenie 5 gniazd, w ogóle właśnie...
0: I dostali zgodę na zniszczenie, a te gniazda wystąpili wtedy, gdy już gniazda były zniszczone po fakcie zniszczenia, czy jeszcze gniazda były do zniszczenia?
4: W trakcie prac i tutaj te 5 gniazd, które oni tam rozpisali, no to zniszczone nie było, natomiast mamy po prostu ten materiał, że na przykład jeżeli, tak jak mówię, jest drabina 20 tam centymetrów mniej więcej, po której muszą wchodzić na wyższe poziomy rusztowania od gniazda, no to oni już tam te ptaki puszyli, tak? No nie ma cudów. I oni wystąpili tylko o tą zgodę na zniszczenie 5 gniazd. I tutaj pytałaś o tą korespondencję nadzoru budowlanego z RDOŚ-em. No to nadzór budowlany wystosował tam pismo o zajęcie stanowiska przez RDOŚ. No i RDOŚ jakby wprowadził ich wręcz w błąd w ten sposób, że im napisali w ogóle w pierwszej wersji złą datę, kiedy inwestor wystąpił z tym wnioskiem o wydanie pozytywnej decyzji. Oni podali datę miesiąc wcześniej i napisali też, że tutaj oni są w kontakcie z tym inwestorem i z tym ornitologiem, co wystawił tą ekspertyzę i tutaj ornitolog zapewnia, że wszystko jest w porządku. Więc nie wydali zgody, ale też nie wydali stanowiska, że te prace należy zatrzymać. I teraz to, co jest istotne, my mieliśmy kilka takich przypadków wcześniej, gdzie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pisała nadzorowi budowlanemu wręcz w przypadku takiej interwencji, że skoro inwestor złożył teraz wniosek o tą decyzję derogacyjną, to nie ma potrzeby zatrzymywania tych prac. I to są na przykład te remonty z ulicy Poznańskiej, Skwierzyńskiej Stysia i z ulicy Skwierzyńskiej 29, które są opisane w petycji. I tam my podajemy konkretne daty, kiedy my interweniowaliśmy, kiedy była złożona ekspertyza DORDOŚ i tu w przypadku ulicy Poznańskiej w ogóle wystąpiliśmy o tą decyzję derogacyjną i też mamy dokładną datę z tamtego konkretnego remontu, kiedy oni wydali pozytywną decyzję derogacyjną, bo to było jakieś 2-3 tygodnie po naszej interwencji w trakcie sezonu lęgowego, w momencie, kiedy myśmy tam też interweniowali, jak te jeżyki, no to był taki etap, że tam też się zaplątywały w siatki i dodatkowo były ściągane blachy, za którymi znajdowało się gniazdo wróbli. To właśnie to ściąganie tych blach wtedy akurat policja przerwała.
0: No to tworzy się taka nowa praktyka. Po pierwsze tak, nie występujemy o żadną zgodę do RDOŚ-u, bo liczymy, że nikt tego nie zauważy. Jak ktoś zauważy i zaczyna, no to jest w pojęciu wielu ludzi, się awanturować o coś, co jest tak nieistotne, nieznaczące jak ptaki, no to wtedy pod tym naciskiem bombarduje, tak jak powiedzieliście, RDOŚ i nadzór budowlany i tak dalej, żąda zaprzestania, no to wtedy bierzemy sobie ornitologa, który stwierdza, że prace się toczą, ale tak w ogóle to jest wszystko w porządku i występujemy do RDOŚ-u, zapominamy o tym, cośmy zniszczyli i czegośmy dokonali przez ostatnie tygodnie. Uderzamy wtedy do RDOŚ-u, pisząc, że już jest wszystko okej. Okay. Ewentualnie teraz staramy się o decyzję, jakieś tam wybieramy 2-3 gniazda, żeby uzyskać na to zgodę, natomiast cała reszta po prostu ma nie istnieć. Dobrze myślę? Rafał czy Zuzia, bo tutaj obydwoje chcecie głos zabrać.
4: Ja tylko chciałam uzupełnić może jedną rzecz, bo jeszcze tu chciałam powiedzieć, że z tą policją to w ogóle akurat tutaj no myśmy poruszyli niebo i ziemię i my w ogóle też dostaliśmy alternatywną ekspertyzę na podstawie materiałów, które my zgromadziliśmy i to było bardzo szybko. Od pani ornitolog z Towarzystwa Przyrodniczego Kawka, również druga pani ornitolog z tego samego towarzystwa też się kontaktowała bezpośrednio z komendą. Tutaj też obie panie kontaktowały się z RDOŚ-iem właśnie, więc tutaj też RDOŚ wiedział, że to wcale nie jest tak, że nawet nie wiem, no tylko my i te nasze nagrania jak gdyby stoją powiedzmy w opozycji do tego, co tam jest w tej zakupionej inwentaryzacji. A później również Tasi Patrol Fundacji Noga w Łapę oraz Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, także w oparciu o te nasze nagrania, również skierował swoje obserwacje i zastrzeżenia i po prostu skrytykował bardzo merytorycznie właśnie tą ekspertyzę i to było i do Komendy Wojewódzkiej Policji wysłane i do wiadomości RDOŚ.
0: Rafał, ty chciałeś coś dodać?
1: Tak, no bo mówiłaś o tym, że właśnie w jaki sposób to się odbywa, że występują o ekspertyzę, bardzo szybko występują o wniosek i tak dalej. Chciałem zaznaczyć i mi się wydaje, że to jest bardzo istotne, że te wszystkie rzeczy dzieją się tylko i wyłącznie po interwencji. Takie rzeczy w ogóle nie dzieją się w sytuacji, takie rzeczy nie dzieją się w ogóle w sytuacji, kiedy nikt tego nie widzi. No i jednocześnie właśnie...
0: A więc możemy, przepraszam, że ci przerywam. Tak. A więc możemy sobie wyobrażać, ile jest takich sytuacji, w których nikt nie interweniuje, bo tutaj psy szczekają, karawana idzie dalej, ale są takie sytuacje, że psy nawet nie szczekają w ogóle i najlepsze idzie niszczenie siedlisk, zabijanie ptaków i tak dalej.
1: Tak.
0: Liczymy na to, że nikt się nie zorientuje, nikt nie zobaczy.
1: Dokładnie, jak pokazują badania, które były realizowane w Polsce, ponad 80% budynków prawie jest zasiedlonych przez ptaki, a znaczna część, niecałe 10% jest zasiedlona także przez nietoperze, które także są gatunkami ściśle chronionymi i właśnie wymagają ścisłej ochrony. No tutaj kluczowym elementem tego wszystkiego jest właśnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i tutaj w szczególności Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, bo jak już zostało powiedziane, to oni akceptują po prostu opinie ornitologiczne, które są wydawane w trakcie trwania remontów, które są wykonywane w sposób nierzetelny, które nie wykazują wszystkich siedlisk i też urząd nie bierze pod uwagę za bardzo tych dowodów, które są mu przedstawiane w postaci nagrań, w postaci zdjęć, w postaci także zeznań, czy tam...
0: A jeździ ktoś na miejsce, bo ja kiedyś usłyszałam z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdy mówiłam, że jeżyki, przecież można tam zrobić taki wyjazd terenowy, tak, i zobaczyć. A jeżyki, żeby zobaczyć, jak wracają, to trzeba być albo rano, albo późnym popołudniem pod wieczór. I usłyszałam wtedy z ust pracownika Regionalnej Dyrekcji Ruchu Miejskiego: proszę panią, my pracujemy do 16 i nikt tam później nie pojedzie, bo my już wtedy nie pracujemy i już.
1: W przypadku Wrocławia to otrzymywaliśmy odpowiedzi z RDOŚ, że nie przeprowadzają w ogóle wizji lokalnych w związku z pracami remontowymi w sezonie lęgowym.
0: Najlepiej.
1: No, w naszej ocenie to takie wizje lokalne miałyby sens, gdyby odbywały się, tak jak mówisz, w odpowiednich porach, z odpowiednimi ludźmi i gdyby odbywały się też od razu po zgłoszeniu interwencyjnym. No i też w przypadku, kiedy przedstawiamy, kiedy strona społeczna przedstawia liczne dowody, nagrania, zdjęcia, relacje, kontrekspertyzy, jak w przypadku na przykład policji, no to taka wizja lokalna ma ograniczone też możliwości, no bo tych materiałów jest dość dużo i już na nich, na ich podstawie można mieć uzasadnione podejrzenie, że do naruszeń faktycznie dochodzi. No ale też warto powiedzieć, że w ostatnim przypadku właśnie tej policji, no to faktycznie do wizji lokalnej doszło. No ale to po ponad 2 miesiącach od interwencji. Więc ustalenie stanu faktycznego w ten sposób no, jest po prostu niemożliwe, bo jednocześnie w tym okresie trwały prace, no i też mogły mieć miejsce lęgi ptaków. No, tam były gniazda i tak naprawdę nie wiadomo, co się w międzyczasie z nimi dokładnie działo.
0: Ja rozumiem, że to wasza bezsilność, która spowodowała też waszą determinację, doprowadziła do tego, że stworzyliście tę petycję, tak? O której mówimy naszym słuchaczom, zachęcając do jej podpisania. Proszę państwa, na stronie naszademokracja.pl petycja zaczyna się stop zabijaniu ptaków i nietoperzy, dalej jest podczas remontów. A na co wy liczycie teraz? Na co wy liczycie w ogóle? Czy wy tę sprawę kierujecie do sądu, czy co robicie z tym dalej?
1: To jest nasza petycja do ministerstwa.

0: same nie zatrzymują prac, mimo zgłoszeń ze strony osób interweniujących, ponieważ opierają się na stanowisku lub braku reakcji z RDOŚ-u.
1: No tak, bo oni mówią tak.
0: RDOŚ,
1: my nie jesteśmy przyrodnikami. Policja mówi, ale my się na tym nie znamy, na tych ptakach. No latają, ale my nie jesteśmy przyrodnikami. To my mamy prawo nie wiedzieć.
0: Dlatego RDOŚ jest tutaj kluczowy i on właśnie nie wykorzystuje w ogóle tego, jaką rolę pełni. No, jednocześnie też te wszystkie urzędy traktują i decyzję RDOŚ, i pośrednio opinie ornitologiczne od inwestorów jako podstawę do uznania, że nie doszło do żadnych czynów zabronionych. No bo skoro RDOŚ uznaje te opinie od inwestorów w zasadzie w sposób domyślny, no to też urzędy, no i też jest tak komunikowane w ich stronie przez regionalną dyrekcję, że no na przykład ornitolog zalecił odpowiednie działania i to na przykład jest podstawa do tego, żeby nie zatrzymywać dalszych prac remontowych. No i w takiej sytuacji Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego faktycznie tego nie zatrzymuje i też prokuratura i policja potem także na przykład w analogicznych sytuacjach nie podejmują działań, umarzają śledztwa, zmieniają kwalifikacje z przestępstw na wykroczenia, które i tak są potem umarzane przez policję. No tak naprawdę to całe śledztwo na przykład w prokuraturze powinno się zacząć od zarzutów związanych z przestępstwami dotyczącymi nadużyć, dotyczących praw zwierząt i powodowania znacznych strat w środowisku. I od tego powinno zacząć się całe badanie, a właśnie w naszych okolicznościach jest tak, że bardzo szybko proces jest zamykany tym, że sprawa nigdy nie dochodzi do sądu.
1: No w ogóle te sprawy dochodzą do sądu, ale skuteczność tego wszystkiego jest bardzo mała. Ja to się tak patrzę na to wszystko z punktu widzenia takiego starego cynika trochę, bo tak jak mówię, 18 lat, patrzę się was jak na takich zapaleńców, idealistów. Nie chcę powiedzieć, że uważam was za naiwnych, bo działajcie, bo tylko w was jest nadzieja. W tych, którzy przychodzą i działają jeszcze z energią, mają siły na to. Te sprawy wypaliły wielu ludzi. I no bo są strasznie ciężkie, ekstremalnie ciężkie i trzeba się godzić ze śmiercią zwierząt, o które walczymy. Są strasznie trudne, dlatego chylę czoło przed wami. Przypominam, że rozmawiam z Zuzanną Pietrowską i Rafałem Łukasikiem. Obydwoje są we Wrocławiu i stworzyli fundację Animalculum, co oznacza małe zwierzę, tak?
2: Tak, dokładnie. I tutaj my oprócz ptaków, to akurat taki główny obszar naszych działań to są też myszki, między innymi laboratoryjne, wyrzucone na śmietniki, ale może kiedyś jeszcze
1: osobno audycję zrobimy.
2: Osobno, tak. I ja chciałam tutaj dodać jedną rzecz w kontekście tego, że właśnie no na przykład policja mówi, że nie może nic zrobić, bo się nie zna, no nie, bo nie są przyrodnikami. To przede wszystkim w prawie i polskim i unijnym obowiązuje coś takiego jak zasada przezorności. Czyli to oznacza, że jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że coś działa na szkodę środowiska przyrody, to należy to potraktować jako no, pewność, że do tego dojdzie, przynajmniej dopóki nie zostaną w pełni ustalone okoliczności i nie zostanie to rozpoznane. A tutaj Rafał już... Dokładnie. I tutaj Rafał już zdążył przytoczyć te liczby, tak, że blisko 80% budynków jest zasielone przez ptaki, a 9% przez nietoperze. I to nie zawsze są w ogóle te same budynki. Czyli my mamy w przypadku faktycznie budynków miejskich po prostu praktycznie pewność, że te ptaki tam są. I to są rzadkie przypadki, jeżeli rzeczywiście przed remontem ich nie ma. Więc to nie do końca moim zdaniem jest tak, że tutaj brak wiedzy powinien stanowić uzasadnienie, bo w momencie, kiedy właśnie prawo dodatkowo, tak jak już mówiłam, ono chroni nawet schronienia, to wcale nie musi być gniazdo. I mamy tą zasadę przezorności, to tak naprawdę to nie powinno mieć znaczenia, na ile ta policja czy ta prokuratura się na tym zna, bo oni po prostu powinni kierować się również, w mojej osobistej ocenie, właśnie tą zasadą przezorności. I tak samo nadzór budowlany. Mamy w prawie unijnym i polskim również obowiązującą dyrektywę PT, Stasią. I tutaj chodzi o to, to jest w ogóle z 2004 roku, o to, w jaki sposób zapobiegać i zaradzać szkodom w środowisku naturalnym. I tam w ogóle, to też ciekawa sprawa, bo w oryginalnym tłumaczeniu, tym przekładzie na prawo polskie było, że naprawa szkody obowiązuje do 30 dni. Natomiast mamy z 2019 sprostowanie, w którym jest poprawka, że to dotyczy w ogóle 30 lat wstecz. Więc tutaj wręcz jest tak, że do 30 lat wstecz można

0: można się domagać przywrócenia do stanu poprzedniego i naprawy szkody.
1: No, pozytywnie to brzmi. Można występować o to, co zostało zniszczone 15 lat temu. A jak w tej chwili, na jakim etapie wy teraz jesteście? Bo tak, sezon jeżykowy się kończy, prawda?
2: No jesteśmy w trakcie sezonu lęgowego i tak naprawdę część spraw ciągnie nam się jeszcze od poprzednich sezonów, niestety, bo to wszystko bardzo długo trwa. No już tych ptaków tam nie uratujemy, ale mamy też sprawy z bieżącego sezonu. I przykładem takiej interwencji, o której chciałbym powiedzieć, bo ona po prostu jeszcze się nie zakończyła, jest to, co działo się przy ulicy Legnickiej. Pierwsze pismo trafiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w tej sprawie 17 czerwca, czyli jak dawno temu to było. I interwencja dotyczyła budynku, którego znaczna część elewacji już wtedy była pokryta styropianem, a pozostała część, głównie od podwórza, była licznie zasiedlona przez ptaki. No, co po prostu udokumentowaliśmy bardzo dokładnie, nie tylko my, ale też inne osoby. No, udokumentowaliśmy też gniazda na zewnętrznej części, gdzie prace też nadal trwały. Wykonaliśmy tam spektakularne nagrania, spektakularne, przerażające i takie, które naprawdę pokazują, jak wygląda czasem sytuacja podczas interwencji. Nagrania jeżyków, które wplątywały się w siatkę na wyższych kondygnacjach budynków od strony podwórka. I to nie był jeden przypadek, to nie były dwa przypadki, to nie były nawet trzy przypadki, to nie było 10 minut. To był cały wieczór wplątywania się i wyplątywania się z siatek kolejnych jeżyków na wyższych kondygnacjach 30-metrowego budynku. Kontaktowaliśmy się w tej sprawie z inwestorem, z wykonawcą. Pomimo zapewnień prace nadal były kontynuowane. Nawet te właśnie od strony tego podwórza, gdzie właśnie tak dużo się działo. A rusztowania, które miały nie zostać dostawione, właśnie wtedy tam zostały dostawione dodatkowe rusztowania na wyższych kondygnacjach. I to na fragmencie budynku, na którym wykryliśmy kolejne gniazdo na elewacji. I to właśnie gniazdo jeżyka. I to było właśnie to gniazdo jeżyka, którego później nie wykrył ornitolog, który został zatrudniony przez zarządcę tego budynku.
1: To też jest pewien problem. Inwestorzy zatrudniają osoby, które działają po prostu w interesie inwestorów, tak? I w związku z tym, tak. Już niejednokrotnie zetknęłam się z tą krytyką pewnych ekspertyz ornitologicznych.
0: Koniecznie trzeba tutaj dodać, że jeżyki obecnie wyprowadzają lęki spokojnie do końca września. I tu mamy liczne potwierdzenia, liczne obserwacje, piszą o tym przyrodnicy, że zwłaszcza te jeżyki, które utraciły lęki, spokojnie do końca września pisklęta mogą jeszcze znajdować się w gniazda, więc to jest też bardzo ważne.
1: To dla mnie nowość, jest... szczerze powiedziawszy, bo po pierwsze nie wiedziałam, że drugi raz lęki mogą mieć, no i w związku z tym to jest tak przesunięte.
0: Tak, i tu dodatkowo też chodzi trochę o te zmiany klimatyczne, z którymi się borykamy i tutaj są też takie zmiany, także rzeczywiście tu do końca września jeżyki śmiało mogą być i to trzeba pamiętać i to właśnie też jest bardzo istotne przy tym, żeby na przykład na tej Legnickiej przerwać ten remont.
1: Macie jeszcze 2 minuty ostatnie, daję wam. Może zakończymy z kwestią petycji, Rafał?
2: Tak, zakończmy kwestią petycji. Apeluję bardzo gorąco o podpisywanie naszej petycji Stop zabijaniu ptaków i nietoperzy podczas remontów na naszejdemokracji.pl. Robimy to przede wszystkim dla zwierząt, aby ich prawa nie były łamane i ich cierpienie i śmierć, to w jaki sposób to się odbywa, to w jaki sposób tu opisujemy, no to musi się skończyć. Jesteśmy w trakcie, tak jak tutaj mówicie, 6. wielkiego wymierania i w naszym mieście wciąż dochodzi do zagłady istot. Prosimy też o to, żeby właśnie nagłaśniać ten nasz apel. Niech on dotrze do Ministerstwa Klimatu i Środowiska i liczymy też na to, że zobaczą go także osoby, które zajmują się prawem zwierząt i prawem przyrody. Zgłaszamy bardzo dużo spraw. Ostatnio robiliśmy właśnie porządki w naszych materiałach. Fakt, że fundacja istnieje od roku, ale interweniujemy od 5 lat. I zgromadziliśmy naprawdę obszerny materiał dowodowy. I gdyby jakiś prawnik był chętny pomóc pro bono w sprawach karnych i administracyjnych, to serdecznie prosimy o kontakt.
1: Dziękuję wam bardzo. Słychać, jak westchnęłam. trzeba działać. Zuzanna Pietrowska i Rafał Łukasik, Fundacja Animalculum byli moimi gośćmi i słuchacze oczywiście. Dziękuję wam.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: A teraz chcę państwa zaprosić na audycję, która powstała po dzisiejszym przeszło 4-godzinnym spacerze. Spacerze na terenie rezerwatu Głębokie Doły. No i ta audycja powinna się nazywać Narodziny Rezerwatu. Od 6 października to już będzie rezerwat. Posłuchajmy.
3: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
4: Tok 5.
5: Platforma osiągnęła taki poziom takich urodzonych debeściaków, których nikt nie lubi naprawdę, ale tylko jakoś sobie tego nie biorą do wiadomości. Nie przyjmują do wiadomości tego. I to trzeba powiedzieć, że jakby ich w bezpośrednich relacjach z tego, co wiem, to właśnie tam jest takie przekonanie, że oni się do tego urodzili, żeby rządzić Polską, a cała reszta no to może ewentualnie tam szturować buty. No to, to jak już się musi. Więc to tak jest. To się bardzo ciężko później tworzy lokalne układy. Kto pierwszy wskoczy na kolana Tuska, to temu drugiemu, co został w kolejce, zostawia miejsce poza tymi kolanami. Nie? Więc to jest pytanie, czy to się da tak przymusić naraz.
6: Pierwszy na kolana Tuska wydaje się Hołownia z resztkami Polski 2050, bo no z tego, co słychać, to pomysł jest taki, że nie tylko chodzi o usunięcie Pełczyńskiej na Łęcz, której Tusk nie znosi, ale też PSL jej nie znosi, ale też o to, żeby po prostu te pozostałości Polski 2050 pod wodzą Hołowni wziąć na jedną listę, prawda? Znaczy, że to jest ta konsolidacja, to jest ten pomysł. I teraz pytanie, ty mówisz, że jak wskoczy pierwszy na kolana Tuska Hołownia, to Lewica będzie miała zgryz, bo będzie druga i teraz ten, co zostaje, może się nachapać na tym, że zostaje inny, tak?
3: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
7: Reklama.
8: Mam ochotę na safari.
9: Na safari to trochę daleko.
8: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
9: A ile można upolować?
8: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
9: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: No, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: W odpowiedzi na nowy plan Rosji Ukraina zapowiada więcej ataków na rosyjskie rafinerie. Wczesne wykrycie choroby zwiększa szanse na wyleczenie, przypominają lekarze w październiku, miesiącu świadomości raka piersi. Przed gęstymi mgłami znacznie ograniczającymi widoczność ostrzega IMGW. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w 9 województwach. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiedział w rozmowie z agencją Reutera prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ma to być ukraińska odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów. Zełenski przekazał, że ukraiński wywiad dotarł do rosyjskich dokumentów, z których wynika, że taki jest nowy cel Władimira Putina, który, aby wywrzeć presję na Ukraińców, pozwala na atakowanie infrastruktury, logistyki, dróg, szkół czy szpitali. Zdaniem ukraińskiego przywódcy zmiana polityki Moskwy jest efektem rosyjskich strat terytorialnych i osobowych na polu walki. Zełenski zapowiedział, że Ukraina odpowie na rosyjską zmianę doktryny, ale zastrzegł, że nie będzie atakować celów cywilnych. Reuters przypomniał, że w ubiegłym miesiącu prezydent USA Donald Trump apelował do Ukrainy, aby ta przestała atakować rosyjskie rafinerie, co zdaniem Waszyngtonu doprowadziło do wzrostu cen oleju napędowego na świecie. Ukraina zadeklarowała gotowość do przerwania ataków na obiekty energetyczne pod warunkiem, że do tego samego zobowiązuje się Rosja, a ta odrzuca te propozycje. Defibrylator, miejsce na nosze i butle z tlenem w pozoru zwykłym autokarze. Tak taki pojazd do ewakuacji rannych powstaje w Sanoku na Podkarpaciu. Na co dzień to zwykły autokar, ale w 30 minut można go przerobić na specjalistyczny ewakuobus. Mówi ratownik medyczny Wojciech Urban.
4: Z wyposażenia medycznego w tym autobusie ewakuacyjnym znajduje się defibrylator, plecak ratowniczy, sak oraz butla z tlenem. To jest najpotrzebniejszy sprzęt do szybkiej ewakuacji poszkodowanego z potencjalnego zagrożenia.
14: Przezbrojenie autokaru ma być szybkie, mówi Łukasz Futyma, dyrektor oddziału autosanu w Sanoku, która opracowała ten pojazd.
11: W szybkim tempie możemy przezbroić, składając siedzenia boczne i zakładając nosze, i transport rannych odbywa się przez przednią klapę autobusu. Jest to na razie nasz prototyp.
14: Autokar jest w fazie testów. Zanim trafi do użytku, czeka go jeszcze homologacja. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. Nawet 8 tysięcy rocznie umiera. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Jak przekonują specjaliści, wielu trudnych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety chciały regularnie się badać. Tym bardziej, że w systemie na mammografię jest 380 tysięcy wolnych miejsc. Mówi Tatiana Mielczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
15: Zauważyli, że mieliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża, dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
14: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonać bezpłatnie co 2 lata. Młodsze panie w ramach profilaktyki mogą prosić swojego ginekologa o skierowanie na USG piersi. W ramach rozwijanej współpracy międzynarodowej w transplantologii pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Od 2023 roku polskie zespoły pobrały poza krajem 170 narządów, z których większość przeszczepiono polskim biorcom. Lekarze w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeszczepiali już serca od dawców z Czech. Bo jeśli chodzi o transplantację, to Czechy i Słowacja są idealnymi krajami dla ośrodka na Śląsku, ponieważ organ można przewieźć tu w miarę szybko samochodem, podkreśla dr Szymon Pawlak, kardiochirurg i transplantolog. Transplantolog kliniczny.
16: Należy pamiętać o tym, że dla serca to są przy normalnym takim transporcie to są czasy akceptowalne rzędu 4,5 godziny.
14: W ubiegłym roku w Zabrzu wykonano 200 przeszczepów serca, ale w kolejce na ten narząd czekało ponad 350 osób. Polacy dostaną dofinansowanie na przydomowe magazyny energii. Nowy program wsparcia ogłosiła ministra klimatu i środowiska. Program wystartuje 20 października, ale będzie refinansować wydatki poniesione także wstecz, podkreśla Paulina Henning-Kloska.
17: Te osoby, które zakupiły magazyn w przeszłości od 1 listopada 2025 roku i nie załapały się na wcześniejsze dofinansowanie, jeśli spełnią parametry programu, będą mogły również refinansować swoje wydatki. I mamy, co bardzo ważne na ten program, 1 miliard złotych, więc wielu obywateli będzie mogło z niego skorzystać.
14: Maksymalne wsparcie w ramach programu wyniesie 19 tysięcy złotych. Uwaga na gęste mgły, ostrzega IMGW mieszkańców 9 województw. Alerty pierwszego stopnia obowiązują prawie w całej połowie kraju. W pasie od północnego wschodu przez centrum po południowy zachód, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
18: Prognozowane są na tym obszarze gęste mgły, podczas których widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
14: Kierowcy w takich warunkach powinni zdjąć nogę z gazu, a im gęstsza jest mgła, tym wolniej należy jechać, podkreśla młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
19: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
14: Ostrzeżenia pogodowe przed gęstymi mgłami obowiązują do niedzielnego przedpołudnia. Szczegółowa pogoda na nadchodzący dzień już za moment, a informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Najcieplej będzie w ciągu dnia na południowym wschodzie, do 23 stopni. Około 19 pokażą termometry na przeważającym obszarze kraju, a najniższe wartości maksymalnie 16 stopni na północy oraz na Przedgórzu Sudeckim. Niedziela przeważnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem tylko na południowym wschodzie. W północnej połowie kraju prognozowane są miejscami słabe opady deszczu, a przed południem miejscami mogą się jeszcze utrzymywać mgły.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Dobry wieczór, Ewa Podolska. Dobry wieczór, mówię tym wszystkim, którzy być może teraz zaczęli nas słuchać. Będę z Państwem jeszcze przez 2 godziny. I tak po 22:00 chcę Państwu przypomnieć moją rozmowę z Elżbietą Sieradzińską, romanistką, tłumaczką, bibliotekarką, a także pisarką. to po 22, a po 21, czyli dosłownie za moment, temat bardzo bliski mojemu sercu. Dzisiaj byłam na długim 4-godzinnym spacerze po rezerwacie, już można tak powiedzieć, Głębokie Doły. Od 30 kilku lat były starania, by ten rezerwat powstał. Była osoba, która włożyła w to całe serce i niestety nie doczekała momentu jego powstania. Pan Tadeusz Grotowski. A jednak rezerwat powstaje. Może dlatego, że to miejsce miało też nazwę uroczysko, Głębokie Doły. Nie zostały tam dokonane olbrzymie zniszczenia. No, po prostu poprzez gospodarkę leśną. Zapraszam Państwa. No i właśnie, proszę Państwa, już siedzimy. Siedzimy w przyrodzie, stąd proszę się nie zdziwić, jeżeli usłyszą Państwo szczekanie psa, usłyszą Państwo miauczenie kota, usłyszą Państwa osoby, które koszą trawę, to może najbardziej prawdopodobne. Chciałabym, żeby Państwo usłyszeli śpiew ptaków. Nie wiem, czy o tej porze w październiku jest to możliwe. Oczywiście, gdybyśmy zostali w miejscu, o którym będzie mowa, to znaczy w lesie, byłoby ciszej. Ale tam niestety nie było okrągłego stołu, przy którym moglibyśmy usiąść, no i rozmawiać. Już przedstawiam. Pani Magdalena Podziewska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
20: Dzień dobry Państwu.
1: Pani Joanna Bulandra i pan Stanisław Bulandra, Inicjatywa Rybnickie Drzewa. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
1: Pan Jerzy Paruzel, organizator i były wieloletni dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego Górnego Śląska, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, jak mówi też o sobie leśnik niepraktykujący. Dzień dobry.
21: Witam serdecznie.
1: I Szymon Kuś, nie powiedziałam pan, patrzę się na ciebie, Szymonie, chciałam powiedzieć młody człowiek, Szymon Kuś, przyrodnik i historyk, reprezentuje organizacje śląskie kwitnące.
22: Dzień dobry, witam słuchaczy.
1: Proszę Państwa, jesteśmy pod Rybnikiem, dla mnie ja to tak określam, choć administracyjnie jest to Rybnik i kilka kilometrów, może kilkanaście kilometrów stąd znajduje się miejsce, w którym spędziliśmy dzisiaj 4 godziny. Byliśmy na fantastycznym spacerze w miejscu, które właśnie staje się rezerwatem. Ja muszę poprzedzić naszą rozmowę moją takim osobistym doświadczeniem. 19 lat temu, gdy toczyła się tu kampania, by miasto Rybnik nie prowadziło szerokich szos przez Park Krajobrazowy, poznałam pana Tadeusza Krotowskiego. Człowieka, który go ideą, celem życiowym, pasją było to, by teren nazywany Głębokie Doły, las dla mnie wtedy bukowy głównie, stał się rezerwatem przyrody. Pan Tadeusz Krotowski pokazał mi rozliczne pisma, które powstawały w tej sprawie, z którymi on się zwracał do różnych instytucji, szukając sprzymierzeńców w tej materii, a także opowiadał mi, jak odbija się o ścianę niezrozumienia, no i przede wszystkim braku woli. Wtedy w 2007 roku szanse powstania rezerwatu, mimo tego, że nie powiedziałam to wprost panu Tadeuszowi Krotowskiemu, spostrzegałam jako zerowe. Tym większa była moja radość, gdy w ubiegłym roku dowiedziałam się, że jednak najprawdopodobniej rezerwat powstanie. No i rezerwat, proszę Państwa, powstał. Jak to się stało? Jak to stało się możliwym, że ten sen, ta wizja, to marzenie się ziściło? Muszę dodać, że niestety pan Tadeusz Krotowski nie doczekał. Niestety nie doczekał powstania rezerwatu, zmarł w ubiegłym roku. Powstał rezerwat przyrody Głębokie Doły imieniem Floriana Celińskiego. Zaraz wyjaśnimy, dlaczego Floriana Celińskiego, kim był pan Florian Celiński. Przy okazji, dlaczego nie ma tu nazwiska pana Tadeusza Krotowskiego, ale mamy nadzieję, że jednak ono się znajdzie, że też stanie się patronem tego rezerwatu. Ale wróćmy do tego, jak to w ogóle stało się możliwym, kiedy na nowo ta idea wróciła, jeszcze za życia pana Tadeusza, no z tak cudownym finałem, pan Jerzy Paruzel.
0: Z ideą ochrony rezerwatowej głębokich dołów zapoznałem się właśnie poprzez znajomość z panem Tadeuszem Krotowskim, który też również obdarzył mnie historyczną dokumentacją związaną z jego staraniami o utworzenie rezerwatu, a miało to miejsce w 1992 roku, czyli po 34 latach mamy rezerwat przyrody, który no jest dziełem Tadeusza, to trzeba przyznać. On nas dwukrotnie były prowadzone takie czynności związane z próbą utworzenia. To był właśnie ten wspomniany przeze mnie rok 1992, w którym zwrócił się Tadeusz do wojewody katowickiego ówczesnego. Została zlecona inwentaryzacja przyrodnicza przez pana profesora Celińskiego, między innymi zrobiona i pana profesora Czyloka, ornitologa, czy faunisty. To był rok 94. Oczywiście dla tej dokumentacji było nie ze strony Nadleśnictwa Rybnik, jak i również nie ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Katowicach. Druga próba miała miejsce w 2012 roku, gdzie z kolei Towarzystwo Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze ponownie do Regionalnej Dyrekcji wystąpiło z wnioskiem, podając granice już konkretnie wszystko. No i to jest kolejna nie. To był rok 2013 i w 2013 roku wystosowałem apel do przyrodników, żebyśmy, wiedząc, że no jest to staranie Tadeusza, że musimy udokumentować wartości przyrodnicze głębokich dołów poprzez taką monografię. No i na tym się skończyło. Potem nasza propozycja, ja reprezentuję tutaj również regionalnego koordynatora projektu Rezerwaty Przyrody Czas na Comeback, to jest Klubu Przyrodników. W 2018 roku, już w tej pierwszej naszym zgłoszeniu, znalazły się głębokie doły. Kolejna inicjatywa ochronna to jest rok 2024, w którym ten projekt Klubu Przyrodników znalazł się w oficjalnej jakby obiegu, można powiedzieć, państwowym, dlatego że cała ta lista, ponad 1500 obiektów w skali całego kraju, znalazła się jako kryterium utworzenia lasów cennych przyrodniczo. I właśnie ten rok 2024 jest moim zdaniem przełomowy, dlatego że on nakazał, to znaczy poprzez decyzję ministra i polecenie ministra klimatu i środowiska, do 2027 roku miała być przeprowadzona wizja terenowa tych wszystkich obiektów proponowanych. I w międzyczasie była inicjatywa, o której się dowiedziałem, pana senatora Masłowskiego, i który, no myślę, że nadał taki już kształt i konkretne działania, że w 2025 roku były przeprowadzone konsultacje społeczne dla głębokich dołów, a dzisiaj mamy rezerwat.
1: Ja chcę wrócić do słowa konsultacje. Sprzeciw, to się tak, to jest takie określenie, sprzeciw miejscowej ludności. Rezerwat zamkną, nie wolno będzie tego śmego i owego, grzybów, jagód wchodzić i tak dalej. Nam rezerwat niepotrzebny. Ileż razy przecież inicjatorzy powstania rezerwatów czy parków narodowych słyszą takie rzeczy. Jak to wyglądało tutaj?
2: Tak, i w tym wypadku też były takie wątpliwości miejscowej ludności. My uczestniczyliśmy w jednych takich konsultacjach, bo odbyły się dwie tury konsultacji dla mieszkańców Rybnika i dla mieszkańców Czerwianki Leszczyn. No i właśnie były głosy zaniepokojone. A co będzie z wychodzeniem z pieskami? Co będzie ze zbieraniem grzybów? Co będzie ze ścieżkami, po których my jeździmy na rowerach? I przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zapewnił, że rezerwat nie oznacza ścisłego zamknięcia terenu przed ludnością i będą tak opracowane zasady funkcjonowania rezerwatu, by ludność miejscowa mogła nadal z niego korzystać w taki sposób, no wykorzystując dobra, jakie las ze sobą niesie.
1: Czyli rozumiem, że nie było tutaj takiego sprzeciwu, który często spowalnia, uniemożliwia czasem powstanie rezerwatu, a o powstaniu do rezerwatu decyduje, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. My tu mówimy o tej ścieżce, jak ona wyglądała, porozmawiajmy, dlaczego to miejsce w ogóle stało się rezerwatem. Głębokie doły, ja teraz pomyślałam o nazwie, czy to dlatego, że są tam te parowy, po których dzisiaj chodziliśmy?
21: Tak, to dlatego, że jest to
2: bardzo specyficznie ukształtowany teren. Tam trochę się czujemy jak w górach, bo mamy góry, doliny, woda rządzi. Widać, że woda bardzo mocno pracowała w tym terenie. I nazwa własna oddaje charakter tego miejsca. Jeśli mamy 34 lata starań i osoby zaangażowane w przygotowanie dokumentacji każdej, która jest potrzebna do tego, żeby udowadniać, no bo niestety musimy udowadniać walory przyrodnicze, to wiadomo, że tych osób na osi czasu robi się bardzo, bardzo dużo. A jeśli jeszcze jest taka osoba jak pan Tadeusz Kratowski, która potrafi ściągać kolejnych i kolejnych i kolejnych i kolejnych, pokazując niebywałe walory tego miejsca, no to robi się w pewnym momencie masa krytyczna. I mam wrażenie, że przy głębokich dołach, o których w literaturze naprawdę możemy czytać już w artykułach od wielu, wielu, wielu lat, było to miejsce wskazywane jako miejsce ważne, warte ochrony, to dochodzi do takiego momentu, jaki pewnie wydarzył się podczas tych konsultacji pisemnych, kiedy nie dość, że ludzie powiedzieli tak, ale powiedzieli, chcemy mieć większy obszar. I wnioskowaliśmy, jak mówię o sobie jako o uczestniczce też tej formy konsultacji pisemnej, kiedy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wystawia dokumenty i każdy z nas, każdy obywatel, każda obywatelka może się wypowiedzieć. Wnioskowałam o powiększenie rezerwatu. Ten rezerwat ma ponad 180 hektarów. Otwarcie rezerwatu formalne 6 października i specjalnie używam słowa otwarcie, dlatego żeby nie kojarzyło się nam z czymś zamkniętym. To jest rezerwat, który nadal będzie można odwiedzać, nadal będzie można po nim spacerować, nadal będzie można go poznawać, ponieważ ścieżki są udostępnione.
5: Ale dlaczego to miejsce jest cenne? Dlaczego powinien był tu powstać rezerwat i to już dawno? Pan Jerzy Paruza.
0: No myślę, że wystarczy spacer i odpowiedź jest już oczywista.
5: No tak, ale
0: którzy nie byli.
5: Nasi słuchacze nie byli na spacerze, łatwo nam mówić. My, którzy byliśmy, spędziliśmy tam ponad 4 godziny. Proszę nam to powiedzieć.
0: No więc przede wszystkim buczyny, nie? Czyli to jest rezerwat leśny, będzie to rezerwat leśny. Mamy tam przepiękne starodrzewy, nawet do 140, do 150 lat, a nawet niektóre osobniki mają niemal 200 lat, a więc jest to naprawdę piękna ostoja starych buków i która rozwija się w takich dwóch typach siedlisk. Mianowicie są to kwaśne buczyny, które dominują na terenie rezerwatu. Kwaśne i ubogie są bardzo, bo tych gatunków występujących w runie jest bardzo niewiele. No ale mamy też fenomenalną, takie oczywiście maleńkie płaty żyznej buczyny, którą no chyba trzeba będzie jednak nazwać buczyną, znaczy górską buczyną sudecką, ale mamy tutaj na terenie rezerwatu aż dwa gatunki żywców, które jeden z nich jest gatunkiem charakterystycznym.
5: Przepraszam, pan mówi o piwie?
0: Nie, ja mówię o żywcach botanicznych, czyli...
5: A cóż to takiego?
0: No więc mamy, to są gatunki, będę mówił o dwóch gatunkach i o mieszańcu między nimi. Jest to żywiec z rodziny krzyżowych, jest to roślina gdzieś do 20-30 centymetrów. Żywiec gruczołowaty kwitnie na fioletowo i występuje i reprezentuje, znaczy charakteryzuje buczynę górską, nie górską, karpacką. Natomiast żywiec gruczołowaty, który z kolei jest żółto kwitnącym, troszeczkę później niż żywiec gruczołowaty, wskazuje nam, że jesteśmy w buczynie sudeckiej. Więc tu mamy na terenie rezerwatu głębokie doły obydwa gatunki, a jeszcze między nimi jest mieszaniec.
5: Ale czy to jest tak rzadka roślina? Bo pan zaczął od razu o tym żywcu, czy to coś tak wyjątkowego, cennego?
0: No na terenie Wyżyny Śląskiej to jest naprawdę rewelacja, no bo oczywiście ci, którzy zwiedzają Karpaty, to wiedzą, że tego żywca jest mnóstwo, tego fioletowego kwitnącego, ewentualnie w Sudetach tego żółto kwitnącego. Natomiast tutaj mamy, na styku jesteśmy dwóch zasięgów, nie, dwóch buczyn i tego, co naprawdę tu kiedyś było, to nie wiem, czy w tej chwili botanicy to ustalą, ale myślę, że ochrona rezerwatowa pozwoli nam na odpowiedź w dłuższej perspektywie czasu, bo ta konkurencja między tymi dwoma gatunkami pokaże nam, co naprawdę tutaj było potencjalne. Czy jesteśmy w Karpatach, czy w Sudetach?
1: A państwo tak, bo tutaj jest mowa o tym żywcu, który taki rzadki, a w czasie tego spaceru to państwo tak skakali od kłody do kłody, zachwycając się grzybami, porostami, czymś rzadkimi?
0: Tak, tutaj jest nagromadzenie starych drzew i to części martwych, które są oczywiście bardzo dobrym nie substratem, czy podłożem, czy domem do bardzo wielu organizmów, zwłaszcza grzybów. Ja tutaj usłyszałem, że jest to notowanie drugie w województwie śląskim grzyba, ale to może mój kolega powie, bo ja się na grzybach nie znam, ale właśnie jest to ostoja też również innych gatunków. Dla mnie to jako botanika, jako fitosocjologia jest to przepiękny las o zróżnicowany, jest mozaiką właśnie różnowiekowych drzewostanów, które są na jakimś etapie, oczywiście nie pielęgnowania go do dzisiaj, właściwie jest to, widać tą rękę leśnika. Natomiast myślę, że jak przyjdziemy tutaj za 100 lat, to ten las będzie zupełnie inny i jeszcze piękniejszy niż dzisiaj. Także dla mnie tym walorem takim podstawowym to jest ta zmienność struktury, różnowiekowość i również ta różnogatunkowość. Mamy jeszcze również grondy, czyli lasy liściaste zbudowane przede wszystkim z graba. Widzieliśmy w czasie spotkania, znaczy naszego spaceru, olbrzymie graby, no przepiękne, no to są rzadkie. A ja jeszcze dodam, jeżeli mówimy o grabie, to dawno temu, kiedy tutaj prowadziliśmy badania właśnie fitosocjologiczne, w jednym z grabów znalazłem taką figurkę świątka. Potem niedawno się dowiedzieliśmy, że to jest czwarty świątek z kolekcji Tadeusza Krotowskiego, który był również miłośnikiem rzeźby, znaczy kultury ludowej. I on go, przypuszczam, go tam gdzieś właśnie wsadził w tą szczelinę właśnie grabową, a wiemy, że to zrobił jakiś twórca z Istebnej, no w każdym razie z gór.
1: Ja już chciałam powiedzieć, jak przyjemnie cicho, ale sąsiad na nowo się uaktywnił. Tak, proszę państwa, jeżeli państwo słyszą ten odgłos, to jest chyba koszenie trawy, a może coś tnie. No nic. Proszę państwa, jest tak, ponieważ nie jesteśmy zamknięci w żadnym studiu, w żadnym pomieszczeniu. Siedzimy tutaj nad nami drzewa, które nas otaczają, ale niemniej wokół także domy. 4 godziny spędziliśmy tam, gdzie nie słychać żadnych piłów ani koszenia i to było wspaniałe. Pan Jerzy Paruzel mówił o świecie roślinnym, a świat zwierzęcy. Jak wygląda pan Szymon Kuś?
22: Dzień dobry. Tutaj jeszcze też odniosę się do słów pana Jerzego Parusela. Mianowicie pan Jerzy Parusel wspomniał dzisiaj mamy 3 października i w dniu dzisiejszym dokonaliśmy w czasie spaceru terenowego sensacyjnego odkrycia. Mianowicie do tej pory były znane 2 stanowiska takiego gatunku grzyba, smolucha bukowa. Pierwsze stanowisko w województwie śląskim zostało wykryte na terenie ostoi leśnych w Starych Reptach, w Tarnowskich Górach, a drugie tutaj jeszcze jest... To wszystko będzie publikowane. Natomiast trzecie dzisiaj zostało przez naszą grupę odkryte, przez panią Ewę Nowacką i przez panią Magdę Taurzeską. Zostało zidentyfikowane stanowisko smolchy bokowej. To jest grzyb żerujący na martwym drewnie, osiedlający się na martwym drewnie buka, klonu jaworu, a także w mniejszym stopniu innych drzew liściastych, ale to jest właśnie to martwe drewno. To jest czynnik kluczowy dla rozwoju wielu gatunków organizmów, dla przeżycia wielu gatunków organizmów, także dla zwierząt, nie tylko tutaj grzyby, ale również zwierzęta na tym korzystają. Od tak pospolitych gatunków jak sikorka uboga czy czarnogłówka, które potrzebują miękkiego, martwego drewna do tego, żeby wydrążyć sobie własnymi siłami, własnym dziobem dziuple, po tak rzadkie gatunki jak na przykład też gatunek śpiewający muchołówka białoszyja, która szczególnie piękny gatunek ptaka, który wybiera właśnie bardzo często martwe gałęzie, szczeliny w martwych gałęziach na miejsce gniazdowania. I rzeczywiście drzewo po śmierci tak naprawdę przeżywa drugie życie. Jest siedliskiem licznych gatunków zwierząt, grzybów i roślin. Też wartym odnotowania jest taki gatunek najrzadszego gołębia. W Polsce, nie każdy wie, ale w Polsce mamy aż 5 gatunków gołębi. Mamy też takiego najrzadszego, szczególnie skrytego i małego, mało znanego, o bardzo niewdzięcznej nazwie, siniak, który wiąże się z niebiesko-fioletowym upierzeniem, taką niebiesko-fioletową plamą na szyi. I jest to gołąb bardzo zbliżony wyglądem do gołębia miejskiego, ale jest to najrzadszy z krajowych gatunków. Potrzebuje do życia lasów przede wszystkim bukowych, a także innych widnych lasów. Czasem występuje w borach iglastych. I tutaj w głębokich dołach ten gatunek gołębia żyje i co ciekawe, żyje w dziuplach, często martwych drzew.
1: A jakie jeszcze inne rzadkie gatunki tutaj są? Czy w ogóle ssaki duże tu też są? Zacznijmy może od tych ptaków.
22: Jeżeli chodzi o ptaki, to też chętnie bym się pochylił nad samą muchówką białoszyją, bo jest to gatunek fantastyczny. Jest to gatunek tak naprawdę na skraju zasięgu w Polsce, zasięgu geograficznego. Często spotyka się tu z gatunkiem bliźniaczym, muchówką żałobną. I ponieważ te dwa ptaki konkurują ze sobą o terytoria, no to muchołówka żałobna zdarza się, że naśladuje muchołówkę białoszyją, jej śpiew. Jak reagują na to muchówki białoszyje? Oczywiście uznają przynależność terytorialną danego terenu do muchówki żałobnej, ale samice muchówki białoszyje bardzo często, według moich obserwacji, tutaj mylą. Mylą samców muchówki żałobnej z samcami muchówki białoszyjej i tak powstają hybrydy tych gatunków. Mamy wyjątkowo dużo hybryd, mieszańców gatunkowych między tymi dwoma gatunkami, co bardzo komplikuje nam relacje. Muchówka białoszyja jest wypierana często z takich ubogich drzewostanów, a w takich bogatszych w dziuple drzewostanach współegzystuje z muchówką białoszyją.
1: A na terenie tego rezerwatu?
22: Tak, jak najbardziej piękne, jeszcze tak tylko dodam, pięknie ubarwione są samce obu gatunków w czarno-białych, takich kontrastowych barwach, śpiewają wśród tych szeleszczących zielonych listków w maju. Właśnie w lasach bukowych, pięknie czarno-biało, kontrastowo ubarwione. A jeżeli chodzi o inne gatunki, no to muchołówka białoszyja aktualnie rozszerza swój zasięg geograficzny w Polsce, wzrasta. Dzisiaj widzieliśmy w czasie spaceru terenowego też na przykład jelenie szlachetne, które też całkiem nieźle się mają, ale no są też takie grupy organizmów, których zasięg jakby niestety ulega zmniejszaniu się, których liczba zmniejsza się. Taką grupą szczególną są płazy. Niestety to widzimy na przykładzie wielu lasów bukowych na terenie Śląska, także głębokich dołów, że liczba płazów generalnie maleje w związku z coraz częstszą, spowodowaną zmianami klimatu, suszą i w związku z tym zanikaniem różnych jeziorek, oczek wodnych śródleśnych. Tych płazów jest coraz mniej.
1: A ja kiedyś słyszałam, że tutaj było lub jest gniazdo bociana czarnego?
22: Tak, zgadza się. Przez wiele dekad rzeczywiście bocian czarny występował w głębokich dołach. On rzeczywiście w wielu lasach bukowych pojawiał się, był obecny nawet przez wiele dekad. Natomiast rzeczywiście z wielu terenów leśnych bocian czarny wycofuje się ze względu na ponawiające się warunki suszy hydrologicznej. To jest gatunek raczej związany z takimi terenami wodno-błotnymi. Na pograniczu właśnie lasów i terenów wodno-błotnych często można go spotkać żerującego, na przykład nad głębszymi strumieniami, gdzie jest w stanie złowić jakąś średnich rozmiarów rybę. Nie jest to taki typowy bocian, jak ten bocian biały, który żyje gdzieś na wsiach, tylko jest to gatunek śródleśny, stroniący od ludzi i częściej rybożerny w porównaniu z jego krewniakiem, bocianem białym.
1: Magda Podziewska.
2: Bocian czarny to jest taki trochę mój konik, więc jak państwo sobie wyobrażają białego bociana, tego, którego znamy, bo mieszka gdzieś przy nas, to ten czarny to jest jego całkowita odwrotność. Czyli jak ten mieszka przy ludziach, to czarny mieszka jak najdalej od ludzi. Nienawidzi ludzi, to po prostu, tak mówiąc wprost.
1: Ale ja zrozumiałam, że go teraz nie ma w głębokich dołach.
2: Nie ma, bo on ma specyficzne warunki. To znaczy, po pierwsze, to musi być drzewo, które utrzyma dwutonowe gniazdo albo dwa gniazda, bo on musi mieć dwa gniazda. Musi mieć drugie gniazdo, do którego awaryjnie się przeniesie. I jeśli jakiś człowiek będzie się pałętał w okolicy, to on po prostu zabiera swój dobytek i przenosi się do drugiego domu. Te gniazda muszą być w lesie, na drzewach, które utrzymają taki ciężar, więc drzewa muszą być duże, stare i jeszcze w dobrej kondycji. Powiem tylko tak, że nazywano go czarny diabeł wcześniej w kulturze. Jest takim, tak jak mamy, wiecie państwo, rewers i awers, mamy tego białego bociana, który jest zawsze przy domach, to ten czarny, natomiast jest to absolutny unikat, to jest 2% populacji, to są tylko, ze wszystkich bocianów, to są bociany czarne i ja ciągle mam nadzieję, że jak drzewa, które będą mogły rosnąć nadal w głębokich dołach, to on wróci. Dajemy mu szansę na powrót.
1: A czy wiadomo, w którym roku był widziany po raz ostatni?
2: Nie, niestety chyba nie. Nie jesteśmy w stanie tego w tej chwili powiedzieć.
1: Bo wtedy, gdy ja rozmawiałam z panem Tadeuszem Krotowskim, czyli 19 lat temu, to on mi właśnie mówił, że tu bocian czarny ma swoje gniazdo. Spośród osób, które nie są przyrodnikami, mieszkańców Rybnika, państwo chyba najwięcej spędzili czasu chodząc na spacery wszelakie w rejonie przyszłego rezerwatu, prawda, pan Stanisław Blandra?
3: Tak, spacerujemy po lasach głębokich dołów, spacerujemy po wielu innych lasach wokół Rybnika i po prostu doceniamy lasy głębokich dołów. To jest najpiękniejszy i najbardziej spacerolubny, przyjemny dla spacerów teren leśny. Tam nigdy nie jest za ciepło, tam nigdy nie jest za zimno, tam zawsze jest, w każdej porze roku jest lepiej niż gdzie indziej.
1: Już widzieliśmy tę jesień, ale tak za 2-3 tygodnie to głębokie doły będą jeszcze bardziej kolorowe, prawda? Będą jeszcze bardziej pomarańczowe. Ale ja muszę zapytać o te buki, o las Buczyna. Te buki, skąd się tam wzięły? Ktoś je sadził? To są pozostałość po lasach, które tam były wcześniej?
0: Tak, no jesteśmy możemy obserwować tą ciągłość, nie, ewolucji lasu jako formacji roślinnej, która pojawiła się niedawno, bo to historia nie lasów, to jest tylko 10 tysięcy lat.
1: Ale te buki, co mają około 200 lat, tam konkretne.
0: To, że same te konkretne buki mają około 200 lat, myślę, może trochę więcej.
1: A co było przed nimi?
0: No przed nimi myślę, że też były cały czas
1: inne buki.
0: Te inne buki, które też miały może nawet więcej lat, no bo my leśnicy pozwalamy żyć bukom tylko 100 lat. Ponieważ tu chciałem powiedzieć o wieku rębności, ponieważ dla buka my leśnicy przewidujemy, że on może żyć tylko 120 lat, nie, albo 140 ostatnio, ale idziemy w kierunku tym, żeby jak najmniej, jak najkrócej krócej żył, no więc to jest zaledwie połowa życia wieku fizycznego, czyli my nie pozwalamy bukom, jako leśnicy, nie pozwalamy im przeżyć swojego wieku, który jest możliwy do przeżycia dla jednej generacji buka. To jest około 450 lat. To są dane z Babiej Góry. Bardzo blisko, nie? Także no w połowie, a wszystko to, co jest powyżej 100 lat, czy 120, nazywa się drzewostanami przeszłorębnymi. Co negatywnie ocenia je, nie? To znaczy, że no przeszłorębne, no to jakieś takie.
1: Już powinno ich nie być.
0: Tak.
1: Ale są takie miejsca, niestety, w których gospodarka ta leśna idzie, posuwa się tak intensywnie, jest taka intensywna, że o ile 40 lat temu to mógł być rezerwat, to teraz na przykład już nie może być rezerwat. Na pewno są takie miejsca w Polsce. Całe szczęście, że głębokie doły nie stały się takim miejscem. Chociaż wtedy, ileś lat temu pan poznał pana Tadeusza Krotowskiego, wcześniej, ja trochę później, choć on mi już wtedy opowiadał, no po prostu co się tu dzieje, jak drzewa są wyrąbywane. Ale my mamy tam ślady przecież, no trudno, żeby nie były. To pojęcie, teraz możemy odsunąć rębność, jeśli idzie o ten rezerwat, prawda? Możemy być spokojni, ale przecież mamy ślady tego, że to trwało całe lata.
2: Ja myślę, że również miejscowi leśnicy doceniali wartość tego lasu. Natomiast chciałam zażartować, bo do tej pory funkcjonowała nazwa uroczysko Głębokie Doły. I może ta nazwa jakoś ten piękny teren chroniła. Teren, który wchodzi w granice Parku Krajobrazowego Cysterskie, kompozycje krajobrazowe Ród Wielkich.
1: No tak, uroczysko, nie chodź na uroczysko, bo tam jest tajemniczo, nie wiadomo, co cię może tam spotkać. Ja pamiętam sprzed lat z tej wycieczki z panem Tadeuszem Krotowskim, gdy on poświęcił specjalnie czas na to, by stanąć przy daglezjach. Czym są, co to za drzewa daglezje? Dlaczego tam jest tablica? Skąd się tam wzięły daglezje?
0: No jest to gatunek obcy, występujący w północnej, w Ameryce północnej i posadzony przez leśników tutaj dawno temu, bo one mają ponad 100 kilkadziesiąt lat, te daglezje w rezerwacie już, nie? Więc one zostaną, więc to są takie, no, zaszłości, można powiedzieć, historyczne. Ja bym nie negował tych osobników tam, bo one są mi piękne, więc są przy szlaku, są do podziwiania, a jest to drzewo, które, jak twierdzą specjaliści od zamierania lasów w związku ze zmianą klimatu, że ono jest drzewem przyszłościowym w Europie.
1: Ale dlaczego ono tam zostało posadzone? W jakim celu?
0: Znaczy to były wszystko eksperymenty, znaczy takich tych wielkich właścicieli mi dawały w bardzo szybkim czasie dobre drewno, jakościowo również, jeżeli chodzi o techniczne wartości, jak również oczywiście bardzo szybko rosło, nie? Bo to są drzewa iglaste, które szybko przyrastają i w stosunku do buka, który był jakby w pogardzie leśnej, bym tak powiedział, dlatego że buk był traktowany wyłącznie jako drewno opałowe. Nie takie docelowo, znaczy ewentualnie jakaś galanteria meblowa, nie? To było wszystko.
1: No to zaraz, skoro daglezje mają tyle zalet, skoro tam się sprawdziły, pięknie rosną, to czemu te daglezje za przyczyną człowieka, z ręką człowieka nie zaczęły wypierać tej buczyny, nie sadzono ich coraz więcej?
0: No, mamy tu do czynienia z takim pojęciem jak neofityzm, czyli gatunków, które się pojawiają nowe, i teraz mamy stadium takie właśnie, kiedy gatunek obcy dla danego siedliska, nie dla danego obszaru geograficznego, to jeżeli warunki są odmienne od tych, których on się wychowywał, więc taki gatunek może tam pozostać tylko i wyłącznie, nie powiedzmy, jako kultywar, czyli taki, który będzie co jakiś czas wycinany i sadzony ponownie, nie? Natomiast takie gatunki jak na przykład dąb czerwony, który już nie jest, nie, powiedzmy, gatunkiem, który wymaga stałego odnawiania, ponieważ on się już nie wszedł w etap taki tej swojej sukcesji tutaj, że doskonale sobie radzi sam. I no niestety traktujemy go jako gatunek obcy, inwazyjny wręcz, który powinien być usunięty z lasu.
1: Ale wracając do tych daglezji, czy nie jest tak, że jednak z jakiegoś powodu leśnicy ich nie wycinali, bo gdyby wycinali i ewentualnie nowe sadzili, to by teraz nie mielibyśmy tak wysokich i pięknych daglezji, nie?
0: No, nie wiem, jakie były plany leśników, nie, powiedzmy, jeżeli chodzi o samo sposób gospodarowania, natomiast one są w tej chwili taką bazą genetyczną i w zarządzeniu dotyczącym utworzenia rezerwatu mają leśnicy zabezpieczone niepozyskiwanie części z tej daglezji jako bazy nasiennej. Także jest to gatunek, który docelowo, jeżeli nie będziemy prowadzić żadnych innych czynności, ciemności, to on zostanie wyparty, nie? Dlatego, że on został posadzony na siedlisku buczyny, która jest, nie powiedzmy, cienio, takie dająca cień, i ponieważ są to gatunki światłożonne, więc one nie mają szans, nie? One zostały posadzone na zrębie po bukach, no i w tej chwili tkwią w tym krajobrazie jeszcze i, tak jak mówię, no, z punktu widzenia walorów przyrodniczych, znaczy krajobrazowych, bardzo fajne są, natomiast one nie mają żadnej szansy, nie? To znaczy w przyszłości w warunkach rezerwatowych i może dobrze, bo to ten będzie... Ten jakby cykl tej ingerencji zostanie w tej chwili uregulowany siłami przyrody.
3: No, daglezje zostały tam posadzone przez leśników pruskich i dotyczy to lat jeszcze końcowych XIX wieku.
1: W czasie tego spaceru pojawiło się takie pojęcie ogródki pana Tadeusza Krutowskiego. Cóż to takiego?
6: To są takie tajemnice. To są takie tajemnice, które zostawił dla nas pan Tadeusz. Wprawne, niewprawne oko może zauważyć, że w pewnych miejscach zmienia się skład gatunkowy. Albo że na przykład jest taki gatunek, który jest bardzo ciekawy, ale skąd on tutaj?
1: Zasadził go?
6: Nie wiem. Nie, przypuszczalnie tak. Przypuszczalnie tak, po prostu miał bazę nasion ze sobą i sprawdzał, co wejdzie i wyjdzie, a co nie. Pewne gatunki wejdą, inne jakby się nie przyjmą. Mnie zachwycił paprotnik kolczysty. Jak sobie państwo wyobrażają paproć, to ona jest taka rzeźbiona, taka jakby dłutkiem jeszcze wydłubana. Przepiękna wizualnie roślina. I tak, on tam jest. A jak się znalazł? Nie powiem, nie wiem. Wiem, że rośnie i będę się mu przyglądać.
1: No ale nawet jeżeli byśmy uznali, że to jest wbrew zasadom pewnej czystości gatunkowej i tak dalej, tego miejsca, no to jest człowiek, mówimy o nim jako o całości, prawda? Miał jakąś ideę i robił to, prawda? W jakimś celu. Eksperyment, chciał coś wzbogacić, jak państwo sądzą.
0: Znaczy ja nie wiem, do końca nie wiemy naprawdę, tak nie powiedzmy, czy to było kto i kiedy.
1: Bo on nie dawał tabliczki tutaj. On nie dawał tabliczki typu tu 3 maja 1999 roku posadziłem to i to i tutaj ogrodził, prawda? Proszę mi tu nie ruszać, żebym znalazł i sobie potem mapkę do tego robił. Nie robił tak.
0: Nie, raczej nie, bo to, co ja obserwowałem w czasie badań moich w Opidoach, to były się tak zwane ogródki botaniczne, które nazwaliśmy sobie. Były to miejsca takie właśnie z jakimiś rzadkimi gatunkami, które były opalikowane, nie? Czyli były znaczy Tadeusz czuł, że one są rzadkie i że one muszą być ochronione, czy zasygnalizowane, że uwaga, tutaj jest coś rzadkiego, więc dla mnie to jest ten ogródek botaniczny. To, czy to było, zostało i jaka jest historia, nie? Znaczy tych ogródków, tego nie wiemy do końca. I Tadeusz nas pozostawił właśnie tak, jak tutaj mówiła Magda, no po prostu z pewnymi tajemnicami. Nie jest to oczywiście coś, co dyskwalifikuje obszar, nie, rezerwatu, czy też w złym świetle stawia Tadeusza jako orędownika ochrony rezerwatowej, ale tym niemniej być może jest to tak, że te niektóre działania są potwierdzone, powiedzmy, jakby, i możemy tu mówić o procesie restytucji. Czyli że te gatunki były kiedyś w głębokich dołach, ale nie było. Zostały utracone, utraciliśmy. Na przykład takim gatunkiem, którego również Tadeusz jakby no, nie ochronił albo nie przywrócił głębokim domom, jest taki bardzo rzadki gatunek górski, mianowicie rzeżucha trójlistkowa. To jest taka bardzo fajna roślina zimozielona, która była podawana z głębokich dołów, słuchajcie. I nie ma jej. Ja robiłem taką krótką pracę na temat właśnie tej rośliny górskiej. Najbliższe stanowiska są 60 kilometrów na południe w Czechach. Mam bazę danych, byłem tam, oglądałem to i 60 kilometrów do rośliny, proszę państwa, to jest żadna odległość i no nie ma dzisiaj rzeżuchy i nie ma jej również w ogródku.
1: Pan chciał coś dodać, panie Szponie?
22: Tak, można też poprzez analogię porównać rezerwat projektowany, a już wkrótce rezerwat przyrody Głębokie Doły do innego, szczególnie ciekawego terenu, jakim jest Park Repecki, albo inaczej Las Repecki w Tarnowskich Górach, najstarszy las na Wyżynie Śląskiej. I tam na tym terenie leśnym, pośrodku tego obszaru, jest park przypałacowy. Park przypałacowy, który pozostawił po sobie arystokratyczny ród von Donnersmarcków, gdzie mamy do czynienia z takim szczególnie

0: zalesienia terenów zieleni wokół Parku Pałacowego mieli właśnie donersmarkowie. Pomijając jeszcze fakt, że są to drzewa często imponujących rozmiarów, 200-letnie albo na przykład 130-letnie.
1: Szanowni Państwo, bo musimy pamiętać o tym, że w latach przed nami, 100-120 lat temu, w inny sposób rody czy ludzie bogaci pokazywali swoje bogactwo. Nie samochodami, nie, znaczy budynkami pewnie też, ale tutaj był wyścig architektów, bądź tego, jakie udogodnienia mają osiedla robotnicze powstające na Górnym Śląsku. Tutaj sadziło się drzewa, tutaj wprowadzało się rośliny obce. Każde to drzewo obce, które trafia do prywatnego lasu Donesmarków, prywatnego lasu Tille Winklerów, prywatnego ogrodu, trzeba było kupić, trzeba było mieć ogrodnika, leśnika, który to drzewo zaopiekował. I jeśli myślimy o krajobrazie i o tym, że w pewnych aspektach ta ingerencja występowała, to ona występowała z tego względu, że świadczyło to o potędze danego rodu, o tym, jak bardzo bogaty i jak wspaniały miał to być las, czy dla właścicieli, czy w lasach, które były lasami społecznymi, teraz wracamy do tej idei, ale były lasami otwartymi dla mieszkańców, otwartymi dla potem robotników, to miało bardzo dobrze wyglądać. I ten model wprowadzania, uatrakcyjniania danego terenu, to jest coś, co znamy.
2: Musimy już kończyć, a ja na moment chcę jeszcze wrócić do naszego spaceru, ponieważ zachwyciła mnie znajomość tych roślin, gdy usłyszałam pierwszy raz o żywcu owym z ust pani, partnerki pana Tadeusza Krotowskiego. Była ona na tym spacerze wraz ze swoją córką i widać było, ile ona razem z nim przeszła kilometrów, jak była nasączona, napompowana tą wiedzą, którą on przekazywał. To było widać pasję, którą przekazywał absolutnie innym, a mówię też o tym dlatego, że zrobię na pewno osobny program właśnie także z paniami, o których wspomniałam, o tam panu Tadeuszu Krotowskich. No i mamy też nadzieję, że znajdzie się też jego nazwisko i będzie rezerwat przyrody Głębokie Doły imieniem Floriana Celińskiego i Tadeusza Krotowskiego. A państwa wszystkich nas słuchających zapraszam na wycieczkę. Wrzućcie państwo rezerwat Głębokie Doły. Łatwo państwo znajdą dla wszystkich ze Śląska i nie tylko. Wcale to nie jest tak pewnie daleko od was, a wy przyjeżdżając, tylko ci, którzy przyjeżdżają przez Śląsk, także mogą odwiedzić. Teraz jest fantastyczny okres, jesień, kolory. Pójdźcie na Głębokie Doły, jak to się mówi. Bardzo serdecznie dziękuję. Spotkaliśmy się po dzisiejszym spacerze, tak?
3: I prośba, obserwujcie państwo profil na Facebooku Rybnickie Drzewa, dlatego że tam znajdują się informacje właśnie o takich przedsięwzięciach jak to dzisiejsze.
2: Joanna Bolandra i Stanisław Bolandra, Inicjatywa Rybnickie Drzewa, Jerzy Paruzel, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, wieloletni organizator i dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego Górnego Śląska, Magda Szymon-Kuś, przyrodnik, historyk, Śląskie Kwitnące. Bardzo serdecznie państwu dziękuję.
1: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
5: Dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 2.
2: Czy ci sędziowie, którzy siedzą gdzieś tam na korytarzu czy w bibliotece, są legalnie wybrani?
3: Szczerze, nie wiemy, ponieważ...
2: No, Matko Święta.
3: Nie my jesteśmy... No to przepraszam bardzo. Nie jesteś, Wojtku, sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ja również. Nie jest to prawnie oczywiste, jaki jest ich status. Dlatego, że instytucja, która mogłaby to rozstrzygnąć, po prostu nie działa.
2: Drogi kolego, prowadząca program na nazywa się Wielowiejska i ja nie muszę mieć do tego orzeczenia. No jednak pewne fakty
3: fakty są takie, że powinni złożyć ślubowanie przed prezydentem. Nie złożyli
2: ale
3: tego.
2: Ale nie od tego zależy ich wybór.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Premier zamierza... Posłanka powiedziała. Prezydent zawetował. Co z tego wynika dla nas? Jak wpłynie na bieg wydarzeń? Dokąd zaprowadzi nas jutro? Trudne pytania, najważniejsze tematy i starcie poglądów. Konkretnie i w oparciu o fakty. Poniedziałkowy poranek TOK FM. Zapraszam od godziny 7:00. Dominika Wielowiejska.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Premier Łotwy triumfuje. Według wyników sondażowych to jego partia wygrała w wyborach parlamentarnych w kraju. Po kolejnych atakach na kijowskie mosty władze przygotowują plany awaryjne przeprawy przez Dniepr. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Ci są niezbędni, aby w grudniu tysiące rodzin w kraju mogło się cieszyć weekendem cudów. Minęła 22. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ludzie zagłosowali za bezpieczeństwem, ocenił premier Łotwy Andris Kulbergs, komentując sondażowe wyniki wyborów, z których wynika, że jego partia Zjednoczona Lista uzyskała 35,6% głosów. Na drugiej pozycji według sondażu jest prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, która zdobyła 11,3% poparcia. Według sondażu opublikowanego tuż po zamknięciu lokali do łotewskiego Sejmu 15. kadencji może wejść 6 partii. Po incydentach i błędach związanych z automatycznym liczeniem, do jakich doszło w trakcie poprzednich wyborów. W tegorocznych wyborach wszystkie głosy liczone są ręcznie. Po godzinie 22 czasu lokalnego, czyli po 21 czasu polskiego, zliczone zostały głosy zaledwie z 26 z 933 lokali wyborczych. Władze przygotowują alternatywne przeprawy przez Dniepr w stolicy Ukrainy Kijowie, poinformował w rozmowie z portalem Suspilne minister odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Mikoła Kałasznyk. Dodał, że prace mają się rozpocząć od przyszłego tygodnia. Kałasznyk wyliczył, że w stolicy mosty na Dnieprze dziennie pokonuje 600 tysięcy samochodów, a trwające prace nad zabezpieczeniem mostów i budową alternatywnych przepraw mają zapewnić utrzymanie tranzytu. Minister powiadomił również, że podobne prace są planowane w innych miastach. Dziś rano Rosja zaatakowała most północny w Kijowie. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra. Wyciekły dane z serwisu turystycznego wakacje.pl. Jak poinformowała platforma, doszło do incydentu bezpieczeństwa, który polegał na nieuprawnionym dostępie do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych danych mogło się znaleźć adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. Serwis zapewnia, że każda osoba, której dotyczył wyciek, otrzymała informacje z zaleceniami, w tym z rekomendacją zastrzeżenia numeru PESEL. W komunikacie podkreślono, że zaraz po wykryciu incydentu uruchomione zostały procedury bezpieczeństwa. Sprawę przejęli eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa. A Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa, które będzie pomagać firmom i instytucjom, które padły ofiarą cyberataku, powstanie w ramach NASK. Głównym zadaniem instytucji będzie wsparcie procesu odzyskiwania danych, ich analiza oraz pomoc w przywracaniu ciągłości działania zaatakowanej jednostki. To między innymi w związku z ostatnimi wyciekami danych, między innymi medycznych, z systemów rejestracji. W przypadku jednego z nich skradziono dane połowy Polaków. Aby przeciwdziałać takim cyberatakom, powstał program Cyber Legion, który umożliwia specjalistom w tej dziedzinie wsparcie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, mówi koordynator programu pułkownik Jarosław Wacko.
7: Nie ma chyba takiego państwa na świecie, które byłoby w stanie na przykład powołać siły zbrojne, które byłyby w stanie całą jego cyberprzestrzeń obronić. Nam zależy na tym, żeby ten ekosystem cyberbezpieczeństwa w Polsce był jak najlepiej przygotowany na wszelkiego rodzaju zagrożenia i stąd też zawołaliśmy do współpracy z nami najlepszych specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa. cyberbezpieczeństwa.
6: Nie tylko systemy rejestracji medycznej padły w ostatnim czasie ofiarą masowego cyberataku. Hakerzy włamali się też do systemu informatycznego Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach. Niewykluczone, że wykradzione zostały dane osobowe studentów. Ważny członek grupy hakerskiej Shiny Hunters, Saif al-Din Kader, podejrzany o włamanie do systemów FBI, został aresztowany w Jordanii i współpracuje ze służbami, przekazała agencja Reutera, powołując się na źródła. FBI nie chciało odpowiedzieć na pytania agencji, ale zapewniło, że pracuje wraz z partnerami nad sprawą włamania do swoich systemów, o które podejrzewana jest grupa. Grupa znana jako Shiny Hunters, która zajmuje się wymuszeniami cyfrowymi, opublikowała 29 września komunikat, w którym przekazała, że włamała się do portalu rekrutacyjnego FBI i wykradła informacje dotyczące niemal wszystkich agentów oraz osób, które złożyły podanie o pracę w agencji. W nadchodzącym tygodniu w Sejmie będzie kolejna próba przyjęcia ustawy o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie spadła z harmonogramu głosowań, a wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Ze szczegółami Maciej Kluczka.
1: Wzburzenia nie ukrywała wtedy między innymi Lewica i jej posłanka Joanna Wicha.
8: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
1: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Ustalono, że ustawa powinna być jak najszybciej przegłosowana, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone w Senacie. Ale politycy Polski 2050 podkreślają, że nie mogą być to poprawki wymagające zatwierdzenia na poziomie unijnym, bo to odsunęłoby w czasie wprowadzenie antyalkoholowych przepisów. Maciej Kluczka, TOK FM.
6: 1680 wolontariuszy poszukuje Szlachetna Paczka. W tym roku nabór chętnych potrwa do 18 października. Pierwszym zadaniem wolontariuszy jest odwiedzenie potrzebujących rodzin, które w grudniowy weekend cudów zostaną obdarowane paczkami przygotowanymi przez darczyńców. To odpowiedzialna, ale i satysfakcjonująca praca, zachęca Paula, wolontariuszka Stowarzyszenia Wiosna.
9: Wolontariat to wspaniała przygoda. Daje poczucie sprawczości. Człowiek ma pełne ręce roboty, bierze na siebie sporą odpowiedzialność, ale poczucie wdzięczności daje przekonanie, że jest to dobra robota.
6: Zapisy chętnych prowadzone są na stronie internetowej szlachetnapaczka.pl. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23:00. Teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie jutro na południowym wschodzie, do 23 stopni. Około 19 pokażą termometry na przeważającym obszarze kraju, a najniższe wartości maksymalnie 16 stopni na północy oraz na Przedgórzu Sudeckim. W północnej połowie kraju prognozowane są jutro miejscami słabe opady deszczu, a przed południem i w nocy miejscami mogą się utrzymywać gęste mgły.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Proszę Państwa, zanim zaproszę Elżbietę Sierazińską, by porozmawiać z nią o książce, którą kończy pisać, chcemy Państwu przypomnieć rozmowę z nią o niej samej. Zapraszam. Vis-a-vis mnie, Elżbieta Sierazińska.
11: Dobry wieczór Państwu.
10: Elu, zazwyczaj, gdy z Tobą rozmawiam, rozmawiam o Twoich książkach, czyli o bohaterach Twoich książek. Ale dzisiaj chcę porozmawiać o tobie. I muszę ci przyznać, że jesteś przyczyną mojego zadziwienia. To zdziwienie właśnie już pojawiło się kilka lat temu, gdy to szukałam w sieci, kim jest osoba, która przyjdzie do programu. Ono się jeszcze wzmogło, gdy zaczęłyśmy rozmawiać. Pamiętam chyba, że naszą rozmowę o Wandzie Rutkiewicz na początku 15 minut wypytywałam cię, jak to było z Cezarią Eworą w twoim życiu, zamiast o Wandzie Rutkiewicz, ponieważ tak mnie to zaskoczyło, że napisałaś książkę, że ją poznałaś i tak dalej. Słuchaj, weszłam w sieć teraz też i zobaczyłam, że chociaż często mówimy o ludziach, którzy są bohaterami twoich książek, że różne rzeczy w życiu robili, tak jak Josephine Baker, prawda? I tym była. A kim by była, gdyby żyła w obecnych czasach i tak dalej. No i powiem ci szczerze, aż tak się nie spodziewała. Wiedziałam, że pracowałaś w bibliotece publicznej w Mińsku. Przed chwileczką powiedziałaś mi, byłaś jej dyrektorką przez 6 lat, ale powiedziałaś mi, że 30 kilka lat pracowałaś. Dalej, co czytam? Trekkerka zachwycona Nepalem i Himalajami. Na pewnym życiowym zakręcie spotkała Cezarię Evore i muzykę Zielonego Przylądka. Zdradziła dla nich nie tylko góry, ale także Awinią i Prowansję. Tu czytam, cytuję od razu, mówię, z portalu lubimy czytać. Autorka przekładów piosenek Cezarii Evore dla Sony. Dla Sony wystarczy powiedzieć, czy Sony BMG?
12: BMG.
10: Autorka tutaj, Mario Wytni, autorka przekładów piosenek Cezarii Evore na polskich wersjach płyt. Ty pamiętasz nazwy tych płyt? Tytuły? Voz d'Amor?
12: Voz d'Amor.
10: To się czyta Voz?
12: Tak, Voz, tak, portugalski.
10: To znaczy co? Głos miłości?
12: Głos miłości.
10: A, jak jednak tak przypuszczam.
12: Tak.
10: A to drugie?
12: Przyznam, że nie pamiętam.
10: Ja umiem tylko przeczytać jako Rogamar.
12: A, Rogamar, czyli prośba do morza, modlitwa do morza. Taki ładny tytuł.
10: Modlitwa do morza, to jest jedno zdanie.
12: Tak, jedno słowo.
10: Już dawniej dowiedziałam się, że ty grasz i śpiewasz.
12: Tak, od dawna.
10: Ale nie sama.
12: No nie sama.
10: Razem z zespołem, który nazywa się
12: Kostanowa i dlatego się nazywa Kostanowa, że Kosta to jest brzeg albo nabrzeże. Nowa, wszyscy wiemy, co to znaczy, a ponieważ każdy z tych członków zespołu, którzy tworzyli na początku ten zespół i teraz, jakby pochodził z innej muzycznej bajki, a to rock, a to metal. No ja z poezji śpiewanej, głównie francuskiej, ponieważ pisałam muzykę do francuskich wierszy, to już zupełnie inna bajka. Perkusista w ogóle grał country, czyli stwierdziliśmy, że to jest dla nas wszystkich nowe wyzwanie, nowy brzeg. Ale myślę, że coś fajnego z tego wyszło.
10: A ja w ogóle powiedziałam, że ty jesteś romanistką z wykształcenia.
12: Nie.
10: Chyba nie, od razu zaczęłam, że pracowałam w bibliotece. Tak, tłumaczka z języka francuskiego, no tutaj widać. Prowadziłaś także blog, płyty. Można cię posłuchać na płytach i w sieci także.
12: Trzeba
10: szukać.
12: Myślę, że w Spotify'u spokojnie już można wystukać Ela i Kostanowa.
10: Znajdziemy nasze
12: nagrania.
10: Dowiedziałam się, że prowadziłaś blog poświęcony Afryce i to przez 5 lat.
12: Tak, rzeczywiście. Przez 5 lat, mało tego, wtedy nie miałam tego szczęścia, że nie mogłam cieszyć się z takich wspaniałych wyników sportowych Wysp Zielonego Przylądka. To jest ważne dla takiego małego kraju, to jest bardzo ważne, bo oni stwierdzili, że ta drużyna piłki nożnej zrobiła tyle dla swojego kraju, co Cezaria Evora tak naprawdę.
10: No i ciągle mówię, bo rozmawiałyśmy o bohaterach książek, twoich bohaterkach, bo głównie to kobiety. Chociaż teraz piszesz książkę o mężczyźnie.
12: No i wrócimy po was sami, mężczyźni.
10: Oczywiście, no ale Cezaria Evora. Wanda Rutkiewicz, czyli książka Jeszcze tylko jeden szczyt.
12: Tak.
10: No później Owe historie alpejskie, czyli Wrócimy po was. Tu odsyłam państwa do podcastów, ponieważ myśmy rozmawiały o tej książce jakoś tak na początku stycznia, ponieważ historia jedna z tych, które najbardziej nam zostaje w pamięci, toczy się na przełomie grudnia i stycznia, dramatyczna i w święta. Napisałaś książkę o Josephine Baker. Też rozmawiałyśmy o tym, też odsyłam do podcastów. Serce w ogniu, burzliwe życie Josephine Baker. Przetłumaczyłaś książki, powiedziałaś 8 książek, w tym 3 górskie. To jak ty to wszystko, tak po pierwsze godziłaś z pracą w bibliotece, która, no, wydaje nam się, kiedyś to taka praca z tymi kartami, z książkami, teraz taka przy komputerze. Miałam takie poczucie, że tu dużo jeździłaś, podróżowałaś, no bo trekkerka zachwycona Napalem i Himalajami, czyli tam jeździłaś, prawda, byłaś.
12: Wykorzystywałam zwyczajnie urlop, tak jak każdy zwyczajny Polak czy Polka. No, praca w bibliotece w ogóle nigdy nie była taką, jaką nam się wydaje. I nawet już jako dyrektorka, kiedy przyjmowałam nowe osoby do pracy...
10: No, nudno, prawda?
12: Ja, w momencie, kiedy weszły do bibliotek komputery i w ogóle taka potrzeba stworzenia nowej platformy dla ludzi, którzy mogą przyjść do biblioteki i rozmawiać i robić różne rzeczy. Aha. Biblioteka przestała być tą biblioteką, którą my sobie wyobrażamy. Że te panie z tymi kokami, z tymi długopisami, z tymi jakieś takie...
10: Te katalogi
12: wysuwane, oczywiście. To się w ogóle zmieniło w takim tempie, że za tym nie nadążaliśmy. Natomiast wracam do tych osób, które się próbowały zatrudnić i zawsze pytałam, dlaczego pan czy pani chce pracować w bibliotece? No niektórzy mówili szczerze, bo lubi czytać, co w ogóle już dyskwalifikowało od razu kandydata.
10: Pan nie poczyta
12: niestety książek, a tym bardziej w czytelni gazet. No i drugi powód, no bo tu się nic nie robi, kiedyś jacyś absolwenci, studenci, którzy studiowali, chcieli studiować na przykład stomatologię, więc chcieli jakoś przetrwać ten rok. Ja mówię, no nie i tak dalej. Także to
10: jest... Jaka odpowiedź była pożądana przez ciebie? Jaka odpowiedź powodowała, o to jest właściwy człowiek do pracy?
12: Chcę pracować z ludźmi.
10: Aha.
12: Chcę pracować w kulturze. Mhm. I chce się rozwijać.
10: Ale wiesz, to, że ktoś lubi czytać, to ma znaczenie. Dlatego, bo jeżeli on czyta książki, to co się ukazuje i tak dalej, to może też potem o tych książkach rozmawiać, z komuś coś polecić. No, może rozmawiać o nich z ludźmi, którzy przychodzą do biblioteki, prawda? Jak ktoś nic nie czyta,
12: zdecydowanie, tylko gdybym ja na przykład pracowała przy udostępnianiu wypożyczalni, ja byłabym najlepsza z książek tak zwanych przygodowych. Mhm. Tak jak to kiedyś się mówiło, a teraz to są różne odnogi, reportaże i inne rzeczy. I nie wiem, czy na przykład jak... Chociaż przeczytałam ostatnio w internecie, że jestem, nie wiem, to chyba AI napisało, że jestem miłośniczką romansów, których ja nigdy nie czytałam. I w ogóle jestem zielona zupełnie. Myślę, że im się pomyliło AI, coś się pomyliło, ale to już jest inna historia. I wtedy osoby, które pytały o takie jakieś do poduszki, o miłości, no takie ckliwe i do serca przyłóż, to bym kompletnie nie wiedziała. Ja myślę, że bibliotekarz musi wiedzieć, co znajduje się w danym księgozbiorze, w danej bibliotece, bo każda biblioteka również może mieć swoje profile, każda czytelnia, także oj, to jest szeroki temat.
10: Ale wiesz, tu dotykamy tematu, czy sprzedawca ma wiedzieć, co znajduje się w jego sklepie, najogólniej mówiąc, bo tu w tym momencie przypomniałam sobie, jak to nie tak dawno zapytałam, czy jest jeszcze ostatnia polityka, tak zapytałam, a pan w sieci ogólnie znanej, pan młody powiedział, a kto jest autorem? Ja mówię, ale wie pan, to jest taki tygodnik, co wychodzi od kilkudziesięciu lat. Znaczy on uznał, że jest książka Ostatnia Polityka i... Znaczy nie wiem, czy nie wiedział, no chyba nie wiedział, więc to akurat nie mu się spodobało.
12: A zaczerwienił się, czy nie?
10: Nie.
12: To nie te pokolenia.
10: Słuchaj, mamy wspólnego, więc już widać z tego, jak wieloma rzeczami się zajmowałaś. Mamy wspólnego znajomego, to właśnie a propos tego, Staszka Pisarka, który ma wydawnictwo Stapis i ty tam tłumaczyłaś dla niego kilka książek, trzy górskie, bo ja mówię, że Staszek wydaje książki ateistyczne, Staszek Pisarek wydaje książki ateistyczne i górskie. Zresztą o niektórych rozmawiałam. Krystyna Palmowska wydała tam świetną książkę swoją, analizując tragedię wypadki w górach. I on mi powiedział tak o sobie. Powiedział, to mnie zadziwia, ja tu zacytuję go, to mnie zadziwia, skąd taka osoba, i teraz nie wiem, czy to powiedzieć, czy użyć tego słowa, żebyś się nie obraziła, ponieważ powiedział tak, powiedział takiej mizernej posturze, bierze taką moc i taką siłę, ona jest w ogóle niesamowita. Nie obraziła się o mizerną posturę?
12: Nie obraziłam się, wręcz przeciwnie.
10: Ela ma 1,50 m.
12: 1,50 m, tak. Nie, 2 to wcześniej było, teraz się garbię, to niestety tylko 1,50 m. Natomiast on tylko potwierdził to, co było zawsze. Ja nigdy nie miałam pary, bo byłam najmniejsza. Kiedyś zapisałam na karate, to byli sami chłopcy, oczywiście dużo młodsi ode mnie i nikt nie chciał ze mną ćwiczyć, a ponieważ byliśmy nie do pary, czyli była nieparzysta liczba uczestników, więc ćwiczenie solo, karate, a judo tym bardziej, nawet jak niektórzy z Państwa pamiętają pochody pierwszomajowe. Tak. Ja zawsze szłam w ostatnim rzędzie, bo nigdy nie miałam ani pary, ani nie było tej czwórki ostatniej. Sama maszerowałam. Także ja zawsze byłam ta najmniejsza.
10: Ale nie kazali cię iść z żadną flagą.
12: Bo flagi nie byłoby pewnie widać, może byłaby za ciężka. Ale zawsze jakaś taka byłam ostatnia, bez pary, taka trochę lekceważona. Ale to czasem jest wygodne, trzeba przyznać.
10: No ale Elu, zaraz, ale to Może
12: nie pasuje ci to.
10: No nie pasuje mi do tego wszystkiego, bo do tych twoich podróży, do tych twoich takich, wiesz, takiej pewnej przebojowości. Tak to znajduję. Ty zaraz pewnie się dasz nam tego przykłady. Do tych wielości zainteresowań, do tych działań. Ty teraz też za chwilę wyjeżdżasz, już byłaś, piszesz książkę o aktorze francuskim, jeździsz do Francji, no, ale nie tylko, po prostu to, jak ty mówisz, taka sobie na końcu byłam, taka no szara. No to no, powiedz tak, no, tak, jesteś w podstawówce, w ogólniaku, tak. Wiesz, że będziesz studiowała romanistykę?
12: Nie, nie.
10: A
12: nie.
10: Co chcesz w życiu robić?
12: Ja chciałam, już w ogólniaku chciałam iść na geografię, ale dlaczego? No. No. Ponieważ mnie się, ja zawsze kochałam Indian. To była moja wielka pasja. Ja myślałam wówczas, że istnieje coś takiego jak indianistyka. I nawet Świerszczyk odpowiedział mi jeszcze w podstawówce, tak, że nie ma takiego kierunku jak indianistyka. Dzisiaj to już troszkę co innego. No. Można znaleźć taki kierunek. Ja tak chciałam iść na tę geografię, która przecież nie ma nic wspólnego z Indianami.
10: Można
12: zacząć gdzieś jeździć. I pojechałam na obóz wędrowny i tam usłyszałam piosenkę, zresztą Mireille Mathieu, paryskie tango.
10: A, po francusku.
12: Ja w ogóle, ja się uczyłam francuskiego.
10: Aha, ale ta piosenka.
12: To był pierwszy rok w ogólniaku, ale ja nic nie zrozumiałam. I byłam taka niezadowolona, że po powrocie z tego obozu od 1 września zaczęłam się naprawdę przykładać do francuskiego, co mnie bardzo zdziwiło panią nauczycielkę. I tak się zaczęło. I tak wpadłam w ten francuski rytm.
10: No powiedziałaś o piosence. Tak. To nie wiem, czy to można nazwać piosenka, no bo powiedziałyśmy, że ty i śpiewasz, tak, występujesz z zespołem, tak, zespołem Kostanowa. To dajmy próbkę może, ale nie tylko twojego głosu. Ty napisałaś słowa, tak, i muzykę.
12: Ale to moi panowie, tak moi panowie, no, zmusili mnie do tego, dlatego że w momencie, kiedy weszły prawa autorskie, łatwiej było mi napisać do muzyki moje słowa. I on mówi, no napisz coś, napisz drugą zwrotkę, bo jedna to jest za mało. Ja mówię, no napisz, łatwo powiedzieć napisz. No ale siadłam i napisałam, no i jakoś tak poszło. Także zawsze potrzebny ktoś, to tak nas troszeczkę popchnie.
10: Ale to są rzeczy, tutaj chcemy państwu zaprezentować te rzeczy takie ostatnie, prawda, twoje.
12: Tak, tak.
10: No w ogóle jakie jest pochodzenie tego, wprowadź. I którą chcesz nam zaprezentować jako pierwszą?
12: Źródło jest proste. U mnie wszystko w życiu się zaczynało albo od książek, aha, albo od muzyki.
10: No.
12: Więc romanistyka i zainteresowanie Francją, bo to jest jakby moje klimaty, zaczęło się od piosenek francuskich, których nie rozumiałam, a chciałam zrozumieć, ale jednocześnie były książki. Pierwsza piosenka, którą ja bym zaproponowała, wiąże się w tym, że ja cały czas czytałam o tej Amazonii. To była najpierw Arkady Fiedler, potem była niesamowita książka Zielone Piekło, Edmonda Moffret. I to zafascynowanie Amazonią, tak jak on na mapie szukał tych białych plam w Amazonii, tak ja w tych moich książkach czytanych też tej Amazonii cały czas szukałam. Potem był, państwo pewnie pamiętają, film Motylek na przykład, o Gujanie francuskiej, tak, gdzie były więzienia.
10: Chyba Motyl był Papillon,
12: tak, tak. Mhm. Tak, byłyby dwa filmy. Chyba drugi, chyba Motylek.
10: Ale ja tylko jeden widziałam.
12: Ja próbowałam nawet przetłumaczyć to na polski, a to jest zupełnie inna historia.
10: Tak, uciekinier z takiego, tak, tak, tak, Gujana francuska.
12: Z tragicznych warunków, to jest w ogóle cała historia. I ta Amazonia wciąż za mną chodziła. I kiedy już napisałam tę Amazonię, może zaczniemy od tego. To jest też napisane, podstawą, inspiracją jest książka Davida, chyba to się tak mówi, proszę mnie poprawić, Grena, Zaginione miasto Z.
10: No to posłuchaj.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Czym wie Amazonia?
2: Ta piękna, dzika Amazonia kryje tajemnicę ostatniej wyprawy jednego z odkrywców swoich, Anglika Fawcetta, który był żołnierzem, oficerem i członkiem Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, który tak bardzo chciał odkryć według niego istniejącą cywilizację amazońską, która zresztą istniała rzeczywiście, to się potwierdziło. W ostatniej swojej wyprawie, na którą zabrał syna, po prostu zniknął. Dżungla go wchłonęła. Jego żona, zresztą jego koledzy, przyjaciele czekali na niego wiele, wiele lat. Mieli sygnały niektóre, że jednak on żyje. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Zresztą szukało ich prawdopodobnie około 100 ludzi w kilku wyprawach. Nikt nie wrócił. Dżungla pochłonęła ich wszystkich.
1: Wracamy do czasów dawnych wobec tego teraz, bo to była rzecz ostatnia. Można usłyszeć, jeżeli pójdzie się na koncert, spotkanie z wami, można usłyszeć ten głos, tak?
2: Tak.
1: A ja się cofam teraz do twoich studiów. W międzyczasie zadałaś mi pytanie, czy ja wiem, że jesteś członkinią honorową Stowarzyszenia Pisarzy Południowej Francji?
2: Tak, bo to jak...
1: Wiedziałam, ja się no, tak, tak zdziwiłam, przeczytałam. Co to, pisarze południowej Francji, stowarzyszenie, to znaczy ktoś, kto pisze o południowej Francji, tak? I co ty pisarze?
2: Nie, no właśnie nie.
1: A czy stamtąd pochodzą, czy o co
2: nie,
1: chodzi?
2: Nie, to są ci, którzy tam po pierwsze mieszkali, no, którzy się tam urodzili i którzy pisali, to między innymi Mistral, Fryderyk Mistral, który był, miał Nagrodę Nobla za wielki poemat Mireille, taki jak nasz Mickiewicz, pan Tadeusz, to jest coś, z czym się Prowansja, czy Langwedocja, czy Okcytania, czyli południe Francji się identyfikuje.
1: Dobrze, ale skąd ty jesteś?
2: Skąd ja jestem tam? Ponieważ pisałam pracę magisterską z prowansalistyki i nie bardzo wiedziano, gdzie mnie, na jakie seminarium mnie wysłać, ponieważ prowansalistyki się tylko specjalizowała pani profesor Kaspr, która była od średniowiecza, a pani docent Suwała była od XIX wieku, ale w ogóle nie miała pojęcia o prowansalistyce, bo to nie było jej specjalizacja. A ja zakochałam się w Awignonie, w Prowansji, zaczęłam się prowansalskiego uczyć zresztą, bo jadąc na południe, czy to będzie Cannes, czy to będzie Awignon, czy Awignon, czy nawet Langwedocja, my nie zdajemy sobie sprawy, że na skutek wojen religijnych my w tej chwili nie słuchamy francuszczyzny, to znaczy słuchamy francuszczyzny z północy, czyli a ona była... Dlatego południe przegrało te wojny religijne, bo inaczej mówilibyśmy po prowansalsku. Bardziej śpiewny ten język jest, bliski katalińskiemu, hiszpańskiemu.
1: Ale ja wracam do twojej osoby. Z faktu, że napisałaś pracę magisterską o tym, to co stowarzyszenie się zwróciło do ciebie i zadało pytanie. My chcemy panią wpisać na listę naszych członków. Będzie pani członkinią honorową, bo pani napisała pracę magisterską.
2: To osobna historia. Pani profesor Kaszczyk wysłała mnie zamiast siebie na festiwal Fryderyka Mistrala, który co roku się tam odbywa do tej pory i zawsze jestem zapraszana, ale ja nie mam czasu oczywiście. Ja na ten festiwal pojechałam, poznałam, to jest niesamowita też, poznałam archiwistkę Pałacu Papieskiego, która zresztą nazywa się Boski, Mireille, bo to jest bardzo prowansalskie, idzie Mireille Boski. Jej mąż był matematykiem, oni świetnie mówili po prowansalsku, byli zakorzenieni w tej inteligencji, w tych klimatach awiniońskich. I oni powiedzieli mi tak, Ela, my nie mamy dzieci, my mamy piękne mieszkanie, Rodan widać, przyjedź do nas na studia, będziesz miała gdzie mieszkać, nie będzie żadnych problemów, my ciebie zapiszemy na studia, zrobisz specjalizację i tak dalej, ale wtedy wybuchł stan wojenny. Poza tym to były takie czasy, że gdybym wyjechała na rok, to już pewnie nie mogła wrócić. To nie byłoby to. Ale ta Prowansja we mnie siedziała, ja zaczęłam słuchać tego prowansalskiego, zaczęłam wchodzić w to środowisko i to była niesamowita przygoda. Rzeczywiście coś mnie ominęło, ale widocznie tak miało być. I kiedy jej zaproponowano mi to członkostwo, ponieważ, to jest ciekawe, że Japończycy bardzo byli zainteresowani prowansalistyką, tak jak Japończycy i Koreańczycy Chopinem, tak i prowansalistyką. I między innymi zaproponowano mi, skoro Polka zainteresowała się Mistralem, Prowansją, to w takim razie my cię wciągniemy do naszego stowarzyszenia, towarzystwa. Napiszesz, może przyjedziesz jednak na te studia, no ale skończyło się tak, jak się skończyło. Także to kolejna
1: historia. Czy jeszcze jakiś później kontakt ze stowarzyszeniem masz?
2: Mam cały czas, przysyłają mi swoje katalogi, przysyłają mi, przysłali mi wspaniały dyplom, który przez pewien czas wisiał mnie na ścianie.
1: I ci stypendium literackie ufundują.
2: A no właśnie, nikt mi stypendium, a to trzeba byłoby pisać. Ja mam sporo książek po prowansalsku do tej pory. Także, no zresztą jest opera, Gunoda przecież, także to kolejna muzyczno-książkowo, tak, no widzę, że tak.
1: No tak, ja tak westchnęłam, bo zaraz chcę przejść do czegoś. O, tutaj bym słuchała ja tutaj, o tej Prowansji. Ja chcę przejść do czegoś. Słuchaj, ty i góry, to jest jeden temat. Tak, ty i Cezaria Evora, to jest drugi temat. Nie wiem, który pierwszy, bo czas jednak biegnie, co to dużo mówić. Słuchaj, ty i Cezaria Evora, jak to było? No bo gdzie ty ją spotkałaś?
2: Tak napisała pani Gretkowska w swojej książce, która przyjechała na spotkanie do biblioteki w Mińsku Mazowieckim, potem napisała książkę. Jak te dwie, już nie wiem, czy baby napisała, czy kobiety, jak te dwie kobiety się spotkały? Jak to możliwe? No. Kobiety z kompletnie dwóch różnych światów, kultur, języków.
1: Wszystkiego.
2: Oczywiście zaczęło się od muzyki. U mnie wszystko się zaczęło od muzyki. Kupiłam w Empiku kasetę, zwyczajną kasetę. Nie wiem, niektórzy z państwa nie wiedzą, co to jest. To jest takie coś małe, takie prostokątne.
1: Wsadzało się. Wkładało. O, tutaj jest to jeszcze takie radio, gdzie można włożyć.
2: I do tego była taka niewielka recenzja, w której gazet, że jeżeli raz się posłucha piosenki Sodat, to już jest, to nie zapomni ani tego głosu, ani tej piosenki. Może ja będę szybciej mówić, żeby jak
1: najwięcej. Nie.
2: Żeby jak najwięcej.
1: Nie, wystarczająco szybko.
2: I ja tej kasety nie wyjmowałam z tego magnetofonu przez 3 dni. Ja się zakochałam w tej muzyce, w tym rytmie. To było coś niesamowitego. I powoli kupiłam następną kasetę, potem już była chyba jakaś nawet płyta. I potem okazało się, że Cezaria przyjeżdża do Poznania. Aha. A ja w tym czasie miałam jechać niestety do Francji. Też to była jakaś wymiana, czyli służbowy wyjazd, więc przyszłam do domu i poskarżyłam się mojej mamie. Mówię, no tak, no jeżeli ona przyjeżdża tutaj, to ja wyjeżdżam tam. Moja mama, poczekaj, wszystko w swoim czasie. I tak rzeczywiście było. Zaśpiewała w sali kongresowej i ja kupiłam strasznie blisko te bilety. Były aż w 10. rzędzie. Ja byłam taka szczęśliwa, że ja ją widzę, że ją słyszę, że w ogóle tych muzyków...
1: Który to był rok, pamiętasz?
2: To był 2000 rok i to był moment, kiedy... Tak, kiedy odeszła moja mama, to było dosyć nagłe i to było dla mnie, trauma. I pierwszym koncertem, na którym byłam po śmierci mojej mamy, był właśnie koncert Cezarii, więc dla mnie to było takie trochę, taki katarsis. Mm-hmm. I mało tego, ominęłam w jakiś sprytny sposób, ponieważ tam jakiś Francuz grał na trąbce, ominęłam w sprytny sposób ochronę, mówiłam, że z tym panem chciałam porozmawiać. Potem weszłam, muzycy podeszli do mnie, pytają, z kim chcę porozmawiać? No. Ja mówię, no raczej nie z tym panem. A on mówi, no kobiety, jak to zwykle, ale no to wejdź, ona tam sobie jest. Nie przyznała się, że mówi po francusku, ja podałam jej płytę do podpisania, coś tam powiedziałam, chyba niezbyt mądrego, że mi się podobało, czyli cóż to takiego. I na tym się nasze pierwsze spotkanie skończyło. A potem
1: takie stereotypowe.
2: Takie stereotypowe, absolutnie, zwłaszcza, że ja nigdy do nikogo po jakieś autografy nie chodziłam. A potem okazało się, że córka mojej przyjaciółki, która mieszka we Francji, zresztą do tej pory mi pomaga w researchu nad książkami, w jej miejscowości ona śpiewa w Wisi, w operze, a z kolei mąż tej Kasi zresztą zna dyrektorkę opery mojej. Przyjedź do nas, my cię załatwimy spotkanie, no, bilety sobie kupisz i pójdziesz na koncert, na kolejny koncert. I tak się stało. Załatwili mi to spotkanie, ona myślała, że jestem dziennikarką. Powiedziałam, że nie, i na tym się rozmowa w zasadzie urwała, bo ona nie mówiła nie chciała rozmawiać po francusku, nie przyznała się.
1: Mimo że
2: znała, tak. I wtedy nastąpił ten taki, nie powiem palec Boże, bo to za mała sprawa. Przycisnęła przycisk windy, która nie przyjechała. I ona się odwróciła od tej windy i podreptała, bo dreptała, nie chodziła, podreptała do drzwi, a moi przyjaciele, którzy na mnie czekali, powiedzieli, no na co, dosłownie powiem, na co czekasz, głupia, idź za nią. No i tak się zaczęło przez 10 lat. Ja wyszłam za nią, spytałam, czy mogę iść z panią. Ona popatrzyła na mnie, powiedziała tak, już po francusku.
1: Aha. I... Bo ty cały czas po francusku.
2: Tak. No bo w żadnym innym nie mogłam. I spytam, gdzie pani idzie? Szuka fryzjera, bo w hotelu nie ma. To ja go pani znajdę? No to idziemy. I tak się zaczęło. I spędziłyśmy parę godzin, znalazła mnie fryzjera. Posłała mi od razu po papierosy.
1: I ty rozmawiałyście przez te parę godzin?
2: Mało rozmawiałyśmy.
1: Bo wyście po prostu coś się działo. Zaczęłaś towarzyszyć, taka asystentka.
2: Tak, oddała mi od razu torebkę, bo była za ciężka. Ona wszystko miała w tej torebce zawsze. Oddała mi torebkę do niesienia, potem musiałam załatwić tego fryzjera, potem musiałam przekonać, żeby ona mogła zapalić w środku, bo już nie mogła było zapalić. Potem był jakiś sklep, więc oglądałyśmy jakieś ciuchy. Dla mnie to mało interesujące, ale dla niej bardzo. Potem wracałyśmy do hotelu, wszyscy oczywiście ją zatrzymywali. Różne sytuacje tam się zdarzały, przyjemne i mniej przyjemne, w których ja oczywiście tam interweniowałam. I tak te pierwsze... No, oczywiście zaprosiła mnie na kawę już do garderoby. Mhm. No, przypomniałam jej, że byłam. I tak się zaczęło. I tak trwało to 10 lat.
1: No dobrze, ale co trwało? Ty wracasz do Polski. Przecież
2: ja wracam do Polski.
1: I zaczynasz pisać maile?
2: Nie, ona w ogóle o mailach to nie miała pojęcia. Ja spytałam, czy mogę do niej napisać. Ona powiedziała nie. Więc ja się bardzo stropiłam, że ja coś zrobiłam nie tak, ale powiedzieli mi, że ona nie bardzo umie pisać, więc...
1: Nie odpisze.
2: Po pierwsze nie przeczyta tego listu, po drugie nie odpisze.
1: Przepraszam, to jak kontakt wyglądał, skoro nie dzwoniłaś, maili nie było, nie pisałaś zwykłych listów?
2: Wyskakiwałam, jak to mówili chłopcy
1: tak
2: z jej zespole. Tak jest, wyskakiwałam z lodówki. To znaczy miałam kontakt z jej menadżerem koncertowym albo z jej asystentką, one się zmieniały i pisałam, gdzie jesteście. I w ten sposób zwiedziłam pół świata, gdzie prawdopodobnie mnie nie pojechała. Były bardzo śmieszne sytuacje, na przykład przy załatwianiu wizy kanadyjskiej.
1: Ale co ty powinnaś osobną książkę o tym napisać? No napisałaś.
2: Oczywiście nie mogłam napisać tylko i wyłącznie o mnie. Natomiast mnóstwo rzeczy się nam przydarzały. No ja w ogóle siedząc jeszcze w tej sali kongresowej na tym pierwszym koncercie, gdzie taka byłam szczęśliwa, że siedziałam w 10. rzędzie, w ogóle do głowy mi nie przyszło, że będę kiedyś jeść z jednego talerza z nią.
1: Ale Elu, wiesz co, to brzmi tak naprawdę nieprawdopodobnie, bo tu sobie pracujesz w bibliotece i nagle mówisz, zwiedziłam dzięki temu mojej fascynacji pół świata, tu do Kanady. No, przepraszam, jeszcze środki miałaś na to, żeby jeździć po tym świecie za tą Cezarią Eworą.
2: Właśnie niekoniecznie.
1: Do Kanady wpławnie popłynę.
2: No właśnie, papierów to ja powiem o tym, bo to jest piękna historia. Piękna historia, ponieważ kolejka, bo teraz nie ma wiz do Kanady. Kolejka do ambasady kanadyjskiej, do wejścia to była do ulicy... Do alei. Ja stałam w tej kolejce, ale bardzo na luzie. Nie pojadę do Kanady, to ja pojadę gdzie indziej. Wszyscy zaczęli się jakby rozmawiać, kto jakie ma papiery. No, ten ma córkę, ten jedzie na ślub, ten ma... No wszyscy mieli konta bankowe. Ja miałam sam debet na tym koncie bankowym i kiedy mnie wywołano, oczywiście wszyscy patrzyli na mnie, po co ja jadę. Ja mówię, że na koncert. Patrzyli się na mnie tak ci ludzie, tak troszkę jak trochę tak nie bardzo. Kiedy mnie wywołano, taka szyba była, kulatporna, pan tak, jego palce tańczyły na klawiaturze. Mówi, to wcześniej oczywiście złożyłam te papiery, a jedyną rzeczą, jaką dołączyłam, był artykuł chyba w swoim stylu, że my się znamy i przyjaźnimy. Ale i napisałam, po co jadę, że jadę na koncert Cezary Eworo.
1: Bo ty już byłaś bohaterką tego artykułu, tak?
2: Tak, byłam tego. I to była jedyna rzecz, żadnych tam kont bankowych, bo tam nic nie było na tym koncie. To
1: no ja rozumiem, ale jakaś dziennikarka dowiedziała się, że jest taka bibliotekarka, która jeździ zafascynowana Cezarią Eworą, jeździ i tak dalej.
2: Nie wiem, czy to nie było po pierwszej książce przetłumaczonej,
1: po
2: tłumaczeniu, tak, bo była pierwsza.
1: Tak.
2: Już nie pamiętam, jak to było, ale to rzeczywiście było.
1: No i tak,
2: Ten pan młody przeglądał te moje papiery, czyli nic praktycznie, i mówi, proszę pani, to pani chce jechać na koncert Cezary do Kanady. Ja mówię, tak. Ja siedziałam na takim stołku, niemalże jak na przesłuchaniu, a mówi, proszę pani, a nie łatwiej byłoby tak prościej do Afryki, tak od razu do Afryki, ale zupełnie poważnie. Ja mówię, ale tam już byłam, a w Kanadzie jeszcze nie byłam. Aha, rozumiem. A czy kim ta pani jest dla pani? Ja mówię, no mam nadzieję, że się przyjaźnimy. Aha. A jak pani tam wejdzie na ten koncert? Ja mówię, no z nią. Aha, pani z nią wejdzie, tak. Tak. To brzmi trochę tak fantastycznie. Ja mówię, no tak, ale tak jest naprawdę. To w takim razie mówi, no to proszę, zapraszam o godzinie 14. Ja mówię, ale z czym mam przyjść? Po wizę proszę przyjść. A potem oczywiście wszyscy tacy czerwoni tam czekają, a o co panią pytali, a dlaczego. Tak, jak tak. Ja powiedziałam, że ja przychodzę po wizę, no wrogów miałam mnóstwo w tej sali natychmiast. Natomiast na miejscu poznałam mieszczanki, które mi tam podsunięto w Montrealu. Okazało się, że takie były. I jedna z nich była prawniczką właśnie od spraw emigracji. I mnie pyta, co ty powiedziałaś tam? Ja tłumaczę. A ona mówi, wiesz co? Wiesz, dlaczego ci dali te wizy? Ja mówię, nie. Bo to było tak głupie, że tego nie można było wymyślić.
1: No tak. Bo musiało być prawdziwe.
2: To musiało być prawdziwe.
1: No ale ty powiedziałaś, że ty już wcześniej byłaś w Afryce, czyli co, pojechałaś?
2: Tak, to już było po pierwszym pobycie na Wyspach Zielonego Przylądu.
1: A, no daj spokój, tak, no tak, kawał tak, drogi.
2: Tak. Także w paszporcie już miałam wbite Wyspy Zielonego Przylądu.
1: Ale pewnie... to postanawiasz tak pojechać do Cezarii Ewory i informujesz ją, bo nawet nie możesz jej poinformować, co kupujesz bilet, lecisz.
2: Ale
1: i
2: mam
1: co?
2: Kontakt z jej menadżerem.
1: A, masz kontakt z menadżerem.
2: I on mówi, że w tym i tam czasie to ona będzie, aha, i tak dalej. Aha, oczywiście aha. Ja nie próbowałam tam dojść do domu, bo wiadomo, że nie. To był początek jakby naszej znajomości.
1: Ale to jechałaś tam, żeby poznać wyspy, żeby pójść na koncert.
2: No i zobaczyć w tym miejscu. W tym te miejscu. Wyspy mnie zaczarowały i te klimaty inne. Ktoś powiedział kiedyś, że jestem niewierna w miłości. No chyba tak, bo tak. Tu Prowansja, tu karate czy Japonia, tu te Himalaje i nagle tu, Wyspy Zielonego Przylądka. Ja w ogóle pływam jak kamień.
1: A powiedz mi, po ilu latach tej znajomości, że tak powiem, napisałaś książkę?
2: Po śmierci Cezarii.
1: Dopiero po śmierci.
2: Dopiero dwa lata dałam się namówić pani Grudzińskiej z Marginesów. To była moja pierwsza, tak, dwa lata. Bo ona powiedziała, kto napisze tę książkę, jak nie ty? I miała rację, dlatego że wszystkie książki, które o niej powstały, to są książki formalne. Zadawano jej te same pytania, tak. Na które ona tak samo opowiadała. Nikt z nią nie jadł z talerza. Tak. I w tej książce opowiadam to, co się działo za kulisami. Oczywiście są rzeczy, których nie opisałam.
1: Tak dosłownie z talerza?
2: Dosłownie, dlatego że na kolację podawano jej, jak ona jadła w pokoju, podawano jej tylko jeden widen, wiadomo, tylko jej sztuczce dla jednej osoby i jeden talerz. No. Więc miałyśmy czasem łyżkę i nóż i widelec, więc...
1: Ale to dużej intymności cię dopuszczała.
2: Tak, ona wszystkich chciała karmić, a wszystkim mnie, aha, bo uważa, że za każdym razem, czy jestem głodna, czy byłam głodna, czy nie musiałam jeść.
1: Muszę przeczytać tę książkę.
2: Koniecznie, bo tam jest dużo takich...
1: I to jest osobny program.
2: To jest zupełnie inna historia. No nie opisuję na przykład takich, których mogę powiedzieć, kiedy on nagle zasłabnie i wzywano lekarza, prawda? Ja też jestem cały czas w pokoju. Ja tego nie opisuję, bo to są sprawy zbyt osobiste. Takich sytuacji opisuje wiele. Niektóre były zabawne, niektóre niestety nie, bo to i rasizm wchodzi w grę również. No są oczywiście historie z polskich jej koncertów różne, też zabawne.
1: Zapamiętajcie państwo, Cezaria Ewora. Po prostu taki tytuł jest, tak?
2: Tak? Po prostu
1: Elżbieta
2: taki tytuł.
1: Sieradzińska.
2: Tak, wydawnictwo Margines.
1: A my wróćmy wobec tego do tych klimatów ostatnich, to znaczy tego, co skomponowałaś, czytając książki.
2: Tak. Najpierw czytałam Zaginione Miasto Z i jakby już ten autor mi zapadł bardzo głęboko w duszę i w serce, a potem przyszła książka Czas Krwawego Księżyca i Narodziny FBI. Ta książka jest bardziej skomplikowana, może troszkę trudniejsza. Jest to rzeczywiście dokument, ale czyta się bardzo dobrze. I potem powstał film Scorsese z Leonardo DiCaprio i De Niro, który został nominowany do Oscara. Tak liczyłam, że będzie ten Oscar, ale go nie było. I po wyjściu z seansu, nie stwierdziłam, że muszę napisać, ale napisałam. Napisałam muzykę i napisałam tekst. Niestety jakoś tak łatwiej mi napisać było to po francusku. Nie wiem dlaczego. Podobno ja lepiej piszę po francusku niż po polsku. No ale to pewnie kwestia, czyli dobra ta romanistyka warszawska była dobra jednak, mnie dobrze wykształcono. I napisałam tę piosenkę i jak już ją napisałam, to potem stwierdziłam, a moja Amazonia została, to może napisałam Amazonię. No i na końcu jeszcze została trzecia piosenka, której też na podstawie książki tego samego autora, sprawa Wagera.
1: Ale zostańmy jeszcze przy tym, co nazwałaś kołysanką.
2: Kołysanką,
1: a powiedzmy dwa słowa, czego rzecz dotyczy. Zachęcimy naszych słuchaczy i do filmu, i do książki.
2: Ten film jest do obejrzenia. Na pewno jest niesamowity. Jest to historia plemienia Osedżów. Okazuje się, że tam tryska ropa. I oni praktycznie w bardzo krótkim czasie stają się najbogatszymi ludźmi na świecie, co przyciąga różnego rodzaju rzeźbieszków, ale nie tylko, miejscowych notabli, którzy próbują się wrzenić na przykład w rodziny osedżowskie, którzy próbują przejąć w różny sposób, zabijając niektórych członków plemienia, w różny sposób, niecny oczywiście, czy sądownie, czy upijając różnych ludzi, przejąć tę ziemię.
1: Czas krwawego księżyca.
2: Czas krwawego księżyca.
1: Posłuchajmy.
2: Tak.
1: Kołysanki twojego autorstwa.
2: Kołysanki.

0: teraz wielki rozdział w twoim życiu, czyli góry.
1: Góry, tak.
0: Góry. Jakoś tak, ciebie nie wyobrażam sobie z jakimś takim wielkim plecakiem.
1: A, wcale niewielkim.
0: A, bo ty z małym jeździsz.
1: Z małym jeżdżę, to lekcja kortyki. Pana kortyki.
0: Bo czyli umiesz eliminować rzeczy.
1: Co? Tak, on napisał, że jak pakuje plecak, to odcina nawet od aspiryny nawet rogi. Ja tak zrobiłam. Aha. Po pierwsze zweryfikowałam cały plecak, odcięłam wszystkie rogi ze wszystkiego i mój plecak ważył niecałe, gdzie tam, 10 kilo na początku, a potem przed wyjściem w góry zostawiało się
0: w depozycie. Ale ty mówisz o takich górach Tudzu, czy mówisz
1: nie,
0: o Himalajach?
1: Nie, ja mówię o Himalajach, mówię o Napurnie, ponad Napurnę. I mój bagaż ważył 6 kilo i moja tutaj wielkość się przydała, bo śpiwór był tak duży, bo nie było takiego dużego, małego śpiwora. I ja mogłam sama wejść do śpiwora z butami, z plecakiem, ze wszystkim i nic nie zamarzało, w przeciwieństwie do moich kolegów, którzy musieli przynajmniej coś wystawić z tych plecaków i złościli się i w ogóle. I byłam świetnie przygotowana.
0: No tak, góry to jedno, ale powstaje twoja bardzo ważna książka. Tak. Nie tyle o górach, tak, co o kobiecie gór. O Wandzie Rutkiewicz. Tak. Jaka to była inspiracja? Bo wiesz, ludzie chodzą po górach, a nie każdy pisze książkę o ważnym bohaterze.
1: Wcale nie pisałam, nie chciałam pisać o Wandzie Rutkiewicz, absolutnie.
0: No kto za ciebie napisał, jak ty nie chciałaś? Jaka kokieteria. Nie chciałam, ale napisało mi się taką dobrą książkę.
1: To rzeczywiście tak było, że ja przeczytałam na jednej linie i znowu zachorowałam na te Himalaje.
0: Bo na jednej linie, przypomnijmy,
1: to jest książka Wandy Rutkiewicz. Z Ewą Matuszewską, którą napisałam. Tak jest. I ja chciałam najpierw zobaczyć ten Matterhorn, czyli europejskie góry. Oczywiście okazało się, że to przekracza moje możliwości finansowe.
0: To co, Himalaje nie przekraczały?
1: Nie, no bo stwierdziłam, że musiałabym wziąć jedną pożyczkę, żeby pojechać w Alpy i zobaczyć Matterhorn. To stwierdziłam, że jak wezmę 3, to pojadę od razu w Himalaje. I tak zrobiłam. Więc trzy pożyczki, pojechałam w Himalaje na miesiąc. I to było, znaczy w Himalaje, no niekoniecznie, bo to jeszcze było zwiedzanie Katmandu. I pojechałam pod Annapurnę

0: I to było fantastyczne. Natomiast poznałam na jednym z festiwali imienia Wandrutkiewicz, przegląd, to był filmu Wandrutkiewicz, poznałam mamę Wandy. I mama Wandy zaprosiła nas i tam parę innych osób, zaprosiła do domu, więc ja zobaczyłam mieszkanie Wandrutkiewicz, które były nietknięte, bo tak jakby ona wyszła na
1: bo taką... mama czekała.
0: Tak, mama czekała cały czas. I mama powiedziała mi, powiedziała wtedy, że ona by chciała, żeby ktoś spisał jej wspomnienia, czyli pani Marii. A ja, ponieważ już tłumaczyłam książki, no już jakby byłam, wydawało się, że potrafię to zrobić. I ja powiedziałam, to może ja. I w piątki dosłownie przez rok spisywałam wspomnienia pani Wandy. I to były wspomnienia o jej córce. Więc ja nie chciałam ja pisać książki, tylko być tym przekaźnikiem między panią Wandą i czytelnikiem, i wydawcą, i redaktorem. I pisałeś przez cały rok tylko różne rzeczy. Były tam mniej przyjemne dla środowiska, bardziej przyjemne i takie, o których nikt nie wiedział. Jak ona, jak to się tam mięso sprzedawał, żeby ta Wandzia mogła dobrze ćwiczyć i... Ale po roku pani Maria zaczęła coraz częściej mówić, ale ty tego nie pisz, bo może Wandzia wróci, nie będzie zadowolona, bo ona o tym nie chciała mówić ani pisać. Nie mówiła tego żadnym dziennikarzom. Tak mówiła coraz częściej i wreszcie powiedziała, Ela, ty to wszystko zniszcz. I ja to wszystko rzeczywiście spaliłam, bo wtedy jeszcze kuchnia węglowa, może niektórzy z państwa też wiedzą, co to jest.
1: Ale wiesz, to rzadko spotykana postawa.
0: Ale ja
1: etyczna.
0: Nie, ale ja nie mogłabym.
1: Wiele osób powiedziało spaliłam, a co innego by spaliła, no, to by zachowało.
0: Wiele osób mówiło do mnie, tak. No to nieprofesjonalne. Ja wiem, ale ja za tydzień pojechałabym do pani Marii. Tak. To była taka niewielka kobietka, biziutka, niziutka. I ona by mi otworzyła te drzwi Wandy Rutkiewicz. Ona by spojrzała mi w oczy. Ona od razu by wiedziała, że ja skłamałam. Jak mi się tak wydawało. I ileś czasu minęło, pani już Marii potem nie było w Warszawie, zabrana została przez syna do Wrocławia, zresztą zmarła, chyba miała ponad setkę.
1: Tak, ponad 100 lat miała.
0: Ten kontakt się urwał. I kiedy już było blisko rocznicy Everestu, Naczelna Marginesów zaproponowała mi, w czas, że wyjechałyśmy na jakieś spotkanie, chyba do Gdyni, żebym napisała książkę właśnie o Wandzie Rutkiewicz. Ja mówię, nie, ja drugi
1: raz... Bo ona wiedziała.
0: Tak, ona wiedziała oczywiście o moich fascynacjach Himalajami i w ogóle Himalajstami. Ale ja mówię, nie, ja drugi raz nie będę wchodziła do tej samej wody. To samo, już to przerobiłam.
1: Znaczy potem, zostało w mojej głowie.
0: Zostało w mojej głowie, oczywiście. Ale potem się okazało, że w jakiejś dziwnej sytuacji w domu wysłuchałam rozmowy panów Kortko i Pietraszewskiego. Oni napisali książkę świetną, genialną o kukuczce. I wtedy się okazało, że znalazłam, bo to się wtedy na maszynie pisało, na takiej kalce fioletowej, nie wiem, czy państwo pamiętają. I znalazłam dosłownie 20 parę stron czwartej kopii tej kartki. I stwierdziłam, no tak, pani Marii nie ma.
1: Ale bo czegoś nie zrozumiałam, jakiej kartki, niespalonej kartki?
0: Ja pisałam
1: kartki?
0: To niespalonej, tak. Ja miałam, pisałam przez kalkę,
1: czyli
0: na maszynie.
1: Miałaś dwa egzemplarze.
0: Trzy nawet.
1: Trzy. Tak.
0: Jedną oryginalną, a potem trzy na tej kartce.
1: Chcesz powiedzieć, że spaliłaś oryginalną, a kopię zostawiłaś?
0: Zostawiłam jedną kopię, ale nie całości. Aha. Nie całości. Zostało tam tego chyba 21 czy dwie strony.
1: No, to jaka część została? 10%?
0: Dobra.
1: Ta dobra,
0: właśnie o tym, czym karmiła, chodziła na jej występy do szkoły, tym, że była słabą, że tam uczyła dzieci w szkole muzyki, ja w ogóle nie miała pojęcia.
1: Ale kto, Wanda?
0: Wanda, tak, oczywiście. Aha. I to wszystko mama mi... Zostały te rzeczy, których ja wiedziałam, że po pierwsze pani Maria nie miałaby nic przeciwko temu, żebym o tym pisała. Nikt nie poda, bo taka niestety jest również rzeczywistość, nie poda mnie do sądu. I nie będą to rzeczy, do których Wanda nie chciałaby się przyznać. Bo do tego, że nie była specjalnie muzykalna, to przyznała się nawet Jewiel Matuszewski.
1: Ale ty wysłuchałaś tej rozmowy o kukuczce Kotki Pietraszewskiego, czy artykuł?
0: Tak. Bo o nim rozmawiałam w swojej książce. I to mnie natchnęło.
1: A widzicie państwo, warto słuchać. Widzą państwo, warto słuchać opowieści autorów, bo może sami staniemy się autorami wtedy. I wtedy...
0: I zadzwoniłam do marginesów i mówię szefowi do
1: Że jednak. A to w ogóle był fenomen, nie będziemy się szeroko nad tym rozwodzić, bo tu jeszcze różne pytania mi zostały. To jest fenomen, że w podobnym czasie powstały dwie książki, obie bardzo dobre, o Marii Rutkiewicz, bo przecież słuchacze mówią, ale coś nie tak, bo to chyba ja rozmawiałam o mnie, tak sobie myślę, Podolska rozmawiała o Wandzie Rutkiewicz, ale chyba z kimś innym, Anna Kamińska napisała i Elżbieta Sieradzińska napisała.
0: I żeby było ciekawie,
1: nie ma takiej sytuacji.
0: Wielu osób mówi, ale wy chyba się nie lubicie i w ogóle...
1: Tak, a wy się lubicie.
0: A my się nie tylko lubimy, ale nawet Ania więcej mi podsuwała, jeżeli ona nie mogła gdzieś jechać na spotkanie chyba, o Wandzie, to podsuwała mnie.
1: A nie sądzisz, że to jest chyba jedyny taki przypadek tak w historii literatury, żeby dwie książki, dwie biografie powstały.
0: Rzadkość, to jest rzadkość. Ale my o sobie nie wiedziałyśmy. Nie było czegoś takiego jak katalog książek, które się piszą. Że tak mnie przedstawiono, Ani właśnie na festiwalu, mówię, no właśnie Ania złożyła, wysłała do wydawnictwa, za głowę się złapałam, a ona mówi, ty się nie przejmuj, bo jeszcze trzy osoby piszą. Dosłownie, ja nie powiem nazwisk, bo ona mi powiedziała.
1: Tak, ale odpadły jakoś te trzy osoby.
0: Odpadły, jak się dowiedziały, że już jest jedna po pierwsze, druga jeszcze pisze, no to wiadomo, że tak. Ale Ania mnie wspaniałą rzecz zrobiła, bo wysłała mnie, że tak powiem, w zastępstwie do Wilna i tam niesamowite to były te spotkania na temat Wandy i to było, no to jest fajne właśnie między nami, my się bardzo lubimy oczywiście.
1: Nie posłuchamy utworu, o którym mówiłaś, Wager.
0: Tak.
1: Można go znaleźć w sieci gdzieś.
0: Tak, w sieci Państwo znają to na pewno.
1: Dobrze, to raz. Dwa, gdzie można posłuchać Cię na żywo? A raczej Ciebie w różnych miejscach, zdaje się, można posłuchać, tylko skąd można się dowiedzieć, gdzie będziecie? Zespół Costa Nova i Ty.
0: Jestem tu niegrzeczną dziewczynką, bo rzadko się jakoś reklamuję, powinnam, ale na Facebooku, czy mojej, czy zespołu Costa Nova,
1: jest,
0: jak już
1: tak,
0: gramy, to już dajemy informacje, żeby ci, którzy nie mieli takiej okazji, żeby może nas posłuchali jednak.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Jeszcze w tym miesiącu ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Będzie kolejne podejście w Sejmie do uchwalenia przepisów zakazujących m.in. reklamy alkoholu. A w tych informacjach także podkarpacki ksiądz w areszcie jest podejrzany o prześladowanie chłopca. To są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Maciej Berek złoży ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w tym miesiącu, powiedział w TOK FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Berek na początku września został przez Sejm wybrany nowym sędzią Trybunału i nadal czeka na zaproszenie od prezydenta, żeby złożyć ślubowanie. A co jeśli prezydent takiej uroczystości nie zorganizuje? O tym mówił Waldemar Żurek.
2: Myślę, że złoży w tym miesiącu, dlatego że musiał dać i daje ten czas kancelarii prezydenta, która naprawdę już potyka się o własne nogi, bo jak pan zobaczy...
3: Wierzy pan, że prezydent zaprosi?
2: Nie, nie wierzę, ale...
3: Nie wierzy pan, ale inaczej pan Berek złoży w Sejmie w takim trybie, jak...
2: Tak, jak pozostali, ta czwórka.
1: No, Maciej Berek to nie jedyny sędzia, którego pracę w Trybunale blokuje prezydent i prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Również czworo innych sędziów już od marca nie jest dopuszczanych do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Teraz kolejne próby włamania i wywierania presji na Europejczyków przez Rosję. Władze Łotwy, która... stale jest celem rosyjskiej propagandy, zaapelowały do obywateli przed wyborami do parlamentu o czujność. Służby ostrzegają przed kampaniami dezinformacyjnymi i mechanizmami manipulacji, które mogłyby wpłynąć na proces wyborczy. Za tydzień w Sejmie będzie druga próba przegłosowania przepisów zakazujących reklamy i nocnej sprzedaży alkoholu, dowiaduje się reporter TOK FM Maciej Kluczka. Druga, bo pierwsza się nie powiodła. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu ten punkt dotyczący alkoholu nieoczekiwanie wypadł z harmonogramu. O szczegółach opowie właśnie Maciej Kluczka.
4: Głosowanie w sprawie ustawy alkoholowej zablokowali politycy PSL-u. Teraz jednak, co udało mi się potwierdzić, doszło do spotkania wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym z Lewicy. Panowie ustalili plan, by ustawę przegłosować za tydzień w Sejmie, a ewentualne poprawki zgłosić w Senacie. PSL nie neguje potrzeby wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu, ale chce zabezpieczyć organizację festiwali wina i piwa. Zdaniem Lewicy organizacja tych wydarzeń nie jest zagrożona, a przyszły tydzień da odpowiedź, czy faktycznie porozumienie w tej kwestii zostało osiągnięte. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: A więcej o polityce także na tokfm.pl. Wigary z Podkarpacia w areszcie. Sąd zdecydował, że Karol H. z parafii w Głogowie Małopolskim spędzi tam 2 miesiące. Ksiądz jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca. Tematem zajmuje się podkarpacki reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, powiedz, jak jest tło tej sprawy.
5: Sprawa ciągnie się od 2025 roku, bo właśnie wtedy, na początku stycznia, miało rozpocząć się nękanie chłopca, które trwało około 6 miesięcy. Jak się okazało, ksiądz uczył nastolatka religii. Do tego, jak udało mi się ustalić, wcześniej miała ich łączyć bliższa relacja. I w momencie, kiedy chłopiec chciał ją zakończyć, rozpoczęło się nękanie. Jak mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
6: Szantażował go, że ujawni informacje dotyczące jego życia prywatnego, wysyłał wiadomości do wspólnych znajomych, jak i do samego pokrzywdzonego, w których go zniesławił.
5: Ksiądz usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia. Marcin Starzec, TOK FM.
1: I takie są informacje TOK FM. U nas kolejne tematy. Z roku na rok zmniejsza się liczba miejsc oferowanych studentom w akademikach, mówi w TOK FM specjalistka do spraw mieszkalnictwa Hanna Milewska-Wilk. Jak pokazują badania, w publicznych akademikach mieszka niespełna 10% studentów.
7: Jeżeli już uczelnie remontują akademiki, to zmniejsza się liczba łóżek w takim akademiku. Dawne pokoje 3-4 osobowe są na przykład przerabiane na tak zwany segment, czyli 2 pokoje plus aneks kuchenny plus łazienka, no i w tych pokojach jest miejsce może dla 3 osób, a z reguły dla 2.
1: A my przypomnijmy, w Polsce studenci zaczęli właśnie nowy rok akademicki. Tanieją pobyty w sanatoriach. Od 1 października zaczyna się niższy sezon, który potrwa do końca kwietnia. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania. Na przykład za 3-tygodniowy pobyt w jednoosobowym studio kuracjusze zapłacą 250 zł mniej niż w wysokim sezonie, mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
8: Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wszystkie zabiegi w sanatoriach, które wynikają ze skierowania od lekarza. Natomiast przypomnę, że jeśli państwo będziecie chcieli skorzystać z jakichś dodatkowych zabiegów, które nie wynikają ze skierowania od lekarza, no to już na własny koszt, ale też warto skonsultować z lekarzem od strony medycznej, tak, żeby sobie nie zaszkodzić. I w tym, co płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, jest też częściowy koszt hotelowo-żywieniowy.
1: No, a mimo niższych cen, to właśnie jesienią i zimą kuracjusze częściej rezygnują z wyjazdów. W skali roku tak zwane niedojazdy stanowią już 20% wszystkich skierowań. Kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę. Teraz pogoda. Sobota przyniesie na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 18 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 23 to w Katowicach.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Słuchamy Radia TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Przyszedł czas na kolejny odcinek programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Dzisiaj naszym gościem jest pani Gabrielle Lesser. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
9: Dziennikarka, historyczka, korespondentka, między innymi berlińskiego dziennika Die Tageszeitung, ale też na przykład autorka książek, o czym warto powiedzieć, w tym przewodnika po Mazurach i po Jeziorzu Mazurskim. Wiele, wiele lat temu rozmawialiśmy tu w tym programie i zazwyczaj w tym programie bardzo dużo czasu poświęcamy personaliom, biografii danej osoby, która do nas przychodzi, ale skoro pani już kilka lat temu była tutaj gościnią, opowiadała o tym, to postanowiliśmy teraz z naszą wydawczynią Karoliną Kłaczyńską wykorzystać panią, bo mamy przekonanie, myślę, że słuchacze i słuchaczki też, że dzieje się coś niezwykłego z tym, jak Polacy postrzegają Niemców. Ta zmiana wynika z wielu różnych czynników, z wielu różnych powodów. No, Niemcy się zmieniają, ale też pewnie my, Polacy, się zaczęliśmy zmieniać. Kiedyś sytuacja była prosta. Niemcy są bogaci, mają wpływy polityczne, są na bardzo wysokim stopniu rozwoju społecznego, a my musimy jakoś do tego poziomu powoli dochodzić i co chwila w Polsce konfrontowano się z niemiecką punktualnością, z niemiecką etyką pracy, no i z niemieckimi zarobkami. Teraz w Polsce mamy taki dziwny moment, że nie za bardzo wiemy, jak się mamy wobec tych Niemców określić. Czy to jest tak, że Niemcy mają problemy i to jest dowód na to, że my Polacy poszliśmy dobrą drogą, się świetnie rozwijamy, czy też niektórzy z nas patrzą na te niemieckie problemy i mówią, oj, może za moment my będziemy mieli podobne problemy jak Niemcy. Czy pani, kiedy rozmawia w Polsce z ludźmi tutaj w Polsce, to głównie skupiają się ludzie na tym, że sukcesy AfD, radykalnej partii, są problemem, gospodarka niemiecka jest problemem, czy też nie? Ludzie w Polsce, może spotyka pani takie głosy, które mówią, to wszystko nieważne, nasza historia jest problemem. Co z pani perspektywy, jak Polki i Polacy obserwują zmiany w Niemczech, to co najczęściej, o czym najczęściej mówią?
10: Tak. Jednak to są dwa punkty rzeczywiście. Czyli jest ten punkt, że my teraz jesteśmy lepiej rozwinięte, jeśli chodzi o internet na przykład. Albo możemy tutaj zapłacić plikiem, a w Niemczech jest to ciągle tak skomplikowane. W ogóle te wszystkie urzędy, tam wszędzie jest internet, a Niemcy non-stop używają jeszcze ten stary fax, jak to jest możliwe. Więc to ja muszę przyznać, że mają rację, absolutnie tak jest. Że pod tym względem Niemcy po prostu trochę, no nie wiem, spali albo coś, no to Polacy szybciej pod tym względem byli. I drugi punkt to jest, że Polacy ciągle mówią, że historia jest jednak najważniejszym tematem, musimy mówić o przeszłości, musimy tam o reparacji mówić i tak dalej, i tak dalej. To jednak w Niemczech ludzie już tak bardzo nie rozumieją. To znaczy, oni chcą współpracować z Polakami. Oni chcą uczyć się od Polaków. A tam ta historia...
9: A wtedy przychodzi AfD i mówi, troszeczkę inaczej spójrzmy na historię. Nie wszystkie te rzeczy, które potępialiśmy, to trzeba potępiać. Jak to kiedyś polityk z AfD powiedział? W szkołach powinno być więcej Bismarcka, a mniej Hitlera.
10: Tak jest, ale to jest właśnie AfD.
9: Tak. I coraz popularniejsza partia.
10: Tak, ale to akurat chyba z historią nie ma wiele do czynienia.
9: Ale oni chcą inaczej akcenty w historii chyba położyć.
10: Tak, ale to nie jest taki ważny punkt.
9: Dla nich, tak? To nie jest istotne.
10: To znaczy, te wybory teraz. Mhm. To były wybory na poziomie Landtagu. Czyli w Landtagach decyduje się rzeczywiście o edukacji. Tam partia ma coś do powiedzenia. Jeśli ona będzie w rządzie, co być może będzie w Mecklenburgii...
9: Saksonia-Anhalt chyba też oni będą.
10: No zobaczymy. Aha. Być może tam też. Aha. Tak. No tam nie znaleźli jeszcze nikogo do współrządzenia. Ale okej, może być. Więc jeśli im się uda stworzyć jakąś koalicję, no to wtedy na edukację mają wpływ. Mhm. I dlatego ta historia jest tak ważna dla nich. Bo wtedy mogą pokazać, że zmieniliśmy coś albo zmienimy coś. Na inne rzeczy, o których oni obecnie mówią, w ogóle nie mają wpływu. Tam obronę i tak dalej, no to wszystko to oczywiście rząd robi, a nie jakiś Landtag. Więc takie rzeczy to bez sensu tam tak naprawdę o tym mówić. To ma sens, jeśli partia w Bundestagu, czyli w Berlinie mówi o tym. Ale w Landtagu to trochę bez sensu. Ale tam rzeczywiście w Saksonii-Anhalcie, w Mecklenburgii i tak dalej, wtedy to mówić o historii, o edukacji to ma sens. Ale ludzie nie wybrali AfD, ponieważ oni chcą zmienić opowiadanie o historii. To nie jest główny temat. Główny temat jest, że chcą pokazać Miercowi, chcą pokazać rządowi w Berlinie, że ta droga jest fałszywa, że te reformy są do niczego, że myślicie więcej o nas ludziach, a nie tylko o bogatych. Oto jest pytanie. To jest ten protest, a nie jak historia będzie zmieniona.
9: Czy w Polsce ludzie, jak pani rozmawia o tym, co się w Niemczech teraz wydarzyło w związku z wyborami, czy w Polsce według pani ludzie te niuanse rozumieją? Wiedzą, jak działa Landtag, wiedzą, gdzie jest kompetencja Landtagu, a gdzie jest Parlamentu Krajowego. Czy raczej w Polsce pani czuje taki niepokój, że ktoś, nawet jeśli to nie spowodowało zwycięstwa w wyborach, ale próbuje wrócić do historii i powiedzieć, no nie musimy się tak wstydzić za Hitlera, powinniśmy być dumni z Bismarcka, Prusy były świetnym, nowoczesnym krajem. Czy pani słyszy w Polsce głosy obawy, że część osób może pomyśleć, ojejku, to przecież była zgoda, że nie mówimy tak o historii, tak?
10: Tak, starza się, że ludzie nie tak bardzo rozumieją, jaka jest różnica między Landtagiem a Bundestagiem, że traktują to strasznie poważnie, co się mówi na poziomie Landtagu. Takie obawy można jednak mieć, bo okej, to się zaczyna w jednym landzie, ale potem będzie w drugim landzie, potem w trzecim, potem być może nawet w Bundestagu, bo przecież tam AfD też siedzi. I być może, jeśli to się rozwija tak dalej, no to być może kiedyś mogą stawiać, mogą być przy rządzie, albo mogą stawiać rząd nawet. Więc można się obawiać. Ale to trzeba inaczej rozmawiać na ten temat, a nie powiedzieć, że tak nie wolno. to nie jest rozwiązanie. W ten sposób no, to nas nie interesuje.
9: Ale to według pani za 10-15 lat będzie tak, że zmieni się program historii w Niemczech i oczywiście Hitler będzie dalej potępiany za zło, które uczynił, ale więcej się będzie na przykład mówiło o Bismarku, o Prusach, szczególnie we wschodnich landach, to dla ludzi może działać. Mogą powiedzieć, no tak, to mamy pomniki, to był nowoczesny kraj, wtedy Bismarck wprowadził, nie wiem, emerytury, renty, i będzie się szukało takich pozytywów w tej historii. Myśli pani, że tak będzie?
10: Przez pewien czas w niektórych landach może tak być. Ja nie sądzę, że wszystkie landy będą zmieniać program edukacyjny o historii. No przecież to 16 landów, to jednak trochę. Więc teraz to w Berlinie na przykład wygrał Die Linke, lewica.
9: Jak to teraz zrozumieć? Co tam się stało?
10: To przeważnie to są socjalne problemy. To tak naprawdę nie chodzi o historii. To nie jest główny temat. Mhm. Ale socjalne problemy. W Berlinie najbardziej palący problem to jest, że ludzie nie mogą zapłacić mieszkań. To Niemcy przeważnie wynajmują mieszkania. I poziom tych...
9: Ceny wynajmu mieszkań.
10: Ceny wynajmu właśnie rosną. W ostatnich latach to chyba o 100%. Ludzie nie mają już pieniędzy po prostu. Bardzo trudno znaleźć w ogóle mieszkania. I to jest wina SPD. I dlatego SPD obecnie w wyborach lądowała na 5. miejscu. To jest kara. Kara za politykę mieszkaniową.
9: Ale to było tak mówione, tak przed wyborami, że ceny wynajmu mieszkań są...
10: Nie, to ludzie wiedzą, przecież non-stop są tam protesty i mówi się, że Die Linke, jej program był tak, że wywłaszczamy wielkie koncerny, to jest właśnie, oni mają kilkaset mieszkania, wywłaszczamy ich i ludzie głosowali na nich, bo to jest problem. I te poprzednie rządy w Senacie, w Berlinie, nie rozwiązali problemu. Nie byli w stanie rozwiązać problem. Tam mieli różne takie malutkie rozwiązania, ale tak naprawdę nie rozwiązali problemu.
9: A kiedy pani, to o czym mówi, pani konfrontuje z tym, jak w Polsce się na przykład mówi o polityce mieszkaniowej, to ma pani wrażenie, że te społeczeństwa są bardzo podobne, niemieckie i polskie, czy też ma pani wrażenie, że w Polsce nie ma takich protestów, jeśli chodzi o ceny mieszkań? Bo temat jest. Jak się weźmie prasę, to ceny wynajmu mieszkań, że idą do góry, to tak, to można przeczytać. Ceny w ogóle mieszkań. Artykuły są, ale czy ma pani wrażenie, że podobnie jak niemieckie społeczeństwo, polskie społeczeństwo też byłoby w stanie, nie wiem, protest zorganizować, albo na przykład w wyniku wyborów to by było widać jakoś, czy raczej...
10: No ja myślę, że Polacy i Niemcy są nawet bardzo podobni. To przecież te problemy socjalne, to ludzie tak samo mogą protestować, a przecież te wybory tam, które wygrał PiS, no dlaczego wygrał PiS? Ponieważ były problemy socjalne. I ponieważ PiS obiecywał, że będą mieć dla dzieci pieniądze. Co do tej pory nie było i ludzie byli zachwyceni. Czyli to są socjalne problemy. A w Niemczech jest pod tym względem trochę inaczej. Tutaj ma się raczej mieszkanie. Ma się, to jest własność. Ma się dom albo coś. A w Niemczech 70% wynajmuje. To zupełnie coś innego.
9: No tak, to jest inna sytuacja. Chodziło mi o to, czy pani w Polsce widzi taki, no nie wiem, jakby były w Warszawie bardzo drogie mieszkania, to czy pani by zaryzykowała taką tezę, że o, to prezydent Rafał Trzaskowski za chwilę straci władzę, czy też nie, czy też dla Polaków to nie jest jednak powód, żeby się zebrać razem i protestować. Czy my mamy taką chęć do zorganizowania protestów w kwestii cen mieszkań. No bo to co pani powiedziała, że Die Linke opowiedziała, weźmiemy koncernom, firmom, zabierzemy, znacjonalizujemy. No, w Polsce nie, to jest egzotyka.
10: To jest dlatego egzotycznie, ponieważ nie ma tego problemu. w Niemczech i zwłaszcza w Berlinie to jest bardzo intensywnie dyskutowane i już przez lata jest to problem. I te ceny rosną i rosną i no naprawdę jest to bardzo poważny problem, że nie można znaleźć mieszkania albo że trzeba wyprowadzić je, bo już nie stać mi na to mieszkanie.
9: A czy AfD miało jakiś pomysł, co zrobić z tym problemem? Czy oni w ogóle w swoim programie mówili o cenach mieszkań, czy się skupiali na innych tematach?
10: Oni skupiali się na inne tematy. To ten temat z tymi mieszkaniami, to właśnie prawie wyłącznie Die Linke o tym mówił. Trochę też SPD, no ale oni przecież rządzili, SPD rządził. No i co oni zrobili? No za kary właśnie teraz mają piąte miejsce.
9: Ale gdyby teraz słuchacze, którzy są z nami, słuchają nas, to wzięli mapę Niemiec i pomyśleli tak. Saksonia-Anhalt, Pomorze Przednie, Mecklenburgia, Berlin i tak sobie patrzą na to, myślą, to jak to działa? W Berlinie wygrywa Lewica, w Saksonii-Anhalt, w Mecklenburgii wygrywa AfD. To znaczy, że w różnych miejscach w Niemczech ludzie mają różnego rodzaju problemy i one się nie spotkają nigdy razem? To znaczy, nie wiem, no, w Berlinie mieszkania, w Saksonii nie wiem co, może problemy chyba finansowe, tak?
10: Finansowe, głównie, tak, finansowe, tak.
9: Czyli, że tak jakby są różne elektoraty, różni wyborcy, w zależności gdzie na tej mapie spojrzymy, tak? Jak wyglądają takie...
10: Ja myślę, że te wszystkie wybory, które teraz odbyły się, to są jednak wybory protestowe. Chcemy pokazać rządowi, chcemy pokazać Mercowi, że tak nie dalej, tak nie może być. To ma też do czynienia z tym, jak ten Merz, jak kanclerz Merz, zazwyczaj mówi do ludzi, do wyborców, do Niemców, do wszystkich, którzy mieszkają w Niemczech. On bardzo często mówi, że wyborcy, albo Niemcy, albo no wszyscy, którzy tam mieszkają, są leniwi.
11: O!
10: Źle pracują. To tak źle im pochodzi, ponieważ źle pracują, są leniwi. Za często są chorzy. I nie możemy sobie pozwolić, że oni ciągle są chorzy, że wy jesteście chorzy. Przecież on nie mówi, że my. Nie mówi, że ja też jestem chory. Nie. To nie. To rząd nie jest chory. Nikt tam nie choruje. Tylko właśnie ten naród non-stop choruje. Za dużo choruje.
9: To jest niesamowite, co pani mówi. Ale co? Ale przecież ktoś go wybrał. Ktoś na niego głosował. On został kanclerzem. No część Niemców chyba myśli sobie, właśnie, jakbyśmy więcej pracowali, to by problemy zniknęły.
10: Nie. To nikt nie przypuszczał, że on może coś takiego powiedzieć. Potem, kiedy były te pierwsze wybory tam w Saksonii-Anhalcie, to była też jego reakcja, to była wielka katastrofa. On powiedział, to oni nie rozumieli, o co chodzi. Czyli wszyscy zrozumieli, teraz mówi nam, że jesteśmy jeszcze głupi. Czyli nie pracujemy, jesteśmy leniwi, a jeszcze intelektualni nierozwinięci, czy co. Więc naprawdę taka złość powstał. I to naprawdę wszędzie. I on tam tłumaczy, to musimy lepiej tłumaczyć i może trochę wolniej mówić, bo nie zrozumieli, o co nam chodzi. I teraz po tych dalszych wyborach, to zamiast tam przyznać się do tego, że jednak niektóre rzeczy nie były tak dobre, że trzeba tam być może coś zmienić, powiedział, nie, on ma charakter i on będzie...
9: Konsekwentnie się trzyma
10: tak,
9: tego.
10: On będzie prowadzić politykę tak samo jak do tej pory. Nic nie zmieni. Więc co to znaczy? To znaczy, że następne wybory to tych skrajna prawica albo skrajna lewica będzie wygrać.
9: A to gdzie jest ta część, nie wiem, przedsiębiorców może, albo jak to się w Polsce mówi, wolnorynkowców, którzy chyba w każdym społeczeństwie są, w niemieckim pewnie też, którzy słysząc te rzeczy powiedzieliby tak, kanclerz ma rację, powinniśmy więcej pracować, powinniśmy mniej chorować, to przecież musi być jakaś część społeczeństwa niemieckiego, która myśli, większość problemów to dlatego, że za mało pracujemy. W Polsce są tacy ludzie. Więc w Niemczech pewnie też.
10: Tak, no takich zawsze można znaleźć i można z nimi zrobić wywiad i oni potwierdzają wszystko, co kanclerz Merz powiedział. Ale to nie jest większość. Większość tak nie myśli. I nawet wśród przedsiębiorców są tacy, którzy mówią, no z tymi reformami to taki hikak, taki raz tak, to nie jest dobrze. My jeśli chcemy inwestować, to musimy mieć stabilność. Musimy wiedzieć, gdzie jest nasza droga. Bo inaczej inwestować to się w ogóle nie opłaca, bo nie wiemy, czy kanclerz kręci w prawo, czy kanclerz kręci w lewo. To jak to jest z polityką energetyczną? Najpierw wszystko chcemy elektryfikować, a teraz wrócimy do gazu i do innych źródeł energetycznych.
9: Ale kiedy się czyta polską prasę, to ma się wrażenie tak, że niektórzy przynajmniej piszą, to jest zwycięstwo AfD albo sprzeciw wobec kanclerza Merza, to jest wschód Niemiec, wschód, może gdzieś północ, ale na zachodzie Niemiec sytuacja jest zupełnie inna. Czy pani to potwierdza? Kiedyś tak być może było, ale czy nadal tak jest, że wyborcy na zachodzie nie będą tak wspierali AfD? Czy ta różnica między wschodem a zachodem w Niemczech nadal jest taką różnicą istotną, jeśli chodzi o wybory, preferencje wyborcze?
10: Ja myślę, obecnie wszyscy są źli. Naprawdę źli. No bo jeśli słyszy się non-stop, że jesteście głupi, i jeśli słyszy się, że skoro pan może zarabiać 500 euro jako tak zwany mini-job, no to pan tak samo może zarabiać 2000. Dlaczego pan nie zarabia 2000? Jest pan leniwy? I tak non-stop. Non-stop słyszy się tego, albo że jesteście za mało inteligentnie i nie rozumie się, o co chodzi. I taka arogancja władzy, to ludzie nie znoszą po prostu. I wtedy idą do wyborów, bo frekwencja rośnie i rośnie i rośnie. Coraz więcej ludzi...
9: To jest niesłychane.
10: Tak, coraz więcej ludzi, ale chcę pokazać, że tak nie dalej. Oni chcą protestować przez to. Ale to ten wybór AfD albo też Die Linke, to nie jest dobry wybór. No to jest właśnie protest. Ale dobry wybór byłby, no nie wiem, według mnie na przykład Grün, Zieloni. Aha. Albo jednak SPD. I trzeba tam dokładnie powiedzieć, o co chodzi. Ale jeśli patrzy się na program AfD, jeśli patrzy się na program Die Linke, to jest bardzo niedobry program. Jednej partii, drugiej partii. To jedna partia chce wywłaszczać najpierw właśnie właściciele mieszkań. No potem zobaczymy, co będzie dalej. Oni są strasznie prorosyjski, proputinowski. Więc co to będzie? To oni chcą pokój. Są pacyfistycznie, więc nie dajmy już nie będziemy solidarni z Ukrainą. To jest zły program. To nie jest dobry program. Tak samo AfD też jest proputinowski. Właśnie.
9: Teraz się zacząłem martwić, jak pani zaczyna o tym mówić z tej perspektywy.
10: Tak, bo tam społeczeństwo NRD rzeczywiście jest wychowane w duchu pacyfizmu. To Zachód tak samo. Ale Zachód zna już takie partie jak Die Linke, zna już partie jak AfD. Może tam troszeczkę lepiej rozróżnić, też czyta raczej programy, to się na wschodzie jeszcze nie robi. Do tej pory nie zrobiło się. Ale jednak też na zachodzie będzie się głosować na skrajną prawicę, na skrajną lewicę, ponieważ jest to protest. Nie chce się słyszeć ciągle, że jest się leniwy. Nie chce się słyszeć, że jest się głupi. Nikt nie chce tego słyszeć.
9: Ale to pani wywołała ten wątek, który na pewno jest w Polsce obserwowany, jeśli chodzi o niemiecką scenę, w ogóle niemieckie społeczeństwo. Skąd się biorą sympatie, może nawet nie tyle sympatie wobec Rosji, ale próba relatywizowania tego, że Rosja napadła Ukrainę, albo głosy, żeby przestać wspierać Ukrainę. Z pani perspektywy, jak by pani to wytłumaczyła polskiemu słuchaczowi i polskiej słuchaczce? Dlaczego są ludzie w Niemczech, którzy mówią, spróbujmy się dogadać z Rosjanami, chociaż przecież Rosjanie napadli inny kraj. To jak to wytłumaczyć?
10: No, raczej nie można się z nimi dogadać, ale rzeczywiście ciągle ludzie tak uważają, że trzeba bardziej dyplomatycznie i właśnie no właśnie chodzić albo jechać do Putina, z nim rozmawiać, a Ukraińcy muszą jeszcze muszą zrozumieć, czy tak jednak nie wolno i przystąpić do NATO, przystąpić do Unii Europejskiej, no przecież są interesy tam Rosji i tak dalej, co jest nonsens oczywiście. Ukraina tak samo może o sobie decydować jak inne kraje. Więc jeśli Ukraina chce przystąpić do NATO albo chce przystąpić do Unii Europejskiej, to musi wypełnić te wszystkie warunki i będzie okej. To nie jest tak, że Rosja może powiedzieć, o ten kraj nie może przystąpić, bo my mamy tam nasze interesy. To jest imperializm. Czyli tak nie można. Ale w tych wschodnich landach w Niemczech ludzie tak są wychowani. Rosja decyduje, Moskwa, Kreml decyduje. I tak większość ludzi ma to ciągle w głowie.
9: Ale zaraz, ale rozmawiała pani z takimi osobami, one naprawdę expressis verbis mówią, bez względu na wszystko to Moskwa zdecyduje. Oni tak mówią? Czy to jest jakieś takie podświadome? No bo trudno to zrozumieć trochę.
10: Myślę, że oni słyszeli to przez ileś lat. I te obecnie też młode pokolenie słyszało to od rodziców, że jednak Moskwa decydowała i było nam dobrze. Rodzicy.
9: A, czyli wspomnienie jakiegoś okresu, kiedy.
10: Rodzice pamiętają, jak było w czasie młodości. No ale wtedy oni byli młodzi i tam zapomnieli, że było Stasi i zapomnieli, że były też katy na żywność i tak dalej. To o wszystkim zapomnieli, tylko tańczy były, fajna muzyka i wolny czas, no młodość po prostu. I oni tak opowiadają dzieciom, jak to wszystko było fajnie. A wtedy Moskwa decydowała. I jest jeszcze coś. Jest tak, że na wschodzie czyta się o wiele mniej niż na zachodzie. W tych zachodnich landach.
9: Zaraz pani dojdzie do tego miejsca, gdzie jest kanclerz Merz. Pani powie, ci na wschodzie to są tacy trochę mniej inteligentni.
10: Nie, to nie. Ale jest jednak ten problem. Po niemiecku mówi się Lügenpresse. Lügenpresse to słowo nie powstało na zachodzie, czyli w tych zachodnich landach, tylko to powstało w wschodnich landach. Lügenpresse to znaczy, że oficjalna prasa kłamie. Oficjalne radio kłamie. Oficjalna telewizja kłamie. Prawda znajdzie się w internecie. I to jest dokładnie odwrotnie, przeważnie. Czyli w gazetach jednak przeważnie, mówię. Oczywiście tam od czasu do czasu rzeczywiście jakiś dziennikarz kłamie. Ale w zasadzie jest tak, że to są profesjonalni dziennikarze i oni starają się pisać, przedstawić analizy, reportaże i tak dalej, jak najbardziej
9: obiektywnie.
10: Tak. A oni znają jeszcze te stare gazety, Prawda i tak dalej. To rzeczywiście były oficjalne gazety propagandowe. To oni kłamali wtedy. A to jest chyba taki, no wtedy kłamali, to teraz też kłamią. Coś takiego. To na zachodzie oczywiście nigdy nie było. Więc dlatego tam Lügenpresse, to słowo, czyli prasa kłamiąca, Dobrze mówię? Mhm.
9: No tak, albo...
10: Tak, to nie istnieje. Mhm.
9: Ale w jaki sposób pani rozmawia z ludźmi w Polsce, jak pytają panią właśnie o nastawienie niektórych Niemców, niektórych do Rosji, takie pozytywne nastawienie, to ludzie w Polsce to rozumieją, czy nie, bo nie ma żadnej analogii. No my też pamiętam, albo inaczej, a może pani widzi analogię, spotkała pani w Polsce kogoś, kto mówi, powinniśmy dogadywać się z Rosją. No, Rosja ma swoje interesy. Może tu nie ma takiej różnicy między Polakami i Niemcami. W końcu partia, która jest oficjalnie prorosyjska, Konfederacja Korony Grzegorza Brauna w Polsce, no to im się bardzo często zdarza powiedzieć, no z Rosją musimy się dogadać, robić interesy. Więc być może te same mechanizmy są w Polsce i w Niemczech.
10: Znaczy to akurat o Rosji... rzadko słyszałam w Polsce.
9: Jesteśmy antyrosyjscy jednak.
10: Raczej tak. Ale o czym słyszałam, to jest tak... Oczywiście nie mówi się, nie ma takiego hasła jak Lügenpresse. Ale mówi się też, że w prasie nie mówią prawdy.
9: Tak. Kiedyś się kłamią. Mówiło, w latach 80. się mówiło, na murach było napisane, telewizja kłamie.
10: Tak.
9: Telewizja kłamie i to jest to Lügenpresse,
10: tak.
9: Było takie.
10: Tak, właśnie.
9: Ale czy pani ma wrażenie, że społeczeństwo polskie i niemieckie ma taką podobną cechę, że część, chyba więcej w Niemczech wydaje mi się, a mniej w Polsce, ale właśnie stara się zrozumieć Rosję, dogadać z nią. I czy to są te same mechanizmy? Czy tak jakby w pewnym sensie, no, Polska była takim NRD trochę jednak? Oczywiście tutaj było wiele opozycji. No. To jest ta różnica.
10: Być może ja to nie wykluczam. Takich ludzi tutaj też. Ale ja z nimi jeszcze nie rozmawiałam.
9: A chciałaby pani porozmawiać z Grzegorzem Braunem i zapytać go, panie, co pan z tą Moskwą? Co pan z tymi Rosjanami? Przecież oni was napadli tyle razy. Chciałaby pani porozmawiać z nim? Czy ma pani wrażenie, że to będzie taka... Że on tak naprawdę w to nie wierzy, albo...
10: Ja myślę, to nie funkcjonuje. To znaczy, mogę oczywiście ubiegać się o rozmowę, że będzie wywiad i tak dalej, ale nawet jeśli, gdyby on zgodziłby się na wywiad, to on opowiadałby mi to, co on myśli, co ja chcę słyszeć. To on nic tam antysemickiego nie powie.
9: No właśnie, będzie bardzo uważał.
10: Bardziej. Aha. Tak, absolutnie. Aha. To okej, do innych dziennikarzy, o których on uważa, że albo może ich prowokować, albo odwrotnie są po jego stronie, no to tam opowiada takie rzeczy. Ale sądzę, że mi chyba nie opowiadałby czegoś takiego.
9: No tak, on jednak jest bardzo inteligentną osobą
10: myślę,
9: może nawet cyniczną.
10: To nie funkcjonuje.
9: A czy muszę panią zapytać, bo nawet pomyślałem o pani wtedy. 1 września, jak była rocznica wybuchu wojny, na Westerplatte przemawiał premier, ale też prezydent. I prezydent Polski zaczął mówić o reparacjach od Niemiec. Czy pani była tym zaskoczona? Bo tak się zastanawiałem, w sumie dlaczego akurat teraz jest tyle spraw, a prezydent mówi o reparacjach. Jak pani to rozumie? Czemu? Tak jakby czuje pani, że w Polsce dużo ludzi jeszcze myśli o tych reparacjach?
10: Ja, no właśnie, no. No ja byłam trochę smutna, bo on jest historykiem i on wie bardzo dokładnie, że to jednak wszystko już zostało zamknięte. Czyli tam z tymi reparacjami to już zostało zamknięte, to już koniec, nic tam już nie można zrobić. Ale odszkodowania? Tak. Ale on nie mówił o odszkodowaniach. Tak samo jak PiS nie żądał nigdy dla ludzi odszkodowania. Więc tam, gdzie można pertraktować, tam nic nie mówi. A tam, gdzie ten rozdział już jest zamknięty, tam ciągle krzyczy. To jest bez sensu zupełnie. I to jest smutno, bo Polacy nie orientują się. Oni nie orientują się, że są odszkodowania dla ludzi konkretnie, indywidualnie i są reparacje od państwa do państwa. To ludzie rzucają to wszystko, reparacje i odszkodowanie, to jest to samo. i nie, nie rozróżniają. I to smutno, bo to jest zupełnie bez sensu.
9: Chyba, bo wie pani, byłem zdziwiony tym, bo tak, ciekawi mnie pani opinia, bo kiedy 1 września podczas rocznicy obchodów wybuchu II wojny światowej premier odnosił się do Ukrainy i do ataku Rosji na Ukrainę, mówił, że wtedy, kiedy Polska została napadnięta, to była sama, nikt jej nie pomógł. I że to się nie może powtórzyć. Więc premier zwraca uwagę na takie analogie między przeszłością a teraźniejszością. A prezydent właśnie mówił o tych reparacjach, że to jest ważne. Więc zastanawiam się, co tak naprawdę chciał powiedzieć nam wszystkim, że historia nie została uporządkowana jakoś jeszcze. Nie wiem, czy ma pani wrażenie, że właśnie, że w Polsce często jest tak, że mówi się do Ukraińców, słuchajcie, z tym Wołyniem, no to musimy to jakoś, musimy to uporządkować. Do Niemców. Reparacje musicie... Ma pani wrażenie, że w Polsce takie mamy często myślenie o przeszłości, że tam są rzeczy, które trzeba tam wyprostować, bo się nie
10: że
9: da...
10: Że jest otwarty rachunek.
9: Się nie da dalej iść, nie dalej funkcjonować.
10: Według mnie to jest specjalnie zrobione. To jest taka propaganda, ale to jest pułapka, bo z tej pułapki nie można wychodzić. Więc jeśli Niemcy słyszą ciągle o tych reparacjach, które naprawdę są prawnym... przez polityków i tak dalej, no to ta sprawa jest załatwiona.
9: Ale w Niemczech się naprawdę mówi o tym, że Polacy chcą reparacji? To jest temat?
10: Właśnie przestaje się słuchać. To znowu tamci Polacy, stary temat, nie rozumieją, że sprawa jest załatwiona. To już nie słyszy się dalej. To jest niepoważnie. Poważnie byłoby rozmawiać na temat, który można rozwiązać. Odszkodowania. O tym można rozmawiać. To jest temat.
9: Ja wiem, tylko ale... że prezydent fajną rzecz powiedział. Bardzo ci muszę panią to zapytać, bo on chyba był świadom tego, jak to może być odebrane w Niemczech. I on najpierw powiedział, że te reparacje są potrzebne, Niemcy powinni zapłacić, ale po drugie powiedział, i te reparacje moglibyśmy wydać na zakup broni, na obronność. Dzięki temu byłaby większa obrona przed Rosją. I to już trochę zmienia perspektywę. To już nie jest tak, że o, macie pieniądze, to nam dajcie. No nie, my tu w szczytnym celu te pieniądze chcemy.
10: Tak, tak. Za obronność i za tą pomoc militarną, to Niemcy dają pieniądze. To w ogóle jest poza kwestią. To jest całkiem jasne. Razem jesteśmy w NATO. Jesteśmy sojusznikami. Oczywiście, że tam współpracujemy, to w ogóle nie podlega kwestii w ogóle. Ale co reparacje mają do czynienia z obronnością Polski? Nic. Zero. I dlatego no, można to połączyć, jak to prezydent zrobił, ale po co? To jest czysta propaganda.
9: Czy teraz, jak pani patrzy na to, co się w Polsce dzieje, przepraszam, że zmieniam temat, ale niekoniecznie. Aż 2 filmy powstają na podstawie jednej z największych polskich powieści, Lalka, Bolesława Prusa. Jeden serial, już można go oglądać w internecie, za chwilę, za tydzień będzie można w kinach obejrzeć inny film, Lalka. Tak pani patrzy na to i... zastanawia się może pani czasami, dlaczego Polacy teraz będą ekranizowali i to w 2 filmach jakąś książkę z XIX wieku, że co tu, zastanawia się pani nad tym, czemu tak jest?
10: Nie, mi się to podoba.
9: Tak?
10: Tak. To oczywiście jeszcze nie znam filmu, a tam w internecie też jeszcze nie sprawdzałam, streaming i tak dalej, więc to jednak jestem bardzo ciekawa. I powstało nawet w Niemczech nowe tłumaczenie. Obecnie. To też chcę sobie jeszcze kupić, bo chcę przeczytać o nowe tłumaczenie. Więc według mnie to jest super.
9: A to nie jest taka informacja, nie mamy teraz dobrych książek i musimy wziąć taką sprzed 100 lat starą i ją ekranizować, bo się nic nowego nie pisze dobrego? Nie ma pani
10: tego? Nie, jest tradycja, to jest tożsamość, to przecież tam można nawet spacerować szlakiem lalki. No. Fajny pomysł.
9: No to jest o tyle ciekawe, że z kolei, skoro jesteśmy przy temacie kultury, polski reżyser nakręcił film o Tomaszu Manie, który jedzie do Niemiec po wojnie. No i to jest, bardzo mnie ciekawi, czy w Niemczech w ogóle to jest temat, się mówi o tym filmie, no bo my jesteśmy w Polsce zaciekawieni, kandydat do Oscara, może dostaniemy Oscara, no to by było super, tylko że to jest trochę nie nasza historia, to raczej niemiecka historia. Czy w Niemczech w ogóle dyskutuje się o tym filmie? Zauważono go w ogóle?
10: Ja jestem też pilotem podróży i ostatnio miałam podróż po Śląsku i tam byli uczestnicy i z Niemiec oczywiście, z różnych miast i oni pytali mnie, dlaczego ten polski reżyser zrobił film o Tomasie Manie?
9: No właśnie.
10: Tak.
9: Co pani powiedziała?
10: To jest ciekawe. No to powiedziałam, że też nie wiem. Ale oni uważają, że to jest bardzo dobry film. Trzymają kciuki, że wygrywa i będzie Oscar dla niego. Więc to jest super. To oni już widzieli ten film i uważają, że super.
9: A widzi pani, ale to znowu wróciliśmy do początku naszej rozmowy, bo reżyser, pan Pawlikowski, jeśli bierze historię Tomasza Mana, to de facto znowu mówi o historii. I znowu chce ją trochę pokazać z innej perspektywy. Więc to jest polskie, weźmy historię, bo jak tam tego nie załatwimy, to nie pójdziemy do przodu. Czy to jest właśnie bardziej... nie, czy dla pani to jest w ogóle takie polskie, że bierzemy tą historię i tu Wołyń, Katyń, reparacje od Niemców, a nawet reżyser mówi Tomasz Mann.
10: W tym wypadku to jest jednak coś innego, bo to jest pozytywny bohater w Niemczech, Tomasz Mann. To znaczy oczywiście nie dla jasne, ale dla reszty powiedzmy. Więc to jest pozytywny i też te zdjęcia, które tam są pokazywane, są w filmie, są raczej znane. To nie są nowe zdjęcia dla nas, ale dla moich podróżujących tam po Śląsku było ciekawe, że on wybrał te zdjęcia i że on zajmował się właśnie zniszczeniem albo pokazał, jak te niemieckie zniszczone miasta wyglądały. Czyli normalnie zna się polskie filmy i tam pokazuje się zniszczoną Polskę, zniszczoną Warszawę i tak dalej. Ale że pokazuje się zniszczony Berlin na przykład, albo inne zniszczone niemieckie miasto, dlaczego? I myśli się wtedy, że wow, to jest taka otwartość też strony pozytywnej historii. To znaczy, że on zwrócił się ku bohaterowi, który jest widziany w Niemczech przeważnie pozytywnie, nie negatywnie. Nie żaden Hitler, albo Goebbels, albo Göring, albo coś.
9: Ale mimo wszystko to jest odważne, bo w Polsce będą go pytali ciągle, ale czy ty w tym filmie pokazałeś, kto tak naprawdę zaczął wojnę, że te zniszczenia Niemiec i to wszystko, no to Niemcy zaczęli, że to będą pytania, które będą kierowane do...
10: No ale Tomasz Mann i jego córka, no oni non-stop o tym mówią.
9: No tak, z drugiej strony tak. Więc... Właśnie jest świetnie dobrany ten bohaterowie są świetnie dobrani. Kolejna sprawa, o którą muszę panią zapytać, dotyczy też trochę myślenia o historii, a mianowicie przyszłość, najbliższa przyszłość, kiedy w Polsce się rozmawia o przyszłości, to nie wiem, czy pani ma takie wrażenie, że trochę zaczęliśmy

0: Czy pan uważa, że mało?
1: W Polsce? Jak się popatrzyłem wczoraj na badania opinii publicznej, konfliktu wojennego boi się 16% Polaków.
0: No bo ludzie o takich rzeczach niekoniecznie chcą rozmawiać. To ma się w głowie i boję się, ale ludzie boją się, ale nie chcą non-stop o tym myśleć i nie chcą non-stop o tym mówić. Ale to ma się ciągle w głowie jednak.
1: Ale wie pani, bo teoretycznie w Polsce ludzie powinni być bardziej przejęci. Co chwila są te alarmy na wschodzie, tak, w województwie lubelskim. Co chwila są alarmy o tym, że tu drony blisko lecą, więc teoretycznie wszyscy powinni być przejęci, ale takie wrażenie, jakby właśnie ta wojna była już któryś rok i to wszystko tak znormalniało.
0: No w Niemczech też jest coraz więcej akt sabotażu. I ostatnio pan na pewno słyszał o tej bombie.
1: W Lipsku, na lotnisku.
0: W Lipsku, tak. I tam stał, to był też tron. I ten tron mógłby eksplodować rzeczywiście. I tam obok stała maszyna ukraińska. I o tym długo i całe społeczeństwo rozmawiało. Te wszystkie akty tam sabotażu, to też o tym się rozmawia. I różne firmy mają coraz więcej problemy z kryminalnością.
1: A te ataki hakerskie, tak?
0: Tak. Hakerzy, I bardzo często znajdzie się drogę, a to też z Moskwy, albo gdzieś z Rosji. I o tym się rozmawia, ale z drugiej strony, to są też tajemnice firmowe. Czyli można tam wewnątrz trochę rozmawiać, ale tam już dalej nie dyskutuje się na ten temat. Więc myślę, że to wszyscy mają w głowie. I drogi, jak to rozwiązać, te są różne. I te skrajne partie właśnie chcą koniecznie współpracować z Putinem i uważają, że to jest rozwiązanie. A inni uważają, że trzeba jednak bardziej jeszcze popierać Ukrainę. I oczywiście uważać u siebie, że nic tam dalej się nie zepsuje. Że nie będą dalszych ataków. Tam były teraz nowe ustawy. Bo jeśli leci nad nami dron, to nie było wiadomo, kto w ogóle w Niemczech ma tam reagować. Czy armia, czy policja, czy jakieś służby. Potem było jeszcze niejasne, no jeśli to jest lotnisko, no to wtedy inna organizacja jest odpowiedzialna. Dron leci dalej, no to znowu inna organizacja. Dron leci dalej, następna organizacja. Zupełnie bez sensu. I to jest ta biurokracja, która budowała się przez lata i który trzeba teraz przebudować albo usunąć zupełnie. I powiedzieć, jeśli leci dron, to ta organizacja, ta jedna jest odpowiedzialna.
1: To ciekawe. Na końcu muszę panią zapytać, kiedy patrzyłem na badania opinii publicznej w Niemczech, już parę lat temu, to bardzo niewielu ludzi w Niemczech deklarowało, że w trakcie wybuchu konfliktu wojennego oni będą chcieli wstąpić do armii albo pomóc armii. W Polsce to różnie wygląda. Generalnie w Polsce 1/3 ludzi mówi, że chce jakoś tam pomóc, 1/3 mówi, że na pewno nie chce, a 1/3 mówi, że jeszcze nie wie. Ale jak to jest w Niemczech? Bo jednak to było w Polsce opisywane, to społeczeństwo niemieckie było opisywane często jako bardzo pacyfistyczne. Takie pacyfistyczne, wręcz istotnie, to było w środku tej tożsamości nowoczesnej niemieckiej. Jesteśmy pacyfistami. No to jak, co teraz zrobić w sytuacji, kiedy idzie zagrożenie, a społeczeństwo mówi, jesteśmy pacyfistami. A może to się zmienia teraz w wyniku tych wydarzeń?
0: Tak, to się zmienia. Ja też byłam pacyfistką, muszę przyznać się. I uważałam, że to jest jak najbardziej dobrze i szlachetnie, że nie chcę wojny i jeśli wybuchnie wojnę, to ja będę przeciwko. I uważałam, że to bardzo dobrze. Ale

0: kiedy Rosja atakowała Ukrainę, no to co? To mam powiedzieć, o, ja nie chcę wojny, więc okej, Ukraina będzie ofiarą, koniec. No nie można. Czyli musiałam zmienić mój pogląd. Musiałam powiedzieć, nie, tu nie mogę być pacyfistką dalej. Muszę zmienić mój pogląd. I myślę, że dużo ludzi zmieniło już pogląd i myśli teraz inaczej i popiera większość Niemców ciągle popiera jednak Ukrainę i chce, że pod względem militarnym, finansowym, humanitarnym Ukraina jest popierana przez rząd niemiecki. I to znaczy, że większość już myśli inaczej.
1: I to jest duża zmiana.
0: To jest bardzo duża zmiana.
1: Bo można by policzyć 2-3 pokolenia jednak w Niemczech, to były wychowywane w duchu...
0: To jest nawet tą sprawę z Nord Stream. To jest z tym związane. Bo my myśleliśmy przez cały czas, jeśli mamy dobre relacje z Rosją, jeśli my kupimy u nich naftę i tak dalej, gaz i tak dalej, to nie wybuchnie wojny. To jest wykluczone. To jest logicznie bez sensu zupełnie. Po co zacząć wojnę, jeśli przecież oni zarabiają przez to. I tam jedna rura przez Ukrainę, to potem to już zrozumiało się, że Nord Stream, no jednak to jest chyba taka polityka przeciwko Ukrainie, ale to na samym początku w myśli tych pacyfistów to nie funkcjonowało. Przecież ten handel to jest gwarancja, że nie będzie wojna. Tak wszyscy myśleli. I dopiero kiedy później okazało się, że to jest nieprawda, no to trzeba było też przemyślić całą strategię. Strategia była, im więcej handel, tym mniej niebezpieczeństwa wojny. I to był błąd. Po prostu źle myśleliśmy. To była zła strategia, bo Putin myślał inaczej. A my w ogóle nie wiedzieliśmy, że on może myśleć inaczej. My myśleliśmy pod względem logiki. On zarabia, więc po co zacząć wojnę? A tak jednak zrobił inaczej.
1: Czas kończyć naszą rozmowę, za którą bardzo pani dziękuję. Słuchaczom i słuchaczkom przypominam, że naszym gościem była pani Gabriele Lesser, dziennikarka, historyczka, korespondentka zagraniczna, między innymi berlińskiego dziennika Die Tageszeitung, ale też autorka książek, chociażby przewodnika po Mazurach i po Jezierzu Mazurskim. Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję.
0: I ja dziękuję bardzo.
1: Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska. Jeśli państwo są zainteresowani, to na portalu Facebook, na profilu Los Polandos są informacje o kolejnych wydaniach. A jeśli państwo chcą do nas napisać, to bardzo proszę lospolandos@tok.fm, lospolandos@tok.fm. Do usłyszenia za tydzień, jak zwykle w sobotę po godzinie 23:00, mówi Paweł Sulik.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Polscy piłkarze wygrywają 6-0 z Rumunią. Za chwilę więcej o tym meczu Ligi Narodów. Paliwa będą tańsze, to pokłosie ustawy podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kary za głupie żarty na lotniskach i w samolotach powinny być wyższe. Chcą tego przedstawiciele branży. To są informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek sport i polscy piłkarze, którzy wygrali mecz na PGE Narodowym. Wynik robi wrażenie, bo piłka w bramce przeciwników znalazła się aż 6 razy. O szczegółach opowie Przemysław Pozowski z redakcji sportowej, który oglądał to spotkanie na Narodowym.
2: Robert Lewandowski zaczął, Robert Lewandowski skończył, 6-0. Nie, to nie jest wynik kolejnego seta wygranego przez Igę Świątek. To jest wynik meczu Polska kontra Rumunia. Oczywiście meczu, w którym goście grali od 22 minuty w dziesiątkę, ale no właśnie, najpierw Robert Lewandowski wywalczył rzut karny, który także skutkował wyrzuceniem z boiska zawodnika rywali, potem tego karnego wykorzystał, a potem w drugiej połowie mieliśmy festiwal bramek i właśnie Lewandowski, 47, i potem gol samobójczy, a potem kolejne trafienia, wreszcie tuż przed końcem hat-trick naszego kapitana, który strzelił 3 gole po raz pierwszy od prawie 7 lat, gdy 3 bramki strzelił Łotwie. Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do końca roku Ministerstwo Energii będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać w kraju. W weekend i w poniedziałek za benzynę 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze. 98 kosztować będzie nie więcej niż 6,7 zł i 59 groszy, a za diesla kierowcy zapłacą 7,88, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Te ceny na stacjach będą niższe już od jutra, choć oczywiście szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku, tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana.
1: Na program będzie kosztować około 5 miliardów złotych. Lewica zaczyna czas rozliczeń. Na sobotniej Radzie Krajowej politycy mają wyciągnąć wnioski z porażki Darii Gosek-Popiołek, która odpadła w pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Kandydatka Lewicy nie zamierza wspierać żadnego z kandydatów w drugiej turze wyborów, a jak mówił w wywiadzie politycznym europoseł Robert Biedroń, głosy lewicowego elektoratu mogą rozłożyć się pomiędzy dwoma kandydatami.
4: No, taki upadek zawsze boli. Ten wynik na pewno nie jest wynikiem naszych marzeń. Powinien dawać nam do myślenia, jeśli chodzi o to, jak się przygotowujemy do takich wyborów w kontekście samorządowym. Więc myślę, że te sympatie lewicy się rozłożą w różnych konfiguracjach. I myślę, że słusznie zrobiła Daria Gosek-Popiołek, nie popierając żadnego z kandydatów.
1: A druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się za tydzień w niedzielę. Na zmierzą się w niej bezpartyjny Łukasz Gibała i senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Teraz informacje z zagranicy. Prezydent Korei Południowej zagroził Ukrainie podjęciem kolejnych działań, jeśli ta publicznie nie przeprosi Seulu. Nie doprecyzował, o jakie działania chodzi. To dalszy ciąg awantury związanej z ujawnieniem przez prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, że 2 północno-koreańskich jeńców zostało wysłanych do Korei Południowej. Tomasz Orchowski.
5: Władze w Seulu podkreślają, że informacja o przekazaniu jeńców miała pozostać tajemnicą. Tymczasem Zeleński powiedział o tym w swoim przemówieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha określił to jako dyplomatyczne nieporozumienie. Przekazał, że Kijów pracuje nad rozwiązaniem sytuacji, ale prezydenta Lee Jae-myunga to nie przekonuje. Południowo-koreański przywódca stwierdził, że cała sytuacja dotyczy, i tu cytat, godności narodu i państwa, i jest krytykowany w swoim kraju przez opozycję. BBC zwraca uwagę, że oskarża się go o tuszowanie przekazania jeńców, by przypodobać się władzom z północy. Tomasz Szkowski, TOK FM.
1: Kary za pozostawienie bagażu na lotnisku bez opieki, nieodpowiedzialne żarty przy kontroli bezpieczeństwa albo wybryki na pokładzie samolotu powinny być wyższe, przekonuje Piotr Rudzki z przedsiębiorstwa Polskie Porty Lotnicze. Takie sytuacje każdego roku utrudniają życie pasażerom. Nad 10-krotną podwyżką maksymalnej wysokości mandatów nakładanych przez Straż Graniczną w takich przypadkach pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Jak mówi reporterowi TOK FM przedstawiciel polskich portów lotniczych, bagaż bez opieki albo dowcip może kosztować życie człowieka.
6: Takie zgłoszenie do mnie trafiło, że jedna pani była pacjentką, która była wpisana na listę rezerwową i dostała informację, że będzie mogła zostać poddana jakiemuś specjalistycznemu leczeniu pod warunkiem, że doleci konkretnego dnia gdzieś za granicę. W przypadku, gdy będzie pozostawiony bagaż i będzie ewakuacja, albo będzie taka strefa wydzielona, to może kosztować życie tego człowieka.
7: Taka osoba nie zdąży na operację po prostu.
6: Dokładnie tak. Więc musimy też mieć świadomość, że te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
1: A tylko w ubiegłym roku funkcjonariusze wystawili takich kar ponad 870. Kolejne informacje w TOG FM za niespełna godzinę. Teraz pogoda. Sobota przyniesie na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, tam lokalnie możliwe słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na termometrach w ciągu dnia od 18 stopni w Gdańsku i Szczecinie, 20 w Poznaniu, 21 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, do 23 w Katowicach.
0: To jest powtórka.
8: Przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Witamy się z Państwem raz jeszcze w składzie. Wydawca Magdalena Sikoń i Paweł Ziętara. Program realizuje Michał Brodowski. Będziemy z Państwem od 7 do 9. Zaczynamy tradycyjnie od cotygodniowego przeglądu prasy zagranicznej. Zaczynam od Le Monde'a, który pisze o kryzysie humanitarnym i o głodujących ludziach w okupowanym przez Rosję ukraińskim mieście Oleszki. Mieszkańcy miasta na południu Ukrainy zmagają się z brakiem żywności i leków, energii elektrycznej i gazu. Francuska gazeta donosi, że w Oleszkach wciąż przebywa około 2000 osób, w tym dzieci. Od ponad 4 miesięcy są odcięci od świata zewnętrznego. Ewakuacja jest niemożliwa, ponieważ Rosjanie blokują konwoje humanitarne. W obliczu powagi sytuacji Ukraina na Forum Bezpieczeństwa ONZ wezwała społeczność międzynarodową do interwencji w celu stworzenia korytarza humanitarnego. Cytowany przez Le Monde minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha mówił: przerażające doniesienia wskazują, że ludzie szukają resztek jedzenia i zbierają trawę, by przetrwać. W przypadku Ukrainy informacje o głodzie w Oleszkach mają również szczególny wymiar historyczny. Minister Sybicha przywołał pamięć o Hołodomorze, głodzie wywołanym przez sowieckie władze na Ukrainie w latach 30., w wyniku którego zmarło 4 miliony ludzi. Głód był wówczas bronią Moskwy i jest nią również dzisiaj, mówił Sybicha w Le Monde. Jak donosi z kolei ukraiński serwis Kyiv Independent, 2 dni temu ukraińskiemu wojsku udało się do Oleszek dostarczyć dronami 4 tony żywności. Pomoc tą drogą jest prowadzona od marca, ale jest niewystarczająca. Oleszki są położone tuż nad brzegiem Dniepru, przez który przebiega linia frontu, w odległości zaledwie 4 kilometrów od Chersonia, który wciąż bronią Ukraińcy. Sytuacją w Oleszkach ma się zająć Rada Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, największa na świecie regionalna organizacja bezpieczeństwa, która skupia 57 państw. Brytyjczycy chcą zacieśnić relacje z Unią Europejską. Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści, oświadczył w tym tygodniu wprost brytyjski premier Andy Burnham na zjeździe Partii Pracy w Liverpoolu. Zapowiedział, że chce zmienić relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską i jeszcze w tym roku przedstawi kilka propozycji w tej sprawie. Gazeta Financial Times komentuje: Andy Burnham wkroczył na pole najbardziej zażartych sporów w brytyjskiej polityce, czyli relacji z Europą. Premier chce rozpocząć debatę na temat tych przyszłych relacji przed szczytem Unia Wielka Brytania, który spodziewany jest w listopadzie, i obiecał, że będzie dążył do wypracowania konsensusu co do najlepszej drogi. No i Financial Times właśnie wymienia 5 możliwych opcji układania się wyspiarzy z Unią. Pierwsza opcja to mozolne trwanie w obecnym stanie, tak pisze gazeta, czyli kontynuowanie obecnej polityki i stopniowa, wyrywkowa poprawa relacji. Takie podejście wyklucza powrót do Unii celnej, jednolitego rynku czy samej Unii. Opcja druga to przystąpienie do nowej Unii celnej, co oznaczałoby rezygnację z jednej z najważniejszych wolności wynikających z Brexitu, czyli możliwości samodzielnego zawierania umów handlowych przez Wielką Brytanię. Opcja trzecia to przystąpienie do jednolitego rynku, czyli rozwiązanie postulowane przez liberalnych demokratów. Rozwiązałoby to problem barier regulacyjnych, ale wiązałoby się z długimi i trudnymi negocjacjami z Unią. Wymagałoby też od Brytanii faktycznego przyjmowania narzucanych przez Brukselę praw i regulacji bez pełnego udziału w procesie ich tworzenia. Opcja czwarta. To indywidualna, wynegocjowana umowa, tak zwany model szwajcarski. Wielka Brytania w ostatnich latach właśnie o to zabiegała, o pewne negocjacje umowy takiej hybrydowej, w ramach której dostosowałaby się do unijnych przepisów, ale tylko w określonych sektorach przemysłu. Bruksela jednak konsekwentnie odrzuca to rozwiązanie. No i na końcu opcja piąta, czyli pełne członkostwo w Unii. W środę Burnham oświadczył, że można by pójść na całość, czyli innymi słowy złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do Unii Europejskiej. Byłby to ogromny krok, a Unia musiałaby zostać przekonana wcześniej, że ponowne przyjęcie problematycznego sąsiada leży w jej interesie. Powrót do Unii przyniósłby Wielkiej Brytanii pełnoprawne miejsce przy stole, gdzie zapadają najważniejsze decyzje, ale Brytania musiałaby ponownie dostosować się do zasad i przepisów Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę toksyczną atmosferę debaty wokół Brexitu, brzmi to jak myślenie życzeniowe, podsumowuje FT. A teraz przenosimy się za ocean. Amerykanie i cały świat uniwersytecki żył w tym tygodniu sprawą siódemki gwałcicieli z prestiżowego Uniwersytetu Cornella w USA. Do gwałtu doszło 2 lata temu. 7 studentów zwabiło 20-letnią koleżankę z uczelni, po czym zmusili ją do zażycia narkotyku i przez kilka godzin gwałcili. Szokujące jest nie tylko samo przestępstwo, ale to, co się stało później. Kiedy kobieta zgłosiła w końcu sprawę, żaden z napastników nie został aresztowany, a prokuratura umorzyła sprawę z braku dowodów. Z kolei władze uczelni wydaliły jedynie 2 napastników, a dla pozostałej 5 karą miało być napisanie eseju o swoim złym zachowaniu. We wrześniu tego roku na wniosek poszkodowanej, która domaga się sprawiedliwości, sprawa wróciła do sądu. Jak pisze New York Times, gubernatorka stanu Nowy Jork mówi, młoda kobieta, której dotyczy ta sprawa, zasługuje, by wiedzieć, że każdy fakt zostanie zbadany, a sprawiedliwości stanie się zadość. Gubernatorka wyznaczyła do prowadzenia sprawy Letitia James. To słynna prokurator, która jest pierwszą kobietą i pierwszą afroamerykanką, która sprawuje urząd prokuratora generalnego w stanie Nowy Jork. Jest znana dzięki głośnym sprawom wymierzonym w wielkie korporacje oraz czołowe postacie sceny politycznej, w tym Donalda Trumpa, któremu wytoczyła proces za to, że zawyżał wartość swojego majątku, aby wprowadzić w błąd kredytobiorców. New York Times przypomina, że wznowienie sprawy z Cornell University na nowo wzbudziło ogólnokrajową dyskusję na temat napaści seksualnych na kampusach uniwersyteckich. Komentując sprawę, senatorka Alexandra Ocasio-Cortez powiedziała: kultura gwałtu, napaści seksualnych i pedofilii jest chroniona w elitarnych instytucjach USA, w tym na Uniwersytecie Cornella. To musi się skończyć. Ten kraj ma dosyć przywództwa, które jest nie tylko skorumpowane finansowo, ale i moralnie, dodała polityczka Partii Demokratycznej. I zostajemy przy New York Timesie, który odnotowuje ważny moment historyczny. Po 2 dekadach siły amerykańskie opuściły w tym tygodniu Irak. Przypomnę, że USA z wojskami koalicyjnymi zajęły Irak po raz pierwszy w 2003 roku, w czasie tzw. II wojny w Zatoce Perskiej, obalając reżim Saddama Husajna. Wśród wojsk sojuszniczych obok Wielkiej Brytanii czy Australii była też Polska. Amerykańska inwazja i późniejsza okupacja, która się zakończyła początkowo w 2011, pozostawiły kraj w chaosie. Był to kraj wstrząsany konfliktami religijnymi i walkami bojówek. Według ostrożnych szacunków konflikt kosztował życie blisko 4,5 tysięcy Amerykanów i ponad 100 tysięcy Irakijczyków. Po krótkiej przerwie Amerykanie wrócili do Iraku za czasów Baracka Obamy w 2014 roku. Tym razem by walczyć z dżihadystami z państwa islamskiego. Właśnie w tym tygodniu USA zakończyły oficjalnie tą operację przeciwko ISIS i wycofały ostatnie 2,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Jak pisze gazeta New York Times, dziś Amerykanie zostawiają po sobie w Iraku trudne przywództwo. Przypomina, że dopuszczali się licznych nadużyć, w tym torturowania irackich więźniów Abu Ghraib, że korzystali w Iraku z usług najemników z prywatnych firm, takich jak Blackwater. I tu cytat. Amerykanie pozostawiają po sobie zrujnowany naród, próbujący uwolnić się od wpływu dwóch najpotężniejszych, a obecnie skonfliktowanych ze sobą potęg, czyli USA i Iranu. Dla większości Irakijczyków kluczowe pytanie brzmi, co dalej? Czy nastąpi odrodzenie się dżihadystów, czy też dojdzie do wewnętrznych walk z bojówkarzami wspieranymi przez Iran? Jak pisze New York Times, porozumienie w sprawie wycofania wojsk USA zawarł jeszcze Joe Biden, ale fakt, że prezydent Trump dotrzymał ustaleń mimo trwającego konfliktu z Iranem, świadczy o determinacji USA, by wycofać się z tego regionu. Autorzy New York Times tłumaczą, że od lat w społeczeństwie amerykańskim narasta zmęczenie tak zwanymi wiecznymi wojnami, jak zaczęto określać konflikty w Iraku i Afganistanie. I jeszcze zaglądam do Financial Times. Najbogatsze państwa z grupy G7 postanowiło uwolnić 100 milionów baryłek z rezerw, baryłek ropy oczywiście, by walczyć z gwałtownym wzrostem cen oleju napędowego. Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłasza to posunięcie, które jest reakcją na groźbę wprowadzenia przez USA zakazu eksportu tego paliwa. Financial Times cytuje dwóch dyplomatów, twierdząc, że wcześniej Biały Dom zwrócił się do Europy o uwolnienie właśnie tego typu zasobów paliwa i zagroził nawet zatrzymaniem eksportu amerykańskiego oleju, jeśli kraje europejskie nie spełnią tego żądania. Jak komentuje FT, Trump stara się obniżyć wysokie ceny oleju napędowego dla amerykańskich kierowców przed listopadowymi wyborami. I to był przegląd prasy, a my za chwilę porozmawiamy o tym, jak hakerzy wykradli dane z FBI. Zostańcie z nami. W tym tygodniu przyszła informacja z USA, że grupa hakerów o pseudonimie Shiny Hunters dokonała włamania do systemów FBI. Hakerzy wykradli dużą część danych dotyczących pracowników agencji. I to jest kolejna taka kompromitacja służb amerykańskich po wcześniejszym ataku na bazę danych Pentagonu, kiedy wyciekły dane milionów osób. I o znaczenie tych ataków dla bezpieczeństwa, w tym także Polski, zapytam Joannę Wziątek, ekspertkę cyberbezpieczeństwa, autorkę podcastu Cyberbezpieczeństwo po ludzku. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
8: Pani Joanno, po tym ataku hakerów na FBI okazuje się, że nawet najpilniej strzeżone instytucje są podatne na cyberataki. Zresztą przypomnę, niedawno w Polsce mieliśmy ogromny wyciek danych z serwisu medycznego My Doctor. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że są źle strzeżone, czy dlatego, że technologia się tak szybko zmienia?
9: Myślę, że odpowiedź jest jeszcze inna, dlatego, że nie mamy 100% bezpiecznych zabezpieczeń i my po tej stronie broniących mamy zawsze trudniej, bo dla cyberprzestępców wystarczy, żeby znaleźli jakąś jedną lukę, malutką, i to im wystarcza. Natomiast osoby, które mają bronić tego, one mają, my to mówimy w cyberbezpieczeństwie, ogromną powierzchnię ataku. I tak samo w przypadku FBI, to nie były tak naprawdę sieć wewnętrzna FBI, w której oni mieli swoje poufne dane, czy dane, które są o statusie krytycznym. Natomiast to był serwis, który...
8: O pracę.
9: Tak, o pracę. Należący faktycznie do FBI, gdzie ludzie mogą zgłaszać swoje CV, gdzie są też informacje dotyczące ich rodzin. Natomiast to pokazuje, że nawet mała furteczka gdzieś z boku albo jakieś małe zabezpieczenie, ja to lubię porównywać do ogrodzenia, że my często mamy ogromną bramę z przodu, monitoring, a tam gdzieś z tyłu jest jakaś mała, zardzewiała brameczka albo furteczka, albo jakaś po prostu przysłowiowa dziura w płocie i tą dziurę w płocie przestępcy wykorzystają jak najszybciej mogą.
8: Coraz częściej pojawiają się takie poważne ostrzeżenia, że rozwój, taki gwałtowny rozwój, niekontrolowany rozwój AI, to też zagrożenie chociażby dla globalnego systemu sektora finansowego. I tu przyniosłam cytat z Financial Times. Zagrożenie, jakie stwarzają najbardziej zaawansowane modele sztucznej inteligencji, zwiększa ryzyko załamania rynku. Nawet prezesi banków czy instytucji międzynarodowych mówią, że powinniśmy się przygotować na drastyczne scenariusze obejmujące jednocześnie zakłócenia w działalności wielu podmiotów albo problemy wynikające z właśnie w ogóle załamania się technologicznego systemu. Czy rzeczywiście jest tak, że ten rozwój sztucznej inteligencji jest tak niebezpieczny dla całego funkcjonowania społeczeństwa?
9: Ja myślę, że nie jest aż tak niebezpieczny, natomiast widzimy, że on rośnie bardzo szybko, tak? To nie jest żadna liniowość. Zresztą w ogóle ten rozwój technologii jest cały czas ogromny. I tutaj, jeżeli chodzi o i rynek finansowy i ogólnie, bo ja myślę, że przede wszystkim naszych słuchaczy będzie interesowało, w jakim stopniu to ich może dotyczyć.
8: Tak, naszych pieniędzy.
9: Naszych pieniędzy, a nasze pieniądze są na naszych kontach, a żeby do nich się dostać nie jest też takie proste, bo my w Polsce mamy bardzo mocne obostrzenie, jeżeli chodzi o rynek finansowy. Żeby nawet korzystać z aplikacji w telefonie, to jest wymóg legislacyjny, czyli prawo zmusza banki do tego, żeby dostać się do swojego banku. Musi mieć porządne hasło i musimy mieć uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli albo to musi być najprostszy ten SMS i najgorszy w mojej opinii, ale na przykład uwierzytelnienie przez aplikację, przez jakiś dodatkowy faktor, co ma na celu zabezpieczenie naszych pieniędzy. Ale nie możemy zapomnieć o tym, że faktycznie ta sztuczna inteligencja, z którą mamy do czynienia, i ten machine learning pomaga też przestępcom. Są zrobione badania, w których eksperci przygotowali ataki phishingowe, czyli takie oszukujące wyłudzania, a w drugim miejscu przygotowano takie ataki z użyciem sztucznej inteligencji. No i niestety współczynnik kliknięć był taki sam, czyli to, co przygotują eksperci, jest tak samo dobre, jak to, co przygotowuje AI. No i teraz co to oznacza dla zwykłego obywatela i dla zwykłego człowieka? Że jeżeli ktoś do mnie zadzwoni z banku i powie, że on dzwoni z banku, bo jest pilna sprawa i tu jest konto techniczne w tej chwili przygotowane i oni już zablokowali środki na moim koncie.
8: Sama miałam taki telefon.
9: O właśnie, no bo to nie jest coś wyjątkowego. To ja myślę, że wielu z naszych słuchaczy albo miało, jeżeli nie miało, to ktoś z ich znajomych miał, bo to jest coś, co się dzieje nagminnie i codziennie. I naszym teraz jakby powinniśmy mieć w głowie, z tyłu głowy zapisane, że dzięki sztucznej inteligencji przestępcy mogą mieć o nas więcej informacji, które chociażby znajdą sobie na Facebooku, co dla naszego ludzkiego umysłu sprowadza nas do tego, że się oni super dla nas uwiarygodnili. Tak, to pewnie jest pani z banku, no bo wie o mnie tak dużo rzeczy. Do tego dochodzi element stresu i tego, że to jest już teraz pilne, a my od razu sobie myślimy, Jezu, to są w ogóle wszystkie...
8: Najgorsze scenariusze.
9: Tak, i oszczędności mojego życia, a tu rata kredytu, a tu trzeba za samochód, a tu trzeba jeszcze inne pieniądze, więc działamy w pośpiechu nie myśląc. Bo potem, kiedy robi się wywiady z osobami, które zostały oszukane, to one mówią, teraz jak ja na to patrzę, to faktycznie mogłem się zorientować.
8: Czyli trzeba być bardzo czujnym, bo tych ataków jest dużo. Ale wróćmy jeszcze do AI, bo ta rozmowa w ogóle o niebezpieczeństwie, czy o tym, że to stanowi jakieś zagrożenie, nasiliły się te obawy po serii takich niedawnych incydentów, w których te wiodące modele, najnowsze, testowane przez firmy Anthropic i OpenAI, zachowywały się w sposób nieprzewidywalny, a przynajmniej nieprzewidywalny dla ich testerów, czyli włamywały się do zewnętrznych organizacji i tworzyły na przykład jakieś fałszywe tożsamości, żeby zmylić osoby ludzkie, tak?
9: Tak. To jakby, tak znowu upraszczając w dużej mierze, sztuczna inteligencja jest formą black boxu. Czyli ktoś, kto zaprojektował taki system sieci neuronowej, nie do końca wie, co jest tam w środku, bo mamy wejście, wiemy, widzimy, co wyszło, ale nie wiemy, co się wydarzyło po środku. I to jest właśnie super, bo z jednej strony używają tego przestępcy, żeby wykorzystać to chociażby do phishingu czy do takich ataków, i też mam przykład taki z Tajwanu, który wstrząsnął branżą cyber security, ze względu na to, że tam doszło do prawdziwego ataku, już nie w żaden sposób symulowanego, z wykorzystaniem właśnie agentów AI, które dobierały sobie metody atakowania na instytucje publiczne, i to się udało. I tam wykradziono bardzo dużą ilość danych, w tej chwili nie pamiętam z głowy, natomiast dla naszej branży to oznaczało, czyli jesteśmy na etapie, gdzie już autonomiczny agent, wprawdzie kierowany przez grupę przestępczą, ale jest w stanie dokonać ataku i zmieniać sobie metody, żeby to się udało. Natomiast z drugiej strony my w cyberbezpieczeństwie też używamy sztucznej inteligencji, żeby nam pomagała chronić się przed tymi atakami. Można szybciej znajdować te podatności, można szybciej łączyć te fakty, rzeczy, które są w sieci użytkowników, czy chociażby tych bankowych, o których rozmawiałyśmy, po to, żeby te ataki odpierać i żeby ta ochrona była skuteczniejsza.
8: Mówiła pani o tej wiecznej wojnie ludzi, którzy próbują się włamać z tymi, którzy próbują chronić systemy, ale widzimy też różnicę dosyć zasadnicze w podejściu w ogóle do rozwiązywania problemu i AI, i chociażby kryptowalut, czy systemów cyber po dwóch stronach oceanu. Inaczej zupełnie podchodzą do tego ludzie i politycy w Europie, no a inaczej za oceanem i w Białym Domu. Gdyby pani mi powiedziała, na czym polega ta różnica?
9: Jeżeli nie wiemy, o co chodzi, to zazwyczaj chodzi o pieniądze. W mojej opinii tutaj też dokładnie o to chodzi. Stany Zjednoczone już dawno postawiły na to, że oni chcą być pierwsi technologicznie, oni chcą zdobyć przewagę i tutaj tak naprawdę w IT i w informatyce, tak, to się liczy, bo jeżeli oni pierwsi zbudują potem potężne modele, co już im się udało, no to mają dużą przewagę. Ja myślę, że oni nie tyle walczą tu z nami, z Europą, co z Chinami. Chiny z kolei mają inną metodologię, bo oni wypuszczają też bardzo dobre modele językowe, które są albo zupełnie bezpłatne, albo za cząstkę tylko tych pieniędzy, których oczekują od nas Amerykanie. Ja myślę, że ten wysiek jest przede wszystkim tu skierowany, a Stany Zjednoczone zawsze były takie, że my chcemy być technologiczni, my chcemy mieć innowacje, natomiast też nie możemy powiedzieć, że tam absolutnie nie ma regulacji. My tutaj w Unii Europejskiej i w Polsce no stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo danych obywateli i ludzi. I tu u nas jest bardzo dużo regulacji, zupełnie mniej tych technologii, co nam Stany Zjednoczone też trochę zarzucają i mówią, no tak, tak, bo wy to macie ten skansen i wy tam żadnych technologii nie macie, nic się u was nie da, a innowacyjność jest u nas. Natomiast z drugiej strony, kiedy ja rozmawiam, no chociażby w instytucjach finansowych o bezpieczeństwie, czym się zajmuję na co dzień, no to mamy wątpliwości, czy my, aby na pewno chcemy, aby nasze dane były przechowywane w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiemy, że rząd amerykański stawia przede wszystkim bezpieczeństwo swojego kraju i swoich obywateli i zażądał wprost, że jeżeli będą wykorzystywane mechanizmy, które na przykład służą do MITOS-a, czyli to jest taki algorytm i wersja jedna z oprogramowania, która również narobiła bardzo dużo hałasu w świecie cyber, bo nagle okazało się, że można odkryć bardzo dużo podatności, o których nie wiedzieliśmy, a te podatności znowu dla słuchaczy, którzy nie są specjalistami od cyberbezpieczeństwa, to są te przysłowiowe dziury w płocie, więc jeżeli algorytm, sztuczna inteligencja jest w stanie ich znaleźć bardzo dużo, no to Amerykanie po pierwsze wycofali to z dostępem dla świata, zostawili dla swojego rządu, a teraz powiedzieli, że no jeżeli tam są jakieś dane, to my chcemy mieć do nich, jako my, jako rząd amerykański, chcemy mieć do nich dostęp do 30 dni. Więc pytanie, czy my w Europie chcemy te dane przekazywać?
8: To nie jest tak do końca, zresztą jak Amerykanie uważają, że w Europie nie ma innowacji, bo są. I mamy firmy technologiczne, chociażby ISAI czy Eleven Labs, a o czym ostatnio mówiła Ursula von der Leyen, nawet się chwaliła tymi firmami w Parlamencie Europejskim. Proszę powiedzieć, jaka jest krótko, skala rosyjskich ataków, cyberataków na polskie instytucje, na Polskę w toczonej teraz wojnie hybrydowej?
9: Ach, to jest trudne pytanie, bo nie mamy do końca zmierzonej tej ilości. Wiemy na pewno, że cyberbezpieczeństwo i cyberataki jest częścią tego, co się dzieje w całej tej wojnie hybrydowej, oprócz tych ataków, o których wiemy. Natomiast no, ja byłabym daleka też od mówienia, że jeżeli mamy jakiś incydent i coś się wydarzyło, to na pewno było ze strony Rosji. Być może tak, być może nie. Na pewno to, co ja mogłabym tu słuchaczom powiedzieć, to to, żebyśmy nie powtarzali niesprawdzonych informacji. Czyli jeżeli nie wiem, że na pewno to była Rosja czy rosyjskie służby, to nie powtarzam tego. Częścią tej wojny hybrydowej i cyberbezpieczeństwa jest też przejmowanie kont naszych obywateli i właśnie sianie tej dezinformacji. Więc ja też słuchaczy tutaj bym zachęcała do tego, żeby bardzo dbać o swoje konta osobiste, ale niekoniecznie bankowe, a social mediowe.
8: Czyli co robić? Nie przekazywać informacji o sobie.
9: Nie, znaczy tak, zastanówmy się w ogóle, jak publikujemy cokolwiek w internecie, czy gdybyśmy stanęli na przysłowiowym przystanku autobusowym w mieście, czy napotkanej obok obcej osobie, powiedziałabym o sobie to wszystko, co publikuję w internecie. Drugi wątek jest taki, że w internecie nic nie ginie i o ile tej osobie na przystanku, jeżeli to powiem, to prawdopodobnie nigdy się więcej nie spotkamy i ona być może zapomni, to internet nie zapomni. Te informacje można łatwo wyciągnąć. Do tego, jeżeli nie zabezpieczymy tego naszego konta, a my uwielbiamy fotografować wszystko, tak?
8: Mieszkanie, samochód.
9: Mieszkanie, samochód, ale też to, co podkreślane było przez nasz rząd, żeby nie fotografować przejeżdżających pojazdów wojskowych. Żeby
8: jednostek.
9: Jednostek, żeby nie robić sobie zdjęć, o tu spadł dron, a potem właśnie, tu spadł dron, potem się okazuje, że to wcale, to było znowu zdjęcie wygenerowane przez AI, o którym zaczęłyśmy, ale ludzie to powtarzają, tak, a widziałeś to, przeforwardują. Natomiast no ja proszę, żebyśmy konta nasze zabezpieczyli. Niech one będą do widoku prywatnego dla naszych znajomych, nieotwarte, a w drugiej kolejności mocne hasło i do niego jakiś drugi składnik uwierzytelniający, żeby te konta nie mogły być łatwo przejęte przez Rosjan, przez cyberprzestępców, przez kogoś innego, bo ja dostaję nagminnie prośby, co ja mam zrobić, moje konto zostało przejęte.
10: Pamiętajmy też, że wszystkie konta społecznościowe, niezależnie od tego, jakie one są, mają ustawienia i w ustawieniach możemy sobie ustalić, kto może widzieć nasze informacje.
9: Niech nie będą publiczne.
10: Więc nie jest to takie skomplikowane. Proszę jeszcze powiedzieć na koniec, czy my powinniśmy, my Polacy dzisiaj, w dzisiejszej sytuacji, też rozmawiać o cyberbezpieczeństwie z dziećmi?
9: Jak najbardziej. Bo nasze dzieci dzisiaj rodzą się z tym telefonem w dłoni tak naprawdę. I ja zawsze porównuję wpuszczenie dziecka do internetu jak wypuszczenie go w środku nocy do miasta. Bo o ile my uczymy dzieci, że słuchaj, nie rozmawiaj z obcymi, nie na przystanku zanim podjedzie autobus, to się odsuń, żeby ci nie zrobił krzywdy, czekaj na zielone światło, to w ogóle nie rozmawiamy z dziećmi o tym, co mogą zobaczyć i spotkać w internecie. A tamten świat jest dużo bardziej przerażający, bo w mieście sklepy są zamknięte w nocy, a w internecie nie. Tam są osoby, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować, bo ktoś może właśnie z wykorzystaniem AI już dzisiaj i podrobić głos, i podrobić wideo, ale większość tych rozmów odbywa się na czacie, gdzie my nie widzimy tej drugiej osoby i to dziecko, kiedy ktoś mu pisze, cześć, jestem Wojtek i mam 12 lat i też moi rodzice mnie wkurzają, to dla dziecka to jest, o, znalazłem osobę, która wreszcie mnie rozumie.
10: W najlepszym wypadku jest to bot, ale w gorszym może być to przestępca.
9: Tak, jak najbardziej przestępca, który najpierw będzie dążył do tego, żeby to dziecko zachęcić swoją obecnością. Potem często te dzieci są zachęcane, dostają jakieś tokeny do gier, kody specjalne, a kiedy już to zaufanie i ta relacja się zbuduje, no to dochodzi do różnych przestępstw już na różnym tle.
10: Mówimy dzisiaj w ogóle o cyberatakach, o tym, jak zmienia się ten świat i jak wielką rolę mają ma cyberbezpieczeństwo, ale proszę powiedzieć, jak pani ocenia jako ekspertka, jaki jest stan tego cyberbezpieczeństwa Polski, bo wiemy, że tych ataków, jak mówił minister cyfryzacji, tych rosyjskich ataków jest kilkadziesiąt dziennie na różne instytucje.
9: Tak, tutaj mamy służby od tego odpowiednie, chociażby NASK. Oni publikują takie raporty, tam podają, ile tych ataków jest. Natomiast to, że mamy tak dużą liczbę ataków, ale one nie zostały wykonane, bo to są tylko próby podjęte.
10: Ale my nie czujemy ich.
9: My ich nie czujemy. To oznacza, że nasze państwo mimo wszystko działa dobrze. Te instytucje, które nas chronią, czyli nasze pieniądze, banki, instytucje, które dbają o nasze dane, też działają poprawnie, więc myślę, że cieszmy się, że mamy dobrych specjalistów, mimo że nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych.
10: Bardzo dziękuję za poranną rozmowę. Joanna Wziątek, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa, była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo pani dziękuję.
9: Dziękuję państwu.
10: A za chwilę w rocznicę upadku Powstania Warszawskiego o krwawej zemście Hitlera na stolicy i na jej mieszkańcach i o też traumach, jakie powstanie niesie do dziś. Zostańcie z nami. Dziś w nocy obchodziliśmy rocznicę upadku Powstania Warszawskiego, największego zrywu podziemnego ruchu oporu w okupowanej Europie. Walki o Warszawę trwały 63 dni i zakończyły się kapitulacją. Jest ze mną w studio współautor książki Przetrwać 44, Mozaika Pamięci o Powstaniu Warszawskim, Michał Wójcik, historyk, dziennikarz i autor wielu książek historycznych. Dzień dobry.
11: Witam serdecznie.
10: Już pod koniec września generał Bur Komorowski uznał, że z takiego punktu widzenia wojskowego, militarnego, ale też politycznego, kontynuacja walki w powstaniu nie ma sensu. Ale kilku innych dowódców uważało, że trzeba walczyć dalej i nawet sprzeciwiali się ewakuacji ludności cywilnej. Dlaczego nie chcieli kończyć walki? Czy to dlatego, że mieli nadzieję, że będzie pomoc, czy tak naprawdę nie orientowali się w sytuacji?
11: Orientować się w sytuacji to się wszyscy orientowali, bo to było widać, że się ta głupawo śmieje. Widać było na dłoni. No, Warszawa przestała istnieć. Spalono wszystkie archiwa, wszystkie muzea. To dziedzictwo wielesetletnie stolicy Rzeczypospolitej poszło z dymem. Wszystko było widać. Ofiary śmiertelne. No nie ma stolicy, więc to widać jak na dłoni. Ale rzeczywiście, Bór Komorowski, jak wiadomo, był chwiejnym komendantem. Raz był za, raz przeciw. Ja przypominam, że 24 albo 24 sierpnia on jeszcze wydał rozkaz drugiego powstania w Krakowie. Mm. Wysłał kolegom z AK rozkaz, że dobrze, żeby oni teraz chwycili za broń, bo to wzmocni naszą pozycję na arenie międzynarodowej, będzie nacisk. No więc właśnie, to już było po rzezi woli, więc on widział, co się dzieje, a mimo to taki rozkaz. Więc on nie był jedyny. Inni, oczywiście tam ten sztab AK był podzielony, no niektórzy tak, że się poddajemy, bo to w ogóle nie ma sensu już po kilku dniach, a inni walczymy do końca. A przecież trzeba też jeszcze powiedzieć o takim niewspominanym za często, ale do tego liderzy AK się przyznali po wojnie, że było szykowane kolejne powstanie już przeciwko Sowietom. Mhm. Znaczy powstanie, jak wiadomo, miało trwać 2, 3, 4, 5 dni. Później mieli wyjść Sowieci. Dowódca AK miał ich witać, jak Piłsudski kiedyś z Wojciechowskim na moście, miał witać i jakby wprowadzić tego marszałka obojętnie, który to marszałek, Koniew, Rokossowski obojętnie, który miał wjechać na koniu do Warszawy. Polacy mieli widać Rosjan jako gospodarze, po czym przewidywano, że Rosjanie będą próbować, tak jak w innych miastach, jak w Wilnie, we Lwowie, chwycić tą czołówkę liderów AK i ich wywieźć na białe niedźwiedzie. I wtedy AK miało już zakonspirowane swoje radioodbiorniki, swoją broń i taki obóz miał powstać w środku Warszawy, w okolicach Politechniki, i tam miało być to kolejna dogrywka. Oczywiście powstanie przegrane, Polacy lubią przegrywać, czyli moralnie zwyciężać. Takie były pomysły.
8: Zamiast tego kilku dni powstanie trwało 2 miesiące i Armia Czerwona przyglądała się tej klęsce biernie z drugiego brzegu Warszawy. Natomiast już na początku października, mówimy dzisiaj o rocznicy, dowództwo AK zawarło z Niemcami takie porozumienie o wstrzymaniu ognia 1 i 2 października i prowadzono negocjacje. I tam Niemcy w czasie tych negocjacji zgodzili się uznać prawa kombatanckie żołnierzy AK i nie stosować odpowiedzialności zbiorowej wobec ludności cywilnej. No i te obietnice okazały się kłamstwem chyba.
11: No nie do końca. Opisy tych negocjacji w Ożarowie, Wonderbacha z Borem Komorowskim, jeszcze z ekipą, to polsko są, no to jak scenariusz filmu. Zresztą powstał teatr telewizji. Nawet chyba dwie wersje. Bardzo, bardzo ciekawa. Wonderbach był taki, no to polski szlachcic, więc zresztą tam kuzynostwo jakieś wchodziło w grę z częścią tej generalicji jakowskiej. Był takim dżentelmenem i oczywiście na wszystko się zgadzał. Generalnie przecież jeszcze próbował przyciągnąć, może nie całe AK, ale na pewno jakiś fragment, żeby nawet dozbrojone walczyło z Rosjanami. Jeszcze takie idee były. Stało się, oczywiście przecież Warszawa w planach Hitlera miała być Festung i stała się Festung Warszał. W związku z tym to burzenie Warszawy właśnie się rozpoczęło, te dożynki, czyli wysadzanie kamienic w powietrze. W gruzach, jak wiadomo, te wkopane bunkry, 273 zdaje się, wkopane bunkry, miały stanowić takie szańce Świętej Trójcy przeciwko tej czerwonej zarazie. To była już niemiecka koncepcja. Kombatanci jakoscy zyskali te prawa kombatanckie, poszli do obozów.
8: Niektórzy z tych obozów trafili do obozów koncentracyjnych zresztą.
11: Tak, no i ludność cywilna, pamiętajmy, że prawda, były transporty do Oświęcimia. Bartnikowski przecież, jeden z ostatnich żyjących dzieci powstania warszawskiego, był więźniem Auschwitz razem z własną mamą. Pamiętajmy, że Trzecia Rzesza to też nie był monolit. To, co mówi jeden oficer, drugi na przykład może mieć już kompletnie w nosie. Takie rzeczy pod koniec wojny, miały miejsce. Koszmarna tragedia.
8: Nie chcę już wracać do strat, bo ty wspomniałeś o tym, liczbę zabitych cywili, zabitych powstańców, zniszczona Warszawa. Prawobrzeżna Warszawa, która została zajęta przez Sowietów i gdzie powstanie trwało bardzo krótko, właściwie nie była tak mocno zniszczona. Natomiast te zniszczenia po lewej stronie to szacuje się na około 80%. Sam kiedyś powiedziałeś, że Warszawa jest dziś repliką.
11: Bo nie ma Warszawy, jest jak Trojan, ileś warstw.
8: Jest gdzieś pod ziemią, pewnie są ruiny w z piwnic.
11: Tak jak profesor Leociak, prawda, napisał o getcie z Warszawy, miasto podziemne. To jak prawda, do tych ruin getta dołączyła ta aryjska strona, że tak powiem, prawda? Warszawa została dorżnięta. No przecież Zamek Królewski został wysadzony już pod koniec września. I te zabytki zostały też zlikwidowane, wysadzone w powietrze, jakby dorżnięte, zrównane z ziemią później. No to dorzynanie to jest październik, listopad, nawet grudzień. I to miasto wygląda jak trup. Jest takie wstrząsające wspomnienie jednego z ostatniego żyjącego cichociemnego, Aleksander Tarnawski, który no właśnie chyba z tego 17 stycznia przeszedł lodem skutą Wisłą na drugi brzeg i pierwsze co zobaczył, no symbolem Warszawy jest ta Nike, ta syrenka z podniesionym mieczem, a on zobaczył nogę w onucy, taką trupią nogę wystającą ze śniegu. I to jest ten symbol, ten rewers tego miasta, ten cień, ten trup.
8: Mówisz o tej totalnej furii czy zniszczeniu, któremu została poddana Warszawa, i to chyba nie było przypadkowe, też nie było emocjonalne, tylko strategiczne. Hitlerowcy chcieli pokazać, co się stanie z innymi krajami, jeżeli próbują się zbuntować.
11: I tak i nie, bo rzeczywiście masz rację, pamiętajmy, kiedy wybucha powstanie, to jest ten, prawda, 1 sierpnia, ile to jest? 11 dni czy 10 dni po zamachu na Hitlera. Hitler jest wściekły, jest rozwibrowany psychicznie. No to
8: odsuwa
11: jest
8: Wehrmacht, otacza się SS.
11: Tam się dzieje, prawda, w jego głowie różne rzeczy i nagle dostaje taką informację, że Warszawa, a przecież gestapo i różne niemieckie służby go uspokajały. Do niczego nie dojdzie, jesteśmy dogadani z częścią, bo rzeczywiście takie rozmowy były, o czym pisze Tadeusz Myśliński. Nie z głównym AK, ale z różnymi odłamami, że do powstania nie dojdzie. No dobra, dochodzi, jest wściekły, decyduje się na to, co się decyduje. No prawda, jest przez tych kilka dni jest ta rzeź woli, też nieprzypadkowa. To jak ktoś wydawał rozkazy, ktoś ściągał przecież z całego frontu tych zboczeńców, te formacje Roa, Rona i to prawdopodobnie to nie było wojsko, to była taka mieszanina takich kryminalistów, która miała wyrzynać, zabijać. To jest ta wściekłość. A później rzeczywiście te plany kiedyś w Fokusie Historii żeśmy opublikowali, taką mapę, że Warszawa jest zamieniona, to miasto gruzów jest zamienione w taką twierdzę z wkopanymi bunkrami, tam kilka, trzy linie obrony, no bo oczywiście symbolicznie, znaczy Armia Czerwona musiała dalej iść w stronę Berlina, więc te ruiny miały być zdobyte, no i o te ruiny miała się toczyć jeszcze jakaś tam walka, Festung Elbląg był później, Festung Wrocław, Breslau i tak dalej. No, Kołobrzeg to są takie miasta, które miały się nie poddawać.
8: Napisałeś taką książkę, Błyskawica, historia Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierza Powstania Warszawskiego. I w tej książce ona mówi, że w powstaniu była chłopakiem, powstańcem, a nie powstanką. Dlaczego udawała chłopca?
11: Wanda Traczyk-Stawska, wczoraj akurat Izba Pamięci, jej dziecko, można powiedzieć, przy cmentarzu Powstańców Warszawy zostało nazwane jej imieniem. Pani Wanda chciała strzelać, chciała mieć w ręku broń, prawda? Rozkaz był taki, że dziewczyny broni do ręki nie dostają, no bo broni jest mało, a chłopcy są lepiej wyszkoleni, podchorążówki i tak dalej. No wiadomo, jeszcze to jest połowa XX wieku. Dziewczyny nie są od tego. Dziewczyny są od pojenia koni.
8: Od meldunków, jak moja babcia.
11: Łączniczki, tak. Sanitariuszki i tak dalej, nie będą strzelać. Oczywiście kilka oddziałów kobiet sobie wywalczyło to prawo.
8: A Wanda postanowiła udawać chłopaka.
11: No, młodziutka, no przecież ona miała tam kilkanaście lat. Postanowiła, dostała się do oddziału takich dwumetrowych dryblasów, narodowców, no naprawdę ostrych chłopaków od osłony drukarń, dla których była maskotką. No ale była w tym oddziale, no więc pierwsze co, to jej dali kolta, jak brudne chary wyglądała ta dziewczynka z taką gigantyczną spluwą jedenastką, no bo już wyglądała komicznie, no więc się zlitowano i dostała błyskawicę, później Thompsona. Ten oddział miał swoją własną broń, bo miał rusznikarnię, więc tej broni było dużo, więc ona otrzymała. No i musiała udawać chłopaka, bo inne oddziały, czy chłopcy, żołnierze, akowcy z innych oddziałów, zabierali, jak widzieli dziewczynę, no to zabierali broń. Więc ona obwiązała piersi, ścięła włosy, nosiła taką pilotkę, później była zakrwawiona, więc jeszcze takie bandaże, kurtkę. No wyglądała jak mały, ale jednak chłopak.
8: Przeczytałam też, że ona mówiła, że mimo tych horrorów, które przeżyła w powstaniu, to najgorszym wspomnieniem z powstania była właśnie kapitulacja. Dlaczego?
11: No tak, nie no, to jest dla każdego Polaka, to jest strasznie przykre. No nie żartuję, no dla każdego to jest koszmar. Oddać się w niewolę po tylu dniach takiej walki, już ci akowcy byli dobrze uzbrojeni, znaczy ci, którzy
8: jeszcze walczyli,
11: a później naprawdę szli do tej niewoli, no to prawda, to na tych obrazkach widać te sterty tej broni, muszą wrzucić na ten stos broń i w takim upokorzeniu, prawda, no wyjść z tej Warszawy, zostawić tą Warszawę na pastwę tych najeźdźców, więc jest to straszne, we wszystkich wspomnieniach jest to straszne, aczkolwiek to tam, prawda, te oddziały akowskie w jakiejś dyscyplinie to robiły, znaczy, żeby pokazać też morale i tak, że ta armia to jest armia, a nie jakieś zbiorowisko cywilów. No więc tak, ona to wspomina strasznie. Miała tą swoją małpkę, nie, PM-kę, która jest dzisiaj w muzeum, w gablocie Muzeum Warszawy. W tej PM-ce wynosiła jeszcze tam jakieś skarby swoje ostatnie. Ta małpka przetrwała. No tak, no ale generalnie akowcy albo zakopali tą broń, albo oddali.
8: Aczkolwiek nie wszyscy, nie dla wszystkich kapitulacja była końcem walki, bo dla części żołnierzy AK wojna się nie skończyła z upadkiem powstania. Obóz Pruszkowie działał do stycznia 45, ale wielu żołnierzy, tak jak mój dziadek, ukrywali się w Kampinosie już po wyzwoleniu przez Rosjan.
11: No, Kampinosie, ale część...
8: Poszło do tak zwanego lasu.
11: Do lasu, prawda, część jakby liderów podziemia z różnych partii politycznych przeniosła się do Częstochowy, żeby jeszcze coś próbować. No właśnie teraz piszę, badam taki temat, no że jednak część, zwłaszcza tej prawej strony, no jednak próbowała z Niemcami jeszcze walczyć ze Związkiem Radzieckim i nie mówimy o Brygadzie Świętokrzyskiej, tylko o jakiejś grupie powstańców warszawskich. Wiem, to jest szokujące, ale takie koncepcje były. No i ale one nie wyszły oczywiście. No tak, jeszcze ta walka przecież trwała do kilka dobrych miesięcy.
8: Michał, wiesz co, jak mówimy zawsze co roku o powstaniu warszawskim, to ta dyskusja jest trudna, bo ciągle, po tych latach budzi bardzo duże emocje i ja jestem wnuczką powstańców warszawskich, chociażby z tego powodu jest jakby trudno o obiektywizm, ale zastanawiam się, jak dzisiaj w ogóle powinniśmy mówić o powstaniu, żeby z jednej strony nie odbierać bohaterstwa powstańcom, ale z drugiej strony nie uciekać od pytań o odpowiedzialność i też o skutki powstania polityczne.
11: Jest takie piękne zdanie chyba Konwickiego. Nie wiem, czy był sens, ale na pewno był mus. Mus był, tak. I
8: bardzo
11: stało
8: ładnie,
11: się.
8: Bardzo ładnie,
11: tak,
8: bardzo ładno.
11: No, rzeczywiście, rozmawiamy o tym sensie powstania w momencie, kiedy widzimy, co się wydarzyło, że nie mamy Warszawy, tylko mamy replikę Warszawy.
8: Mamy masakrę ludności.
11: Że mamy absolutną masakrę ludności cywilnej. Cmentarze, te warszawskie cmentarze, to jest ta kronika tej zapowiedzianej śmierci. No to rzeczywiście nagle tego sensu nie ma. Ale pamiętajmy, że rzeczywiście im się wydawało, że to powstanie to jest 3-4 dni, bo rzeczywiście... No, mogło się tak wydarzyć, no ale się nie wydarzyło.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Wójcik, historyk, dziennikarz, autor książek, był gościem Poranka. Bardzo ci dziękuję.
11: Ja dziękuję.
0: To jest Powtórka.